0: dla osób, które często latają, w której można wszystkie dokumenty, kable i też słuchawki można naładować i wszystko w jednym miejscu mamy wtedy. I jeszcze mamy HP1 AAC. To już chyba było. A, McLaren Edition po prostu. No w porządku. No i to w zasadzie tyle, jeśli chodzi o firmę Klipsz. A dalej mamy słuchawki dla graczy od Lenovo. Słuchawki z serii Legion. To są słuchawki, które podobnie jak inne akcesoria możemy ładować bezprzewodowo, zawieszając je na stacji dokującej. Więc trzeba sobie wyrobić taki nawyk, że jak kończymy grę, czy tam użytkowanie, no to na stację dokującą odwieszamy słuchawki razem z innymi akcesoriami i wszystko nam się ładuje. Ja już się tu dowiem. Może jeszcze nie jesteśmy na fizycznym CES-ie, ale za to mamy słuchawki, no to fajnie. Legion H600. A właśnie, tu jest jeden problem. Słuchawki i dock trzeba kupić osobno, więc podwójny wydatek. Trzeba je kupić razem, żeby móc razem to naładować. Trzeba kupić obydwa te akcesoria. Hang to charge nazywa się ta technologia. Tak, Legion S600 to jest stacja dokująca, $90. I słuchawki $100, czyli $100 słuchawki, $90 stacja dokująca. I tu mamy tak, nie tylko naładuje słuchawki, ale też nasz telefon, inne wspierane bezprzewodowe myszy i akcesoria dla graczy. Tak, i tu trzeba naprawdę ostrożnie się postarać, żeby te słuchawki odwiesić, żeby one zaskoczyły i zaczęły się ładować ponoć. Tak, no i tak, to jest. No i to chyba tyle, jeśli chodzi. Tak, 2,4 GHz bezprzewodowy, bezstratny transmitter bezprzewodowy, czyli one są na chyba na Wi-Fi? Jakby po tych częstotliwościach Wi-Fi są bezprzewodowe? Do 12 metrów ponoć odległości możemy.
1: Znaczy Wi-Fi jak Wi-Fi, no 2,4 GHz to są ogólne pasmo wykorzystywane w różnych rzeczach, no Wi-Fi też.
0: Aha, no i wszystkie te wygody jakie mamy, czyli wygodna gąbka do wieszania na szyi, suwak do wyłączania mikrofonu, no i wywalanie tła. No i to. I aha, w kwietniu jeszcze 2021.
1: To w takim razie konkurencja dla AirPodsów Max.
0: Tak, V-Moda czy V-Moda. Tutaj autorzy artykułu, którym się posiłkuję, mówią, że nie możesz sobie pozwolić na Apple AirPodsy. No to te słuchawki mogą się okazać, że też sobie poradzą. Ponoć to nie jest nowa w ogóle firma, oni po prostu dodali nowe modele. I tu mamy. Tak, zaktualizowaną wersję studyjnych słuchawek M200, też bezprzewodowe słuchawki. Zdaje się, że one znowu mają też wejście na kabel, czyli mogą być bezprzewodowe albo przewodowe na jack. One mają też Active Noise Cancelling oczywiście. Wyglądają prawie tak samo jak poprzednie, mają sześcienne słuchawki, sześcienne jakby te głośniki, które przykładamy do uszu. Mamy różne kolory i można sobie spersonalizować nawet grawerunek i nawet dodać sobie składany pałąk na głowę. 40 mm zostały skurczone głośniki, natomiast ponoć to, bo były 50 mm przedtem, w tym modelu bez ANC, ale no właśnie, ma się nadzieję, że nie pogorszy to jakości dźwięku. Bo ponoć te starsze modele były bardzo dobrze zbalansowane, basy, treble i wszystko co tylko może być. Są nowe przyciski do kontrolowania muzyki oraz do łączenia bezprzewodowego i port USB-C do ładowania. 20 godzin na baterii. Ponoć nie jest to najlepszy wynik dla takich słuchawek właśnie z tym aktywnym eliminowaniem hałasu w tle. No ale porównywalne z AirPodsami Pro. Można kontrolować poziom tego ANC przez aplikację mobilną. Można też na krótko wyłączyć ANC i ściszyć muzykę, żeby z kimś na szybko porozmawiać. Robi się to w taki sposób, że się przykłada rękę, macha się ręką nad lewą słuchawką. Co tam jeszcze? Tak, VModa 200 w porównaniu z AirPodsami Pro Max mają właśnie wejście na kabel. Mogą być też kablowymi słuchawkami. Jest dołączony do pudełka. A VModa mają właśnie, szukam teraz ceny, bo chyba jest tu gdzieś podana.
1: Ale no jeżeli mają być konkurencją dla AirPodsów Maxów, to nie będą wcale tanie.
0: $500, tak. No tak. No tak, czyli i w marcu będą dostępne na rynku. Teraz tak, Sennheiser, pełki dla audiofilii. I co my tu mamy? Mamy słuchawki. Słuchawki Sennheisera. A więc Sennheiser ma dobrą reputację, jeśli chodzi o słuchawki dla audiofilii, a ich najnowszy model udowadnia, że nie trzeba ograniczać się, jeśli chodzi o specyfikacje, żeby zachować kompaktową formę, jaką są pchełki. Sennheiser IE300 to słuchawki, które są zasilane przez 7 mm transducer szerokopasmowy, Power Wideband Transducer, który dostarcza dobrze zbalansowany dźwięk Sonic Accuracy. W tym transducerze jest membrana, folia membranowa, która redukuje naturalne różne rezonanse i zaburzenia harmoniczne. Oraz ogranicznik głośności w samym wewnętrzu tych słuchawek. I też komora rezonująca, która ogranicza rezonowanie w samym kanale dousznym. Co powinno doprowadzić do bardziej szczegółowych trebli. Frequency response of 6 kHz, czyli tutaj odpowiedź.
1: Znaczy pasmo to, czy przenoszenia po prostu.
0: Tak? Okej. Dobrze. I tu mamy. Tak, A właśnie. Mają też ze złotym złączeniem kabel na 3,5 milimetrowy jack, więc można też przewodowo przez nie słuchać. Można też kupić zbalansowane kable 2,5 mm i 4 mm.
1: To jest tak zwany micro jack, ten 2,5 mm. Mhm.
0: Które redukują zaburzenia, zakłócenia, jeżeli rzeczywiście chodzi o dźwięk. Dostępne będą. W Europie już są od 19 stycznia i E300 kosztuje $300. No i to tyle, jeśli chodzi o te słuchawki.
1: Potem tak. Ostatnie zostały.
0: Tak, tanie słuchawki z wyciszeniem tła. Firmy. Właśnie. Firmy, których ja przedtem nie znaliśmy, ja przynajmniej nie kojarzę, Edified. Tak, również słuchawki.
1: Edified czy Edifier? Edified.
0: Edifier, tak? Przepraszam, tak.
1: A, to Edifier to też jest firma, która produkuje głośniki, słuchawki, takie niezłe głośniki, takie komputerowe, stereo, zestawy takie 2.0, 2.1. Z tego co wiem, są całkiem niezłe.
0: True Wireless Earbuds, też earbudsy, czyli też douszne. Za $100. No proszę. No tak. I one mają... Dostępne są od marca. Tak, uruchomione na CS w trakcie Hi-Fi Specialists. Jakiś tam panel taki, który poświęcony był dźwiękowi też. Są certyfikowane odnośnie tego, że potrafią blokować średnie i niskie częstotliwości te środowiskowe. Jak rozumiem, chodzi o ten hałas w tle. Czyli te
1: to
0: wyższe...
1: To jest dość ciekawe, dlatego że rzeczywiście z tym blokowaniem niskich częstotliwości to jest duży problem. No, znaczy większość słuchawek zamkniętych, czy dużych, czy takich małych, one dobrze blokują te dźwięki wysokie. I fajnie. Natomiast problem polega na tym, że jeżeli jedziemy pociągiem, autobusem, czy samolotem, to bas, który jest w tym samochodzie, zwłaszcza na jakichś wertepach, jest bardzo, ale to bardzo duży. I zablokować ten bas to jest duża sztuka.
0: Mhm. Jest też funkcja Ambient Sound, więc możemy sobie wsłuchiwać w nasze otoczenie, jednocześnie słuchając muzyki, czyli trochę jak z AirPodsami.
1: Nie tylko, to jest w ogóle technologia już nieraz wykorzystywana. I
0: okay.
1: Chodzi na przykład o to, że bez zdejmowania słuchawek mogę, nie wiem, konduktor wchodzi do przedziału, dzień dobry, bilety i to mogę jakby słyszeć wszystko, co się dzieje bez zdejmowania słuchawek.
0: Mhm. No i mamy Bluetootha 5.0, Qualcomm, procesor Qualcomma, 9 godzin z wyłączonym ANC, 7 godzin z włączonym ANC. I mamy też oczywiście futerał ładujący, 23 godzin więcej, więc ponoć więcej dużo niż w AirPodsach. I wyglądają ponoć fajnie, tak, zbliżone są do AirPodsów, jeśli chodzi o design. Tak, silikonowe gąbki i... A, i mogłyby być nie jest to oficjalne, ale wygląda z tych renderów tak, że to będą dotykowe te capacitive, takie dotykowe przyciski chyba, że trzeba będzie tam dotknąć i nie wiem, nacisnąć albo...
1: No zobaczymy, bo to są takie teraz tych różnych słuchawkach, to nie jest ekran dotykowy, tylko po prostu dotykowe przyciski, których się dotyka, albo takie strefy słuchawek,
0: tak,
1: których się dotyka.
0: I IP54 certyfikacja, wstrząso i pyło odporne, znaczy wodo.
1: Czyli to jest, zdaje się, IP54 to jest chyba odporne na jakiś, może nie strumień wody, ale jakieś, no, na zachlapanie zdaje się, to jest odporność.
2: To słuchajcie, tak, to tymczasem ja zaglądam na naszego Facebooka, bo tak zastanawialiście się w międzyczasie, czy piszą do nas słuchaczki i słuchacze. Słuchaczki
0: tak.
2: Nie piszą, ale słuchacze napisali, a konkretnie jeden słuchacz napisał. Napisał do nas Łukasz. A czy pokazano, znaleźliście, wiecie, znacie coś, co pomoże w nauce angielskiego? Może jakaś aplikacja, urządzenie, które jest dostępne? Co byście polecili do nauki angielskiego? Takie pytanie od Łukasza.
3: To znaczy, ja widziałam platformę, która ma pomóc w zdalnym nauczaniu. Platformę, która jest specjalnie po to tworzona i jest tam na przykład łatwiejszy system zarządzania grupami uczniów, jakaś taka zwiększona prywatność i tak dalej, więc możliwe, że tam będą się odbywały jakieś kursy angielskiego. Natomiast specjalnie do nauki angielskiego nie widziałam nic.
0: Ja też nie słyszałem o żadnych tłumaczach w tym roku, bo to kiedyś chyba Sony przedstawił te słuchawki tłumaczące.
3: Ja widziałam jakiś Pocket Talk, coś takiego, co otrzymało jakąś nową wersję. I to jest urządzenie, które jest takim, bo ja wiem, sprzętowym zamiennikiem automatycznego tłumaczenia w asystencie Google na przykład. I to jest chyba coś takiego, że wyświetla nam się tłumaczony tekst na jakimś takim ekraniku. I to podobno już jest od jakiegoś czasu, ale nowa wersja tam wprowadza jakieś usprawnienia. Nie wiem, nie czytałam o tym jakoś tak bardziej, ale widziałam, że coś jest.
2: No to jeżeli chodzi o to, co jest, to już więcej komentarzy nie ma, także to była jedna rzecz, ale ja myślę, że spokojnie do nauki języków obcych, tak czy inaczej, możemy polecić na przykład, nie wiem jak z dostępnością tego, bo to się zmieniało, ale pamiętasz, Pawle, my pokazywaliśmy Duolingo chociażby, tak. Bardzo sympatyczna apka,
0: trzeba
2: przynajmniej
0: znowu
2: kiedyś
0: je
2: była.
0: Odwiedzić, ale nawet jak aplikacja coś się tam zmienia, psuje i inaczej przeobraża, to strona jest też całkiem przyjemna w użytkowaniu, też mogę polecić.
1: I taką mamy dobrą informację, chyba na koniec, chyba że coś jeszcze znaleźliście, czego nie doliście
0: nie
1: z jakichś
0: sklepów. Jest lodówka LG, którą można otwierać jej drzwi, prawda, komendami głosowymi przez tam...
1: Tak, lodówko, otwórz się, tak?
0: Tak, bardzo przydatne, jak się niesie, pełne ręce ma się siat zakupowych.
1: Zapewne.
3: I ona ma jakiś taki dyspozytor wody z dezynfekcją.
0: I przezroczyste drzwi, że można zajrzeć, tak, do środka, nie otwierają.
3: O tym to nawet nie mówię, bo...
0: No, gadżet.
3: Raczej nam się nie przyda.
1: Ale jest.
0: Ładnie.
1: To w takim razie co, no chyba 3,5 godziny wystarczy. I tak tych newsów było naprawdę dość sporo na CS-ie. Chociaż mam wrażenie, że nie było nic jakiegoś takiego, nie było niczego, co, nie wiem, zaparłoby dech w piersiach. Iluś ludziom.
0: Fajnych gadżetów, trochę takie... fajnych urządzeń. Ja
1: tak,
0: na przykład bardzo na tą maskę się...
1: Jakieś...
0: Ja na przykład maskę bym sobie kupił.
3: A ja bym z kolei kupiła, gdyby to było w dobrej cenie, tą klawiaturę z linijką wbudowaną.
1: Ja bym sobie, jeśli już tak mówimy, co bym sobie kupił, to może bym sobie kupił tę pralkę Samsunga i zobaczyłbym ten odkurzacz, który będzie omijał przeszkody. No zobaczymy, co się...
0: Ciekawe, ile też to trafi do nas, tych produktów, nie? Bo to no w Stanach się wszystko dzieje.
3: Ja myślę, że jak coś trafi gdzieś, to jak ktoś będzie odpowiednio zdeterminowany, to sobie to załatwi.
1: Sobie to tak czy tak kupi. Dobrze, słuchajcie, to w takim razie proponuję, żebyśmy już zakończyli audycję. I tak było sporo informacji tutaj. No i co? No i nie pozostaje nic mi innego, jak przypomnieć, że dzisiaj wraz ze mną była Paulina Gajoch i Paweł Masarczyk. No i co? Żegnamy się do usłyszenia w kolejnej audycji. Jutro Tyflo Przegląd o 20:00, a dalej zobaczymy, co się ukaże. Także a za konsoletą oczywiście Michał Dziwisz, o którym znowu zapomniałem jakoś go tutaj wspomnieć. Także no teraz już rzeczywiście do usłyszenia i już do usłyszenia.
0: Do usłyszenia.
3: Do jutra.
4: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Dzień dobry, 17 marca, my dzisiaj tak trochę w ciszy wchodzimy,
2: Ale zaraz cisza się podgłośni, że tak powiem, będzie słychać wszystko.
1: Zaraz cisza się przygłośni, a o tym co dzisiaj, zanim jeszcze o tym co dzisiaj, to oczywiście warto powiedzieć, kto dzisiaj jest na audycji i... Dzisiaj nas jest szóstka, czyli jest Kasia Ślipek, jest Mikołaj Hołysz, jest Michał Dziwisz, jest Paweł Masarczyk, Robert Łabęcki i ja, Tomek Bilecki. No i oczywiście, co, Robercie, zapraszamy na to, co dzisiaj się będzie działo.
5: W tym tygodniu w Tyfloprzeglądzie. Jonathan Mosen udostępnił 3-godzinnego audiobooka o platformie Zoom. Jak niewidomy ma postępować w obliczu koronawirusa? The Q University, czyli platforma pozwalająca na naukę o i certyfikację z dostępności cyfrowej. Orbit Research z nowościami na CSUN. Vocalizer for Web Apps. Prawdopodobnie PS5 będzie miało coś w rodzaju mini monitorka brajlowskiego. Będzie coś o dostępnych e-bookach. Kolejna edycja konkursu Polskiego Związku Niewidomych i European Blind Union. Napisz o brajlu. DZDN. Nieczynny. 490 miejsc stażowych czeka dla osób niepełnosprawnych. W tym roku znaczna poprawa dostępności Firefoxa na Maca. będzie o Google i o nowym Accessibility Suit. mBank uprości menu główne w serwisie internetowym. Konferencja WWDC 2020 odbędzie się jedynie online. Nowości w Apple. Unia Right to Repair, odblokowanie bootloaderów. Będzie o tym, jak świat technologii pomaga w izolacji. Empik Premium za darmo, Allegro Smart też, ale tylko przez jeden miesiąc. Custom New Tab URL, czyli rozszerzenie do Chrome, które ma jedno proste zadanie. Cork i Oscillator za darmo do 31 marca na iOS. Będzie o inicjatywie Folding at Home. Tym gadżetem naładujesz iPhone'a, AirPods'y i Apple Watch jednocześnie. Unihertz finalizuje zbiórko na swój najnowszy smartfon. Te i inne wydarzenia w dzisiejszym Tyflo-przeglądzie.
1: Tak, bo innych wydarzeń kilka jeszcze będzie. Na przykład dosłownie to jest informacja z ostatniej chwili i PKP Intercity zwija kolejne połączenia i na przykład w tym momencie mamy informację o ponad 100 pociągach, które zostaną zawieszone w najbliższych dniach, więc warto to sobie śledzić. Jest nawet strona i ją oczywiście podamy w komentarzu. Natomiast tych informacji w ogóle może być więcej, bo teraz jest taki czas, kiedy tych informacji w ogóle jakoś przybywa, czasami z godziny na godzinę, bo sytuacja się dość mocno zmienia.
2: Zwłaszcza, że w tych czasach to w internecie dzieje się naprawdę dużo, a w internecie z powodu różnych zaleceń rządowych związanych z koronawirusem dzieje się także coraz więcej. Z tego miejsca pozdrawiamy tych wszystkich, którzy nagle odkryli, że można zdalnie pracować. I to tak na marginesie, to jest rzecz, która dzieje się w wielu, firmach, w wielu instytucjach, no i to myślę, że gdzieś tam dla nas z korzyścią może zaprocentować w przyszłości, tak na marginesie.
1: Tak, dla nas z korzyścią może rzeczywiście zaprocentować, zobaczymy. W ogóle tak, teraz jest dużo takich różnych inicjatyw, które można z domu gdzieś tam robić i to jest też gdzieś tam dla nas fajne. Tak, a propos właśnie domu, bo tutaj też na jednej z grup naszych, takich środowiskowych na WhatsAppie, Też ja obserwuję sobie kilka różnych ciekawych opinii dotyczących koronawirusa i tak myślę, że możemy tu z tego miejsca, myślę, że takie wspólne nasze stanowisko, tak mi się przynajmniej wydaje, chyba że ktoś tutaj może ma jakieś inne, że generalnie zostanie w domu to jest naprawdę dobry pomysł na to, co się teraz dzieje. Bo jakkolwiek my jesteśmy grupą, my tu wszyscy jesteśmy raczej grupą ludzi, którzy nie mają raczej większych problemów i generalnie raczej nawet jeżeli byśmy zachorowali, to nam by się nic nie stało. Natomiast najprawdopodobniej większość z nas ma jednak styczność z rodziną, gdzie może być jakiś starszy wujek, starsza ciocia, starsza babcia, ktoś z problemami z sercem i te osoby rzeczywiście mogą mieć problem. A pamiętajmy, że pierwsze dwa tygodnie mogą być zupełnie bezobjawowe, możemy zarażać, nawet nie wiedząc o tym, że coś mamy.
2: Tak naprawdę cała ta infekcja może przejść bezobjawowo. Możemy tego w ogóle nie zauważyć, więc po prostu możemy być inkubatorem tego wirusa, możemy go rozsiewać, a możemy tak naprawdę nie mieć w ogóle tej świadomości. A pamiętajmy, że wszelkiego rodzaju testy na koronawirusa robi się tylko i wyłącznie w przypadku podejrzenia jakiejś infekcji. Więc tak naprawdę robi się dopiero w momencie, kiedy mleko się rozlało już i kiedy po prostu trzeba to zweryfikować. Ile osób jest takich, które nawet bez podejrzenia, które po prostu nawet nie wiedzą, że tego koronawirusa mogą mieć, więc po prostu siedzieć w domu na czterech literkach, bez potrzeby nie wychodzić, dla dobra wszystkich.
1: To jest jedna sprawa.
6: I druga... W obliczu takiego problemu, że... Mam Hashimoto związane z niedoczynnością tarczycy i to jest choroba autoimmunologiczna i ona bardzo obniża odporność. Ja bardzo często czuję się zmęczona, no takie są objawy, taka bardzo osłabiona i tak dalej. I teraz jestem w obliczu takim, że mój mąż z kolei ma bardzo duże problemy z kolanami i musi w tym właśnie okresie jeździć na zastrzyki do Łodzi, gdzie Łódź jest oddalona od nas godzinkę drogi. No i teraz jak to pogodzić, jakby te dwie sytuacje, tak? On musi jechać na te zastrzyki, a jednocześnie tutaj jestem ja, którą może, jeżeli zarazi, no to jest jakaś tam szansa, że mogę tego nie przetrwać, tak? Więc to są naprawdę takie rzeczy, które dzieją się bardzo blisko nas i to nie jest żaden taki problem znikąd i problem widmo, który gdzieś tam nas nie dotyczy, bo rzeczywiście no uważajmy na siebie z tym, że no ja w tej sytuacji na przykład ja i w naszej sytuacji nie jestem w stanie zrobić nic, bo ja nie mogę powiedzieć nie jedz na zastrzyk.
2: No tak, no to jest taka sytuacja bez wyjścia.
6: Musi do... Tak, to jest sytuacja bez wyjścia.
2: Bo jak rozumiem opcję, żeby ten zastrzyk otrzymał od jakiejś, nie wiem, pielęgniarki, która przychodzi do domu, nie ma opcji.
6: To jest kolano, musi zrobić lekarz, tyle.
2: Jasne.
6: To jest kwas hialuronowy, dwuprocentowy i on musi dostać to stamtąd.
7: I jeszcze druga rzecz. Bardzo uważajmy na to, co czytamy, co roznosimy dalej, jeżeli chodzi o informacje. Bo pamiętajmy, że w związku z koronawirusem ilość dezinformacji, ilość informacji w jakimś stopniu zafałszowanych jest przeogromna.
2: Ja bym tak naprawdę, szczerze mówiąc, radził korzystać przede wszystkim ze stron rządowych. Tam tak. Główny Inspektorat Sanitarny ma odpowiednie informacje i tam znajdziemy najbardziej aktualne wiadomości na temat koronawirusa.
7: I tu już abstrahując od tego, od jakichś naszych
2: zapatrywań politycznych, tak, to nie, to teraz
7: po prostu
2: w ogóle...
7: To, co tam się dzieje, to po prostu z reguły działa.
2: Tak.
7: Można oczywiście tutaj jakieś tam dyskusje, czy to są optymalne działania, czy może nie do końca optymalne, co oni zrobili do tej pory, ale to, co oni radzą ludziom, żeby właśnie siedzieli w domu, żeby dbać o higienę, to naprawdę po prostu i zwyczajnie działa i z reguły te rzeczy, które one robią, są po prostu okej.
2: I dokładnie.
7: Jakby stosowanie się do tego raczej nie powoduje jakichś problemów.
2: A jakieś inne źródła, gdzieś tam powiedzmy no, z Facebooka, teraz jest mnóstwo tych przeklejek, że znajomy chiński profesor coś tam.
6: Powiedział.
2: No nie, słuchajcie, po prostu nie przesyłajcie nawet tego dalej. Ja już dostałem, i to powiem szczerze, na przykład taką wklejkę dostałem od jednej osoby znajomej, że ja się po prostu za głowę złapałem, bo ta znajoma z zawodu jest dziennikarką. A właściwie była. Ona przez wiele lat pracowała jako dziennikarka, więc ja po prostu byłem w szoku, że nawet i takich ludzi,
6: bardziej,
2: którzy tak naprawdę powinni weryfikować informacje w jakikolwiek sposób przed puszczeniem tego dalej, no najzwyczajniej w świecie tego nie robią i wrzucają takie wklejki do znajomych.
7: Tak, zwłaszcza, że naprawdę
6: ja jeszcze jedno... Bardzo proszę, wręcz błagam, nie usypiajmy swoich zwierząt. Naprawdę czytałam, że i to jest, ja to czytam w kilku portalach, także no myślę, że też nie jest to jakoś super wyssane z palca. Podobno u weterynarzy są kolejki i ludzie chcą się pozbywać zwierząt, wyrzucają je na ulicę, ponieważ poszła fama, że te zwierzęta nasze mogą się od nas albo mogą się od kogoś zarazić
2: i że one przenoszą. Nas. Że one
6: o
2: przenoszą.
6: Ile, tak, o ile rzeczywiście ten wirus jest chyba od zwierzęcy, o tyle w
7: tak,
6: tej
7: ale
6: chwili,
7: to nie jest od psa, od kota, tylko
6: nas,
7: od łuskowca,
6: tak,
7: prawdopodobnie przynajmniej.
6: Od jakiegoś nietoperza albo czegoś, nawet nie wiadomo tak naprawdę od czego to jest. Więc ja błagam, naprawdę nie usypiajmy zwierząt, nie wyrzucajmy ich, bo one nie są...
7: Bo wszelkie badania na razie wskazują na to, że ani psy, ani koty tym wirusem, ani się nie zarażają, ani nie przenoszą go dalej.
6: Tym bardziej one naprawdę nie wiedzą jakby czemu mają niby cierpieć i one nic nam nie zrobiły. Więc
7: ale to
6: proszę,
7: to, co mówiłem, żeby generalnie uważać na te informacje, które dostajemy, bo naprawdę może z tego wyniknąć duża bieda.
8: Ja też jeszcze dodam jedną rzecz. Okej, siedzenie w domu, zostawanie w domu, okej, z tym wszystkim się zgadzam, ale ja uważam, że w przypadku osób niewidomych jest to jeszcze ważniejsze niż w przypadku osób widzących. Z jednego powodu. Osoba niewidoma, jak gdziekolwiek idzie, jednak dotyka trochę więcej.
2: Owszem.
6: Myślę, że tak.
8: A przez dotyk, przez rękę, jak się potem tą ręką dotknie ust, nosa, bądź czegoś się dotknie i potem się dotknie ust, nosa i tak dalej, no to można się bardzo
7: jest zdecydowanie większe
8: zarazić.
7: No, można się rzeczywiście zarazić, tak. A teraz brakuje tak. I rękawiczek, że nie wspomnę o płynach dezynfekcyjnych i tego po prostu brakuje. Znaczy to powoli można kupować, ale w stosunkowo niewielkich ilościach i też wychodzimy na ulicę, to jeżeli ktoś tylko może, to niech sobie takie rękawiczki kupi, bo to po prostu na pewno
6: to
7: nam nie zaszkodzi.
6: Ja tu się postaram wstrzelić, bo akurat była taka bardzo, znaczy to jest też taki handel i jakby zarabianie na ludzkiej krzywdzie jest straszne, ale właśnie dlaczego brakło tych płynów? Między innymi też dlatego, że cwaniak Polak, za przeproszeniem, nakupił tych płynów i maseczek kartony, po czym sprzedawał je na Allegro po, powiedzmy, nie wiem, dziesięciokrotnie albo kilkunastokrotnie większej cenie wyższej. No i tak maseczki, które tam kosztowały, nie wiem, ze 3 zł, potrafiły kosztować, nie wiem, 50 czy 60 zł.
7: Słuchajcie, to jest w ogóle problem, bo generalnie no, była taka decyzja premiera, że właśnie na Allegro, na OLX-ie nie ma czegoś takiego być. To ja dziś widziałem, tak, że na przykład sprzedażą maseczek zajęły się sklepy komputerowe. Że w sklepach komputerowych obok sprzętu komputerowego różnego asortymentu można zakupić, no bo nie na Allegro, nie na OLX-ie, a to bezpośrednio dotyczyło, zdaje się, tych dwóch portali, decyzja Mateusza Morawieckiego.
9: No tak, to w sklepy komputerowe.
7: Dokładnie, no to
9: ale ciekawe, też w takich cenach
7: Tak, dokładnie tak. Jakiś płyn do odkażania, maseczki, tego typu rzeczy.
8: Gdzieś też słyszałem, że jakieś lokalne grupy na Facebooku, że jakieś zagraniczne portale, oczywiście sprzedające i wysyłające z Polski, ale hostowane po prostu w jakiejś innej jurysdykcji, tworzone przez Polonię mieszkającą w i mające mało wspólnego z polskim prawem. Można.
9: Także generalnie no teraz trzeba na różne rzeczy uważać.
7: Jeszcze, jeszcze we wszystkim ja po prostu z głową.
8: Jedną
7: tak
8: rzecz. Ja dodam jedną rzecz, jeżeli chodzi o tego koronawirusa. Ja uważam, że jeżeli osoba niewidoma musi gdzieś wyjechać, to naprawdę nie bać się prosić i błagać, kogo tylko popadnie, o to, żeby nas tam podwiózł samochodem, bo w tych czasach, w tym momencie pociąg, autobus to jest naprawdę mało fajna opcja. To może nie być przyjemne błaganie i żebranie o takie rzeczy, ale ja uważam, że no wyjątkowe czasy wymagają wyjątkowych środków i wyjątkowych sposobów i po prostu należy robić co konieczne, żeby, jeżeli to oczywiście możliwe, wiadomo, że nie zawsze to jest możliwe, ale jeżeli to jest możliwe, żeby ponad wszystko stawiać własne zdrowie, a dopiero pod tym stawiać całą resztę.
6: Ale no tak, nawet rzeczywiście, powiem, bo że to by było utrudnione teraz jeździć na przykład autobusem, bo jeżeli jesteśmy autobusem, jedziemy, to dwa rzędy przed kierowcą są zajęte i odgrodzone taśmą. Tak naprawdę nie da się nawet dojść do kierowcy, poprosić go o coś, powiedzieć mu coś, bo kierowca jest odizolowany. I naprawdę teraz osobom niewidomym podróżować będzie bardzo ciężko, bo ludzie będą mieli opory, żeby nam pomóc, żeby złapać nas za rękę i tak dalej, bo będą się nas obawiali, że ich zarazimy. W przychodniach, na przykład tak jak mąż właśnie do tej przychodni chodzi, też wyciąga się bardzo mocno rękę z kartą, żeby dostać się do terminala, bo wszędzie są pancerne szyby, taśmy i tylko szparka na włożenie zaświadczenia. Tak naprawdę są bardzo duże bariery dla niewidomych, żeby cokolwiek nawet zorientować się, gdzie jesteśmy, bo są stawiane przed ladami inne różne barierki i różne przeszkody, które uniemożliwią nam taki kontakt, z jakiego korzystaliśmy wcześniej, bo nie dostaniemy się do lad, żeby, nie wiem, oprzeć się albo zlokalizować kasjera / nie wiem, recepcjonistę / kogo tamkolwiek. Jest to naprawdę bardzo utrudnione i po prostu trzeba to rozumieć i konsekwentnie tego unikać, no bo to rzeczywiście nie jesteśmy jedyni na świecie jest nas dużo więcej, są widzący, którzy mogą się za pomocą wzroku posługiwać. I teraz nie ma co błagać o dostępność, moim zdaniem, no bo nie da się tego pogodzić. Albo wirus, albo dostępność. No, nie da się zrobić tak, żebyśmy jakby jakby zapobiegali zarażeniu się, ale jednocześnie, żeby było dla nas wszystko dostępne. No nie da się po prostu.
7: W taki sposób tak, gorzej jak jakiś serwis internetowy nie jest dostępny i musimy wtedy na przykład
6: nie,
7: pojechać,
6: ale ja
7: bo
6: mówię
7: jest
6: o takich rzeczach...
7: serwis niedostępny. Ja wiem, o co
6: tak,
7: ci
6: to,
7: chodzi.
6: To jasne.
7: Ja wiem, o co ci chodzi.
8: To ja właśnie czytałem takiego tweeta jakiejś niewidomej dziewczyny, bodajże ze Stanów Zjednoczonych, która miała gdzieś chłopaka w którymś z tych krajów azjatyckich w czasach, gdy ten koronawirus był tam, w takim szczytowym okresie, i po prostu zakazano im wychodzić z domu i cały handel w wszelkiego rodzaju sklepach miał się odbywać na tej zasadzie, że wchodzono po prostu do internetu i wpisywano co jest potrzebne i po prostu ktoś to dowoził. No problem w tym, że na serwisie internetowym była kapcza i ani do kogoś tego zamówić, bo ktoś nie mógł dowieść tego jakby, bo wiadomo, z domu nie wolno było wychodzić i był problem. O ile u nas jeszcze nie ma aż takiej sytuacji, o tyle też nie wiadomo, czy prędzej, czy później się to w ten sposób nie skończy. Mhm.
6: Też dużo restauracji zdecydowało się właśnie na taką rozwożenie
2: online. Po prostu na dowóz, tak.
6: Tak, tylko ja jestem ciekawa, czy później, jak już to wszystko się w miarę unormuje, to czy to tak zostanie? Jakby ile rzeczy...
2: Miło by było tak naprawdę.
6: Już... Ale ja jestem ciekawa.
7: Podejrzewam, że znaczy, na pewno nie wszystko zostanie. Mam nadzieję, że coś...
2: Że pewne część. Rzeczy, tak, że czegoś skoro
6: edukacja,
2: to... Tak, skoro to musiało, to żeby to nas nauczyło pewnych
6: właśnie
2: rzeczy.
6: Właśnie zdalna
2: jednak.
6: Praca. Właśnie ja nie wiem, czy to nas czegoś nauczy. Właśnie. Ja mam
7: inaczej,
6: obserwację,
7: tak ogólnie wszystkich
6: niestety,
7: to może i nie, natomiast...
6: Mam taką obserwację, że pamiętacie, jak, nie wiem, była katastrofa w Smoleńsku, Polacy się bardzo jednoczyli w ogóle, a potem nagle był boom i ta nienawiść była...
2: Wiesz co, tylko katastrofa w Smoleńsku nie dotyka bezpośrednio, nie dotknęła bezpośrednio nas.
7: Dokładnie.
2: Dla kogoś mogła być...
8: I była bardzo polityczna.
2: Dokładnie, a tu jednak to wszystko dotyka naszego codziennego życia i myślę, że pewne jakby dobre praktyki tak zwane, które mamy i które sobie wypracowujemy, bo to tak naprawdę w tym momencie wszystko się wypracowuje. Firmy, różnego rodzaju instytucje nie były na to przygotowane, choćby taka prosta rzecz jak praca zdalna. W wielu firmach, i to wiem z pierwszej ręki, zwykle było tak, że wejście do systemu zdalne miał prezes, księgowa, wiceprezes i jeszcze tam kilka kluczowych pracowników firmy, która dajmy na to miała, no nie wiem, na przykład 500 pracowników. Teraz nagle okazuje się, że fajnie byłoby zrobić wejście zdalne i okazuje się, że nawet w wielu firmach po prostu infrastruktura... Ale wiesz, no właśnie okazało się, że nie bardzo można, bo infrastruktura nie wyrobiła w niektórych firmach.
6: No, siadło.
2: I że jest to problem. Także no, dla informatyków, dla administratorów to też jest nie lada wyzwanie sprawić, żeby to wszystko zaczęło działać. W ogóle no, jeżeli chodzi o wszelkiego rodzaju kwestie sieciowe, to też okazało się, że dość intensywnie ta sieć jest eksploatowana. No ale zobaczymy, pewne praktyki trzeba sobie po prostu wypracować i miejmy nadzieję, że coś z tego potem zostanie. Tym bardziej, że no, ta sytuacja od nas tak szybko nie odejdzie. To nie jest tak, że my sobie teraz decydujemy,
6: dwa tygodnie i koniec.
2: Nie, ja myślę, że to jednak trochę z nami jeszcze zostanie.
7: Trochę też zostanie.
6: Tak
7: więc,
6: jak mówisz o sieci, no to nawet tak niekoniecznie dla jakichś firm i pracowników, tylko po prostu dla tych wszystkich, którzy musieli zostać w domu. Mi na przykład bardzo dużo wolniej chodzi sieć i ja was często prawie w ogóle nie rozumiem, jakby jesteście bardzo niewyraźni. Podejrzewam, że to jest właśnie problem tego, że jest przeciążona sieć.
2: Że jest przeciążona, oczywiście.
6: W domu, no co można robić, tak? Netflix
2: tam, tak.
6: YouTube, cokolwiek innego, tak? No bo, znaczy dla mnie też było szokiem, To jest też taki, że ja rzeczywiście jestem mało miasteczkowa, bo jeżeli ja słyszę od psychologów, poznajmy swoje dzieci dogłębnie, nauczmy się żyć w małżeństwie i tak dalej, i poznawajmy się, to ja mówię, Boże, no to jak to ci ludzie się wcześniej, nie wiem, nie znali, ale może i rzeczywiście, nie wiem, praca, dom, nocowało się tylko w domu. I teraz możliwe, że rzeczywiście dla tych ludzi, którzy tak byli zabiegani, rzeczywiście jest to pewien rodzaj takiego testu, czy ze sobą wytrzymają.
2: No i to jest prawda, bo w Chinach...
6: Jakkolwiek to brzmi...
2: Bo w Chinach na przykład po kwarantannie i przymusowym pobycie w domu... Z tego, co czytałem, to kilkadziesiąt par od razu, jak tylko skończyła się kwarantanna, tak, to wystąpiło z wnioskiem o rozwód. Więc tak. No rzeczywiście coś w tym może być. Tak, ja proponuję, tak. Słuchajcie, żebyśmy przeszli może troszkę już do naszych newsów. Tak, bo koronawirus koronawirusem, ale... ale jeszcze... o tym jest w mediach pełno i myślę, że...
8: Tak jeszcze...
7: My tu Ameryki nie odkryjemy.
8: Kończąc ten temat o koronawirusie, temat zdecydowanie osobom niewidomym bliski i coś, o czym w mediach masowych nie usłyszymy. Wyszedł dziś news, że anulowano ICC w tym roku tak. Z uwagi na koronawirusa.
0: Mhm. Miało być w Portugalii, w Lizbonie, a tu nie będzie.
7: No to tak trochę w pewnym sensie trzymajmy się tych, mimo wszystko tych tematów około, bardzo około koronawirusowych, bo tego dzisiaj będzie sporo. Jonathan Mosen, pewnie znany tutaj i zresztą już się tutaj przewijał w kilku audycjach, wydał darmowego audiobooka dotyczącego takiej platformy Zoom. Tak jakbyście mogli coś więcej, bo szczerze mówiąc ja to wiem, że coś takiego jest, ale... No tylko tyle.
2: My to swego czasu nawet jakoś testowaliśmy tego Zooma. To jest platforma bardzo dostępna. Są jakieś skrypty dla JOS-a. Podejrzewam, że w przypadku NVDA chyba skryptów nie ma, ale generalnie ta...
8: Ale ich tym nie potrzeba.
2: Ale generalnie ta aplikacja jest dostępna sama z siebie, więc rzeczywiście jest to narzędzie płatne. Płatne dla hostujących. W wersji podstawowej jest darmowe, to znaczy możemy sobie we dwie osoby gadać bez ograniczeń, natomiast powyżej dwóch osób nasze spotkanie, tak zwany meeting, może trwać do 40 minut.
8: Potem musimy stworzyć następny.
2: Musimy stworzyć następny.
8: Jesteśmy rozłączani.
2: Dokładnie.
8: I tworzymy na nowo.
2: Dokładnie.
8: Nie mamy jakby limitu, że nie wiem, że dziennie, że coś.
2: Tylko po prostu.
8: Irytacja tym, że musimy na nowo tworzyć, podać wszystkim numer spotkania, zapraszać i tak dalej.
2: Dokładnie. A tu mamy sytuację taką, że tam za kilkanaście euro, jak dobrze pamiętam, czy kilkanaście dolarów, możemy sobie tego Zooma wykupić i możemy tworzyć, co tam chcemy i ile tych meetingów chcemy i jak sobie tam chcemy. Do 100 osób w tej wersji, takiej podstawowo płatnej. To jest w ogóle dosyć ciekawe rozwiązanie i to jest rozwiązanie... które wiele platform ma tego typu rzeczy, ale tym się wyróżnia, że dla nas jest to dostępne. Na przykład możemy się wdzwonić telefonem do tego spotkania, więc jeżeli już wszystko nas
0: ale
2: zawiedzie...
0: Ale tylko na amerykańskim numerze, prawda?
2: Nie jestem pewien, czy...
8: Nie wydaje mi się. Nie wiem, czy jest polski.
2: Jest opcja, to znaczy, słuchajcie, poczekajcie, bo ja trochę o tym czytałem. Są pewne kraje, i teraz nie wiem, jak to z tymi krajami jest. Są pewne kraje, które są jakby, w których numery trzeba sobie dokupić osobno. Natomiast jest jakaś paczka państw, która jest za darmo i na przykład z tego, co wiem, to rozwiązanie konkurencyjne zdecydowanie mniej dostępne, Click to Meeting, ono się bodajże nazywa, ma na przykład numer w Polsce, więc podejrzewam, że i Zoom może też mieć w Polsce taki numer telefonu. Tam możemy nagrywać te nasze spotkania, archiwizować, możemy udostępniać ekran, możemy robić różnego rodzaju rzeczy, takie typowe dla dzisiejszych platform komunikacyjnych, takich właśnie do spotkań online. No i możemy, i oprócz tego, że możemy to robić z naszego komputera, to możemy także to robić z poziomu aplikacji mobilnych. I te aplikacje mobilne też są dostępne. Także no, Zoom rzeczywiście jawi się tu jako bardzo fajna, dostępna forma do przeprowadzania takich meetingów i jest to o tyle fajne, że jest tam mały próg wejścia w to, że możemy sobie po prostu, że ktoś tam wysyła zaproszenie, my sobie tam coś tylko klikamy, ewentualnie instalujemy aplikację, co myślę, że każdy w dzisiejszych czasach jest w stanie zrobić. A i chyba z przeglądarki też jakoś się da tam wejść. No i możemy sobie po prostu z tego korzystać. A coraz więcej różnego rodzaju szkoleń, kursów, konferencji jest realizowanych przez Zooma.
8: Dużo szkół to, też, co właśnie czytam w mediach społecznościowych.
7: Szkół też
8: używa.
7: I to podobno jest do
6: ale
7: tego...
6: w Polsce, czy bardziej to jest znane za granicą?
7: To znaczy,
6: bo jak ja
7: w ogóle
6: na przykład
7: to
6: mam przekonać...
7: za granicą, natomiast teraz w obliczu koronawirusa, no to u nas też zastanawiają się nagle, czego tu użyć. No i pewnie ten Zoom też będzie gdzieś tam wspierany, zwłaszcza, że podobno tu teraz też, znaczy podobno, czytałem, że podobno Zoom dostał takie zainteresowanie, że serwery nie bardzo czasami wytrzymują i to tam różnie to bywa z tą jakością połączenia, bo jest takie zainteresowanie po prostu.
6: A jak ja mam zachęcić, nie wiem, moich wykładowców albo kogokolwiek, żeby z tego Zooma korzystali?
2: To znaczy, no jak masz zachęcić, zawsze możesz po prostu taką informację przekazać, no chyba, że twoi wykładowcy mają już jakąś ulubioną platformę do...
6: No właśnie.
2: Do spotkań online, bo tego nie wiemy, czy mają, czy nie, więc jak to jest? Coś już mają?
6: Nie, no ja nie wiem.
2: A, no to...
6: Nie wiem, ale...
2: To od tego należałoby, no tak to od tego należałoby zacząć. Można, ja myślę, że z naszej perspektywy można powiedzieć, że jest to narzędzie, które przede wszystkim no jest, będzie dla nas dostępne, więc nie będziemy mieli problemów my z jego obsłużeniem, a i wykładowca też nie powinien mieć problemu z jego obsłużeniem, o ile w ogóle miał jakikolwiek wcześniej kontakt z tego typu narzędziem, z tego typu platformą, bo one wszystkie działają na podobnej zasadzie tak naprawdę. Dla widzącego to podejrzewam, że nie ma większego znaczenia, z czego będzie korzystał. Dla nas, no jest
7: no,
2: to
7: miejmy istotne. Nadzieję. Czasami co prawda są jakieś rozwiązania, które są tylko na jakąś tam platformę, ale mam nadzieję, że coraz więcej tych rozwiązań będzie na platformie tych, na tej platformie dostępnej. A propos tych różnych dostępnych rzeczy, to tutaj następny news.
2: To ja jeszcze może tak szybciutko, a propos naszego lokalnego podwórka NVDA, ostatnio się taka informacja od Josepha Lee pokazała, że on co prawda no tam przez chwilę go nie było, ale już wrócił i generalnie, żeby się zgłaszać do niego, jeżeli są jakieś problemy z platformami komunikacyjnymi, dostępnościowymi, że jeżeli w tym momencie jacyś twórcy platformy na przykład mają informację, że jest problem z dostępnością tej platformy, to żeby się po prostu zgłaszać, że społeczność NVDA jako taka teraz, a przynajmniej ta społeczność twórcza, tworząca różnego rodzaju dodatki, wtyczki, rozszerzenia do tego czytnika ekranu, że... Są w stanie... Oj! Coś tu nam się... Jakaś zwrotka
7: to
2: nie...
7: Chyba u Pawła.
10: Zwrotka, tak, zwrotka jest?
2: Tak.
7: Chyba delikatna jest.
2: Natomiast...
10: Teraz?
2: O, teraz już jest okej. Natomiast, no, że właśnie te osoby, te platformy będą... Jeżeli są jakieś problemy z dostępnością tych platform, no to żeby po prostu dawać znać, żeby się kontaktować. Być może będzie w stanie pomóc, no bo teraz jest taka potrzeba.
7: Teraz jest taka potrzeba. No i właśnie, a propos takich potrzeb, no to powstała, dobrze, że Paweł tutaj wrócił, bo powstała platforma, która uczy na temat, jak tworzyć rozwiązania dostępne. Zdaje się, przynajmniej tak mamy zapisane w notatkach. Ale Paweł, nie wiem, czy ty mnie wyprowadzisz z błędu, czy potwierdzisz to, co mówiłem?
10: To znaczy, ona nie jest nowa. Ona już istnieje od jakiegoś czasu. Tylko ja się nią dopiero ostatnio zainteresowałem, dlatego teraz mogę jakby z pierwszej ręki o niej opowiedzieć. A mowa o DQ University. DQ albo DEC. Ciężko mi powiedzieć, jak to się czyta, to muszę sprawdzić, bo na razie to ja od nich czytam. Materiały. Ponieważ jest to taki, jak nazwa wskazuje, uniwersytet, aczkolwiek pewnie ciężko powiedzieć o tym, że to jest pełnoprawny uniwersytet. Taki poniekąd wirtualny, amerykański, w którym można się zarejestrować. i można nauczyć się wiele o dostępności cyfrowej. Od takich absolutnych podstaw, do czego to, po co to, komu potrzebne, kim są osoby niepełnosprawne, jakie grupy i tak dalej, przez taką sytuację, powiedzmy, prawną na świecie, jeśli chodzi o dostępność, przez takie, powiedzmy, podstawowe rzeczy z zakresu właśnie jak konkretne zachowania w internecie, jak konkretna konstrukcja stron internetowych wpływa na postrzeganie przez takie osoby, przez konkretne ich grupy internetu, no po takie rzeczywiście już konkretne ćwiczenia i wskazówki, co konkretnie zrobić, żeby to wszystko działało lepiej. No i normalnie taki kurs jest płatny dla osób pełnosprawnych. Zdaje się, że pełny pakiet kursów to jest gdzieś koszt około $300. Natomiast

Wystarczy podać nasze imię, nazwisko, ewentualnie powiązanie z jakąś firmą, oczywiście e-mail, zaznaczyć, jaką posiadamy niepełnosprawność, opisać krótką motywację, dlaczego się staramy o to stypendium, co zamierzamy z nim zrobić, co zamierzamy zrobić z wiedzą, którą uzyskamy i tak dalej. I następnie potwierdzić dwoma haczykami, że poświadczamy, iż podana informacja jest zgodna z prawdą i że mamy świadomość, że nie powinniśmy udostępniać danych logowania do naszego konta innej osobie. U mnie cała operacja zajęła jakieś 2 godziny, zanim mój wniosek został zweryfikowany i miałem od razu dostęp do wszystkich materiałów. Całość kursu jest dostępna i możemy się z nią spokojnie zapoznać. To są teksty w języku angielskim i to w języku angielskim na poziomie, powiedziałbym, akademickim, więc tu już warto ten język znać bardzo dobrze, jeżeli chcemy jak najwięcej z tego kursu wyciągnąć. To są teksty, głównie teksty, które czytamy, ale zdarzają się też elementy multimedialne, na przykład filmiki, które coś demonstrują. Bardzo dużo jest filmików, na przykład jak screen reader przeczyta coś tam. Dzisiaj na przykład się uczyłem o tym, jakimi tagami w HTML-u, jakimi argumentami, czy tam atrybutami raczej, ustawić język treści na stronie internetowej. No i były jakby pliki multimedialne ilustrujące to, jak Eloquence z Jossem czytał poprawnie oznaczoną treść językami, a nie poprawnie, jak dla porównania. Zdarzają się przykłady w formie autentycznie zaimplementowanego kodu. Czyli jak jest mowa o polu edycji, to takie pole edycji jest rzeczywiście na stronie zaimplementowane, można sobie w nie wejść, prowadzić z nim interakcje, przetestować błędy, czy wszystko jest dostępne. Są różne opisy alternatywne obrazków i rzeczywiście, jeżeli jest jakaś grafika, która osobom widzącym coś wyjaśnia, coś symuluje, coś ma zobrazować, to jest ta grafika również opisana tekstem alternatywnym, mamy podaną informację, co na tym obrazie się znajduje i co dana grafika ma przedstawić w kontekście całego kursu. Po ukończeniu takiej jednostki kursowej, powiedzmy, takiej lekcji jakby, czy powiedzmy wykładu, różnie to bywa, czasami na koniec całego kursu, bo tam kursów jest chyba 15, czasami gdzieś w połowie, czasami po każdym dziale, zależy od konstrukcji konkretnego kursu, są quizy. I quizy to jest taka forma sprawdzenia naszej wiedzy. Nie ukrywam, że to jest troszkę czytanie ze zrozumieniem. To nie jest żaden test praktyczny. Na zasadzie napisz tutaj poprawnie HTML, w HTML-u kod, który spowoduje, że tam zostanie coś poprawnie zanotowane albo ustrukturyzowane. Natomiast są to pytania na zasadzie ABCD, są to pytania na zasadzie prawda lub fałsz. Zaznaczamy właściwą odpowiedź, naciskamy sprawdź odpowiedź i jeżeli udzielimy odpowiedzi poprawnej, no to wtedy możemy przejść dalej. Jeżeli niepoprawnej, no to właśnie, tu jest takie trochę ułatwienie, ponieważ wyświetli nam się dział lub przycisk aktywujący dojście do działu, w którym wymieniona została odpowiedź na to pytanie. Więc możemy przeskoczyć, przeczytać, co było poprawne, wrócić i poprawić nasz błąd. Nie wiem, ile jest jakaś tolerancja na błędy, czyli ile odpowiedzi mogę udzielić błędnie i w końcu się ten test wyłączy i każe mi pouczyć się troszkę więcej. Natomiast ja na razie byłem w stanie ukończyć wszystko na 100%, więc to nie jest trudne i to nie jest niewykonalne. No i po ukończeniu każdego kursu możemy pobrać dla każdego z tych kursów indywidualnie certyfikat o tym, że taki kurs ukończyliśmy. Tak, i ja jeszcze czekam na koniec całego jakby kompletu tych kursów, czy będę miał na przykład dyplom, że ukończyłem uniwersytet w Stanach wirtualny. Byłoby to rzeczywiście fajne, zwłaszcza, że uczestnictwo w zajęciach na DEKiU liczy nam się w punktacji do certyfikacji IAAP, czyli International Association of Accessibility Professionals. I to jest takie już międzynarodowe stowarzyszenie, bardzo znane. Ono ma ponoć najwięcej znaczenia w kontekście amerykańskim, ale jako, że my w Europie nie stworzyliśmy jeszcze naszego systemu szkolenia i jakiejś certyfikacji ekspertów do spraw dostępności, bo to jest u nas w miarę nowa dziedzina, to często się korzysta z rady i pomocy i kwalifikacji i się wierzy na słowo na bazie dyplomu IAAP. To jest dyplom, za który się płaci i potem płaci się za jego również odnawianie, bo to co jakiś czas trzeba odnawiać i sobie tą wiedzę aktualizować. Natomiast koszt jest to chyba, tak słyszałem, jeszcze muszę to potwierdzić, $50.
za ten pierwszy dyplom i potem nie wiem ile za przedłużenie. Natomiast zawsze jest to też taki przywilej, że można być częścią jakiejś większej

0: naszej sieci ekspertów w tej dziedzinie. No i można się pochwalić gdzieś, że się skończyło amerykańską uczelnię na zasadzie distance learning. Jest to wszystko dostępne, jest to wszystko dla nas za darmo i myślę, że to jest bardzo dobry, bardzo dobra porada, co zrobić właśnie z czasem wolnym w wyniku hashtag zostań w domu, żeby się dalej po prostu rozwijać zawodowo.
1: Naprawdę to jest ciekawe. Właśnie.
2: To ja mam poradę, bo chyba nie przypomnieliśmy. Telefon, mam nadzieję, właśnie, że jest czynny. 123 834 835.
3: Tak, tak.
2: Nie wiem.
3: Ja mam jakieś takie coś, że ciągle mam w pamięci, żeby podać ten numer i z reguły go zapominam. I albo Michał, albo tutaj Robert mnie wyręczają w tym. A tak zawsze sobie obiecuję, że w tym już dzisiaj podam ten numer. Ale to już nie dostępuje.
4: A taki łatwy numer to jest mamy do zapamiętania.
3: Tak, nie, ja pamiętam numer, tylko nie pamiętam o tym, żeby go powiedzieć. Dobra, ale wracając do naszych tutaj baranów. Konferencja CSUN, która się trochę odbyła, trochę się nie odbyła, ale nie zmienia to faktu, że Orbit Research na tej konferencji kilka swoich nowości przedstawił. Tutaj Michał i Paweł coś sobie o tym poczytali. Ja szczerze mówiąc wykazałem się tutaj pewnym lenistwem poznawczym.
0: Ale Tomku, ty wiele nie straciłeś, bo tam wiele tak naprawdę nie było. To, co mówiliśmy tydzień temu, wszyscy praktycznie ważni uczestnicy odmówili i nawet w trakcie trwania konferencji zdaje się, że jakieś władze stanu Kalifornia czy też miasta Anaheim wydały jakieś zarządzenie, że wszystkie wielkie wydarzenia powinny być anulowane, a mimo to CSUN sobie trwał w najlepsze, więc ryzyko było podjęte tutaj, że tak powiem, no, duże ze strony organizatorów. I wiele osób się skarżyło na to, że ktoś pozwolił na to, żeby ta konferencja dalej trwała, mimo że wszystko już naprawdę, wszystkie głosy rozsądku przemawiały za tym, żeby ją anulować. No, ale dzięki temu dowiedzieliśmy się paru rzeczy. Najważniejszą taką chyba tutaj dla nas, bo większość tego, co było, to były właśnie jakieś szkolenia na temat dostępności, jakieś przełomy lub nie przełomy w tym temacie, więc bardziej dla twórców stron, programistów, osób zajmujących się tworzeniem treści. Dla nas, co jest ciekawe, to prezentacja produktów firmy Orbit Research. Orbit znany z monitorów brajlowskich, tych tanich, czyli takich, które tam kosztowały po... Nie, to była Dot Corporation koreańska.
1: Aha.
0: To nie Orbit. Ale nie, Dota chyba w tym roku nie było. Ale może gdzieś się schowali, a może nie wiem. Natomiast Orbit wypuścił parę nowych rzeczy. Przede wszystkim Orbit 20, który do tej pory był ich flagowym produktem, spadł w cenie o $100, teraz kosztuje tych dolarów 600. Ale za to wyszedł Orbit 20 Plus, czyli trochę ulepszona wersja tego monitora, posiadająca już parę nowych funkcji. Między innymi tłumacz Braille'a, oczywiście między pismem skrótowym, nieskrótowym, między zapisem jednego języka na zapis drugiego, między Braille'em a czarnodrukiem i w drugą stronę, dla wielu języków, chyba 20 paru czy 40 paru, więc myślę, że polski by tam spokojnie był. Kalkulator, terminarz, kalendarz, zegar z budzikiem, więc parę takich funkcji dodatkowych, które no teraz są już poniekąd standardowym wyposażeniem jakiegokolwiek monitora brajlowskiego.
3: Standardowym, ale dobrze, że to jest, no bo to jednak gdzieś nam ułatwia jakąś taką właśnie pracę.
4: Gdyby tam się jeszcze dało, takich... chyba że się da, chociaż on ma klawiaturę brajlowską, da się tam jakoś notować, czy...
0: Tak, klawiaturę ma.
4: Więc może...
0: I notatnik tam zawsze był chyba nawet.
4: No to taki, to powiem szczerze, to się cofamy do takiego czasu, ale ja nie powiem do czasu całkiem fajnego sprzętu, czyli takich prostych notatników brajlowskich, Braillite na przykład. One też miały takie właśnie podstawowe funkcje, właśnie jakiś kalkulator, terminarz i tak dalej.
3: No bo powiem też teraz zamiast...
5: Rzeczy tylko na przykład Braille Edge, które...
0: Braille Edge Focus najnowszy.
4: No tak, ta funkcja Scratchpad.
0: Mają już te funkcje od lat.
3: No bo słuchajcie, teraz jest trochę tak, że zamiast wbudowywać te notatniki brajlowskie, kolejne komunikatory, jakieś tam funkcje bardziej zaawansowane, to po prostu robi się integrację ze smartfonem.
1: Androidem.
3: Albo iPhone'em.
0: Też prawda, ale jakiś dostęp do karty pamięci, takie szybkie notowanie.
3: Doszła nowa funkcja, w sumie dosyć ciekawa, bo można sobie pisać na klawiaturze coś i potem to jakby jednym kopem przekleić do dowolnego pola właśnie w smartfonie. Nie wiem, czy tylko w iPhone'ie, czy w ogóle w smartfonie. Ale jakby jedną komendą wysyła się treść danego pliku jako kolejne polecenia z klawiatury do dowolnego pola w smartfonie.
1: Ale w jakim to urządzeniu?
3: W kajetku, znaczy w eBayu, przepraszam.
0: W eBayu.
1: Ale to w Braille sensie też jest coś takiego podobnego.
4: A, no, czyli jak to widać też, funkcja nie nowa, ale przynajmniej zaimplementowana w kolejnym sprzęcie.
3: Natomiast wtedy da na przykład notatki sobie gdzieś tam.
4: Natomiast wracając do Orbita, to oprócz tego to jeszcze zaprezentowano, zdaje się, Pawle, też urządzenie to graficzne, tak? Ten ich tablet, który ma
0: Graffiti, tak. Które już było, ale ono było prototypem, a teraz wychodzi na serio.
4: I za chyba $5,000 je będzie można kupić.
0: Jeżeli zostanie zakupiona jego większa ilość, to znaczy na razie zaczynają od ceny $15,000, natomiast jest plan zejścia do piątki, jeżeli rzeczywiście dużo osób wykaże zainteresowanie i koszty wysyłki, jakby koszty, nie wysyłki, tylko po prostu nakład, koszt zakupu przełoży się na to, że tą cenę będzie można sobie pozwolić na jej obniżenie. Więc to jest, na razie zaczynamy od 15 000, więc definitywnie póki co raczej dla szkół, raczej dla instytucji kształcących osoby niewidome albo
3: wiadomo, jaki duży ten tablet.
0: To jest monitor graficzny, on jest takiego rozmiaru, no może nie monitora komputerowego, ale gdzieś blisko, takiego mniejszego monitora komputerowego. Ile cali, nie pamiętam, natomiast ma to dużo komórek Braille'a i z jednej strony można pokazywać tam grafiki załadowane z karty SD albo załadowane przez komputer po podpięciu monitora do USB i przy użyciu specjalnego chyba oprogramowania, a także jest tam wejście na HDMI. Więc teoretycznie no, mogłoby to działać jako urządzenie do oglądania rękami, nie wiem, meczu piłki nożnej, aczkolwiek chyba nie bardzo, bo za szybko by skakały punkty.
3: Czy to?
0: Tak,
3: nie wiadomo.
0: Chyba tak.
3: Czyli chyba to się trochę ładują te punkty, zanim to się załaduje, to tam chyba mija ileś czasu.
0: To znaczy, to nie było aż takie wolne. Ja widziałem co prawda już wykuty kształt, pokazywano mi jabłko, bo ja na Sisanie 2.17 widziałem na Graffiti. Nawet chyba ono było w wywiadach. Jeżeli ktoś pamięta tamtego podcasta. I zdaje się, że tam pokazano mi logo APH, czy napis APH, jabłko. Nie wiem, czy to aplowskie, czy ogólnie jabłko. I to wyglądało tak dość... No, dało się rozpoznać kształt. Tam jest też zaletą to, że Graffiti posiada różne poziomy kropek. Jedne są wyżej, drugie niżej. I dzięki temu można różne szczegóły zaznaczać, typu kolor tła, kolor, powiedzmy... Coś tego typu. No i też możemy sami rysować. I w momencie, kiedy ciągniemy palcem po tej matrycy, zostaje po naszym palcu ślad w tym kształcie, który my narysowaliśmy. I oczywiście możemy przełączać też poziom kropek i na różnych poziomach rzeczy tam rysować. Słyszałem, że mamy telefon, to może wpuśćmy słuchacza.
4: Tak, mamy telefon, ale ja myślę, że jeszcze możemy dokończyć ten wątek, żeby nam się to nie rozjechało, bo jeszcze jedno urządzenie...
1: Z klawiszami też się da jakoś malować.
3: A ten tablet ma klawisze?
1: No właśnie, nie,
0: tam jakieś jest pewnie ma, jakieś parę do obsługi. Raczej się palcem kreśli po matrycy i z tego coś wychodzi. Na ile to jest dokładne, na ile
1: no
0: to może oddać jakieś kolory.
1: Właśnie, bo jakby tak można było punkt kontury.
0: No, nie, to jest bardziej kreska.
4: To raczej tak nie, wiem, no. Nie będzie. Natomiast jeszcze jedno urządzenie oni pokazali.
0: Nawet dwa, Michale.
4: Ja mówię konkretnie, mam na myśli tę klawiaturkę Orbit Writer.
0: Tak.
4: I to jest urządzenie, które no, kosztuje przynajmniej jak na razie, jak dobrze pamiętam, $99. Pytanie, ile gdybyśmy chcieli sobie to sprowadzić do Polski. Sprzęt jest podłączany do komputera za pomocą kabla USB na przykład, ale może jeszcze dodatkowo być podłączony po Bluetoothie. I tu jest ciekawostka, bo za pomocą tej klawiatury możemy przełączać się pomiędzy szóstką urządzeń, to znaczy 5 po Bluetoothie, 6 na USB i możemy sobie tymi sprzętami sterować z tej klawiatury. Możemy sobie pisać, możemy dokonywać różnych czynności. Ponoć jest kompatybilne zarówno z iOS-em, jak i z Androidem, z Windowsem, z Maciem. Obsługuje wszelkiego rodzaju tam języki, które są zaimplementowane w tych urządzeniach. No, jak to wygląda w praktyce,
1: to... jest 8-punktowa.
4: Na pewno Perkins Style było napisane, więc Więc pytanie, jak to tam dokładnie? Przypuszczam, że 8. Przypuszczam, że 8 punktowa, no bo w dzisiejszych czasach to już raczej 8,
0: raczej 8 tak.
4: punktowa. Ładowana na baterię, która jest.
0: Która ma ponoć działać do 5 dni całego stałego używania? Tak,
4: chyba
0: coś
4: tak.
0: Więc no rzeczy... i ma oferować też wibracyjny feedback. I, znaczy wibracjami ma sygnalizować swój status.
4: No
0: i
4: właśnie
0: tam
4: ta wibracja, to zastanawiam się tak na dobrą sprawę, po co ona tam, ale okej. Okay, no,
5: pewne... Podejrzewam, że po to, żeby nie piszczeć, żeby jakieś ewentualnie osoby z problemami ze słuchem względnie w środowisku dyskretnym miały też dostęp, a wiadomo, że jakby pierwszym sposobem na wyświetlanie jakichkolwiek danych są kontrolki, które dla osób niewidomych nie są zbyt przydatne. Drugim sposobem jest dźwięk, który A, jeżeli mamy problemy ze słuchem, B, jeżeli jesteśmy na wykładzie gdziekolwiek, to raczej nie chcemy, żeby. No i trzecim jest wibracja, która jednak jest chyba najfajniejsza z nich wszystkich.
4: Zgadza się. To też jest jakaś opcja. I co tam jeszcze, Pawle? I co oni pokazali?
0: No, Orbit 40.
4: A tak, prawda, 40-znakową.
0: Który jest 40-znakową linijką i nie dość, że to wyeliminowano największy mankament tego całej technologii, czyli klawisze routingu dodano. I nareszcie można do konkretnej komórki Braille'a przechodzić, będzie 40 klawiszy routingu.
4: No to,
0: i to będzie kosztowało $700. Słucham?
4: No $700 właśnie, bo Mikołaj o cenę pytał.
5: Ale to tak, $700. Nie jest źle. Naprawdę nie jest to źle. Licząc powiedzmy $1000, bo licząc, nie wiem, podatek, cło, shipping.
0: A nie, przepraszam. $700 to jest 20 ten, a ten będzie chyba 1300 czy jakoś tak.
4: Ale i tak to nie jest...
0: To przepraszam, tu się pomyliłem, ale to
3: no,
0: i tak...
3: No w porównaniu do konkurencji to jawszy system trochę, no bo no. To będzie dwa razy tańsze.
0: No jakieś audio tam ma też być zaimplementowane, jakieś opcje audio, ale na czym one mają polegać, to się nie dowiedzieliśmy za bardzo.
3: No zobaczymy.
4: Zobaczymy, tymczasem odbierzmy telefon, bo ktoś się niecierpliwi zapewne, kogo witamy po drugiej stronie. Halo? Halo?
0: Chyba ktoś tą cierpliwość jednak stracił.
4: Chyba ktoś tę cierpliwość stracił, albo po prostu coś nam...
0: To przepraszamy, to ja się tu rozgadałem o orbitach, więc... Zachęcamy do tego, żeby spróbować jeszcze raz.
4: Dokładnie.
3: Ale nie wiem, czy pamiętacie, kiedyś był podcast o takiej krewaturze, którą miało ECS prowadzać włoskiej, też takiej właśnie ośmiopunktowej.
0: Rivo, komputera. Czy nie Rivo?
3: Tak, chyba, już nie pamiętam.
0: Albo inna, bo Rivo to była koreańska i Rivo była T9. Ona była taka jak stara Nokia.
3: To było brajlowskie. I to było tyle ciekawe, że tam można chyba było edytować sobie znaki, to znaczy można sobie było dodatkowe tworzyć jakieś tam skróty czy coś, żeby, nie wiem, jakieś tam znaki, w ten sposób można było samemu sobie zaprogramować język do tej klawiatury i się między nimi przełączać.
4: Dobrze, słuchajcie, proponuję, spróbujmy odebrać jeszcze raz telefon, bo chyba kogoś tym razem mamy. Kogo? Witamy, halo?
6: Halo? Halo?
4: No jesteśmy.
6: Patryk Mojsiewicz z tej strony. Ja mówiłem przedtem, ale coś nie było mnie słychać.
4: Teraz działa.
6: Koronawirus chyba się daje we znaki, jeżeli chodzi o różne rzeczy techniczne. No ale mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze, bo też właśnie mam kilka rzeczy jakby do powiedzenia ciekawych. A zacznę od tego, że też nie wiem, czy o tym planujecie mówić, czy nie, ale to też z tygodnia news, że ci, którzy chcą zdalnie pracować, to dla tych Google i Microsoft udostępnia swoje narzędzia za darmo w związku z koronawirusem, czyli Office 365 wersja edukacyjna dla szkół i studentów, to się chyba tak nazywa, czy tam dla szkół. I Google Ilit chyba? Nie wiem, jak to drugie narzędzie się od Google'a nazywa, nie chcę teraz...
0: Classroom chyba.
4: Jest takie narzędzie, tak, jest Google Classroom i ono jest całkiem, ja wam powiem, bo ja się nim kiedyś przez chwilę bawiłem, ono jest całkiem dostępne, przynajmniej aplikacja mobilna na iOS-a.
5: Ono musi być dostępne, bo Google Classroom w tym momencie co druga szkoła w Stanach używa. Naprawdę, w Ameryce w tym momencie zeszyt jest w dużej części przeżytkiem. Tam Chromebooki królują. U nas urządzenie praktycznie nieznane. Tam spotyka się w... nie wiem czy w większości, ale naprawdę ogromnej ilości w tym momencie szkół. No i jeżeli Chromebook, to właśnie Google Classroom. A z racji, że Ameryka jednak w tę dostępność idzie i tam jeżeli szkoła wykorzysta coś, co dostępne nie jest, no to skończy w sądzie z ogromną karą, no to jakby chcąc nie chcąc Google musiał sprawić, że to Classroom, tak jak i zresztą Google Docs, dokumenty, arkusze i wszelkie inne aplikacje są po prostu dostępne i dostępne być muszą.
4: Tak, tylko ja mówię też na przykład o Google Classroom z perspektywy nauczyciela. To również jest dostępne, bo tam ja się właśnie tym bawiłem przez chwilę i tam całkiem fajnie można było tym wszystkim zarządzać. Dobrze, Patryku, czy jeszcze coś nam byś chciał przekazać?
6: Oczywiście, jeszcze chciałem powiedzieć o takich dwóch rzeczach, bo teraz siedzimy w domu i tak gdyby o jednej rzeczy, gdyby ktoś sobie chciał nauczyć się, gdyby ktoś sobie chciał w coś pograć, a jednocześnie chciał się nauczyć programować, a w zasadzie nauczył się, chciałby się nauczyć myślenia programistycznego, a pograć sobie w RPGa, w którym to programujemy i w którym rozwiązujemy zagadki programistyczne, no to jest już od jakiegoś...
4: Oj! Oj. I gdzieś tam nam Patryk niestety zniknął. Złącz. Miejmy nadzieję, że za moment się...
2: Koronawirus wchodzi na łącz.
4: Miejmy nadzieję, że zaraz się
5: ja tak to pojawi. Przy okazji wspomnę, jak już pojawił się temat gier i temat gier wywołano, Liam Erwin pracuje nad jakimś dodatkiem, modem, mającym przynajmniej w jakiejś części niewielkiej...
7: Tak, to jest dobre.
5: Uczynić dla osób niewidomych dostępną grę GTA na system Windows
0: 5.
5: Tak, 5.
0: Tak, widziałem, jest... nawet jakiś stream już z tego robił.
3: Tak. O, chyba Patryk dzwoni.
4: Tak, spróbujmy odebrać. Może tym razem będziemy mieli więcej szczęścia. Halo?
6: Halo? Czy no, już jestem?
4: Tak, jesteś. Patryku, tylko szybciutko, bo jak widać, no mamy jakiś problem na tych łączach.
6: No to właśnie to chciałem powiedzieć, że jest sobie taka gra o nazwie Twidio Quest. Jest to od twórców pewnego znanego API, które się nazywa Twidio, a w zasadzie sponsorowane przez to API, której to właśnie twórca postanowił dodać dostępność, bo właśnie tutaj kolega, który już nagrywał podcasty, Arek, pisał z tym człowiekiem i ten człowiek po miesiącu w zasadzie pracy już jakąś tam szczątkową dostępność dla nas zaimplementował, że można grać. Jest to gra na Chromium, gdzie normalnie chodzimy postacią, gdzie normalnie się tą postacią przemieszczamy.
4: No i niestety
3: coś
4: ten telefon nas nie bardzo lubi. No dobrze, to w takim razie kontynuujmy może.
3: To może przejdźmy.
4: Tak.
3: Tak, bo...
1: Ja jeszcze mam pytanie odnośnie Chromebooków. Czy one są naprawdę dostępne, że nie wiem, to pewnie do Mikołaja, czy nie wiem, jakby sobie ktoś, nie wiem, kupił ze sklepu, z półki sklepowej takiego Chromebooka, to on jest na tyle dostępny, że można go po prostu używać i da się?
5: Coś tam trzeba zrobić z tego, co wiem. Trzeba sobie syntezę doinstalować, podejrzewam. Chociaż nie jestem pewien, nie wiem, czy ta polska synteza, czy ten polski Google TTS już tam jest. On może już tam być. Kiedyś go z tego, co wiem, nie było, ale tam jest w ogóle opcja, przynajmniej na większości Chromebooków tych nowszych, uruchamiania aplikacji z Androida i dało się w jakiś sposób wymusić po prostu na przykład acapellę, jeżeli sobie ją kupiliśmy, czy wokalizera. I dało się w ten sposób, ale ja bym się nie zdziwił też, jeżeli ten polski Google TTS już się tam pojawił. Musiałem się dowiedzieć...
7: Za kapelą oni mieli mieć jakiś kontrakt w ogóle, żeby to działało chyba, nie? Od kogo?
5: Tak,
7: oni tam
5: tak,
7: jakąś współpracę ogłosili na Sisanie.
5: Tam też coś jest. Tam w ogóle jest jakiś dodatek chyba do właśnie na Chromium. Taki coś ale dodatek do Chroma, ale właśnie pisany typowo na Chrome OS-a i działający nie w Chromie, a właśnie w Chromebookach. Właśnie do acapeli.
1: Ale czy ten system jest podobny do TalkBacka? Czy to jest tak samo niestabilne jak TalkBack?
5: Screen reader Chromevox. To jest inny screen reader. tam swego czasu TalkBack też był i jeżeli się uruchomiło aplikację na Androidzie, to jakby na czas używania tej aplikacji sterowanie przyjmował TalkBack. Teraz z tego co wiem, ChromeVox się już nauczył współpracować z tymi aplikacjami androidowymi i teraz już ten ChromeVox, z tego co wiem, w tych aplikacjach też sterowanie przejmuje. Ale to jest inny screen reader i on chyba nawet, to jest w ogóle jakiś ChromeVox, nowy ChromeVox, który nie ma wcale tak wiele wspólnego z tym, co nazywało się ChromeVoxem i było screen readerem w Google Chrome swego czasu.
3: Tak, pamiętam, było coś takiego, screen reader w przeglądarce, wpisywało się adres strony i tam można było inne strony albo coś
5: ale
3: tam
5: przeglądać. Ale nie, to było coś innego. Dobra. To była wtyczka do Chroma. Do Chroma, która po instalacji, jak ten Chrom był dostępny tak trochę mało fajnie, wbudowywała nam jakby w przeglądarkę w Chroma samego z siebie screen readera, z którego mogliśmy sobie korzystać.
3: Dobrze, to proponuję, żebyśmy faktycznie przeszli do tego następnego tematu. On był fajnie połączony z tym telefonem od Patryka, bo znowu wracamy do gier. Bo teraz wychodzą dwie nowe konsole. Jedna od Microsoftu, która nie wiadomo kiedy wyjdzie, i Sony PS5. I Sony jakąś kartę teraz przetargową sobie postanowiło nową uczynić, to znaczy bardzo szybko te konsolę udostępnić i podobno ta konsola może w zasadzie pilot do tej konsoli, czy joystick w zasadzie, czy w zasadzie
5: kontroler.
3: Nie joystick, tylko kontroler.
7: Pad. Kontroler.
3: Pad, tak. Pad do tej konsoli ma mieć możliwość nakładka ma taka powstać, która ma udostępnić między innymi jakiś taki chyba mikromonitorek brajlowski, bo najpierw to było tak napisane, że w zasadzie nie do końca było wiadomo, czy tu chodzi o klawiaturę, czy o monitor, ale chyba chodzi jednak o monitor. Bo założenie jest takie, jak są osoby słabowidzące, które mają problem z czytaniem małych tekstów, żeby kawałek, przynajmniej ten najważniejszy, tego drobnego tekstu, mógł pokazywać się na tym monitorku. I taka nakładka podobno ma być na ten pilot. To znaczy sam ten DualShock, bo to się tak nazywa, nie ma tego, zdaje się, mieć. Natomiast ma powstać właśnie taka nakładka, która ma to umożliwiać.
5: Dla osób niewidomych, które będą chciały, będą sobie mogli coś takiego zakupić, tak jak Xbox ma dla innej niepełnosprawności, bardziej co prawda ten tak zwany Adaptive Controller, czyli też właśnie taki kontroler, który ma jakieś, nie wiem, większe przyciski, jakieś łatwiejsze w obsłudze, jeżeli ktoś ma na przykład problemy gdzieś tam z rękoma i koordynacją. Tak właśnie Sony chce też coś dla osób niewidomych, żeby mogli na przykład jakąś część mapy, jakiś fragment wyczuć, coś z jakby takimi unoszącymi się, wsuwającymi się i tak dalej pinami. Ale dodajmy też, że to, co jakby na razie powstało, to jest patent. To jest patent mówiący o tym, że może to współpracować z kontrolerami wersji jakby 4 i 5, czyli potencjalnie na konsolę obecną i lub nową. Czy my się tego rozwiązania doczekamy w praktyce? Nie wiadomo. Nie jest powiedziane, że to rozwiązanie będzie. To jest rozwiązanie opatentowane, ale bardzo często jest tak, że jeżeli firma po prostu wpadnie na jakiś pomysł, to pomysł opatentuje, żeby w razie czego nikt inny go nie wykorzystał, a ona mogła, jeżeli by chciała, ale to, że ona go opatentuje, wcale nie znaczy, że ona go wykorzysta. Tak jak na przykład Apple już sporo czasu temu opatentował kilka różnych, bazujących na różnych zasadach technologii uwypuklania ekranu i wyświetlanie jakichś wypukłych treści na ekranie. No i do tej pory do iPhone'ów żadna z tych technologii nie została wprowadzona.
3: Nie weszła. To w ogóle co chwilę, a to Apple, a to Samsung, a to jakaś inna firma coś takiego robi, ale to jest rzeczywiście zazwyczaj w ramach jakiegoś patentu i ten patent może kiedyś zostanie wykorzystany, jak się skończą inne pomysły na przykład. Albo sobie odczeka swoje, albo po prostu będzie tani w produkcji, albo jeszcze nie wiadomo co. I tego może być dużo różnych takich. A tak tu jeszcze sprawdzam i czytam, i tu też jest taka ciekawa nowość dotycząca z kolei książek, bo no zdarza się, że te książki dostaniemy z jakiegoś powodu w formacie na przykład DOC. No ale DOC nie każdy jest w stanie przeczytać, nie każdy program jest w stanie przeczytać i kilka jest programów, które z tym DOCem mają problemy, a nie mają problemy z formatem EPUB. I powstało, zdaje się, narzędzie, które jest w stanie skonwertować takiego DOCa na dostępny EPUB.
7: Tak, i to stworzyło konsorcjum DAISY. Odwrotnie to jest na przykład kodeks Jamesa Scholesa. Kodeks, Kalibri jest nawet jakoś dostępne.
5: Pandoc.
7: No wiem, że kodeks...
5: Chociaż...
7: Pandoc, ale kodeks już, jest najprostszy.
5: Tam trzeba być konsolą, ale... Pandoc potrafi skonwertować praktycznie wszystko z wszystkiego na wszystko, jeżeli chodzi o
4: no
5: dokumenty.
4: No tak, to się zgadza, to się zgadza. Ale tak, Kalibri też do pewnego czasu zdaje się, że najlepiej obsługiwało się z wiersza poleceń, jeżeli tam się chciało coś bardziej zaawansowanego zrobić. Teraz chyba ta dostępność poprawiła się tego programu.
7: Tak, z Kalibri się już da pracować jakoś.
5: Trochę niespowiązane, trochę niekoniecznie. Qt, czyli biblioteka, z której korzysta właśnie między innymi z tego co wiem Kalibri, w najnowszej wersji straciło całkowicie dostępność, bo ktoś czegoś nie dopilnował i tej dostępności po prostu nie ma. Podejrzewam, że to na dniach zostanie bardzo szybko poprawione, bo to nie jest jakby... specjalnie, że ktoś to zrobił, tylko po prostu w wyniku jakiegoś błędu programistycznego coś nie jest przekazywane do systemu i tej dostępności nie ma. No ale jakby na obecną chwilę, jeżeli programy jakieś akurat wydały w ciągu ostatnich dni aktualizację i zaktualizowały w tejże aktualizacji swoje Qt do najnowszej wersji, no to możemy mieć problem.
7: Okej, okay, no to ja może wspomnę już o tym narzędziu. Nazywa się ono Word to EPUB i stworzyło je konsorcjum DAISY. No i ono jest dość proste w założeniu, bo możemy z pliku w Wordzie, który stworzyliśmy, i to jest głównie dedykowane właśnie autorom książek, publikacji, wydawcom, osobom, które przygotowują materiały. Możemy ten dokument w Wordzie z całą jego strukturą, ze spisem treści, z linkami, z nagłówkami, przypisami i tak dalej, wyeksportować do EPUBa. Oczywiście możemy, jest tryb prosty i tryb zaawansowany. W trybie zaawansowanym możemy parę parametrów tego podrasować, jakieś czcionki jeszcze ostateczne, jakieś tam opcje językowe, jakieś okładka i tak dalej. Natomiast w zasadzie w tym trybie prostym możemy albo z pozycji dokumentu przez pasek dodatków, przez wstążkę dodatków w Wordzie dokonać konwersji, wygenerowania takiego pliku, albo z interfejsu programu, albo z menu kontekstowego na konkretnym pliku Word. Możemy takiego EPUBa stworzyć. Oprogramowanie jest darmowe. Oprogramowanie jest w kilku językach dostępne, w tym póki co nie w polskim, ale są zainteresowani przyjmowaniem tłumaczeń, więc jeżeli ktoś ma ochotę, można aplikację przetłumaczyć na polski, no i tworzyć sobie w ten sposób EPUBy, które są dostępne. Wiadomo, to jest jedno z zaleceń w ogóle chyba wszelkiego rodzaju dyrektyw i wytycznych dostępności, że EPUB to jest dobry format do e-booków.
5: Ja mam w ogóle wrażenie, że właśnie DAISY Consortium i w ogóle format DAISY przynajmniej w jakimś sensie ma być teraz zastępowany niby przez EPUBa, że to EPUB ma być nowym DAISY i tak dalej. Takie informacje do mnie gdzieś tam dotarły.
3: Ale też z warstwą
7: ciekawe,
3: audio?
7: Jak to z audio będzie?
3: No właśnie, bo no właśnie, nie wiem czy ma... Nie chyba, wiem, że jest jakaś nowa wersja EPUBa, który ma mieć audio.
5: Ale że e-booki niby, że kiedyś tam w DAISY dla niepełnosprawnych były wydawane, może nie w Polsce, ale były... że teraz niby EPUB, nie, faktycznie nie wiem jak z audio, ale widziałem gdzieś takie informacje, to trzeba by się wczytać.
3: Ale ja się nie zdziwię, jak do audio może być wprowadzone, bo przecież pamiętajcie, że audiobooki w ogóle no to są coraz popularniejsze i generalnie dobrze byłoby, żeby wszystkie osoby mogły sobie dobrze po tym nawigować, bo teraz pamiętajmy, że ta nawigacja no to jest taka trochę, jak se zrobi MP3, takie to trochę jest. I tu nie bardzo jest miejsce na, powiedzmy, całą jakąś strukturę książki, jeżeli, powiedzmy, książka jest podzielona na części, części na rozdziały, a w rozdziałach są jeszcze takie zagwiazdkowane jakieś obszary i jeszcze są objaśnienia, powiedzmy, do jakichś nam rzeczy. To nie ma opcji, żeby to dobrze zrobić w audio. Audio zwykłym. Nie mówię o Daisy, tylko takim audio dla takiego zwykłego zjadacza chleba.
7: Mi się teraz przypominają te książki dla dzieci, które miały jakby wersję tekstową, normalnie były kupowane na papierowo i one miały jakby towarzyszącą im kasetę lub płytę i można było słuchać tej książki i jednocześnie czytać. To było właśnie dla dzieci i dla rodziców, że tam jakieś obrazki, żeby uczyć czytania. I te książki miały były tak skonstruowane, że w tym audio pojawiał się nagle komunikat, a teraz przerzuć na następną stronę.
3: Ale wiecie, takie kombinowane tekstowo-głosowe, no to podręczniki do języków przecież mogłyby być.
7: Mogłyby, owszem.
5: Ale Daisy samo w sobie, ja kiedyś taką książkę widziałem, co prawda nie polską chyba, ale coś takiego się da zrobić. Daisy samo w sobie pozwala na warstwę tekstową synchronizowaną z warstwą audio.
3: Oczywiście, że tak. I ktoś w Polsce takie książki przygotowywał, tego było mało, ale zdaje się było coś takiego. I tam przecież Daisy to ma ileś poziomów zagęszczeń, ileś tego. To jest teoretycznie fajny standard, tylko że no... To standard, który był promowany głównie, że no tu książki dla niewidomych takie fajne cyfrowe, a nie jako standard, słuchajcie, tu macie, nie wiem, wszyscy podręcznik językowy, to zróbmy to w Daisy, bo wtedy będzie i tekst, i audio w jednym i to będzie fajne. I to się nie przyjęło, przynajmniej na razie. I raczej się w związku z tym nie przyjmie prawdopodobnie.
5: W ogóle mnie naszło, jeżeli chodzi o literaturę ostatnio i cyfrową wersję tejże, zwłaszcza jeśli chodzi o źródła mainstreamowe, jedna refleksja. My w Polsce mamy tak naprawdę całkiem fajnie, bo większość tych naszych księgarni, zarówno jeżeli chodzi o e-booki, jak i jeżeli chodzi o audiobooki, udostępnia nam te pliki w otwartych formatach. Czy to EPUB, czy to ZIP z plikami MP3 w środku, czy to nawet jakiś PDF, to są najczęściej książki mimo wszystko fajnie jakkolwiek dostępne i czytelne na wszystkim, typu wrzucamy sobie to do Voice Dreama i czytamy sobie to w Voice Dreamie i nie ma z tym większego problemu. Mamy BookSense'a, wrzucamy sobie to na BookSense'a, Plextalka, Milestone'a, cokolwiek, czytamy. No, za granicą nie jest tak fajnie, ponieważ mimo wszystko przodujące w wielu krajach usługi typu Audible do audiobooków, typu Kindle do książek tekstowych mają formaty swoje i te formaty są obsługiwane tylko i wyłącznie w aplikacjach tych usług. I o ile Audible ma jeszcze wsparcie dla zewnętrznych odtwarzaczy i niektóre odtwarzacze dla niewidomych umieją z tym działać, o tyle na przykład Kindle, czyli książki tekstowe, na przykład w Ameryce 90% e-booków jest udostępnianych właśnie w ten sposób i najczęściej głównie albo tylko w ten sposób, no musimy czytać w aplikacji Kindle z wszystkim, co to za sobą niesie. Nie możemy sobie ich wyciągnąć i wgrać na BookSense'a, Plextalka, Milestone'a. Możemy je czytać komputerem, telefonem, względnie asystentem głosowym, jeżeli mamy.
3: Ale to no, wtedy względnie... co? Niewidomi, że tak powiem, schodzą do podziemia, czy stosują się do tych zaleceń i grzecznicznym Kindlem?
5: Schodzą do podziemia, jeżeli umieją. Narzędzia do piracenia są. Tam jakieś odpowiednie wersje czegoś tam trzeba mieć i to jakoś można zrobić. Ale jeżeli ktoś nie umie, nie wie, nie chce mu się, nie ma komputera, ma tylko smartfon, bo do takich rzeczy oczywiście niezbędny jest komputer, no to albo w ogóle bierze z źródeł dziwnych typu Library Genesis, w którym jest wszystko za darmo, albo bierze z Amazona oficjalnie
3: i to sobie konwertuje czymś.
4: Słuchajcie, mamy telefon,
7: no, tak.
4: Więc proponuję, żebyśmy spróbowali odebrać. Może tym razem nam się uda, ale chyba właśnie udało mi się znaleźć aplikację, która nie do końca jest kompatybilna z Windowsem 10, czyli nasz telefon, który tak działa na pół gwizdka. Na początku działa, a potem są z nim problemy. Kogo witamy?
8: Halo, halo, Arkadiusz z tej strony, czyżby to był Microsip?
4: Nie, to jest Foner, Arku, to jest Foner.
8: Aha. Aha, no to w tym...
7: Stary, dobry niemiecki Foner.
4: Tak jest, trzeba będzie poszukać czegoś innego po prostu. Na to wygląda.
8: Co do, jeszcze wam powiem, panowie, co do e-booków, to kindlowe audiobooki, znaczy e-booki, może konwertować odpowiednio spreparowany kalibr. Nie wiem, czy o takich rzeczach wolno tutaj rozmawiać na łamach tej audycji, ale się da.
5: To wszystko można zrobić, ale chodzi o to, jakby, że w Polsce... pobieramy plik i w 100% legalnie.
4: Dokładnie.
5: Możemy sobie ten plik
4: co najwyżej może nam przeszkadzać jakiś znak wodny, który tam co ileś stron się pojawia, ale to jest tyle, więcej utrudnień nie mamy.
8: No tak, w sumie to prawda. Ale tak, przechodząc już do sedna sprawy, ja dzwonię troszkę z inną rzeczą, taką dość ciekawą nowością. Co prawda, trochę ze świata gier, trochę ze świata edukacji. Dlatego, że chciałbym wam opowiedzieć o czymś, co się nazywa Twilio Quest. I to jest gra RPG, która ma nas, uwaga, uczyć programowania.
4: No to właśnie o tym zaczął mówić Patryk. No może tobie uda się skończyć.
8: O! No i właśnie jest sobie to Twilio Quest. To jest gra, która ma nas zacząć uczyć programowania. To jest gra, która jest robiona właśnie przez firmę Twilio, która zajmuje się różnymi rozwiązaniami do komunikacji, czyli tam chociażby VoIP-ami, jakimiś WhatsAppami, SMS-ami, etc., etc. Ale ta gra to jest gra, no, tak jak już mówiłem, RPG, polegająca na tym, że musimy, żeby przechodzić dalej, musimy rozwiązywać pewne zadania programistyczne. To jest gra wideo, udało mi się skontaktować z deweloperami, udało nam się ruszyć troszkę do przodu z dostępnością. Mamy już podstawową audio-nawigację zrobioną, czyli słychać, gdzie to jest. To oznacza, że można sobie...
4: No i chyba właśnie.
3: No i niestety Foner pokazał, co potrafi.
4: Foner pokazał, co potrafi w Windowsie 10. Niestety.
7: No to też może jeszcze wracając do książki.
2: Aczkolwiek była to dłuższa rozmowa.
4: No tak, no ale no nie, no trzeba będzie po prostu poszukać jakiejś alternatywy swoją drogą. Jeżeli ktoś z was zna jakiś dobry klient VoIP-owy, to prosimy o polecenie, bo się przyda.
2: A może jest nowa wersja Fonera? Czy to nie jest najnowsza?
5: Puszczać słuchaczy po jakimś Himawarii bądź czymś.
7: No to będzie już ta dyskusja na jakiś...
4: Dokładnie,
7: na
4: to jest dyskusja gdzieś tam.
7: Ale o czymś pomyśleć trzeba,
4: owszem,
7: to prawda.
4: Owszem.
7: Chociażby, żeby była alternatywa tak jak kiedyś Skype. Natomiast jeszcze co książek się tyczy, to u biedy, tu jak Mikołaju mówisz, jak jeszcze te książki da się czytać z tego Kindla, że je kupisz i w tej aplikacji Kindle sobie poczytasz. A nie zawsze tak jest. A czemu tak nie zawsze jest? O, Amazon działa jakoś tak dziwnie, że jak autor książki, który ją publikuje, czy tam jakiś jego wydawca, czy ktokolwiek się tym zajmuje, zapomni zaznaczyć haczyk książka obsługiwana przez czytniki ekranu, to mamy problem. I autentycznie spotkałem się już z sytuacją, że kupiłem książkę, zapłaciłem za nią, wycofałem do niej legalne prawa, żeby jej używać, natomiast o ile opcja text to speech, czyli naciskam play i czytaj mi od początku do końca, działała bezbłędnie, o tyle nawigacja po samej książce była już niemożliwa przy użyciu screenreadera. Co ciekawe, to było jakieś dziwne, bo na komputerze mi to nie działało, na telefonie to już działało prędzej. Ale jak spojrzałem w specyfikację książki, w szczegóły na stronie Amazonu, tam gdzie ją kupiłem, to rzeczywiście było coś napisane, albo było napisane, że czytnik nie jest obsługiwany, albo nie było napisane nic. No, a że była to książka, która zawierała jakieś wzory matematyczne i takie inne rzeczy, no to jednak czytanie od początku do końca to nie był mój ulubiony sposób zapoznawania się z tą książką, jak i zresztą nie było nim czytanie jej telefonem, więc no to czasami są też ciekawe historie z Amazonem, że jeden haczyk, czy jakiś jeden checkbox, którym ktoś zapomniał, nie pomyślał i to już nie działa. Chyba że to ja coś zepsułem z moim Kindlem, albo coś innego się jeszcze wydarzyło.
5: Też był kiedyś taki wykład na YouTubie Człowiek się nazywał Patrick, teraz nazwiska nie pomnę. Przykład się bodajże nazywał Blind Hackers, o osobach niewidomych, które po prostu musiały robić pewne rzeczy w sposób dość nieortodoksyjny, bo po prostu inaczej się nie dało. I właśnie on bodajże sam mówił, jakich narzędzi używał przez cały swój college do, no, jakby powiedzmy otwarcie, piracenia książek i wyciągania ich z Kindla, tylko dlatego, że w tamtych czasach w ogóle nie było czegoś takiego jak dostępność Kindle na PC, gdzie teraz to jest, ale wtedy to w ogóle nie było dostępne i w ogóle jedyną opcją, jaka była, żeby jakkolwiek te książki czytać, było właśnie konwertowanie tego w sposób nielegalny na jakikolwiek inny format. I też nie mówmy, bo nie tylko tam, gdzie Kindle, są takie problemy. Bo ja też znam na przykład osobę, która kupowała książkę po angielsku, co prawda, ale sprzedawaną w jakimś niemieckim sklepie. No i to był na przykład jakiś dziwny PDF zabezpieczony czymś i tego też się nie za bardzo dało screenreaderem i tam trzeba też było użyć narzędzia,
3: także jakiegoś tam narzędzia. Słuchajcie, ja się w związku z tym bardzo cieszę, że mimo wszystko w Polsce mamy fajnie i że to jest jakiś paradoks, że właśnie w Polsce, w kraju, w którym bardzo długo nas uczono, żeby kombinować, omijać, to nagle się okazało, że z książkami nie trzeba aż tak kombinować, jak można by w innych krajach, no ale no oczywiście może być z tym różnie i szkoda by było, żebyśmy byli w pewnym sensie zmuszeni do tego, żeby obchodzić prawo, żebyśmy mieli dostęp do wartościowych materiałów po prostu i zwyczajnych.
7: To rzeczy, które jeszcze kupiliśmy, żeby nie było, wydaliśmy pieniądze, więc powinniśmy...
3: Tak, więc to powinno być dostępne, a z tym jest różnie.
5: To jest w ogóle smutne.
3: Ja myślę, że... Bo, słuchajcie, bo to jest jakby jakiś taki coś, co można tutaj mnożyć.
4: Kolejny temat rzeka.
3: Tak, a tu się zawsze jakiś taki znajdzie na tej naszej audycji. To może Robercie coś o konkursie Napisz o Brailu, który PZN razem z Europejską Unią.
2: Tak, Europejską Unią Niewidomych, European Blind Union, Polski Związek Niewidomych wspólnie z Europejską Unią Niewidomych zaprasza wszystkich chętnych do udziału w 14. edycji Onkyo World Braille Essay Contest. Ten prestiżowy ogólnoświatowy konkurs literacki jest organizowany od 2007 roku, aby promować korzystanie z alfabetu Braille'a, kluczowego dla osób niewidomych w pozyskiwaniu informacji oraz ważnego środka umożliwiającego życie społeczne. Tematem prac konkursowych mogą być takie zagadnienia jak rola pisma Braille'a w życiu społecznym, politycznym i tak dalej. Jak żyć z Braille'em? Zabawne wydarzenia związane z pismem punktowym. Jaka będzie przyszłość pisma Braille'a? Zalety i wady pisma Braille'a w porównaniu z pismem zwykłym lub mową syntetyczną. Dostępność wyborów w Braille'u. Braille dla wszystkich bez względu na wiek. Braille w dostępie do obiektów turystycznych. Jak można bawić się Braille? Braille jako tajemniczy język. Braille w sztuce i muzyce. Braille a nowoczesne technologie. Powyższa lista nie jest zamknięta. Organizatorzy serdecznie zachęcają do poruszania innych ciekawych wątków. Wszystko zależy od waszej aktywności. Zasady konkursu. Ja powiem, tę informację zaczerpnąłem z biuletynu informacyjnego PZN-u z numeru 5 z 2020 roku, żeby nie było. Do konkursu można zgłaszać jedynie własne autorskie prace napisane w dowolnej formie literackiej, wiersza, felietonu, eseju, wywiadu, a nawet listu. Mogą w nim wziąć udział wszyscy bez względu na wiek, także osoby widzące, na przykład nauczyciele, instruktorzy Braille'a. Nagrody będą przyznawane w dwóch kategoriach wiekowych: dzieci i młodzież do 25 roku życia oraz osoby powyżej 25 roku życia. W konkursie nie mogą brać udziału osoby piszące zawodowo dla ogólnodostępnych mediów. Laureaci pierwszej nagrody również nie mogą składać swojej pracy w ciągu 3 lat od przyznania tej nagrody. Nie można ponownie składać prac nadsyłanych w poprzednich latach. Zgłaszane teksty powinny być napisane w języku angielskim lub polskim. Prace powinny być nie krótsze niż 600 słów oraz nie przekraczać 1000 słów. Zgłoszenia należy kierować, i to są te prace autorskie w języku polskim lub angielskim, należy kierować, należy przesyłać do Instytutu Tyflologicznego Polskiego Związku Niewidomych w formie elektronicznej na adres prezes@pzn.org.pl w nieprzekraczalnym terminie do 18 maja do 2020 roku, 18 maja 2020 roku, i prace przesłane do European Blind Union z pominięciem PZN-u nie będą uwzględniane. Tak tu jest napisane. W temacie wiadomości prosimy pisać konkurs o Braille'u. Nadsyłane prace wyłącznie w formie elektronicznej powinny przed tytułem zawierać takie informacje jak imię i nazwisko autora, płeć, wiek, kraj, nazwę organizacji członkowskiej European Blind Union, która zgłasza pracę do konkursu, w tym właśnie Polski Związek Niewidomych. Liczbę słów przesyłanego tekstu. Teksty nie mogą być wysyłane w formie skanu. Specjalnie powołany zespół wybierze maksymalnie 5 następnych prac, które zostaną przetłumaczone na angielski i przesłane organizatorom. Ja jeszcze powiem o nagrodach. Nagroda pierwsza to jest $2000, druga to jest $1000, a trzecia to jest $500 USA.
4: Czyli jak ktoś ma lekkie pióro, to warto.
2: Tak, to warto. Myślę, $2000 piechotą nie chodzi. W zeszłym roku.
7: Konkurencja jest odpowiednio mniejsza.
2: Tak, bo jednak. No chociaż.
7: Nadajemy dla mediów publicznych, no. Znaczy publicznie dostępnych, nie publicznych.
2: No jakichś zawodowych.
5: Ciekawe, co to w ogóle znaczy ogólnodostępnych. Czy ogólnodostępne to
7: myślę,
5: znaczy,
7: że podcast by się kwalifikował.
1: Tylko, że tam masz napisane chyba, że jakby chodziło o pisanie chyba. Czy o ogólnie o nadawanie.
2: Pisanie.
1: No dobra, nieważne, sprawdzimy.
7: Nie można pisać.
3: Ale jak w takim razie ktoś pisze do Tyflo Świata, to też może być problem na przykład.
7: No, dokładnie.
2: Może być.
4: O, już dajmy też innym się wykazać.
7: Dokładnie. Zachęcamy.
2: No właśnie, zachęcamy do 18 maja 2020
3: roku. Zostańcie w domu i piszcie roku. Piszcie
2: właśnie. prezes@pzn.org.pl na stronie PZN-u też można przeczytać tę wiadomość.
3: No właśnie, także, jeszcze także. Tu teraz do mieszkańców Warszawy. Zostańcie w domu jeszcze z jednego powodu, bo zamyka się, tutaj też Robert nam dał informację, że zamyka się dział...
2: Główny dział zbiorów dla niewidomych, Głównej Biblioteki, to znaczy, Zabezpieczenia Społecznego.
3: Tak, to znaczy
2: do odwołania 12 marca.
3: Tak, oczywiście tu chodzi o wypożyczenie na miejscu. Wypożyczenia przez internet jak najbardziej są możliwe. Strona internetowa działa i mało tego, nie wiem, czy ktoś z was tam ma dostęp, ale ja dostałem dodatkowy gigabajt w związku z sytuacją.
5: Ja również.
3: W związku z czym zostańcie w domu i czytajcie książki albo piszcie swoje.
4: A że ten jeden gigabajt to w przypadku książek pobieranych stamtąd, to wcale nie jest tak mało, bo te książki nie ważą jakoś bardzo dużo, to można sobie tam trochę pobrać.
3: Tak, one są w dość kiepskiej jakości, stety lub niestety, i taki gigabajt to jest mniej więcej, tak sobie tu próbuję to w miarę szybko przeliczyć, no ale co, godzina, no to jest mniej więcej jakieś 15 mega tekstu, 15 mega, no to 15, 150, no 10 godzin, no to jest kilkadziesiąt godzin generalnie czytania, więc no myślę, że trochę jest. I to jest dodatkowo, bo tak w ogóle to są chyba jeszcze, no nie pamiętam, czy 2 giga w standardzie, no to mamy teraz jeszcze 50% tego, co mieliśmy wcześniej dodatkowo. No to myślę, że jest jakaś ciekawa rzecz. I jeszcze tutaj Robert nam jedną informację przygotował. O, tutaj córeczka moja ma problem, ale to w takim razie tylko powiem na temat 410 miejsc na staże, ale to Robercie tu już dokończ.
2: Więc już powiem, 490 miejsc stażowych czeka. Osoby niepełnosprawne mogą znaleźć staż w 49 instytucjach administracji rządowej w ramach programu Stabilne Zatrudnienie finansowanego przez PFRON. Uczestnicy będą zdobywać doświadczenie zawodowe m.in. w kancelarii premiera, ministerstwach czy komendach wojewódzkich policji. Na chętnych czeka łącznie 490 miejsc stażowych. Staż może odbyć osoba w wieku aktywności zawodowej, czyli taka, która nie osiągnęła wieku emerytalnego, z orzeczeniem o znacznym, umiarkowanym lub lekkim stopniu niepełnosprawności, bezrobotna lub poszukująca pracy. Rejestracja w powiatowym urzędzie pracy nie jest wymagana. Stażyści będą rekrutowani, przygotowywani do pracy na danym stanowisku stażowym przez organizacje pozarządowe wybrane przez PFRON. W ramach programu zapewnione jest stypendium nie więcej niż 2,5 tysiąca złotych brutto miesięcznie oraz pokrywane są koszty dojazdów. Staż może trwać od 3 do 12 miesięcy. Program Stabilne Zatrudnienie prócz stażu przewiduje szereg działań aktywizacyjnych, m.in. przygotowanie, wdrożenie indywidualnego planu drogi zawodowej, doradztwo, wsparcie w uzyskaniu nowych kwalifikacji. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie powinny zgłosić się do następujących organizacji. Fundacja Znajdź Pomoc, United Way Polska. I tutaj biuro małpa znajdźpomoc.pl będzie na naszej stronie. Telefon 22 299 29 28 577 i tak dalej. Będzie jeszcze telefon 577 648 000. Drugi. Liczba miejsc stażowych tutaj 130. Fundacja Sustinae albo Sustinae, niech będzie.
7: Ja bym obstawał Sustina, bo to pewnie jakieś...
2: Dobra, Sustinę, dobra, masz rację. E-mail, kontakt małpa fundacjasustinae.org i tutaj jest telefon, który u nas będzie. Liczba miejsc stażowych 113. Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych.
3: A jest to gdzieś, no podejrzewam, że też nie każdy będzie w stanie tak zapamiętać z naszej audycji. Czy jest gdzieś jakiś link do tego, żeby to dać?
2: Albo żeby i reszta instytucji, w których można ukryć, reszta instytucji, w których można znaleźć te staże, znajduje się na stronie fron.org.pl, aktualności, szczegóły, aktualności, newsletter, staże zawodowe dla osób. Damy ten link
3: w komentarzu, bo po prostu, że jest dość długi.
2: Ja tylko powiem moje tutaj mój gorzki komentarz, to już widać, bo no, te staże zawodowe, jak zauważyliście, są kierowane do osób znacznych, umiarkowanych i lekkich. I prawdopodobnie, jak znam życie, no ach, troszkę je znam z perspektywy swoich 43 lat, to najwięcej osób będzie wybranych ze stopniem lekkim, wszak to taki łatwy kąsek.
1: No mój mąż, który ma znaczne, się zakwalifikował.
2: Z tego programu?
1: Tak. Z tym, że no teraz proszę. Oczywiście jest przerwa, no bo jest korona, ale no tak, zakwalifikował się.
2: Znaczy, zakwalifikował się do programu, czy zakwalifikował się na staż?
1: Do stażu już.
2: A, do stażu już. No to rzeczywiście.
3: A więc widzisz, jednak się da.
2: Czyli się także, jednak da.
4: Także te 43 lata doświadczenia nie zawsze się sprawdzają.
2: Tak, no, aczkolwiek tak. Twój mąż nie jest osobą niewidomą, tak też można powiedzieć.
3: Dobrze, no słuchajcie, ale no...
1: Ale jest ucho niewidomą, ale co będziemy się licytować?
3: Dobra, słuchajcie, bo to jest jakaś dziwna licytacja, nie ma co. I teraz tak, to już jest koniec tych technologii, znaczy tych naszych środowiskowych,
7: można powiedzieć.
4: Jeszcze jedna.
3: A to jej właśnie nie mam. Właśnie wiem, ale jej nie mam tutaj, nie wiem dlaczego, w
4: tym moim tutaj.
7: Ja ją dodawałem. Ja ją dodawałem, ale dość późno, a ona była
4: w sumie nawet jeszcze dwie.
7: Więc może coś się rozsynchroni.
4: Nawet dwie.
7: Bo, a tak, bo Miki z
4: Firefoxem. Tak, pierwsza,
7: no,
4: tak, pierwsza Mikołaja.
3: To ja tu odświeżam to i w ogóle nie mam tego, więc nie wiem dlaczego tego nie mam.
2: Bo to jest w technikaliach, nie wiem dlaczego ktoś tam to wrzucił.
4: Nie, ja to mam wyżej. No ale dobrze, nieważne. Mikołaju, dobrze, to... Firefox, macOS, co tam ciekawego?
5: O, czy teraz? Firefox... Tak.

0: znaczne przyspieszenie korzystania z Firefoxa z VoiceOverem, że ciągle się pojawił komunikat zajęty, zajęty, zajęty, zajęty. Teraz już jest tego mniej i działa to po prostu szybciej. Znaleziono po prostu jakieś sposoby na jakąś fajniejszą komunikację przeglądarki z VoiceOver, żeby to działało szybciej. I na przestrzeni roku 2020 ma tych usprawnień być więcej. Na początku i w pierwszej kolejności Mozilla chce się skupić na osobach testujących aplikacje ze screen readerem, czyli na osobach jakby w gruncie rzeczy widzących, na przykład programistach, twórcach aplikacji internetowych, którzy testują, jak te aplikacje ze screen readerem działają, czy VoiceOver je obsługuje i tak dalej, i tak dalej. A w drugiej kolejności pod koniec roku skupić się na osobach faktycznie niewidomych, używających VoiceOvera i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ale w każdym razie do końca roku 2020 Firefox ma być na Maca zdecydowanie lepiej dostępny.
1: I bardzo dobrze, bo na przykład Chrome już jest całkiem nieźle dostępny jako taka alternatywna przeglądarka. Czasem bywa tak, że na macOSie nawet niektóre rzeczy, fakt, że takie trochę bardziej egzotyczne jakieś tam do przesyłania dźwięku i tak dalej, radzą sobie zdecydowanie lepiej na Chromie niż na Safari. Słuchajcie, taki paradoks. Natomiast no dobrze, że dołącza do tego kolejna przeglądarka, bo no wybór to jest jednak zawsze fajna rzecz.
0: Tak, Safari jest. Podobno, przynajmniej słyszę od ludzi, którzy bardziej siedzą w tworzeniu gdzieś tam stron, to jest taki trochę drugi Internet Explorer 6 w tym momencie, że ona nie wspiera wielu rzeczy, które wszystkie inne przeglądarki wspierają.
1: Oczywiście.
0: A nawet jeżeli wspiera, tak, to wspiera je w jakiś bardzo dziwny sposób i trzeba po prostu robić jakieś obejścia, żeby one w Safari działały.
1: Bo kiedyś Safari było wyznacznikiem tak naprawdę tego przejścia na HTML5 i się mówiło o tym, że no, jak, że tu koniec Flasha i teraz będzie, teraz coraz popularniejsze są produkty Apple i po prostu Safari zaczyna nam coraz lepiej działać i strony będą działały fajnie i w ogóle i wszystko super, ale do tego HTML5 mamy różnego rodzaju rozszerzenia multimedialne i podobne rzeczy i właśnie to z nimi Safari ma największy problem. Szczególnie na przykład na iPhone'ach, jak już przychodzi co do czego jakaś transmisja dźwięku z wykorzystaniem przeglądarki internetowej, to się nagle okazuje, że coś nam nie chce działać, a na Androidzie działa, a na Windowsie działa, a na Safari nie działa, bo tak.
0: Nie. Też jest takie podejrzenie, jest taka teoria, i na pewno w niektórych kwestiach jest ona prawdziwa, że Apple pewnych rzeczy, typu na przykład powiadomienie push na stronach internetowych, nie wspiera celowo, żeby po prostu deweloperzy tworzyli aplikacje bezpośrednio na iPhone'a.
1: Znaczy, to nie jest do końca tak, Mikołaju, że Apple nie wspiera powiadomień push przez strony internetowe. Trzeba się wokół tego trochę bardziej nachodzić. To znaczy, procedura uzyskania możliwości, żeby nasza strona była kompatybilna z jakimś serwisem, na przykład zewnętrznym, wspierającym powiadomienia push, wymaga tego, żebyśmy posiadali konto deweloperskie, wygenerowali specjalny certyfikat i wtedy tam dopiero Apple nam łaskawie zezwoli na to, żeby strona, którą zarządzamy i w której chcemy wdrożyć takie rozwiązania, wypychała pushę na przykład na iOS-a. Przerabiałem ten temat swego czasu i to jest tyle teorii, w praktyce nie udało mi się tego nigdy zrobić.
0: Aha. No ale chodzi właśnie o to, że konto deweloperskie, że to ma wszystko iść przez Apple'a, że strona i wszystkie standardy przeglądarkowe mimo wszystko dają za dużo według Apple'a kontroli twórcy strony, a za mało kontroli Apple'owi, bo przecież strony nie przechodzą przez procedury weryfikacji tak jak apki w App Store. No i mamy sytuację taką, jaką mamy. Przez to, że Apple na tej weryfikacji właśnie App Store, na transakcjach, na zakupach w aplikacji, na zakupach aplikacji sporo zarabia, to po prostu w jego interesie biznesowym nie jest być kompatybilnym z niektórymi specyfikacjami. Niestety.

0: niestety.
1: No i z tych technik, z tych tyflotechnicznych rzeczy, tyflowieści, mamy jeszcze jedną informację.
2: Google'a.
1: Tak, Google'a, dokładnie.
2: A czy co, że wyszła ta śmieszna beta?
3: Tak, to że po pierwsze, że beta została ogłoszona i to nie był wyciek, jak
2: to
3: się
2: było
3: okazuje.
2: To... Aha, jednak.
3: Nie. To było tak, że beta została udostępniona części użytkowników. Części użytkowników z testerów. Dlaczego tak się stało? Ano bo Google postanowił, że rozkopie i zaora cały program testerów taki, jakim go znaliśmy. Przynajmniej takie jest moje wrażenie. Bo w oficjalnym ogłoszeniu na liście Ice Free jedyna wzmianka, jaka jest na temat dołączenia do jakichś testów pomocy Google'owi, to jest rejestracja w programie zaufanych testerów Google. Dwa warunki. Mieszkasz w Stanach Zjednoczonych i zapisujesz się raz na rok, bo w pierwszych miesiącach kolejnego roku kalendarzowego przyjmowani są nowi testerzy. No i tak, taki mamy klimat w tym momencie, czyli testy nowych talkbacków tylko dla Amerykanów, którzy zarejestrują się i się wstrzelą w okienko. Rzeczywiście potwierdzono, że jest tam klawiatura brajlowska. Rzeczywiście jest tam jakieś kilka poprawek takich kosmetycznych. Jakaś poprawka, że na ekranie blokady, chyba po wciśnięciu włącznika, jak rozumiem, wymawiana jest godzina, a nie nazwa operatora? Nie zauważyłem takiego błędu, ale okej. Coś przy zgłaszaniu haseł jest poprawione. No i bardziej dokładne jakieś odczytywanie tych przycisków niezetykietowanych, stąd te różne dziwne komunikaty, które też zgłaszaliśmy. No i jakieś poprawki w tłumaczeniach. No i też jakieś tam w wysokim kontraście poprawki. No i w zasadzie to jest wszystko w tej wersji.
4: Ale to jest bardzo dyskryminujące.
3: Żadnego komentarza... Zgadzam się. Żadnego komentarza, dlaczego tak się stało, jak się stało z tymi testami. Żadnej informacji, co właśnie z innymi. Zdaje się, to wszystko jest na podstawie tego maila, którego dostałem na Ice Free, że ten program testerów zaufanych to w tym momencie jedna możliwość, żeby testować nowe bety, czegokolwiek. I to jest właśnie jakaś grupa zaufanych testerów dostępności. Więc to jest nawet specyficznie grupa specjalnie ustawiona pod dostępność. No i no nie jest to za ładne posunięcie. To muszę przyznać.
4: Jeśli żeby, jakby nie wiem, podali argument, by dlaczego tak się stało. Nie no, w ogóle ja tego nie pojmuję.
2: A czy to nie, są wielkie korporacje? Wielkie korporacje nie muszą się tłumaczyć z niczego w zasadzie, jeżeli to zwłaszcza tyczy się małej ilości klientów. Niestety taka jest prawda. Natomiast znając różne realia, w związku z tym, że to z Google, no podejrzewam, te aplikacje będą sobie krążyły po internecie w jakichś tam wersjach.
3: To jest jedna rzecz, a druga rzecz, że...
2: Tylko tyle, że ktoś, kto ma betę z zagranicy, nie będzie mógł swoich komentarzy napisać. Po prostu sobie będzie miał.
4: A czy nie może dojść do pewnego rodzaju buntu?
2: Nie.
3: Jest. Znaczy nie, jest wątek. Jest wątek na 60 postów na grupie Ice Free o tym właśnie, że Google stosuje praktyki dyskryminacyjne.
2: Tylko podejrzewam, no Google to niewiele z tym
3: nikt
2: zrobi.
3: Się nie
2: to
3: musiał,
2: musiałyby
3: nikt się nie
2: do tego się podejrzewam za wziąć jakieś media większe, a nie wiem, czy się wezmą.
1: Tak naprawdę jedyna instytucja, która mogłaby, mam wrażenie, na Google coś wymóc, i w tej sytuacji oczywiście, która zaistniała i która i przed którą Google byłby w stanie się jakoś ugiąć, to myślę, że Unia Europejska, no bo w Stanach Zjednoczonych to nie jest problem, bo wszak o Amerykanów oni zadbali. Bliższa ciało koszula, jak wiemy. Natomiast no, jeżeli gdzieś tam, powiedzmy, byłyby składane protesty, no nie wiem nawet za bardzo gdzie, w jakie miejsce takie znaczy, protesty no, należałoby
3: my
1: składać.
3: My po stronie EBU Access Cast na pewno wyraziliśmy tam swoją opinię też o tym. Natomiast, no nie wiemy, czy to da, no to jest podcast Europejskiej Unii Niewidomych, to możemy wierzyć w to, że to będzie miało jakąś siłę przebicia, ale to trzeba będzie odczekać.
1: Pożyjemy, zobaczymy. No myślę, że jest to tak naprawdę jedyna instytucja, bo wiemy, że Google jednak z Unią się liczy z różnego rodzaju decyzjami unijnymi, no bo po prostu to oni mają tu duży rynek zbytu. Więc może.
5: Słuchajcie, ja bym się
0: jakoś wielce nie budował. Był podcast o NordVPN-ie swojego czasu, może warto go w tym momencie wykorzystać.
3: Wiesz co, no z jednej strony tak, tylko z drugiej strony pytanie, czy to nie jest jakoś powiązane i kontrolowane bardziej osobiście, z uwagi na to, że tam jest też drugi program jakby taki siostrzany testów na miejscu różnych rzeczy.
0: Aha.
3: Więc jakby ten program jest testem niby aplikacji, ale obawiam się, że to może być w jakiś sposób potem weryfikowane, że oni cię w razie czego zaproszą na jakąś tam ankietę, więc dojdzie do kontaktu osobistego i to gdzieś wyjdzie prędzej czy później, bo to nie jest kwestia jakiejś zwykłej formalności, tak się obawiam.
0: No ale jeżeli oni faktycznie chcą kontakt osobisty, a biuro mają na przykład w Stanach, to jakby zrozumiałem jest w tym momencie skąd taka nie inna inicjatywa i skąd takie inne reguły.
3: Tak, według pytania, czemu to zostało ograniczone, czemu zostało tak zresztą lista Ice Free się też zamyka jako pole dyskusji. Ona będzie od początku kwietnia tylko i wyłącznie listą ogłoszeniową ze strony Google'a. I no moje podejrzenie jest takie, że w momencie, kiedy się dało dostęp wszystkim, jak leci, to z jednej strony było dużo feedbacku, z którym, jak mam być szczery, Google niewiele robił. Bo umówmy się, to co wychodziło w pierwszej wersji beta było bardzo zbliżone do efektu końcowego. Tam poprawki wychodziły w momencie, no, jakieś parę krytycznych błędów może było łatanych, takich showstopperów. Ale poza tym to, jak coś było potężnie zwalone w designie samej funkcji, to raczej to tak zostawało, niestety. A z drugiej strony oni dostawali tak olbrzymie fale krytyki i nie mówię o konstruktywnej, tylko atak w stylu, że Google nic nie robi, że to się wszystko stoczyło, że to wszystko nie ma sensu, że iPhone lepszy, że chyba się tam państwo poddali i stwierdzili, że tak to nie ma sensu, że trzeba mieć grupę ludzi, co do których się ma zaufanie i się wie, bo też wiedzą z drugiej strony, że oczekiwania są wielkie, że jest co nadganiać, że oczekiwania są wielkie, że te oczekiwania po raz kolejny nie będą zaspokojone i no ich taktyką na to jest ograniczyć po prostu grupę ludzi, którzy mogą te swoje frustracje wylewać. No nie jest to może do końca najlepsze rozwiązanie, ale
0: widziałem w ogóle dyskusję.
3: Takie wymyślili.
0: Nie wiem, mi się dyskusje i Android kojarzy po prostu ewidentnie nierozłącznie z jakimś Pakistanem względnie innymi Indiami i osobami, które próbują po angielsku i im to różnie wychodzi.
3: Znaczy wiesz co, nawet pisali ludzie na listy często tłumaczem googlowym, pisząc wiadomość w swoim języku i w języku angielskim po tłumaczu, więc to było naprawdę super, bo w jakiś sposób byli usłyszeni. No wielka szkoda, że właśnie testy na tym polegały, że wychodziła wersja pierwsza, okazywało się, że ma tych błędów, zwłaszcza jak wchodziła nowa funkcja, okazywało się, że design tej funkcji jest nie do końca taki, jakby sobie to ludzie wyobrażali. I tu też nie chodzi o jakieś preferencje, tylko tam autentycznie albo coś nie działało, jak trzeba było, albo coś nagle zostało pominięte, albo brakowało jakiegoś bardzo ważnego elementu. To się zgłaszało. Rzeczywiście parę błędów tam jakieś wyszły, następna jakaś jedna, dwie bety, które jakieś powiedzmy najbardziej palące błędy eliminowały, po czym wychodziła wersja produkcyjna.
1: Słuchajcie, tak a propos Pakistanu i, no tego, i tego typu miejsc, to wczoraj na grupie takiego projektu, myślę, że w środowisku niewidomych dość dobrze kojarzonego, Blind Help Project, projektu, na którym to różne rzeczy można znaleźć i tam,
0: nie do końca legalne,
1: i tam prawem autorskim
0: nie to do się końca z Europy.
1: Tak, i tam prawem autorskim to się średnio ktokolwiek przejmuje. To ostatnio widziałem, że tam na grupie Blind Help Project ktoś Eltena polecał, także możemy spodziewać się nowych użytkowników z zagranicy.
0: To będzie ciekawie. Super.
3: Tłumaczenie interfejsu ogóle na 26 języków. Polecam.
2: A w ogóle a propos Eltena, to autor stwierdził, że nie będzie robił wersji na Androida, bo nie jest w stanie ogarnąć dwóch platform, po prostu musi coś wybrać i wybrał iPhone'a, więc...
1: A to już kiedyś wspominałeś, Tomku. No, tak? niechby chociaż zrobił na jedną, a potem można się zastanawiać nad resztą. Na razie czekamy na iOS.
2: To co, przechodzimy na technikalia, czy na przykład Kasia miałaby coś jeszcze z tej takiej naszej strefy?
4: Nie, ja już chyba wszystko powiedziałam, co miałam.
2: Okej.
4: Okay. Znaczy, tak się...
2: To co, zaczynamy od technikaliów
0: przechodzimy.
2: Jodem Banku, który to postanowił sobie uprościć serwis internetowy, bo rzeczywiście ma taki dość skomplikowany. Bo aplikacje mobilne to tam jeszcze jakoś takoś. I serwis ten internetowy chcą zrobić taki, żeby to było podobne jak aplikacja, czyli mamy cztery zakładki.
4: Ten mTransfer.
2: Finanse, płatności i pomoc. I na pulpicie, no tam sobie będzie mógł użytkownik dodawać swoje rzeczy, plus jakieś tam kilka najważniejszych rzeczy, typu, nie wiem, bliki, tam coś jeszcze. Płatności, czyli historia, nie, właśnie tak, historia w płatnościach, tak. Czyli przelewy, czyli książka adresowa, jakieś tam takie różne. Finanse, czyli produkty, które mamy z mBanku i pomoc, czyli jakaś skrzynka odbiorcza, ustawienia i takie tam różne. No i tak ma ten serwis się zmieniać. Na razie dla wybranych użytkowników, za jakiś czas dla wszystkich.
4: Bardzo, bardzo fajnie.
0: Co obecnie jest w pasażu, czyli te wszystkie e-urzędy, te wszystkie jakieś tam zlecenia stałe, jakieś polecenia zapłaty i inne takie rzeczy, które tam gdzieś tam są.
4: Polecenia zapłaty masz w płatnościach w aplikacji. Znaczy, nie wiem, czy tobie chodzi o to, że są jakieś nadchodzące i jest taki jakby asystent, który ci wyznacza, że skoro płaciłeś to przez tam 3 miesiące regularnie, to ja ci podrzucę, że w tym miesiącu też pewnie chciałbyś to zapłacić, więc...
2: To jest jeszcze co innego. Nie wiem. Polecenia zapłaty to jest w ogóle co innego.
4: To jak to działa? To nie wiem w takim razie.
2: Polecenie zapłaty to jest takie coś, czym... jakby ty
4: że płacz mi to
2: przykład...
4: przez rok?
2: Nie.
0: To jest zlecenie stałe.
1: To są zlecenia stałe.
2: Polecenie zapłaty
1: polega na tym, że po prostu autoryzujemy instytucję, żeby nam pobierała z konta.
0: Tak, dajemy,
2: czyli
0: że...
2: chcesz na przykład płacić rachunek, no możesz sobie zrobić...
0: Za prąd?
2: Tam za prąd, no to twój dostawca prądu teraz będzie sam sobie pobierał poniekąd z konta należność i ty się tym w ogóle nie przejmujesz, tylko nagle widzisz, że z konta zeszło tyle, a tyle.
0: Tak, jak on powie, że w tym miesiącu jest 80, to nam zejdzie 80, jak powie, że w tym miesiącu jest 140, to nam zejdzie 140.
2: Tak, i już, i tyle. I to są polecenia zapłaty. Także no, mBank ma się zmienić, ma być podobno prościej. W końcu mBank dojrzał, że ten jego serwis jest jakiś taki niezbyt fajny, no dla wszystkich niezbyt fajny i mam nadzieję, że to rzeczywiście uprości, bo to, co tam się dzieje, to rzeczywiście nie jest zbyt fajne. To nie jest mBank, tylko to jest portal społecznościowy, jeżeli chodzi o stopień skomplikowania. Przynajmniej dla mnie.
1: Tak, bo tam było dorzucanych ileś różnych funkcji i to niestety miało być fajnie, miało być intuicyjnie, a niestety ten rozrost się zrobił taki,
3: zrobił się
1: że...
3: Facebook Messenger, no.
1: Tak.
0: Ja jakoś... Szczerze mówiąc, nie rozumiem, bo ja z tego serwisu korzystam i on jest fajny.
1: Bo się przyzwyczaiłeś być może, to jest wiesz, to, ale jak ja w ogóle, jak ja słyszę, jak tu opowiadacie, to, no to powiem szczerze, mam wrażenie, że chyba jednak to moje ICO, a właściwie Inteligo, z którego korzystam, jest znacznie, znacznie prostsze. Teraz a krótko.
4: A propos mBanku jeszcze... To decyzją właśnie władz mBanku ze względu na koronawirusa w Polsce można nie płacić rachunków, znaczy rat przez pewien czas.
1: Nie spłacać
4: bo
1: kredytów. Bo
4: chyba przez pół roku. Tak,
1: tak i to nie tylko oni takie na coś takiego poszli. Tam zdaje się, że jeszcze któryś z banków. Tak, to
4: no
1: są
4: za nimi
1: takie,
4: też właśnie poszły
1: opcje.
4: Inne banki też. Tak.
1: Tak. Natomiast tak a propos koronawirusa.
0: Oddziały
2: to w ogóle ileś. To zaraz powiemy pewnie o tym, bo to też mamy taki temat specjalnie o tym.
1: To sytuacja, jeżeli chodzi o Apple i o konferencję WWDC, ta konferencja taka coroczna. No cóż, będzie online. Nie wiadomo jeszcze do końca kiedy, ale będzie tylko i wyłącznie online, także zobaczymy, czy serwery wydolą.
2: Zobaczymy. No i tak oto zbliżamy się do, podejrzewam, kolejnego tematu rzeki, czyli no właśnie, koronawirus i co on zrobił w technologiach i co technologie zrobiły. To jest to, co już w zasadzie ruszyliśmy w dużej części, że są na przykład no te w autobusach jest taka strefa, można powiedzieć, bezpieczeństwa kierowcy. I to w Warszawie na pewno też jest, bo sam musiałem skorzystać niedawno i rzeczywiście coś takiego. Pierwsze te dwa rzędy siedzeń to po prostu nie ma tam dostępu. Inna rzecz, że jest tak dużo osób w autobusach, że to nie jest w ogóle potrzebne. To znaczy tam są 3 osoby w autobusie na przykład. No 3 osoby to może nie, bez przesady.
4: I
2: ale
4: powiedz mi, jak to jest, jeżeli jechałeś autobusem, bo jest teraz coś takiego, że wyłączone są te wszystkie pstryczki, czyli tam tak, stop, otwieranie drzwi na żądanie.
2: W Warszawie po pierwsze nie ma ciepłego przycisku i podobno, no ja nie jechałem w nocy, ale nie ma czegoś takiego jak przystanek na żądanie. Autobusy i dzienne, i nocne zatrzymują się zawsze i wszędzie. I otwierają
4: czyli
2: drzwi.
4: Czyli one same się zatrzymują, otwierają drzwi.
2: Tak,
4: i
2: na każdym
4: przystanku. Obojętnie.
2: Tak. Nie wiem, czy tak jest w innych miastach, w Warszawie tak jest.
3: Więc, no, i mamy też właśnie różne rozwiązania, też w iTaxi na przykład jest możliwość zamówienia taksówki. Tylko to jest właśnie chyba możliwość, to nie jest wymaganie na zasadzie, że każdy taki przyjedzie.
2: Tak, to chyba jest możliwość. Tam można sobie zaznaczyć.
3: Właśnie gdzie, tak, pasażer od kierowcy jest oddzielony również taką przegrodą. No, wszelkiego rodzaju dostarczycielskie usługi wprowadzają bezkontaktowe dostawy i Pyszne, i Volt, i Glovo na pewno coś takiego ogłosiły. No i darmowe dostępy do różnych rzeczy. Ja dzisiaj na przykład czytałem, że osoby, które mają powyżej 65 lat, a korzystają z różnych usług Orange, dawnej telekomunikacji polskiej, no to mogą 2 tygodnie dłużej sobie poczekać z zapłatą rachunku na przykład. I tu też apel do osób młodszych w ich otoczeniu, żeby pomóc i ten rachunek zapłacić, oczywiście najlepiej przelewem. Empik, który wprowadza darmowe premium na 60 dni. Allegro, który
2: Allegro
3: wprowadza
2: Smart,
3: darmową.
2: Tak, na miesiąc.
4: Tak, tak, Allegro.
0: Czyli darmowe przesyłki dla wszystkich paczek powyżej 40 zł, jeżeli zamawiamy do paczkomatów lub punktów dostawy, i darmowe przesyłki kurierem do domu dla wszystkich paczek powyżej 100 zł.
2: Tak.
0: Empik jeszcze wracając, usługa dająca nam dostęp do wszystkich dużej części książek, słuchowisk, podcastów dostępnych w Empiku na 2 miesiące za darmo, bo koronawirus.
2: Zresztą...
4: Ale to co, ja mam po prostu mogę sobie, nie wiem, nabrać tych książek i, że tak powiem brzydko, napobierać ich i będę je miała po prostu za free?
0: Nie jestem pewien, ale ja mam wrażenie, że to jest bardziej na zasadzie streamingu niż pobierania.
2: Też mi się tak wydaje. Z tego
1: pytanie jak
2: tak
1: z dostępnością tego rozwiązania, na przykład jeżeli chodzi o książki, tak? O możliwość czytania książek. Czy jest to
2: chyba
1: jakiś...
2: jakoś się da, no ale no nie jest no jakoś.
1: Ale nie da się tego zaaplikować chyba tej książki na przykład do jakiegoś zewnętrznego czytnika. Ale słuchajcie, to tak jeszcze...
0: Nie, no właśnie. O tym właśnie mówiliśmy.
1: Ale jeszcze, tak. ale jeszcze a propos takich rzeczy, no to też księgarnie internetowe mają różnego rodzaju promocje. Tu nie ma za darmo, ale warto obserwować, bo teraz na czasy kwarantanny no pojawiają się różnego rodzaju też obniżki i można sobie tanio upolować trochę różnych książek w ePubach, więc warto zaglądać na stronę różnych księgarni i coś ciekawego myślę, że można znaleźć. Są te wszystkie też takie porównywarki cenowe, na przykład ta strona upoluj.ebooka.pl. Więc jeżeli ktoś lubi sobie poczytać, chce mieć to wszystko z legalnych źródeł, no to myślę, że warto się
2: to
1: tym zainteresować.
2: A zwłaszcza biorąc pod uwagę, że to jest początek kwarantanny, to jeszcze ciekawe rzeczy mogą się tu okazać.
3: No kultura
4: właśnie,
3: też się
4: ja jestem ciekawa. Ja jestem pod względem takiej trochę psychologii i ja jestem bardzo ciekawa, kiedy to wszystko siądzie i kiedy ludzie już nie wytrzymają siedzieć w tych domach, bo wiem, na pewno wiem, że kiedyś to nastąpi, że jeżeli będziemy to tak przedłużać, no to 2 tygodnie to za mało, jeszcze do miesiąca, po tym miesiącu, jeszcze 2 tygodnie. Wiem, że kiedyś ta bańka pęknie
1: to
4: i
1: znaczy,
4: jestem ciekawa...
1: Ja mam wrażenie, że chyba jednak trochę ten problem wyolbrzymiamy w tym momencie, bo nie jest to przecież sytuacja taka jak w Chinach, że na ulicach mamy wojsko, wojsko nam zabija deskami wejścia do domów, I gdzieś tam powiedzmy
2: nawet
1: dowozi jedzenie.
5: Chociaż, i zaspawuje mieszkania.
1: Tak, chociaż tak naprawdę ja słyszałem wypowiedzi co niektórych lekarzy, już takich trochę poirytowanych, że tak naprawdę należałoby tak zrobić i byłby to sposób na poradzenie sobie z tym, bo sobie ludzie niestety, ale lekceważą powagę problemu.
2: No bo zwłaszcza, że Chiny naprawdę poradziły sobie nieźle z koronawirusem, biorąc pod uwagę, ile tam przecież żyje ludzi i no co by nie
1: natomiast
2: oszukiwać,
1: no na chwilę obecną, no to słuchajcie, no przecież no u nas tak naprawdę no są zalecenia, tak? Więc kto chce, to może wyjść, jak chce, to może zrobić. Jeżeli ma ochotę się gdzieś tam przewietrzyć, to odświeżyć, no to absolutnie nic nie stoi na przeszkodzie, byleby się nie pchać w skupiska ludzkie, więc myślę, że naprawdę no tu nie będzie aż takich dramatycznych sytuacji, żebyśmy nagle, jak to się kolokwialnie mówi, dostali na głowę z tego powodu. Więc spokojnie.
2: Zwłaszcza, że na przykład mam też znajomych we Włoszech i oni opowiadali, że tam jest z kolei tak, że przed wyjściem trzeba wydrukować sobie jakiś certyfikat czy dokument taki, gdzie idziemy, po co idziemy i z tym dokumentem trzeba wyjść. I jest policja i trzeba taki dokument policji pokazywać.
3: We Francji też to weszło dziś o 12 w południe.
0: Ciekawe, jak ktoś jest panem starszym lat 80, internetu zero, drukarki zero.
2: Podobno jest coś takiego, że we Włoszech te druczki też chyba policja ma przy sobie, można tam chyba jakoś wypełnić. Chyba.
3: Tak, to można jakoś w ogóle samemu wypisać, to jakoś tam działa tak. Można mieć też PDF-a, jeśli chodzi o dostępność, jakoś można mieć to też w formie elektronicznej przy sobie. Natomiast ciekawie też kultura i różnego rodzaju streamy się rozwinęły i tutaj w ogóle jestem pod ogromnym wrażeniem siły Twittera jako medium na to, żeby w ogóle przetrwać te burzliwe czasy, bo ludzie zaczęli robić różne wątki. Od akcji Twitterowy Tinder, gdzie ludzie autentycznie zrobili hashtaga, żeby się poznać nawzajem, przez to, że jakaś pani w Anglii zrobiła wątek, w którym wrzuca linki do streamów różnych zwierząt z różnych ogrodów zoologicznych. No po to, że instytucje kultury szeroko pojęte i artyści, i muzea, tak, ale oferują streamy różnych rzeczy w internecie. Są koncerty w internecie i to rzeczywiście zespoły organizują koncerty bez publiczności, które są transmitowane w ogóle z ilomaś tam kamerami, 360 i tak dalej.
1: A niektórzy muzycy tacy, jak na przykład Urszula czy Ewa Farna, to po prostu z własnego domu, tak? Dają koncert dla wiernych
3: widzów. Też można.
1: Widzów.
3: Tak. Filharmonia Berlińska dała dostęp miesięczny za darmo do swoich zasobów. Wiele muzeów proponuje teraz wirtualne zwiedzanie. Na przykład jeszcze z jakimiś elementami interaktywnymi, że czegoś tam się można przy okazji nauczyć, samodzielnie jakieś tam coś oczywiście w ramach naszego komputera wykonać. Tu pewnie może być różnie z dostępnością niestety. Natomiast takie możliwości są i teraz właśnie wypływają różne takie streamy naprawdę losowych rzeczy. Ja spotkałem się już z tweetem, że napisanym przez jednego z ludzi, których śledzę. Siedzę w domu, jem śniadanie i razem z 2000 innych osób oglądamy na Facebooku streama człowieka, który łazi se po lesie. 2020 jest dziwnym rokiem. I myślę, że to teraz będzie królowało. Ja osobiście właśnie żałuję, że nie ma jakiejś takiej... To byłoby najlepsze chyba na subreddita, żeby to miało najszerszy dostęp i najbardziej, żeby działało. Może jest subreddit do livestreamów różnych rzeczy, bo to nawet nie jest kwestia kwarantanny, tylko skoro mówimy tyle o zastąpieniu telewizji internetem i że telewizja powiedzmy już tam przestarzała i tak dalej, internet lepszy, to można by pokazać pełny potencjał tego, zbierając po prostu, bo dużo jest ciekawych wydarzeń, o których nie wiemy, z różnych zakątków świata, rozsianych po całym świecie. Ja na przykład śledzę Miko Hyponena na Twitterze. Gość jest ogólnie bardzo cenionym ekspertem do spraw bezpieczeństwa. Chyba o nim już kiedyś tu wspominałem. Z F-Secure firmy. Od tego antywirusa. I on wrzuca różne ciekawe rzeczy, jakieś ciekawostki, jakieś fakty na temat bezpieczeństwa, na temat technologii. Ale czasem wrzuca streamy. Do zawodów wyścigów konnych w Finlandii. do jakiejś ustawionej na internet maszyny tych fliperów. Można grać w flipery, sterując maszyną fizyczną za pomocą komputera, a inni mogą oglądać stream. Do różnych jeszcze innych wydarzeń, do jakichś TED Talków i tak dalej. Będąc członkiem jednej z list skupiającej osoby niewidome, mieliśmy przypadek, że gość, jeden z uczestników, przysłał nam info, że zostaje wyświęcony na księdza katolickiego. To było w Trinidadzie i Tobago. I udostępnił link ze swojej mszy prymicyjnej, czy raczej z tego właśnie z samej chyba ceremonii wyświęcenia. I można było obejrzeć sobie na Facebooku, jak wygląda wyświęcenie księży katolickich w Trinidadzie i Tobago. I to jest właśnie coś takiego, co w tej sytuacji teraz właśnie kwarantanny, ja bym bardzo chętnie gdzieś rozwijał albo się tym interesował, żeby powstała jakaś platforma, gdzie każdy może wrzucić, tu znalazłem w internecie, będzie strumieniowane coś na Facebooku, a tutaj będzie coś strumieniowane na stronie jakiejś tam stacji telewizyjnej czy jakiegoś tam dostawcy czegoś, a tu będzie strumieniowane na jakimś tam periskopie czy czymś. Szkoda trochę, że teraz mamy siedzieć w domu o tyle, że dużo nie będzie takiej aktywności spontanicznej pojedynczych osób albo grup ludzi, a takie są bardzo często ciekawe, a wszystko będzie bardziej gdzieś tam kontrolowane przez jakieś instytucje, przez państwa, przez jakichś artystów, więc to jest już taka wyselekcjonowana grupa osób. Natomiast ja bym chętnie właśnie znalazł taką platformę, gdzie ludzie zbierają streamy różnych rzeczy i to oglądają.
4: No to jest trochę to, o czym ja też mówiłam, że reasumując, jestem ciekawa, ile nam z tego wszystkiego po tym koronawirusie zostanie.
3: Znaczy myślę, że dużo może zostać inicjatyw takich. Ja jestem też w ogóle ciekaw, jak zmieni się wtedy podejście do osób niepełnosprawnych, bo o tym już mówiliśmy tydzień temu, że wiele z tych udoskonaleń, czy powiedzmy tych zdobyczy techniki wykorzystywanych dokładnie w ten sposób, w jaki my byśmy to chcieli wykorzystywać każdego dnia, to nagle się dostaje koniecznością dla społeczeństwa. Ale też trafiłem na opinię, że teraz do społeczeństwa też dociera, że niepełnosprawność, nie niepełnosprawność. Każdy z nas w którymś momencie się stanie zależny, będzie potrzebował jakiejś pomocy z czymś. Czegoś nie będzie miał, do czegoś nie będzie miał dostępu, z czymś nie będzie mógł sobie poradzić, bo nagle wybucha pandemia. O tym się nie myśli, czy jakaś wojna, nie daj Boże. Ale nagle się okazuje, że powstaje taka globalna sytuacja zagrożenia, w której w ten czy inny sposób każdy staje się poniekąd niepełnosprawny. No i to jest ciekawe, jak to może wpłynąć.
4: Podobno takich właśnie zjawisk ma być więcej, no bo właśnie to też jest trochę kwestia ocieplania się klimatu. I ten wirus też podobno ma takie podłoże, że to też troszkę jest. Bo są, znaczy nie wiem, nie wiem czy nie chcę tutaj tak za bardzo roztaczać jakichś takich, ale gdzieś czytałam też, że jedna kwestia to jest, że koronawirus jest od zwierzęcy, w sensie od tych właśnie, a druga, że topnieją nam lodowce i pod tymi lodowcami nie wiemy, co jest. Tam jest masa różnych bakterii i masa różnych wirusów, które były zamrożone pod lodem, a teraz nam wychodzą na światło dzienne. I jest no, sporo takich właśnie naukowców, którzy uważają, że to też może być właśnie podstawa do tego, że mamy takie właśnie koronawirusy i różne wirusy.
1: Dobrze, myślę, że warto, żebyśmy sobie najpierw z jednym poradzili, a dopiero później niech tam coś następnego wychodzi, bo to...
4: No okej, tylko że ja właśnie tak trochę jakby mówię w stosunku do tego, co Paweł powiedział, że tak naprawdę nigdy nie wiemy, kiedy nam coś może przydać.
1: Owszem. Mhm. Także słuchajcie, no tak, materiałów różnych online też jest, też warto zwrócić uwagę na to, że niektóre szkoły idą także w edukację online, w edukację w różnego rodzaju narzędzia, za pomocą których można jakoś tam się kształcić, że to nie tak, że mamy kolejne ferie, tylko że po prostu jednak w niektórych szkołach nawet słuchajcie się jakoś lekcje internetowo odbywają. Mikołaju, a jak to jest z ciekawości u ciebie? Jakoś coś działa?
0: Z racji, że to rok maturalny, to bardziej zróbcie na dzień i wyślijcie ewentualnie na tej zasadzie.
1: A w młodszych klasach? Wiesz coś na ten temat?
0: Coś jest. Też się starają na tej zasadzie, jeżeli mogą. Coś tam jest robione. bardziej też często na zasadzie dawanie po prostu linków do konkretnych materiałów, z którymi się należy zapoznać, które już są, bo nagle jak się chce robić coś online, to się okazuje, że tak naprawdę bez sensu, żeby każdy nauczyciel mówił 300 razy to samo, skoro 300 osób na YouTube już to powiedziało.
1: Też prawda. Ewentualnie później obejrzeć jakiś wykład, a potem ewentualnie o coś dopytać zrobić jakąś taką sesję Q&A.
0: Że jeżeli chodzi o internet, to każdy może mieć jakiegoś swojego ulubionego, nie jest skazany na jeden konkretny sposób, jedno konkretne źródło, tak jak jest to w przypadku, że tak powiem, stacjonarnych jakichś opcji, ale może sobie wybrać przecież źródło, bo jeden cię woli uczyć z animacji i obrazków i wybierze kogoś, kto pokazuje wszystko na animacjach i obrazkach, a drugi lubi tekst i teorię i wybierze sobie artykuł w internecie, który jest po prostu czystym tekstem, bez wideo i bez człowieka opisującego.
1: A internet to jest tak naprawdę w dzisiejszych czasach ogromna skarbnica wiedzy i nic tylko przebierać i szukać. Sęk po prostu też w tym, a propos takich rzeczy związanych z nauką, to po prostu, no niestety, problemy takie, że część nauczycieli, szczególnie tych starszych, no przykro to powiedzieć, ale ma problemy z ogarnianiem nowoczesnych technologii.
0: Z jednej strony tak, z drugiej strony właśnie nie do końca, bo przez to, że teraz w szkołach mamy te wszystkie dzienniki elektroniczne, te wszystkie systemy, w których te dane się trzyma, przez to, że rezygnuje się już z biurokracji papierowej i przechodzi się w dużej części, na przykład u nas tak jest, że u nas praktycznie już nie ma jakby papieru i wszystko jest tak naprawdę
1: tak,
0: robione
1: Mikołaj,
0: elektronicznie.
1: Ja się z tobą oczywiście trzeba. Ja się z tobą oczywiście zgodzę, tylko jakby tylko tej świadomości brak, bo powiem tak, słyszałem wypowiedź nauczyciela, tak, nasza szkoła jest przygotowana na kształcenie na odległość. Mamy Librusa.
0: Ale słuchajcie, to jest...
1: Czyli dziennik internetowy,
0: czasem,
1: tak?
0: To jest czasem całkiem efektywna metoda, bo u nas też spotkałem się z takim przypadkiem, że po prostu w wiadomości takiej do uczniów wysłanej napisano na klawiaturze notatka. Więc jakby jeżeli chcemy, jeżeli tylko to umiemy robić, to i w ten sposób można to robić i można to robić w miarę.
1: Owszem, bardziej chodziło mi o to, że to rozwiązanie było traktowane jako taki system do prowadzenia lekcji online, tak? Czyli takiej pełnej takiego spotkania w wirtualnej klasie. Więc po prostu no, brak jeszcze niestety tej świadomości, ale są szkoły, są klasy, gdzie jest to rozwiązywane całkiem fajnie. Jestem bardzo ciekaw, jak w ogóle wygląda sytuacja, jeżeli chodzi o ośrodki dla niewidomych.
0: Kraków się zwinął, tyle wiem. Owińska się zwinęły, tyle wiem. Bo tam Polski gdzieś jeszcze utrzymuje kontakty. Co do reszty ośrodków nic nie wiem.
1: Natomiast jeżeli coś wiecie, to możecie napisać, czy jakieś lekcje, jakieś zajęcia są prowadzone. Na przykład w komentarzu pod audycją proponuję.
0: Z tego co wiem, i to jest ciekawe, zwijać się nie muszą, bo w tym dekrecie ministra edukacji jest napisane, że właśnie szkoły specjalne mają prawo, jeżeli chcą pracować, tu chodzi na przykład o dzieci autystyczne, które no nie mogą zostać same w domu po prostu, bo albo z jakimiś innymi niepełnosprawnościami, na przykład umysłowymi, no i po prostu takie szkoły mają prawo pracować. Ale jeżeli któryś ośrodek pracuje dla niewidomych, podejrzewam, że żaden nie pracuje, ale jeżeli któryś by pracował, to ja bym radził wszelkim uczniom, którzy w takowym mogą przebywać, zwinąć się i to jak najszybciej, dlatego że może was spotkać prędzej czy później sytuacja z internatu w Policach, czyli dwutygodniowa kwarantanna, gdzie po prostu tego budynku nie opuścicie.
1: Tak.
0: Więc
1: no zawsze przebywanie w tych czasach, w tych większych skupiskach jest problematyczne. Dobrze, słuchajcie, może jakieś następne tematy mamy jeszcze?
2: No, bo tego jest naprawdę dużo. Czyli co, Michał, ty chyba tutaj masz teraz pole do popisu i ciekawa wtyczka do Chroma.
1: Tak, zgadza się, tylko już sobie docieram do tej notatki, która jest naprawdę krótką. Custom New Tab URL. Jest to dodatek do Chroma, który sobie ostatnio zainstalowałem, bo potrzebowałem. Otóż nie ma tej funkcji w przeglądarce Chrome, natomiast jest ona, zdaje się, w Firefoxie, że co może być naszą stroną na nowej karcie? Może być oczywiście pusta strona, ale możemy też sobie wstawić jakąś tam konkretną stronę. Załóżmy, że chcemy, żeby w nowej zakładce otwierała nam się jakaś konkretna strona. Bo tak. No i ta wtyczka właśnie to robi. Jest pole wyboru do aktywacji tej wtyczki w ustawieniach, jest pole edycji do wprowadzenia adresu strony, który chcemy otwierać i tyle, i nic więcej. I od cała metodologia tejże wtyczki, natomiast jeżeli ktoś potrzebuje, to informuje, że coś takiego jest i tyle.
2: O. No i super. A teraz coś, co wstawił Piotrek, ale można powiedzieć trochę moja działka, czyli aplikacja, która normalnie kosztuje sobie ileś tam, czyli Cork Eco Oscillator, o której zresztą już jest podcast, co prawda jest to podcast o wersji sprzed chyba 8 czy 7 lat. Chyba 8, jak nie nawet 9. Ale chyba ta aplikacja nie zmienia się jakoś bardzo, ale nie wiem, może tak. W każdym razie to jest dostępny syntezator Korga na system iOS. Bardzo ciekawy syntezator. Tak zwany syntezator fraz, albo taka do tworzenia tak zwanych loopów, czyli pętli, czyli takich fragmentów muzycznych, które potem można sobie zaimportować do jakiegoś programu muzycznego i dalej coś z tym robić. Dość ciekawa aplikacja. Rzeczywiście ponoć. No, jak ja to testowałem, to było rzeczywiście dość fajnie dostępne. Zresztą na iPhone jeszcze 3GS, bo to było tak dawno, że ten iPhone jeszcze działał. I tyle. No, to jest dość fajna aplikacja. Zresztą teraz też na liście Tyflos ktoś podawał, że jest też za darmo, bo normalnie ta aplikacja kosztuje, zdaje się, 40 zł. Jest jeszcze druga aplikacja Moog Model D. Moog to jest w ogóle firma takich klasyków nad klasykami, jeżeli chodzi o syntezatory. Syntezator Mooga to jest jak, nie wiem, jak IBM PC albo nie wiem co. No, słucham?
0: Parkins w maszynach.
5: Dokładnie, to jest Mini Moog Virtual D.
2: Tak, MIDI Moog Virtual D, podobno też jakoś tam dostępny, zresztą stworzony przez tę samą korporację, która tworzy syntezatory sprzętowe. Notabene te ich syntezatory kosztują po 3000 dolarów albo więcej, te takie sprzętowe, Moogi. Także no, jak ktoś chce się tym pobawić.
1: Ja tylko a propos tego Korga to jeszcze dodam, bo zainstalowałem sobie. Aplikacja jest za darmo, natomiast jeżeli chcemy sobie tam pobierać jakieś zestawy dźwięków, to coś jest płatne. Chyba jakiś bank do tworzenia takiej muzyki elektro. Można sobie dodatkowo zakupić. Nie wiem, czy to tak normalnie też jest, czy jak kupujemy te aplikacje, to dostajemy już wszystko, ale są pewne opcje do rozszerzenia możliwości tej aplikacji, które możemy sobie dokupić. Ale podstawa jest za darmo, można
2: się
1: pobawić.
2: U mnie nie było takich rozszerzeń i podejrzewam, że można je kupić poza wszystkim również do płatnej aplikacji. Tak myślę, ale pewien nie jestem. Ale
4: brakuje mi w tych wszystkich aplikacjach połączenia się na Bluetooth z klawiaturką.
2: To znaczy Cork, bo akurat Eco Oscillator jest tworzony na wzór sprzętowego Eco Oscillatora. I to jest bardzo nietypowy syntezator, bo tam masz taki, w tej wersji sprzętowej, tam też masz taki jakby panel dotykowy. Masz dwie osie, X, Y, i zazwyczaj na osi X masz też jakieś dźwięki takie ułożone zazwyczaj w jakiejś tam skali. Na osi Y masz jakiś parametr, w zależności od brzmienia on jest tam różny. I tam masz kilka ścieżek, na kilku ścieżkach możesz sobie nagrywać taką, takie coś i to sobie będę zapisać. To jest bardzo nietypowy syntezator i on jakby nie jest stworzony do grania przez klawiaturę sterującą. Natomiast to, o czym ty mówisz, to jest zrobione i jest już sporo syntezatorów na iOS-a w tym naprawdę dobrej jakości, na przykład Sample Tank, to jest taki sampler na iOS-a. Nie wiem jak teraz, ale on kiedyś był też naprawdę w miarę dostępny. Można było podłączyć klawiaturę, wtedy jeszcze na to gniazdo 30-pinowe, tam trzeba było kupić przejściówkę, teraz można kupić interfejs na przykład z firmy też IK Multimedia, iRig MIDI albo tam coś jeszcze i podłączyć sobie dowolną klawiaturę sterującą, która to obsługuje. Wiem, że są klawiatury na Bluetooth, nie wiem jak one obsługują sprzęty z iOS-em, ale podobno są. A biorąc pod uwagę, że ten system ma całkiem niezłe audio, jeżeli chodzi o opóźnienia między innymi, to ja jestem w stanie wysnuć hipotezę, że można całkiem fajnie na tym sprzęcie sobie pograć. Nie wiem jak z dostępnością teraz tych syntezatorów, kiedyś było nieźle. No podejrzewam, że GarageBand będzie dostępny i tam, on tam ma te brzmienia takie jakieś tam w miarę. No na pewno lepsze od tego, co jest na przykład wbudowane w Windows, to bez dwóch zdań. Na pewno jest kilka fortepianów, które zajmują na przykład podobno jedną z największych aplikacji na iOS-a jest właśnie fortepian, który zajmuje kilkanaście giga.
4: O matko.
2: Fortepian. I to jest te fortepiany w wersji VST, czyli tej takiej, którą się stosuje do tworzenia muzyki, takiej w cudzysłowie prawdziwej, to znaczy taką, jak się tworzy, no tak po prostu, siedzi sobie człowiek w domu, ma studio i tworzy muzykę, nie wiem, do gier albo tam jakąkolwiek, to te instrumenty też tyle potrafią zajmować, więc to podejrzewam, że to jest naprawdę profesjonalny jakości instrument. Ten fortepian, który ma kilkanaście giga i podejrzewam, że naprawdę można na nim zagrać w sposób bardzo, bardzo, bardzo naturalny właśnie z użyciem takiej klawiatury, więc to też jest jakiś sposób na to, żeby jak ktoś tutaj lubi muzykować, to możliwe, że też tutaj może coś znaleźć dla siebie. Ja niestety nie mam iOS-a. Gdybym miał, to bym pewnie testował za jakiś czas jakieś tego typu aplikacje, bo ich jest sporo, bo iOS ma dość fajnie ten system właśnie audio rozwiązany i takich syntezatorów tam jest, no, jak ja to testowałem w roku 2010 czy 2011, to ich było kilkanaście dostępnych.
1: I też całego tego osprzętu wokół i urządzeń jest sporo dla muzyków, różnego rodzaju tak. Interfejsy podłączane, no teraz na Lightning, możliwość tak. Całego sparowania iluś iPadów na przykład razem do jakiegoś tam systemu, że wychodzą sobie muzycy i grają na iPadach, tak? Mają swoje instrumenty tak. Tam na iPadach i sobie grają. Także
2: tak,
1: no
2: i
1: jest
2: to potrafią
1: ten cały
2: być naprawdę
1: rynek.
2: Profesjonalne jakości syntezatory, instrumenty, które mają bardzo rozbudowane, mają naprawdę dobry jakości ten dźwięk i to wszystko naprawdę ładnie gra. I można naprawdę na tym robić dobrej jakości koncert na wysokim poziomie.
0: No, nie wiem, czy ty, Tomaszu, coś widziałeś, ale mi się przewinęło przez Twittera. Co prawda się też jakoś nie interesowałem bardziej, bo to totalnie nie moja działka, że firma Kokos od Reapera jakąś napisała licencję na potrzeby właśnie epidemii koronawirusa. Idea ma być taka, nie wiem jakie są dokładnie warunki, ale że osoby, które jakby mają to w pracy i mają to do użytku jakkolwiek komercyjnego, mogą tego używać w domu do takiego samego użytku, nawet jeżeli w domu takiej licencji nie mają.
1: To znaczy w sensie to, czyli Reapera?
2: Reapera tak. Chyba. No. A to muszę sprawdzić, bo to rzeczywiście może być ciekawe, no ale to rzeczywiście wymagałoby z tego, co rozumiem, tego, żeby w pracy mieć taką licencję komercyjną już wykupioną.
0: No, z tego, co widziałem, tak. Ale jakby nie wczytywałem się w te warunki, bo mówię, to był przeleciał...
2: To ja spróbuję poszukać tego, a tutaj Paweł albo Michał, spróbujcie opowiedzieć o Folding at Home, bo to jest też ciekawa jakaś inicjatywa.
3: No właśnie, bo siedzimy w domu, a chcielibyśmy z niego wyjść. No i się okazuje, że możemy przyczynić się do tego, że może szybciej z niego wyjdziemy, pożyczając naukowcom, którzy pracują nad szczepionką na koronawirusa, nasze zasoby komputerowe. Ogólnie sama idea nie jest nowa, bo już ten dystrybuowana siła komputacyjna była wykorzystywana wcześniej, na przykład do jakichś badań kosmicznych.
1: No i właśnie tu jeszcze tak, na marginesie, Pawle, SETI at Home był taki projekt i przy tej okazji warto wspomnieć, że bodajże z końcem marca kończy się ten projekt. SETI at Home się kończy, przestają być już przetwarzane te próbki danych z radioteleskopu i teraz naukowcy po tych kilkudziesięciu tak naprawdę, to tam chyba po 21 latach albo 20 paru latach nawet, mają się skupić na analizie tego, co udało się użytkownikom przetworzyć wspólnie. I teraz ma być to, teraz ma być to wszystko analizowane. Ale właśnie takim pierwszym projektem, który działał na tej zasadzie, to był projekt SETI at Home. Z radioteleskopu otrzymywaliśmy różnego rodzaju sygnały, różnego rodzaju jakieś tam próbki danych i je przetwarzaliśmy wspólnie z innymi użytkownikami. No i szukaliśmy jakichś nietypowych sygnałów, obcych cywilizacji i być może czegoś jeszcze.
0: To było po prostu program, który sobie działał w tle na komputerze, tak. Pobierał sobie to, co
1: na
0: miał robić.
1: Na przykład w formie wygaszacza ekranu.
0: Tak, mielił, przemielił, co miał zrobić, policzył sobie jakby automatycznie sam, wysłał wyniki do serwera i pobierał sobie automatycznie następne. My wiedzieliśmy o nim tylko dzięki może przyspieszonej pracy wentylatora i cieplejszemu komputerowi.
3: No i właśnie na tej zasadzie w tym momencie możemy przyczynić się do zidentyfikowania różnych wariacji, mutacji, przekształceń proteiny, którą wykorzystuje koronawirus, by przyczepić się do naszych płuc. Jako że ona właśnie podlega tym mutacjom, no to wymagana jest dość duża moc obliczeniowa, żeby przewidzieć wszystkie możliwe mutacje. No i w tym właśnie celu potrzebują pomocy naukowcy, bo im więcej nas pobierze program, zainstaluje go i się zgodzi na to, by od czasu do czasu jakieś dane były przetwarzane. Tam jest możliwość personalizacji, czy to ma się dziać właśnie w momencie, kiedy nas nie ma przy komputerze, czy w momencie, kiedy, czy cały czas poza momentami, kiedy potrzebujemy jakieś wyczynowe dla naszego procesora zadanie wykonać, czy w jakichś konkretnych godzinach i tak dalej. Te dane są pobierane u nas, my też je pobieramy, potem wysyłamy je dalej do naukowców i pomagamy je też przetwarzać. Zdaje się, że podlega to też jakiejś kontroli, my możemy sprawdzić w ogóle, jakie dane tam, co się
1: zapisywane. Tak, bo to jest oczywiście grywalizacja cała, możemy zakładać sobie teamy i możemy rywalizować z innymi teamami, mamy jakąś tablicę wyników, która pokazuje, który team najwięcej przetworzył i najlepiej tam działa, także rzeczywiście no, jest to takie dość fajne, jeżeli chcemy poświęcić moc obliczeniową swojego komputera i płacić trochę więcej za prąd, bo to też no, coś za coś, tak? Jeżeli będzie nam intensywniej komputer przetwarzał różnego rodzaju dane, to i więcej prądu może pobierać, co za tym idzie. Aplikacja jest dostępna, którą to robimy. To jest, zarządza się tym przez przeglądarkę internetową. Wpisujemy swój login, możemy też wygenerować sobie hasło, które dostajemy na maila i dzięki temu już wszystkie te obliczenia będą przypisywane pod nasze konto, jeżeli tam na przykład byśmy kiedyś musieli te aplikacje przeinstalować. W domyślnej konfiguracji to ona nam tam specjalnie nie obciąża zasobów, natomiast no, jak ustawimy sobie na najwyższą opcję, to u mnie to 80% procesora zajmowało, więc troszeczkę intensywnie.
0: Ja tym czasem znalazłem tego typa, o którym mówiłem, znalazłem intencję.
2: Ja też.
0: Idea jest z tego, co widzę, taka, że ogólnie ludzie, którzy chcą używać tego w domu lub praktykować tak zwany social distancing, czyli oddalanie się od ludzi na bezpieczną odległość.
2: No to izolację, jakby, tylko że tak, tak ładnie nazwaną.
0: Mogą sobie...
2: Licencja jest ważna do końca czerwca, tak. Zdaje się. Czy do czerwca?
0: Do końca czerwca.
2: Do końca czerwca. 3. Jest po prostu, jest na stronie coś takiego, że żeby skopiować tekst do schowka, uruchomić Reapera i Reaper tę licencję nam tutaj załaduje tak po prostu. Więc nie trzeba nic wpisywać, żadnych licencji z pracy, coś tego. Po prostu można powiedzieć... no taka licencja, podejrzewam, że to jest jakaś forma też trochę promocji czegoś. Znaczy promocji, no myślę, że to jest no, bardzo fajne, jak taki program robi coś takiego i to generalnie to działa po prostu.
1: I tym bardziej, że Reaper jest bardzo dostępnym narzędziem.
2: Zresztą mogę to sprawdzić, bo jakby spełnia te warunki, bo ja rzeczywiście pracuję i w pracy mam wersję Reapera taką no, w pracy, która jest normalnie zarejestrowana w domu. No właśnie chcę to kupić, ale jakoś się jeszcze nie zdążyło i zaraz mogę sprawdzić, czy to mi zadziała, ale podejrzewam, że tak i zobaczę, co tu się dzieje.
1: No to co my tu jeszcze mamy? Mamy na przykład informację od Piotra o gadżecie od Logitecha, za pomocą którego
2: nie czytałem, więc...
1: możemy naładować sobie iPhone'a, Apple Watcha i AirPodsy. Cóż to takiego jest? To jest, proszę Państwa, Logitech Wireless Charging 3-in-1. Taka stacja dokująca, za pomocą której możemy indukcyjnie ładować trzy urządzenia naraz. No właśnie, tak jak wspomniałem przed momentem, iPhone, Apple Watch i AirPodsy. Zdaje się, że ma to dwa pola indukcyjne, no ale AirPodsy są na tyle małe i Apple Watch, że pewnie to się jakoś mieści, no i osobne pole na iPhone'a. Urządzenie dość ciekawe, cena ciekawa również, ponad 500 zł, no ale jeżeli ktoś miałby ochotę, no to czemu nie? Trzy urządzenia za jednym zamachem można ładować, a to indukcyjne ładowanie to rzeczywiście no tak całkiem przyjemna perspektywa. Także jakby ktoś sobie chciał zrobić prezent, to może na przykład coś takiego rozważyć.
2: Tak. A oprócz tego, i to jest chyba ostatnia informacja, przed jaką mamy tutaj w naszych notatkach, odnośnie dość ciekawego smartfona z Androidem, który ma dość dobre dane. Generalnie prawie niczym się nie różni od większości współczesnych smartfonów. Jedna jest różnica. Ekran. 4 cale.
0: Mały.
3: No,
4: gdzie?
3: Tak.
4: Jaki?
3: I to jest kolejne dzieło państwa od Jellyphone'a, czyli Unihertz Atom XL.
4: Aha.
3: Telefon, który aktualnie jest na niego zbierany na Kickstarterze, ale spokojnie, on już swój target osiągnął, te pieniądze już zostały zebrane i to w dużo za dużej ilości, a jeszcze 10 dni do końca jest, czyli tam nie 9, więc spokojnie jakby produkcja się odbędzie. Telefon, który właśnie 4-calowy ekran, jak tam było? 8 rdzeni chyba, nie? 8 rdzeni po 2 GHz, MediaTek Helion P60. 6 GB RAM-u, 128 GB wbudowanej pamięci. 48 megapikseli główny aparat. NFC, LTE wszystkie częstotliwości. Dwa sloty na kartę SIM. Jack 3,5 mm, a nawet podczerwień. A nawet wbudowana krótkofalówka chyba na DMR, czyli na tym cyfrowym standardzie transmisji. Czyli tak jakby PMR-ka, tylko cyfrowa, tak? Mieliśmy walkie-talkie kiedyś, takie no, gadania. No to jest mniej więcej tego typu radio wbudowane w telefon. Już usłyszałem taką obawę, czy na pewno to będzie sprzedawane w Europie, czy Unia nie ma jakiegoś problemu z tym, że telefony z walkie-talkie i tak dalej. Ale pożyjemy, zobaczymy. Cena to ma być około $300, czy jakieś 1200-1300 zł. Może jeszcze coś się zmieni. No i Android 10. Android 10. I co? No i tyle. A Jellyphony to były takie telefony małe właśnie, 2,4 cala. Ty chyba, Kasiu, miałaś takiego Jellyphona, prawda?
4: Nie, ja miałam Soyesa.
3: Co to było?
4: To też taki a la iPhone, tylko bardzo malutki.
3: Mhm. No, a Jellyphonem się bawiłem. To wyglądało jak mały pilocik do samochodziku. takiego zabawkowego na zdalne sterowanie. I na tym się pracowało dziwnie. Tam gesty działały na tym beku, takie podstawowe.
2: Ale ja chyba miałem twojego, Kasia, Jelly, bo ty chyba miałaś, czy nie?
4: Nie, ja miałem Sojesa.
2: A, dobra.

0: Może spróbujemy odebrać. Aha. Ja w międzyczasie jeszcze spróbowałem dokonać aktualizacji tego naszego software'u do odbierania telefonów. No i zobaczymy, czy efekt tego będzie jakiś lepszy. Kogo witamy? Halo?
1: Witam bardzo serdecznie. To ja, Patryk, znowu. Mam nadzieję, że tym razem się uda porozmawiać, że nie będzie żadnych problemów.
0: Próbuj, Patryk. Nadal, tak? Słychać. Na razie tak.
1: No to myślę, że tutaj, bo tutaj już kolega dzwonił a propos tego Twilio Questa, no to ja chciałem tylko powiedzieć, że ta dostępność, która jest, ona nie jest jeszcze idealna.
0: Patryku, ja mam jedną gorącą prośbę, adres tej gry, bo wy zaczynacie, a gdzie to w ogóle można się w to pobawić? I zawsze nam to umyka.
1: Ja umieszczę w komentarzu, bo teraz no niestety nie jestem w stanie na dzień dzisiejszy tu i teraz podać adresu. Najlepiej będzie, jeżeli umieszczę ten w komentarzu ten link.
0: Okej.
1: Okay. I oczywiście będę pamiętał, żeby to zrobić.
0: Super.
1: Jak tylko się podcast ukaże.
0: Super.
1: No to ja chciałem właśnie powiedzieć, że jakby słyszymy listę obiektów, które mamy wokół siebie, jakby mamy dźwięk, gdzie słyszymy, że tu jest obiekt i możemy wejść w interakcję z tym obiektem, natomiast nie słyszymy niestety jeszcze przejść, więc musimy trochę na czuja chodzić i opłukiwać ściany i szukać, gdzie jest jakby wnęka, w którą możemy wejść, ale twórcy nad tym pracują. Tego co wiem, ciężko pracują, także na zasadzie jeden twórca, więc wkrótce zostanie to poprawione, ale można się bawić, jeśli ktoś jest wytrwały i lubi i chce się nauczyć programować, to można się bawić. A teraz jeszcze chciałem powiedzieć newsa z ostatniej chwili, dosłownie przed godziny, też dla ludzi, którzy lubią grać i którzy sobie chcą postrzelać do zombiaków, bo temat zombie jest zawsze wieczny i nigdy się nie skończy. Manuel Cortez, człowiek odpowiedzialny za TV Blue i za parę innych rzeczy, postanowił powrócić do tworzenia takiej gry jak Undead Assault, która tydzień temu była dostępna dla rosyjskiej społeczności niewidomych Blind Games. Ja akurat miałem szczęście sobie w to zagrać wcześniej. Natomiast teraz właśnie dosłownie przed paroma minutami stało się to dostępne. Jak ktoś chce, to jest taka gra online, gdzie strzelamy do zombie, w skrócie mówiąc. Adres strony to undead-assault.com. Tak się pisze adres strony, można to pobrać, jest za darmo. Więc jak ktoś lubi się postrzelać, to może, działa, jest. I miejmy nadzieję, że będzie się coś z tym działo dalej.
0: Ale to jest to, co już było kiedyś, czy zostało to jakoś rozbudowane w oparciu...
1: To już było kiedyś, zostało przepisane do Pythona 3, bo to było w Pythonie 2 i działało to nie najlepiej. Teraz zostały dodane kilka dźwięków, ma się jeszcze z tym coś dziać, bo ma być dodany dźwięk HRDF, czyli dźwięk 3D. Ma nam dość jakieś tryby z tego, co słyszałem, jakby inne. Natomiast taka wersja jest taka, jak była do tej pory w 2016 roku, z paroma zmianami właśnie w dźwiękach i że jest Python 3. I kilka bibliotek się zmieniło. Tak poza tym wszystko jest tak, jak było po staremu.
0: Jasne. No ale to dobrze wiedzieć, że kolejna gra, zawsze jak ktoś ma ochotę się gdzieś tam wyładować, bo mu źle...
1: To, a jest okazja.
0: Tak, to można sobie... Tym bardziej, że to jest rozgrywka sieciowa, jak dobrze pamiętam, tak? I tam można sobie
1: oczywiście,
0: z ludźmi...
1: Tak, to jest... Do trzech osób można. Mhm. A solo oczywiście też się da.
0: Jasne. No okej, okay, to... Dobrze, to Patryku, dzięki serdeczne za telefon i w końcu jak widać się udało, nic nam tu nie przeszkodziło, także do usłyszenia, pozdrawiamy cię serdecznie. No i cóż, czy coś
2: a
0: jeszcze?
2: A ja zainstalowałem sobie tego Reapera,
0: aha,
2: znaczy tą licencję.
0: Te licencje.
2: Mhm. I rzeczywiście, skopiowałem do schowka, wszedłem sobie w Reapera, on wykrył, że mam klucz licencji w schowku, zapytał się, czy go dodać, powiedziałem tak, dodał i rzeczywiście teraz mam napisane, że register to temporary commercial license i tam, że się kończy 1 lipca 2020. Także no, to taka ciekawostka.
3: to jeszcze o tych telefonach może tylko dokończę.

0: szybko, że o ile 2,4 cala ekran jest dużo za mały, żeby już pomijając to, że my nie patrzymy na ekran, ale nawet żeby cokolwiek działać na tym ekranie, a czasem jednak coś komuś pokazujemy, chociażby kod QR biletu, różne inne rzeczy, to mogło być troszkę za małe. Albo
1: był problem z Androidem, no nie? Bo ten Android też nie był jakiś tam super wysoki, ta wersja.
0: Wiesz co? Nie wiem jak na Jelly oryginalnym, ale wiem, że ten Atom, który wyszedł potem, bo ten był Atom, ta sama przekątna, tylko tam więcej właśnie bajerów, już jakieś NFC, jakiś już tam przycisk konfigurowalny do jakiejś akcji, to tam już chyba był ten Android jakoś nowszy. To było 2 lata temu, więc to mogła być 8 Oreo albo 7 Nougat, nie pamiętam.
2: Teraz
0: natomiast
2: jest
0: wiem, że ten... Tak, teraz jest 10, natomiast wiem, że wtedy mi ta specyfikacja zaimponowała bardzo, ale niestety widziałem jak działa Jelly i czytałem też recenzję na Reddicie Atoma i stwierdziłem, że nie, to nie jest to, to jeszcze nie jest to, o co by chodziło. Natomiast jako, że od kilku miesięcy posiadam iPoda Touch 7 generacji, który ma chyba też taką przekątną, to jest też chyba 4 cale, to widzę, że to jest idealny rozmiar, bo wszystko widać, co trzeba, tak na takie potrzeby, na jakie my wykorzystujemy ekran, a korzysta się z tego wygodnie i do nawigacji, i do Braille'a, i do wszystkiego innego. To jest takie, ja za to mówię, małe, słodkie urządzenie do konsumpcji multimediów, bo to można wsadzić do kieszeni, nie wiem, w łóżku gdzieś rzucić, nawet można zapodziać jeszcze, już zapomnieć, gdzie to się położyło. Więc to jest w sumie fajna opcja. A też pamiętam, że w poprzednich modelach właśnie w Atomie i tak dalej problemem największym był aparat, że on tam mógł tych megapikseli mieć nie wiadomo ile, a nie miał chyba za wiele i te zdjęcia były jakieś nieostre w nocy, jakieś tam nie do końca wyraźne, coś tam nie do końca działało, a my jednak tego aparatu czy do OCR-a, czy do jakiegoś Be My Eyes no wykorzystujemy, więc no siłą rzeczy też nie może on być jakiejś podłej jakości. No bo z wielu rzeczy po prostu nie skorzystamy. A tu ewidentnie widać, że są topowe specyfikacje plus ten mały ekran. No i oczywiście wszystkie certyfikacje, przeszedł wszystkie testy armii amerykańskiej i nie wiadomo jakie jeszcze, że jest wstrząso, pyło, wodo, wszystko odporne, więc teoretycznie możemy nim
1: i kiedy on
0: rzucać z balkonu,
1: być,
0: jak nas denerwuje.
1: Możemy się go spodziewać?
0: Ciekawe pytanie. Ja myślę, że no w miarę szybko, bo już jest przedsprzedaż chyba nawet. W tej przedsprzedaży nawet kosztuje troszkę mniej teraz niż te $300. On jakoś tak wyliczono na Polski 950 zł, 980 przedsprzedaży. Więc jakieś $200 z czymś, 250 chyba nawet. No więc...
2: No coś tego typu. No.
0: Ciekawa propozycja. Ja akurat no, niedawno dość kupowałem telefon z rok temu nowy, więc ja jednak staram się te urządzenia wykorzystywać, eksploatować dopóki żyją. Ale gdybym rozważał następny telefon, to przyjrzałbym się temu, co robi Unihertz, bo... No bo robią rzeczy ciekawe.
2: Coś w tym jest, no. Trochę niszowe, ale może. No ciekawie jestem, jak to będzie ze wsparciem,
0: właśnie,
2: ale tego to chyba nie wiadomo.
0: To jest jedna rzecz, a druga rzecz, że ja mam taką nadzieję właśnie, że jak to jest... Ja zawsze byłem ciekaw, jak to jest posiadać telefon małego startupu, bo jeżeli to jest telefon, na który po prostu ludzie się zrzucali, żeby on został wyprodukowany, to ja jestem bardzo ciekaw, jak jest właśnie z interakcją takiej firemki małej z użytkownikami. Czy nie jest to interakcja bardziej bezpośrednia i bardziej efektywna koniec końców niż w przypadku... takiej dużej firmy, jak na przykład Samsung, czy Huawei, czy inna firma.
2: Podejrzewam, że to będzie tak jak ze wszystkim, że te małe firmy albo mają lepszy support, bo mogą, albo mają gorszy support, bo nie umieją tego zrobić fajnie.
1: Tak. Ja tak samo miałam ze smartwatchem.
2: Specjaliści i tyle.
1: Mhm.
0: No to jest ciekawe, natomiast rzeczywiście, no Fossil tak, jak najbardziej. Tutaj mówimy
1: tak,
0: o firmie, która...
1: Tak, ale przez Michael Korsa to brałam i zapomniałam, że to jest też przecież Fossil. I dlatego...
0: Mhm. No, ale to może być ciekawe. Na razie jakby ich interakcje takie, jak patrzeć po mediach społecznościowych, są całkiem fajne i oni tak bardzo zachęcająco się o tych produktach wypowiadają. W sensie nie na zasadzie wrzucania jakichś marketingowych hasełek tak dalej, tylko tak widać, że to jest taka żywa interakcja z ludźmi. Więc
1: i ten język
0: ja
1: polski
0: mam nadzieję...
1: powinien być, prawda? No bo to jest jakby normalnie system Android, więc...
0: Tak, normalnie Android. Ewentualnie coś może być niedotłumaczone polski... czy coś, ale...
2: Ale
0: jakieś te części ich
2: Google
0: własne.
2: Mają.
0: Tak, tak.
1: Proszę?
0: Więc tam certyfikacje Google powinni mieć. No więc
1: nie,
2: to jeszcze taki z tego. To jeszcze taki news ode mnie. To też jest bardzo świeża sprawa, no bo mówiło się od dłuższego czasu, że te limity płatności zbliżeniowych będą na 100 zł, ale to nie wiadomo kiedy, bo to tak wszystko to musi sobie nabrać mocy urzędowej. No i nagle się okazuje, że to można zrobić już. I teraz
1: tak,
2: mniejsi operatorzy...
1: To też spowodował koronawirus. No bo jest tak,
2: najprawdopodobniej
1: że lepiej nie
2: tak.
1: obracać gotówką. Lepiej nie obracać gotówką, czyli żadnymi tam banknotami, monetami, no bo na tym się osiada mnóstwo paskudztwa, w tym właśnie ten koronawirus. I tak to będziemy przekazywać z rąk do rąk, no to wiadomo.
2: No i terminale dotykowe, no też są jakieś tam, bo to też ileś osób dotyka.
1: Tak,
2: no i właśnie Mastercard najpierw powiedział, że o, spoko, no to my z piątku na sobotę podwyższamy limit. I Visa się, to jest dosłownie kwestia ostatniej godziny. Visa też się zdeklarowała, że to zrobi, więc no prawdopodobnie dość szybko to wszystko wejdzie. Oczywiście jest jeszcze kwestia tych terminali jako urządzeń, żeby one o tym w cudzysłowie wiedziały, z tego co wiem. Ale podobno to jest kwestia raczej, podobno przynajmniej, możliwe, że na szybko, więc zobaczymy. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Także, no czekamy. To co, czy komuś coś jeszcze zostały jakieś newsy, czy o godzinie 20?
0: Tutaj w City Handlowym wszedł. Jak ktoś
2: tak,
0: ma.
2: Tak, też. Tak, z takich ciekawych rzeczy.
1: Czyli on nie działa wszędzie.
3: No, to wszystko zależy od banku.
0: W większości.
3: To wszystko zależy od banku.
2: Tak.
3: Czy wdroży,
2: dobrze,
3: czy nie.
2: Słuchajcie, to w takim razie, no cóż, chyba nie pozostaje nic innego, jak się pożegnać. Szóstka była i szóstka nas została. Czyli Kasia Ślipek, Mikołaj Hołysz,
1: dobrej
2: Michał Dziwisz, Paweł
1: Masz,
2: Robert Łabeński.
0: Trzymajcie się.
2: I ja, czyli Tomek Bilecki. No i cóż, no to usłyszenia, mam nadzieję, że w tym samym składzie, tak? Hashtag zostań w domu.
0: Hashtag zostańcie z nami na przyszły tydzień.
2: Tak, zostańcie z nami, mam nadzieję, że z nami wszystkimi. I mam nadzieję, że do usłyszenia w kolejnej
4: mam nadzieję, że
2: audycji.
4: Żaden z nas nie będzie prowadził audycji ze szpitala zakaźnego względnie z kwarantanny.
2: To też tak mi się, też mam taką nadzieję właśnie. Także no cóż, no do usłyszenia.
5: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
3: Na naszym radiowym zegarze godzina 19 minęła już chwilę temu, a zatem rozpoczynamy kolejne spotkanie z audycją Tyflo Podcastu na żywo na antenie Tyflo Radia. Rozpoczynamy ją tym razem w poniedziałek, 6 lipca 2015 roku. Witam bardzo serdecznie przy mikrofonie Michał Dziwisz. Nie jestem dziś jednak sam, bo mam także gościa. Gościem moim, a przede wszystkim waszym w dzisiejszej pierwszej audycji na antenie Tyflo Radia, bo będziemy mieć dwie, ale zaczynamy tradycyjnie od początku. Gościem w pierwszej audycji jest Michał Kasperczak. Witaj, Michale.
6: Dzień dobry.
3: Dzień dobry. Dziś będziemy na dobry początek mówić o nowej usłudze firmy Apple, która światło dzienne ujrzała wraz z systemem iOS 8.4, jaki tydzień temu zagościł na urządzeniach mobilnych większości, tych wszystkich, którzy lubią być na bieżąco, jeżeli chodzi o oprogramowanie. A trzeba przyznać, że akurat w kwestii systemu iOS nie ma większych przeciwwskazań, żeby jakoś czekać i zwlekać z aktualizacją. Można się w miarę w ciemno aktualizować, kiedy tylko system zostanie umieszczony na serwerach producenta. Mianowicie mówić będziemy o usłudze Apple Music. Zanim jednak przejdziemy do szczegółów, to Michale, prosiłbym cię, żebyś naszym słuchaczom, którzy być może no, nie gonią tak aż bardzo za technologicznymi nowościami, wyjaśnił w kilku słowach, co to właściwie jest to Apple Music, o co w tym chodzi i na czym cała rzecz polega.
6: Apple Music to jest, jak to się fachowo nazywa, serwis streamingowy albo usługa strumieniowania muzyki, którą dostarcza od niedawna również firma Apple. Mówię również dlatego, że jak dotąd Apple w ten rynek muzyki na żądanie po opłaceniu określonego abonamentu nie wchodził. Mieliśmy wcześniej, kiedyś w marcu, o serwisach streamingowych dosyć szczegółowo rozmawialiśmy z Rafałem Kiwakiem. Jeżeli ktoś tej audycji nie słuchał, a jest zainteresowany, to zachęcam do przesłuchania. I wówczas mówiliśmy o takich markach jak przede wszystkim Spotify, ale również Wimp, Google Music, poniekąd iTunes Match, czyli taki też sposób na dostęp z chmury do muzyki, którą wcześniej kupiliśmy albo zgraliśmy ze swoich płyt, albo kupiliśmy w iTunes Store. Teraz Apple Music, chcąc niejako dogonić, być może w przyszłości wyprzedzić, ale na razie dogonić umykający rynek tych serwisów streamingowych, bo Apple w stosunku do innych podmiotów był tutaj w tyle, no postanowił w końcu tę usługę Apple Music zaprezentować i wdrożyć. Zaczęło się od wykupienia rok temu firmy oferującej usługę Beat Music, która u nas zupełnie nie była znana. To taka usługa dostępna jedynie w Stanach Zjednoczonych i w zasadzie nie różniąca się niczym od tych znanych nam wcześniej Spotify, Google Music, Deezer i podobnych usług. No i tak czekaliśmy cały rok, czekaliśmy, to znaczy ludzie interesujący się technologiami, branżowo się tym zajmujący, czytający jakieś i piszący na portalach technologicznych, dużo o tym rozmawiali i ostatecznie w czerwcu ta usługa została pokazana. Polega ona na tym, że po opłaceniu określonego miesięcznego abonamentu, to jest 4,90 w Polsce, bo te abonamenty są różne w różnych krajach i trzeba przyznać, że mimo początkowych obaw usługa w Polsce ruszyła też, co dla Apple'a znowu takie oczywiste nie jest i płacimy abonament 4,90 euro za miesiąc albo 7,90, jeżeli to jest plan dla 6 kont. Czyli
3: taki rodzinny plan.
6: Rodzinny,
3: tak?
6: Ściśle zintegrowany, bo też to nie było wcześniej oczywiste, czy to będzie zintegrowane z chmurą rodzinną wprowadzoną przez Apple w zeszłym roku, czy to będzie jakby osobna, możliwość osobnego takiego rodzinnego abonamentu. Nie, to jest ściśle zintegrowane z tą chmurą rodzinną, w której możemy udostępniać sobie część aplikacji oraz zdjęcia na różnych urządzeniach z systemem iOS. Tutaj płacimy 7,90, czyli no, to jest 20 zł, 30, tam 35 chyba to jakoś wyjdzie po kwoli. W każdym razie ceny są dość atrakcyjne, szczególnie ta cena abonamentu drugiego, droższego, rodzinnego. I za tę cenę mamy dostęp do, jak to się mówi, mocno ponad 30 milionów utworów dostępnych w bazie muzycznej, czyli tak naprawdę do znacznej większości płyt z większych i mniejszych wytwórni fonograficznych. Możemy po prostu słuchać tych płyt, zarówno w całości, we fragmentach, słuchać, wyszukiwać określone piosenki, słuchać określonych playlist przygotowanych przez Apple, przez artystów, przez innych użytkowników. Mamy dostęp do takich playlist, no właśnie, no, do muzycznych rozgłośni internetowych, ale właściwie rozgłośnie, no to takie radio, ale radio, czyli właściwie takie radio muzyczne, takie playlisty.
3: Radio na wzór takiego amerykańskiego serwisu, który zapoczątkował w ogóle taką modę na te inteligentne stacje radiowe, czyli Pandory. To polega na tym, że po prostu wybieramy sobie na przykład jakąś piosenkę i na podstawie tej piosenki, na podstawie pewnych cech charakterystycznych tego nagrania, algorytm na serwerach Apple dobiera nam inne piosenki, które być może nam się spodobają i będą właśnie brzmiały podobnie, czy będą gdzieś tam w jakimś stopniu zbliżone do tych utworów, jakich słuchaliśmy. To jest taka zasada, jeżeli chodzi o te radia. Ale jest też radio, nie wiem, Michale, czy ty słuchałeś tej stacji? Nie słuchałeś. Jest radio Beats, Beats One konkretnie. To jest stacja, zdaniem firmy Apple, i tak jest opisana, że jest prowadzona przez DJ-ów różnego rodzaju na żywo. Podstawę tej stacji tworzy trójka prezenterów. Jest pani z Londynu i dwóch panów. Jeden z, jak dobrze pamiętam, Nowego Jorku i jeden z Los Angeles. To w każdym razie na pewno jest tak, że jest jedna pani z Wielkiej Brytanii, właśnie ona jest z Londynu, i jest dwójka ze Stanów. Oni są jakby trzonem tej całej redakcji Beats One. Natomiast pojawiają się tam jeszcze różni inni producenci, DJ-e, artyści też, bo ja akurat tego nie słuchałem, ale widziałem w ramówce, że miała być na przykład jakaś godzina z Eltonem Johnem, który miał chyba tam jakieś swoje muzyczne fascynacje też prezentować. Miał być jakiś set muzyczny Erika Prydza, czyli takiego jednego z popularniejszych DJ-ów, no i różnych tam jeszcze innych artystów, mniej lub bardziej znanych, ale głównie no to taki mainstream obecny. Więc tak ma wyglądać ta stacja Beats One. Szczerze mówiąc, mi to radio to się za bardzo nie podoba, ale to może później jeszcze sobie coś o tym powiemy, ale tak chciałem jeszcze dopowiedzieć a propos tego, o czym mówisz, bo akurat przyjrzałem się kwestii stacji radiowych dość mocno, jeżeli chodzi o Apple Music. Jak to ja.
6: No tak.
3: Więc co dalej, jeżeli chodzi o aplikację? Co jeszcze nam umożliwia?
6: Tak się zastanawiam, przepraszam, bo troszeczkę ciebie przerywa i tak troszkę coś nam chyba umyka, ale nie wiem, czy to jest jakoś tam zagraża w stabilności.
3: Nie, wszystko, ja cię słyszę dobrze, wszystko jest w porządku.
6: Dobrze, czyli kontynuujemy. Tak, no i to tyle z grubsza rzecz biorąc na temat Apple Music. Co ważne, jak mówię, usługa ruszyła od razu, bez problemów, bo ona... Ja chyba nie powiedziałem tego, że dotarła do nas wraz z aktualizacją systemu iOS do wersji 8.4, która zajmowała dosyć mało miejsca, nie było większych problemów z instalacją i po aktualizacji, po uruchomieniu aplikacji Muzyka można stworzyć konto, że stworzyć. Jakby uruchomić tę usługę Apple Music na podstawie, ona jest przypisana do naszego konta Apple ID, do naszego identyfikatora Apple ID i przez 3 miesiące, jak powiedziałem, jest bezpłatna. Potem pobierana jest opłata i to też ciekawe. Apple licząc na to, że po tym długim okresie ludzie się przyzwyczają, szczególnie ci, którzy wcześniej nie korzystali ze Spotify'a albo nie mają tyle czasu, żeby analizować Spotify, Google Music i tak dalej, że oni po prostu po 3 miesiącach nie, że tak powiem, nie wyabonują tej usługi, nie zrezygnują i zostaną i będzie im ten abonament po prostu naliczony. Ale to wszystko jesteśmy informowani, nie ma tam nic ukrytego. Rzeczy jest, no wydaje mi się, że dosyć prosto i oznaczona i opisana. Tak. Miałeś jakieś problemy ze stworzeniem, nie wiem, konta, z utworzeniem tego, z uruchomieniem Apple Music w muzyce, o,
3: może najmniejszych, w ten sposób. Najmniejszych.
6: No ja też najmniejszych.
3: Wystarczyło się po prostu zalogować do naszego Apple ID, potwierdzić tak w cudzysłowie jakby zakup, który tam teoretycznie był realizowany, ale ten zakup na razie nie był jakby, nie powodował obciążenia naszej karty w żaden sposób, chociaż niektórzy relacjonowali na Twitterze, że im coś obciążało. Także może to też był jakiś problem tam z systemem Apple'a. Pamiętam, że no już kiedyś była taka sytuacja, że na przykład kogoś tam kasowało kilka razy za pobranie aktualizacji do OS X-a, kiedy jeszcze to były płatne aktualizacje. Więc no różnie to być może, tak? To jest, podejrzewam, że tam naprawdę mnóstwo osób się rzuciło na to nowe dziecko Apple'a i no system mógł w pewnym momencie zwariować. To tak niestety czasem bywa.
6: No tak. I właściwie usługa od początku działała, przynajmniej u mnie, bez większych problemów. Jedyne, co zauważyłem, to... Bo tam nie zauważyłem tego, że niektórym... Bo niektórzy też narzekali na jakieś tam długie przerwy, na takie działanie, jakby ta usługa była w wersji beta, że nawet... Chyba w dobrych programach czytałem o bardzo niestabilnym działaniu gdzieś tam na terenie Wrocławia, w sieciach mobilnych i w ogóle. Z kolei inni opisywali, że im ta usługa działa zdecydowanie dobrze. Mi raczej działa dobrze. Jedynie co zauważyłem przy przełączaniu pomiędzy utworami, są takie dłuższe pauzy. To znaczy jakby on dłużej, nie wiem, czy buforował, czy po prostu jakby domyślnie ma jakąś taką większą pauzę przed rozpoczęciem odtwarzania utworu. Nie dzieje się to tak szybko jak w innych serwisach streamingowych.
3: A co ciekawe jest to, że Apple się chwaliło tym, że właśnie w Apple Music mają być te takie płynne przejścia, tak jak w stacjach radiowych, że ma to nachodzić, mają te piosenki nachodzić na siebie, tak płynnie, że wiesz, kończy się jedna piosenka i zaczyna się druga, a ja tego nie zaobserwowałem, chyba że może po prostu gdzieś jest to ukryte, bo aplikacja z pozoru wydaje się prosta, ale budzi pewne problemy i komplikacje.
6: Tak, bo ona ma, jeszcze tylko co do tych przejść, być może one nie dotyczą przypadkiem płyt takich koncertowych, takich, wiesz, tylko, że nie w radiu, ale jak jest płyta taka...
3: Wiesz, no niby miało tak być, ale ja się tak w cichości ducha myślałem, że... No to będzie się tyczyło wszystkich, bo to fajnie by było tak sobie tego słuchać. No wiem, zaraz powiesz, że nie, bo płyta jest płyta i płyta jest całość.
6: Oczywiście.
3: No, dlaczego ja przypuszczałem, że tak
6: ale,
3: będzie?
6: Ale z drugiej strony ale... są takie płyty, które chciałoby się słyszeć, jak do koncertowe, jakieś symfonie, suity rockowe, jakaś, nie wiem, muzyka filmowa, coś takiego i to tutaj by się przejścia jak najbardziej przydały. Tak,
3: ja bym tego chciał we wszystkich nagraniach, bo by mi to bardziej przypominało radio. Ja chyba dlatego jakoś nie przepadam za słuchaniem właśnie całych płyt czy tego typu serwisów streamingowych, bo mi to generuje tę ciszę. Mm-hmm.
6: Ja rozumiem, ja też takiej bardzo ciszy nie lubię, ale z drugiej strony ja mocno zwracam uwagę na pierwsze sekundy
3: tak,
6: i końca i początku utworu.
3: Wiem.
6: To jest dla mnie bardzo ważne. Ja bardzo nie lubię, jak właśnie jest utwór, który chodzi na utwór, bo nie słyszę końcówki utworu, a to jest dla mnie rzecz bardzo istotna.
3: Tak, ja jeszcze chciałem...
6: W tych płytach, które znam, oczywiście.
3: Oczywiście. Ja jeszcze chciałem zwrócić uwagę na jedną rzecz, która mnie osobiście zirytowała, ale to się tyczy chyba wszystkich serwisów streamingowych. Ja tu mam mniejsze doświadczenie, Michale, w tej materii niż ty, ale to pewnie zaraz wyjaśnię. niż. Mnie bardzo denerwuje to, że w kolekcji Apple Music są utwory w wykonaniach jakichś nowych, remasterowanych. Nie są to wykonania oryginalne. Prosty i pierwszy z brzegu przykład jest taka bardzo przyjemna piosenka, która się nazywa Pilot of the Airways. To jest numer z lat 80. wykonywany jest przez panią, która się nazywa Charlie Dore. Harley Dore pisze się jej imię i nazwisko. Bardzo przyjemny numer o takim zabarwieniu coś w stylu country, trochę... No właśnie, trochę jak ta twórczość pani Olivia Newton-John z tych czasów. No i bardzo fajnie się tego, czy Dolly Parton nawet, słucha się tego fajnie, taki fajny starszy numer. Ja sobie chciałem znaleźć ten utwór w Apple Music, znalazłem. Panią Charlie Dore, która zaśpiewała głosem o 30 lat starszym, no i nic nie ujmując dojrzewającej kobiecości, ale to jednak głos zdecydowanie już nie należał do takich przyjemnych, jak te powiedzmy 30 lat temu. Oryginalnej wersji, w której posiadaniu ja na przykład jestem w formie fizycznego pliku, po prostu nie ma. Więc ale to, niestety.
6: Tylko to, tu bym nie winił jako takiego Apple'a, no i bardziej no, wytwórnie. To kwestia, no bo to jest tak, że każdy z tych podmiotów dogaduje się z wytwórniami fonograficznymi, no i to może być tak, że dogadali się z tą wytwórnią, a nie z tamtą i mają tylko dostęp do płyty tej z nowszymi wersjami. No to by trzeba, ja nie czuję się jakoś przygotowany, a gdzieś takie już lekkie, małe symulacje czytałem, no przeprowadzić coś takiego, że sprawdzić na przykład te zespoły, których nie ma nigdzie indziej i sprawdzić te zespoły, które wiadomo dokładnie jaka wytwórnia je wydała, że na przykład w Spotify, w Google Music są takie i takie płyty, w Apple Music są takie i takie płyty, porównać, czy to jest dokładnie to samo, a jeśli to czym się różni, na czyją korzyść, jak, że na przykład, nie wiem, tu jest płyta wydanie takie, a tu jest wydanie takie jeszcze z bonusami, a tu jest coś tam, no chyba są jakieś złe opisy tych płyt, że na przykład jest, nie wiem, wymyślam, teraz zupełnie spekuluję, jakiś tam niech będzie, no bo to jest też pytanie, jak oni to, a też szczerze mówiąc nie wiem, jak oni opisują płyty, czy opisują rok wydania, to jest rok wydania płyty, czy to jest rok wydania płyty, czy rok wydania reedycji płyty na przykład, bo to różne serwisy streamingowe różnie robią, na przykład, nie wiem, płyta Nowy Rozdział grupy Kombi, wydana przez bodaj Polskie Nagrania Muza w 80, znaczy na pewno w 84, ale chyba Polskie Nagrania to wydały. I ona w 2005 miała swoją reedycję, po raz pierwszy została wydana na płycie kompaktowej. Obecnie w Google Music i w Spotify jest dostępna, w Apple Music nie sprawdzałem i nie wiem, czy tam jest napisane, że rok 2005, czy rok 1984. No a warto by było, no i teraz jak rok 2005, no to znowu, kto wie, że to jest oryginał, tylko reedycja zremasterowana, no to okej. Ale czasami to jest tak, że jest 2005, a to jest na przykład nowa wersja płyty, bo kombi swego czasu nagrało. I Lombard w latach 90., w 91., Lombard w kombi w 93. nagrali swoje wersje przebojów uwspółcześnione na przykład. Zresztą Banda Wanda chyba to samo. Nie, Banda Wanda nie, przepraszam. Czyli to jest tak, że to, no, to trzeba trochę zawsze gdzieś tam sprawdzić i, no, i to jest niestety no, trochę takie działanie z automatu, bo wiadomo, że to umowy są jakoś tam negocjowane, bardziej pewnie hurtowo i trudno gdzieś tam, no może ta zakładka Connect, o której powiemy, i kontakt z artystami sprawi, że to jakoś będą mieli artyści większą kontrolę nad tym, choć myślę, że akurat to nie do tego służy, żeby no chociaż może co bardziej świadomy i czujny artysta zwróci na uwagę na swoje jakieś niedobory w kolekcjach muzycznych tych serwisów.
3: No, całkiem być może.
6: Taki temat trochę bardziej taki z pogranicza zarządzania tym biznesem fonograficznym w dobie technologii cyfrowych i muzycznych serwisów.
3: Tak, a tu jeszcze dochodzimy przy okazji do praw autorskich, które nierzadko bywa tak, że są w posiadaniu różnych ludzi, różni ludzie są właścicielami praw do czy muzyki, czy jeszcze do tekstu, czy do wykonania. Później, żeby tych wszystkich ludzi zebrać razem i uzyskać od nich stosowne podpisy akurat na tę wersję konkretnego utworu, no to pojawiają się jeszcze inne problemy, więc no ja to z jednej strony rozumiem, ale z drugiej strony trochę jest mi tak szkoda, że no nie mogę znaleźć na przykład oryginalnej wersji jakiejś tam powiedzmy piosenki właśnie w takim streamingowym serwisie muzycznym, a na przysłowiowym chociażby YouTubie jest. Więc to takie trochę niefajne, ale fakt faktem, za niewielkie pieniądze otrzymujemy dostęp do naprawdę olbrzymiej biblioteki utworów i to także chyba nie jest źle, no nie jest. O, Michał na moment nam uciekł, ale mam nadzieję, że już jesteś.
6: Jestem.
3: Jesteś i cię słychać dobrze. Więc ja jeszcze chciałbym zapytać, zanim zaprezentujemy tę aplikację, przynajmniej jakoś po części, to chciałem zapytać o polskie zasoby muzyczne. Jak byś ocenił? Apple stanęło na wysokości zadania? Jest czego słuchać? Czy to tak jest?
6: Powiem szczerze, jeszcze nie wiem. Tutaj przepraszam, ale się troszeczkę... Jeszcze nie wiem. Nie, akurat jakoś tak się złożyło, że nie analizowałem głęboko, tak jak lubię jakoś tam polską muzykę, tak jeszcze nie dotarłem do polskiej muzyki. Także nie wiem.
3: Rozumiem. No to dobrze. To teraz w takim razie proponuję, żeby przejść do prezentacji Apple
6: jakby
3: Music.
6: Jeszcze kończę. Przypuszczam, że w ogóle przypuszczam, że tak, bo generalnie powiedzmy sobie szczerze, stawiam, że 80 albo 90% zasobów w stosunku do konkurencji muzycznej jest taka sama. No bo to nie ma cudów, nie może być inaczej. Więc no, tej polskiej muzyki jest sporo.
3: Może się różnić czymś tam, jakimiś niuansami, że jedno...
6: określonymi zespołami, tak. Określonymi płytami, bo rzeczywiście w iTunes Store do kupienia płyt, co były takie płyty i polskie i zagraniczne do kupienia, których nie ma nigdzie, których gdzieś indziej nie ma. Ale to, bo to też były dyskusje, wcale nie oznacza, że jakaś płyta jest w sklepie, że ona będzie w Apple Music w streamingu. Raczej wydaje mi się, że te umowy na streaming są trochę inne. Streaming to streaming i bardziej bym się spodziewał, że jeżeli coś jest w streamingu gdzieś indziej, to będzie w streamingu tutaj, a wcale niekoniecznie, jeżeli coś tutaj w sklepie było w sklepie do kupienia, to od razu to będzie oznaczało, że jest w streamingu. Wydaje mi się, że to są osobne umowy, tak trochę jak, nie wiem, na wersje drukowane, a wersja elektroniczna to niby ta sama książka, a jest inna umowa. No chyba że ja źle wiem, to bo to może trochę myślę, że tak jest, a nie do końca jestem przekonany, więc ale tak raczej tak jest. Ale to się będzie zmieniało, i na Apple Music ma niecały tydzień, będziemy
3: obserwować
6: jak to jest.
3: Tak, a teraz pokażmy, proponuję Michale, naszym słuchaczom, czego mogą się spodziewać, kiedy wejdą do aplikacji Muzyka. Bo od razu jeszcze dodajmy i przypomnijmy, że to nie jest tak, że jest to jakaś osobna aplikacja. Apple Music jest to usługa, która jest zintegrowana z aplikacją Muzyka. Tą aplikacją Muzyka, jaką ci wszyscy, którzy muzyki słuchają za pomocą swoich przenośnych i urządzeń doskonale znają.
6: Tak, oczywiście, tylko że ta aplikacja, ona nawet poniekąd jest taka sama, jak ktoś, jeżeli ktoś używał aplikacji Muzyka, no to wie, jak ona wyglądała i ona się różni, bo otrzymała sporo nowych zakładek, ale kiedy pogrzebiemy głębiej w listach odtwarzania, co zaraz pokażę, to te listy są rodem skopiowane z dawnego iTunesa i z dawnej muzyki na telefon właśnie z systemem iOS.
3: No więc co my tam mamy ciekawego?
6: Tak, i po uruchomieniu, po wejściu do aplikacji, pierwszą taką opcją, którą spotykamy, jest...
7: Moje konto, przycisk. Dla ciebie, nagłówek.
6: I dalej mamy dla ciebie...
7: Szukaj, przycisk. Bo,
6: nie, może inaczej. Jakby myślę, jak to zaprezentować.
3: Może pokażmy najpierw zakładki. Zakładki
6: tak.
3: Na dole.
6: Na dole jest pięć głównych zakładek, które nam organizują funkcjonowanie tej aplikacji. I są to.
7: Radio. Nowe. Zaznaczone. Dla ciebie. Skoku. Zaznaczone. Dla ciebie. Karta.
6: Dla ciebie. Pierwsza zakładka. Pierwsza. Dla ciebie. To w ogóle ciekawa rzecz, że muzyka, ale to w tych innych serwisach trochę też tak jest, że właściwie nasza kolekcja muzyczna jest troszkę ukryta, bardziej się tutaj stawia, ale chyba tutaj bardziej niż gdzie indziej na interakcję z słuchaczami, z artystami, na te radia internetowe, a na muzykę dopiero tak trochę na drugim planie.
3: Ja może a propos tego dla ciebie, to jeszcze też powiem, że jesteśmy na samym początku, kiedy wejdziemy właśnie w tę zakładkę, jesteśmy proszeni o przedstawienie swoich muzycznych preferencji. Ja nie wiem, Michale, czy ty pamiętasz, jak to wyglądało?
6: Ja to przy tworzeniu konta już miałem i potem on mi tam kazał wybierać swoje ulubione. I to akurat dobrze działa. To powiem szczerze, to żaden serwis tak to chyba, no nie wiem czy żaden, ale Spotify chyba nie, Google Music sobie nie przypominam, żebym oznaczał artystów bądź gatunki muzyczne, które lubię.
3: Natomiast cokolwiek śmiesznie jest to oznaczone, bo masz jakiegoś artystę, kiedy przechodzisz przez ten kreator właśnie, o którym wspominasz, to jest, można kliknąć dwa razy na tego artystę i wtedy jest on oznaczony jako pokochany, tak? A jak klikniemy na niego trzy razy, czy dwa razy z przytrzymaniem, ty pamiętasz, jaki to był gest?
6: Ale co się wtedy działo?
3: Że był jeszcze bardziej pokochany, czy jakoś tak śmiesznie było to oznajmione.
6: Nie, tego w ogóle nie zauważyłem.
3: A można było, bo i artysta mógł być pokochany, tam jakoś chyba jeszcze bardziej pokochany, albo najbardziej pokochany, czy jakoś, jakaś taka komiczna w ogóle się figura z tego tworzyła, stylistyczna z tego stwierdzenia, albo można było użyć takiego standardowego gestu, palcem przesunąć na przykład w dół i po prostu danego artystę usunąć, że my sobie tego artysty gdzieś tam nie życzymy, czy jakiegoś gatunku muzyki. Można było to tak oznaczać, więc tak trochę śmiesznie, myślę, że w języku angielskim ma to więcej sensu, a w polskim no, brzmiało to cokolwiek dziwnie. Zresztą w ogóle jakoś mnie osobiście razi ten przedrostek pokochany.
6: No bo nie, bo to w Polsce no, to słowo kochać jest jakieś takie inne trochę, ono inaczej jest, ma inną trochę funkcję niż...
3: Ja mam takie wrażenie, że jakby Apple bardzo nie chciał być utożsamiany z Facebookiem, bo myślę, że polubiony oddawałoby znacznie to lepiej, a tutaj wiesz, tu jesteśmy jakoś, nie wiem, bardzo, że wręcz pałamy jakąś nie wiadomo jaką miłością do tych artystów. No może niektórzy tak, ale... Cokolwiek, no mnie to razi na przykład.
6: Mhm. Jeszcze ten przymiotnik pokochany, którego tak się aż znowu nie używa tak w,
3: dokładnie,
6: w Polsce.
3: Pokochany nieustawiony, no, tak?
6: Tak.
3: Czy nieokreślony. Dobrze, co mamy w tej pierwszej zakładce?
7: Muzyka dla ciebie. Moje sonnet, nowe, kart, zaznaczone.
6: Czyli tak, zakładka dla ciebie to jest zakładka, w której pojawiają się na podstawie naszych preferencji, już mówię tak ogólnie, bo teraz opisuję, przypominam te zakładki aplikacji, tak ogólnie. Zakładka dla ciebie to są nowe płyty, nowi artyści sugerowani na podstawie tego, czego co wcześniej wybraliśmy i tego, co słuchaliśmy i co oznaczyliśmy jako nasze ulubione zespoły, wykonawcy bądź gatunki muzyczne. I to jest to, co w Spotify'u mieliśmy przy okazji, że wchodzimy do jakiegoś artysty i mamy może tam link, taki nagłówek, nie pamiętam teraz, jak to się dokładnie nazywało, że może się tobie spodobać że możesz też chcieć polubić, tam posłuchać takich, a nie innych artystów. Tutaj to mamy na wierzchu i powiem szczerze, sprawdza to się całkiem nieźle, dość te dopasowania są dość, to może też drażnić, bo tam w tych dopasowaniach są zarówno jakieś płyty koncertowe, zarówno takie pełnoprawne płyty muzyczne, ale też jakieś playlisty stworzone bądź przez artystów, bądź przez samego Apple'a, mniej lub bardziej dobrze. I to, no to różnie może działać, ale warto na tę zakładkę od czasu do czasu spojrzeć i zobaczyć, co tam jest.
3: Ale co ciekawe, i tu trzeba oddać sprawiedliwość Apple'owi, że jak Apple coś robi, to już stara się jednak, jeżeli wchodzi na jakiś rynek, to stara się w miarę swoich możliwości do tego przygotować, bo te playlisty stworzone przez Apple'a mają całkiem fajnie zrobione opisy. Gdzieś tam,
6: tak,
3: jeżeli one są. Opisy. Tak, opisy po polsku. To jeszcze chciałem dopowiedzieć i mamy jeszcze taką informację od Tomka, ja jej nie zauważyłem wcześniej, a teraz widzę a propos tych przejść. od Tomka, już zaglądam na początek wypowiedzi i Tomek napisał do nas tak. Witajcie, jeśli chodzi o przerwy w płytach, to nie mogą być sklejone w niektórych gatunkach muzycznych. Przykładowo w muzyce metalowej trudno byłoby odróżnić kawałek od kawałka. Nie orientowalibyśmy się, kiedy mamy nowy utwór. Jak dla mnie przerwy są w odpowiednich długościach. Pozdrawiam. Dziękujemy Tomku za wypowiedź. Tak jak mówię, to jest kwestia tego, co kto lubi i bardziej takich osobniczych preferencji niż jakiegoś konkretnego prawidła, jak to powinno być i jak to powinno wyglądać. Na przykład ja bym wolał, ale to ja sobie mogę woleć, tak?
6: Nie, tylko że rzeczywiście, ale nie powinno tak być, bo ja rozumiem w radiu, ale tak teraz myślę, jeżeli to jest płyta, to nie, to na płycie, jeżeli domyślnie to nie jest sklejone, to nie powinno tak być. Bo płyta to jest płyta.
3: Albo opcja do włączenia. Opcja. Tak,
6: no ale opcja to sobie może być w radiu. No, idealnie, tylko nie wiem, czy na to algorytmy pozwalają, by było, że jest tak w radiu, chociażby, no nie, w radiu na żywo to pewnie tak musi być.
3: W radiu na żywo, a przypomnijmy, że radiem na żywo jest tylko Beats One. To nie jest. Nie jest tak, ale co ciekawe, tam każdy utwór jest opisany jako, jest konkretnie opisany. Możemy pokochać dany utwór. Będę się tego czepiał. I możemy też oczywiście, co jeszcze zrobić? Przejrzeć sobie playlisty prezenterów, które były wykorzystywane w danej audycji. Tak, w danej audycji.
6: I możemy sobie tych
3: playlist też posłuchać. Więc
6: i zapisać je do swojego.
3: Nie wiem, czy zapisać, akurat tego nie sprawdzałem, ale na pewno możemy sobie tego posłuchać. Co tam kto grał w danym programie. To jest akurat fajne.
6: Dobrze, czyli zakładka ulubione. Przepraszam, zakładka dla ciebie.
3: O, to może pokaż właśnie. Może pokaż to. Właśnie jeden z takich opisów. Tam miałeś biegnij i nie poddawaj się chyba, tak?
6: Dobrze, to.
7: I bonus tracy version, THLM Parsons Projekt, rok 2008. Clean Fidelity 30 THL Universal Edition, Reusner Wagon, pół rok 1980. Przycisk. Pretenders, rok 1980. Przycisk. Thrall of Music Remastered, Talking Heads, rok 1979. Przycisk. Biegnij i nie poddawaj się, motywacja na długą drogę, doskonały mix klasycznego rocka dla aktywnych, lista utworów od Apple Music Classic Rock.
3: O właśnie.
6: I tu się, to trochę dziwnie, no bo się pojawia właśnie album Talking Heads, a za chwilkę lista utworów jakaś tam.
7: David Bowie, okres przedberliński. Czy znasz go z dłużniejszej autokompozycji Davida Bowiego z przed 1976 roku?
6: Lista i znowu, David Bowie. Przycisk. To może wejdziemy sobie w taką listę.
7: Zaznaczone. Dawid Bowie, przycisk wróć.
6: Ale nie, ja jeszcze, przepraszam, ja bym się jednak trzymał, skoro mówiliśmy, że te zakładki powiem ogólnie, no to jednak te zakładki, o nich powiem ogólnie i potem przejdziemy do szczegółów. Mieliśmy zakładkę. Przepraszam. O, dla ciebie, czyli to są te ulubione utwory. Zakładka nowe. To są, potem wejdziemy, nowości, które się pojawiły ostatnio w serwisie muzyczne. Nowości w domyśle pewnie te rzeczy najbardziej, po prostu najbardziej popularne, najbardziej, nie wiem, czy promowane
3: w jakieś, tak.
6: Czyli jakieś pierwsze miejsca pewnie amerykańskich list przebojów.
3: Przecież Taylor Swift się musiała gdzieś pokazać. To,
6: no tak. Na przykład. Także to takie rzeczy, jakieś takie najbardziej pewnie odtwarzane i promowane. Zakładka radio, czyli te radia, zarówno to radio Beat One i te radia stworzone, takie radia automatyczne, coś jak kiedyś było w iTunes Radio. Zakładka Connect, czyli taki swoisty, Facebook za dużo powiedziane, ale taki kontakt z artystami, czyli że artysta może mieć profil, swoją drogą nie czytałem technicznie, jak to się odbywa. Coś może pisać i my to możemy skomentować i w zasadzie tyle.
3: Tak.
6: Tam się w przyszłości mają pojawiać jakieś treści premium, tylko dostępne na tej usłudze Apple Music.
3: Pewnie jakieś wywiady, jakieś materiały wideo, może jakieś ujęcia z koncertów, albo jakieś w ogóle klipy koncertowe, bo jeszcze właśnie Apple Music to nie tylko muzyka, ale to także i wideoklipy, bo mogą się pojawiać również.
6: Czyli tak jak w Tidalu.
3: Mhm.
6: I ostatnia zakładka.
7: Moja muzyka.
6: Dopiero właśnie moja muzyka, czyli dostęp do naszej kolekcji muzycznej. Czyli po tym już wiem mniej więcej, jak wyglądają zakładki. Teraz pokażę, jak dodać płytę do naszej biblioteki. Na przykład coś tu sobie znajdziemy w zakładce ulubione.
7: Going Back, Phil Collins, Pod 2000, One Meet on Live, BDS, Rock 1000, Live, Barry Manilo, Alice Cooper S. Greatest, Hard Promises, Tom Petty, Rio, Duran, Hity Zetrza Wygrającej od lat, Rio, Duran Duran, Dance 1993, przycisk.
6: O, ciekawe, bo Rio, Duran Duran Duran to jest płyta, płyta z to jest płyta z 82 roku.
3: Może jakieś remiksy.
6: A tu, no i właśnie, zaraz zobaczymy.
3: No, jeszcze gatunek dance, no to...
6: No dance, no... Dance, New Romantic, dobrze, no. I mamy opis płyty.
3: Okładka. Tu możemy sobie odtworzyć całą płytę.
6: I zaraz zobaczymy tytuły. Przycisk. Za chwilkę to zrobię.
7: Pokochany, nie, przycisk. Pokochany, tak, uwaga, niski poziom baterii. Żądne ładowanie, okej, okay. Przycisk.
6: Zaraz podłączymy.
7: Okay. Muzyka, 5, hold back, 4, hungry, ttf, 3, lone linia, unik, chmary, 2, mail of mail, sekund, 1, brio, sekund, 5.
6: No nie, to jest ta płyta, 2, 3, na pewno. 4, otworzymy 5, sobie 5, jeden utwór.
7: Sekund, 3, dostępne czynno, hold back, ttf, sekund, 3, odtwarzam.
3: Tak, i zaczęło grać.
6: I to jest ta płyta z 82. Zobaczę inny utwór. Aha, już z tego wyszedłem.
3: Wycofałeś się.
6: Ale to mam, od czego mamy klawiaturę Apple'ową.
3: A no tak, bo można sobie za pomocą tego mini odtwarzacza, bo jeszcze, to ja jeszcze dodam, że mamy coś takiego jak mini odtwarzacz w tym momencie na naszym ekranie i możemy go sobie też rozwinąć. On jest, zdaje się, że teraz zwinięty i tam mamy te podstawowe możliwości, podstawowe funkcje dotyczące przechodzenia pomiędzy utworami i podobnych czynności, więc tu nie ma jakiegoś większego problemu z tym, żeby się poruszać. No a tak jak ty, Michale, zresztą pokazałeś, jest fajna rzecz również z wykorzystaniem klawiatury, w której jesteś posiadaniu, no i można sobie z tego korzystać. Jak tam? Uporałeś się z baterią?
6: Tak, już. Wszystko dobrze.
7: Okay.
6: Czyli tak trochę właśnie też jest dziwnie, nie zawsze wiadomo, kiedy w coś klikniemy, on szybko nam wychodzi o poziom wyżej. Na przykład zrobiłem, co to było? Nie, pokochany to nie, ale otworzyłem jedną piosenkę z płyty, no to powinienem być na liście utworów, albo chociaż w tym mini odtwarzacza. On mi, mini odtwarzacz, owszem, był gdzieś tam, mogłem do niego wejść, ale wyszedłem niejako z tej płyty znowu na listę.
3: Tak, bo się cofnąłeś po prostu gestem.
6: No, on sam mnie cofnął.
3: A nie, sam cię cofnął.
6: On sam, a może nie.
3: No właśnie, nie. Wycofałeś się, bo domyślnie jesteś na liście utworów.
6: Już, przepraszam.
3: Tak. I mamy tutaj listę nagrań.
6: Aha, to jest przełącznik.
3: Tak, jest przełącznik.
6: A do biblioteki nie pamiętam, czy dodałem. No chyba nie, bo jest dodaj do biblioteki.
3: Kliknij.
6: Przycisk.
3: No i właśnie tu może to pokażemy. O! Właśnie, to jest błąd.
6: Zmyłka.
3: To jest błąd, jeżeli chodzi o opisanie przycisków. Przycisk dodaj do mojej biblioteki zawsze jest opisany jako dodaj do mojej biblioteki. Nawet jeżeli jest on, jest dane, czy album, czy dana piosenka jest już dodana do biblioteki, to nadal możemy ją dodać do biblioteki, a o tym, że już ją mamy w bibliotece, przekonamy się dopiero w momencie, kiedy ten przycisk wciśniemy. I zostaniemy zapytani, czy chcemy usunąć, czy chcemy jeszcze coś tam zrobić.
6: O, drugi utwór na płycie. Co tu mamy?
3: O, i widzisz? I możesz sobie teraz kliknąć w inny utwór i słuchać.
6: O, ale co zauważyłem, że mówi tak, jeden.
3: Tak, nie czyta numeru.
6: Nie czyta numeru.
3: Jeżeli utwór jest odtwarzany, to nie czyta numeru, tak. Żeby się.
6: A jakbyśmy kliknęli w ten utwór ponownie, to by...
3: Kliknij.
6: Aha, nie odtwarzasz chyba. Nie, nic.
3: Nic. No i teraz możesz sobie kliknąć.
6: Rzeczywiście.
3: Tak.
6: A teraz to pokażemy coś, co jest. Mini odtwarzacz. Jak go można znaleźć najprościej? Jakbyś tak orientacyjnie, jak to
3: jest,
6: można określić?
3: Obok zakładek.
6: Obok zakładek.
3: Tak, w stronę zakładek się kierować, czyli dolna partia ekranu.
7: Zaznaczone. Dla ciebie. Karta.
6: O, a w lewo?
7: Minut odtwarzacz. Postęp odtwarzania. 35 sekund, 5 minut.
6: A jeszcze w lewo?
7: Więcej. Przycisk.
6: Aha. Czyli to jest tak, że w mini odtwarzacz nawet nie musimy klikać, bo jest na wierzchu, nie?
3: Jest na wierzchu, ewentualnie można go rozwinąć później, bo on jest tak trochę...
7: Odtwarzaj, przycisk. Kompletny gra Destrix 2002.
6: Aha, i tu już jest, no to trochę dziwnie, bo już wchodzimy w obszar tych tamtych znowu płyt, więc wracamy do odtwarzaj. I co tu mamy więcej? Więcej, czyli nie...
3: Tak więcej, czyli akcje dotyczące aktualnie odtwarzanego utworu.
6: O, fajnie, że nam potwierdza, bo to tego dotyczy, to jest akurat dobre.
7: Włącz stację, przycisk.
6: Włącz stację, czyli włączamy radio
3: stację radiową na podstawie tego utworu. Tego utworu. Coś takiego jak w Pandorze na przykład.
7: Usuń z mojej muzyki, przycisk.
6: Usuń z mojej muzyki, domyślam się, że utwór usuwa, a nie całą płytę, chociaż tego no, nie sprawdzałem i teraz no to sobie może każdy sprawdzić, za dużo by tutaj było zabawy.
7: Pokaż w
6: iTunes Store, no to nam uruchomi iTunes Store i byśmy być może mogli kupić ten
3: utwór. Tak, jeżeli chcemy kupić, udostępnij utwór, czyli możemy się tym podzielić na przykład na Facebooku, na WhatsAppie, na Twitterze, możemy wysłać mailem. I jedna ważna rzecz, skoro już przy tym jesteśmy, Michale, to myślę, że warto o tym powiedzieć, bo nasza Apple Music jest, a właściwie muzyka, jest tak naprawdę wypadkową wszystkiego, co my mamy, jeżeli chodzi o muzykę w naszym urządzeniu. Są to zarówno utwory, które są zgrane przez nas z iTunesa i są to rzeczy, które mamy z chmury, czyli z usługi Apple Music. Jednak jeżeli na przykład chcielibyśmy udostępnić utwór, który byłby z naszego dysku, to nie ma takiej możliwości. Nie możemy się tym utworem podzielić i to ma, niesie za sobą też pewne inne obostrzenia. Na przykład nie możemy utworzyć na podstawie tego nagrania stacji radiowej. Więc no, tu trzeba mieć tego świadomość. Że po prostu to nie jest tak, że wrzucamy wszystkie utwory i możemy sobie się tym na przykład dzielić ze znajomymi, tak? Albo tworzyć playlistę, w której, którą będziemy się mogli podzielić i będą tam te utwory, które są nasze tylko i wyłącznie. Jak to wczoraj powiedziałeś, no Dropbox na muzykę to nie jest.
6: No chyba, że to taki byłby pseudo Dropbox, jakbyśmy, bo tam też były spekulacje, co z tą, jak się ma Apple Music do usługi iTunes Match. I to gdybyśmy kupili to iTunes Match, teraz tak myślę, to byśmy zyskali to, żebyśmy mogli do iTunesa i do tej chmury Apple'owej przeciągnąć nasze wszystkie płyty kompaktowe, zgrane w komputerze, naszą muzykę i wtedy, a ciekawe właśnie wtedy, no bo wtedy to by było w bibliotece, bo to teraz to się integruje wszystko w muzyce i teraz ciekawe, czy jakbyśmy jeszcze zapłacili ten abonament iTunes Match, tam ile to jest, nie pamiętam, jakieś chyba 200 zł rocznie.
3: Tak, tylko że to jest wtedy dostępne dla ciebie i dla wszystkich twoich urządzeń.
6: No
3: a
6: tak,
3: nie
6: ale jak...
3: publicznie.
6: Czyli dla chmury rodzinnej tak,
3: ale żeby udostępnić dla innych osób.
6: No tak, bo nie mogę udostępnić, nawet jak ja kupiłem, to mogę udostępnić co najwyżej sobie i moim tym bliskim, którzy to kupili tak jakby, a nie publikować, nie upubliczniać czegoś. No, to rozumiem, no tak, to też prawda. Mhm, rzeczywiście.
3: No to jeszcze... Właśnie. Listy utworów to jest rzecz, na którą się ludzie już skarżyli w Apple Music. I ja się będę też skarżył, bo te listy tworzy się strasznie nielogicznie. To znaczy, jeżeli teraz na przykład byś w to wszedł, wejdź może.
6: No, tylko zobaczymy jeszcze, co na końcu
3: dobrze.
6: Jest.
7: Anuluj przycisk.
6: No i anuluj. Dobrze,
3: dodaj do listy utworów.
6: Niby do listy utworów.
7: Dodaj do listy utworów. Dodaj do listy utworów. Dodaj do listy utworów. Nagłówek. Pusta lista.
6: Aha. Pusta lista, a kliknę w to, może mi pozwoli utworzyć listę. O, może tak.
3: Nie licz na to, ale spróbuj.
7: Nie ma,
3: nie da się.
6: Bo wszystkie inne serwisy pozwalają, że wyświetlają listę, wyświetlają wszystkie dostępne listy i pole edycyjne, gdzie możemy utworzyć nową listę, na przykład piosenki z roku 84 albo George Michael solo i w duecie, wymyślam, ale no jakby pasuje teraz.
3: To mnie strasznie irytuje w tym, akurat w tym serwisie, że nie mogę sobie z tego okna tworzyć listy, bo jeżeli coś mnie najdzie, że ja sobie chcę zrobić playlistę, na przykład, bo mi się spodobała taka piosenka i będę szukał podobnych, No to nie mogę zrobić listy. Muszę wchodzić w opcję playlisty i tam tworzyć dopiero i wracać do tego. Denerwujące.
6: No właśnie, to jest, bo te playlisty, gdzie one w ogóle są? W naszej bibliotece dopiero, nie.
3: Tak,
6: naszej,
3: tam, masz, tak, te, tam masz przełącznik, tam masz takie dwa przyciski. Playlist, listy odtwarzania i jeszcze coś.
6: I tutaj od razu, ale to potem pokażemy, ale zasygnalizuję, że te listy akurat to jest tak poza tym bardzo dobra rzecz, bo w stosunku do, w innych serwisach streamingowych mamy listy takie, które jakoś tam się nazywają, ewentualnie gotowe listy, że tam Warner Music udostępnia listę, ktoś tam udostępnia listę. A tutaj mamy takie listy, jak kiedyś tworzył jeszcze niedawno aplikacja Muzyka nam oferowała i iTunes oferował, czyli ostatnio słuchane, ostatnio odtwarzane, 25 najczęściej słuchanych utworów, utwory muzyka klasyczna, utwory z lat 90, utwory jakieś tam, także to jest ostatnio kupione, ostatnio dodane do biblioteki, także to jest bardzo, bardzo sensowne, że można na rzeczywiście, no bo mamy jakieś tam przyzwyczajenia, wiemy czego słuchamy, no to jeżeli w ostatnich dniach czegoś słuchamy najczęściej, no to playlista pod tytułem 25 ostatnio dodanych nam starczy w zupełności. To akurat no w Spotify też tak trochę jest, że tam że na wierzchu są takie ostatnio odtwarzane płyty, powiedzmy, i utwory, ale to jest rozwiązane tutaj nieco inaczej i nieco bardziej stabilnie, lepiej mam wrażenie akurat.
3: Zgadza się. Co byśmy zatem mogli tutaj jeszcze pokazać dalej?
6: Dodaj do listy utworów. Anuluj. No, anulujemy. Anuluj. I...
7: Minut odtwarzać.
6: Aha.
7: Odtwarzaj. Przycisk. Everything else. Więcej.
6: Miałem pokazać ten mini odtwarzacz.
7: Zaznaczone.
3: Aha.
7: Bo to... Odtwarzaj. Przycisk. Complete. Minut. Everything else. High banks. Więcej. Postęp odtwarza. Everything else. High banks. Odtwarzaj. Przycisk.
6: Chwilka, by się troszeczkę...
7: Postęp odtwarzania. Zaznaczone. Minut odtwarzacz. Postęp odtwarzania. 35 sekund. 5 minut i 2 sekundy.
6: Aha, bo to nie jest przycisk mini odtwarzacz.
3: Nie, ale jak
6: to jest element.
3: Jak w to stukniesz?
7: Postęp odtwarzania.
3: O.
6: Aha.
7: Zamknij
6: ekran odtwarzania.
7: Zamknij ekran odtwarzany. Przycisk. Grafika albumu. Obraz. Pozycja ścieżki. 35 sekund, 5 minut i 2 sekundy. Regulacja.
3: Tak, i tu mamy taki standardowy
6: odtwarzacz. A to można zmienić ten procent, tą regulację? To działa tobie?
3: Spróbuj.

0: Znowu plus dla Apple'a, bo no, tylko w Spotify'u to można. Mi to klawiaturą wychodziło w Spotify'u poziomu urządzenia nie, dotykowo. Natomiast no, inne serwisy jak Google Music albo Wimp, albo teraz Tidal, owszem, umożliwiały poprzedni, następny, ale tylko piosenkę, a już przewijanie wewnątrz utworu, no to mi się bezwzrokowo z voice-overem albo z klawiaturą nie udawało
1: mi
0: tego zrobić.
1: Mi jakoś się w Spotify'u udawało to zrobić, pamiętam, ale to było kiedyś, a ja mówię, ja nie jestem entuzjastą z serwisów streamingowych.
0: No bo Spotify, on jedyny jednak, co by nie mówić, o tą dostępność też dba. To nie jest tak, że on nie dba, oni nawet o to, na to gdzieś tam pisali o tym, więc to trzeba przyznać, że... Ale co mam na tym ekranie w ogóle? Mini odtwarzacza. Pozycja ścieżki. Aha, czyli mogę utwór polubić jeszcze osobno. I co ty mówiłeś, że tu można jeszcze go bardziej pokochać?
1: To jest na tym ekranie, wiesz, tej wstępnej takiej konfiguracji i ustalania sobie gdzieś tych potem, muzycznych preferencji.
0: A to potem chyba w opcjach konta można dalej chyba sobie dodawać te preferencje, gdzieś czy edytować? Można?
1: Zgłębiałem tego, mówiąc szczerze.
0: Do konta też dojdziemy.
2: Odtwarz, następna ścieżka, następny, przycisk, głośność, wyślij, przycisk, pomieszaj.
0: Wyślij to jest przycisk. To, co było.
1: Tak, wyślij, możemy tutaj, no zresztą możesz w to wejść.
0: Zaraz.
1: Pomieszaj, tak, przycisk. Pomieszaj.
0: Czyli losowe.
2: Więcej, przycisk.
0: A właśnie, czym się różni więcej?
1: Bo masz jeszcze, no, stuknij. O.
0: Aha, to co
1: mam...
2: Udostępnij utwór.
1: Udostępnij
2: listę utworów.
1: Tak.
0: Dobrze,
1: i to jest,
0: a zobaczymy.
2: Dodaj do listy, anuluj, przycisk, anuluj. Odtwarzaj, poprzednia, głośność, wyślij, pomieszaj, wyślij.
0: A wyślij?
2: Powtarzaj, więcej, pomieszaj. Wyślij, przycisk, wyślij, uwaga, udostępnij utwór, anuluj, udostępnij utwór, przycisk.
1: Czyli po prostu
0: bez sensu.
1: Bez sensu.
0: Bo gdyby to wyślij, od razu wyświetliły to, co udostępnia, ale to jeszcze trzeba jeszcze kliknąć w udostępnij utwór.
1: Tak.
0: No, brakuje mi w ogóle takiej społecznościowości, jaka jest w Spotify, że na przykład by było udostępnij utwór i on chociażby mi na wierzchu wyświetlił listę na przykład ostatnich osób, którym coś udostępniałem. Na przykład tobie udostępniałem, komuś jeszcze udostępniałem, to by mi pokazał od razu.
1: Albo żeby można było śledzić po prostu nie tylko artystów, ale również i użytkowników, bo w tym momencie śledzić można...
0: Tak,
1: śledzić można tylko i wyłącznie kogoś, kto ma profil artysty. A jeżeli ja jestem zwykłym użytkownikiem, a robię jakieś playlisty, tworzę, to oczywiście te playlisty mogę udostępniać, natomiast no, nie mogę jakby... Nie możesz mnie obserwować, co ja tam robię, czego ja słucham, co gdzieś generalnie... Załóżmy, że muzycznie gdzieś tam, powiedzmy, liczysz się z moim zdaniem albo ja z twoim i chcielibyśmy jakoś tam obserwować, co kto lubi, co kto, czego kto słucha. Ale nie,
0: no właśnie,
1: tak się niestety
0: szkoda.
1: Nie da.
0: Radio radiem, ale jednak.
2: Moja muzyka, co? No, zaznaczone.
0: Czyli to jest zakładka ulubione i przy okazji mini odtwarzacz, o którym powiedzieliśmy sporo.
2: Nowe,
0: no to ja myślę, że w nowe nie ma co wchodzić, to są po prostu...
1: Może po prostu pokaż, że tam, że wygląda, jak to tam wygląda, że tu się coś pojawiło.
0: Od góry chcę. Aha, bo u góry zawsze mamy
1: moje
0: z lewej
1: konto.
0: Strony.
1: Tak.
0: Moje konto, przycisk.
2: Wszystkie gatunki, przycisk, szukaj, przycisk.
0: Szukaj mamy również
1: tak.
0: Przycisk.
1: Szukaj
0: tak.
1: Jest...
0: I z wyszukiwaniem jest pewien taki, powiedzmy, że problem, mianowicie taki, że kiedy wpiszemy jakąś nazwę i naciśniemy Enter i pójdziemy gestem w prawo, to słyszymy te zakładki ulubione, przepraszam, no, te, o których wcześniej mówiliśmy.
1: Mhm. Nazwy zakładek.
0: Nazwy zakładek, zawsze zapominam dokładnie, jak one brzmią. I trzeba po prostu na zasadzie takiej eksploracji gdzieś dotknąć troszkę wyżej na ekranie i sprawdzić, czy nam powie puste, czy też pojawi się lista tych płyt, lista wykonawców, których wyszukaliśmy.
1: Tak, to jest ostatnio niestety w niektórych miejscach iOS-a coraz większy problem, nawet i w elementach systemowych, że jakby... Nie działają tam zawsze gesty, niekiedy trzeba używać eksploracji.
0: Jak to się fachowo nazywa, że czego brakuje? Tak jakby fachowo powiedzieć, dostępnościowo, to o co, że co to fachowo, co, że kursor nie... Znaczy, nie jest przywiązany do tego gestu?
1: Tak, że po prostu nie mamy zdefiniowanego jakiegoś punktu uwagi, na jaki ma być skierowany kursor po wykonaniu danej akcji. Bo powinien nam lądować w konkretnym miejscu, na przykład właśnie na liście z wynikami, a ten kursor gdzieś sobie po prostu wisi. I my musimy
0: jakby
1: dopiero
0: omija,
1: go skierować.
0: Omija, tak. Przechodzi do zakładek od
1: tak.
0: Razu.
2: Wszystkie gatunki. Moje konto.
0: Wszystkie gatunki, tu możemy
2: przycisk.
0: Sobie filtrować.
2: Wszystkie gatunki. Alternatywna. Przycisk.
1: klasyka, dance, muzyka. Tak, że na przykład interesuje.

0: nas interesują nas nowości tylko z jakiegoś konkretnego gatunku albo gatunków.
1: Wczytuję wielu kropek.
0: Tak, i teraz na przykład z rock.
1: Przycisk.
0: Z gatunku rock.
1: Breaking Benjamin. Before this world, James Taylor. Saturn Spartan Deluxe Edition, Pan Weller. Przycisk. Ari Greco Satisfied, dla dorosłych, Slaves. Przycisk. Skitki Inwersive, The High Rolling Stone. Przycisk. American Band, American Psycho, Fall Out Boy. Przycisk. Solin Vitus, Fight No More. Przycisk. Hot RCKS. Przycisk. Defkins List, Refuse Freedom.
0: Tak, a tu są hot tracks, czyli najgorętsze utwory, tak? Jakieś
2: no bo
0: promowane.
2: Znowu on tu miesza listy, tak. Mam wrażenie.
0: Z albumami.
2: Aha, tu są jakieś nagłówki. O. Tak, i tymi nagłówkami warto się zainteresować.
1: Nowa muzyka, przycisk, hot tracks, przycisk,
0: hot tracks, czyli nowa muzyka i hot tracks, czyli nowa muzyka jako całość, a hot tracks po prostu no, są konkretne rzeczy, na które pracownicy Apple'a chcą, żebyśmy zwrócili
2: ale
0: wyjątkową
2: uwagę. Ale jeszcze mamy dalej najpopularniejsze utwory nagłówek i mamy dalej
1: najnowsze wydania, przycisk.
0: I najnowsze wydania.
2: Recommend music videos.
0: Tak. Tak, i tu już są takie rzeczy, które niekoniecznie z nowościami mają coś wspólnego jako muzyczne
2: nowości. Ale
0: pasuje,
2: your favorite playlist, bo ja Led Zeppelinów dodałem. No, można powiedzieć, że się zgadza tak z to, co tam... To więcej nie wiem czemu. To już chyba wszystko jest.
0: Tak, o tu jeszcze jakieś.
2: A nowi? Nowe. Nie, nowe wydania jeszcze byś miały być. No trochę mało tego. Aha, a to można
1: najnowsze wydania, przycisk.
2: Tak, można kliknąć.
0: I to się rozszerzy.
2: To wszystko rozwinąć.
1: Postęp odtwarzania dla ciebie. Karta. Santa Forte Castle Venue of the High Land 4. Leonard Cohen. Walczy z bonus track version. Godyda. Technicians of the High Asset.
0: O, i te, tu mamy już więcej. Bo domyślnie jest wyświetlonych tylko kilka rekordów, a później możemy sobie to rozszerzyć,
2: proszę,
0: jeżeli jakaś kategoria nas interesuje.
2: Dokładnie tak samo jest, jeżeli ktoś pamięta, w iTunes Store. Jak kupujemy. Dobrze, czyli tutaj wiemy, mam nadzieję. Zakładka radio.
1: Zaznaczone radio, karta, brac 1, moje konto, brac 1, przycisk.
2: I tutaj się nam przejdziemy do tego kanału.
1: Ostatnio odtwarzane, nagłówek.
2: Aha, ostatnio odtwarzany, czyli jakieś tam radio, które ostatnio odtwarzaliśmy.
0: Odtwarzałeś, tak. I featured stations, czyli takie no, polecane, godne uwagi. No, najnowsze hity.
2: Brzmienia nowej ery. Co to znaczy nowej ery? W sensie new age, czy w sensie...
0: Nie wiem, jak oni to opisali. Albo to może być rzeczywiście new age, muzyka jakaś taka właśnie typu era i podobne rzeczy. No zobaczmy.
2: No może być chyba.
0: Tak, to będzie New Age. To będzie New Age.
1: Minut odtwarzacz. Postęp odtwarzania. 7 sekund. Ostatnio odtwarzane. Nagłówek. Brzmienie nowej.
2: Aha.
1: Teatrek Stadions. Nagłówek. Popowy przed. Najnowsze. Brzmienie. Pokolenie kasetowe. Przycisk. Drugi pakietu. Przycisk. Uliczne dźwięki. Przycisk. Popowy przeboje. Przycisk. Alternatywna. Nagłówek. Klasyka. Nagłówek.
0: Tu chciałbym jeszcze zwrócić uwagę na to, że na przykład... Te playlisty są tworzone jednak z uwzględnieniem kultury amerykańskiej, bo kasetowe pokolenie, na przykład taka kategoria, no to kasetowe pokolenie, to ja myślałem, że to będzie jakaś muzyka tak typowo z lat 90., a to się okazało,
2: nie,
0: że to bardziej
2: 70.,
0: tak, 70., 80. się pojawiły, no ze względu na to, że to jednak właśnie wtedy w Stanach Zjednoczonych były bardziej popularne kasety, tam płyty kompaktowe wcześniej dotarły, to u nas jednak lata 90. to była jeszcze epoka kaset, a lata 80.
2: chociaż
0: to albo czarne krążki, albo szpule.
2: Chociaż mi się 90. kojarzą z płytami jednak kompaktowymi, mimo że ja jeszcze miałem dużo kaset dużo później, ale jednak no to już był czas, owszem, gdzie kasetami były bardzo, no, ale te płyty też już były kompaktowe.
0: Aha.
1: Klasyka, nagłówek, dance.
2: Aha, klasyka.
1: Muzyka klasyczna, dance, nagłówek.
2: No to muzyka klasyczna, jedno radio.
1: Dance, przycisk, muzyka elektroniczna, elektronika, przycisk, hip-hop, nagłówek, jazz, nagłówek.
0: Tak, bo to chodzi o to, że na przykład w gatunku opisanym jako pop możesz mieć kilka stacji radiowych, ale rzadko, to jest rzadkością.
2: Aha, bo klasyka, a to mogę kliknąć? Nie.
1: Klasyka.
2: To nie ma, że nie, kilka rozgłośni. Myślałem, że może kilka rozgłośni będzie, na przykład, nie, że nie, nie wiem, opery, wielkie tam, nie wiem, symfonie, coś takiego.
0: Myślę, że jeszcze to nie ten etap, tak.
2: Ale to w sumie akurat to jest dość prosto, można by było, ale dobrze. Czyli to jest zakładka, nie wiem, czy w ten bit
0: możemy wejść, bo tam jest parę rzeczy, które warto pokazać.
2: Przepraszam.
0: Beats One. Tu sobie wchodzimy.
2: No, czekamy trochę.
0: Nie, to możesz sobie czekać, bo jeszcze musisz przejść teraz i włączyć radio.
2: A to w każdym radiu tak jest, nie? Tamte playlisty.
0: Tamte playlisty od razu, tak, od ale razu. Zobacz, tu masz troszeczkę inaczej, dlatego ja sugerowałem, żeby tu wejść.
2: A, ja tu nie byłem jeszcze, od razu mówię. No.
0: To nie teraz masz okazję, byłem. Tak.
2: Mam okazję.
0: Tak samo jak ja nie wszędzie byłem, to fakt.
1: Brac 1, nagłówek, szukaj, przycisk. Brac 1 jest 20, przycisk.
2: Nieopisany przycisk, wiemy do czego służy? Nie.
0: Oj,
2: wiemy.
0: Nie.
2: To wejdziemy.
0: Nie wiem, czy on nam go... No, nic nie zrobi. Przejdź Brac dalej.
1: Brac 1 jest 20, przycisk. Brac 1 jest 24/7, wolny radio, broadcast
2: system numer 1. Info.
0: Tak, informacja. Tak, jest complete schedule, czyli jest ramówka, ale ja mam wrażenie, że ta ramówka to jest chyba w czasie amerykańskim, bo jakoś tak dziwnie mi się wydaje, że to w ogóle nie współgra z tym, co tam powinno być, ale może za mało ich słuchałem.
2: Wszystko, nie wszystko przetłumaczone jest jednak, live
1: tak.
2: Now.
1: Obrazek. 8PM, 9PM. Brac 1 net. Słuchaj teraz. Przycisk.
0: O, i tu mamy przycisk, który nam to włączy.
2: A co tu jeszcze? Upcoming
0: shows. Tak, upcoming shows, czyli to, co za chwilę.
2: Taka ramówka po
0: tak.
2: prostu. Dobrze.
0: A jak przejdziesz sobie dalej, dobrze, to możesz włączyć na chwilkę.
2: Ale zobaczymy. Czyli co?
0: Features i właśnie. I zobacz sobie tutaj. Tu masz jakie. Tu pokaż te elementy.
1: Dystrosurę, przycisk.
0: Dalej.
2: No tutaj troszeczkę nie.
1: Dystrosurę, przycisk.
0: Dalej.
1: Odechaletony, przycisk. Lemmix, przycisk. Abstract radio, przycisk.
2: A co to są te, przepraszam?
0: To są playlisty, które będzie można sobie odsłuchać. Tak, no przejdź sobie na przykład dalej. O, na przykład,
2: aha, taki...
0: I teraz na przykład jak sobie wejdziesz powiedzmy w tego pana albo tę panią, albo kogoś tam, on Beats One, wejdź sobie. O, na przykład tutaj, Zemilow. I teraz możesz śledzić, tak, bo to jest jako artysta.
2: Ale co mi to da follow, że będę u siebie w bibliotece?
0: Tak, nie, będziesz miał go w tej zakładce, o której za chwilę powiemy, jako artystę.
2: Aha.
1: Wyślij, przycisk.
0: Dalej.
1: Więcej.
0: Przejdź sobie
1: przycisk.
0: Dalej.
1: Zaznaczone. Listy.
2: Koniec.
1: Przycisk. Jeden z dwa.
2: Nie, przepraszam,
0: dalej.
2: Listy.
0: Dalej.
1: Connect. Przycisk.
2: I connect.
1: Dalej.
2: Czyli aha, że mogę connect, czyli od razu
0: tak.
2: polubić tego artystę.
0: Tak.
2: A listy, no to jakieś listy od niego.
0: I zobacz. I tu masz listy związane z audycjami konkretnymi. Jak sobie wejdziesz w którąś z tych list, to po prostu zobaczysz, co ten pan grał w swojej audycji.
2: Tak, no a więcej to pewnie tam udostępni.
0: Tak, znowu. Tak. To jest to.
1: Uwaga, zamiarowy operac 1 następny. Dodaj do następnych. Dodaj do mojej muzyki. Udostępnij poza siecią. Przycisk.
0: Właśnie. Udostępnij poza siecią, czyli kolejna rzecz dosyć myślę
2: dziwna,
0: przydatna.
2: Osobliwa.
0: Przydatna, ja bym powiedział. Dla tych, którzy lubią słuchać.
2: Być poza siecią.
0: Lubią być poza siecią i słuchać muzyki poza siecią. Bo to jest teoretycznie streaming, ale taki streaming, który pozwala nam pobierać utwory.
2: No to jest po prostu tryb offline, czyli
0: tak.
2: pobierz muzykę zaszyfrowaną do naszego urządzenia.
0: Tak, ale ona jest zaszyfrowana właśnie. To nie jest tak, że możemy sobie ją wyjąć z tej aplikacji. Tak dobrze nie ma.
2: Mhm, ale jeszcze, a wróćmy na chwilkę, co to było tam w odtwarzaczu, też były jakieś takie opcje, pamiętasz jak pokazywałem, że było poza siecią, że było udostępnij poza siecią i tam było następny i następna ścieżka, takie przyciski, coś takiego dziwnego, że następny to jest chyba następny utwór, a następna ścieżka to chyba, ktoś mi to mówił, ale powiem szczerze teraz nie pamiętam.
0: No, ja niestety aż też tak bardzo się w to nie zagłębiałem, żeby znać każdą opcję. Tym bardziej, że ta aplikacja naprawdę nie należy do jakichś wybitnie logicznych momentami.
2: Mhm. Ona nie jest trudna, tylko taka jest, no,
0: taka dosyć zagmatwana.
2: Tak,
0: spotkałem się z recenzjami autorów różnych, którzy narzekali, że po prostu ta aplikacja jest skomplikowana i nie sposób się z tym nie zgodzić. Może ja aż tak bardzo tego nie odczuwam i myślę, że ty też nie, bo no, przyzwykliśmy do tego, że musimy niekiedy nakombinować, żeby coś zrobić. Tak? To taki urok pracy z programem odczytu ekranu, ale dla osób widzących też Apple Music wcale nie jest łatwy. Wizualnie ponoć wygląda też nie za ciekawie, bo tam jakieś bąbelki się wyświetlają, coś.
2: Chyba po prostu chodzi, żeby włączyć tą playlistę, jakąś radio i koniec.
0: No, dokładnie. A jeżeli ktoś chce coś więcej, to już jest.
2: Aha, no i mieliśmy odtworzyć.
0: Nie, jeszcze.
1: Słuchaj teraz.
0: O, tutaj.
1: Słuchaj teraz.
0: Czekamy. Mi się nie podoba to radio, naprawdę. Jakoś.
2: A coś tu można zrobić z tym utworem?
0: Nie. Nie, bo to jest na żywo. Tego nie możesz.
2: A nie można dodać do biblioteki?
0: Zdaje się, że można.
2: A, brak pozycji.
0: Ale teraz jest wejście, albo to jest jakiś jeden taki cały program, który jest jednym utworem być może i dlatego. O,
2: no poczekaj.
0: O. Tu masz więcej. Widzisz?
2: Aha, stację z tego utworu,
0: tak.
2: Jakby.
0: O, możesz dodać?
2: No, można.
0: Tak. No, można właśnie.
2: Nie,
0: no
2: można, można.
0: Tak, to jest to, o czym mówiłem, że zazwyczaj audycje właśnie są tak opisane, że są piosenki i można po prostu na podstawie tych piosenek sobie również coś tam zrobić. Można dodawać te piosenki, można jeszcze inne rzeczy z nimi robić.
2: Zakładka Connect chyba najmniej skomplikowana i...
1: Łącz się z wykonawcami, Water Music, więcej wykonawców i partnerów. Już obserwujesz niektórych ulubionych wykonawców i partnerów. Obserwowani wykonawcy i partnerzy. Przycisk.
2: No to kogo my tu mamy? Może kogoś...
1: Rekomend... Berliner Philharmoniker. Przycisk. DP Mode. Przycisk. DP Rolling Stones. Przycisk. Maria Ferrer. Przycisk. Maria Ferrer. Przycisk. Przycisk. Aerosmith. Bette Midler. Przycisk. Przycisk.
0: No i możemy... Aerosmith.
1: Łącz się z wykonawcami, Madonna, dwa dni, przycisk.
2: Aha.
1: God Bless America, cztery wykrzykniki, flaga Stanów Zjednoczonych Ameryki, Enterprise Herald, Madonna, przycisk, cztery dni, przycisk.
0: Tak, i to jest właśnie ten taki, w cudzysłowie, Facebook albo Twitter, bo to jest,
2: mówiąc,
0: tak, to jest wypowiedź Madonny.
2: Tak, wypowiedź Madonny, byśmy mieli wypowiedź, jakiś obrazek i potem ludzie, a tych ludzi można kliknąć, tak, nie, chyba nie.
0: Nie, nie, zdaje
2: no bo
0: się, że
2: po
0: nie.
2: Co? A, no zwejść.
1: Spoko. Madonna, przycisk, dwa dni, Madonna, przycisk, Co szuka? Madonna. Dwa dni. God Bless America. Cztery wykrzykniki. Flaga Stanów Zjednoczonych Ameryki. Enter Herald. Czerwone serce. Rebel Herald. Madonna. Przycisk.
2: No dobrze, a czemu przycisk? Co tu możemy wejść w przycisk?
1: God Bless America. Cztery wykrzykniki. Flaga. Dwa dni. God Bless
0: America. Nie wygląda na to.
1: Gratest. Lemo Castellan.
2: Madonna. Nie, nic.
0: I tu mamy już komentarze.
2: Komentarze.
1: Buźka. Kajon de Rolo. Lowej Greco 3. 5 minut. Przycisk.
2: A przycisk czemu? Nic.
1: Kajon de Rolo. Lowej Greco 3. 5 minut. Druga Guilla Ratomica. Remain Rebel Herald.
2: Nic. A tylko na końcu?
1: Moja muzyka. Dla ciebie. Karta. Minut odtwarzacz. Radio naży. Więcej.
0: Jeszcze.
1: Przycisk.
2: A to właśnie, jakbym w mini odtwarzacz kliknął, to co bym do tego radia mówił?
0: Włączyłbyś z powrotem radio, bo teraz...
2: Ale od czasu tego, gdzie skończyłem, czy od czasu na żywo? Na żywo.
0: Na żywo. Wtedy. Powinno być na żywo. Ja się spotkałem parę razy z tym, że właśnie odtwarzacz zaczynał grać od momentu, gdzie zatrzymaliśmy i po chwili się wszystko wyłączało. Jeszcze jakieś po prostu...
2: Wyłączało, tak, myślałem, że tak. Dobuforował
0: nie,
2: jakoś...
0: Nie.
1: Więcej. Przycisk. Knofio Urself. Drate. I figure power radio. Kisnitesto late. Brac jeden. Przycisk.
0: Jeszcze aha. Przesuń. Przycisk. I tam będzie... O.
1: Komentarz. Pole tekstowe.
2: Komentarz. Nie wiem potem, jakbym go wprowadził, czy by było gdzieś send.
1: Zgłoś problem. Przycisk. Poprzednich komentarzy 380. Przycisk.
0: Tak, na można przeglądać.
2: No, czyli taki Facebook.
1: Przycisk. Toczkasze. Zaznaczone. Connect.
2: Przepraszam.
0: Connect. I moja muzyka. Ostatnia
2: muzyka.
0: Zakładka.
2: Ostatnia
0: tak
2: zakładka. No, chyba najciekawsza.
1: Zaznaczone. Biblioteka. Przycisk. Moje konto.
2: Moje konto sobie potem jeszcze obejrzymy.
1: Zaznaczone. Biblioteka. Przycisk. Listę. Przycisk.
2: O, i tu można dzielić pomiędzy biblioteką.
1: Szukaj. Przycisk. Ostatnio dodane. Przycisk. Nevon Smith. THF Hotels.
2: Aha. A jak kliknę ostatnio dodane, to będzie...
1: Kategoria.
2: Aha.
1: Wykonawcę. Przycisk.
2: Bo to są te różne kategorie nie w nagłówkach, niestety.
1: Nie znaleziono kierunku.
2: Szkoda. Ostatnio dodane wykonawcy.
1: Budka Suflera, Softland Twins, Depeche Mode, jedna z Beatles Lights, Doodle, jedna sekunda, Duran Duran, album 2 plus 1, album 7, Electric Light Orchestra, jedna sekunda.
2: I tak dalej, i tak dalej. To są też moje te albumy z komputera, przy czym część, no on mówi jedna sekunda, ale to proszę się tym nie zarawać, on tak po prostu mówi, on źle czas w streamingu wyświetla generalnie rzecz biorąc.
1: Więcej. 2 plus 1, album 7, pasków 5, pasków 7, album 3, Duran Duran, album...
2: Chciałem pokazać.
1: Listę, przycisk, zaznaczone. Biblioteka, przycisk.
2: Biblioteka, przycisk. Jak w to kliknę.
1: Zaznaczone.
0: To jest zaznaczone i to już było zaznaczone.
2: Tak, ale to szukaj. To szukaj, drugie szukaj. Ono tu służy chyba do czegoś innego, bo wejdziemy.
1: Pole wyszukiwania.
2: Nie, pomyliłem. To nie to. Bo chodzi mi o coś.
1: Zaznaczone. Moje konto. Nie znaleziono kierunku. Zaznaczone. Biblioteka. Listę. Szukaj. Przycisk. Ostatnio dodane. Przycisk.
2: A nie, to nie, też nie tu.
1: Ostatnio dodane.
2: Tu mam więcej tych... Dobrze, to nie to, przepraszam. Tak,
0: ostatnio
2: wiem,
0: dodane, ostatnio dodane to szukaj, po prostu przycisk. To, co ostatnio dodaliśmy.
2: Listy. A listy, o.
0: Listy.
1: Zaznaczone. Listy.
0: Czyli to są właśnie playlisty i tworzone automatycznie i playlisty, które są tworzone przez nas.
2: Mhm, i tutaj...
1: Ostatnio dodane. Przycisk. 25 najczęściej słuchanki 1. Dostępne czynności. Odtwarzaj. Aktywuj rzecz. Czynność domyślna. Moje najlepsze utwory. Muzyka klasyczna 1. Dostępne czynność. Kategoria. Wszystkie listy. Przycisk. Edycja. Przycisk.
2: Aha, no to można w...
1: Nowe. Przycisk.
0: O, i tu możemy stworzyć sobie playlistę.
1: Moje najlepsze. Moje najlepsze utwory. Muzyka klasyczna. Muzyka klasyczna 1. Muzyka lat 90. Muzyka lat 91. Ostatnio dodane.
2: Do końca nie rozumiem, dlaczego ta muzyka lat 90 i lat 91. Ja nie tworzyłem czegoś takiego.
0: Ale to automatycznie podejrzewam, że zostały stworzone, bo ty nie tworzyłeś żadnych żadnych playlist i to są wszystko, co tu masz, to są playlisty wygenerowane automatycznie przez aplikację.
2: Albo gdzieś przy synchronizacji, że może komputer albo coś i potem...
1: Ostatnio dodane jeden. Ostatnio odtworzone.
0: Być
1: ostatnio
0: może, odtworzone. Natomiast ja raczej stawiam na aplikację.
1: 25 najczęściej słuchanych 1. Hity szafiglającej od lat 70. Pulsacet Music. Dostępne minut twarzacz. Odtwarzaj.
2: I koniec.
1: Przycisk.
0: Tak. I to jest wszystko. I tu się może to różnić w zależności od tego, co, drodzy słuchacze, macie już w aplikacji muzyka.
1: Ostatnio odtworzone.
2: No ostatnio odtworzone, wejdźmy.
1: Ostatnio odtworzone. Odtwarzaj. Ostatnio odtworzone. Grafika albumu. Obrazek.
2: I nie czyta.
0: A przesuń jeszcze.
1: Ostatnio odtworzone. Grafika albumu. Obrazek. Odtwarzaj. Ostatnio odtworzone. Przycisk.
0: Jeszcze.
1: Edycja. Przycisk. Więcej.
0: Jeszcze.
1: Przycisk. Minut twarzacz. Odtwarzaj. Przycisk.
2: Eksploracja.
1: Radio na żywo. Brak pozycji.
0: No właśnie, bo radio na żywo to chyba dlatego, że ostatnio słuchane było radio.
2: A może.
0: Mam takie wrażenie.
2: Ale nie, to jest biblioteka. To powinno być ostatnio odtwarzane z biblioteki, nie ten George Wem.
0: Tak, no powinien być, ale jak widać to...
1: Szukaj, przycisk.
0: Jeszcze może po
2: no
0: prostu
2: dobrze,
0: to jest jakiś błąd aplikacji.
1: 25 najczęściej słuchanych.
0: O.
1: Ostatnio słuchane.
2: Dostępne nie, bo czynności. Słuchane...
1: Ostatnio odtworzone.
2: A to odtworzone to może radio?
0: Tak, a słuchane to będzie... No zobaczmy.
1: Ostatnio słuchane. Odtwarzaj. Ostatnio słuchane. Ostatnio słuchane. Grafika albumu.
0: I przejdź.
1: Edycja. Więcej. Minut twarzacz. Knofio
2: nie.
0: O.
1: Więcej.
0: Tak.
1: Okej.
2: Radio na żywo.
1: Edycja. Odtwarzaj.
2: Tak, ja odtworzę.
1: Przycisk. Odtwarzaj. Ostatnio słuchane. Przycisk wróć. Szukaj. Dla ciebie. Nowe. Karta.
2: No nie. To te playlisty, się
0: nie
2: te
0: playlisty działają dziwnie. Ja...
2: Dobrze, a moje najlepsze utwory. Czyli te, co zrobiłem, kocham.
1: Moje najlepsze utwory. Odtwarzaj. Moje najlepsze utwory. Edycja. Więcej. Dla ciebie. Karta.
2: No nie ma. A edycja?
1: Edycja. Gotowe. Przycisk.
0: Edycja, no to będziesz...
1: Moje najlepsze utwory. Aparat. Przycisk.
0: Właśnie.
1: Dodaj opis. Pole tekstowe.
2: Znaczy aparat.
0: Możesz zdjęcie wstawić pewnie jakieś.
1: Dla ciebie. Karta. Jeden z... Nowe.
2: No i...
1: Dwa z pięć. Przycisk wróć.
2: I koniec. Oj,
0: nie, powiem szczerze, że ja
2: ale mi to działało
0: tych automaty.
2: Trochę.
0: Tak, i wczoraj nawet jak sprawdzaliśmy, to działało. Widocznie teraz jest jakiś problem z usługą.
2: No dobrze, natomiast ostatnio dodane.
0: Fakt faktem, że playlisty tworzone przez nas, no to po prostu działają, bo to akurat sprawdzałem, ja sobie stworzyłem playlistę. Swoją drogą właśnie, Michał, ja ci udostępniłem playlistę na
2: tak,
0: WhatsAppie.
2: Ale ja w żaden sposób nie umiałem jej
0: odtworzyć.
2: Odtworzyć umiałem, to nie umiałem jej dodać do siebie, bo chyba nie można. to, co mówiliśmy, że nie możesz czyjejś playlisty, mówiliśmy to, o tym jakiś czas temu.
0: No tak, ale to była playlista, to była playlista stworzona, tak, moja, stworzona. No trzeba będzie jeszcze to sprawdzić, jak ty na przykład udostępnisz mi jakąś playlistę.
2: Nie ma opcji, zapisz playlistę.
0: Mhm, okej.
1: Szukaj, przycisk, 20, moje najlepsze utwory. Muzyka klasyczna 1. Muzyka lat 90. Ostatnio odtworzone.
2: No coś tu nie gra.
0: No dobrze, no to...
2: Ja się uparłem trochę przed na to, ale...
1: Moje najlepsze.
2: No bo...
1: Nowa. Edycja. Nowa. Przy. Edyt. Kategoria. Muzyka klasy. Moje najlepsze. 25 najczęściej słuchane. Ostatnio dodane. Szukaj. Przyć. 25 najczęściej słuchane. 1.
0: Zaznaczone. Coś tu się...
1: 25 słuchanych 1.
2: O!
1: Utworów 3.
0: Tak.
2: 25 słuchanych 1. Utworów 3.
1: Odtwarzaj. 25 najczęściej. Edycja. Więcej. Pomieszaj. Bibliana. Michał Jackson. Sekund. 4.
2: Dlaczego tutaj to jest, jak ja Jacksona nie wiem, czy dodawałem do biblioteki?
1: Albo jest DHS Original 7 Edit, DHS Dangles, sekund, 4, Rhapsody on the Mail of Paganini, od 43 wyjawią 6.
2: Aha, on tu miesza z całego mojego iTunesa w ogóle.
1: Rhapsody on the Mail of Paganini, od 43 wyjawią 6, Vladimir Astenazy, London Symphony Orchestra and Plevin, sekund, 0.
0: No, no i nam to gra, ale jak widać te playlisty i ten mechanizm generowania tych automatycznych playlist, to nie jest coś, do czego można mieć przesadne zaufanie.
2: No tak, na Macu być może to działa lepiej, nie wiem jak to z iTunesem Windowsowym, bo o iTunesie Windowsowym to opowiemy za chwilkę jeszcze. Pokazywać już chyba na razie nie ma czego za bardzo, ale powiemy.
0: Dokładnie, pokazywać nie ma czego, bo to po prostu nie działa.
2: I to jest problem, bo ja się trochę też cieszyłem.
0: O,
2: to
0: ja
2: może, bo już o aplikacji, to jeszcze może konto pokażemy.
0: Może jeszcze konto, tak, konto i może jeszcze to wyszukiwanie.
1: Biblioteka, przycisk, 1 z 2, moje konto, przycisk, moje konto. Gotowe, konto, nagłówek, gotowe, przycisk, Michał Kasperczak. Wybierz ulubionych wykonawców, przycisk.
2: O, można jednak tutaj, tych ulubionych.
1: Obserwuję. 34. Zarządzaj rodziną.
2: No to chmura rodzinna, gdybyśmy chcieli...
0: Kogoś tam dostęp... mieli. Mhm.
2: Tak, czyli to, co jest w opcjach iClouda, iTunes i App Store.
1: Pokaż Apple ID, przycisk, wyloguj się, przycisk.
0: Pokaż Apple ID, to jest przycisk. Przydatne, jeżeli chcielibyśmy sobie wyłączyć automatyczne odświeżanie tej subskrypcji.
2: Mhm.
1: Obserwuję. 34. Wybierz ulubionych wykonawców. Michał Kasperczak.
2: A tu, jak wyjdziemy?
1: Wybrane konto. Edycja, przycisk. Wybrane nazwa i pseudonim będą wyświetlone z komentarzami listami.
2: Aha, tak.
1: Zdjęcie konta. Nazwa. Michał, pseudonim.
2: I koniec.
1: Moje konto. Biblioteka. Przycisk. Zaznaczone. Listę. Przycisk. Szukaj. Przycisk.
2: Szukaj.
1: Edycja.
2: No to na przykład coś sobie wpiszemy.
1: Kliknę wyłączony.
2: Na przykład... Tilt. Enter. I kiedy naciskam na szedłbym gestem w prawo, no to niestety
1: wymasz tekst. Anuluj. Tilt. Pole wyszukiwania.
0: Nie ma nic.
1: Anuluj. Przycisk. Zaznaczone. Apple Music. Anuluj.
2: No i tak jakby nic nie było, no ale tak za ileś osób tak szukałem, nie ma, no ale mówię to może i potem się okazało, że są.
0: Trzeba tylko dotknąć ekranu. O, tak mniej więcej w środku ekranu, tak? Czy gdzie byś radził?
2: Chyba tak. Tak, tak trochę poniżej środka, powyżej home trochę.
0: Aha.
1: Jeszcze będzie przebieg. Mówię ci, utwór, tilt, albo...
2: Aha.
1: Mówię ci, że tilt, wykonawca.
2: Tilt, wykonawca.
1: Mówię ci, że...
2: No i w sumie w tilt, wykonawca wejść pewnie najlepiej po prostu.
1: Przycisk wróć.
0: Obserwować można. O właśnie, follow.
1: Wyślij, przycisk, więcej, przycisk. Najnowsza publikacja, nagłówek. Jeszcze będzie przepiękny single, 2011. Najpopularniejsze utwory. Mówię ci, że Tilt. Jeszcze będzie przepięknie. Runą już ostatnim. Najpopularniejsze albumy. Tilt, 2000.
0: Tak.
1: Chat Commando, 2000.
2: No, Chat Commando, 2000, ale wiemy, że w 88 roku się...
0: Czyli też jakaś wersja remastered.
2: Tak, bo to jest też akurat tutaj można się pomylić, bo taki był też projekt Tilt 2000 w tam pod koniec lat 90. Taka płyta.
1: Tilt.
2: A sprawdzę tylko.
1: Tilt, grafik, od rok 2000. Dodaj do biblioteki. Pokochany. Nie. Udostęp. Pokochany. Nie. Pokochany. Udostęp. Pomieszaj. 1. Jest tylko to. Sekund. 6. Mówię ci, że. 5. Gdyby wszystkie są. 4. Tańczy na niebie. Sek. 3. Zawsze.
2: No
1: 6,
2: to jest ewidentnie sekund, płyta z 80.
1: 8. 9. Po. Sekund. 10. Szare koszmary. 1 sekunda. 11. Równą już ostatni mur. Sekund.
2: No tak, ale to już rozumiem. To jest płyta z 85 albo 86 roku, ta pierwsza płyta Tiltu, jako Tiltu, ale ona się kończyła właśnie, miała 10 utworów, ale potem w wersji bonusowej, wydanej chyba w 2000 roku, którą mam na kompakcie, więc stąd akurat wiem, były Szare Koszmary i inne piosenki dodane, no i stąd to jest rzeczywiście rok wydania tej konkretnej wersji płyty. Akurat na szczęście płyta oryginalna, to znaczy ona bez jakichś nowych wersji.
0: Tylko ale po rzeczywiście prostu gdzieś tam odświeżona ewentualnie.
2: Tak, tak, tak, w sensie brzmienia, jakiegoś masteringu.
0: Tak.
1: Najmniejszy koncert świata, 2010. Przed komendą, 2000.
2: No i tak dalej, i tak dalej. Czyli no szukać można, ale równie z tym wyszukiwaniem jest, ale rzeczywiście, no Tilt jest w Spotify'u, potem się też pojawił, w Google Music też był, czyli nieźle, ale nie było tam tej najnowszej płyty, ale może dlatego, że to Tomek Lipiński solo, a nie Tilt, pewnie, no tak, to dlatego nie było, to dlatego musiałbym inną nazwę wpisać. A tu jest takie coś? Nie ma, że jest artysta? Nie, gdzieś było i potem chyba, że możesz jeszcze polubić i sugerowane podobne osoby.
0: No ale to nie w tym. Możesz sobie włączyć radio na przykład.
2: Tak,
0: na,
2: ale mi się wydaje.
0: Na podstawie albo jakiejś konkretnej piosenki. Ale to już jak odtwarzasz, nie z poziomu płyty.
2: Rzeczywiście, przepraszam, nie ma.
0: Dobrze, to pokażmy może jeszcze, to jeszcze co, skoro pokazaliśmy konto, pokazaliśmy to, więc jeszcze, więc tak naprawdę jeżeli chodzi o samą aplikację, to by było tyle. Natomiast jeszcze może powiedzmy coś o iTunesie chociaż krótko, ale to krótka opowieść.
2: No na iTunesie się zawiodłem, bo iTunes, ja zawsze iTunesa trochę broniłem, to znaczy ja wiedziałem, że to jest program nie do końca może przyjazny w obsłudze, nie do końca czasem zajmujący sporo pamięci, czasem nie do końca efektywny, ale nigdy nie dałem sobie mówić, że to jest program, który jest niedostępny, albo taki, którego zupełnie tak jak niektórzy, że iTunes to nie jest program dla niewidomych, albo nie kupię iPhone'a, bo iTunes. iTunes to nic strasznego, no ale rzeczywiście im wersja, no im z biegiem czasu ten iTunes działa raz lepiej, raz gorzej, teraz działa znowu gorzej, mam wrażenie. Tam niby wszystko jest dostępne, ale specyfika tego, jak to zrobić z czytnikiem ekranu, do końca no, nie jest ani zrozumiała, ani znana, mam wrażenie, jeżeli chodzi o taką całość, o taką nawigację pełną. Ale to nie tylko chodzi o nawigację, ale też o tę bibliotekę muzyczną, bo rzeczywiście pojawiły się teraz wspominane zakładki, radio i wszystko. Można się zalogować, no, to logowanie jakoś tam kontynuować, bo z reguły każdy już swoim Apple ID wcześniej w iTunesie był zalogowany. No i nawet jest wyświetlana ta biblioteka cała nasza. Niemniej, cóż z tego, jak w zasadzie czasem no, jakaś płyta da się odtworzyć, ale jest to po prostu, to przywiesza, odtwarza się dość trudno. Wyszukiwanie artystów albo dodawanie płyt jakiegoś tam radia, szukanie i te wszystkie opcje, nie wiem, albo my do końca tego nie umiemy zrobić i być może NVDA za tym albo inny czytnik ekranu za tym nie nadąża, albo jest tak, że to jest po prostu niedostępne.
0: Problem też jest taki, że się pojawiają zwyczajnie tak, niepoetykietowane Windows przyciski.
2: Tak, albo jest też tak, że to pod Windowsem nie działa rzeczywiście.
0: Być może jakaś następna wersja iTunesa sprawę uprości, poprawi. Być może
2: twórcy NVDA, który najszybciej reaguje, chociaż no oni z jednej strony nie dodają takich wprost wsparcia do aplikacji, ale jeżeli są takie rozwiązania, o które kiedyś zadbali i które ewidentnie nie działają, to oni gdzieś tam w główny kod wkompilują to, co trzeba.
0: Zgadza się.
2: A
0: więc może
2: to jest jednak poważna sprawa dosyć.
0: Więc może i tak będzie w tym przypadku. Pożyjemy, zobaczymy tak naprawdę.
2: Tak, a było to o tyle, jakoś o tyle tak żywiłem nadzieję, że będzie dobrze, no bo co? Tidal pod Windowsa zupełnie niedostępny. Spotify na Maca pod Windowsa to samo. Przepraszam. Tidal mówiliśmy, Spotify odwrotnie. Spotify jest dostępny, na Maca nie jest, ale pod Windowsem jest. Spotify jest dostępny, niemniej jego obsługa nie należy do, jest zdecydowanie lepiej niż było, ale to nie jest to. to nie jest efektywne, mam wrażenie, mimo wszystko. Google Music, no dobrze, przez przeglądarkę coś tam możemy zrobić. Akurat tu jest najlepiej z wyszukiwaniem. Możemy płytę znaleźć w sklepie przez takie menu kontekstowe, szczególnie tam się pojawiają takie różne opcje menu rozwijane, więc trzeba mieć nowy czytnik ekranu i nową przeglądarkę w miarę. Ale można sporo z samego Google Music zrobić przez przeglądarkę. To akurat jest fajne. No i miałem nadzieję, że tak samo będzie w Spotify'u, a jeszcze do tego no jednak bardziej dostępny niż Spotify program, jakim bez wątpienia jest iTunes, no bo tam jest to menu kontekstowe, są tam różne jakieś kombinacje klawiszy i tak dalej. No a tu się niestety zawiodłem i nie da się nic zrobić. Szkoda.
0: A praktycznie nie da się zrobić tych rzeczy najistotniejszych. Ja na przykład próbowałem, siedziałem nad tym dość długo, ale nie udało mi się za nic na świecie wyszukać czegokolwiek. Jest sobie niby pole edycji do wyszukiwania, wprowadzamy tekst zapytania, gdzie są wyniki, gdzie jest cokolwiek. Bardzo chciałbym wiedzieć, może ktoś powie nam i nas oświeci. Poza tym są też niedostępne przyciski, które naprawdę nie wiadomo do czego służą. Jest tych przycisków ileś tam i tego typu rzeczy. No, wymagałoby to jakichś tam jednak poprawek. Apple w tym momencie no, nie spisało się, jeżeli chodzi o tworzenie aplikacji iTunes, przynajmniej na Windowsa pod kątem dostępności. A szkoda, bo naprawdę mogłoby to być fajne narzędzie, jeżeli komuś z ekranem dotykowym smartfona nie po drodze, a nie ma na przykład klawiatury, to fajnie byłoby tworzyć sobie jakieś tam playlisty w iTunesie, wyszukiwać utwory z Apple Music, dodawać je sobie i na przykład słuchać sobie na iPhone gdzieś tam w podróży, bo do tego to myślę, że nadawałoby się to rewelacyjnie, bo możemy sobie tu synchronizować to przecież wszystko z naszym Apple ID i to nam po prostu działa. Także no niestety nie jest tak, jakbyśmy chcieli, żeby było, no ale miejmy nadzieję, że za jakiś czas zostanie to poprawione. No i tak naprawdę to chyba przeszliśmy przez cały temat usługi Apple Music. Michale, jako miłośnika streamingu muzycznego, zapytam cię o opinię jeszcze tak na koniec. Będziesz używał?
2: Tak, oczywiście, że będę używać. Pewnie mniej niż jeszcze niedawno, ale to zupełnie z innych powodów, ale po prostu na tle tych innych aplikacji, mimo że ma ona swoje ograniczenia, to podstawowa funkcja, czyli podobno tego o tym też nie mówiliśmy, ale niektórzy mówią, że radia całkiem dobrze na podstawie muzyki danej piosenki, dobrze działają te automatyczne radia, nie działa to źle, przynajmniej w niektórych przypadkach. Baza Apple jednak jest no niby największa, się mówi, ale czy to w praktyce, co to oznacza, trudno powiedzieć tak naprawdę. Spotify też teraz na pewno będzie walczył a niech sporo kroków Spotify jest bardzo dobrych, czy było bardzo dobrych, ale mimo wszystko Apple Music jest usługą najbardziej dostępną. Działają wszędzie gesty potarcia lewo, prawo-lewo, no potarcia, czyli cofania. Działa klawisz Escape na klawiaturze, działa klawiatura multimedialna Apple, w sensie następny, poprzedni utwór. Działa zarówno na ekranie dotykowym, jak i klawiszami następny, poprzedni, kiedy je przytrzymamy, przewijanie po utworze. Działa wreszcie procentowe przewijanie po utworze, co mi w żadnym serwisie streamingowym nie chciało działać. Także wiele rzeczy no jednak jest no lepiej dostępnych. Kursor generalnie jest stabilny. Wiele rzeczy obsługa jest no moim zdaniem lepsza jednak niż w Spotify bądź innych tego typu serwisach i miejmy nadzieję, a raczej no to jest jednak wbudowana aplikacja w system. Także Apple nie powinno jej zepsuć. Zobaczymy w przyszłości, czy na Macu też będzie ciągle ten iTunes, czy powstanie aplikacja, może muzyka, tak jak zdjęcia są na iOS i w macOS, czy może kiedyś po prostu iTunes zostanie zastąpiony muzyką na przykład, a programy, nie wiem, tylko tym sklepem albo jakoś inaczej, w sensie, że przez iTunesa nie będzie można, nie wiem, programów synchronizować. Bo w sumie to już tak, ta synchronizacja programów przez iTunes to nie ma większego sensu.
0: Tak, w dobie naszego konta iCloud
2: i sklepu
0: Apple ID, tak.
2: bardziej, tak. Że no, tym a programy z kolei kupione, takie zewnętrzne, no to i tak instalujemy paczki samemu, niezależne. W sensie, że tam DMG, czy AP, PB, PGK, czy jak one się tam nazywają.
0: Chociaż wiesz, akurat no, tutaj sklep Apple'a ma tę przewagę, że domyślne ustawienia OS X'a nie pozwalają na instalację programów
2: zewnętrznych. Tak, tak, to wiem.
0: Więc
2: to tak, tak, ale chodzi mi o to, że nie wszystko jest w sklepie.
0: A to się zgadza oczywiście. No więc myślę, że tu rzeczywiście jest jakaś szansa.
2: Aha, i jeszcze, niektórzy mówią, że to 256, bo nie powiedzieliśmy, że to jest format AAC 256 kbps, a w streamingu mobilnym, nie po Wi-Fi, nawet mniej, 128, być może też 64. Generalnie chodzi tu o optymalizację i o możliwie pełne, płynne, równe działanie usługi na świecie. To a ja niekoniecznie się, o super dobrą
0: to
2: jakość.
0: To ja się zaraz wypowiem a propos tego. Powiem coś niepoprawnego politycznie zdecydowanie, ale odbierzmy może telefon, bo dodzwonił się do nas Kamil. Witaj, Kamilu.
3: Witam. Otóż tak mówisz, Michał, Michał Kasperczak, że jest to lepsze od Spotify'a. Otóż no, dostępnościowo nie. To znaczy, to jest dostępne w sensie takim, zrobisz to, co trzeba, ale mi na przykład przewijanie procentowe w Spotify'u działa. Okej, rozrzutowo było to gorsze, to znaczy o strasznie duże fragmenty przewijało, ale suwak działał generalnie. Ten poprzedni, następny chyba też jakoś działał.
2: Tak, poprzedni, następny zawsze działał.
0: Działał
2: tak.
0: I w Spotify'u, tak. I w Spotify'u jedna rzecz była fajna. Jedna rzecz była fajna, nie wiem, czy zwróciliście na to uwagę, w Spotify'u jako w jedynej aplikacji, z jaką się zetknąłem, było odtwarzanie, i znaczy pauzowanie i wznawianie poprzedzone takim dźwiękiem. Takim.
3: Ale to znikło później.
0: A to znikło.
3: Tururum.
0: Tak. No,
3: takie coś

0: górny róg ekranu menu, pierwszy na górze szukaj, wpisuję co chcę, znajduję, tak, to... a tutaj muszę się tego poprzebijać przez mnóstwo.
1: To znaczy akurat przycisk szukaj, no mamy na każdym ekranie, tak, dostępny.
2: I to, a w Spotify'u tak nie było, trzeba wchodzić w moje tam, w Spotify'u właśnie ekran główny moim zdaniem był gorszy, bo tam owszem, na wierzch, jak już weszliśmy w, to się nazywało chyba menu główne i potem moje konto, czyli jakoś tam Michał Kasperczak i tam mieliśmy te ostatnie płyty, ale kiedy uruchomiliśmy Spotify'a, tam był też ten ekran główny z proponowanymi playlistami do biegania i tak dalej, nowościami i tam się kursor lubił przywiesić i ja nie neguję Spotify, bo ja go też lubię. Przy wyszukiwaniu.
0: Wiesz co, tak.
2: I przy natomiast wyszukiwaniu miałeś.
0: To zależy, bo ja nie posługiwałem się często taką nawigacją lewo-prawo tym gestem, tylko eksplorowałem ekran, więc ja tam nie zauważałem problemów z kursorem zasadniczo, a nie tak ogólnie.
2: I przy wyszukiwaniu tak samo, kiedy wszedłeś w to, co mówiłem, w artystę i chciałeś, nie, to mówiłem poza anteną, przepraszam, wszedłeś w artystę i chciałeś dodać albo przejrzeć kilkadziesiąt długą listę płyt, to kursor tak trochę jak na WhatsAppie.
0: Tak, kursor uciekał i, nie wiemy, gdzie było, klika. I to trzeba było eksploracją. I wtedy działało zawsze. Lub prawie zawsze.
1: Aha. To znaczy, wiesz Kamil, mi wydaje się, że kwestia jest po prostu taka, że tu mamy tę aplikację zbudowaną w oparciu o bardziej standardowe kontrolki i to jest jej niewątpliwym plusem. Są też problemy, ale powiem szczerze, ja jako osoba, która naprawdę, no ja to mówiłem, ale ja się powtórzę, ja się do streamingu nie mogę przekonać, to jeżeli miałem gdzieś tam wydać te ileś złotych na jakąś aplikację do streamingu, do której ja nie mam cierpliwości, to prędzej wydam je na Apple Music niż na Spotify'a, bo Spotify zmusza mnie do jeszcze głębszego gdzieś tam klikania i wyszukiwania różnych rzeczy.
2: A ja też nie chcę.
1: Niż po prostu Apple Music. W Apple Music jest to troszkę prostsze, chociaż w ogóle
0: jak... łączenie tego, co mam na urządzeniu z biblioteką Apple Music z jednego prostego względu. Masz płyty zgrane jakoś, czymś legalnie płyty zgrane z komputera, powiedzmy. Tak. Do iTunesa dodałeś sobie muzykę. Z otagowaniem tego jest różnie. Skutkiem czego masz tą samą płytę, gdzie jej nazwa się różni gdzieś tam jednym znakiem, jakąś spacją albo jakimś dodatkiem, który gdzieś tam w Apple Music jest inaczej, a tu inaczej. I co masz? Nie jest to jakoś fajnie zrobione, że okej, w twojej bibliotece były tylko dwa utwory, bo te sobie wrzuciłeś do iTunesa i potem na twoje urządzenie. I te dwa tylko widzisz, ale w Apple Music już widzisz pozostałe utwory z całej płyty, bo ona się trochę inaczej nazywa. Jest straszny chaos, nie lubię tego.
1: A widzisz, i to być może dlatego ja na to nie narzekam, bo po prostu nie zgrywam utworów do iPhone'a.
0: Mnie to strasznie wkurza i wolałbym, żeby jednak aplikacja muzyka lokalna była zupełnie niezależna.
1: Jasne.
0: Bo w tym momencie jest problem i dlatego wolę Spotify, który ma wszystko w sieci i to biorę z sieci i nie mam żadnych problemów.
1: Jest rozdzielenie, oczywiście.
0: Tak,
1: jeżeli masz problem z tagami i z odpowiednim tagowaniem, to cię rozumiem.
2: Zupełnie to jest takie, ale to też nie jest głupie rozwiązanie, chociaż trochę zupełnie odwrotne. Można zawsze muzykę spakować do plików zip i sobie Voice Dream Readerem odtwarzać. Ja znam takich niewidomych użytkowników, którzy tak robią, że muzyki słuchają z Voice Dream Readera.
1: Albo na przykład VLC, które też umożliwia budowanie w całkiem fajny sposób
0: playlist.
1: Nie mam
0: VLC, w ogóle ten też program nie instalowałem go jeszcze.
1: No to zainstaluj sobie, popatrz sobie na niego, bo on jest nawet fajny, jeżeli chodzi o budowę.
2: Tyle tych VLC mi tyle wyskoczyło w sklepie, że ja nie wiedziałem, który wybrać kiedyś. No ja było VLC, tam buy tamto, różne firmy, ja nie wiedziałem, który jest ten prawdziwy.
1: Videolan bodajże.
2: Nie wiedziałem, który to jest. Więc jeszcze kończąc temat jakby Spotify'a, ja nie chcę przez to powiedzieć, że Spotify jest zły albo jest niedostępny, bo on generalnie w 7.8 to jest kwestia tam może 15-20% różnicy i trochę tego, kto co lubi. Czy ktoś bardziej, jak ktoś jest taki bardziej Apple'owy, powiedzmy, taki woli te rozwiązania.
1: Jest standardowym użytkownikiem, Windows... czyli dla niego iTunes plus iPhone to jest małżeństwo doskonałe.
2: Ale powiedzmy jeszcze jak to jest, bo wiem, że Spotify, na przykład iTunes, może Kamil się coś może na ten temat wypowiedzieć chyba, bo Spotify umożliwia, a tego na przykład iTunes nie umożliwia, iTunes, Apple Music, że na Spotify możemy odtwarzać sobie, jest ta funkcja Connect, tak, że możemy odtwarzać sobie muzykę z komputera i

0: tak. urządzeniem, czyli iPhone'em.
1: Zdecydowanie na plus. Spotify Premium, bo nie free, oczywiście nie free, bo free to jest z reklamami, plus tam brak odtwarzania według własnej kolejności. Natomiast Premium umożliwia po prostu... Mogą być zalogowane dwa urządzenia, lub, no trzy to nie próbowałem, ale dwa na pewno. I wybieramy, na którym urządzeniu odtwarzamy, ale sterować możemy z tego drugiego. I to wszystko idzie przez internet i w ten sposób można na przykład fajnie obsłużyć, no powiedzmy, nie wiem, no jakąś tam małą imprezę typu grill czy coś tam, gdzie nie będzie słychać gadającego...
2: Voice-overa, tak, gadającego, że nie patuje nam to voice-overem.
1: Mhm. Tak, i leci to z głośników z kompa, który gdzieś tam, gdzieś jest wystawiony obok, nie? Gdzieś tam z pomieszczenia, z okna.
2: Tak, to jest fajne. To jest fajna
1: tego,
2: rzecz.
1: Tego tutaj nie ma i może oby się kiedyś pojawiło, bo to jest fajna funkcja. No, ja w ogóle, w ogóle nie mówię, że to Apple Music jest złe, ale jest trochę toporne.
0: Tak.
2: Tak, to ja się z tym zgodzę. Jak dla mnie to plusem podstawowym Apple Music jest to, że zostało tak zrobione w taki standardowy, Apple'owy sposób i tam rzeczywiście mimo tego, że tam na przykład gdzieś tam ten kursor ucieka w wynikach wyszukiwania, tak, że nie jest to odpowiednio zaprogramowane,
0: to są jednak
2: standardowe kontrolki, tak? A Spotify jednak nie miał tego tak i nie ma tego tak rozwiązane. I dlatego jakoś bardziej mi się jednak podoba właśnie Apple Music, ale to jest tylko dlatego, to jest tylko to.
1: No tak. Ja z kolei właśnie te przerwy, ta mało logiczna struktura, gdzie mamy następny, gdzie faktycznie następny to jest coś chyba związane z kolejkowaniem odtwarzania.
2: Tak, że można sobie dodać ileś tam utworów, tak?
1: Tak, dodaj do następnych czy coś takiego i następna ścieżka, czyli to, co w danym momencie masz w odtwarzaczu, aha, żeby odtworzył dalej. Czy to jest płyta, czy playlista. A w ogóle te playlisty, które chyba pokazywaliście, to były jakieś takie standardowe iTunesowe playlisty, które tworzyły się jeszcze dawno temu i one chyba z Apple Music niewiele lub nawet chyba nic nie mają wspólnego, dlatego były puste, tak mi się wydaje.
0: A może to jest tak, teraz tak pomyślałem, że on może je przeniósł, że ja mówiłem tak, że to są takie playlisty znane z dawnego iTunesa, a może to jest tak,
2: że one rzeczywiście są z dawnego iTunesa.
1: One są z dawnego iTunesa i są puste, bo my z nich nigdy nie korzystaliśmy, jeżeli dobrze pamiętam, bo ja nigdy nie korzystałem z playlist w iTunesie jako taki.
2: Wiesz, te niektóre playlisty tam ostatnio odtwarzane i tak dalej, to powinno to zadziałać tak czy inaczej, bo to, ale gdzieś tam z gatunkami, to może być,
0: ale
2: faktycznie problem.
0: Ale to pasowało, bo to jest ostatnio odtwarzane i ostatnio odtwarzane jeden.
1: Jeden. I one są zduplikowane.
0: Duplikowane i być może ja muszę wejść po prostu w edycję i zobaczyć, które z nich się da usunąć. I to nam coś powie. Jak
1: wszystkie.
0: Się da wszystkie usunąć?
1: Da się wszystkie. Podejrzewam, że wszystkie.
0: Mhm. No to też ciekawe, a to już trochę szkoda, bo akurat to by było ciekawe, gdyby te playlisty ostatnio kupione, dodane, coś tam, to by było przyjemne. Chociaż tam aha, chyba są te nagłówki na ekranie, chyba przy bibliotece naszej. Tak, bibliotece
2: to
0: są.
2: To jeszcze, Kamilu, ja zapytam ciebie o taką rzecz, a jak z jakością, bo tu zaczęliśmy ten wątek i jeszcze chciałbym się do niego jakoś odnieść. Zapytam, jak jakość ci się podoba muzyki, która jest w...
1: Szczerze to tylko tak słuchałem z głośnika iPhone'owego, więc nie wiem, jaki to był bitrate, ale zły chyba nie był.
2: Rozumiem. Właśnie ja o tym chciałem powiedzieć, kiedy zadzwoniłeś, że tak się wszyscy ekscytują jakością. Jest taki ostatnio trend, że format bezstratny, że gdzieś tam super świetna jakość i tak dalej i och, ach.
1: Kto to wysłyszy bez dobrego sprzętu?
2: Właśnie. A ile osób tak naprawdę, poza jakimiś rzeczywiście użytkownikami, którzy bardzo cenią sobie jakość dźwięku, korzysta tak naprawdę z urządzeń, które są w stanie to przenieść? Zazwyczaj słuchamy muzyki w takiej formie oczywiście, z telefonu, czy z jakichś tam niewielkich głośniczków laptopa. No, gdzie to będzie przenoszone takie pasmo, żebyśmy mogli dostrzec rzeczywiście jakość bezstratną na przykład? No to w tym momencie faktycznie dostrzegą i zauważą ci raz, którzy mają naprawdę dobry słuch, albo ja bym powiedział bardzo dobry słuch.
1: Tak, bardzo dobry.
2: A druga rzecz jest taka, że dostrzegą to ci, którzy najzwyczajniej w świecie korzystają z dobrej klasy sprzętu. Są takie osoby, oczywiście, tak, ale dobrej klasy sprzęt odsłuchowy to nie jest, wybaczcie
1: to
2: państwo,
1: będzie,
2: głośnik od iPhone'a.
1: Nadal będzie znikoma ilość takich ludzi.
2: Tak.
1: No, jeszcze wróćmy do tego Apple Music, bo nie wiem, czy jest, natomiast Spotify jest połączony z Shazamem.
2: W Shazamie możesz odtworzyć to w Apple Music, tylko że to jest tak zrobione śmiesznie, że tam jest nieopisany przycisk, klikasz w ten przycisk i otwiera ci się album, z którego pochodzi to nagranie i wtedy sobie musisz je znaleźć i możesz dodać do playlisty. Właśnie.
1: Aha, bo
2: sprawdzałem.
1: W Spotify'u to zrobili tak, że...
2: Tak, że można od razu, tam jest przycisk, a tu odpowiedni już, że dla Spotify'a, dla Radio i dla Google Music są trzy takie opcje.
1: To jest też ważne, bo słyszysz utwór w radiu,
0: tego nawet
1: jakiś
0: nie
1: tam...
0: Widziałem.
1: Słyszysz
0: tak
1: jakiś tam utwór i po prostu chcesz sobie to dodać gdzieś do playlisty szybko, bo ci się podoba, a tytułu nie znasz. Shazamem to rozpoznajesz. Mało tego, już w Shazamie na jego poziomie, jeżeli masz Spotify Premium, możesz odtworzyć to jako cały utwór i od razu jeszcze dodać do playlisty z Spotify z poziomu Shazama bez zmiany aplikacji.
2: No to nie, to tu nie jest tak łatwo, ale też się da to zrobić. To nie jest tak, że jest to niemożliwe, ale trochę zachodu trzeba.
1: Mhm. No tak, no to nie, iTunesa już nie testowałem, więc nie wiem jak z iTunesem i Apple Music, więc tu się nie wypowiem.
0: Apple Music nie ma w ogóle darmowo, to też o tym nie powiedzieliśmy, ale to przypomnę.
2: Poza tym okresem 3-miesięcznym.
0: Tak, 3-miesięcznym. Tak. Nie ma wersji darmowej.
1: Co też, znaczy biorąc pod uwagę to, jaką Apple ma bazę tych, którzy jednak karty podali, no to ja się w sumie nie dziwię im, bo oni na starcie... Powiedzmy, tak, jest około tych 800 milionów użytkowników, no to nawet niech te 100 milionów z tych 800 wykupi na stałe te subskrypcje, no to Spotify'a przebiją o kilkaset procent, bo oni mają, zdaje się, 15 milionów, czy 20 teraz milionów płatnych subskrypcji aktywnych Spotify'u.
0: A powiedzmy sobie szczerze, oni głównie jednak liczą na takie osoby, nie na takich technologicznych użytkowników korzystających z różnych rzeczy, tylko na takie osoby, które wcześniej nie miały tego Spotify'a albo żadnego serwisu streamingowego i tutaj o, mieli muzykę w iPhone'ie, teraz słyszą o, muzyka, no to dobrze, abonament, a to zapłacimy 3 miesiące za darmo, a niech już dalej będzie, mam dostęp do wszystkiego, zawsze do każdej tam płyty, czegoś i mogę zapłacić, tak jak za jakąś tam prasę, za coś, taka kolejna mini usługa.
2: Jakieś tam 4 dolary czy 4 euro, no 5 powiedzmy. To nie są... Powiedzmy sobie szczerze, no Apple kieruje swoje produkty na rynek ludzi raczej zamożnych, nie ludzi, którzy będą się gdzieś tam z dolarem czy jednym czy dwoma liczyć. I to jest przede wszystkim rynek amerykański, tak? No.
1: Tak, no to niestety po tym Apple Music widać też.
2: Tak, chociażby po tym radiu. To jest typowo po prostu muzyka typowo dla Amerykanów zrobiona i no niestety tak to jest.
1: Ale pytaliście chyba o polskie zespoły, no to czego szukałem, znalazłem. Aha. I tak jak kiedyś mówiliśmy o Shazamie, nie było Disco Polo, tak się cieszę, że tutaj pani Taylor Swift jest. Tak, niech to będzie moim znakiem rozpoznawczym.
2: Okej. <Okay. laughs> Czyli jak rozumiem, już masz w pokochanych
1: tak,
2: album mam. 1989.
1: Tak, oczywiście mam.
2: I jesteś bardzo wdzięczny pani Taylor Swift, że się tak wstawiła za artystami, żeby dostawali godziwe wynagrodzenie.
1: Tak, to pewnie było ustawione, okay. Ale mimo wszystko i tak dobrze na tym wychodzę.
2: Tak, tak. Jak to Taylor Swift uratowała przemysł muzyczny, tak? No, to tak polecamy poczytać jeszcze, bo to tak. Sporo różnych takich anegdot jest i teraz wymyślają to jako taką ciekawostkę i tak pół żartem, pół serio, wymyślają ludzie rzeczy, jakimi mogłaby się teraz zająć Taylor Swift, skoro jednym wpisem na Twitterze uratowała jakby los artystów, jeżeli chodzi o Apple Music, no to mogłaby teraz na przykład, no nie wiem, jakimś tam o pokój na świecie teraz jakimś następnym wpisem na Twitterze powalczyć albo podobnymi rzeczami. Teraz tak zwane internety szydzą.
1: Tak, tak. To
2: jak to zwykle
1: się.
2: Internety.
1: Dokładnie, no. Także ode mnie chyba to na razie tyle. Testować będę dalej, ale no Spotify'a to mi na razie nie przebija.
2: Okej. Okay. No to dziękujemy ci, Kamilu, w takim razie za wypowiedź. Pozdrawiamy serdecznie.
1: Dzięki,
2: do usłyszenia. No i chyba my będziemy, Michale, kończyć tę naszą audycję dotyczącą Apple Music, no bo cóż tu jeszcze więcej powiedzieć?
0: No chyba nic, o plusach powiedzieliśmy, o minusach takich jak póki co, o niedostępność też dla systemu Android, ale to ma się jesienią zmienić, jak ewentualnie minusem dla kogoś może być ten brak formatu bezstratnego albo w ogóle 320 HBPS MP3. Co jeszcze może być minusem? No ten niedostępny iTunes pod Windowsem, pewne opóźnienia i problemy jakieś tam z synchronizacją i z działaniem usługi, co jednych drażni, innych mniej. No i też brak tych takich funkcji społecznościowych, takiej interakcji pomiędzy użytkownikami, tak, że możemy sobie przesłać nawzajem playlistę albo nawzajem śledzić jakieś tam nasze upodobania muzyczne, śledzić i na nie jakoś tam reagować. No tego póki co nie ma. Jak mówię, ja raczej ze Spotify'em się pożegnam. Tak jeszcze tam mówiliśmy o tym, że ja mówiłem, że Apple celuje w taką grupę osób, które wcześniej nie miały tych serwisów streamingowych, no bo tu jednak karty mamy podpięte, wystarczy no, zasubskrybować i koniec. Natomiast no, w Spotify trzeba zainstalować program, zalogować się na komputerze, podać tą kartę płatniczą albo PayPal, gdzieś tam to autoryzować, to nie jest takie proste, jak to się robi rzadko, to nie zawsze się udaje, także to pod tym względem rzeczywiście no, taka usługa jak Apple Music jest po prostu lepsza. Swoją drogą, ciekawe czy coś, jakieś przedsięwzięcia zostaną poczynione przez Google, no bo Google ma w swoich urządzeniach z systemem Android aplikację, ma albo może mieć aplikację muzyka, Google Music, oferującą usługę z tego serwisu swojego Google Music, którego ja mam wrażenie Google w ogóle nie promuje. Tam on ruszył w 2011 roku, też oferuje, bo właściwie on oferuje to samo, też umożliwia import swoich utworów do chmury jako jeden z właściwie z nielicznych. Jest obecnie już dostępny w już wielu krajach, w Polsce również od zeszłego roku, ale mam wrażenie i ten Google Music jest taki trochę niedoceniany, bo zwykle się w jakichś tam testach to mamy co? Spotify, Wimp, tam Deezer, no teraz Apple Music, a tego Google Music się pomija. I mam wrażenie, że Google go w Androidzie jakoś nie promuje w żaden sposób, a no
2: więc wiesz, Michale, prawdopodobnie za jakiś czas Google Music podzieli losy Google Readera, tak? Że jeżeli nie będzie z tego odpowiednich zysków, to zostanie najzwyczajniej w świecie wycięty. No ale może nie, może ktoś tam pójdzie po rozum do głowy i...
0: Albo bardziej to, że oni go mogą połączyć, jakoś taka migracja, no bo mówi się o tym YouTube Key, czyli takim płatnym YouTubie z możliwościami tak. Dla artystów, tak? Tak? I tu bardziej może to. No albo może ten YouTube będzie na tyle przynosił, że tego Google zostawią, tak już niech ci, co tam używają, to niech płacą, ale no Google ma swoją specyficzną promocję, pewne rozwiązania, pewne usługi promuje, a pewne
2: nie.
0: On nie jest taki tak. Ekspansywny, powiedzmy, jak
2: bo po prostu Apple. Google chwyta się wielu rzeczy, Apple chwyta się niewielu jakichś konkretnych i chyba całkiem nieźle na tym wychodzi.
0: Tak, dla Apple zawsze ten

0: strasznie chaotyczny i do końca chyba, jakbyśmy mieli wymienić wszystkie usługi, jakie ma Google, to chyba by było ciężko.
1: No z dostępnością tak samo.
0: I z dostępnością też, no, oczywiście. Ale to już zupełnie inna historia. Jeszcze jedną edycję, mamy w kolejce, więc...
1: I to tak pasuje.
0: Tak.
1: Bo też...
0: Tak, bo będziemy się przenosić...
1: O Google systemie, ale tak. Nie o Google dostępności, dokładnie, w sensie TalkBacka.
0: Dokładnie,
1: ale
0: będziemy się przenosić do Korei Południowej, tam właśnie jest sobie firma, która stworzyła nowy czytnik dla Androida. Czytnik ekranu oczywiście, Shine Plus. I właśnie o tej aplikacji za moment porozmawiamy z Pawłem Masarczykiem. A póki co dziękuję Ci bardzo, Michale. Michał Kasperczak był moim dzisiejszym gościem w pierwszej audycji z dwóch. Przypomnę, że w pierwszej audycji rozmawialiśmy na temat usług Apple Music. Dziękuję raz jeszcze.
1: Dziękuję.
0: I ja również się kłaniam. Słyszymy się za moment. Michał Dziwisz. Do usłyszenia.
2: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.

0: Minęła godzina 19, wysłuchacie kolejnej, już czwartej w tym tygodniu audycji na żywo na antenie Tyfloradia. W Tyfloradiu spotykamy się coraz częściej po to, aby prezentować wam różnego rodzaju sprzęty, oprogramowanie oraz mówić o rzeczach istotnych dla osób niewidomych i słabowidzących. Te wszystkie nasze audycje, audycje z Tyfloradia, możecie rzecz jasna również później pobrać bezpłatnie ze strony internetowej www.tyflopodcast.net, czyli ze strony internetowej pierwszego polskiego podcastu dla osób niewidomych i niedowidzących. Zapraszam bardzo serdecznie do odwiedzania tej strony, tym bardziej, że to nie jest tak, że na naszej stronie znajdują się tylko i wyłącznie audycje z Tyfloradia. Od czasu do czasu także publikujemy audycje, których no, na dobry początek w Tyfloradiu nie ma, które mają swoją premierę na łamach Tyflopodcastu na stronie www.tyflopodcast.net. Dlatego też zachęcam bardzo serdecznie również do jej odwiedzania, rzecz jasna także do słuchania nas na żywo, bo każda taka audycja, którą prowadzimy, ma formę interaktywną. Można do nas dzwonić, można zadawać pytania, no a my, a przede wszystkim goście konkretnych audycji starają się odpowiadać na te pytania w miarę swoich możliwości. Dziś będziemy opisywać urządzenie, którego no być może już nie będziemy w stanie kupić, bowiem takie informacje do nas doszły. Doszły do nas informacje o tym, że po prostu nadszedł kres sieci CU Mobile, czyli pierwszej polskiej sieci dla osób niewidomych, czy też niedowidzących. Chyba nawet w materiałach promocyjnych była mowa o tym, że to jest jedyna taka sieć na świecie. No i także, co za tym idzie, no również los dalszy smartfona dystrybuowanego w ramach tej sieci, czyli CU-fona, leży pod znakiem zapytania. Natomiast o wszystkim tym postaramy się opowiedzieć, no i oczywiście zaprezentować możliwości tego urządzenia sterowanego głosem, a konkretnie będzie to czynił mój dzisiejszy gość, czyli Wojciech Maj. Witaj, Wojtku.
1: Witam serdecznie.
0: Wojtku, przed wejściem na antenę wspominałeś, że ty jeszcze dziś kontaktowałeś się z przedstawicielami firmy CU Mobile, a właściwie sieci CU Mobile, bo firma to jest Human, odpowiedzialna właśnie za tę sieć, i że dostałeś jeszcze jakieś informacje odnośnie tego, co tam się dzieje, prawda?
1: Wygląda na to, że firma rzeczywiście ma poważne kłopoty, natomiast ciągle jeszcze wrażenie takie stara się czynić, że jest wszystko w porządku. Być może się z tego wygrzebie, nie wiem, ponieważ te informacje biznesowe nie są ujawniane w tej chwili. Nie wiemy, co się dzieje. Wiadomo tylko tyle, że rzeczywiście odezwali się do mnie przedstawiciele firmy CU Mobile. Nie wiem, powiedzmy, będę nazywał tę firmę CU tak ogólnie, bo to pewnie są przedstawiciele firmy Human, przedstawiciele CU Mobile, tej sieci i obsługa programistowska

0: Siufona. Nie mam potrzeby wiedzieć, rozróżniać dokładnie te osoby. Usiłowałem się skontaktować z prezesem, z panem Marcinem Łapą. To mi się nie udało, być może pan prezes jest zbyt zajęty w tej chwili, ale udało mi się skontaktować z innymi ludźmi, z którymi od kilku miesięcy kontaktuję się na stałe w tej firmie. I zgłosił się do mnie na takie moje właśnie, taką moją prośbę, żeby się ze mną skontaktowano, człowiek z ekipy programistowskiej. Przepraszam, będę pokrząkiwał, jestem trochę przeziębiony, ale postaram się ograniczyć to. I otrzymałem taką informację, że będą robione poprawki na moje interpelacje, zwłaszcza przyczepiłem się do aplikacji Pogoda, która od pewnego czasu nie działa w ogóle. Zresztą jest taka sytuacja, że jak być może części z Państwa wiadomo, pod koniec grudnia nastąpiła jakaś pierwsza poważna awaria związana prawdopodobnie z przejściem Iwony pod skrzydła Amazon. Wówczas Iwona przestała działać w CU-fonach, informując jedynie, że można sobie teraz ją zaktualizować przy pomocy Google Store'a i cieszyć się nadal wysoką jakością głosów Iwona. Za to oznaczało to po prostu, że CU-fon przestał być użyteczny wtedy i jakiś czas nie był użyteczny w ogóle. Jak mnie się zdaje, na początku lutego lub też w drugiej połowie stycznia, czyli parę tygodni to nie działało, mój telefon został odebrany do przeinstalowania i wrócił do mnie wkrótce przeinstalowany. Nie zauważyłem poważnych różnic, być może nie dość głęboko szukałem. Jedyną poważną różnicą było, że z powrotem działał.
1: Czyli jak rozumiem, osoba niewidoma, która była użytkownikiem CU-fona podczas tej awarii, nie mogła tego zrobić samodzielnie, musiała czekać kilka tygodni na to, żeby ten telefon został naprawiony, tak?
0: Telefon musiał zostać naprawiony, musiał zostać przeinstalowany w serwisie, czyli był przysyłany kurier, kurier odbierał urządzenie i kilka dni go nie było. Jednakże przed tą instalacją też praktycznie był nieużyteczny, ponieważ nie można było niczego usłyszeć poza informacją, że licencja Iwony wygasła. Także to była pierwsza taka poważniejsza awaria. A ponieważ bardzo już mi dopiekło, przepraszam Państwa na chwilkę, ponieważ ponieważ tak się złożyło, że ta aplikacja pogodowa nie chciała działać u mnie przez parę tygodni wreszcie, czy w każdym razie od tej wymiany softu nie działała, więc może to już raczej parę miesięcy. Zdecydowałem się na to, żeby zwrócić się z jakimś zapytaniem o to, kiedy to się wreszcie zmieni. I dzisiaj mnie się udało to zrobić. Dopytałem się, kiedy to zostanie zrobione. Obiecano mi, że może jutro, ale jednocześnie przy tej okazji poinformowano mnie, ten programista zapytał mnie, czy jestem użytkownikiem jakiejś własnej karty SIM, czy też karty dostarczonej przez CU Mobile. A ponieważ mam w tym telefonie kartę CU Mobile, wprawdzie nie używam jej praktycznie wcale, ale jest taka karta, więc zostałem poinformowany, że te karty w tej chwili są nieczynne, co oznacza, że posiadacze CU-fona, którzy włączyli się do sieci CU Mobile, praktycznie w tej chwili nie mają telefonów komórkowych.
1: Natomiast to jeszcze tak może rozwiejmy wątpliwości, bo przy okazji sieci CU Mobile takie wątpliwości się pojawiały. A ty, Wojtku, z tego co ja wiem, to ty również miałeś w planach dystrybucję tego urządzenia, prawda? Oraz usług tej sieci.
0: Jak najbardziej, zwłaszcza zależało mi na dystrybucji samego urządzenia. Oczywiście, jeśli chodzi o to, co oferuje, czy być może oferowała już sieć CU Mobile, w kwestii abonamentów, to było bardzo nieatrakcyjne z mojego punktu widzenia i wydaje mi się, że byłoby nieatrakcyjne z punktu widzenia znakomitej większości potencjalnych użytkowników. Ja też nie podjąłem dystrybucji, nie sprzedałem ani jednego zestawu, dlatego że jak informowałem CU Mobile, czy jak informowałem po prostu firmę, no, dokładnie pana prezesa Łapę, nie byłem gotów jeszcze podjąć dystrybucji ze względu na to, że jeszcze nie uznawałem tego produktu za nadający się do poważnej dystrybucji. Można było jedynie ewentualnie w dystrybucji testowej moim zdaniem go polecać. No ale do takiej dystrybucji prawdziwej, sprzedażnej nie nadawało się to jeszcze i ja też nie wykonałem ani jednej sprzedaży. Ale to państwo wiedzą, że no po prostu nie, chyba nie możecie się po mnie spodziewać sprzedaży produktu, którego sam nie używam lub też nie użyłbym, który moim zdaniem nie jest przydatny.
1: A pytam o to dlatego, bo pojawiały się takie wątpliwości, to może będziesz w stanie je również rozwiać. Mianowicie chodzi mi o to, czy możliwy był sam zakup smartfona, czyli CU Phone'a, bez konieczności również zakupu karty SIM u tego wirtualnego operatora.
0: Tak, możliwa była taka opcja, ale ta opcja była niekompletna. To znaczy, moja wiedza jest taka, bo też nie byłem w stanie tego sprawdzić do końca ze względu na to, że nie przeprowadziłem żadnej sprzedaży, że można było kupić sam smartfon i używać go z inną kartą, jednakże wówczas nie wszystkie funkcje CU Phone'a były dostępne. Na przykład nie były dostępne funkcje, które wiązały się bezpośrednio z przynależnością do sieci. Tam była na przykład taka opcja, że posiadacze numerów tej sieci mieli mieć dodatkowe ubezpieczenie jakieś medyczne z możliwością bezpłatnej opieki medycznej w takiej dużej sieci, nie pamiętam jak ona się nazywa, zresztą to nie ma w tej chwili znaczenia, dużej sieci prywatnej medycznej, dobrej klasy. Poza tym mieli uprawnienie do korzystania bez ograniczeń z czegoś, co się nazywało prywatny asystent, ale ja też nie wiem, jak to działa i co ten asystent mógł zaoferować dokładnie. Nie wiem, po prostu nie sprawdziłem tego do końca, być może nie było po temu specjalnie powodu, bo cały czas, dopóki to nie było komercyjnie w pełni wartościowe rozwiązanie, to ja też nie chciałem zajmować sobie za dużo czasu tymi szczegółami, które no do tej pory nie miały jakiegoś odzwierciedlenia w rzeczywistości. Więc z pewnych rzeczy nie można było skorzystać, było ich może jeszcze troszkę więcej. I to była druga opcja, czyli pierwsza opcja komplet CU Phone i CU Mobile. Druga opcja CU Phone z innym operatorem przy nieco ograniczonych możliwościach. I trzecia opcja to miała być możliwość nabywania za dość nieduże pieniądze poszczególnych aplikacji CU Mobile, takich na smartfona, które mogłyby działać na androidowych telefonach. I te miały być dość właśnie niekosztownymi rozwiązaniami pewnych jakichś potrzeb. Ale wydaje się, że też nie doszło do ich sprzedaży ze względu na to, że wiele z tych funkcji, które takie aplikacje mogły oferować, tak były dostępne na rynku gdzie indziej. Nie wiem także dokładnie, jakie by to były aplikację, nie zaglądałem na tę stronę, żeby się tego dowiedzieć. Wydaje się, znaczy byłem tylko informowany, że taka jest prognoza, powiedzmy, produkcyjna.
1: No, ale... Rozumiem, czyli wyglądałoby na to, że po prostu jeszcze twórcy nie doszli do tego trzeciego etapu, tak?
0: I tak by to wyglądało.
1: Nie wdrożyli tego pomysłu, nie umieścili tych aplikacji w Android Markecie, no co tak naprawdę mogłoby się okazać całkiem ciekawym posunięciem, ale podejrzewam, że po prostu łatwiej im było na dobry początek przystosować jakiś smartfon, czyli Nexusa do swojego zamkniętego Androida, bo jak rozumiem, to ten system, to się zgadza i jesteś w stanie to potwierdzić jako użytkownik. To jest po prostu system, który ogranicza nas tylko i wyłącznie do tych funkcji, które oferuje nam See You Phone, czyli do tych funkcji, które możemy wykonywać za pomocą naszego własnego głosu. Nie możemy z tego wyjść w żaden sposób, nie możemy uruchomić wewnętrznego udźwiękowienia Androida, czyli TalkBacka.
0: Nie, jest to system rzeczywiście taki, nie możemy. Potwierdzam to. Jest to system taki, który jest całkowicie scalony, zamknięty i rzeczywiście można wykonywać tylko takie funkcje, które system oferuje. Nie da się, może się da, natomiast na pewno nie po niewidomemu i na pewno nie jest to takie proste wyjść do czystego ekranu androidowego i zrobić czegoś z androidową warstwą tego systemu. Być może się da, natomiast jest to zdecydowanie niewskazane, a poza tym wtedy byłyby jakby dwa osobne systemy, które trzeba byłoby się nauczyć przełączać, bo one ze sobą nie współdziałają w takim sensie, że na przykład używam See You Phone'a do pewnych funkcji, a potem tapnę sobie jakieś tam miejsce albo w odpowiedni sposób ekran telefonu i przechodzę do TalkBacka i używam tych funkcji pozostałych, których nie mogę użyć See You Phone'em. Jest to zdecydowanie konstrukcja zamknięta i w taki sposób traktowana, żeby nie używać tego w innych aplikacjach, w inny sposób.
1: Tak to rozumiem, rozumiem. A jak jest z prostotą używania tego telefonu? Twórcy wspominają, że jest to urządzenie dedykowane osobom niewidomym, że prościej się nie da. Czy rzeczywiście tak jest? Czy osoba niewidoma jest w stanie samodzielnie to urządzenie uruchomić? Czy to jest tak, że wystarczy włożyć kartę SIM do telefonu, nacisnąć jakiś odpowiedni przycisk i już jesteśmy gotowi do pracy? Czy jeszcze coś nas czeka?
0: Nie, nie potrzebujemy żadnych dalszych działań. Wystarczy włożyć kartę SIM do telefonu i nacisnąć przycisk wyłącznika na 2-3 sekundy, aż do poczucia, aż się poczuje króciutką wibrację i urządzenie się, zaraz go tutaj nawet skłonimy do tego. Ja go sobie wyłączę w tej chwili, właśnie go wyłączam. I za chwileczkę go będę włączać.
1: To w międzyczasie, kiedy ta operacja będzie miała miejsce, ja dodam, że jeżeli ktoś miałby ochotę o coś zapytać, to oczywiście nasze łącza są do waszej dyspozycji. 123 834 835 to jest nasz telefon stacjonarny. Jesteśmy także na Skype'ie o loginie tyflopodcast.net. Piszemy tyflopodcast.net.
0: Ja w tej chwili włączam ten telefon. Usłyszałem krótką wibrację. I rozpoczęło się uruchamianie systemu. Jak widzimy, chwilę to trwa, ale no to pewnie wszystkie smartfony uruchamiają się dosyć długo. Nic w ogóle nie muszę robić z tym telefonem.
2: Miłego dnia.
0: I zgłasza mi się system. Od tej pory system jest gotowy. Teraz, jeśli chodzi o samą konfigurację systemu, to jest ona prosta. W prosty sposób udało mi się zainstalować konto pocztowe. W prosty sposób udało mi się połączyć się z internetem. Ja nawet pozwolę sobie to pokazać. To jest naprawdę proste. Zablokował mi się już, on się szybko blokuje, żeby nie naciskać niepotrzebnie ekranu.
2: Przyjął. W czym mogę pomóc?
0: Konfiguracja.
2: Trwa wyszukiwanie. Aby w pełni wykorzystać możliwości CPU Phone, należy dokonać krótkiej konfiguracji. Przejdźmy ją razem. Użyj klawiatury ekranowej, aby wprowadzić swoje imię. Aktualnie wpisana wartość to Wojciech Maj. Jeżeli nie chcesz jej zmieniać, po prostu wyjdź z klawiatury, nie wprowadzając żadnej wartości. Klawiatura jest aktywna.
0: No dobrze, jest...
2: Zatwierdź wprowadzony tekst. Użyj klawiatury ekranowej, aby wprowadzić swój login do konta pocztowego. E-mail musi być założony w usłudze Gmail. Aktualnie wpisana wartość to wojciech.z.maj@gmail.com. Jeżeli nie chcesz jej zmieniać, po prostu wyjdź z klawiatury, nie wprowadzając żadnej wartości. Klawiatura jest aktywna.
0: Czyli ja mogę w tej chwili przejść w prawo palcem.
2: Zatwierdź wprowadzony tekst.
0: Do zatwierdź i dwa razy puknąć.
2: Użyj klawiatury ekranowej, aby podać hasło do swojej poczty e-mail. Aktualnie jest wpisana wartość. Jeżeli nie chcesz jej zmieniać, po prostu wyjdź z klawiatury, nie wprowadzając żadnej wartości. Klawiatura jest aktywna.
0: Nie chcę tego przekonfigurowywać. No i teraz stało się coś, czego nie jestem pewien. Albo się rzeczywiście urządzenie zawiesiło, albo zamknęła mu się buzia w związku z tym, że...
2: Ekran jest aktywny.
0: A jest aktywny, no czyli po prostu zakończył konfigurację, nie dokończył komunikatu.
1: To jeszcze zapytam, bo tego nie powiedzieliśmy, w jaki sposób uruchamiasz sterowanie głosem? Co tam właściwie należy zrobić, żeby móc wydawać urządzeniu jakąkolwiek komendę głosową?
0: Żeby odblokować ekran, wciskamy krótko przycisk wyłącznika, ponieważ jeśli ekran jest...
2: Przesuń palcem w górę albo w dół, aby wybrać aplikację. W lewo, aby zamknąć menu. Klawiatura.
0: Może zamknął to menu. No właśnie, pewne komunikaty się... Jest bardzo dużo komunikatów takich, które właściwie po pierwszym użyciu telefonu mogłyby być wyciszone. Nie ma niestety profili takich, żeby na przykład zrobić ustawienia dla początkujących, żeby komunikaty się pojawiały w całości, albo zrobić ustawienie, czy włączyć profil dla średnio lub całkiem zaawansowanych, żeby się niektóre komunikaty nie pojawiały. Dobrze, zablokował się. Popukam w niego, jeśli nic nie dzieje. Naciskam krótko klawisz wyłącznika i jeżeli raz puknę w telefon...
2: Ekran jest włączony.
0: Mam informację, że jest czynny. Jeżeli dwa razy puknę...
2: Serio? W czym mogę pomóc?
0: Bateria.
2: Trwa wyszukiwanie.
0: Na przykład...
2: Aktualny stan baterii to 84%.
0: Wybrałem opcję, która się krótko ze mną obejdzie, żeby nie zawracać głowy. Chciałem pokazać coś innego, bo chciałem pokazać właśnie, jak się posługiwać tutaj klawiaturą ekranową, która jest również zrobiona pod kątem no jak najmniej sprawnego użytkownika. Posługiwanie się jest dość żmudne, natomiast jest też dość pewne. Ja połączę się z siecią Wi-Fi. Ta konfiguracja też jest banalna. Jeśli ktoś ma informacje o tym, co chce zrobić, to konfiguracja jest banalna. Jeżeli mamy dostęp do sieci otwartej, publicznej, to w ogóle nic nie trzeba robić. Ja się połączę z moją wewnętrzną siecią, więc będę musiał wpisać hasło. Znowu mi się zablokował, oczywiście.
2: W czym mogę pomóc?
0: Wi-Fi.
2: Trwa wyszukiwanie. Aktualnie jesteś podłączony do sieci Wi-Fi o nazwie Linksys. Czy chcesz podłączyć się do innej sieci?
0: Tak.
2: Trwa wyszukiwanie sieci Wi-Fi dostępnych w twojej okolicy. Proszę o chwilę cierpliwości. Znaleziono dwa sieci Wi-Fi. Czy chcesz podłączyć się do najbliższej otwartej sieci Wi-Fi?
0: Nie.
2: Czy znasz nazwę sieci, do której chcesz się podłączyć?
0: Tak.
2: Użyj klawiatury ekranowej, aby wprowadzić nazwę sieci. Klawiatura jest aktywna.
0: I ja teraz smyram paluszkiem w górę lub w dół. W tej chwili będę smyrał w górę.
2: O, B, C, G, D, E, F, G, H, I, J, J, K, L.
0: Chyba mi się wpisało J, niestety. Zaraz go...
2: Cyfr 1. Alfa, beta. Cyfr 1. Znaki specjalne mał. Edycja, czytaj cały tekst. Usuń cały tekst. Usuń ostatni wyraz. błąd. Kończę działanie.
0: No i okazało się, że jak to przy demonstracji, może się okazać, że nie uda nam się tego zrobić za pierwszym razem. Nie wiem, czy warto próbować jeszcze raz, ile mamy czasu, ale rzeczywiście, jeżeli chcemy, to mogę to zrobić. To połączenie
1: czasu mamy, Wojtku, nieograniczoną ilość tak naprawdę, więc wszystko zależy od ciebie, co chciałbyś naszym słuchaczom pokazać.
0: Wi-Fi.
2: Spróbuj. Nie rozpoznałem komendy.
0: A, teraz nie rozpoznałem komendy.
2: W celu poznania dostępnych komend, powiedz pomoc.
0: Proszę zauważyć, że niekiedy trudność wykonania jakiejś czynności polega tutaj na tym, że już w tej chwili po raz drugi czynność, która normalnie jest bardzo prosta, nie może być wykonana ze względu na to, że najpierw ja zrobiłem jeden błąd i zamiast usunąć mi ten błąd, system się wysypał. Po prostu powiedział, że jest błąd i się zamknie. A za drugim razem po prostu nie rozpoznał komendy. Jestem uparty.
2: W czym mogę pomóc?
0: Wi-Fi.
2: Nie rozpoznałem komendy.
0: Prawdopodobnie...
2: pomoc.
0: Przepraszam. Prawdopodobnie wskutek tego, co się stało z tą aplikacją, ta aplikacja się powiesiła i w tej chwili nie może być uruchomiona. Pewnie muszę wyłączyć telefon i go ponownie włączyć.
1: Spróbujmy, tak? Ja się obawiam trochę gorszej rzeczy, bo ja się zastanawiam, czy nie rozłączyłeś się przypadkiem z jedną siecią, nie łącząc się z drugą. A z racji tego, że mamy jeszcze, że karta sieci CU Mobile jest w tym momencie nieaktywna, zobaczymy, czy uda nam się tę prezentację dalej przeprowadzić. No ale spróbuj, może no, restart pomoże.
0: Sytuacja jest na tyle dobra, że ja mam jakąś inną, obcą kartę, którą mogę tu włożyć. Może się tylko okazać, nie może się okazać, że ona jest za
1: zabezpieczona PIN-em.
0: Zabezpieczona PIN-em i wtedy byłby problem, ale...
1: Jak rozumiem, CU Mobile nie umożliwia wprowadzenia PIN-u, tak?
0: Nie umożliwia, nie wiem. Nie miałem karty zabezpieczonej PIN-em. I ja także nie zabezpieczam często jakichś takich telefonów swoich serwisowych, kart serwisowych PIN-em. No to nie ma specjalnie sensu.
2: Siri, w czym mogę pomóc?
0: Wi-Fi.
2: Trwa wyszukiwanie. Aktualnie jesteś podłączony do sieci Wi-Fi o nazwie Linksys. Czy chcesz podłączyć się do innej sieci?
0: Tak.
2: Trwa wyszukiwanie sieci Wi-Fi dostępnych w twojej okolicy. Proszę o chwilę cierpliwości. Znaleziono dwa sieci Wi-Fi. Czy chcesz podłączyć się do najbliższej otwartej sieci Wi-Fi?
0: Nie.
2: Czy znasz nazwę sieci, do której chcesz się podłączyć?
0: Tak.
2: Użyj klawiatury ekranowej, aby wprowadzić nazwę sieci. Klawiatura jest aktywna.
0: Okej. No i on powtarza, że wprowadził. Teraz jadę na dół palcem. Wracam w dół. Zrobiłem, wpisałem nazwę Madison. Teraz palcem w prawo.
2: Zatwierdź wprowadzony tekst.
0: I tu jest ekran z edycją. Pierwsza pozycja na tym ekranie to jest zatwierdź. Zatwierdzam.
2: Użyj klawiatury ekranowej, aby wprowadzić hasło. Klawiatura jest aktywna.
0: Teraz będę wprowadzał hasło. Na głos. Kto nagrywa, ten będzie je znał.
2: 1. Spacja. 0. 0, 10. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 5. 5105. 6, 7, 8, 9, 9005, 8, 7, 6, 5, 4, 4, 10, 5, 6, 6 milion, 5, 4, 3, 3 milion, 5, 2, 1, 1, 10 milionów, 5, alfabeta. Zatwierdź wprowadzony tekst. Poprawnie połączono z siecią Wi-Fi. Madison. Kończę działanie.
1: Udało się.
0: Także ta czynność się udała. rzeczywiście i no trwała całkiem niedługo jednak. Gdyby za pierwszym razem się udała, no to byłoby jeszcze lepiej. Natomiast mimo, że udała się za trzecim razem, to i tak cała konfiguracja trwała powiedzmy 7-8 minut, gdzie czasami przy komputerze, gdzie jakiś tam musimy router sprawdzić, jakąś maskę, byle co, nie wiem, co tam jeszcze, to trwa wiek. I oczywiście w innych smartfonach to również trwa szybko. Więc tutaj to faktycznie całkiem sensownie się dzieje.
1: Ja mam pytanie od naszego słuchacza. Mateusz napisał, czy w dzisiejszej audycji będzie przeprowadzone porównanie urządzenia See You Phone z jakimś innym systemem, na przykład z iOS-em albo z Androidem. Tylko ja się tak zastanawiam, czy jest w ogóle co porównywać.
0: Ja właśnie nie sądzę, żeby to było sensowne.
1: Mam wrażenie, dlatego, że te systemy są o wiele bardziej rozbudowane.
0: Te systemy, w ogóle te systemy takie jak See You Phone i Android otwarty, takie jak See You Phone i iOS, nie są do siebie w żaden sposób przystające. To jest tak, jakby porównywać, no chciałem powiedzieć, wózek inwalidzki do samochodu. Czyli jest to, wózek inwalidzki to jest pojazd konkretny, do konkretnego celu. Samochód jest, ma dużo szersze zastosowanie, bo poza możliwością przewiezienia osoby niepełnosprawnej ruchowo, ma możliwość przewiezienia także każdej osoby pełnosprawnej ruchowo i jeszcze może tylko niewidomy na razie nie może prowadzić samochodu. Jest to po prostu całkiem co innego. Jest to system, który jest pomyślany jako bardzo uproszczony system dla tych osób, które nie mają pomysłu na zajmowanie się swoim urządzeniem, a jedynie jego kilkoma funkcjami. No, pomysł jest zasadny i być może, znaczy na pewno jest grupa docelowa, jest target, jest taka grupa odbiorców, którzy byliby zadowoleni bardzo z takiego rozwiązania, mimo że ono jest tak ograniczone funkcjonalnie, a może właśnie dlatego. Natomiast no, tutaj nie bardzo jest co porównywać. Nie byłoby to sprawiedliwe ani dla jednego, ani drugiego systemu.
1: Więc może pokażmy, co jeszcze potrafi See You Phone?
0: See You Phone poza tym, że ma taką klawiaturę, na której możemy właśnie pisać także SMS-y, posiada także klawiaturę telefoniczną, normalną, możemy zadzwonić z niego. Ja nie mogę zadzwonić, bo mam nieczynną kartę, ale pokażę, jak to działa. Przepraszam, muszę zakaszleć, a nie mam jak wyłączyć mikrofonu. Zadzwonimy sobie.
2: W czym mogę pomóc?
0: Zadzwoń.
2: Trwa wyszukiwanie. Czy chcesz wybrać kontakt z książki adresowej?
0: Tak.
2: Podaj nazwę kontaktu.
0: Aga.
2: Czy wykonać połączenie do Aga?
0: Tak.
2: Dzwonię.
0: No oczywiście nie możemy zadzwonić, bo karta jest nieczynna. Ciekawe co...
1: Co się stanie, no właśnie.
0: Się stanie.
1: Chwila niepewności.
0: Na razie się nic nie staje. Pewnie powinien mnie See You Phone poinformować o tym, że nie może zadzwonić. Jeśli zadzwoni, to będę wstrząśnięty. Nie, nic się nie dzieje. Spróbujemy go zmobilizować do tego, żeby już nie dzwonił, ale w tej chwili jest ładnie.
2: W czym mogę pomóc?
1: O, udało się.
0: Zadzwoń.
2: Trwa wyszukiwanie. Czy chcesz wybrać kontakt z książki adresowej?
0: Nie. Teraz przeprowadzimy inną próbę. Klawiatura.
2: Czy wykonać połączenie do Aga?
0: Nie.
2: Kończę działanie.
0: On oczywiście...
1: Jak on pomylił Agę z klawiaturą, to ja nie wiem, ale...
0: Ja też nie, ale spróbujemy zrobić co innego, bo to jest też dobra zabawa.
2: Siriu, w czym mogę pomóc?
0: Zadzwoń.
2: Trwa wyszukiwanie. Czy chcesz wybrać kontakt z książki adresowej?
0: Nie. W tej chwili podyktujemy mu numer.
2: Podaj numer telefonu.
0: 601-545-875.
2: Czy wykonać połączenie do 1545875?
0: Nie.
2: Kończę działanie.
0: Jak widzicie, 600 gdzieś zgubił w ogóle. Możemy to spróbować jeszcze dwa razy i zobaczymy, za którym razem on na to zareaguje. Może za drugim.
2: W czym mogę pomóc?
0: Zadzwoń.
2: Trwa wyszukiwanie. Czy chcesz wybrać kontakt z książki adresowej?
0: Nie.
2: Podaj numer telefonu.
0: 601-545-875.
2: Czy wykonać połączenie do 601-545-875?
1: Udało się.
0: Nie. Nie chcę dzwonić, ale udało się, rzeczywiście. No i teraz...
2: Nie rozpoznałem odpowiedzi.
0: No bo trochę za dużo gadaliśmy.
2: Czy wykonać połączenie do 601-545-875?
0: Nie.
2: Kończę działanie.
0: Okej. Okay. Tu się udało za drugim razem, ale mamy bardzo czysty kanał akustyczny. Siedzimy sobie spokojnie w domu. No, co się dzieje w pociągu, bo próbowałem, to nie chcę wam opowiadać. Wtedy drugi, trzeci, piąty raz to jest często mało.
1: W pociągu niestety... podejrzewam, że jest jeszcze jeden problem. Mianowicie pamiętajmy o tym, że ten telefon za każdym razem, kiedy wydajemy mu jakieś polecenie głosowe, łączy się z internetem, żeby zapytać... Tak, żeby zapytać serwer o to, co my właściwie do niego powiedzieliśmy. Więc tak. W pociągu możemy mieć jeszcze ten problem, że możemy nagle stracić zasięg.
0: Tak jest. Tak, więc to jest też poważny kłopot. Teraz pokażemy klawiaturę, to znaczy dzwonienie jak gdyby z klawiatury. I tu jest następny problem, który za chwileczkę pokażę.
2: Siri, w czym mogę pomóc?
0: Klawiatura.
2: Trwa wyszukiwanie.
0: Klawiatura jest już wyświetlona na ekranie. Wiem z doświadczenia, ale nie wiem z informacji. Ta klawiatura ma tę podstawową wadę, że muszę umieć trafiać w nią na pamięć. Jeżeli trafię dobrze, to ok. Jeżeli trafię źle, to muszę skasować klawisz.
2: 9.
0: Nie ten.
2: 0. Usuń.
0: Musiałem 9-0 usunąć.
1: I nie słyszymy, co skasowaliśmy tak naprawdę.
2: Usuń.
0: Nie słyszymy.
2: 6.
0: Dobrze.
2: Plus.
0: Nie plus.
2: Usuń. 0.
0: Dobrze.
2: 1.
0: Dobrze.
2: 8.
0: Nie.
2: Usuń. 5.
0: Dobrze.
2: 4.
0: Dobrze.
2: 5.
0: Dobrze.
2: 8.
0: Dobrze.
2: 7.
0: Dobrze.
2: 5.
0: Ale ja mam już dużą wprawę.
1: I jak to wygląda wprowadzanie tych znaków? Jeździsz palcem po ekranie
0: nie,
1: i w momencie...
0: Nie. Musisz dotknąć. Musisz dotknąć we właściwym miejscu.
1: Aha, dobrze, okej.
0: Okay. Ja po prostu mam ten telefon w jednej ręce, drugą ręką dotykam, dlatego kilka razy nie trafiłem. No i teraz, mało tego, tak samo jest z przyciskiem połącz.
2: Zakończ.
0: No dobra, niech będzie zakończ.
2: Ekran jest włączony.
0: W każdym razie nie kazałem mu się połączyć. Trafiłem przypadkiem w przycisk zakończ i on się mi wyłączył. Więc ta klawiatura jest taka, ale jest dla słabowidzących. Natomiast dla niewidomych zupełnie jest, no nie zupełnie, jak widać na załączonym obrazku, ale praktycznie jest bardzo mało przydatna ze względu na to, że reaguje na dotknięcie, a nie na przykład na puszczenie odnalezionego klawisza. Wszystkie gesty takie jak jeżdżenie po ekranie niestety nie działają. No oczywiście do dyspozycji jest ta klawiatura taka smyrana, że tak powiem. To polega na tym, że kiedy wyświetla się ta klawiatura, to jeździmy paluszkiem w górę lub w dół za każdym smyrnięciem, za przeproszeniem przemieszczamy się na kolejną literę alfabetu. Przy czym ja nie zdołałem tutaj odnaleźć możliwości zdecydowania o tym, czy ma to być litera mała, czy duża.
1: A czy w ogóle jest jakakolwiek możliwość wpisania na przykład dużej litery, czy to po prostu... Czy
0: wpiszą tylko się litery chyba.
1: Wpisują się małe.
0: Nie, nie wiem, czy może się wpisują same duże, tego nie wiem. Dlatego, że to też nie jest tutaj dobrze powiedziane. Spróbujemy
2: w czym napisać mogę pomóc?
0: SMS.
2: Trwa wyszukiwanie. Wybierz czynność, którą chcesz wykonać.
0: Nowy.
2: Czy chcesz wybrać kontakt z książki adresowej?
0: Nie.
2: Podaj numer telefonu.
0: 601-545-800... Jeszcze fajnie.
1: No i tego raczej nie rozpozna.
2: Podaj treść wiadomości.
0: Udaje, że rozpoznał. Zobaczymy, co rozpoznał. Do usłyszenia.
1: Myśli.
0: Bardzo myśli. Zamyślił się.
1: A dodajmy, że teraz to jest połączenie Wi-Fi z jakimś sensownym hotspotem, więc to nie jest...
0: Ale ja myślę, że on po prostu nie myśli, tylko się wyłączył.
1: Tylko się zawiesił, aha.
0: Nie, wyłączył się po prostu. Zaraz zobaczymy. Po prostu zakończył działanie.
2: Siri.
0: Tak.
2: W czym mogę pomóc?
0: SMS.
2: Trwa wyszukiwanie. Wybierz czynność, którą chcesz wykonać.
0: Nowy.
2: Czy chcesz wybrać kontakt z książki adresowej?
0: Nie.
2: Podaj numer telefonu.
0: 601-545-875.
2: Podaj treść wiadomości.
0: Dzień dobry, jestem w tej chwili w trakcie pisania próbnej wiadomości SMS. Ciekawe, co on z tego zrozumie. Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
2: Czy wysłać wiadomość o treści? Dzień dobry, jestem w tej chwili w trakcie pisania próbnej wiadomości SMS. Ciekawe, kosinus z tego zrozumie. Dziękuję bardzo, do usłyszenia. Pod numer telefonu 601-545-875.
0: Nie.
2: SMS nie został wysłany.
0: Ale jak widzimy...
2: Czynność, którą chcesz wykonać.
0: Zakończ. Nie mamy komunikatu zwrotnego. Jak widzimy, jest tak, że niestety nie ma spójności w sposobie komunikowania się z użytkownikiem. Czyli niektóre komunikaty zwrotne są, niektórych komunikatów zwrotnych po prostu nie ma. Z założeniem, że urządzenie wykonało żądaną czynność. Założenie takie byłoby, to rzeczywiście byłoby dobrze, gdyby komunikaty były tylko negatywne podawane, na przykład nie zrozumiałem albo nie udało mi się wykonać żądanej operacji albo coś tam. Natomiast wykonane operacje poprawnie, gdyby były nie podawane do wiadomości. Okej, tak by mogło być, gdyby spójnie to działało, prawda? Gdybyśmy zawsze mieli taką informację, że brak informacji to dobra, że brak wiadomości to dobra wiadomość. Natomiast no, tutaj takiej spójności systemu jeszcze do tej pory nie ma. Przepraszam. Natomiast zwróćmy uwagę, że rzeczywiście ten SMS został dość dobrze rozpoznany. Ten kosinus to jest cos. Tam było coś. Został dość dobrze rozpoznany i numer telefonu został też rozpoznany. Spróbujemy jeszcze wysłać maila i maila być może nam się w ogóle uda wysłać.
1: Tak, bo ostatni, który wysyłałeś do mnie jako taki mail testowy, żeby w ogóle zobaczyć, czy to działa, to muszę przyznać, że doszedł. Także udało się.
0: A ja chcę spróbować wygenerować jakąś sensowną informację, bo jak ja będę mówił, że to jest e-mail testowy, no to być może takie wypowiedzi są już tak częste, że on nawet nie musi ich rozpoznawać, ale spróbujemy wysłać jakiegoś maila, który będzie miał jakiś sens, chociażby informacyjny. No dobrze, spróbujemy sobie. Coś tu wymyślimy.
2: Siri, w czym mogę pomóc?
0: E-mail.
2: Trwa wyszukiwanie. Wybierz czynność, którą chcesz wykonać.
0: Nowy.
2: Czy chcesz wybrać kontakt z książki adresowej?
0: Nie.
2: Czy chcesz użyć klawiatury? ekranowej.
0: Tak.
2: Klawiatura jest aktywna.
0: No i teraz musimy wpisać żmudnie adres.
1: Bo jak rozumiem, adres można też podyktować, tak?
0: Można podyktować adres. Spróbujemy za chwilę, co z tego wyjdzie, ale teraz wpiszmy. Tak? Michał, jak jest?
1: Michał @dziwisz.net.
0: A, właśnie, zapomniałem. Michał mamy.
1: Teraz trzeba poszukać małpy.
2: Małpa, Michał, małpa.
0: Jest Michał, małpa.
2: Cyfr 1, alfabeta. O, B, C, G, D, D, D, Michał, małpa, D.
0: Teraz jedziemy sobie na dół.
2: A, spac, Z, Z, Z, Z, Z, Michał, małpa, D, Z, Z, Z,
0: do góry. Kto ma tyle czasu?
2: J-K-L-E-U-M-N-N-O-U-Z-P-Q-R-S-S-T-U-V-W-X-Y-Z-Z-Z-Michał-Małpa-Dziwis.
0: A, i źle zrobiłem.
2: Zatwierdź wprowadzony tekst.
1: Zabrakło S. I teraz?
2: Tak. Edycja, czytaj cały tekst. Usuń cały tekst. Usuń ostatni wyraz. Usuń ostatni znak. Michał-Małpa-Dziwis.
0: Dobrze.
1: Dobrze, że się tym razem nie wysypał.
0: No właśnie.
2: Cyfr 1. Alfabeta. Spac, Rzet, Ziet, Z, Y, X, W, V, U, T, S, S, E, S, Michał Małpa, Ci, S, T, U, V, W, X, Y, Z, Z, Z, Michał Małpa, Ci, Wisz.
1: Jak rozumiem, żeby zatwierdzić każdą taką literę, to
0: muszę
1: kiedy...
0: dwa razy tapnąć.
1: Najedziemy, to trzeba dwa razy stuknąć. Okej.
0: Okay. Tak.
2: Znaki specjalne Małpa. Kropka. Kropka, Michał Małpa, Ci, Wisz, kropka. Cyfr 1. Alfabeta. O, B, C, G, D, E, E, F, G, H, I, J, K, L, E, U, M, N.
0: Jesteś net, tak?
1: Dokładnie, Michał Małpa Dziwisz.
0: I jadę sobie na dół.
2: Zatwierdź wprowadzony tekst.
0: Smylnięcie w prawo. Na zatwierdź wprowadzony tekst, dwa tapnięcia.
2: Podaj temat wiadomości.
0: Dzień dobry, we wtorek byłem w Krakowie.
2: Podaj treść wiadomości.
0: We wtorek byłem w Krakowie i było bardzo sympatycznie, chociaż pogoda nie była już taka piękna jak w niedzielę. Bardzo się cieszę, że mogłem tam pojechać, ponieważ Kraków bardzo lubię od zawsze i mam nadzieję, że tak mi już zostanie. Dziękuję serdecznie za posłuchanie. Do zobaczenia. No i teraz zobaczymy, co będzie.
2: Czy wysłać wiadomość o treści? We wtorek byłem w Krakowie. Było bardzo sympatycznie, chociaż pogoda nie była już taka piękna jak w niedzielę. Bardzo się cieszę, że mogłem tam pojechać, ponieważ Kraków bardzo lubię od zawsze i mam nadzieję, że tak już zostanie. Dziękuję serdecznie za posłuchanie. Do zobaczenia na adres e-mail michalmałpa@dziwisz.net.
0: Tak.
1: No i teraz pytanie, czy on to zrozumiał? Pozostaje mi...
2: została wysłana.
0: Powiedział, że wiadomość
1: została. Wysłał, wysłał.
0: Zakończ.
2: Kończę działanie.
0: Wydaje się, że dość spektakularnie wypadł ten e-mail.
1: No muszę przyznać, że rozpoznawanie mowy działa tu całkiem fajnie.
0: Tak.
1: To się zgadza. To jest akurat plus. Mamy jeszcze pytanie od Mateusza, kolejne. Mateusz się pyta, czy to, co oferuje See You Phone, można by porównać do Siri, czyli do tego, co oferują urządzenia Apple'a, z tym, że po polsku. Co ty, Wojtku, na ten temat powiesz? To można te dwie funkcjonalności ze sobą jakoś porównywać, czy jednak Siri oferuje więcej?
0: Siri oferuje dużo więcej, ale też oferuje w szerszym zakresie. Tutaj mamy funkcję rozpoznawania mowy, taką, którą oferuje może też w lepszym wydaniu Dragon Dictation, jeśli chodzi o rozwiązania użyteczne w Apple'u. w Apple'owskich produktach. Natomiast jeśli chodzi o Siri, to ja jestem nieprzekonany do tego rozwiązania i wolałbym się na ten temat nie wypowiadać, bo spróbowałem go bardzo krótko. Nie mam specjalnie dobrej opinii o tym rozwiązaniu, ale ona jest chyba nieugruntowana. To znaczy wynika pewnie z tego, że raz mnie zmierziło i uznałem, że nie będę się w to bawił, bo inne rozwiązania, takie właśnie jak Dragon Dictation, załatwiają mi tę sprawę, której mógłbym chcieć od Siri całkiem wystarczająco.
1: A ja właśnie w tym momencie sprawdziłem u siebie na iPhone'ie pocztę. No i proszę bardzo, teraz już nie będę nawet go podłączał do miksera. Spróbuję pokazać, cóż ja takiego dostałem na skrzynkę.
2: Wiadomość. We wtorek byłem w Krakowie, było bardzo sympatycznie, chociaż pogoda nie była już taka piękna jak w niedzielę. Bardzo się cieszę, że mogłem tam pojechać, ponieważ Kraków bardzo lubię od zawsze i mam nadzieję, że tak już zostanie. Dziękuję serdecznie za posłuchanie. Do zobaczenia.
1: No. Taki mail przyszedł, trzeba przyznać, że zadziałało to bardzo sprawnie, jeżeli chodzi o rozpoznawanie głosu. No, pozostawałoby sobie tylko życzyć, żeby to wszystko rozpoznawanie będzie. Głosu działało tak zawsze i żeby nie trzeba było kilka razy powtarzać tej samej komendy, no bo wiadomo, że nie mamy na to czasu, szczególnie kiedy się spieszymy.
0: To szczególnie jest uciążliwe tutaj przy numerach telefonu. Nie wiem, czy to jest inna jakaś aplikacja, czy na przykład gdzieś tam wykorzystywane są do tych dłuższych, do tych tekstów SMS-ów, do tekstów e-maili, może właśnie jakieś mechanizmy podobne do Dragon Dictation albo wręcz ta aplikacja, tego nie wiem. Natomiast właśnie przy numerach, często przy rozpoznawaniu osób z kontaktów, to nie zawsze działa aż tak dobrze, ale tu... Być może można też dojść do jakiejś wprawy. Gdyby to w całości chciało dobrze działać, to naprawdę może być dla niektórych osób zachęcające, prawda? No, wiele aspektów jest interesujących, wiele jest do dopracowania jeszcze naprawdę. Jeżeli to będzie chciało działać, jeżeli się nie wysypało, jak się zdaje, że się stało, no to może za jakiś czas coś z tego będzie. Na razie nie wygląda to na system, który dałoby się oferować komercyjnie z odpowiedzialnością jakąś.
1: To co jeszcze mógłbyś nam pokazać, jeżeli chodzi o Siufona? Co on jeszcze potrafi? Mamy pocztę, mamy telefon, mamy SMS-y.
0: Mamy Facebook, ale ja tutaj nie mam zainstalowanego swojego klienta czy swojego konta, więc go nie pokażę i też nie wiem, jak działa. Mamy natomiast, to mogę pokazać, odczytywanie kanałów RSS, wiadomości z kanałów RSS i to też działa. No, tak działa, jak działa, tak pokażę.
2: Siri, w czym mogę pomóc?
0: Kanały.
2: Trwa wyszukiwanie. Zostanie podana lista dostępnych kanałów RSS. Powiedz dalej, aby rozpocząć ich przeglądanie. Powiedz pomoc, aby poznać dostępne komendy. Co chcesz teraz zrobić?
0: Dalej.
2: Nazwa kanału to najważniejsze wiadomości Google. Co chcesz teraz zrobić?
0: Dalej.
2: Nazwa kanału to ze świata Google. Co chcesz teraz zrobić?
0: Załaduj. Muszę się bardzo zastanawiać, co trzeba zrobić, bo muszę wiedzieć, że załaduj to jest załaduj wiadomości, czy wczytaj wiadomości te nagłówki z kanału, a czytaj to jest czytaj konkretną wiadomość. I teraz ja chciałem powiedzieć, żeby mi czytał. Taka była moja naturalna reakcja czy chęć, ale już wiem, że to by nie zadziałało. W tej chwili mogę sobie pogadać, bo on
1: wczytuje
0: te wiadomości z kanału ze świata Google.
1: To ja jeszcze zapytam, czy my mamy w ogóle możliwość dodawania tu własnych kanałów RSS?
0: Nie wydaje mnie się.
1: Okej. Okay. Czyli mamy
0: jeżeli mogę polecieć chłopakami, co nie płaczą.
1: Czyli mamy tu tylko to, co nam operator zafundował.
0: Tak mi to wygląda.
1: Zresztą można później jeszcze zobaczyć pomoc. Może tam jakieś komendy się pojawią, ale na razie poczekajmy, aż nam się cały jeden kanał załaduje.
0: Tak, ja jestem na takim w miarę przyzwoicie działającym internecie. Jestem, połączyłem się z siecią moją wewnętrzną Madison i to jest taki, taki internet, który powinien dawać do 15 megabitów. No dobra, może nie daje, może daje 5, ale to i tak jest dużo. Widzimy, że to trwa jeszcze ciągle. Zastanawiam się nawet, czy nie jest tak, że ja powinienem dać mu w ucho, żeby on coś zrobił. Ja spróbuję go tapnąć. Tapnąłem go, ale nic. Możliwe, że on po prostu się w międzyczasie zablokował i dlatego nie gada, więc ja go odblokuję klawiszem wyłącznika. Ale to mu nie pomogło. Czyli wczytuję sobie.
1: Wczytuję, tak. No. Poczekamy. Może jeszcze w trakcie tej audycji naszej dzisiejszej wczyta tę listę.
0: Szkoda tylko, że nie wybrałem jakiegoś mniejszego kanału, na przykład z Polski, Google, bo to może by nie trwało tak długo.
1: Ja podejrzewam tylko, że tych wiadomości w kanale RSS, bo to zwykle tak jest, że tych wiadomości to nie jest wcale tak dużo. To się ustawia gdzieś tam we właściwościach kanału zazwyczaj, no i pewnie tych wiadomości jest może ze 20.
0: No właśnie, zobaczymy ile. Jeżeli zobaczymy, bo na razie wygląda na to, że nie zobaczymy. Możemy sobie jeszcze coś opowiedzieć. No więc możemy sobie właśnie opowiedzieć jeszcze o kolejnej funkcji, która tutaj w tym telefonie jest. Daj Boże, on tu coś powie w końcu. No to...
2: Ekran jest włączony.
0: O, nie powie. Wrócił do głównego ekranu.
1: To może spróbujmy jeszcze raz.
0: Spróbujmy jeszcze raz.
2: W czym mogę pomóc?
0: Kanały. Zapominam, co mam powiedzieć. No i mamy tę samą informację, co trzeba powiedzieć.
2: Pomóc, aby poznać dostępne komendy. Co chcesz teraz zrobić?
0: Dalej.
2: Nazwa kanału to najważniejsze wiadomości Google. Co chcesz teraz zrobić?
0: Dalej.
2: Nazwa kanału to ze świata Google. Co chcesz teraz zrobić?
0: Dalej.
2: Nazwa kanału to Polska Google. Co chcesz teraz zrobić?
0: Załaduj.
2: Wczytuję.
0: Przepraszam.
2: Polska Google. Może to chwilę potrwać.
0: No, jak widzieliśmy, może to chwilę potrwać.
1: No, nie kłamie, nie kłamie.
0: No, zobaczymy. Jaką chwilę zabierze mu wczytanie wiadomości z Polski?
1: To jeszcze póki on będzie wczytywał, to ja przypomnę, że można do nas pisać, można dzwonić. Jeżeli ktoś miałby jakieś pytania właśnie w tym momencie, chciałby o coś zapytać, to akurat mamy takie okienko czasowe, że myślę, że nawet jeszcze ktoś mógłby do nas zadzwonić w tym momencie. 123 834 835 to jest nasz numer telefonu. Jesteśmy także na Skype'ie, a nasz Skype to tyflopodcast.net. Piszemy tyflopodcast.net. Zatem zachęcamy bardzo serdecznie do kontaktu z nami. Przypominam, że dziś Wojciech Maj prezentuje See You Phone'a, czyli jak to sami twórcy nazwali, pierwszy smartfon dla niewidomych.
0: Pierwszy, właśnie. No, nie będę się wyzłośliwiać, bo chyba nie o to chodzi. Natomiast rzeczywiście no, te zapewnienia, czy te reklamy nie może, no może niekoniecznie były dobrze przemyślane, dlatego, że... więc tak. Przerwałem mu. Ciekawe, dlaczego się dał sobie przerwać. No ale zobaczmy, co będzie.
2: Ekran jest aktywny. Klawiatura. Grupa.
0: To proszę Państwa, niechcący wszedłem w coś, czego nie widziałem do tej pory.
2: SMS.
0: Mamy tutaj jakąś taką opcję, że mogę palcem smyrając raz...
2: Zakończ.
0: Przechodzić do różnych kawałków
2: klawiatura.
0: Menu. Jest klawiatura.
2: Lupa
0: jest podobno.
2: SMS.
0: SMS. Możemy napisać SMS przy pomocy klawiatury, tej, którą już znamy, to nie napiszemy.
2: Zakończ.
0: A zakończ co będzie? Coś zakończyło.
2: Ekran jest włączony.
0: No i oczywiście nie mamy tych wiadomości.
1: Nie mamy wiadomości.
0: Trzeci raz. Teraz spróbujemy z pierwszego kanału, bo wtedy nam się udało.
1: Wtedy nam się udało, właśnie.
0: Kanały. Spróbujemy. No teraz właśnie nam powie całą tę samą historię, że listę podaj, żeby powiedzieć mu.
2: Przeglądanie. Powiedz pomoc, albo rozpocznij następne komendy. Co chcesz teraz zrobić?
0: Dalej.
2: Nazwa kanału.

0: się właśnie wywołuje jakoś tak, że po wejściu na, po odblokowaniu ekranu podstawowego, smyra się palcem w górę lub w dół i tych kilka funkcji można też uzyskać, nie wywołując ich głosowo. Może to jest szybsze, takie jak SMS, lupa. Być może ta funkcja SMS wywoływana palcem z poziomu głównego ekranu to nie jest ta sama funkcja SMS, tylko taka, która pozwala właśnie napisać SMS na tej specjalnej klawiaturze przesuwanej, smyranej, że tak powiem. Ale to możemy jeszcze sprawdzić. Na razie próbujemy doczekać się jednak wyświetlenia wiadomości w kanale.
1: Ja mogę powiedzieć, że kiedy testowaliśmy to bodajże w środę, chyba tak? W środę albo we wtorek, to udało się tobie wykonać te operacje właśnie na tym kanale Najważniejsze Wiadomości Google.
0: Tak, dlatego teraz go wybrałem.
1: Dokładnie. Też to trochę trwało, natomiast udało się. Jednakże lektura tych artykułów później to też nie była jakaś specjalna przyjemność.
0: To wiązało się z tym i być może to sprawdzimy teraz. Zobaczymy. Wiązało się z tym, że jemu się nie dało niczego przerwać za bardzo.
1: Dokładnie.
2: Zostanie podana lista najnowszych wiadomości z wybranego źródła.
1: Zadziałało.
2: Powiedz tak, dalej, tak. Aby rozpocząć ich przeglądanie. Powiedz pomoc, aby poznać dostępne komendy. Co chcesz teraz zrobić?
0: Dalej.
2: Nie ma połączenia z internetem. Aha. Aplikacja zostanie zamknięta.
0: No jeszcze się... Gdzieś...
2: Upewnij się, że masz dostęp do internetu i włącz aplikację jeszcze raz.
0: Gdzieś się wysypało tutaj nam
1: połączenie z siecią.
0: Internet. I teraz ciekawe, co będzie, bo jak ja nie mam połączenia z internetem, to nie powinienem mieć w ogóle szans na użycie...
2: Siri, w czym mogę pomóc?
0: Wi-Fi.
2: Trwa wyszukiwanie.
1: A nie, no działa internet.
2: Czy chcesz podłączyć się do innej sieci?
0: Powinienem się podłączyć do innej sieci. Tak.
2: Trwa wyszukiwanie sieci Wi-Fi dostępnych w twojej okolicy.
0: Muszę się podłączyć do innej sieci, dlatego że Madison jest siecią radiową. Nie. A ponieważ jest siecią radiową...
2: Znasz nazwę sieci, do której chcesz się podłączyć?
0: Tak. To dość często przerywa połączenie...
1: Dobrze.
0: Ta sieć jest, przepraszam, ta sieć jest pewniejsza, bo to jest sieć na kablu.
2: Siri, w czym mogę pomóc?
0: Kanały.
2: Trwa wyszukiwanie. Zostanie podana lista dostępnych kanałów RSS.
0: Proszę powiedzieć, jak państwo by reagowali na to, gdyby po raz 26 usłyszeć taki cały komunikat?
2: Co chcesz teraz zrobić?
0: Dalej.
2: Nazwa kanału to Najważniejsze Wiadomości Google. Co chcesz teraz zrobić?
0: Załaduj.
2: Wczytuję newsy z kanału. Najważniejsze wiadomości Google. Może to chwilę potrwać.
0: No i zobaczymy, ile teraz potrwa na tym Linksysie. Powinno być trochę szybciej, chociaż ta sieć jest teoretycznie wolniejsza. Ale wygląda na to, że generalnie działa nieco sprawniej.
1: Miejmy nadzieję, że nie będzie znowu jakiegoś problemu z połączeniem, jeżeli chodzi o sieć, że to się

0: gdzieś tam nagle nie zerwie w trakcie.
1: Ta się nie powinna wysypywać, to jest sieć, jak mówię, dość stabilna, bo to jest na kablu, na netiowa po prostu sieć. I tutaj tu nie mamy takich kłopotów.
0: No niemniej jednak, jak słychać, tak, nadal to trwa i to pewnie potrwa chwileczkę. Podejrzewam, że ta chwileczka będzie mniej więcej podobna jak z poprzedniej próby, bo te kanały wygląda na to, że muszą zostać jeszcze przemielone przez jakiś serwer pośredniczący i dopiero dostarczone, no bo ja używam też chociażby programu Liri w iPhone'ie, który to również jest czytnikiem RSS i który również robi co nieco z tymi kanałami, tam przystosowując je do łatwiejszego czytania. Zresztą te aplikacje również demonstrowałem ostatnio w Tyflo Podcaście, no ale tyle to nie trwa.
1: Tak jest. Tak więc... jest. Tutaj trzeba mieć dużo cierpliwości. Ja sobie zrobiłem przed audycją herbatę i sobie ją tu teraz popijam elegancko, no inaczej by to zupełnie, no rozumiem, że część z Państwa już się znudziła dawno. Pukam sobie w niego, bo jestem niecierpliwy, ale nic się nie dzieje, więc może się nie wywalił, ale...
0: To po prostu musi nabrać mocy.
2: O, działa. ...wiadomości z wybranego źródła. Powiedz dalej. Aby rozpocząć ich przeglądanie, powiedz pomoc, aby poznać dostępne komendy. Co chcesz teraz zrobić?
1: Dalej.
2: Tytuł. Radzyński poseł. Braciszek lub siostrzyczka musi umrzeć. Słowo Podlasia. Opublikowane w dniu 23 maja 2013 o godzinie 19:50.
1: Powinienem móc to przerwać gestem w górę. Próbuję.
2: W Sejmie burzę.
1: Zrobiłem raz. Zrobiłem drugi raz. Zrobiłem trzeci.
2: Kilkoro spośród nich musi umrzeć. Zwrócił się do młodzieży.
1: No i nie możemy tego przerwać.
2: Co chcesz teraz zrobić?
1: O, przerwałem. Dalej.
0: Podejrzewam, że nawet tego nie przerwałeś, tylko po prostu skończył się ten lead artykułu tak zwany.
1: Możliwe.
2: ...opublikowany w dniu 23 maja 2013.
1: Ale ja jednak spróbuję go przerwać.
2: 51, skrócony opis. Serio? Techland. Kolejna gra o zombie. Nastawiona na czteroosobową kooperację.
1: Zrobiłem do góry.
2: Z perspektywy pierwszej osoby.
1: Jeszcze raz zrobiłem do góry.
2: ...otwartym światem. H0Y37JD8
1: O, bardzo fajnie, to pewnie jakaś grafika.
2: Nizowego Techland zapowiedział dziś The Implied. Co chcesz teraz zrobić?
1: Czytaj.
2: Próbuję pobrać pełny tekst newsa.
1: I to jest kolejna opcja, właśnie, że można kazać sobie cały news przeczytać.
0: Zobaczymy, i znowu lojalnie ostrzega, że może to chwilę potrwać.
1: Że może to chwilę potrwać. Tym razem to nie powinno już trwać aż tak długo jak przedtem, bo pobiera tylko jednego newsa. No ale jak widać trwa i tak dość długo. Długo dosyć. No nie wiem, być może przepustowość tego serwera dla ograniczania ilości danych jest jakoś tam moderowana czy modyfikowana. I to dlatego tyle trwa. Ja...
2: Treść artykułu.
1: O, no jest.
2: Co wyjdzie z połączenia Mirrorsat-Gate at Island? 23 maja 2013.
1: No i sobie jest ta wiadomość, jest czytana.
2: Techland. Kolejna gra o zombie. Nastawiona na czteroosobową kooperację.
1: Ja spróbuję z perspektywy wyłączyć osoby, to.
2: Z raftingiem i otwartym światem.
1: Raz zrobiłem do góry, od dołu samego do góry.
2: Dziś do
1: i drugi raz.
2: Którą z powodzeniem moglibyśmy także nazwać The At Island 2.
1: Spróbuję dwoma palcami, ale to też nie podziałało. Także pewnie będzie musiało się wygadać. Przepraszam, ciekawe jak długo, jak duży jest ten artykuł.
0: Zaraz się o tym przekonamy.
1: Zaraz się przekonamy, tutaj broń tworzą, bardzo poważnie jakieś sytuacje zachodzą.
0: Tak, bo to jakaś informacja z tego, co zrozumiałem, o jakiejś grze nowej.
1: A możliwe, tak?
0: No, tak.
1: Ho, to ja się nawet nie zorientowałem, może dlatego, że rzadko grywam.
2: Cała reszta to w zasadzie deatism.
0: Ktoś do nas dzwoni.
1: No
0: zaraz
1: dobrze,
0: spróbujemy odebrać ten telefon. Halo, kogo witamy?
3: Dzień dobry, Zuzanna.
0: Witamy serdecznie.
3: niestety też posiadaczką smartfona SIU. I dla pana Wojtka przypomnienie, że nie w górę przesuwamy palcem, żeby przerwać tekst, a w dół.
1: No to robimy w dół.
2: Co chcesz teraz zrobić?
0: Chyba się artykuł nam skończył.
1: Dalej.
3: No musiałbym.
1: Próbujemy wobec tego.
3: Jeszcze jeden.
0: No zaraz zobaczymy.
2: Nie zrozumiałem. Powtórz proszę. Jeśli chcesz poznać komendę.
1: Muszę powtórzyć, bo trochę pogadaliśmy tutaj.
2: Powiedz,
1: a teraz mu powiem dobrze. Dalej.
2: Tytuł: Kołek z synem w nowym zespole.
3: Fakt. Dziękuję.
1: Dziękuję bardzo. Dziękujemy za pomoc.
0: Dziękujemy za telefon. Do usłyszenia. Pozdrawiamy.
2: O godzinie 19:49 skrócony opis.
1: Dzieci, ja w tej chwili prowadzę audycję radiową. Jak chcecie, to powiedzcie słuchaczom dzień dobry i zamknijcie mi tu drzwi.
0: I słuchacze też, myślę, odpowiedzą dzień dobry.
2: Kropka, co chcesz teraz zrobić?
1: Czytaj.
2: Próbuję pobrać pełny tekst.
1: Dobrze, rzeczywiście dziękuję za pomoc pani Zuzannie, bo ja zapomniałem o tym i cały czas dawałem ten palec w górę i skarżyłem się na Siufona.
0: Zobaczymy, czy podpowiedź słuchaczki okazała się słuszna, czy zaraz się uda to zrobić.
1: Dobrze, tak, zaraz spróbujemy mu przerwać, tylko niech on się pobierze. Spróbujemy mu to przerwać, tylko niech on zacznie czytać ładnie. No chwilkę to trwa. Może nie jest to, przepraszam państwa, może nie jest to dla niektórych użytkowników duży problem, jednak w dobie szybkiego internetu i szybkiego komunikowania się w ogóle z urządzeniami elektronicznymi, to jest długo, rzeczywiście. Nie mamy jeszcze tej wiadomości na ekranie. Mnie się wydaje, taką mam w pamięci jakąś takie poczucie, że to działało trochę szybciej.
0: Nie w międzyczasie wiem. Mamy kolejny telefon. Tym razem Tomasz się do nas dodzwonił. Halo.
4: A witam, dobry wieczór.
0: Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
4: Ja bym tak chciał krótko porównanie. Siju czy iPhone?
1: Nie. Chyba nie serio to pytasz. Oczywiście, że iPhone.
4: Aha. No to wszystko wiem. Dziękuję bardzo.
1: Oczywiście. To znaczy na tym etapie rozwoju jeszcze nie jest na tyle... Sekundkę, bo mamy ten artykuł.
0: I sprawdźmy ten gest.
1: I sprawdźmy ten gest.
2: Tak go traktuje. To mój uczeń.
1: I teraz jedziemy na dół. Uwaga.
2: Przedstawił Martina.
1: Zjechałem na dół, ale.
2: 23L, z którym będzie jej się.
1: Jeszcze raz zjechałem na dół.
2: Lotto Team. Nowy zespół.
1: I jeszcze raz zjechałem na dół.
2: I
1: jeszcze raz zjechałem na dół.
4: Jak to
2: jest? Kierowców ciężarówki. Jarosław.
0: A może w bok?
2: 45L. I Robina Szóstkowskiego.
1: W prawy. W lewy.
0: Nie działa. Nie chciało zadziałać. Jeszcze Tomku, chciałeś o coś zapytać, tak? To słuchamy.
1: Ja powiem tak. To są zupełnie inne systemy dla innej grupy odbiorców.
4: Bo coś mnie zakłóciło, przepraszam.
1: To są zupełnie inne systemy, które są przeznaczone dla całkowicie innej grupy odbiorców. Natomiast jeżeli chodzi o uniwersalność i możliwości, to na pewno iPhone w ogóle nie daje się porównywać. Czy Siufon nie daje się porównać z iPhone'em? To jest... przepraszam. Zakończ.
0: Tomku, czy jeszcze masz jakieś pytanie?
1: Ja po prostu zakończyłem działanie tego...
4: Ja myślałem...
0: No słuchamy cię, Tomku, słuchamy.
4: To nie wiem, czy mnie słychać.
0: Słychać.
1: Dobrze, tak.
4: Mhm. Akuratnie przez to, że się tak zamyśliłem, zasłuchałem pana Wojtka, kurde, zapomniałem pytanie. Jeżeli sobie przypomnę, to jeszcze raz to jest
1: moment. Także dobrze. Wracając do tego pytania, czy iPhone, czy Siufon, to zależy od tego, dla kogo. Natomiast będzie zależało wtedy, kiedy Siufon będzie systemem rzeczywiście dużo bardziej niezawodnym, dużo pewniej działającym. I oczywiście znajdzie się grupa użytkowników, dla których Siufon jest rozwiązaniem właściwym. Ale dla takiego ogólnie, dla jakiegoś, nie umiem się wysłowić też, dla przeciętnego użytkownika jednak, dla przeciętnego nawet, niekoniecznie dla bardzo zaawansowanego technicznie, dla przeciętnego użytkownika iPhone będzie rozwiązaniem lepszym, wiele lepszym. I powiem jeszcze tak, że moja prywatna opinia jest taka, całkowicie prywatna, że iPhone jest rozwiązaniem lepszym także od otwartego Androida, od po prostu Androida, dla przeciętnego użytkownika. I tutaj chodzi mi głównie o to, że w przypadku iPhone'a mamy możliwość dokonywania bardzo wielu zmian w naszym systemie, dodawania aplikacji, usuwania aplikacji, ustawiania różnych rzeczy ważnych i różnych sposobów pracy z iPhone'em. Także jesteśmy w stanie dyktować komunikaty, tak jak to jest w przypadku Siufona. Także jesteśmy w stanie dyktować i wysyłać maile. Jeżeli ktoś jeszcze nie jest o tym przekonany, to sam mogę też to w jakimś momencie, może nie dzisiaj, pokazać, chociaż to już doskonale pokazał i Piotr Witek, i inni. Naprawdę to dyktowanie jest równie sprawne, co najmniej. Natomiast w przypadku Androida to jest tak, że działają takie same funkcje, tylko tutaj androidowe rozwiązania są chyba lepsze dla osób, które chcą swój świat kształtować same, które chcą sobie być same sternikiem, żeglarzem, a sterem, żeglarzem i okrętem, tak to było. Dlatego, że tutaj trochę więcej jest pracy dla tej osoby, która swój telefon przystosowuje, jest trochę więcej różnego rodzaju zabawy, fajnej zabawy, ale myślę, że niektórych mniej zaawansowanych użytkowników to może trochę zniechęcać, gdy w przypadku iPhone'a dla takich mniej zaawansowanych użytkowników, jednak trochę zaawansowanych albo chętnych trochę do wysiłku, to jest rozwiązanie moim zdaniem najciekawsze.
0: No to skoro tak jeszcze rozmawiamy o różnych innych systemach, to teraz może niewygodne, Wojtku, dla ciebie pytanie, ale no, nie mogę się powstrzymać, żeby go nie zadać. Czy twoim zdaniem Symbian to w ogóle ma jeszcze jakąś przyszłość, mimo tego, że został uśmiercony przez Nokię, czy już nie? Dla osób niewidomych.
1: Ja nie wiem, jaką przyszłość ma Symbian, to znaczy, czy zostanie na przykład podjęty przez innego producenta telefonów i będzie dalej rozwijany, czy też po prostu z tego powodu, że musiałby być zakupiony za jakieś bardzo duże pieniądze, tego nie wiem. Nie będzie już używany nigdy, tego nie wiem. Natomiast telefony symbianowe na razie jeszcze są. I istnieje bardzo duży nacisk wśród użytkowników telefonów na to, żeby posługiwać się telefonem z klawiaturą normalną. Dlatego potrzeba korzystania z telefonów symbianowych, z aplikacji symbianowych udostępniających telefon nadal istnieje. Na pewno jest ona mniejsza ze względu na to, że pojawiły się przede wszystkim Android i iOS na polskim rynku. Natomiast nadal to zainteresowanie istnieje i nadal jeszcze są telefony, nawet nowe, można dostać jeszcze fabrycznie urządzenia klawiszowe. Ale jeśli chodzi o Symbian i o te rozwiązania takie jak Mobile Speak czy Tox, to one interesują już właściwie wyłącznie osoby, które chcą normalnego, standardowego telefonu klawiszowego. Tak jak Symbian ma smartfony dotykowe takie jak Nokia N8 stricte dotykowe, czy Nokia tam 5530, tak jak ma telefony dotykowo-klawiszowe, takie jak E6 czy E7, często bardzo zaawansowane i przyzwoitej klasy, to one nie budzą zainteresowania w tej chwili, bo ci, którzy mogliby się interesować dotykowym telefonem symbianowym, mają lepsze rozwiązanie w postaci Androida czy iPhone'a.
0: Mamy kolejny telefon, więc może odbierzmy. Halo, kogo witamy tym razem? Halo?
1: Chyba ktoś się nie doczekał.
0: Chyba ktoś się znudził czekaniem. Więc jeszcze może powróćmy do naszego bohatera dzisiejszej audycji, czyli do Siufona, albo i nie, bo jeszcze ktoś do nas dzwoni. Spróbujemy odebrać. Halo?
5: Dobry wieczór.
0: Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
5: Rafał Kiwa się kłania.
0: Witaj, Rafale.
1: Witam.
5: Tak sobie dzisiaj założyłem. Witam Wojtka Kopela, tak pozwolę sobie na odrobinę prywaty.
1: Witam.
5: Tak sobie dzisiaj założyłem, że nie będę się odzywał w dzisiejszej audycji. No i nie udało mi się. Nie udało mi się z jednego względu, bo zawsze sobie tłumaczyłem, że jestem człowiekiem dość niecierpliwym. Jak wiadomo, od dawna bawię się Androidami, używam Androidów. No i stwierdzam, że ja na tych Androidach robię dużo, dużo więcej. I właśnie, tak jak uważałem siebie za człowieka niecierpliwego, bo musiałem tam 3 gesty zrobić, prawda, żeby dokonać ponownego wybierania na przykład. Tak teraz już nie uważam. Uważam, że jestem człowiekiem bardzo spokojnym i bardzo lubię swój telefon. To jest taka pierwsza rzecz, która mi się nasunęła, słuchając tej audycji. Druga rzecz to... ja nie ukrywam, nie będę ukrywać, że zawsze byłem sceptyczny do tego projektu. Sceptyczny dlatego właśnie przez tą reklamę, przez tą kryptoreklamę, która tam się pojawiła.
1: Ale że ona nie była krypto.
5: Ona, dobra, pomijmy ten temat może. Ona była, jaka była, każdy wie, może źle się wyraziłem, też tak może być, ale troszeczkę to tak jak usłyszałem pierwszy raz, że CEO się tam powinęło było, to powiedziałem sobie, a nie mówiłem. Teraz sobie myślę, że jednak troszkę szkoda, że tak się stało i może też liczę troszeczkę na to, że jednak gdyby nad tym popracowali twórcy, to coś by z tego było, ale ta klawiatura, to jest w ogóle jakiś kosmos.
1: No ja myślę, że tak, że jeśli chodzi o tę klawiaturę, to można by ją...
5: Tak, ja narzekałem na klawiaturę dotykową. I dość rzadko z niej korzystam. Korzystam z niej wtedy, kiedy muszę, naprawdę muszę, ale no to tam na dotykowe ja bym napisał elaborat taki dość spory za ten czas, prawda?
1: Tak.
5: I trzecia rzecz, to mam takie pytanie, czy Siufone jako telefon coś przedstawia na wyświetlaczu, jako aparat? Czy jest to po prostu czarno, ciemno i nic nie widać? Czy osoba, która coś tam widzi, te komunikaty jakoś tam widzi i jest w stanie coś z tym telefonem zrobić, bo tego jakoś nie było to powiedziane.
1: Siufone wszystko wyświetla na ekranie i dla osoby widzącej jest telefonem dość normalnym, to znaczy właśnie można wywołać klawiaturę, można ją także wywołać smyraniem palcem. Ja jeszcze raz do tego wrócę, bo ja to niechcący sprawdziłem, bo ja nigdy tego nie robiłem, tak?
2: Ekran jest włączony.
1: I teraz na tym ekranie, jeżeli jadę na przykład palcem w górę, gestami takimi, tymi zwanymi smyraniem, no i co? Nic. Jednak się okazało, że nie.
2: Ekran jest włączony. Ekran jest aktywny.
0: O, może teraz?
2: Klawiatura.
0: O,
1: tak, mamy klawiaturę.
2: Lupa. SMS,
1: Wi-Fi,
2: zakończ
1: i tak dalej. To jest ten...
0: Ale to są tylko te opcje, do których można wejść. Nigdzie więcej się nie można dostać.
2: Ekran jest
1: tak,
2: klawiatura.
1: Lupa. No, można właśnie do tych opcji tylko się dostać palcem. Czyli po uaktywnieniu ekranu, jeżeli zrobię gest w prawo...
2: Ekran jest aktywny.
1: Dostaję informację, że ekran jest aktywny i na tym ekranie mam...
2: Klawiatura, lupa, SMS, Wi-Fi, zakończ.
1: Tylko tyle tych opcji. Tych pięć opcji. W tym jest lupa, ale jest też właśnie klawiatura. Natomiast mogę wywołać klawiaturę standardową, telefonową głosem i ona jest też wyświetlona, może przede wszystkim wyświetlona na ekranie. Te wszystkie rzeczy są widoczne.
0: To Rafale, coś jeszcze chciałbyś dodać? O, Rafał chyba już nic nie chciałby dodać, bo się z nami rozłączył. Jeżeli ktoś jeszcze chciałby zadzwonić, to zapraszamy 123 834 835 oraz Skype o loginie tyflopodcast.net. To są namiary kontaktowe, które rzecz jasna są do waszej dyspozycji. Przypominam, że dziś prezentujemy See You Phone. O, jest telefon. Odbierzemy. Halo, kogo witamy
5: tak,
0: tym razem?
5: To znowu ja...
1: Rozłączyła się, tak, rozłączyła się. Mhm.
5: To wasze połączenie. Także dobrze, cieszę się, że coś tam da się zrobić, bo swego czasu był taki launcher na Androida, który się nazywa Icefishel. Swego czasu opisałem go w Tyflo Podcaście i bardzo uproszczony taki launcher, dość nawet sprawdzający się, ale właśnie przedstawiał się na ekranie telefonu jako interfejs dla niewidomych i było widać tylko to, także stąd to moje pytanie.
1: No nie, to akurat nie tak zabierałem... nie jest.
5: Żeby nie zabierałem też anteny, to przyznam się szczerze, że bardzo liczyłem na te aplikacje, które miały się pojawić jako aplikacje dodatkowe na Androida, że tam nawet od 10 zł zwyżki miały kosztować, to myślę, że chętnie bym potestował. No i może się jakoś kiedyś ewentualnie doczekamy. No i w sumie tyle chciałem powiedzieć.
0: Dobrze, to dziękujemy ci bardzo, Rafale, za telefon. Widzę, że na drugiej linii ktoś także próbował się do nas dodzwonić. Właśnie sprawdzam, czy ktoś dzwoni, ale nie. Na chwilę nie, na chwilę obecną nie dzwoni, więc jeżeli ktoś miałby ochotę, to oczywiście zapraszam bardzo serdecznie. Czy my jeszcze coś możemy pokazać a propos
1: Ja może szybciutko pokażę w tej chwili pomoc główną, bo ona nam poda funkcje, które na tę chwilę mamy dostępne i być może coś tutaj sobie pominęliśmy.
2: W czym mogę pomóc?
1: Pomoc.
2: Trwa wyszukiwanie. W systemie dostępne są komendy. Zadzwoń, aby wykonać połączenie. Kontakty, aby zarządzać kontaktami. SMS, aby wysyłać i przeglądać wiadomości. SMS. Data, aby sprawdzić aktualną datę. Godzina, aby sprawdzić aktualną godzinę. Kalendarz, aby zarządzać kalendarzem, wydarzeniami i przypomnieniami. Notatnik, aby tworzyć i przeglądać krótkie notatki głosowe. Pogoda, aby poznać prognozę pogody. Wiadomości, aby zapoznać się z informacjami z Polski i ze świata. E-mail, aby wysyłać i przeglądać wiadomości e-mail. Facebook, aby zarządzać swoim kontem na serwisie Facebook. Twitter, aby zarządzać swoim kontem na serwisie Twitter. Lupa, aby skorzystać z lupy optycznej. Połączenie alarmowe, aby nawiązać połączenie z numerem alarmowym. Asystent, aby nawiązać połączenie z asystentem. Bateria, aby poznać stan baterii. Internet, aby sprawdzić stan swojego połączenia z internetem. Wi-Fi, aby zarządzać swoim połączeniem z siecią Wi-Fi. Rejestr połączeń, aby sprawdzić listę połączeń wychodzących, przychodzących i nieodebranych. Klawiatura, aby skorzystać z klawiatury ekranowej do wybrania numeru telefonu. Szybkość mowy, aby sprawdzić i ustawić prędkość odtwarzania syntezatora mowy. Dzwonek, aby wyciszyć lub podgłośnić dźwięki telefonu. Aktualizuj, aby sprawdzić dostępność aktualizacji twojego systemu. Konfiguracja, aby przeprowadzić konfigurację systemu. Kopiuj kontakty, aby skopiować kontakty z karty SIM lub serwera do pamięci telefonu. Koniec pomocy.
0: Więc to są takie opcje, a ja widzę, że kolejny telefon do nas jest, więc spróbujmy odebrać. Halo, kogo witamy?
6: Dzień dobry, Paweł Podolski się kłania.
0: Witaj, Pawle.
6: Ja mam pytanie krótkie, na które zwróciłem uwagę słuchając reklam z Ufona. Jak tutaj wyglądała nawigacja, jakby tutaj można cokolwiek powiedzieć? Czy to w ogóle było dostępne, nie było? I czy rzeczywiście potrafiło zaprowadzić tego niewidomego pod te gwiazdki, prawda? I to jest tyle.
1: Jeśli chodzi o nawigację, to trzeba powiedzieć, że ten system był, czy jest, no nie wiem, dobrze zrobiony. Posługuje się googlowskimi mapami, geopozycjonowaniem. I tutaj ja sprawdziłem dwie opcje. Jedna opcja się nazywa Gdzie jestem? Może spróbujemy sobie ją tutaj...
2: W czym
1: Gdzie jestem?
2: Trwa wyszukiwanie.
1: Spróbujemy sobie obejrzeć.
2: Może to chwilę potrwać.
1: Ale nie trwa tak bardzo długo.
2: Znajdujesz się w okolicy. Karola Kłodzińskiego 9 w mieście Kielce.
1: Przepraszam, i to jest prawda? Znajduje się w okolicy Karola Kurpińskiego 9. Jest to może ze 250 metrów. No ale siedzę teraz w domu, gdzieś tam pod dachem, więc nie możemy skorzystać z GPS-a. Ja sądzę, że ta aplikacja nie korzysta z GPS-a, tak czy inaczej. Nawet kiedy nie jestem w domu, nie sprawdzałem tego, ale... A może nawet sprawdzałem, nie wiem, nigdy nie miałem dokładniejszych informacji, jednak są to informacje, które mogą pozwolić mnie odnaleźć gdzieś tam komuś w mieście, mniej więcej. No, jeżeli będę stał i czekał na ulicy, bo jak wejdę do jakiegoś domu, to oczywiście ja nie jestem przy Karola Kurpińskiego 9, tylko przy Witosa tam 18. To jest gdzie indziej.
0: Mamy, zdaje się, kolejny telefon, więc spróbujmy odebrać. Tym razem połączyliśmy się z Marcinem. Witaj, Marcinie.
7: Witam serdecznie. Marcin Zieliński, były pracownik CU Mobile.
0: O, bardzo, bardzo się cieszymy, że dzwonisz do nas. Pewnie też byś chciał co nieco opowiedzieć, jak rozumiem.
7: To znaczy tak, z tym telefonem to było bardzo, bardzo dużo niespodzianek. Jak trafiłem do CU, to... Okazało się, że jest pomysł, jest koncepcja, tylko nie wiadomo, jak to zrobić, bo wstępne założenia były zupełnie błędne i myśleniu, jako osoba niewidoma obsługuje telefon, a później cała koncepcja stworzenia w oparciu o technologię Google Voice Recognizing, tak, aplikacji stałego prowadzenia stałego dialogu, klik, wydajemy komendę, klik, przetwarzanie serwera i wywalenie. I okazało się, że koncepcja, jaka była na papierku, no nie da się w oparciu o tą technologię zrobić. To było straszne schody pod górę. No i być może dlatego CU miało założenia wstępne były takie fajne, tak się okazały później podczas robienia tego, że nie było tak wcale prosto.
0: A jak rozumiem, później ciężko było się z tego wycofać, tak? Z takiej, a nie innej koncepcji tak dokładnie. Czy były takie próby?
7: Nie. Nic mi o tym nie wiadomo. Ja byłem wciągnięty w projekt na samym końcu jako ta osoba do testowania telefonu. Nie wiem, ile projekt trwał przede mną, ile miesięcy. Podobno rok czasu już to wszystko trwało. No, samo otrzymanie koncesji na założenie sieci, tak, to nie jest takie szybka sprawa, że idziemy do urzędu telekomunikacji i rejestrujemy się i tak dalej. To się czeka wiele miesięcy na stworzenie tego. Ale sam telefon, aplikacje, jak ja trafiłem, to były w jakichś takim szczątkowych częściach, tak, pewne aplikacje, założenia, jak to działa. Opieramy to na Nexusie, bo jest urządzenie czysto androidowe i tak dalej. No i później się okazało, że założenie Google Apps, tak, wpuszczenie apek do Google Store'a, też problematyczne, bo nasze aplikacje zachowały się bardzo różnie i dziwnie na różnych modelach telefonów. To nie jest tak prosto jak z Windowsem i PC-tem instalujemy i wszystko tak samo. Różne dziwne piski i telefony różnie się zachowywały bardzo, więc dlatego tak długo odwlekano pewnie z tym wrzuceniem tego do marketu.
0: Rozumiem.
1: Czy to znaczy, bo to mnie interesuje z kolei, Wojtek Maj, czy to znaczy, że jest możliwe przeflaszowanie tego Google Nexusa do czystego androidowego telefonu w prosty jakiś sposób?
7: Jest możliwe, ale nie w prosty sposób.
1: Jasne.
7: Mieliśmy, znaczy nasi programiści mieli to Maca, robili to na Macu, całe flaszowanie. I no nic mi na tym etapie nie wiadomo. No nie jestem programistą i aż tak jakie tam były aplikacje używane. Wiem, że nawet używając CyanogenMod i tam aplikacji jest problem, żeby przywrócić jakąś tam dystrybucję, tak, Androida.
0: Marcinie, a ty jako no już teraz były pracownik CU Mobile, co byś mógł powiedzieć w ogóle odnośnie idei takiego urządzenia sterowanego głosem? Ty jesteś osobą niewidomą czy słabowidzącą?
7: Bo słabowidzącą.
0: Słabowidzącą. I powiedz, czy tobie w ogóle, jako tobie, jako użytkownikowi różnego rodzaju urządzeń, takie sterowanie głosowe, całości urządzenia, wszystkich funkcji, to było przydatne, czy to raczej przeszkadzało, kiedy zaczynałeś testować?
7: A jak myślisz?
0: Podejrzewam, że przeszkadzało, ale chciałem to od ciebie usłyszeć.
7: Tak. Oczywiście, że tak, tak. Mój pomysł był taki, że okej, dajemy ludziom Nexusa z Androidem, z Talkbackiem. Nasze aplikacje poprawiamy do tego stopnia, żeby się nie kłóciły z Talkbackiem. I se ludzie wrzucają te kilkanaście aplikacji na któryś z pulpitów i wtedy se używają albo Talkbacka, albo se włączają apkę i se mówią do niej, tak?
0: No tak, i to by było chyba najlepsze rozwiązanie, bo w tym momencie no, ten, kto chciał mieć obsługę ekranu dotykowego, to ma, a ten, kto chciałby sterować głosem, to steruje. A
7: powiedz Oczywiście,
0: mi, czy może się orientujesz, bo Wojtek wspomniał, że no, nie sprzedał żadnego urządzenia, czy się orientujesz, może nawet niekoniecznie, jeżeli chodzi o ilość sprzedanych, bo to podejrzewam, że to są jakieś tam być może nawet informacje tajne przez poufne, ale czy w ogóle było duże zainteresowanie tym urządzeniem przez osoby niewidome?
7: Zainteresowanie było, powiem tak, wśród ludzi, którzy jakby nie są w świecie tyflo, nie siedzą, tak? Są osoby niewidome, słabowidzące gdzieś tam w kraju, którzy ani nie należą do żadnej organizacji, do których jeszcze wszelkie programy homerowskie, tak, pefronowskie i tak dalej nie dotarły, jakieś nowinki techniczne, no trudno uwierzyć w to, ale są tacy, do których to dotarły właśnie wiadomości i materiały z wiadomości o takim pierwszym telefonie, które się tym jakby zachwyciły i kupiły to, tak?
0: No tak, czyli jednak jakieś zainteresowanie było, ale chyba nie tak duże, żeby pokryć wszystko, no bo to wiadomo, to są koszta, to projekt...
7: Nie tak duże, żeby zaszkodzić ani dla iPhone'a, ani dla Nokii, ani dla Androida, Talkbacka.
0: No zgadza się, to się wszystko zgadza. Dobrze, Marcinie, no to bardzo ci dziękuję za tę wypowiedź, no bo to jest cenna uwaga jako kogoś, kto od środka znał ten projekt.
1: Do tego, co Marcin powiedział, dodałbym tutaj, jeśli chodzi o zainteresowanie, że zainteresowanie także było w środowisku osób niewidomych, które są związane z organizacjami, na przykład z Polskim Związkiem Niewidomych, w tym sensie, że są jego członkami i mają jakąś wiedzę na temat możliwości skorzystania z dofinansowań tych właśnie tyflo. Ja osobiście znam 3 takie osoby. Jedna jest posiadaczką CU-fona, ale nie jest zadowolona. Jedna nie jest posiadaczką CU-fona i bardzo się na mnie gniewała, kiedy jej nie sprzedałem go, ale jest zadowolona. A trzecia była posiadaczką CU-fona, ale udało jej się go zwrócić i jest zadowolona. No niestety, takie są, być może te osoby, które nie mają ochoty na bawienie się dotykowym ekranem w tym stricte dotykowym sensie, czyli właśnie takim ekranem, na którym trzeba wynajdować elementy i nauczyć się całej takiej pewnej filozofii. Być może dla tych osób rzeczywiście CU-fon jest rozwiązaniem bardzo dobrym. Chodzi tylko o to, że jeszcze nie jest może bardzo dobrym w sensie skuteczności, ale to jest określona grupa użytkowników. Tacy użytkownicy są naprawdę. Najważniejsze jest to, że dla tych użytkowników także niedostatki CU-fona są niezwykle dużym obciążeniem, może uciążliwością, niezwykle dużą uciążliwością. Chodzi mi o osoby mniej sprawne manualnie, bo to jest na przykład ta klawiatura straszna, po której się jeździ od literki do literki, machnięciami palca w górę i w dół, może być niezwykle wygodna dla osób z poważnymi ograniczeniami ruchowymi, dodatkowo do problemów wzrokowych, prawda? Albo w ogóle może być dla osób z ograniczeniami ruchowymi bardzo dobry taki telefon dla osób, które mają poważne niedowłady i mogą tylko rzeczywiście jednym palcem machnąć w górę, w dół i tym palcem puknąć dwa razy i powiedzieć, co mają do powiedzenia. A poza tym są na przykład silnie sparaliżowane. Więc naprawdę jest grupa odbiorców taka, która skorzystać może z Siufona bardzo. Ale być może wystarczyłoby, żeby to były odpowiednie aplikacje na inne urządzenia, ze względu na to, że właśnie takie uspecjalistycznienie, jak znamy to już z dawniejszych rozwiązań, uspecjalistycznienie rozwiązań podnosi ich cenę zwykle. Albo niezwykle, tylko najczęściej zdecydowanie. Prawda?
0: To się wszystko zgadza. Ja natomiast jeszcze, bo widzę, że jeszcze Marcin z nami jest, chciałem zapytać o jedną jeszcze rzecz. Czy mieliście jakieś w ogóle plany, jak rozwiązać taką sytuację, kiedy ten Siufon nie ma w ogóle dostępu do internetu? Bo przecież z tego, co ja się orientuję, to skoro tam jest większość funkcji przeprowadzana przez sterowanie głosowe, kiedy znajdziemy się w takim miejscu, gdzie ten dostęp do internetu mamy ograniczony, no a powiedzmy sobie szczerze, że to wcale nie jest o to tak bardzo, bardzo ciężko, bo wystarczy, że jedziemy w pociągu tak jak jechał Wojtek i próbował coś zrobić i różnie to było. Raz, że przez hałas, ale dwa, to ja podejrzewam, że mógł być problem z zasięgiem sieci. Albo na przykład, jeżeli znajdujemy się w jakimś miejscu, chociażby na jakiejś wiosce, gdzie nie ma przekaźnika naszego operatora telefonii
1: wystarczy
0: komórkowej.
1: Wystarczy znaleźć się w kawiarni w Krakowie, w piwnicy.
0: No, prawda? Chociażby. I już mamy problem. Czy w ogóle były jakieś plany zrobienia czegoś z tym? Czy była jakaś koncepcja? Może po prostu no, już nie starczyło czasu, żeby ją zrealizować?
7: Jasne. Nadzieja była taka, że ta technologia w języku angielskim, francuskim, niemieckim i bodajże hiszpańskim działa offline'owo. Słowniki są zaimplementowane w telefonie i już nie jesteśmy uzależnieni. Podobno język polski jest w wersji beta i dopóki będzie w wersji beta, Google nie udostępni go offline.
0: Czyli kiedyś może.
7: Plany były w ciągu roku, dwóch, że on będzie. W 2014-15 podobno ma być offline. Być może kiedyś będzie warto do tej technologii wrócić, tak? I zrobić takie coś.
0: Dokładnie. Ja mam wrażenie, że po prostu trochę to urządzenie wyprzedziło swoje czasy, bo pomysł sam w sobie nie jest taki zły, natomiast jego realizacja pozostawia już jednak sporo do życzenia i prawda jest taka, że to też trzeba się nauczyć korzystać z takiego urządzenia, bo ja szczerze mówiąc, dla mnie na przykład to, co dziś Wojtku, ty demonstrowałeś, to wcale nie było takie intuicyjne i proste. Ja bym wolał wybrać sobie to z menu, zamiast pamiętać ileś komend. Fakt, że ja oczywiście mogę zawsze zwrócić się o pomoc do Siufona i on mi powie, co tam mam powiedzieć, ale to jest jeszcze więcej czasu na to schodzi.
1: Nie, rzeczywiście jest tak, że te komendy, które wymagają zapamiętania. Może lepiej byłoby zrobić coś takiego, żeby komunikaty były generalnie krótsze, ale żeby komendy były podawane wszystkie na zasadzie takiej ABC. Na przykład wczytaj kanały A, wczytaj wiadomości B, wczytaj coś tam C. Prawda? I ja mówię A, B lub C. Być może. No, trudno w tej chwili podpowiadać, jak by to mogło być inaczej. Dlatego, że no to nie jest nasz produkt czy mój produkt. Nie. Każdy ma swoje dziecko i go chce samemu wychować. No, może to. Wiadomo, mamy różne pomysły na to, jak coś zrobić. Tylko albo to zróbmy, albo po prostu ustosunkowujmy się do tego, co jest zrobione, prawda? Jest zrobione tak, mam jakieś zastrzeżenia do tego. Mam pewne rzeczy, mi się bardzo tutaj spodobały, no ale w tej chwili to jest jeszcze rzeczywiście nie dość sprawne. Mówimy o tym, tutaj Michał mówił, że to rzeczywiście pomysł jest fajny i może jest za wcześnie na jego realizację. Jest to taki pomysł, taki sam pomysł, jak pragnienie latania człowieka, prawda? To jest taki sam pomysł, dlatego że od dawna mamy we wszystkich książkach science fiction jakieś takie historie, że ktoś tam powiedział coś do mikrofonu, który się wysunął z sufitu, ci z 10 tysiąca, albo po prostu coś tam powiedział, czy pomyślał i to się zrealizowało. I taka potrzeba bezpośredniej komunikacji z urządzeniem to w nas istnieje i rzeczywiście osiągnięcie takiego stanu, czy spełnienie takiej potrzeby będzie pewnie kiedyś możliwe i jednocześnie jest to spełnieniem jakiegoś marzenia człowieka generalnie, ludzkości. Natomiast no, rzeczywiście w tej chwili jeszcze to jest na takim etapie jak wiele lat temu rozpoznawanie druku, prawda?
0: No tak, kiedyś było to problematyczne, teraz jeżeli się bardzo uprzemy, to nawet możemy mieć program OCR w swoim smartfonie, który no może nie będzie tak dokładny jak skaner, ale jednak pozwoli nam zapoznać się z tym tekstem, który mamy przed sobą i przynajmniej będziemy wiedzieli, o co chodzi. Ja ci, Marcinie, bardzo dziękuję za telefon i głos w dyskusji.
7: Również.
0: Do usłyszenia, pozdrawiamy serdecznie. Wojtku, czy jeszcze jest jakaś funkcja?
1: Ja chciałbym wrócić wobec tego. Chciałbym wrócić jeszcze do tej nawigacji, bo tu jeszcze jedna rzecz jest fajna, która też działa i może ja spróbuję ją zrobić.
2: Siri, w czym mogę pomóc?
1: Prowadź.
2: Nie rozpoznałem komendy.
1: Ja też nie pamiętam, jaka ona powinna być. No spróbujmy inaczej.
2: W czym mogę pomóc?
1: Jak dotrzeć z ulicy Witosa na ulicę Świętokrzyską?
2: Nie rozpoznałem komendy.
1: Spróbujemy bajki. Ale wiecie, co to działa? Ja sobie muszę przypomnieć, jak to jest.
0: To może uda ci się przypomnieć, Wojtku, a my tymczasem mamy kolejny telefon. Dziś naprawdę głosów sporo. Michał Kasperczak tym razem się do nas dodzwonił. Witaj, Michale.
8: Witam, dzień dobry. Ja mam dwie sprawy. Jeżeli chodzi o Androida i tryb offline i wprowadzanie mowy, to z tego, co ja wiem, to język polski już jest wprowadzony offline, przynajmniej w tym Google Search, w wyszukiwaniu głosowym, w tych usługach stricte googlowskich, bo to jest jakaś taka ostatnia nowość, gdzieś tam o tym czytałem jakiś chyba miesiąc temu. Natomiast nie jestem pewien, czy to dotyczy tylko tych rdzennych usług googlowskich w samym jakby oferowanych przez sam Android, czy też może być to transponowane na inne właśnie aplikacje przez jakieś API, tak jak właśnie całe rozwiązanie See You Phone.
0: Tylko także wiesz, Michale, tu jest jeszcze jedna sprawa. Pytanie, na jakiej wersji Androida jest See You Phone oparty? I czy to przypadkiem nie ma znaczenia?
8: Z tego, co wiem, to jest najnowszy Android możliwy, chyba 4.1. Może nie 4.2, ale 4.1 na pewno, z tego, co pamiętam.
0: Okay.
8: To był nowy Android generalnie, z tego, co wiem.
0: A co jeszcze? Bo jeszcze.
8: Więc to jest to. A druga
0: dodania?
8: Rzecz, jeżeli to już było, to bardzo przepraszam, to sobie dosłucham potem, bo nie słuchałem całej audycji, bo to, co Wojtek pokazywał, no to głównie było mówienie do telefonu jakichś takich poleceń typu napisz, wyślij, coś tam. A mnie interesuje, jak coś z tego telefonu odczytać, czyli mamy kilka SMS-ów, jak nawigować po liście takich SMS-ów. Jeżeli to już było, to przepraszam, to sobie
1: nie
8: dosłucham.
1: Było. Nie było. Natomiast nawigacja jest dość niewygodna. To znaczy można oczywiście odczytać SMS-y, które do nas przyszły, ale odczytujemy je po kolei. Odsłuchujemy SMS, możemy go przerwać jakimś gestem, prawdopodobnie gestem przesunięcia palca w dół po ekranie. Nie będę tego pokazywał, bo nie wiem, co mam w SMS-ach w tym.
0: Ale Michale, nie wiem, czy byłeś przy tym, czy byłeś już w tym momencie audycji, kiedy testowaliśmy kanały RSS.
8: O nie, nie.
0: No
8: nie.
0: To sobie odsłuchaj, jeżeli będziesz miał cierpliwość.
8: Analogia do obsługi internetu, tak. Obsługa internetu, tak. Kanały i SMS-y właśnie.
0: Tak, tak. To będzie
1: jeśli
0: działało
1: chodzi
0: podobnie.
1: Właśnie o SMS-y, to można je przeglądać. Jest komenda czytaj i wtedy te SMS-y są kolejno odczytywane, kolejno. I można taki SMS odczytany usunąć. Przepraszam. Nie wiem nawet, czy można go usunąć, czy chyba można usunąć, albo przejść dalej. Ale chyba z tej pozycji nie da się odpowiedzieć na SMS. Można napisać nowy SMS, czy znaczy nadyktować nowy SMS i tak to wygląda. Podobnie jest z przeglądaniem rejestru połączeń. No jest to jeszcze dość niewygodne, myślę.
8: Mhm, rozumiem. Dobrze, dziękuję bardzo. Nie będę w takim razie to przeszkadzał. To z mojej strony wszystko, a reszty sobie dosłucham. I bardzo dziękuję za tę prezentację, bo choć produkt już raczej ma miano takie historycznego rozwiązania, no to bardzo cieszę się, że mogliśmy posłuchać dłużej, jak to CU działa.
0: Dobrze, dziękuję bardzo. Dziękujemy ci bardzo za telefon. Pozdrawiamy i do usłyszenia.
1: Ja spróbuję dowiedzieć się, jak to jest z tą nawigacją, bo z tego, co pamiętam...
2: W czym mogę pomóc?
1: Pomoc.
2: Trwa wyszukiwanie. W systemie dostępne są komendy. Zadzwoń, aby
1: to
2: wykonać połowę.
1: W helpie tego kontaktu, nie było.
2: Aby zarządzać kontaktami.
1: Mamy kontakty, SMS.
0: Tego, gdzie jestem, też nie było chyba.
2: Aby sprawdzić aktualną datę.
1: Datę, godzina.
2: Aby sprawdzić aktualną godzinę. Kalendarz. Aby zarządzać kalendarzem, wydarzeniami, przypomnienia. Notatnik.
1: Tak.
2: Aby przeglądać krótkie notatki głosowe. Pogoda.
1: Albo i tak dosyć sporo, akurat pogoda nie działa.
2: Aby zapoznać się z informacjami z Polski i ze świata. E-mail. Aby wysyłać i przeglądać wiadomości e-mail.
1: E-mail.
2: Facebook. Aby
1: Facebook.
2: Zarządzać swoim kontem na serwisie Facebook. Twitter. Aby zarządzać swoim kontem na serwisie Twitter. Lupa. Aby skorzystać z lupy optycznej. Połączenie alarmowe. Aby nawiązać połączenie z numerem alarmowym. Asystent. Aby nawiązać połączenie z asystentem. Bateria. Aby poznać stan baterii. Internet. Aby sprawdzić stan
1: no, nie ma tego, jak widzę.
2: Aby zarządzać swoim połączeniem z siecią Wi-Fi. Rejestr połączeń. Aby sprawdzić listę połączeń wychodzących, przychodzących i nieodebranych. Klawiatura. Aby skorzystać z klawiatury ekranowej do wybrania numeru telefonu.
1: I a propos...
2: Aby sprawdzić i ustawić prędkość odtwarzania syntezatora mowy. Dzwonek. Aby wyciszyć
1: a propos dzwonka, jedna uwaga.
2: Aktualizuj. Aby sprawdzić dostępność aktualizacji twojego systemu. Konfiguracja. Aby przeprowadzić konfigurację systemu. Kopiuj kontakty.
1: To robiliśmy. Konfigurację robiliśmy. Nie ma w pomocy informacji o tym, jak wywołać te funkcje. Ale zobaczymy. Może się uda.
2: W czym mogę pomóc?
1: Jak dotrzeć?
2: Nie rozpoznałem komendy.
1: No właśnie, ja muszę bardzo się sprężyć. No, ale wychodzi na to, że nie dowiemy się.
0: Jakaś ukryta funkcja po prostu w systemie.
1: Zobaczymy.
0: Dobrze, odbierzmy może telefon jeszcze, bo mamy. Tym razem Mateusz się do nas dodzwonił.
1: Droga.
0: Witamy.
9: Witam, Mateusz z tej strony.
0: Witaj Mateuszu, słuchamy cię.
9: Do pana Maja, który się pytał właśnie odnośnie flashowania Nexusa, by go... na Androida przerzucić całkowicie z CU-Phone'a.
1: Na przykład.
9: Mhm. Słucham?
1: Na przykład z CU-Phone'a.
9: Mhm. I tu właśnie obok mnie siedzi mój dobry znajomy serwisman. Dopuszczę go do głosu.
10: Dobry wieczór, Krzysiek z tej strony.
1: Witamy.
10: Dosyć powiem, że tak, interesuję się telefonami. Jakoś nie pracuję w jakichś serwisach, tylko robię tak hobbystycznie. Jestem z Krakowa w ogóle. I słuchaj, ja ci polecam sprawdzić sobie stronę android.com.pl. Tam jest to polskie forum użytkowników Androida. Oni piszą dosyć duże tutoriale, gdzie wszystko jest dokładnie opisane, jakie poszczególne kroki należy wykonywać przy flashowaniu telefonu.
1: Proszę Państwa, ja pytałem tak właściwie na zasadzie takiej, żeby się dowiedzieć, czy to jest możliwe, czy nie. Nie, jestem, nie jestem gotów w tej chwili tego robić. Nie, taki jest mój zamiar.
10: Jest to możliwe.
9: I ja tutaj wyjdę w słowo, gdyż ja flashowałem swojego Samsunga innego, nie, to nie był akurat Nexus, tylko inny właśnie z rodziny Galaxy, pod oprogramowaniem do tego czynionym. Jones całkowicie wspiera je, więc nie ma czegoś, że coś sobie klikniemy niechcący.
1: Super.
0: No to dobrze wiedzieć, że jest, taka opcja, tylko pytanie, jak sobie na przykład Siufon, jak on się tu zachowa, bo to jest no, rzecz, o której chyba wiedzą sami twórcy tego oprogramowania, jak bardzo ono gdzieś tam jest wkopane głęboko w ten telefon.
9: Jeżeli go sflashujemy i postawimy Androida, to wtedy Siufon już znika.
0: I wtedy będziemy mieli tylko czysty system. Czystego
10: tak,
0: Androida.
10: Po prostu wchodzimy w tryb bootloadera, tak zwany tablet mode w systemie telefonu i po prostu wrzucamy czysty Android, dajmy na przykład, albo jakiś cyanogen mode, albo coś w tym stylu.
1: Jasne. Ja bym chciał, żebyśmy troszkę uniknęli takiej wysokiej technicyzacji tej audycji, bo chociaż zajmuję się tego rodzaju rzeczami od wielu bardzo lat, jestem użytkownikiem komputera od ponad 24 lat, to jestem z zamiłowania filologiem i rzeczywiście takie szczegóły techniczne, tryby pracy przy zmianie, właśnie przy, że tak powiem, flashowaniu telefonu. Ja chciałbym, żeby się no, po prostu nie pojawiały za bardzo tutaj, bo chciałbym, żeby ta audycja trafiała także do takich użytkowników, którzy właśnie nie są, tak jak powiedziałem,
0: Więc ja proponuję tak, więc ja proponuję, tak, żebyśmy podsumowali tą kwestię w ten sposób. Da się, jeżeli ktoś ma ochotę, to może próbować. Przypomnijmy jeszcze może adres strony internetowej, o której mówiliście, gdzie można znaleźć różne tutoriale.
10: To jest polskie forum android.com.pl.
0: Dobrze, to dziękuję wam bardzo za głos w dyskusji. Zatem jeżeli ktoś posiada Siufona i chciałby wgrać na niego Androida czystego, oczywiście robi to na własne ryzyko. To się może równie dobrze skończyć z tym, że telefon się nie podniesie, bo to tak jest zawsze z różnego rodzaju ingerencją w system telefonu. To tak jeszcze warto o tym wspomnieć. W każdym razie dziękujemy za telefon.
1: Ja jestem przekonany także, że ci, którzy zdecydowali się na Siufona, nie zdecydują się na jego przerobienie na Android.
0: Też mi się tak wydaje.
1: Bez sensu dla
0: Też mi się tak wydaje.
1: Ale oczywiście chodzi o to, że to jest możliwe i taka informacja jest dla nas tutaj wystarczająca w tym momencie. No, nie bardzo mogę sobie poradzić z tym pomysłem, co by to mogło być.
2: W czym mogę pomóc?
1: Witosa 18 Kielce Lidl.
2: Nie rozpoznałem komendy.
1: Nie potrafi. Nie pamiętam po prostu tej komendy, nie będę tego tutaj ćwiczył.
0: A tego nie, a to nie jest po prostu udokumentowane w pomocy też. To
1: nie jest udokumentowane
0: w
1: pomocy.
0: Błąd.
1: I w tej chwili, znaczy być może jest tak, że ta funkcja nie jest już dostępna. Ja ją na pewno testowałem gdzieś tam na początku mojego posiadania Siufona. Być może z tej funkcji zrezygnowano, ponieważ ona była jakby w wersji beta jeszcze takiej i w opracowaniu był lub jest taki system bardziej precyzyjny nawigowania, a ta opcja pozwalała zrobić coś takiego. Ja może opowiem, co to było. Być może kiedyś mi się uda sobie przypomnieć, albo okaże się, że rzeczywiście tej funkcji już nie ma. No nie wiem. Ta funkcja działała w taki sposób, że można było powiedzieć Siufonowi, skąd, dokąd chciałbym dotrzeć. I otrzymywałem opis mapki. Na przykład, kieruj się na północny zachód poprzez ulicę Kowalskiego do skrzyżowania z ulicą Zielińskiego, skręć w prawo, tam nie wiem, 68 metrów, skręć w prawo i kieruj się ulicą Zielińskiego na, jaki to będzie, to był północny zachód, na północny wschód, 624 metry, potem skręć w lewo i tak dalej. I można było rzeczywiście takie omówienie mapki dostać i ono było bardzo fajne.
0: A czy to nas było w stanie prowadzić w czasie rzeczywistym?
1: Nie, w tej wersji nie. Mogliśmy się dowiedzieć, w jakim miejscu mniej więcej jesteśmy, przy czym ta precyzja, tak jak pokazywaliśmy, bazuje na stacjach bazowych, prawdopodobnie Orange. Więc tutaj dokładność jest taka, jak dokładność może być w mieście, czyli od kilkuset, nie wiem, 200 do 800 może metrów. Dlatego, że to zależy od gęstości tych stacji nadawczych, nadawczo-odbiorczych. Natomiast jeśli chodzi o samo wyznaczenie drogi, to ono było wyznaczane bardzo precyzyjnie.

0: I tak tytułem jeszcze podsumowania tej naszej dzisiejszej audycji, raz jeszcze zapytam cię, Wojtku, czy twoim zdaniem to urządzenie jest na chwilę obecną, w obecnej postaci? Pomijam, że autorzy być może jeszcze z nim coś kiedyś będą robić, ale w obecnej postaci, czy to urządzenie jest w ogóle dla kogoś przydatne?
1: W czasie, od kiedy urządzenie zostało zaprezentowane oficjalnie w trzeciej dekadzie, na początku trzeciej dekady listopada, czyli w przeciągu grudzień, styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, dokładnie w tej chwili 6 miesięcy oficjalnego działania systemu, system miał poważny problem, który trwał kilka tygodni, trzy może tygodnie, i wtedy nie działał. I system nie działa także obecnie. Wydaje się, że to jest za dużo, jak na jakikolwiek system telefonii komórkowej, i to już go w tym momencie, przy tym stanie technicznym, dyskwalifikuje dla użytkownika telefonu komórkowego. Jeśli chodzi o samą wygodę stosowania systemu, dla pewnej grupy osób, jeżeli by on działał rzeczywiście, jeśli chodzi o telefonię, dla pewnej grupy osób stacjonarnie przebywających w domu i potrzebujących jakiegoś nawet wręcz prawie bezdotykowego posługiwania się telefonem, może to być rozwiązanie jedyne. Jest to bardzo niewielka grupa użytkowników. Dla przeciętnego użytkownika jednakże, ze względu na bardzo dużą jeszcze niedokładność samego rozpoznawania, jeszcze ciągle dużą. Oczywiście widzieliśmy po tym mailu, że to całkiem przyzwoicie działa, ale często jest tak, że tak jak widzieliśmy, numer nie jest cały przyjęty. Musimy mówić, żeby tego połączenia nie realizował, powtarzać i tak dalej. Może to być często trudne do zniesienia, denerwujące. Wydaje się, że system zapowiada się dobrze, ale tylko tyle. Na razie jeszcze nie jest użytecznie technicznie użyteczny, może tak.
0: Ja mam takie wrażenie, że tu są z dwóch stron jakby problemy. Zaawansowani użytkownicy będą uważali, że ten system dla nich jest za prosty, a użytkownicy...
1: I że im daje za mało możliwości.
0: Tak, oczywiście. A użytkownicy, którzy będą naprawdę początkujący i którzy od telefonu nie będą wymagać zbyt wiele poza prostotą, będą się skarżyć na to, że to urządzenie jest zbyt trudne, bo zachowuje się w bardzo nieoczekiwany sposób w niektórych momentach. Tu się coś zawiesi, tu się coś wysypie, tu na przykład, no tak jak pokazywałeś, nie wszystkie funkcje tego telefonu są udokumentowane w pomocy, tak chociażby jak ta funkcja Gdzie jestem, bo słuchając kilkukrotnie tego spisu komend, również jej się nie doczekałem.
1: Nie dosłuchaliśmy, tak?
0: Tak, tak, więc tak. I dla tych osób, i dla tych osób nie jest to rozwiązanie dobre i optymalne. Mam jednak wrażenie, że jeżeli twórcom jeszcze starczyłoby siły, chęci, no i przede wszystkim również pieniędzy, to jednak prościej byłoby dostosować to urządzenie do potrzeb takich prostych i niewymagających użytkowników niż tych bardzo zaawansowanych, bo tam trzeba by było naprawdę w zasadzie każdą funkcję Androida przeportować na obsługę głosem, a później jeszcze by się okazało, że i tak zaawansowany użytkownik jest na tyle sprawny manualnie, że woli sobie posmyrać palcem po tym ekranie i szybciej i tak do tego dojdzie.
1: Tak się zdaje. Zdaje się, że po prostu system niestety znalazł się w pół drogi pomiędzy użytkownikiem średnio zaawansowanym a użytkownikiem niezaawansowanym, i pragnąc sprostać obu tym grupom, po prostu trafił na pewną niszę, na pewną pustkę pomiędzy tymi użytkownikami, czyli jakby nie trafił do żadnej grupy dobrze. To pewnie też było przyczyną, czy jest przyczyną określonych trudności w tej chwili całego projektu. Myślę, że jeżeli znalazłyby się środki na jego ratowanie, to należałoby wziąć to pod uwagę, że system powinien być albo dużo prostszy, mniej przegadany,

0: jeszcze bardziej intuicyjny, powinien oferować wszystkie zakończeniowe komunikaty, mimo że apeluje o to, żeby był mniej przegadany, to przy całym jego przegadaniu i powtarzalności komunikatów takich zapowiadających jest duży brak komunikatów podsumowujących. Na przykład udało się, nie udało się, albo zakończyłem, albo coś tam, no powiedzmy przy mailu mówi, że wysłał wiadomość, ale bardzo często jest tak, że te komunikaty końcowe się nie pojawiają i to jest frustrujące, nawet dla mnie, chociaż sobie generalnie radzę z różnymi rzeczami, więc wyobrażam sobie, co się dzieje z takimi osobami, które taki właśnie komunikat w porządku, cześć, zrobione, powinni dostać na końcu każdej próby komunikacji.
1: Tak czy inaczej, jeżeli twórcy Sea of Ona jeszcze kiedyś będą chcieli przysiąść do tego projektu, życzymy powodzenia. A przede wszystkim również myślę, że życzymy powodzenia w także i zastanowieniu się, dla kogo projektowane jest to urządzenie i świadomości takiej, że jeżeli coś projektujemy, to warto, żeby z zainteresowanymi się konsultować. Bo tak jak powiedział Marcin Zieliński, dzwoniąc do nas dziś, on był osobą, która weszła do tego projektu na samym końcu, kiedy zostały podjęte już jakieś decyzje, a wcześniej no nie było to z nikim tak naprawdę konsultowane. Więc i to jest taka ogólna uwaga, jeżeli ktoś będzie nas słuchał z osób widzących, bo wiem, że audycje Tyflo Podcastu docierają także do widzących użytkowników, bo niektórzy się tym interesują, być może słuchają nas także jacyś programiści, to moi drodzy, do was taki apel, jeżeli będziecie kiedyś chcieli zrobić jakąś przysługę osobom niewidomym, bo naprawdę, my jesteśmy bardzo wszyscy otwarci na różnego rodzaju rozwiązania, które mogłyby nam ułatwić życie, bo to się zawsze przyda. To jedna prośba. Nie myślcie za nas i nie wiedzcie od nas lepiej, co jest nam potrzebne. Bo nie widząc, bo właściwie widząc, to nie będziecie tego wiedzieć nigdy. A nie jest to żaden problem, żeby się zapytać, czy chociażby na liście Tyflos, czy konsultując się na przykład z członkami Polskiego Związku Niewidomych, czy po prostu zbierając sobie jakąś grupę testową osób niewidomych, zawsze będziecie w stanie wysnuć jakieś wnioski i zaprojektować to tak, że będzie to po prostu użyteczne rozwiązanie. Jeżeli nawet nie spodoba się wszystkim, no to wtedy pozostaje mieć nadzieję, że spodoba się większości, bo sądząc z tego, co chociażby można było poczytać na liście dyskusyjnej Tyflos, komentarze po wystartowaniu tego projektu, to no to projekt CU Mobile spodobał się mało komu.
0: Wśród osób zainteresowanych.
1: Oczywiście, bo wśród osób widzących to jeszcze powiedzmy wzbudził dosyć dużą sensację i to jest akurat też, no mam takie niejasne wrażenie, że troszeczkę ta promocja była przeprowadzona na wyrost, bo oczywiście wzbudziło to wśród osób widzących sensację, że jest pierwszy smartfon dla osób niewidomych, że w końcu osoby niewidome mogą obsługiwać telefon komórkowy, co zawsze po prostu jak ja coś takiego słyszałem, to zaczynałem się śmiać, no bo zastanawiałem się, co tak naprawdę ja robiłem przez kilka ostatnich lat.
0: Ja myślę, że jest jedna ważna uwaga, która dotyczy twórców CU. Mianowicie taka myśl, że zawsze powinniśmy wykazać pewien poziom pokory wobec tego, co jest wokół nas. Dlatego, że to twierdzenie właśnie tak powiedzmy sobie buńczuczne, że to jest wreszcie to, coś prawdziwego, albo oznacza ignorancję ze strony tego, kto to mówi, a wówczas to jest bardzo źle, jeżeli tworzy coś, nie odwołując się do tego, co już jest. Jest to wymyślanie prochu, wyważanie otwartych drzwi i tak dalej. Albo oznacza pogardę wobec dotychczasowych osiągnięć w tym zakresie i to jest z innego zupełnie punktu widzenia równie niedobrze. Wydaje się, że między innymi ten właśnie aspekt PR-owski niewłaściwego przedstawienia tego rozwiązania wzbudził najwięcej sprzeciwu w środowisku osób niewidomych, dlatego że w czasie, kiedy został ogłoszony rezultat tego projektu pod koniec listopada ubiegłego roku, na rynku takie produkty udostępniające telefony komórkowe i smartfony w Polsce były już od 9 ponad lat dostępne. Więc naprawdę to był bardzo silny, negatywny bodziec. I z tego powinni sobie producenci SIU zdawać sprawę. Myślę, że sobie nie zdawali, albo że zlekceważyli ten aspekt. No i to poskutkowało, pewnie poza wszystkimi innymi zbiegami okoliczności, poskutkowało na razie niedobrą koniunkturą dla SIU Fona. Poza aspektami technicznymi również oczywiście.
1: Miejmy nadzieję jednak, że rozwiązania, z których będą mogli korzystać niewidomi, będą nadal wdrażane, rozwijane, a ja mam taką nadzieję, że większość producentów sprzętu czy oprogramowania, a przede wszystkim właśnie sprzętu, pójdzie śladami świętej pamięci Steve'a Jobsa chociażby i po prostu będzie implementować rozwiązania dostępowe bezpośrednio w urządzeniach codziennego użytku.
0: W tym kontekście chciałbym jeszcze powiedzieć, że być może wkrótce będę miał okazję również prezentować specjalizowane rozwiązanie dla telefonów androidowych. Takie rozwiązanie specjalizowane, czyli w pewnym sensie pomyślane tak jak SIU Phone, które jest w tej chwili testowane. Oczywiście zupełnie inaczej ono wygląda. W tej chwili nie chciałbym jeszcze o nim opowiadać. Mam nadzieję, że wkrótce, może za miesiąc, może za półtora, będę mógł na ten temat więcej powiedzieć. Powiedzieć po prostu, co to jest, jak to działa. I to może być rozwiązanie, które w pewnej mierze będzie dedykowane dla osób mniej zainteresowanych technologią, a chcących skorzystać z telefonu, współczesnego telefonu komórkowego wobec faktu, że nie ma właściwie telefonów klawiszowych już dostępnych, które byłyby udostępniane dla osób niewidomych. Jest takie rozwiązanie, obiecuję, że się do niego, znaczy ja już w tej chwili zakończyłem tłumaczenia interfejsu. Muszę jeszcze ponagrywać komunikaty, bo ono też wiąże się z samplami nagrywanymi różnych funkcji. Wydaje się, że jest dość interesujące i wrócę do tego, jeśli Państwo będą mieli na to ochotę.
1: Ja myślę, że oczywiście zaprezentujemy takie rozwiązanie na antenie Tyfloradia. Bardzo Cię serdecznie, Wojtku, zapraszam ponownie na naszą antenę, bo to rzeczywiście może być ciekawe. Oczywiście, no skoro na chwilę obecną nie chcesz tego tematu drążyć dalej i ujawniać, co to jest, to szanuję to i nie pytam, tylko zapytam tak bardzo ogólnie, czy to będzie rozwiązanie, to nie będzie rozwiązanie naszej polskiej produkcji, to za to ktoś zagraniczny się zapytał.
0: To jest międzynarodowy projekt, jak powiedziałem, już przetłumaczyłem komunikaty, więc to znaczy, że były w języku obcym, po angielsku.
1: Dobrze, zatem czekamy z niecierpliwością na kolejne rozwiązanie, które będzie dla nas, chociaż ja tak szczerze mówiąc mam taką nadzieję, tak jak zacząłem mówić, że więcej będziemy mieli do czynienia z takimi urządzeniami, które te rozwiązania, mechanizmy dostępnościowe będą miały same w sobie i które po prostu umożliwią nam korzystanie ze swoich funkcji bez konieczności inwestowania w jakieś wyspecjalizowane drogie urządzenia czy oprogramowanie, bo wiadomo, że to zawsze, zawsze będzie droższe od takiego rozwiązania prosto spółki, z którego przeciętny, w cudzysłowie, Kowalski może skorzystać.
0: No, ale... Ja też myślę, że jeśli mogę jeszcze wpaść
1: oczywiście,
0: w słowo,
1: oczywiście.
0: Że tak jak taką analogię mógłbym tutaj powiedzieć, czy wyrazić taką analogię pomiędzy tymi technicznymi rozwiązaniami a szkolnictwem, że szkoły masowe przyjmują coraz więcej osób niepełnosprawnych, a jednak szkoły specjalne czy zakłady specjalne nadal są i będą potrzebne, bo jest pewna grupa, szczególnie pewna grupa potrzebujących takiego rozwiązania. I myślę, że najlepiej będzie, jeśli rzeczywiście coraz więcej osób będzie mogło korzystać ze standardowych rozwiązań, które będą odpowiednio dostosowane z punktu widzenia dostępności, tak jak to już w tej chwili jest, czy z Androidem, czy z iOS-em w znacznej mierze, na bardzo znacznej mierze. A jednak pewnie tego rodzaju specjalne rozwiązania będą nadal potrzebne i oby tylko one były jak najbardziej funkcjonalne z punktu widzenia tej grupy docelowej, dla której są pomyślane.
1: I tego pozostaje nam i wszystkim użytkownikom życzyć, żeby tak właśnie było. Dziękuję Ci bardzo serdecznie, Wojtku, za udział w dzisiejszej audycji.
0: Ja dziękuję Tobie i dziękuję Państwu.
1: A przypomnę, że produkt See You Phone prezentował dziś dla słuchaczy Tyfloradia Wojciech Maj. Kolejne spotkanie na antenie Tyfloradia już w poniedziałek po godzinie 19. Znowu poruszymy interesujący temat dla osób niewidomych czy też słabowidzących. Ja już dziękuję również za uwagę. Spotkamy się właśnie w poniedziałek. Michał Dziwisz, kłaniam się nisko. Do usłyszenia.
2: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
3: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego przedstawia Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące.
4: Przekaż 1% swojego podatku na rzecz Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego. Dodatkowe środki pomogą nam zorganizować jeszcze więcej darmowych i wartościowych kursów dla osób niewidomych i słabowidzących. Dzięki temu będzie im łatwiej znaleźć pracę i cieszyć się niezależnym życiem. Wystarczy, że wpiszesz w swoim zeznaniu podatkowym nasz numer KRS 40170802. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego. Prowadzimy osoby niepełnosprawne do ich celów.
5: Dzień dobry, Alicja Witek. Witam w kolejnym moim Tyflo podcaście. Dziś chciałabym opowiedzieć o tym, jak zrobić talarki z sera. Chodzi o ser zapiekany w panierce. Można zrobić te talarki zarówno z żółtego sera, w tym wypadku wędzonego, i z sera pleśniowego, na przykład typu camembert. Ja będę robiła akurat takie i takie, ponieważ mąż woli z sera żółtego, ja wolę z pleśniowego. Potrzebujemy do nich oczywiście oprócz samego sera gdzieś na około 3 takie talarki do 15 deka sera żółtego lub jeden taki płaski, okrągły camembert wystarcza na zrobienie dwóch talarków. Na zrobienie panierki potrzebujemy tartej bułki lub miazgi z płatków kukurydzianych, no jajka, oczywiście soli i pieprzu, a także olej do usmażenia ich. I teraz bądź to smażymy na patelni na w miarę głębokim tłuszczu, albo wkładamy nasze talarki na kilka minut do frytownicy, ponieważ są miękkie, trzeba to robić krótko, bo po prostu się rozpłyną. Zacznę może od przygotowania sera i panierki. Na początek pokroję żółty.

Teraz pora na camembert. Przekrawamy go tak, aby stał się dwoma jednakowej grubości plastrami okrągłymi.

Świetnie. Serę odkładamy. W tym czasie można już sobie nastawić frytownicę. Na około 150-160 stopni. Ponieważ nie będziemy zapiekać mięsa, więc nie musi to być temperatura bliska 200. I włączę, żeby olej mi się już nagrzewał, podczas kiedy będę panierowała kolejne talarki. Przygotowuję tradycyjną panierkę z jajka i bułki tartej. 5 talarków potrzebuję 2 jajka, dlatego że będę je obtaczała w panierce dwukrotnie.

się pod ciepłą wodą i już mogę wbijać obydwa. Można to oczywiście robić też, smażyć później na patelni, więc wtedy nie trzeba tak wcześnie nastawiać oleju, gdyż nie jest to głęboki tłuszcz i nagrzewa się znacznie szybciej niż w frytownicy. Do panierki dodaję sobie odrobinę soli. Mniej więcej z ćwierć małej łyżeczki. I trochę białego pieprzu, gdyż moim zdaniem dobrze się komponuje z żółtym serem i pleśniowym. Natomiast oczywiście tutaj pieprz czy inne przyprawy są kwestią absolutnie dowolną. Mieszam jajka z solą i pieprzem przy pomocy widelca. Wykonując w głębokim talerzyku małe okrężne ruchy, tak aby dokładnie rozmącić

Do głębokiego talerza nie trzeba jej sypać aż tak dużo. Warto nasypać sobie troszeczkę mniej. Po pierwsze po to, żeby przy obtaczaniu się nie wysypywała nam przez brzegi, a po drugie po to, żeby jej nie marnować. Po prostu dosypać zawsze można, a z bułki lekko zmoczonej jajkiem nic już nie zrobimy. Dobrze, więc przystępuję do obtaczania po kolei talarków. Najpierw w jajku i w bułce. Obtoczę wszystkie 5. Warstwa nie musi być gruba, ale wszystkie ścianki powinny być lekko pokryte bułką tartą. Robię tak z każdym z 5 talarków. Zwracam uwagę, żeby zarówno jak i te ścianki większe, jak i boczne były jednakowo opanierowane. Opanierowane po raz pierwszy odkładam na deskę. Teraz pora na pleśniowy. Postępuję dokładnie tak samo. Najpierw do jajka, później delikatnie obtaczam w bułce tartej.

Dobrze. I druga runda. Bo już drugi raz zanurzam w jajku i w bułce. Taka grubsza niż do mięs panierka jest potrzebna po to, żeby w trakcie frytowania czy też smażenia ser, który ma skłonności do rozpływania się, po prostu w tej grubej panierce utrzymał się w jednym kawałku. Oczywiście dietetycznym daniem takie talarki nie są, ponieważ tak gruba panierka wchłania bardzo dużo tłuszczu, ale smak przynajmniej moim zdaniem w pełni rekompensuje wyrzuty sumienia. I ostatni z pleśniowych. Olej mamy już nagrzany, można do frytownicy wkładać nasze talarki. Ja najpierw włożę te z żółtego sera. Wkładam na olej i po jakichś 4 minutach sprawdzę, czy już się wyfrytowały. Talarki z serka pleśniowego, ponieważ jest bardziej miękki i płynny, będę frytowała krócej. W czasie namoczę sobie talerze, panierki. Aby nie ładować później tartej bułki do zmywarki. Tak, można powoli zajrzeć do naszych talerzy.

olej musi troszeczkę okapać. I sprawdzamy widelczykiem. Jeśli panierka jest całkiem twarda, można wyjmować. Jeszcze nie. Więc powiedzmy jeszcze na 2 minutki fundujemy kąpiel w oleju naszym pierwszym talerzu. Nie sposób jednoznacznie określić czasu, na jaki powinny być we frytownicy, ponieważ zależy to przede wszystkim od tego, jaki mamy olej, jaki mamy ser. Po prostu trzeba sprawdzić. Zaglądam po raz wtóry do talerków.

0: Wyjmuję koszyk. Delikatnie sprawdzam. Teraz panierka jest już chrupiąca, więc wysypuję nasze talarki na wierzch, na talerz i wkładam do frytownicy te przygotowane wcześniej serka camembert. Z nimi powtarzam całą zabawę. Po około 3 minutach, 4 zaglądam. Prawdopodobnie wtedy będą już gotowe, ponieważ pieką się szybciej. Jak widać, przygotowanie dania nie nastręcza najmniejszych trudności. Nie polecam go osobom na diecie, rzecz jasna. Na koniec tradycyjnie przypomnę wszystkie składniki, które były nam potrzebne do przygotowania talarków. Więc jeśli robimy z sera żółtego, to około 5 dekagramów na każdy talarek. Tak jak ja robiłam tutaj 3 z żółtego sera i 2 z serka camembert, jeśli jest to camembert, to przekrawamy go po prostu na pół i robimy 2 talarki. Do tego potrzebujemy 2 jajka, bułkę tartą, sól, ewentualnie pieprz i oczywiście tłuszcz do usmażenia na patelni lub frytowania we frytownicy. To właściwie wszystko. Dziękuję za wysłuchanie kolejnego mojego Tyflo podcastu. Ewentualne pytania i uwagi proszę kierować pod nick lub Tilka na Skype'ie. Mam nadzieję, że danie okaże się smaczne i zapraszam do wysłuchania kolejnych moich Tyflo podcastów. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
1: Był to Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące. Audycja współfinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
2: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
3: Szósty dzień lipca 2023 roku w kalendarzu, godzina 20 na zegarze z drobnym haczykiem, a my rozpoczynamy 194. wydanie Tyflo Przeglądu. Witamy Was bardzo serdecznie, Paweł Masarczyk, Piotr Machacz.
4: Witajcie. Witajcie.
3: I mówiący te słowa Michał Dziwisz. Zapraszamy na kolejną dawkę technologicznych wieści. Na pewno będzie ich sporo. No a jakie konkretnie one będą? Posłuchajcie sami. W tym tygodniu w Tyflo Przeglądzie. Co nowego w czwartych betach systemów Apple? Hapti Braille Communicator ułatwi komunikację z głuchoniewidomymi. Nowy aparat od Sony pomoże słabowidzącym robić lepsze zdjęcia. Z kolei o tym, co jest na zdjęciach, opowie mobilny Bing. Najnowsza wersja Mony for Mastodon bardziej przyjazna klawiaturom. ChatGPT na Androida dostępny. Firefox będzie lepiej działać z YouTube'em. Nowa wersja BRL TTY. Xanagrams, nowa gra słowna na iOS. Sound Echo i Mathematicus Parvus dostają spolszczenia. Powstał przewodnik po Street Fighterze 6 dla niewidomych. Nowości dostępności w VS Code. Poprawki tłumaczeń wymowy w Blind Shell Classic. Radiant, kolejny dostępny klient Mastodona. Dostępność Reddita się pogarsza. Wiemy więcej o przycisku akcji, który ma się pojawić na iPhone 15 Pro. Aha Music, jak Shazam, ale w przeglądarce. To początek końca Twittera. Zamiast niego będzie X. Wszystko to, a pewnie jeszcze więcej już za chwilę. Zaczynamy!
5: W Tyflo Przeglądzie jesteśmy zawsze otwarci na Państwa pytania, uwagi oraz newsy. Zapraszamy na stronę kontakt.tyflopodcast.net, gdzie można uzyskać szczegóły na temat połączenia na Zoomie oraz napisać do nas wiadomość. Można to zrobić także z poziomu transmisji na Facebooku, YouTubie oraz aplikacji na iPhone'a od Arkadiusza Świętnickiego i na Windowsa od Dawida Piepera. Czuwamy także na tyflopodcastowym serwerze Discorda. Zapraszamy więc do kontaktu.
3: No jeżeli chodzi o aplikację na iOS-a, to ma ona chwilowy przestój, bo w TestFlight'cie wersja do testowania właśnie wygasła, ale mam już informację od Arka Świętnickiego, że niebawem poleci nowa jej wersja, nowa aktualizacja i to nawet nie tylko będzie taka aktualizacja z jakimiś tylko uaktualnieniami numeru wersji, ale też będą tam konkretne poprawki, myślę, że poprawki szczególnie, które ucieszą tych, no co to dużo telefonu używają i o baterię dbają, bo mają być takie właśnie poprawki oszczędzające baterie wprowadzone w aplikacji Tyflo Centrum. Więc czekamy, pozdrawiamy przy okazji Arka, no a teraz rozpoczynamy już naszą dzisiejszą audycję. Jeszcze co do tych tematów, które mamy gdzieś tam w komentarzach i co do tego, o czym było poprzednio, no kilka głosów się też pojawiło odnośnie problemu Bartka z dotykiem i okazało się, że ja myślałem, że ta kwestia związana z ładowarką, z kablem, z kostką, to jest taka egzotyka, a tymczasem okazuje się, że nie, że no, nasi słuchacze też mieli takie problemy i dzielili się też takimi swoimi spostrzeżeniami. Tu tak dosyć ciekawa wypowiedź jednego z naszych słuchaczy, bodajże Krzysztofa, ale teraz akurat nie mam tych komentarzy otwartych, więc mogę nieprecyzyjnie tu powiedzieć, kto to napisał, że osoby widzące mniej zwracają uwagę na problem z dotykiem, dlatego że zazwyczaj korzystają po prostu z gestu poruszania się jednym palcem, no, przewijania, stukania i tak dalej, i tak dalej. My jednak częściej wykorzystujemy te gesty, które zmuszają nas do położenia kilku palców na ekranie i jest to dla nas bardziej odczuwalne. No to jest rzeczywiście coś, co może być na rzeczy. A i tak właśnie a propos urządzeń firmy Apple, no to przechodzimy do tematów związanych z Apple, bo się pojawiły kolejne wersje testowe, to już czwarte wersje testowe systemów Apple, no i jak zawsze z nowościami. Piotrze, co tam ciekawego?
4: A całkiem sporo. Mieliśmy taki mały poślizg, bo generalnie te wersje bety pojawiają się co dwa tygodnie. Tym razem Apple zrobiło sobie tydzień przerwy, dlatego w zeszłym tygodniu nie mówiliśmy o tym, no bo po prostu tej bety nie było, ale wczoraj, bodajże tak, wczoraj wieczorem te bety 4 dla właściwie wszystkich platform, czyli iOS-a, WatchOS-a, macOS-a się pojawiły. I co w nich możemy znaleźć? Po pierwsze, użytkownicy Maców na pewno ucieszą się z tego, że obsługa VoiceOvera przez Apple Script znów działa, więc narzędzia typu VOCR czy Twistcake czy jakieś inne skrypty, które mówią przez VoiceOvera używając właśnie skryptów, powinny znów działać, więc no, bardzo fajnie, że to zostało poprawione. Później w Eloquence'u pojawił się przełącznik, który pozwala nam włączyć lub wyłączyć ten słownik społeczności, który jakiś czas temu się pojawił. Niestety cały czas nie mamy ani możliwości załadowania własnych słowników, ani podobnych opcji dla pozostałych syntezatorów. A szkoda, cały czas na to, myślę, czekamy w Vocalizerze, no ale na razie się nic takiego nie pojawiło. Dużo ciekawych rzeczy dzieje się na iPhone'ie, jeśli chodzi o to, jak VoiceOver ma czytać nam powiadomienia. Bo pamiętacie, że w poprzednich wersjach systemu w iOS 16 mieliśmy po prostu przełącznik zawsze mów powiadomienia, no, który decydował, czy VoiceOver ma nam czytać wszystkie przychodzące powiadomienia na ekranie blokady, czy nie. No teraz tego przełącznika nie ma, ale w opcjach szczegółowości pojawiło się dużo nowych ustawień, które pozwalają nam osiągnąć to samo, ale też jeszcze więcej, bo dla ekranu blokady możemy osobno zdecydować, czy mają być czytane same powiadomienia, liczba powiadomień, czy to się ma nam w Braille'u wyświetlić, czy ma nic nie być czytane. A dla banerów, czyli tych powiadomień, które wyświetlają nam się, jak telefon jest oblokowany, no to też możemy zdecydować, czy powiadomienia mają być czytane, wyświetlane w Braille'u, czy nie. No i jeszcze możemy sobie tak włączyć taką delikatną haptykę, kiedy VoiceOver zacznie takie powiadomienie czytać. To jest jedno. A drugie, Możemy teraz ustawić, jak VoiceOver ma się zachowywać, jeśli chodzi o czytanie tych powiadomień i kiedy mamy włączone wyciszenie tym przełącznikiem z boku. No bo wcześniej, nawet jeśli mieliśmy telefon wyciszony, to VoiceOver cały czas sobie szczęśliwie to powiadomienie czytał, niezależnie od tego, czy telefon był zablokowany, czy odblokowany. No a teraz możemy to wyłączyć, zresztą domyślnie tak to jest ustawione, że kiedy telefon jest wyciszony, to VoiceOver nam tych powiadomień nie będzie czytał, natomiast z tym przełącznikiem jest błąd, ale o tym za chwilę. Jeszcze dokończymy omówienie, myślę, nowych funkcji najpierw. A propos wyciszenia, pojawiła się ta funkcja kurtyny dźwiękowej, o której już jakiś czas mówiliśmy, że ona była bardzo dziwnie zaimplementowana. No i zastanawialiśmy się, po co komuś taka opcja może być potrzebna. No i doszliśmy do wniosku, że pewnie to ma służyć osobom głuchoniewidomym, którzy korzystają głównie z linijek brajlowskich. No i wydaje mi się, że chyba tak jest, dlatego że w najnowszej wersji systemu ten przełącznik już nie znajduje się w ustawieniach audio, a w ustawieniach Braille'a. Bo od teraz kurtyna dźwiękowa włączy się tylko, jeśli mamy do iPhone'a podłączony monitor brajlowski, jeśli ten przełącznik jest włączony. No i jak tylko ten monitor zostanie rozłączony, no to dźwięk nam wróci, to jest jedno, a nawet kiedy tą opcję sobie włączamy, a nie mamy linijki podłączonej, no to dostajemy już takie ostrzeżenie, które mówi nam, że ta opcja wyciszy nam cały dźwięk na urządzeniu i całą haptykę, więc no, tu, jeśli linijka jest jakaś podłączona brajlowska, więc tutaj już nasz system na szczęście ostrzega, co ta funkcja robi, no ale teraz też trudniej nam jest tą mowę utracić, bo to wszystko działa tylko faktycznie, kiedy mamy podłączoną linijkę brajlowską. A propos czego, w ustawieniach Braille'a pojawiła się jeszcze jedna opcja. Ona wcześniej się wyświetlała jako taki komunikat, kiedy pierwszy raz podłączyliśmy jakąś linijkę do naszego urządzenia, ale teraz możemy sobie to ręcznie jeszcze włączyć lub wyłączyć, a mianowicie VoiceOver może nam pilnować tego, żebyśmy przez przypadek nie wyłączyli sobie Bluetootha, kiedy VoiceOver jest włączony i linijka brajlowska jest podłączona, żebyśmy przez przypadek tego połączenia nie stracili. I to są wszystkie nowe funkcje, natomiast jeszcze wrócę na chwilkę do tematu błędów, bo właśnie z przełącznikiem wyciszającym błąd się pojawił, a mianowicie z nieznanych dla nas przyczyn, jeśli VoiceOver jest włączony, no to ten przełącznik po prostu nie działa. Możemy sobie go przełączać, ale ani nie dostaniemy haptyki, ani ten dźwięk się nie wyciszy, no i są dwa sposoby, jak to obejść. Po pierwsze, możemy zrestartować telefon i wtedy ten przełącznik będzie ustawiony no, w takiej pozycji, jakiej on jest ustawiony, więc jeśli chcemy wyciszyć sobie telefon, no to musimy przełączyć ten przełącznik, zrestartować telefon, no i on będzie wtedy wyciszony, lub skonfigurować sobie wyciszenie na jakąś inną funkcję. I tutaj użytkownicy na Apple Visie sugerują tą funkcję backtap, klepania w plecki telefonu, którą możemy sobie w ustawieniach dostępności skonfigurować. Tam też między innymi właśnie pojawiła się opcja wyciszenia, więc jeśli sobie to tam ustawimy, no to wtedy ta funkcja będzie działać, ale spokojnie, jak iOS 17 się oficjalnie ukaże, to ten problem na pewno będzie naprawiony. No ale to wszystko w tych wersjach. Całkiem sporo się pozmieniało. Zobaczymy, co nas jeszcze czeka, zanim iOS 17 pokaże się ostatecznie już w wersji publicznej.
3: Czekamy, czekamy, no i pewnie się jeszcze doczekamy niejednej zmiany, a tymczasem zaglądam do waszych komentarzy, bo już się dwa pojawiły na naszym panelu kontaktowym. Autorką obu tych komentarzy jest Aga, no i napisała do nas tak. Witajcie, możliwe, że takie pytanie już padło na Tyflo Przeglądzie, ale poszukuję jakiejś fajnej aplikacji na Maca, która umiałaby pakować, rozpakowywać pliki oraz dzielić je na woluminy. Coś takiego jak 7-Zip na system Windows. Czy moglibyście coś fajnego i dostępnego polecić? Bardzo mi zależy, aby dzielić te archiwa na mniejsze. Pozdrawiam i będę wdzięczna za jakieś porady. Piotrze, podpowiesz coś?
4: Jest taka, była taka fajna darmowa aplikacja, która bazowała na bibliotekach 7-zipa, która nazywała się Keka i ona była darmowa, z tego co pamiętam. Zobaczę, że ona jeszcze jest dostępna. To jest taka najprostsza aplikacja, bo tam możemy sobie ją po prostu otworzyć i wtedy możemy sobie wybrać pliki, które chcemy skompresować i ustawić format, parametry tego.
3: Nie pamiętam, coś takiego jak menedżer plików 7-zipa, tak?
4: Tak, coś takiego nawet jeszcze prostszego właściwie, bo tam chyba nawet, tam po prostu się otwiera okienko dialogowe i możemy wskazać, jakie pliki chcemy dodać i później pojawia się kolejne okno, w którym możemy parametry tego archiwum ustawić.
3: Jasne.
4: Nie pamiętam, czy tam jest funkcja dzielenia niestety. To jest jedna opcja, a druga opcja jest taka, że no większość alternatywnych menedżerów plików to już są bardziej zaawansowane aplikacje, takie aplikacje, które Findera zastępują, mają funkcję pakowania i tutaj co mogę wymienić, to już są aplikacje płatne, to jest na przykład Commander One, to jest Forklift to jest taki najprostszy z tych aplikacji, bardzo podobny do Findera interfejs, czy Max Commander, chyba który jest zresztą polskiej produkcji, one też potrafią do różnych typów archiw pakować i tam też się da to skonfigurować. Tylko sobie jeszcze patrzę na tą Kekę. Ona jest w App Store, ale co ciekawe, tutaj kosztuje $5, ale pamiętam, że ją się też dało chyba ze strony producenta ściągnąć. Ja myślę, że jeszcze spokojnie sobie tutaj poszukam informacji i dokładnie jeszcze powiem, jak to wygląda.
3: I teraz jeszcze jeden komentarz Agi do tematu, który będziemy poruszać za jakiś czas, ale pozwolę sobie przeczytać go już teraz. Również dzisiaj chciałabym się z wami podzielić swoją opinią na temat rozpoznawania zdjęć przez AI od Microsoftu, czyli tej aplikacji Bing. Otóż jestem naprawdę bardzo zaskoczona, jak to wszystko pięknie działa, a samo AI naprawdę rzadko się myli. Konsultowałam to z osobami widzącymi. Do tego stopnia to jest dobre, że rozpoznaje na zdjęciu potrawę, którą przyrządziła koleżanka mojej mamy, a była nią lasagna. Jedyne, co sobie dorobiła, to fakt, iż z niej podobno unosi się para i dlatego wygląda ona na świeżo przygotowaną, a pary tam nigdzie nie było widać. A opis brzmiał tak. Na zdjęciu widać talerz lasagni. Lasagna jest pokryta białym sosem i ma warstwę mielonego mięsa i pokrojonych pomidorów na wierzchu. Talerz jest biały i po lewej stronie znajduje się widelec. W tle widać żółty obrus w kratkę. Lasagna wygląda na świeżo przygotowaną i jest jeszcze gorąca, co widać po unoszącej się z niej pary. Wygląda pysznie. I tu emotka, tak zwana twarz delektująca się pysznym jedzeniem.
4: Spaka nam.
3: Tak. Do tego rozpoznała mój rowerek stacjonarny, którego nie umiała rozpoznać aplikacja od Seeing AI, myląc go z prysznicem. No i rozpoznała rolety, które były zasunięte i to naprawdę dla niej szacun. Cieszę się, że od teraz mogę zapoznawać się bardziej ze zdjęciami, które będę otrzymywać od znajomych oraz rodziny. Rzeczywiście nie da się ukryć, że to jest no, dla nas bardzo, bardzo duża wartość dodana. Jeszcze o Bingu sobie dziś na pewno porozmawiamy, więc cierpliwości, a jeżeli wy już się zdążyliście pobawić Bingiem i rozpoznawaniem przez niego zdjęć, to dajcie znać, jak wam się to podoba.
4: Ja jeszcze... Tak? Zanim przejdziemy dalej, to w międzyczasie już sobie tą Kekę sprawdziłem i tak, można ją sobie ściągnąć albo właśnie z App Store'a, jeśli chcemy wesprzeć projekt, ale też można ją za darmo sobie pobrać ze strony autora. Adres jest bardzo prosty, keka.io. Tam mamy dwa linki download. Pierwszy właśnie prowadzi nas do Mac App Store, a drugi pisze download version 1.3.2 w tej chwili. I ten plik nam po prostu bezpośrednio pobierze archiwum zip, które możemy sobie przenieść do katalogu aplikacji i stamtąd otworzyć. I tak aplikacja wspiera funkcję podziału plików, więc myślę, że tutaj spokojnie powinna wystarczyć.
3: A teraz przechodzimy do ciekawego rozwiązania technologicznego, o którym dziś sobie przeczytałem, mianowicie o urządzeniu Hapti Braille Communicator. To urządzenie produkuje firma 4blind, 4blind.com, taki jest ich adres. To zdaje się, jak tak przeglądałem stronę internetową ich, to są ci sami, którzy stworzyli swego czasu Bright Guide'a, czyli ten klient dla nas, który działa na bazie Telegrama i który ma być niby to takim dostępnym klonem tego Telegrama, taką nakładką, powiedziałbym, albo alternatywną aplikacją Telegrama. No niestety ten projekt, mam wrażenie, że ewidentnie został porzucony, oni po prostu zajmują się czym innym. Pozostaje zatem mieć nadzieję, że to urządzenie jest bardziej dopracowane. Tak bym sobie tego życzył i myślę, że wszyscy ci, którzy chcieliby z niego korzystać, bo potencjał jest naprawdę moim zdaniem spory i faktycznie myślę, że dla części osób może być to rozwiązanie bardzo interesujące, zarówno dla samych głuchoniewidomych, jak i też instytucji, w których to takie osoby się pojawiają. Bo jak to w ogóle ma działać? Otóż z jednej strony będzie możliwość komunikacji za pomocą Braille'a. To urządzenie jest wyposażone w 6-punktową brajlowską klawiaturę i osoba głucho-niewidoma może po prostu tym brajlem coś napisać. To z jednej strony i jak ta osoba coś napisze, to zostanie to odczytane z użyciem mowy syntetycznej. No to działa w jedną stronę. I teraz zasadnicze pytanie, ale okej, jak to będzie działało w drugą stronę, bo przecież komunikacja no to jest zazwyczaj dialog. Więc jak ta osoba, która będzie na przykład obsługiwała taką głuchoniewidomą osobę, no sobie z tym ma poradzić. I okazuje się, że tu wymyślono całkiem sprytny sposób, bo tu nie ma monitora brajlowskiego. Tu w tej klawiaturze sześciopunktowej, w każdym klawiszu zamontowany jest wibracyjny silniczek. I teraz, kiedy my coś powiemy do tego urządzenia, to zostanie to przełożone na szereg takich wibracji, które osoba głucho-niewidoma będzie miała pod swoimi palcami. I co ciekawe, urządzenie rozpoznaje różne języki. Tych języków tam było wymienione całkiem sporo, no w tym też polski. Więc myślę, że to tym bardziej dla nas gdzieś tam ma potencjał. Oprócz tego może pracować w kilku trybach, szczególnie jeżeli chodzi o te wibracje, bo można tam regulować intensywność tych wibracji, to jest raz, a dwa, można wybierać sobie, w jaki sposób dokładnie będą one wysyłane. Czy to będą jakieś na przykład sekwencje, że na przykład będzie nam wibrowała najpierw jedna kropka, czy jeden punkt brajlowski, potem drugi, potem trzeci i w ten sposób będziemy składać litery, czy na przykład od razu, powiedzmy, wszystkie punkty z danego znaku. No, jest trochę możliwości konfiguracyjnych tego sprzętu. Ponoć dla osób widzących ma być korzystanie z niego bardzo, bardzo proste. Jest też jakaś aplikacja do zarządzania tym. Aplikacja, przynajmniej jak słyszałem w filmiku promocyjnym, na Androida. Czy coś jest na iOSie? Tego nie wiem. Natomiast jeżeli chodzi o cenę, bo to myślę, że wszystkich może zainteresować, są dwie opcje. Pierwsza opcja to jest $1,398 i to jest jednorazowa płatność, płacimy, mamy. Druga opcja natomiast to jest opcja tak zwanej subskrypcji, czyli w praktyce jest to po prostu płatność ratalna. $58 w 24 ratach sobie płacimy. Kiedy decydujemy się na zakup tego urządzenia, no to po prostu już po tej pierwszej płatności urządzenie dostajemy. Jeżeli w ciągu tych 24 miesięcy stwierdzimy, że nam się do niczego nie przyda, to możemy je zwrócić. No podejrzewam, że pieniądze raczej wtedy nie zostaną nam zwrócone, natomiast gdzieś tam jednak urządzenie, no już nie zapłacimy więcej, tak? Jeżeli na przykład uznamy, że to nie jest dla nas. Ciekawe to jest wszystko i myślę, że jest naprawdę fajną sprawą. Teraz twórcy tego urządzenia, z tego co widziałem na ich stronie, jeżdżą po świecie, bo i gdzieś byli w Japonii, byli w Stanach Zjednoczonych. Jak dobrze kojarzę, to oni chyba pochodzą z Rosji, bo tam też jest jakieś dofinansowanie do tego projektu rosyjskiego jakiegoś instytutu, więc obawiam się, że w Europie, przynajmniej na razie, to z dystrybucją tego mogą być pewne kłopoty. Natomiast, no, co by nie mówić, technologia sama w sobie jest interesująca i rzeczywiście, no, dla osób głuchoniewidomych może okazać się przydatna, no, pod warunkiem, że będzie to wszystko odpowiednio działało i że będzie to działało zgodnie z oczekiwaniami i założeniami. A teraz przechodzimy do tematu zdjęć, bo tu, Piotrze, ty masz dla nas informację o urządzeniu od Sony, które to jest, no, myślę, że dość ciekawe. Tym razem coś nie dla niewidomych, ale raczej dla słabowidzących.
4: Dokładnie. O Sony i aparatach dostępnych już jakiś czas temu było, bo pamiętam, że firma wypuściła aparat, który był w jakiś tam sposób udźwiękowiony. A tym razem mamy do czynienia z trochę innym typem dostępności, który wydaje mi się całkiem ciekawy. Mianowicie Sony zmodyfikowało jeden ze swoich aparatów. Konkretnie tutaj chodzi o model DSC-HX99. To jest model, który już ma kilka lat, bo pojawił się pierwszy raz w 2018 roku, ale to jest bardzo malutki aparat, który potrafi kręcić filmy 4K nawet, ma 18-megapikselową kamerkę i może ma 20-krotny zoom, więc no tutaj pewnie można bardzo szczegółowe te zdjęcia robić. On nie jest jakiś duży, waży 240 gramów. No ale co tutaj zostało zrobione? Został stworzony dodatkowy moduł tego aparatu, który zastępuje nam na nim wizjer. I ten moduł został stworzony w współpracy z japońską firmą QD Laser. I co ten moduł robi? No właśnie, używając jakiegoś lasera, obraz tego wizera bezpośrednio jakoś nam przekazuje do naszej siatkówki. Dzięki czemu ten obraz powinien być właśnie lepiej widoczny dla osób słabowidzących, no bo takie, no, takie kamery, generalnie takie aparaty nie są bardzo duże, te ekrany na nich no też nie są, dzięki czemu mogą robić bardziej szczegółowe zdjęcia. Co ciekawe, ten aparat nie jest jakoś bardzo drogi, bo kosztuje około $600, czyli tyle samo, ile kosztował ten model, kiedy pierwszy raz się pojawił. Tutaj autor artykułu sugeruje, że tutaj Sony bardzo dużo dokłada od siebie za te modyfikacje, natomiast jeśli chcemy sobie taki aparat kupić, no to musimy do firmy napisać lub zadzwonić pod odpowiedni numer. Tutaj jest podany numer w Stanach, więc nie jestem pewny, jak byłoby z dostępnością tego sprzętu w Europie. No ale ktoś jest zainteresowany, jest adres e-mail, myślę, że można by napisać, no bo w Polsce też są przecież centra Sony, może by się dało coś zorganizować. To mniej więcej wygląda tak, że najpierw właśnie umawiamy się na spotkanie, przechodzimy sobie, żeby ten aparat zobaczyć, przetestować, czy to by nam pomogło jakoś i czy dla nas by się nadawało. No i jeśli tak, no to wtedy możemy sobie taki aparat kupić. Fajnie, że Sony cały czas właśnie inwestuje w dostępność, to dosyć, myślę, ciekawy pomysł, nie wiem na ile praktyczny, no ale na pewno wygląda całkiem ciekawie.
3: Zdecydowanie tak, a teraz myślę, że możemy przejść do kolejnego tematu, też związanego ze zdjęciami, mianowicie jeżeli chodzi o Binga. Bo oto okazuje się, że już od jakiegoś czasu mobilna aplikacja Bing doczekała się też możliwości analizowania zdjęć. Bo Piotrze, ty testowałeś, ale zdaje się przez stronę, prawda?
4: To znaczy próbowałem to znaleźć na stronie, bo widziałem, że ludzie to testowali na Mastodonie, natomiast ja niestety tej opcji nie widziałem, nie wiedziałem, że ona się pojawiła.
3: A, rozumiem.
4: Co się dowiedziałem o tym dzisiaj.
3: Tak, ja to przetestowałem za pomocą mobilnej aplikacji. Szczerze powiedziawszy, z kolei nie testowałem tego na stronie. Natomiast no, trzeba będzie się tym również pobawić i w ten sposób. Ja myślę, że możemy zrobić sobie jakąś taką małą demonstrację. Otworzę sobie teraz właśnie Binga.
6: Bing. Aktywny. Bing.
3: I pokażę, jak to wygląda. Taka w ogóle ciekawostka, to przez pewien moment w aplikacji Bing zniknęła mi ta zakładka czatu, ale już całe szczęście wróciła i chyba dlatego właśnie dawno tu nie zaglądałem. Natomiast, proszę bardzo,
6: czat.
3: Mamy
6: przycisk.
3: Zakładkę czat.
6: Czat.
7: Nie słychać.
6: Zapytaj
7: nie
6: słychać. Zadaj mi pytanie.
3: To proszę bardzo. Proszę bardzo. Słuchacze słyszeli na całe szczęście.
7: Okay.
3: Tak, tylko wy nie słyszeliście, bo nie skierowałem tego w odpowiednie miejsce. Ale już jest. I teraz mamy standardowe okienko czatu bingowego, gdzie możemy coś tam sobie napisać.
6: Lotki animation. Wygaszony.
3: To mamy przycisk. Jakieś takie coś, co nie wiadomo czym jest.
6: Wyszukaj przy użyciu obrazu. Przycisk.
3: Ale mamy tu przycisk, który najbardziej nas interesuje. Mianowicie wyszukaj przy użyciu obrazu.
6: Wchodzimy w to. Przycisk. Być może. Zamknij.
3: I teraz.
6: Na zewnątrz.
3: No tu
6: zamknij.
3: Dostępnościowo to tak może niekoniecznie jakoś bardzo super, bo mamy przyciski opisane w polskiej aplikacji.
6: Smart camera search close. Przycisk. Smart camera rotate. Przycisk.
3: Tak, czyli to jest obróć. Domyślnie tylny aparat jest wybrany.
6: Smart camera flash off.
3: Tu mamy lampę błyskową.
6: O, samolot.
3: Tak, super.
6: Camera search more. Przycisk.
3: Tu jest więcej i to więcej to służy tak naprawdę tylko do wystawienia jakiejś oceny, bo się rozwija w coś takiego.
6: Camera search take foto. Przycisk.
3: Tu jest Illuminator. Przycisk do zrobienia zdjęcia.
6: Fotolibrary. Przycisk.
3: I tu mamy bibliotekę Diagram. Zdjęć, więc możemy zarówno zrobić zdjęcie, jak gdzieś jesteśmy, i od razu przesłać Bingowi z prośbą, żeby nam to spróbował opisać, no ale możemy też przeglądać naszą bibliotekę zdjęć i sprawdzać, co tam mamy. No właśnie, kot się odzywa, kot chyba bardzo chce zostać sfotografowany, ale Bing akurat się nie popisał w opisie mojego kota, bo uznał, że jest kotem syjamskim, a to jest ragdoll, tu Facebook sobie lepiej z tym radzi. No, chyba za mało zdjęć słodkich kotków zostało wrzuconych do treningu tego modelu, ale dobrze, spróbujmy zrobić zdjęcie. Ja może włączę

0: co ma z tym zdjęciem zrobić.
1: Błędnie edyt, wybór, wejście ekranu Braille, orientacja zablokowana.
0: Proszę bardzo.
1: Położenie kropek skalibrowane. O, P, I, S, Z, spacja, Z, D, J, P, C, I, E.
0: Opisz zdjęcie.
1: Orientacja pionowa, obrazek, przycisk, 13, ukośnik, 2000.
0: Tak, to jest, że tu 13 znaków, a 2000 mogę wpisać.
1: Wyszukaj przy użyciu obrazu, prześlij,
0: tak.
1: Przycisk.
0: I mamy prześlij, no więc wysyłam.
1: Użyj mikrofonu. Lotki animation. Analizowanie obrazu. Rozmycie prywatności ukrywa twarze przed czatem Bing.
0: I niestety to jest problem, bo jeżeli wrzucicie jakieś zdjęcia ze swojej galerii i będą tam ludzie, może być z tym kłopot i może odmówić w ogóle rozpoznania
1: odpowiedzi dla ciebie.
0: Jakiegokolwiek.
1: Odebrano wiadomość.
0: O.
1: I'm sorry. It's not said I must you are referring to.
0: No właśnie.
1: Uśmiech. Roześmiany.
0: I też się tak czasem potrafi zdarzyć. Niestety, ale spróbujmy może zrobić jeszcze raz, albo zobaczmy, co mamy w historii na przykład.
1: Trwa generowanie. Na zdjęciu jest kot siedzący na szarej kanapie. Kot jest syjamski, ma białe ciało i brązową twarz, uszy i ogon. Kot siedzi z wyciągniętymi przednimi łapami i rozłożonymi tylnymi łapami. Kot patrzy w lewo, ma zamknięte oczy i wystawiony język. Zdjęcie jest robione w naturalnym świetle, a słońce świeci na twarz kota. Mam nadzieję, że to pomogło. Uśmiech. Roześmiane oczy i zarumienione policzki, buźka.
0: I to jest jeden z opisów, które po prostu stworzyłem, no użyłem zdjęcia z galerii. Teraz akurat się nie udało, to się czasem udaje, czasem nie. Na przykład robiąc zdjęcie powiedzmy w łazience, on był na tyle dokładny, że akurat też a propos kota, to skierowałem aparat tak, że była widoczna tam kocia kuweta, to on mi nawet powiedział, jakiej marki jest ta kuweta. I jeszcze w dodatku zauważył w łazience stojący środek czyszczący, to też podał markę tego środka czyszczącego. Także no, jest to takie naprawdę dość mądre, ale jeżeli są jakieś właśnie zdjęcia z twarzami, no też często robimy jednak, czy sobie, czy swoim bliskim zdjęcia w galerii, to mogą być z tym kłopoty i on po prostu może zaprotestować i powiedzieć, że nie, ja nie zanalizuję tego zdjęcia i go nie rozpoznam. A gdzieś na Facebooku widziałem, że jedna z użytkowniczek którejś z grup tych naszych środowiskowych zrobiła zdjęcie psu i tam było jeszcze lepiej co do prywatności, że twarz, tam był jakiś taki opis, że twarz psa została zamazana ze względu na jego prywatność. Więc okazuje się, że no, Bing chroni prywatność nie tylko ludzi, ale też i zwierząt. A na przykład twarzy kota nie zamazał. Także nie wiem, to jakieś takie nierówne traktowanie. Protestuję. W każdym razie działa to rzeczywiście fajnie i tu muszę się z Agą zgodzić. Ja tylko odczuwam taki pewien niedosyt, jeżeli chodzi o Be My Eyes, bo jak wejdziemy sobie w Be My Eyes, to Virtual Access cały czas wyświetla się jako pending i wszyscy to już dostali, a my jako no tak naprawdę najbardziej potrzebujący tego, nie otrzymaliśmy tego jakoś wcześniej. Oczywiście wiadomo, że wybrani to dostali. Pozostaje mieć zatem tylko nadzieję, że kiedy już to się odblokuje w Be My Eyesie, no to będzie to dla nas jakoś albo lepiej dostępne, albo będzie ten proces przyspieszony, jeżeli chodzi o rozpoznawanie, albo może na przykład jeszcze bardziej szczegółowe będą te opisy zdjęć, czy może coś jednak zostanie utworzony dla nas, jakiś wyjątek związany z tymi twarzami. Może niekoniecznie, żeby tam nam identyfikował, kto to jest, ale żeby on takich aż tak bardzo nie wycinał, bo no, czasem zdjęcia, na których znajduje się twarz, jednak może być ważne dla nas i chcielibyśmy się dowiedzieć, co na tej fotografii się znajduje. A teraz...
2: No tak? Ja jeszcze może tylko się wetnę szybko, bo no, akurat miałem takie zastosowanie, gdzie rzeczywiście potrzebowałbym takiego opisu, bo mam zdjęcie mieszkania, które sobie oglądam. Aha. Na wynajem. Otrzymałem dzisiaj rano zdjęcia, no i postanowiłem jedno takie zdjęcie testowo wrzucić, zobaczyć, co mi tam ciekawego Bing o tym zdjęciu opowie. Ono jest dość rozmyte, więc nie sądzę, żeby tam algorytm mógł sobie, nie wiem, gdyby chciał, gdyby ktoś się martwił, przypasować, gdzie to, co to, skąd,

0: i czyje i tak dalej, więc tu myślę, że żadnej szkody nie poczyniłem właścicielowi mieszkania. Natomiast oto jaki otrzymałem opis i on, z tego co wiem, rzeczywiście w dość dużym stopniu przynajmniej pokrywa się z tym, co opowiadała mi dziś rano osoba widząca, która na to samo zdjęcie patrzyła. A opis brzmi tak. Zdjęcie przedstawia pusty pokój z białymi ścianami i drewnianą podłogą. Pokój ma pochylony sufit z jednym wiszącym źródłem światła. Na ścianie znajduje się jedno gniazdko elektryczne. Podłoga jest wykonana z drewnianych desek o naturalnym wykończeniu. Ściany są pomalowane na biało i są gołe. No i rzeczywiście tak to jest, bo z tego co wiem, jest to nieumeblowane pomieszczenie. Domyślam się, że jakiś taki salon, salono, sypialnia. Rzeczywiście nie ma tam lamp, jest po prostu żarówka na druciku. Z tego co słyszę, no i rzeczywiście ukośne takie okna dachowe, ukosy, czyli prawdopodobnie jakieś mieszkanie na poddaszu, no i drewniana podłoga, więc to się pokrywa z tym, co osoba widząca mi opisywała. Nie wiem, macie jakiś pomysł, o co jeszcze mógłbym zapytać w kontekście, tak dodatkowe jakieś pytanie zadać o to mieszkanie, czy o ten konkretny pokój na zdjęciu? Bo to może.
1: Czy wygląda czysto, czy jest kurz, coś takiego może?
0: Aha, no zobaczmy. Aha, nie mogę, mam zablokowane pole edycji. Nie wiem, czy mogę zadawać tylko jedno pytanie? No, to wygląda.
1: Dziwne.
2: To znaczy tak, niestety ja to też zauważyłem, że jeżeli wyślemy zdjęcie i zadamy jakieś dodatkowe pytanie, to już jakby on zapomina to zdjęcie. On zaczyna wyszukiwać, bo na przykład zrobiłem dziś sobie zdjęcie tego, co jest przede mną, czyli właśnie no to, co próbowałem zrobić przed momentem, no to tutaj właśnie, że powiedział mi, że jest widoczne studio, że sprzęt różnego rodzaju, wszystko połączone kablami i tak dalej, i tak dalej. Zapytałem go w takim razie, czy może opisać, co konkretnie się znajduje, jaki to jest sprzęt, czy może podać jakąś markę. To zamiast tego jakiejś informacji, że no nie mogę, za mało danych, nie wyświetla się to logo nigdzie, no nie widzę takich informacji, no to dostałem taką, po prostu dostałem informację, że on próbuje w tym momencie wyszukać. Najczęstszy sprzęt studyjny. No i mi wyświetlił tam jakieś miksery, mikrofony i tak dalej, ale to już nie miało związku z tym zdjęciem.
0: Aha, a to ja właśnie teraz wysłałem i otrzymałem odpowiedź. Nie jestem w stanie stwierdzić, czy mieszkanie jest czyste i wysprzątane na podstawie zdjęcia. Ja jeszcze zapytam, czy na zdjęciu widoczne są drzwi prowadzące do innych pomieszczeń. Bo tu mieliśmy taką wątpliwość, czy w tym mieszkaniu, aby nie jest tak to rozmieszczone, że mam jedno pomieszczenie, salon, sypialnia i wszystko naraz, tylko po prostu trochę większych rozmiarów. Czy to nie jest tak, że mam po prostu jedną jakby izbę i kuchnię, więc zobaczmy tutaj. Widoczne, drzwi no, innych pomieszczeń. Hop. I on powinien odebrać wiadomość i powiedzieć mi sam, tak? Odebrano wiadomość. Coś tam. No na razie nie mówi nic. To chyba muszę sprawdzić niestety sam.
2: To czasem trochę dłużej trwa.
0: Aha,
2: niestety.
0: No, może. No to zobaczmy. Na zdjęciu nie widać drzwi prowadzących do innych pomieszczeń.
2: No i tak, czyli jednak z tobą chciał bardziej gadać niż ze mną.
0: No to tutaj takie ten. Ja jeszcze zapytam z ciekawości, to jest głupie pytanie, bo jest to raczej oczywiste. Jakiego typu jest gniazdko elektryczne znajdujące się na ścianie? Bo on, to będzie dość łatwe do zgadnięcia, nawet gdyby... To nie jest jakieś bardzo skomplikowane pytanie, podchwytliwe. Tu wysyłam. No i czekamy, czy nam wygeneruje, czy nam się przyzna do tego. Bo mogłoby być jakieś tam brytyjskie, włoskie, inne dziwne, ale nie sądzę. To będzie raczej takie typowo europejskie. Nie jestem w stanie powiedzieć, jakiego typu jest gniazdko na ścianie na podstawie zdjęcia. Czy mogę pomóc w jakikolwiek inny sposób? Ja się powoli zaczynam zastanawiać, czy on ma to zdjęcie dalej jeszcze w pamięci. O co ja go mogę jeszcze zapytać? Czy na zdjęciu widać jakieś meble? To była jedna z propozycji, które mogłem sobie wybrać za pomocą przycisku. Ale zapytam go tak. I poczekamy. Pewnie nie, bo on mówił wcześniej, że jakby puste mieszkanie, znaczy pusty pokój. Ale domyślam się, że sprawdzę tylko, czy po prostu dalej pamięta zdjęcie. O, na zdjęciu nie widać mebli. Osiągnięto limit konwertacji na dziś. Aha, no zaloguj się, aby kontynuować. No, no dobrze. Czyli 5, tak jak było do tej pory, 5 zapytań i koniec. Potem już logowanie kontem Microsoft chyba. A na koncie Microsoft jest jakiś limit?
2: 30.
0: Dawaj. 30. Dziennie.
2: Tak. Tak. Mhm. Tak przynajmniej mi się wyświetla, szczerze powiedziawszy, nie przekroczyłem jeszcze tego limitu.
0: A to jest w ramach jednej konwersacji, czy to jest ogólnie?
2: Nie, to jest chyba w ogóle, po prostu 30. Ach, a w ramach konwersacji nie ma 10 przypadkiem?
0: No nie, tutaj zadałem, mam wrażenie, 5 pytań.
2: A, to, na pewno nie 10. To może jakoś to...
0: I mnie wyrzucił. Może przy zdjęciach jest inny limit. No ale tak to działa.
2: No dobrze, zaglądamy na YouTube'a, bo tu mamy komentarz od słuchacza Łukasza. Witajcie kochani, w soboty o 12 w Radiu Piekary audycję prowadzi sztuczna inteligencja Basia. Tak, ja też o tym słyszałem, to temat bardziej podejrzewam na RTV, ale ja sobie muszę posłuchać tej sztucznej inteligencji. Ponoć jakoś się bardzo wiele nie odzywała w tej swojej pierwszej audycji, bo ona była, zdaje się, że ta pierwsza audycja była no, w minioną sobotę. Bo staram się w tym tygodniu posłuchać i coś tam powiedzieć na ten temat, bo to rzeczywiście jest interesujące, chociaż ja czekam z niecierpliwością, kiedy stacje radiowe sztuczną inteligencję zaczną zatrudniać na nocki, na przykład, tam gdzie nie ma prezenterów. To by było,
1: myślę, no tam chyba jest taki plan później. Na razie to tak gdzieś czytałem, Marcinie, że to jest na testy teraz właśnie podczas wakacji na paśmie porannym, ale jeśli to się przyjmie, to właśnie nad tym się zastanawiają.
2: To znaczy ja czytałem o jakichś bardzo wczesnych porankach, tam chyba między 4:00 a 6:00 albo 5:00 a 7:00, jakoś tak, że chcą sztuczną inteligencję wykorzystać. Ale wiecie, no stacje radiowe bardzo często wieczorami i w nocy tych prezenterów już nie mają, bo no przyczyny ekonomiczne, tak? A fajnie byłoby gdzieś tam sobie wieczorem coś robiąc, słuchając radia jeszcze, żeby ktoś się odezwał co te parę piosenek. A sztuczna inteligencja, myślę, że potrafi jakieś przynajmniej takie w miarę fajne wejścia sklecić. Jeżeli się jeszcze tego odpowiednio dopilnuje, to już w ogóle myślę, że efekty mogą być całkiem interesujące. Chociaż no wiadomo, do prezentera takiego z krwi i kości to jeszcze jej daleko. Chociaż ja sobie tak od czasu do czasu podsłuchuję Radio GPT i widzę postęp, na przykład sztuczna inteligencja już się ładnie wyrabia w tak zwanych intrach, czyli tych częściach piosenek, gdzie jest sama partia instrumentalna i gdzie wokalista jeszcze nie zacznie śpiewać. To, no to jak ktoś to potrafi, zwłaszcza bez programu, który mu to odlicza, no to jest jeden z takich wyznaczników umiejętności rzemiosła prezenterskiego, no a sztuczna inteligencja, no oczywiście jest sobie to wszystko w stanie fajnie wyliczyć, więc też to robi. I tu wystarczyło po prostu technicznie to wszystko zgrać. Teraz przechodzimy do serii drobnych informacji, drobnych newsów. Tu zarówno Piotr, jak i Paweł co nieco mają, więc oddaję wam głos.
1: No jak zwykle trochę różnych rzeczy się nazbierało, jeśli chodzi o zarówno aplikacje, gry i inne rzeczy. Zaczniemy sobie od Mony, która często się u nas pojawia. No i tak samo jak właśnie wczoraj wyszły nowe wersje systemów iOS, to pojawiła się właśnie nowa wersja Mony, która zresztą była zapowiedziana kilka dni wcześniej przez autora, bo powiedział, że będzie aktualizacja, która przyniesie jeszcze jakieś poprawki dostępności. No i co się w tej wersji 5.7 zmieniło? Zoptymalizowano nawigację z klawiatury na Macu w systemie macOS 13.1 i nowszych. I tutaj faktycznie jest duża poprawa, bo wcześniej, kiedy chodziliśmy po tych tabelach, po osiach czasu, ściałkami, No ta aplikacja działała dosyć wolno, mieliśmy komunikaty, ładowanie, zanim voiceover się nam odezwał, to mijała sekunda lub dwie, no i szybciej było nawigować skrótami voiceovera. No a w tej najnowszej wersji już niezależnie od tego, czy chodzimy sobie po prostu strzałkami zwykłymi, czy skrótami voiceovera, aplikacja jest naprawdę teraz, ona już była wcześniej szybka, no a teraz to już w ogóle naprawdę śmiga i jeśli ktoś wcześniej czuł, że ona była dla niego wolna, no to warto sobie tą aplikację jeszcze raz przetestować, bo teraz naprawdę w ogóle działa jeszcze lepiej. Ponadto to nie jedyna rzecz, która została dodana, bo aplikacja teraz automatycznie pomija powtarzające się tematy, ostrzeżenia o treściach, więc jeśli mamy jakiś długi wątek, który cały jest objęty jakimś ostrzeżeniem, jakąś uwagą i sobie ten wątek otworzymy, no to voiceover poinformuje nas o nim już tylko raz i nie będzie nam co chwila tego samego ostrzeżenia czytał. Fajnie, że coś takiego zostało dodane, ale jeśli dla kogoś to byłoby i tak za dużo, no to dodano opcję, żeby w ogóle czytanie tych ostrzeżeń wyłączyć. Tutaj tylko autor szczeka, że jeśli ten przełącznik sobie wyłączymy, no to w ogóle voiceover nie będzie o nich nas informował, więc myślę, że ta opcja przyda się tylko dla osób, które mają automatyczne rozwijanie takich postów włączone, co też można sobie zrobić. Na Macu pojawiła się opcja, która zawsze będzie wizualnie podkreślać linki. Tutaj też nowe rzeczy, jeśli chodzi o tworzenie motywów wizualnych, ale na ekranie profilu jakiegoś użytkownika pojawiła się nowa czynność, która dla nas będzie dostępna z pokrętła. Wyślij wiadomość i będziemy mogli sobie bezpośrednio z ekranu profilu jakiejś osoby przejść do konwersacji z tą osobą. Pojawiły się też skróty klawiszowe. Kiedy mamy otwarty profil jakiś, no to mamy teraz skrót klawiszowy do zaobserwowania tej osoby, do wyświetlenia wszystkich linków, które są na tym profilu i do napisania właśnie wiadomości do tej osoby. Kiedy przeglądamy lokalną lub federowaną oś jakiejś instancji, kliknięcie na właśnie te przyciski lokalna lub federowana oś spowoduje, że te listy przewiną się na samą górę, tak jak to się teraz dzieje, jeśli klikniemy sobie na kartę, na której już jesteśmy. Na ekranie, na którym widzimy wszystkie zdjęcia, które są dołączone do jakiegoś postu, teraz ten ekran może wyświetlać więcej niż 4. No i jeszcze jakieś tutaj mniejsze poprawki błędów autor informuje. Fajnie, że aplikacja cały czas się rozwija. Ja wiele razy ją polecałem, ale to tutaj nic się nie zmieniło. Cały czas naprawdę ta aplikacja jest po prostu fantastyczna. Następnie coś, co może się przydać programistom, a mianowicie portal Forgeo. To jest taki GitHub, który możemy postawić na własnym serwerze. Jeśli chcemy mieć pełną kontrolę nad tym, gdzie trzymamy nasz kod źródłowy, chcemy pracować z właśnie narzędziami Git, ale zarazem dać użytkownikom dostęp do takiego portalu właśnie GitHub, gdzie takie osoby mogą nam zgłaszać błędy, wysyłać tak zwane pull requesty, jeśli chcemy współpracować na kilka osób nad jakimś projektem, wiki sobie postawić, no to Forgeo właśnie pozwala na coś takiego nam postawić i ta platforma doczekała się kolejnych poprawek dostępności. Tam co chwila jakieś poprawki się pojawiają, co cieszy. A co się pojawiło w tej najnowszej wersji? Między innymi ekran, taki główny pulpit został poprawiony, tam wcześniej było dużo jakichś nieodpisanych obrazków, które generalnie pełniły tylko funkcje jakieś dekoracyjne. Linki nawigacyjne, które pozwalają nam przechodzić między repozytoriami, zostały udostępnione, listy rozwijane działają lepiej i pojawiły się też poprawki w edytorze. Tam jest taki właśnie edytor do tekstu sformatowanego, który między innymi jest wykorzystywany, kiedy pracujemy z wiki. Chcemy sobie jakieś repozytorium wiedzy, jakieś wiki postawić, no to teraz możemy to w bardziej dostępny sposób zrobić. Więc jak ktoś jest zainteresowany, to Forgeo można sobie za darmo ściągnąć i postawić na własnym serwerze, nawet na takim Raspberry Pi. To jest bardzo zoptymalizowana aplikacja, która generalnie działa dosłownie wszędzie. A propos sztucznej inteligencji, ChatGPT, który już wcześniej doczekał się oficjalnej aplikacji na iOS-a, o której mówiliśmy, no, pojawił się również na Androidzie. Na razie jeszcze nie w Polsce, pojawił się w Stanach, w Brazylii, chyba jeszcze w jakimś jednym kraju. Natomiast firma OpenAI już mówi, że za kilka dni ta aplikacja pojawi się w wielu innych krajach. No pewnie, jeśli to będzie tak szybko się rozwijało jak aplikacja na iOS-a, no to myślę, że za kilka dni w Polsce powinna się pojawić. Natomiast użytkownicy w Stanach już zaczęli tą aplikację testować pod kątem dostępności i generalnie jest fajnie, aplikacja jest dostępna, niestety nie mamy haptyki, kiedy ten chatbot myśli i pisze do nas i nie dostajemy komunikatu, kiedy skończy myślić i wyśle nam wiadomość, musimy sobie ją ręcznie przeczytać, ale poza tym nie ma problemu, TalkBack wszystko fajnie czyta i możemy z tą aplikacją bez problemu pracować. Następnie przechodzimy do Firefoxa. W Firefoxie, na razie w tej wersji Nightly, został poprawiony taki dosyć irytujący błąd, który mogą kojarzyć użytkownicy, którzy kiedykolwiek byli na YouTubie i sobie przewijali jakąś dużą ilość materiału. Czy nasze subskrypcje, czy może szukaliście jakiegoś filmu. No, YouTube ostatnio działa tak jak wiele stron w ten sposób, że kiedy my sobie przeglądamy te filmy i dochodzimy do końca, powiedzmy ładowane jest pierwsze 10 filmów, a kiedy przewiniemy stronę do tego 10 filmu, no to ta strona w tle nam załaduje kolejne 10. I to się dzieje, powinno się to dziać w taki sposób, że my nawet o tym nie wiemy. Natomiast niestety użytkownicy czytniku ekranu często mieli z tym problem. Jeśli chodziliśmy po tej stronie tabem, albo nawet po nagłówkach na przykład w NVDA, to w pewnym momencie mogliśmy dojść do momentu, kiedy naciskamy H i słyszymy komunikat, nie ma nagłówka, mimo to, że kolejne filmy są, ale one po prostu się nie załadowały i trzeba było wchodzić w tryb formularza, nacisnąć strzałkę w dół parę razy, żeby tą stronę przewinąć i wtedy kolejne filmy były ładowane. Natomiast w Chromie ten problem nie występował. I tutaj Jamie Tay i inne osoby pracujące nad Firefoxem znalazły na to rozwiązanie, które już jest testowane i pomału będzie się właśnie najpierw pokaże w tej wersji nightly eksperymentalnej, no ale z czasem też pojawi się w stabilnym Firefoxie, no i wtedy YouTube i pewnie może jeszcze jakieś inne strony, które w ten sposób ładują treści, powinny zacząć nam działać dużo lepiej z czytnikami ekranu. Teraz przechodzimy do Linuxa, ale nie tylko, bo narzędzie BRL, czy Braille Teletype, chyba tak się ten skrót rozwija, to jest narzędzie, które daje nam dostęp do... Zaczęło się od terminali linuxowych z poziomu linijki brailleowskiej, ale ono też między innymi może być wykorzystywane przez NVDA czy przez narratora na Windowsie, żeby dać nam dostęp do wielu monitorów brajlowskich. Tutaj w NVDA to są często nawet takie starsze monitory, które nie mają już oficjalnie dostępnych sterowników na przykład, a z tym narzędziem działają. Ale też to narzędzie jest na Androidzie dostępne. No i pojawiła się jego nowa wersja, wersja 6.6. Tam jest dużo, dużo takich pomniejszych zmian technicznych, nowe zmiany w tablicach brajlowskich, nowe przełączniki w tej wersji linuxowej, które powinny sprawić, że ta aplikacja będzie działała lepiej z terminalami. Ale na przykład z takich ciekawszych rzeczy pojawiło się wsparcie dla monitora brajlowskiego DotPad. To jest urządzenie, które jedno z tych nowych urządzeń, które jest takim graficznym monitorem brajlowskim, który oprócz samego Braille'a może nam wyświetlać też grafikę. I jeśli używamy go właśnie z Braille Teletype, no to po prostu dostajemy wielowierszowy monitor brajlowski, więc jeśli mamy otwartą jakąś aplikację na Androidzie na przykład, czy terminal w Linuxie, no to będziemy widzieli kilka linijek na raz i będziemy mogli sobie jakoś po nich nawigować. Jestem bardzo, bardzo ciekawy, jak to działa. Fajnie, że już pojawiają się narzędzia, które takie monitory obsługują. Miejmy nadzieję, że za jakiś czas też będą one dostępne szerzej dla użytkowników po prostu. A teraz kilka tematów związanych z grami. Po pierwsze, pojawiła się nowa gra na iOS-a, gra Xanagrams, którą stworzył ktoś, kto podpisuje się jako Dark Horse Game Studios. To jest To jest osoba, która straciła wzrok niedawno, ale właśnie wtedy zauważyła, że no niestety wiele rzeczy jest dla nas niedostępne, no ale postanowiła przez to nauczyć się programowania i zacząć tworzyć gry dostępne zarówno dla niewidomych i widzących na iPhone'a. I pierwszą taką grą właśnie jest Xanagrams, który możemy sobie pobrać za darmo, ale tam w sklepie dodatkowe później zagadki sobie dokupowywać. A o co w tej grze chodzi? No to jest fajna gra, która może pomóc nam przećwiczyć język angielski, bo w tej grze rozwiązujemy różne zagadki słowne. To coś w stylu krzyżówki, dostajemy podpowiedzi na jakieś hasło, no i mamy rozsypane cząstki różnych słów, które musimy odnaleźć, i które składają się z dwóch, z trzech liter. Coś w stylu gry Letter Runes, o której też jakiś czas temu mówiłem. Nie, Subwords, przepraszam, to są dwie gry tego samego autora. Mniej więcej tak ta gra wygląda, no i możemy sobie właśnie te zagadki w ten sposób rozwiązywać, no i ćwiczyć nasze słownictwo. Ale jeśli język angielski nas nie interesuje, a chcielibyśmy właśnie znaleźć coś, co jest dostępne w naszym języku, to dwie gry od Christofa zostały z tłumaczenia na 22 języki, w tym język polski. Mówimy tutaj o dwóch grach. Sound Echo to jest taka gra pamięciowa, w której znajdujemy dźwięki pasujące do siebie na planszy. Musimy dwa identyczne dźwięki znaleźć, coś w stylu pirackiej pamięci na przykład. I Mathematicus Parvus, czyli gra, która pozwala nam poćwiczyć rozwiązywanie działań matematycznych w pamięci. Dodawanie, mnożenie, dzielenie i odejmowanie. No i teraz ta gra jest też dostępna w języku polskim, obie te gry. To tłumaczenie jest generalnie dobre, natomiast jest, widać, że tam chyba jest robione maszynowo, jest takich kilka rzeczy, które są trochę dziwnie przetłumaczone, natomiast nie ma jakichś bardzo dużych tam błędów i można spokojnie sobie po polsku w te gry grać i sobie bez problemu z nimi poradzić.
2: Szkoda tylko, bo ja zainstalowałem sobie te obie gry i szkoda, że w tym Mathematicus Parvus ta klawiatura, za pomocą której wprowadzamy odpowiedzi, no to jest jakaś taka klawiaturka zewnętrzna, nie taka typowa numeryczna z naszego iPhone'a, bo przez to nie mamy niestety zachowanego tego trybu wpisywania. Nie możemy na przykład wpisywać bezwzrokowo, tylko trzeba za każdym razem stuknąć dwukrotnie w daną cyfrę.
1: Tak, i tam chyba też w Braille'u pewnie wpisywanie też nie działa, bo chyba to nawet nie jest
2: pole tekstowe. Tego nawet nie testowałem, szczerze mówiąc, ale ta klawiatura mnie trochę zniechęciła.
1: No ja też nie testowałem, natomiast tak jak mówisz, to tak jest. Te gry też nie są darmowe. Mamy w przypadku Mathematicus Parvus mamy 5 gier próbnych, po czym musimy chyba 15 zł zapłacić, a Sound Echo daje nam 10 prób, a później musimy zapłacić 25 zł. No i te dźwięki są takie niektóre dosyć głośne. No, ale mówię, może komuś się spodobają, no to można sobie ściągnąć i za darmo przetestować. Jeszcze a propos gier, pojawił się przewodnik po Street Fighterze 6, gra, o której mówiliśmy, gra, która ma kilka funkcji dostępności, które pozwalają nam lepiej podczas walki sobie radzić, natomiast sama gra niestety nie ma czytnika ekranu, więc jeśli chcemy nawigować po menu w tej grze, no to musimy się ich nauczyć, natomiast jeden z użytkowników te menu najbardziej potrzebne nam rozpisał, menu samouczki, jak te funkcje dostępności sobie powłączać. No i znajdziecie w komentarzu link do strony, na której ten przewodnik znajdziecie i nie tylko zresztą on, bo tam na tej stronie jest całkiem sporo przewodników do różnych gier dla widzących, które właśnie są dla nas dostępne, no ale wymagają trochę od nas nauczenia się na pamięć, gdzie poszczególne opcje są. To wszystko ode mnie, ale teraz jeszcze oddaję głos Pawłowi.
0: Tak, i tu ja przechodzę z gier do takich rzeczy bardziej programowych znowu, bo ostatnio ukazała się nowa wersja VS Code'a, czyli środowiska programistycznego, takiego edytora kodu i nie tylko kodu, bo teraz no, ja będę się też temu tematowi przyglądał. Podobno jest z tego potężny edytor Markdowna. Wersja 1.8.0. która wprowadza no, różne rzeczy. Oczywiście największą nowością gdzieś tam jest Copilot, czyli wsparcie ze strony GPT we wszystkim, w jakimś tam podpowiadaniu i w funkcjach programu, i w programowaniu samym i tak dalej. No i tutaj tej funkcji chyba najwięcej poświęcono usprawnień dostępności, bo mamy dostęp do nowej kontekstowej pomocy pod skrótem Alt+F1, która otwiera się w zależności od tego, co mamy otwarte, czy właśnie panel czatu z GPT, czy jakąkolwiek inną funkcję, to tutaj otworzy nam się pomoc odnośnie dostępności tej konkretnej funkcji. To już działało wcześniej, zdaje się, w terminalu, a teraz działa na przykład w tych zeszytach, w tych projektach, w tych notebookach, też właśnie w panelu czatu i w kilku innych obszarach będą się te strony pomocy otwierać dla tej konkretnej funkcji, którą mamy. Znowu dla F2 dodano właśnie chyba w odpowiedziach czatu Copilot i w paru innych miejscach możliwość przeglądania w takim tradycyjnym polu edycji, po znakach, po słowach, po liniach i tak dalej, treści pewnych elementów, które zostały tam przedstawione jako, nie wiem, elementy listy, czy jakieś powiedzmy takie elementy, których tradycyjnymi skrótami klawiszowymi przejrzeć się nie da po znakach czy słowach, ani nic z nich wykopiować. Więc to jest to. No i oczywiście jest pełne wsparcie przy czytniku ekranu dla Copilota, czyli wsparcie dla pisania, czytania czatów i mamy też komunikaty, dźwięki powiadamiające nas o tym, jak tam przebiega nasz proces. Czy jest generowana, że wysłaliśmy wiadomość, że generowana jest odpowiedź, my na nią czekamy i że odpowiedź właśnie nadeszła. No więc tutaj, jeśli chodzi o VS Code'a, to o dostępności Copilota myślano już od początku. Tutaj mamy wiadomość od naszego słuchacza Dawida, który dziś nie mógł z nami być. Dawidzie, pozdrawiamy cię, fajnie, że nas słuchasz i podsyłasz nam różne wiadomości. Tym razem chodzi o telefon Blindshare Classic i była drobna aktualizacja ostatnio, która wprowadziła poprawki w tłumaczeniach wymowy. Rozumiem, że tutaj synteza pewne rzeczy zaczęła lepiej czytać albo i pewne rzeczy zostały lepiej przetłumaczone. To może użytkownicy Blindshare'a się wypowiedzą. Tutaj moja własna kolejna wiadomość, moja własna obserwacja. Coś się dzieje z YouTube'em na iOS-a niedobrego. Nie wiem, czy też zauważyliście, jak oglądaliśmy sobie jakiś film i chcemy zobaczyć następne filmy, które są nam podpowiadane, to kiedyś było bardzo fajnie, bo jeden flik, jeden filmik, a teraz trzy elementy,
2: tak,
0: jeden filmik.
2: Tak, potwierdzam.
1: Tak, ja też.
0: I coś się też kursor lubi przyciąć wokół tych filmików. Trzeba czasem ręcznie tam trzema palcami góra-dół przesunąć. I to już nie tylko wokół reklam, ale wokół tych typowych filmów też. Więc coś tu się ewidentnie, niestety, rozpadło. Lipcowa aktualizacja JOS'a 2022. Tym razem aktualizacja dość drobna, tylko 6 elementów na liście zmian i głównie są to poprawki związane z obsługą internetu. Są to poprawki związane z Chrome'em, tam były problemy z otwieraniem menu kontekstowego, zdaje się, na linkach. Też na niektórych stronach ponoć JOS coś przycinał tekst, który był czytany i dużo, dużo poprawek odnośnie zachowań przy ARIA Live, czyli przy tych automatycznie odczytywanych komunikatach, które są przez strony gdzieś tam podawane, które się pokazują w obszarach właśnie zaznaczonych jako ARIA Live, czyli te, które się automatycznie aktualizują i czytnik ekranu powinien nam je czytać. No, w różnych sytuacjach zostało poprawione ich odczytywanie. Gdzieś tych komunikatów było za dużo, gdzieś ich w ogóle nie było. No tutaj te rzeczy będą od teraz już lepiej czytane. Vibrate the Time. Użytkownicy Apple Watcha zawsze chwalą się tym i cieszą się z tego, że ich zegarek to potrafi bezgłośnie podać nam godzinę, a to w taki sposób, że właśnie ją wywibrowuje. No i tutaj użytkownicy zegarków Google'owych z systemem Wear OS też by tą opcję chcieli mieć. Ponoć zegarki Samsunga to mają i chyba teraz ten nowy Pixel Watch również. Natomiast jeżeli ktoś posiadał jakieś jeszcze starsze zegarki z Wear OS, na przykład 2, albo zegarki, które po prostu tej funkcji nie mają, jakichś jeszcze innych producentów, no to powstała dla nich teraz aplikacja Malcolma Bryanta, dewelopera, który jest w kontakcie z osobą niewidomą, z członkiem listy Blind Android Users List. No i na prośbę tego użytkownika poniekąd, czy po konsultacjach, taką aplikację stworzył. Aplikacja nie ma żadnego interfejsu ponoć, po prostu ją otwieramy i ona wibruje nam czas. Możemy też ją uruchomić jako usługę w tle i wtedy będzie ona informować nas regularnie lub po dwukrotnym, w ustalonych odstępach czasu, a ustalamy odstępy czasu, jak i intensywność wibracji poprzez towarzyszącą aplikację na smartfony z Androidem. No a z kolei możemy też ustawić, aby aplikacja tą godzinę wibrowała nam zawsze po dwukrotnym przekręceniu koronką. Tutaj już deweloper informuje z góry, że będzie takie działanie aplikacji w tle pochłaniać troszkę więcej baterii. No ale jeżeli nie mieliście wcześniej takiej funkcji na waszym zegarku androidowym, to teraz możecie ją mieć. Mamy też nowy dodatek do NVDA, Custom Notifications. No, pozwala on na to, żeby spersonalizować w dość ograniczonym w porównaniu na przykład do JOS-a zakresie, ale jednak, jak mają być odczytywane powiadomienia, które z różnych aplikacji nam na Windowsie przychodzą, i do wyboru mamy opcję, żeby była odczytywana jedynie nazwa aplikacji lub żeby odczytywane było wszystko. Można też kontrolować ucinanie powiadomienia i to jest według jakiegoś schematu. Rozumiem, że schemat jest taki dość prosty, bo domyślnie wpisane mamy przecinek i spacja i to oznacza prawdopodobnie, że czytaj do przecinka, czyli wtedy jest sama nazwa aplikacji, no i dalej już nie mamy informacji o tym, co w tym powiadomieniu się znajduje. Czy można tam jakoś bardziej personalizować? Ciężko mi powiedzieć, prawdopodobnie nie działają tam żadne wyrażenia regularne, przynajmniej nic o tym nie wiadomo. Można też spersonalizować, czy powiadomienie ma być odczytywane mową, czy wyświetlane na monitorze brajlowskim. Każdą z tych opcji można konfigurować niezależnie, bo są to pola wyboru. No i mamy też pole edycji do przetestowania jakimś tam testowym powiadomieniem, czy zachowanie, które skonfigurowaliśmy, nas satysfakcjonuje w ustawieniach. Może wtyczka się jeszcze rozwinie, no ale na ten moment taką wtyczkę mamy. Otworzyła ją hiszpańska społeczność użytkowników NVDA. Już wiele dobrych wtyczek, z których wszyscy korzystamy, prawdopodobnie ze stajni tej społeczności wyszło. No i to wszystko, jeśli chodzi o drobne newsy na ten tydzień.
2: Ale Pawle, mikrofon cały czas twój, bo teraz masz dla nas informację o nowym kliencie Mastodona.
0: Zgadza się. Radiant for iOS, Radiant for Mastodon, Radiant, tak piszemy nazwę tego klienta. Jest to nowy klient Mastodona, który ma być takim klientem prostym, ale jednocześnie funkcjonalnym. I klient ten niedawno ukazał się, zdaje się, na rynku, a już zyskuje na dostępności i to dzięki komuś z Polski, dzięki naszemu, zdaje się, nawet słuchaczowi, użytkownik, który podpisuje się nickiem Pax, jest testerem dostępności tej aplikacji, zdaje się, że w prywatnych jakichś testach na TestFlightie i jest w stałym kontakcie z osobą, która tą aplikację tworzy. No i dzięki działaniom Paxa mamy już wiele udoskonaleń dostępności. Ja może pokrótce opiszę, jak aplikacja troszeczkę wygląda, bo my możemy sobie ją otworzyć, zalogować się oczywiście na naszą instancję i na nasze konto. No i co my mamy? Mamy przycisk, który służy do pisania nowego posta. Mamy przycisk do przełączania, zdaje się, kont, z tego co pamiętam. I tutaj już się pojawia pierwsza rzecz, którą można wykupić, bo można wykupić też opcję Prime w Radiancie i wtedy za 5 zł miesięcznie lub za, zdaje się, 50 rocznie, czy 40 parę rocznie, możemy odblokować pewne funkcje, takie jak właśnie przełączanie między wieloma kontami, czy też powiadomienia push, takie działające w tle, kiedy aplikacja jest po prostu zamknięta. No natomiast dalej po tym przycisku mamy przycisk przełączania między różnymi osiami czasu. No i są tam osie lokalna, znaczy nasza domowa, lokalna, globalna, wiadomo, oraz trendy. Nie wiem, jak działają do końca trendy, ale mogę się domyślić, że prawdopodobnie jest to jakiś miszmasz postów, które są najmocniej prawdopodobnie podbijane wśród naszych znajomych. No i co my mamy dalej? Mamy możliwość personalizacji również tego, co na naszej osi, danej tą, którą aktualnie wyświetlamy, będzie się pokazywało, czy będą to wszystkie posty, czy będą to tylko posty podbite, czy będą to linki, czy będą posty zawierające linki, czy będą to posty zawierające multimedia. No kilka takich opcji filtrów mamy, no i potem mamy już oś czasu, na której jedno fliknięcie, jeden post, wszystko ładnie pogrupowane, chociaż nie wiem, czy nie jest też tak, że posty podbite są jakoś dziwnie na ten moment czytane, tak jakby były one postami osoby, która podbiła. Tak dziwnie, że jest osoba podbijająca i od razu treść. Tak odniosłem wrażenie, chociaż nie jestem pewien, muszę jeszcze przetestować. No i mamy na pokrętle no takie najpopularniejsze czynności jak odpowiedz, podbij, polub, nie wiem, czy tam dodać do zakładek, chyba tyle. No i mamy przeróżne, mamy też opcję odkrywaj, tam możemy sobie na przykład przejrzeć najczęściej dyskutowane linki z naszej osi czasu, osoby, które warto śledzić i tutaj mamy to zrobione w ten sposób, że po prostu są to, mi na przykład proponowane są domyślne konta jakby aplikacji Radiant, jeżeli chcielibyśmy śledzić rozwój aplikacji oraz osoby, z którymi ostatnio prowadziłem interakcję, więc w taki prosty sposób jest to zrobione. No i mamy też powiadomienia, mamy wiadomości prywatne i mamy ustawienia. No i w ustawieniach możemy skonfigurować wiele, bo możemy dla naszego konta pewne rzeczy pokonfigurować, na przykład hasztagi, które śledzimy, no język, w którym najczęściej piszemy posty, domyślnie piszemy posty, jest też przekierowanie do ustawień w internecie, na stronie naszej instancji, ale mamy też możliwość skonfigurowania takiej osi czasu, która łączy w sobie wiele hashtagów, czyli jak śledzimy, nie wiem, na przykład dostępność, to możemy zrobić sobie hashtag dostępność, hashtag accessibility, hashtag A11Y, hashtag dostępność, chociaż chyba w przypadku Mastodona brak lub obecność polskich znaków nie czynią różnicy. No ale już na przykład, nie wiem, możemy zrobić sobie zakładkę tam technologia, no i tutaj sobie zrobimy hashtag Apple, hashtag Android, hashtag iPhone, hashtag, nie wiem, GPT, cokolwiek i możemy sobie w ten sposób zrobić taką spersonalizowaną oś czasu. Jest dość dużo takich typowych opcji wyglądu, zachowania aplikacji, ale mamy też opcje dotyczące dostępności i tu na przykład możemy w pewnym, no dość ograniczonym, ale jednak zakresie ustawić sobie, w jakiej kolejności mają być odczytywane różne informacje na osi czasu. Czy data ma być odczytywana na początku, czy na końcu, czy ma być odczytywana nazwa wyświetlana, czy nick mastodonowy osoby, powiedzmy, czy cały adres mastodonowy osoby, od której właśnie czytamy post. No, parę aspektów możemy sobie tam spersonalizować. Możemy też odfiltrować emoji w nazwach użytkowników, w treściach postów. Terminologię możemy też wybrać, czy ma nam voiceover czytać o, nie wiem, postach, podbiciach i jakichś tam lajkach, czy o tutach i tam jakichś reblogach i tak dalej. Możemy sobie spersonalizować właśnie tutaj z kilku opcji, wybrać preferowaną terminologię. No, więc opcje są bardzo ciekawe. Auto jest też otwarte i prosi o to, żeby kontaktować się w sprawie jakichś jeszcze obszarów, które no nie są do końca dostępne. Ja widzę taką jedną dość oczywistą wadę. Aplikacja, jeżeli mamy włączony język, automatyczne wykrywanie języka na pokrętle, no to nam się domyślnie włącza po angielsku z angielską syntezą. No, podczas gdy my prawdopodobnie większość postów będziemy czytali tak czy siak jakąś naszą preferowaną, no polską czy jakąś inną, więc tutaj...
1: A czy jeśli jest jakiś post po polsku, to wtedy się język zmienia?
0: Niestety nie. Przynajmniej no ja trafiłem na post, nie wiem jakie było ustawienie osoby, która postowała. Post był ewidentnie po polsku, no i tutaj niestety nie przełączył się język. Możliwe, że ta osoba miała coś poustawiane w kliencie, że ten język był ustawiony na angielski czy coś, ale no post polski został odczytany jak najbardziej angielską syntezą. Też myślałem, że tu będzie jakoś to mądrzej zrobione, ale chyba niestety nie. No i tak. Ale jakbyście chcieli kolejnego klienta Mastodona, takiego dość prostego, a darmowego, w większości funkcji, poza właśnie wieloma kontami, powiadomieniami, gdzie autor o dostępność dba, no to Radiant, czyli Radiant, tak jak się pisze, się poleca. No i jeszcze raz podziękowania dla Paxa za testy i cierpliwość w przekazywaniu uwag.
2: Tak jest. Przyłączamy się do podziękowań, jak najbardziej. A teraz jeszcze jeden komentarz od Agi a propos Binga. Michale, to u mnie tej zakładki czat nigdy nie było. Ja muszę kliknąć w tę zakładkę Bing i tam dostaję się do czatu. Tak dziwnie. A no to widzisz, to ciekawe. Czy ja sobie gdzieś to jakoś wywołałem, a nie pamiętam? Próbowałem nawet teraz to sprawdzić w ustawieniach aplikacji, ale... I tam pewne rzeczy można przypinać, ale jakoś tego czatu nie widzę, żebym na przykład mógł go teraz odpiąć, więc być może po prostu to jest tak, że u różnych użytkowników różne rzeczy są poprzypinane do tego ekranu głównego. No, u mnie jakiś czas temu tej zakładki na pewno nie było i się właśnie tak już zastanawiałem, co się z nią stało, gdzie ona się podziała, a teraz proszę bardzo, jest. No to teraz przechodzimy do następnych tematów. Tu klient Mastodona kolejny i to całkiem dostępny. A jeżeli chodzi o Reddita, no to Piotrze, coraz gorzej, jeżeli źle chodzi o dostępność.
1: Niestety, źle się dzieje. Tutaj będziemy bazować na poście, który został właśnie wczoraj też napisany na subreddicie Airblind. Został przyklejony na główną stronę jako kolejne ogłoszenie sagi, co się dzieje z tym subredditem, no i generalnie z dostępnością strony. No i co, czego możemy się z niego dowiedzieć? No, niestety w czerwcu pojawiły się aktualizacje do aplikacji mobilnych Reddita na iOSie i na Androidzie, które jakieś zmiany przynosiły, ale też osoby widzące też nie są do końca zadowolone z tych aktualizacji. A jeśli chodzi o nas, no to niestety, mimo to, że Reddit obiecywał, że jakieś przyciski zostaną zaetykietowane i ponoć jakieś zostały, no to niestety dużo innych przycisków te etykiety straciły. Ponadto są problemy z kolejnością kontrolek dla czytników ekranu, że ten fokus gdzieś ucieka, problemy ze stabilnością, no i oczywiście z wydajnością tutaj, w sensie jak szybko można po tej aplikacji chodzić, więc tutaj niestety jest problem. A propos tutaj aplikacji też, akurat tego nie ma w tym ogłoszeniu, ale w subreddicie Dystopii napisała osoba, która miała taki problem, że próbowała dołączyć do jakiejś społeczności, z której została zbanowana z powodu unikania jakiegoś banu. Co się okazało, że ostatnio Reddit wprowadził jakąś funkcję, która pozwala moderatorom zobaczyć jakąś liczbę, którą platforma ustala na podstawie pewnie jakichś algorytmów, jak duże jest prawdopodobieństwo, że to jest prawdziwa osoba, a czy bot. No i tutaj się ludzie zastanawiają, czy korzystanie właśnie z Dystopii czy innych tego typu aplikacji może nam tą liczbę zmniejszać. To jest coś, co moderatorzy mogą sobie podglądać, więc no, czy to nam będzie robiło problemu, pewnie będzie zależało od społeczności. Natomiast ani autor Dystopii, ani sama firma się do tego niestety nie ustosunkowała, a szkoda, bo no, wydaje mi się, że to jest dosyć, może być istotny problem, zwłaszcza, że aplikacje oficjalne, zarówno na iOSie i na Androidzie, no jak widać, niestety, nie dość, że już wcześniej były słabo dostępne, no to stają się jeszcze mniej dostępne. A jeśli chodzi o moderację Reddita, czy w ogóle kontakt z firmą, jeśli chodzi o kwestie dostępności, to tutaj też są niestety problemy. Pojawił się jakiś formularz, który zainteresowani mogli wypełnić, żeby spotykać się jakoś z ludźmi z Reddita na żywo. Tutaj większość osób z Airblind moderatorów to wypełniła, ale nie dostali odpowiedzi. W międzyczasie też były problemy ze zgłaszaniem błędów dostępności, bo firma nie miała żadnego adresu e-mail, prosiła o wysyłanie zrzutów ekranu i nagrań przez tam narzędzia moderacyjne, które nie pozwalały na dołączenie plików wideo, więc to też było ciekawe. A w międzyczasie też stały się kompletnie niedostępne i po miesiącu w końcu udało się wybłagać, że adres accessibility@reddit.com powstał, natomiast osoby, które na ten adres pisały, na razie jeszcze żadnej odpowiedzi niestety nie zostały, więc tutaj narzędzia moderacyjne też stają się niestety coraz mniej dostępne, przez co siostrzany subreddit Airblind, r/blindsurveys, gdzie zainteresowani badacze mogli wrzucać ankiety, jeśli chcieli zapytać osoby niewidome o różne tematy, tam to było ściśle sprawdzane, czy też była chyba z tego co pamiętam prośba, żeby takie badania raczej były płatne. No niestety ten sublelit przestał istnieć, został przestawiony na prywatny, co generalnie spowodowało tyle, że nikt do niego już nie ma dostępu, no bo po prostu moderatorzy już nie mają jak nim niestety zarządzać, więc tutaj jak na razie są jakieś minimalne kroki do przodu, ale równie tyle samo, jak nie więcej niestety kroków w tył. Mam nadzieję, że to się za jakiś czas zmieni. Tutaj osoby te znów wracają do kwestii takiej, że Reddit powinien po prostu mieć kogoś zatrudnionego na stałe, kto będzie się dostępnością zajmował. Tak jak to było za czasach świetności Twittera, no i tam faktycznie były tego efekty widziane, czy nawet powiedzmy, że w Mecie też, chociaż tam to już zależy od konkretnych niestety usług tej firmy, no ale to już no, to są inne usługi niestety, a no jak widać z Redditem niestety nie dzieje się najlepiej.
2: Powoli zbliżamy się do końca Tyflo aktualności. Technikalia jeszcze przed nami i za moment do nich przejdziemy, ale ostatnia jeszcze informacja, przynajmniej ta, która jest w naszych notatkach. Piotrze, to też jest informacja od ciebie, a dotyczy pewnego błędu voiceovera na Macu i tego, jak można sobie z nim poradzić.
1: Tak jest, to jest coś, o co ja na pewno na to zwracałem uwagę, a jeszcze wcześniej na to Arek zwracał uwagę wiele razy, on miał ten problem wcześniej. Mianowicie w wszelkich sytuacjach, kiedy voiceover zmieniał wysokość syntezatora, na przykład czytanie dużych liter, kasowanie tekstu, czy jak ustawiliśmy sobie, żeby voiceover nam błędy pisowni czytał niższym tonem, jemu to przestało działać. Mi to działało jakiś czas, ale ostatnio też mi przestało działać, zarówno na wersji stabilnej, jak i w tej wersji beta. I przez przypadek odkryłem, jak ten problem można na ten moment obejść i wiem też od Arka, że u niego to też naprawiło ten problem, więc to na szczęście wydaje się działać. To jest spowodowane, co ciekawe, formatem liczb, bo jeśli mamy ustawiony nasz region w systemie na Polskę, no to wykorzystujemy polski format liczb w systemie, no który używa, nie wiem, spacji jako separatora liczb tysięcznych, ale tutaj chyba co jest bardziej istotne, przecinka, jako który oddziela nam końcówki, tak, reszty w liczbach. W Stanach Zjednoczonych to jest kropka i na Windowsie już spotkałem się kilka razy, że niektóre aplikacje nie radziły sobie z tym. No i ja tutaj kompletnie przez przypadek musiałem sobie ten format liczb, chciałem sobie zmienić, żeby mi angielskie syntezatory lepiej właśnie czytały duże liczby i nagle okazało się, że wysokość mi zaczęła znów działać na tej wersji beta. No i właśnie wtedy skojarzyłem, że może to być od tego. Więc jeśli nie przeszkadza wam to, że system wam będzie podawał duże liczby z kropką na końcu, a nie przecinkiem, a chcielibyście, żeby jednak te zmiany wysokości wam działały, a przestały z jakiegoś powodu działać, no to możecie wejść sobie do ustawień systemowych, do sekcji ogólne, później język i region i tam jest taka lista rozwijana formatu liczb, z której musicie wybrać ten format amerykański, powiedzmy, który będzie zakończony właśnie kropką. Tam jest podana przykładowa liczba w milionach, która ma w środku przecinek jako separator liczb tysięcznych i na końcu kończy się właśnie kropka 89. Jeśli wybierzecie sobie ten format, no to przynajmniej u mnie, u Arka i też jeszcze u jednej osoby na Apple Vizie, która korzysta z systemu po duńsku, gdzie też jest używany właśnie przecinek do takich dużych liczb, to pomogło i wtedy voiceover znów zaczął zmieniać wysokość głosu, więc na razie w ten sposób ten problem możemy obejść. No i też jeśli u was ten problem występuje, no to powinniście napisać do Apple'a albo w aplikacji Feedback, jeśli korzystacie z wersji beta, lub po prostu na adres Accessibility, jeśli nie. No i zgłaszać ten błąd, żeby on już został tak jak trzeba poprawiony, żeby to po prostu działało niezależnie od tego, jaki mamy w systemie format wybrany. Jeśli to zostanie poprawione, to oczywiście damy wam znać.
2: I to tyle, jeżeli chodzi o Tyflo aktualności, chyba że jeszcze ktoś z was chce coś dorzucić do tego działu.
3: No nie, ja już nic nie mam.
2: No dobrze, to przechodzimy w takim razie do technikaliów. Tutaj kilka zaledwie informacji, ale myślę, że dosyć ciekawych. Na dobry początek słów kilka o iPhone'ie 15 Pro, który to ma być wyposażony w dodatkowy przycisk. O tym co nieco Piotr.
1: Dokładnie. Już wspominaliśmy o tym, chyba Paweł jakiś czas temu mówił, że pojawiły się przecieki, że iPhone 15 Pro, tylko wersja Pro, nie ta wersja iPhone 15, ma się pozbyć przełącznika, który nam pozwala ten telefon wyciszyć. Co ma być zamiast niego? Ma być po prostu duży przycisk. Coś na kształt przycisku Action, przycisku akcji, który pojawił się na zegarku Apple Watch Ultra. No i ten przycisk, tak jak na zegarku, możemy sobie zaprogramować, żeby nam otwierał różne aplikacje, może uruchamiał skróty, zatrzymywał treningi, odtwarzanie muzyki. No i a propos w wersji beta iOS 17, w tej czwartej wersji beta zaczął się pojawiać jakiś kod źródłowy, który zaczyna te informacje poniekąd potwierdzać, bo już mamy jakieś informacje, co ten przycisk będzie mógł nam robić. Na razie mamy tylko tego nazwę, więc nie wiemy dokładnie, jak to będzie wyglądało. Natomiast co znaleźli programiści, którzy grzebali w kodzie w iOS 17? Co możemy sobie do tego przycisku przypisać? Dostępność, więc możemy sobie tutaj ustawić pewnie różne funkcje dostępności, w tym voiceovera. Czy to miałoby zastąpić trzykrotne naciśnięcie przycisku zasilania? Wątpię. Wydaje mi się, że to są dwie osobne rzeczy. Natomiast będziemy mogli sobie to ustawić. Skróty, więc będziemy mogli sobie dowolny skrót ustawić. Wyciszenie, no tak, no jeśli nie mamy przełącznika do wyciszenia, to będzie pewnie też dostępne w centrum sterowania, bo też coraz więcej osób widzących właściwie ma na stałe telefon wyciszony, więc może też dlatego Apple się na coś takiego zdecydowało. Natomiast jeśli ktoś będzie chciał mieć szybki do tego dostęp, no to będzie można sobie ten przycisk sobie po prostu do tego skonfigurować. Aparat, będzie można sobie właśnie aparat otworzyć łatwo. Latarkę włączyć lub wyłączyć, włączyć któryś z trybów skupienia, otworzyć aplikację lupy, która, jeśli też mogę przypomnieć, dla nas też jest jak najbardziej przydatna, bo to właśnie w aplikacji lupa znajdziemy wykrywanie drzwi, wykrywanie ludzi, czy te nowe opcje czytania tekstu pod palcem, jeśli mamy, no 15 Pro, tam akurat lidar jak najbardziej będzie dostępny. Szybkie otworzenie aplikacji tłumacza i szybkie uruchomienie dyktafonu. To są te funkcje, które będą oficjalnie dostępne. Co się jeszcze pojawi, zobaczymy. Natomiast w Watchu programiści mają do tego przycisku dostęp, więc to pewnie deweloperzy będą mogli jeszcze do swoich aplikacji dostosowywać. Pewnie jakiś może push-to-talk w komunikatorach, zatrzymywanie, rozpoczęcie odtwarzania w jakichś aplikacjach, to jedno. A druga rzecz jest taka, że wcale się nie zdziwię, gdyby ten przycisk też nie był dostępny w ustawieniach VoiceOvera, żebyśmy mogli sobie skonfigurować ten przycisk na któryś z dostępnych gestów. Może też będzie kilka wariantów, na pojedyncze, podwójne, potrójne naciśnięcie tego przycisku. No, tego dokładnie nie wiemy. Jak to będzie wszystko wyglądało oficjalnie, no to się okaże jesienią, kiedy te nowe iPhony już zostaną oficjalnie zapowiedziane, no i trafią w ręce pierwszych osób, które ten sprzęt będą miały okazję przetestować.
2: Czas na kolejną informację, tym razem od Pawła, a będzie dotyczyła dosyć ciekawego serwisu, bo Shazama wszyscy znamy, no ale Shazam to aplikacje mobilne przede wszystkim. Gdzieś tam na stronie internetowej możemy się dostać do wyników, ale żeby tak sobie odpalić z poziomu przeglądarki takie rozpoznawanie, niczym w Shazamie, no to przynajmniej za darmo tego nie dało się zrobić, ale to się zmienia.
3: Tak, a to za sprawą serwisu Aha Music, który jest sobie pod adresem aha, przez samocha, aha-myślnik-music.com. No i to jest właśnie taki serwis jak Shazam, tylko jest kilka istotnych różnic. Po pierwsze, możemy z niego już, tak jak Michał wspomniał, korzystać w przeglądarce i tam mamy taki typowy przycisk nawet nie zaetykietowany niestety, ale po jego naciśnięciu jesteśmy proszeni o udzielenie zgody na korzystanie z mikrofonu. No i możemy wtedy tradycyjnie tam z naszego mikrofonu komputera puścić jakieś źródło muzyki. Nawet możemy zdaniem strony zanucić jakąś melodię. No próbowałem już wszystko, od jakichś zapomnianych utworów z gatunku hands up, które mi gdzieś czasem latają po głowie, bo kiedyś w czasach ten gatunek się cieszył dużo większą ekspozycją w mediach głównego nurtu, to jakieś melodie mi pozostały w głowie, ale nie mam pojęcia, co to za wykonawcy ani tytuły, więc zacząłem sobie nucić i niestety nic z tego nie wyszło. Po Stevie'ego Wondera i I Just Called to Say I Love You nie, nic nie rozpoznał z mojego nucenia, śpiewania i tak dalej. To jest swoją drogą bardzo ciekawe, bo wiele aplikacji gdzieś tam reklamuje się tym, że no, rozpoznamy utwór, jak go zanucisz. Nigdy żadna z tych aplikacji mi nie zadziałała jakoś poprawnie, bo ani SoundHound, który się tym szczycił, ani rozpoznawanie przez asystenta Google, no nie, nie, po prostu to się nie działo. Natomiast ja też sobie wyobrażam, że to można by bardzo fajnie zastosować po prostu używając stereomiksa lub miksera i puszczając coś z naszej karty dźwiękowej. Jeżeli w jakimś programie, czy w jakimś, na jakiejś konferencji, czy gdzieś tam usłyszeliśmy jakąś muzyczkę, czy coś, chcielibyśmy ją zidentyfikować. No, ale i tutaj bardzo fajna rzecz, możemy również załadować już nagrany wcześniej plik dźwiękowy i tutaj selekcja formatów jest dość duża i rozmach, bo zarówno MP3 nam wejdą, jak i flaki, bo też testowałem, więc nie wiem, czy tam jeszcze jakieś wawy OGG, M4A i tam przeróżne inne AAC. AAC chyba działa, ty Michale.
2: M4A na pewno zadziała, bo to właśnie testowałem. No to jest właśnie AAC, tak? Tam jest audiokodowany AAC. I tu od razu muszę powiedzieć, że jeżeli na przykład macie jakąś dłuższą audycję, kilkugodzinną, bo limit wysyłanego pliku to jest 50 megabajtów. Ty, Pawle, też wspominałeś coś, że jest limit również, jeżeli chodzi o ilość przesyłanych plików, zdaje się tam kilka.
3: Tak, 10 rozpoznań dziennie, tak słyszałem. Jeszcze tego nie potwierdziłem nigdzie na stronie, ale no taki jest ponoć limit.
2: Natomiast ja mogę od razu powiedzieć,

0: Ta audycja miała 2 godzinki mniej więcej i rzeczywiście no, zajęła prawie te 50 mega.
1: Mhm. No, ja na przykład testowałem na plikach, które były w ogóle nagraniami z telefonu. Ktoś sobie zgrał jakieś tam akurat melodie z automatycznych systemów odpowiedzi, z IVR-ów. Zadzwonił gdzieś pod jakiś tam numer specjalny i się odezwała muzyczka na powitanie. No i zostało to nagrane, co prawda w pliku FLAC, no ale to nic nie daje, bo i tak jest to zgrane z telefonu, czy tam z jakiegoś VoIP-a, więc jakość jest no taka telefoniczna 8 kHz. No i taki plik również został rozpoznany prawidłowo, ta muzyczka została zidentyfikowana. Swoją drogą, tam gdzie Shazam, to też a propos nagrań różnych właśnie dziwnych melodyjek, centralek i tak dalej, tam gdzie Shazam strzelił coś na głupa, po prostu jakiś rzucił tytuł czegoś bardzo podobnego, no to tam Aha Music się przyznało od razu, że nie, sorry, ja to nic nie rozpoznaję. Więc tyle dobrze, że przynajmniej są uczciwi. No i co? No jak rozpoznamy sobie taki utworek, czy powiedzmy taki plik audio, no to otrzymamy ładną tabelkę z wszystkimi rozpoznanymi w ramach tego pliku utworami, z oznaczeniami na jakiej długości pliku, czyli od której, nie wiem, minuty sekundy do której minuty sekundy dany utwór występuje w pliku.
0: Powiem szczerze, że tu właśnie zacząłem żałować, że NVDA nie ma możliwości zaznaczania kolumnowego. To znaczy, że na przykład jak mam tę tabelkę, że nie mogę sobie zaznaczyć dajmy na to 2 kolumn z tej tabeli, albo 3 i tylko tego sobie gdzieś wykopiować, bo tam jeszcze w jednej kolumnie opisanej bodajże jako action jest taki link przy każdym rekordzie opisany jako chyba more albo view more, gdzie po prostu otwiera nam stronę z jakimiś bardziej szczegółowymi informacjami dotyczącymi tego nagrania. Typu jakiś tam rok wydania, chociaż ten rok wydania to zdaje się nawet chyba jest tutaj, ale na przykład...
1: Tytuł albumu.
0: Tak, tytuł albumu to jest rzecz, której nie mamy w tej takiej standardowej tabelce, więc to nam otwiera. No tylko jeżeli sobie to gdzieś skopiujemy, no to na przykład do notatnika, no to nie mamy już tego, tylko mamy te wszystkie kolumny, więc szkoda.
1: To jest ciekawe, bo na stronie tej opcji nie znalazłem, znalazłem ją w dodatku do przeglądarek i o dodatku do przeglądarek za chwilkę powiem, czyli eksport do CSV.
0: O, i to by było super.
1: No ale właśnie w dodatku ten link jest, on jest niestety nieopisany, a w przeglądarce on... Ja go nie widziałem.
0: Ciekawe, czy na przykład nie można czegoś, wiesz, w tym linku powiedzmy dopisać, żeby w pasku adresu jakiegoś parametru, żeby to się zapisało do CSV.
1: No to jest dobre pytanie, bo niestety link w dodatku powoduje po prostu automatycznie pobranie, więc nawet nie jesteśmy w stanie skontrolować.
0: A z dodatku nie da się skopiować, jak rozumiem, prawym i...
1: Nie próbowałem jeszcze, aby zobaczyć. No, można
0: ciekawe,
1: się pobawić.
0: Ciekawe.
1: Natomiast dodatek, no wspominamy o tym, że jest dodatek. Dodatek jest jedynie do Chroma i Edge'a, czyli do no, chromiastych przeglądarek, do Liska nie ma, do Firefoxa. Dodatek, który pozwala nam na kolejną fajną rzecz, czyli rozpoznaje nam utwory w aktualnie w danej karcie odtwarzanym audio. Ja to przetestowałem krótko przed audycją, by zawsze zanim wejdziemy na antenę, Michał tutaj włącza jakąś taką muzyczkę wprowadzającą nas, niekoniecznie w klimat audycji, ale jakkolwiek w to, że za chwilkę będziemy z wami. I ja puściłem sobie po prostu w Chromie nasz stream radiowy, no i udałem się na pasek, tam gdzie są moje różne podpinane dodatki, otwarłem Aha Music. No i rozpoczęło się rozpoznawanie. No i po chwilce jakiejś otrzymałem ładnie wykonawcę i tytuł utworu, ponoć nawet się zgadzał. Także no tutaj jest taka możliwość, więc gdybyście na przykład odtwarzali sobie jakąś transmisję czy jakikolwiek materiał z występującą muzyką gdzieś w przeglądarce, no to również tu możecie sobie szybko za pomocą dodatku rozpoznać, co to. Cały ten serwis jest wspierany przez taką usługę jak ACR Cloud. I tutaj ty, Michale, chyba wiesz więcej, o co w tym chodzi, bo to jest całe rozbudowane jakieś takie rozwiązanie dla, nie wiem, stacji radiowych.
0: Tak, przede wszystkim dla stacji radiowych, przynajmniej ja to znam ze stacji radiowej, konkretnie z Radia Caroline. Oczywiście w dzisiejszych czasach większość stacji radiowych gra z komputera i te wszystkie utwory W takim przypadku

0: są opisane, no i nie ma jakiegoś większego problemu, żeby wyświetlać informacje o nich w streamie, czy na przykład, żeby na podstawie takiej playlisty sporządzić jakieś raporty dla organizacji zbiorowego zarządzania i się potem z nimi rozliczać z emitowanych utworów, no bo stacje są do tego zobligowane w większym lub mniejszym stopniu, tak, jeżeli chodzi o kwestie formalne, bo różne te raporty w różnych krajach są wymagane, czasem wystarczy w niektórych przypadkach tylko właśnie na przykład tytuł i wykonawca utworu, który został wyemitowany, a już te organizacje sobie wszystko tam popodpinają. W Polsce to tak nie działa, bo w Polsce to trzeba całe raporty skomplikowane pisać, wszystkich tam kompozytorów, autorów i tak dalej wymieniać, ale do rzeczy. Otóż w Radiu Caroline, którego dość często słucham, no sytuacja wygląda tak, że tam prezenterzy jeszcze czasem grają z różnych nośników. Grają z płyt, czy kompaktowych, czy nawet winyli czasem. No i siłą rzeczy informacja o takich nagraniach nie jest wysyłana w żaden sposób na serwer, a przynajmniej nie była wysyłana, bo od kilku lat właśnie Radio Caroline współpracuje z ACR Cloudem i to jest usługa oczywiście płatna i ten serwis 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu monitoruje stream tego radia, sprawdza co tam jest odtwarzane w danym momencie, no i jak rozpozna, no to wrzuca te informacje na zarówno stronę internetową, jak i do odtwarzaczy, które są gdzieś tam podpięte i z których możemy słuchać, typu jakiś Winamp, Fubar albo jakakolwiek inna aplikacja, to są te tak zwane metadane wysyłane w strumieniu. Więc to w ten sposób działa i ja już to kilka lat temu widziałem, rzeczywiście sprawdza się całkiem fajnie. Można tam nawet wysłać jakąś informację zwrotną, że jeżeli piosenka została nieprawidłowo rozpoznana i ktoś na to zwrócił uwagę, to można też zgłosić to twórcom. Więc no fajnie, że znalazła się jakaś darmowa implementacja tego narzędzia.
1: No ja jestem tylko ciekaw, na ile taki ACR Cloud, skoro on no chyba się koncentruje raczej na tym amerykańskim rynku, chociaż nie wiem, może nie, na ile on sobie będzie radził z egzotyką, bo Shazam, no to potrafił czasem rozpoznać rzeczy tak nietuzinkowe, ja już nie mówię tu o muzyce polskiej, bo oczywiście też, ale jak ktoś sobie lubił posłuchać z jakiegoś bardzo odległego kraju, włącznie z jakimiś byłymi republikami radzieckimi, jakieś Kirgistany, Tadżykistany i to jakaś klasyka jeszcze w ogóle z tamtych krajów, bo nawet nie utwory grane teraz radiowo, tylko jakiś albo folk bardzo niszowy, albo jakieś rzeczy właśnie klasyczne i tak dalej, takie dawne, no to Shazam potrafił sobie z tym dobrze poradzić. Teraz pytanie, czy ACR Cloud ma też taką, aż tak dużą bazę tych utworów, żeby bezbłędnie je rozpoznać. No bo ja na razie trafiałem w same jakieś, no może nie, że amerykańskie, ale no rzeczy, które mogłyby gdzieś tam w Stanach.
0: Powiem ci od razu, ma, bo ja sprawdzałem to na jakiejś swojej archiwalnej audycji, którą prowadziłem. Tam było coś polskiego, też rozpoznał bez problemu, ale też było kilka na przykład rosyjskich utworów. I aha, też sobie z tym poradził.
1: Okej, okay, no to super. To trzeba się tylko cieszyć, że mamy dostęp do takiego serwisu. Tam jeszcze był jakiś bot na Twitterze, ale no Twitter teraz to już tak nie bardzo by kogoś interesował prawdopodobnie. No i tak to wygląda, więc Aha Music, gdybyście potrzebowali w jakiś inny sposób niż telefonem rozpoznać sobie jakieś utwory, no to jest to bardzo fajny serwis.
0: Tak jest. Teraz mamy komentarz od Agi. Chciałam bardzo podziękować za polecajkę tej aplikacji do rozpakowywania i dzielenia plików. Ta aplikacja Keka spełnia moje oczekiwania, bo już sobie ją przetestowałam. Także Piotrze,
2: super, cieszę się.
0: Poleciłeś dobrą aplikację. No i teraz cóż, twój temat. Paweł wspomniał, że na Twitterze to tak już nie mamy za bardzo czego szukać. A niedługo to będzie można mówić, na jakim Twitterze? Już Twittera nie ma.
2: No właśnie, jakoś ostatnio nam fajnie przejścia wychodzą między tymi tematami, no bo to właśnie nagle, dokładnie to było w poniedziałek, właściwie już przez weekend, Elon Musk ogłosił chyba w niedzielę to jakoś było, że w sumie to Twittera nie będzie i on sobie zrobi rebranding, to teraz będzie X czy X, nie wiem jak to dokładnie, jak to będzie czytane, no załóżmy, że X, no bo jesteśmy w Polsce. Co ciekawe, to jest coś, co Elon Musk już próbował robić 20 parę lat temu. To był jego pierwszy startup i to miało być coś, co się zaczęło od banku. To była właśnie domena x.com. Nie mylić z grą x.com ani z polskim sklepem x.com, które to tam inaczej się pisze i inne strony. I to miało być na początku bank, ale to też miała być właśnie taka usługa do wszystkiego. To też miał być taki sklep a la Amazon i wiele innych rzeczy. Coś, co udało się między innymi zrobić w Chinach w aplikacji WeChat, która to generalnie to jest komunikator, ale to jest też właśnie aplikacja, której możemy płatności dokonywać. Ona ma sama w sobie różne aplikacje, łącznie ze sklepem Apple, co ciekawe. Tak, Apple na takie rzeczy nie pozwala, to w Chinach to nie dość, że pozwolili, to jeszcze mają swoją aplikację wewnątrz tej aplikacji, więc to tam do tego stopnia jest popularna rzecz. No i właśnie ta pierwsza inkarnacja tego serwisu X.com ostatecznie połączyła się z czymś, co my znamy do dziś, czyli serwisem PayPal. Właśnie dzięki temu, że pozwalała wysyłać pieniądze użytkownikom po adresach e-mail. No później Elon Musk z tej firmy został wyrzucony. No ale 20 lat później, jak widać, chciałby kiedyś do takiego, do tego, tej idei wrócić. No i
0: marzenia z młodości trzeba realizować.
2: Dokładnie. No i właśnie stwierdził, że Twitter może być właśnie fajną wyskocznią do czegoś takiego. Czemu? Nie wiem, ale właśnie już logo stare Twittera, czyli to był taki właśnie ptaszek, został pomału zastępowany taką pogrubioną właśnie matematycznym symbolem litery X. Co ciekawe, kiedy to logo było ściągane z siedziby firmy w San Francisco, nie zostało to dokończone do końca, bo okazało się, że firma nie miała pozwolenia na dźwig. Tam w połowie to logo zostało, nie wiem, czy już dokończyli rozbiórkę, czy nie.
0: Czyli co, trochę ptaszka, trochę X-a.
2: No chyba tak. Tak to wygląda.
0: Wymowne.
2: Wymowne, tak. Mniej więcej adres x.com już ma na stronę Twittera przekierowywać, ale stopniowo ta zmiana też będzie zmieniana. Już na przykład oficjalne konto Twitter, małpa Twitter, które kiedyś wysłało nam aktualizację, co się dzieje ze stroną, zostało zamknięte. Jeśli wejdziemy na profil ten, no to będziemy mieli komunikat, żeby teraz obserwować konto X, po prostu literka X. I co tutaj powiedziała właśnie, jak to będzie wszystko wyglądało, do czego ta platforma będzie służyła. Szef firmy Twitter, czy właściwie teraz X-a, powiedziała właśnie, to jest jakaś pani, że X reprezentuje przyszłość nieskończonej interaktywności na dźwięk, wideo, wiadomości i płatności, tworząc globalny rynek na pomysły. No, takie bardzo tutaj ambitne słowa. Cokolwiek to znaczy. No, generalnie z tego, co czytałem, idea jest taka, żeby właśnie zrobić coś w rodzaju WeChata, czyli takiej super aplikacji do wszystkiego. Czy to się uda? Nie wiem, zobaczymy. Mniej więcej nie zdziwcie się, jeśli nagle wasza ikona aplikacji Twittera w App Store czy w Google Play, jeśli jeszcze aplikację macie zainstalowaną, nagle zmieni nazwę na X, czy właśnie jakieś inne strony, gdzie jakieś posty, które do końca właśnie też nie wiemy, jak się będą nazywały, czy to będą cały czas tweety, czy posty, czy X-y, czy coś innego, jak to się będzie nazywało. No, najwięcej kto wie, czy w przyszłości w tych przeglądach nie będziemy mieli kącika z archiwum X. Tak, i będziemy mówić.
1: Ja się boję o trochę inną rzecz, że co będzie. Przykładowo jedna strona jakiejś firmy i oni będą mieli swoje konto właśnie w serwisie X, no i nieumiejętnie podpiszą sobie ikonkę opisem alternatywnym link grafika X. Ja nie będę wiedział, czy tym się zamyka jakiś pop-up, czy tym się wchodzi na ich konto X. To tego się najbardziej.
2: No nie jesteś jedyną osobą, która to zauważyła. Już też właśnie takie komentarze widziałem.
0: Też gdzieś widziałem, że na przykład to dosyć ciekawie będzie wyglądało we Francji, bo u nich właśnie jedną literą X określa się produkcję porno.
1: Oj. A nie trzema? A tylko zazwyczaj było trzy.
0: No właśnie, aha, ale wiesz, to we Francji jedno.
2: Ale wiecie co, w ogóle nawet 20 parę lat temu, kiedy, bo właśnie ta platforma X, Muska i właśnie PayPal, którego stworzyła inna osoba, obie wymyśliły właśnie to samo, że wysyłanie pieniędzy po adresach e-mail, no jak te firmy się połączymy, to Musk bardzo właśnie naciskał, żeby ta nazwa właśnie została X, a nie PayPal, mimo to, że wszyscy wokół już 20 lat temu mówili mu, że to jest bardzo zły pomysł i tam jakieś badania były robione i niestety już wtedy to było źle kojarzone. No dziś teraz są właśnie takie komentarze, że ta nazwa jest taka sobie, no. Ładnie mówiąc. Tak.
0: Na pewno trzeba przyznać, domena jest krótka i jednoliterowe domeny to jest rzadkość. Ciekawe, czy ona była w posiadaniu Ilona cały czas, czy musiał za nią zapłacić. No i na rzecz, że go stać, ale...
1: Ja już widziałem pomysły, żeby w momencie, kiedy Twitter wygaśnie, zaczaić się na domenę, kupić ją i postawić tam instancję Mastodona.
0: To bardzo dobry pomysł.
1: Tak, też mi się podoba.
2: Czemu nie?
0: No i słuchajcie, takim to właśnie X-em... jakąś klamrą spięliśmy ten nasz dzisiejszy Tyflo Przegląd. Tradycyjnie pytanie, czy jeszcze coś tam na koniec, jakieś informacje do was dotarły?
2: Mi nic nie wpadło.
1: Nie.
0: No to okej, to kończymy nasze dzisiejsze spotkanie. Kolejny Tyflo Przegląd już za tydzień, a tymczasem za uwagę dziękuję Piotr Machacz, Paweł Masarczyk i mówiący te słowa Michał Dziwisz. Do usłyszenia.
2: Do usłyszenia.
0: Za tydzień.
3: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
4: Dobry wieczór, witam serdecznie w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu. Ala Witek z tej strony. Jak zwykle bardzo się cieszę, że zechcieli Państwo spędzić czas w naszym towarzystwie. Dziś rozmawiać będziemy o haptycznej mapie. Moim i Państwa gościem jest pani Joanna Roczniak, studentka informatyki na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Twórczyni prototypu dotykowej mapy. Witam serdecznie pani Joanno.
5: Dobry wieczór, witam.
4: Dobry wieczór, witam. Cieszę się ogromnie, że zechciała pani przyjąć nasze zaproszenie. Ja miałam przyjemność poznać panią Annę i rozmawiać z nią o projekcie, jaki realizuje podczas konferencji ICCHP w Linz i mam nadzieję, że to, o czym dziś pani Joanna będzie Państwu opowiadać, okaże się dla Państwa równie interesujące, jak okazało się dla mnie wtedy, dlatego postanowiłam panią Joannę do naszego podcastu zaprosić. Zanim przejdę do tematu dzisiejszej rozmowy, przypomnę Państwu, że można zadawać pytania, można się kontaktować z nami tradycyjnie pod numerem telefonu 123 834 835. Jeśli ktoś z Państwa będzie miał jakieś pytania, bardzo serdecznie zachęcamy do kontaktu. To ja może na początek poproszę Panią o opowiedzenie naszym słuchaczom troszeczkę o sobie i w takim najbardziej ogólnym zarysie o projekcie, którym się Pani zajmuje.
5: Dziękuję bardzo. Także ja jestem Asia Roczniak, jestem studentką ostatniego roku już studiów magisterskich na Akademii Górniczo-Hutniczej Wydziału Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji, gdzie studiuję informatykę I właśnie w ramach mojej pracy magisterskiej zainteresowałam się stworzeniem projektu specjalnie dedykowanego dla osób niewidomych z wykorzystaniem unikalnej, niesamowicie nowoczesnej technologii. Technologii, która jest rozwijana przez firmę Ultra Haptics w Bristolu. Jest to technologia, która opiera się głównie na zmyśle dotyku. Dlatego też jednym z moich pomysłów wykorzystania tej technologii były właśnie aplikacje skierowane dla osób niewidomych. I właśnie w ramach tej mojej pracy magisterskiej zaczęłam współpracę z Uczelnianym Centrum Informatyki, gdzie poznałam m.in. Marcinę Ryszkę, niesamowicie zmotywowaną i która potrafi też zmotywować innych, osobę niewidomą. I właśnie dzięki jego zaangażowaniu i również dzięki zaangażowaniu doktora Zygmunta, dyrektora właśnie Uczelnianego Centrum Informatyki, udało się dołączyć do programu akademickiego, który był przygotowany, który został ogłoszony w tamtym roku przez firmę Ultra Haptics, w ramach którego mieliśmy jako uczelnia możliwość zakupienia właśnie urządzenia, które jest przez nich produkowane. I co jest ciekawe, to urządzenie generuje w przestrzeni punkty, które są wyczuwalne, ale są niewidoczne gołym okiem. I tak naprawdę wykorzystują one fale ultradźwiękowe, które jak nakładają się na siebie, jak interferują, to tworzą ogniska, czyli tak jak zwykłe fale. Jednak co jest interesujące, to to, że ta firma właśnie opatentowała algorytmy, które wykorzystuje w swoim oprogramowaniu do tworzenia tych dynamicznie zmieniających się punktów w przestrzeni, które możemy wyczuć naszą gołą ręką.
4: Jasne. Ja właśnie. To może zanim wejdziemy w szczegóły tego, jak ta mapa działa i na jakiej zasadzie jest wykonywane oraz jak same mapy powstają, chciałabym, bo wspominała Pani o tym, że rozpoczęła Pani współpracę z Centrum Informatycznym, że poznała Pani tam też Marcina, który był swego czasu gościem naszego podcastu. Chciałabym zapytać ogólnie, co Panią zainspirowało do przygotowywania, bo jeśli dobrze rozumiem, to wcześniej nie miała Pani styczności z osobami niewidomymi, więc skąd pomysł na stworzenie dla nich właśnie takiej mapy?
5: Przede wszystkim właśnie to, że ta technologia opiera się na zmyśle dotyku. Zdałam sobie sprawę, że obecne na przykład oprogramowania albo aplikacje w galeriach handlowych, które przedstawiają mapę, są skupione tylko na wizualnej części. Nie ma tam możliwości bez zmysłu wzroku odczytania informacji, które są na takiej mapie, na przykład w galerii handlowej przedstawione. No i wtedy zdałam sobie sprawę, że za pomocą takiej nowej technologii, jaką jest Ultra Haptics, jesteśmy w stanie stworzyć pewne dotykowe interfejsy, czyli pewne dotykowe efekty w przestrzeni i tak nimi dynamicznie sterować, żeby przekazywać równie wartościowe informacje. I sama byłam zainteresowana tą nową technologią już od ponad 3 lat. Śledziłam to, jak się rozwija, bo firma powstała w 2013 roku. Więc jest to bardzo nowa technologia, cały czas się rozwija i w momencie jak zaczęłam moje studia magisterskie, okazało się, że właśnie wtedy jest ta możliwość sprowadzenia tego urządzenia na naszą uczelnię, więc to wszystko zmotywowało mnie do dalszego rozwijania tego projektu.
4: Chciałabym poprosić Panią teraz o taki możliwie uproszczony sposób, bo oczywiście Pani jako informatyk pewnie doskonale mogłaby opowiedzieć o wszelkiego rodzaju arkanach tutaj działania technologii, o której na bazie której tworzony jest Państwa projekt. Natomiast chciałabym, żeby w sposób taki uproszczony i dosyć obrazowy opowiedziała Pani, jak sam ten projekt haptycznej mapy działa, co jest jakby takim początkowym efektem w kontekście samych map i jaki jest ten końcowy efekt już, który ma służyć konkretnemu użytkownikowi.
5: Haptyczna mapa, czyli można powiedzieć trochę prościej nawet mapa dotykowa. Tak jak wspominaliśmy, jest to mapa, która wykorzystuje ultradźwięki. I te ultradźwięki są sterowane przez oprogramowanie, w którym możemy określić dokładnie, w jakim punkcie w przestrzeni, na jakiej pozycji te ultradźwięki będą się nakładać na siebie w taki sposób, żebyśmy je mogli wyczuć. Ja wykorzystuję tę technologię do generowania punktów, które są związane z budynkami. I w momencie, jeżeli użytkownik wyczuje pewien punkt w przestrzeni, nad to, który jest generowany nad tą płytką Ultra Haptics, naciśnie go, jakby niby niewidzialny przycisk, wówczas może dostać informację z systemu, która jest informacją audio o nazwie budynku. Na przykład, że jest to budynek B1, A1 albo przewiązka A3, A4. Póki co skupiam się głównie na mapie kampusu AGH. Jednak w przyszłości nie ograniczam tego, że można byłoby to rozwiązać i dołożyć nowe funkcjonalności, które przedstawiałyby w formie właśnie takiej dotykowej również inne przestrzenie, inne mapy. Nawet można byłoby tam przedstawić jakąkolwiek przestrzeń na mapie na całym świecie. Poza tym możemy sobie to również wyobrazić, że za pomocą tej płytki Ultra Haptics jesteśmy w stanie przedstawić tylko jakąś część tej mapy, więc aby przesunąć się na inną część, możemy sterować za pomocą naszych własnych gestów bądź za pomocą zwykłych strzałek na klawiaturze, w zależności od tego, co użytkownik woli. I samo sterowanie jest bardzo intuicyjne, bo to też zakłada moja praca magisterska, właśnie żeby tworzyć intuicyjne interfejsy, które ułatwiałyby osobom niewidomym sterowanie, nawigację i uczenie się struktury mapy.
4: Jasne, bardzo dziękuję. To teraz chciałabym Panią popytać troszeczkę o te mapy. Chciałabym zapytać najpierw o przygotowywanie i implementację tych map. Proszę mi powiedzieć, czy to jest jakiś specjalny sposób kodowania ich, czy to jest, jak to wygląda? Załóżmy, ma Pani jakąś taką zrobioną graficznie mapę, powiedzmy, tego kampusu, tak? Bo to jest takie Pani poletko doświadczalne tutaj. Jak przeobraża Pani tą mapę w taką, która byłaby czytelna dla tego urządzenia, żeby później ono właśnie w tej wersji dotykowej wyświetlało ją, pokazywało ją osobom niewidomym?
5: Wszystko zaczyna się od OpenStreetMap, czyli takiej ogólnodostępnej mapy, która zawiera tagi określające na przykład budynki, które są związane z kampusem AGH. Okay. Moja aplikacja jest zbudowana w Unity. Dla osób, które się orientują, Unity jest to narzędzie, silnik do tworzenia gier komputerowych. Dlaczego to wykorzystuję? Dlatego, że to ułatwia mi pracę właśnie z technologią Ultra Haptics, gdyż oni udostępniają w swojej dokumentacji po zakupieniu ich urządzenia właśnie również pakiet, który można dołączyć do Unity. I w momencie, jak pobieram dane z OpenStreetMap, wykorzystuję również inną bibliotekę Mapbox, która jest również ogólnodostępną, tak zwaną open source'ową biblioteką, która umożliwia mi generowanie trójwymiarowej mapy. Jednak używam tak naprawdę tą trójwymiarową mapę jedynie do celów deweloperskich, czyli do programowania, do debugowania, do sprawdzania, czy wszystko dobrze się generuje, wszystko dobrze się tworzy. I w momencie, jak już znam pozycję tych budynków na mapie, wówczas jestem w stanie stworzyć takie algorytmy, które wykorzystują matematyczne translacje pomiędzy odpowiednimi współrzędnymi, że wtedy jestem w stanie przedstawić w odpowiednim punkcie w przestrzeni punkty, które byłyby wyczuwalne w takich odległościach i w takich zależnościach od siebie, żeby były takie same jak na faktycznej, prawdziwej mapie kampusu AGH.
4: Jasne. Rozumiem. To teraz chciałabym zapytać jeszcze o tą mapę, która została zaimplementowana. Jak wyglądała ta mapa? Jakie elementy odzwierciedla ta mapa dotykowa? Czy to są tylko budynki? Czy to są też na przykład jakieś obszary zielone, ciągi komunikacyjne? Czy na ile wiernie ona oddaje jakby całokształt tych budynków i ich otoczenia? Czy też jest to po prostu tylko mapa z naniesionymi jedynie samymi budynkami? Jak to wygląda?
5: W obecnej wersji aplikacji są to jedynie budynki i są to jedynie punkty, które odzwierciedlają miejsce ułożenia tych budynków. Jednak w kolejnych wersjach aplikacji mam nadzieję dołożyć również pewne linie, które byłyby również wyczuwalne, które oznaczałyby drogi. Wówczas osoby, które wyczuwają tą mapę, miałyby łatwość w większej orientacji w tym terenie. Jednak nadal jest to technologia dość trudna w dewelopowaniu, w tworzeniu tego oprogramowania, dlatego póki co ułatwiam sobie tą pracę, tworząc, skupiając się jedynie na budynkach.
4: Tak, bo ja myślę, że też jakby będziemy rozmawiać o testach tego urządzenia i dzisiaj przybliżając Państwu sam projekt, chciałabym zwrócić uwagę, żebyśmy pamiętali o tym, że jest to urządzenie prototypowe, że jest to technologia nowa i tak naprawdę i pani współpracownicy projektu w Bristolu dopiero troszeczkę, mówiąc szczerze, też uczycie się, prawda, przygotowywania tych map i aranżowania ich w taki sposób, żeby były jak najbardziej pomocne osobom niewidomym.
5: Tak, jak najbardziej. Wszystko cały czas się tworzy, to wszystko cały czas rozwija. Firma w Bristolu prawie co chwilę otrzymuje kolejne nagrody, kolejnych inwestorów, dzięki którym może się rozwijać. I już nie tylko jest to nie oddział w Bristolu, ale obecnie również ma oddziały i w Stanach Zjednoczonych i w Południowej Korei. Także mam nadzieję, że w przyszłości będziemy mogli zobaczyć ich technologię nawet w codziennym życiu. I właśnie dzięki temu też chciałabym mieć udział w tworzeniu tych technologii przyszłości.
4: Jasne. To porozmawiałyśmy o mapach, porozmawiałyśmy o tej wstępnej ich implementacji, o tym, jakie elementy przestrzeni oddają. To teraz przejdźmy do samego urządzenia, bo pewnie będą nasi słuchacze ciekawi, jak też ono wygląda. Postaramy się w miarę plastycznie i obrazowo jakoś wspólnymi siłami na tyle opisać, żeby mieli Państwo jakieś wyobrażenie odnośnie tego, jak samo urządzenie wygląda. To na początek, gdyby mogła Pani mniej więcej opisać, jak samo to urządzenie, ta płytka wygląda, z czego ona jest wykonana, jakie są jej wymiary i jej kształt. I może też w kilku słowach, gdyby Pani wstępnie opisała, co czuje osoba próbująca odczytać te mapy z urządzenia?
5: Jak najbardziej. Otóż to urządzenie, to które my posiadamy na AGH, bo oczywiście są też wersje tego urządzenia, to które my posiadamy składa się z 256 małych głośniczków ultradźwiękowych. Są to takie same głośniczki, albo bardzo podobne, jakie są stosowane w systemach do parkowania, gdyż właśnie te systemy do parkowania również wykorzystują ultradźwięki do określania odległości pomiędzy pojazdem a obiektem, który jest na naszej drodze.
4: I właśnie czyli mówimy o tych urządzeniach, przepraszam, że Pani wchodzę w słowo, żebyśmy tutaj wszyscy mieli jasność. Kiedy cofamy samochodem, słyszymy takie charakterystyczne pip, pip, pip i wtedy mamy sygnał, że zbliżamy się tyłem auta do jakiejś przeszkody, tak? O te urządzenia chodzi, tak?
5: Dokładnie o te same. Mhm, tą odległość. Te małe głośniczki ultradźwiękowe mają średnicę, można powiedzieć, niecałego centymetra. One są ułożone na kwadratowej płytce, która ma wielkość tak mniej więcej 16 na 16 centymetrów. Są ułożone blisko siebie, natomiast nad płytką, w sensie u góry tej kwadratowej płytki, jest dołączone do urządzenia Leap Motion. Leap Motion jest to kamerka, która za pomocą fal z kolei infrared wykrywa naszą rękę w przestrzeni i również dzięki oprogramowaniu, które jest dołączone do tej kamerki Leap Motion, jesteśmy w stanie określić dokładną pozycję każdego elementu naszej ręki, każdej kości, każdego palca. I to wszystko połączone ze sobą umożliwia nam tworzenie tych ultradźwięków, tych punktów wyczuwalnych dokładnie w miejscu, gdzie jest nasza ręka. Z kolei te dwie rzeczy są połączone ze sobą i oprócz tego odchodzą od tego też kabelki. Jeden kabelek z Leap Motion do komputera, drugi kawałek z płytki również do komputera, żeby można było z tym wszystkim sterować, przesyłać odpowiednie sygnały. No i kolek to zasilanie oczywiście. I to jest właśnie opis, myślę, że mniej więcej obrazowy tego, jak wygląda ta płytka. Z kolei pytała jeszcze pani, co czuje osoba, która wyczuwa właśnie te punkty w przestrzeni. I to jest niesamowicie ciekawe, bo to jak pierwszy raz przedstawiałam to urządzenie UltraHaptix i tą technologię w ośrodku szkolno-wychowawczym dla osób słabowidzących i niewidomych na ulicy Dynieckiej w Krakowie. Tam właśnie miałam pierwszą demonstrację tej technologii. Jedna z dziewczyn uczennic tej szkoły powiedziała, że czuje, jakby motyle jej pływały po dłoni, bo tak naprawdę jest to bardzo delikatne odczucie. Można by nazwać, że jest to jakby podmuch wiatru, ale jest to bardzo scentralizowany podmuch wiatru w taki sposób, że jesteśmy w stanie nawet wyczuć kształty, jesteśmy w stanie czuć okręgi, jesteśmy w stanie wyczuć kwadraty, trójkąty, nawet pewne przestrzenie, nawet pewne figury trójwymiarowe. Jesteśmy w stanie wyczuć linie. Wyczuwamy również różne efekty, na przykład zmieniające się kształty. To wszystko jest dynamicznie sterowane przez oprogramowanie. To jest niesamowitą według mnie wadą właśnie tej technologii.
4: To bardzo dziękuję. Chciałabym teraz porozmawiać o względach praktycznych, o kwestiach związanych z przygotowywaniem tych map, czyli tak już bardziej o tej mapie haptycznej w praktyce. Na początek chciałabym zapytać panią o to, czy przygotowując mapy do implementacji do urządzenia, jakoś na początek wykorzystując w praktyce to urządzenie, które ma służyć później już do dotykowego odczytu tych map, konsultowała pani jakoś sam proces właśnie przygotowywania i udostępniania tych map z jakimiś osobami niewidomymi?
5: Tak, jak najbardziej. Starałam się przede wszystkim konsultować z pracownikami Gminnego Centrum Informatyki, jak również dzięki pomocy i dzięki pracy ze szkołą w Krakowie dla osób słabowidzących i niewidomych, dzięki uprzejmości właśnie pani dyrektor dyrekcji oraz nauczycielek, byłam w stanie zorganizować testy z osobami niewidomymi, a dokładnie z uczniami właśnie niewidomymi w tej szkole i sugestie cały czas pojawiały się podczas tych testów i starałam się dostosowywać właśnie do tego, jak oni odczuwają i to, co oni chcieliby właśnie odczuwać, starałam się implementować w mojej aplikacji. Jednak cały czas, że potrzebuję więcej osób do testowania tego urządzenia, żeby mieć pewność, że to urządzenie faktycznie może pomóc zbudować strukturę mapy danej przestrzeni.
4: Rozumiem. A proszę mi powiedzieć, jakie były najczęstsze uwagi, najczęstsze oceny? Czy to były takie, że rzeczywiście są w stanie wyobrazić sobie osoby, które oglądały te mapy, ten teren? Czy na przykład uważają, że te mapy powinny być bardziej dynamiczne, mniej dynamiczne, czy to delikatne muśnięcie, które ma odzwierciedlać dotykanie konkretnego budynku, nie jest zbyt słabym sygnałem? Jakie były opinie tych osób, które testowały odnośnie urządzenia?
5: Jedna z głównych opinii, jaka się pojawiała, to było to, że trzeba trzymać rękę cały czas w powietrzu. Wiadomo, że wtedy nasza ręka się szybciej męczy, więc często osoby, nie tylko niewidome, ale też bez dysfunkcji wzroku, narzekały na to, w jaki sposób się kontroluje właśnie to urządzenie. A oprócz tego, często osoby niewidome też wspominały, że ten dotyk i efekty dotykowe, które się pojawiają, są zbyt słabe, żeby sobie faktycznie zwizualizować tą przestrzeń. Jednak opinie często były podzielone. Dlatego też bardzo ważne jest przeprowadzanie takich testów, żeby zbadać, czy ma to w ogóle potencjał rozwijania. Obecnie moja praca magisterska jest prawie zbliża się ku końcowi, więc obecnie będę przygotowywała finalne testy tej aplikacji. Jednak gdy pojawiły się oceny, że tak, jest to warte rozwijania, to jak najbardziej będę chciała dalej kontynuować pracę nad tą aplikacją. A jeszcze, co osoby niewidome wspominały, się właśnie przypomniało, jak przeprowadzałam pierwsze testy właśnie z osobami niewidomymi. Jedna z dziewczynek powiedziała, która była niewidoma od urodzenia, że zawsze chciała żyć w świecie dźwięków. I teraz właśnie może ten dźwięk dotknąć. Więc to był dla mnie taki moment kluczowy w mojej pracy nad tą aplikacją, bo zrozumiałam, że dzięki temu mogę w pewien sposób pomóc osobom właśnie niewidomym, aby przyjaźniej były nastawione do tych właśnie nowych technologii.
4: Rozumiem. Dziękuję bardzo. To jeszcze przez chwilkę w kontekście tym praktycznym. Jak wygląda nawigowanie po tej mapie? Bo wyciągam ręce przed siebie gdzieś takimi drobnymi ruchami, jakby aktywuję tą mapę, czuję muśnięcia w miejscach, gdzie są te budynki, a jeśli chciałabym sobie no jakby ten obszar jakoś przesunąć, tak? Bo idę, chcę sprawdzić kolejne budynki, czy to działa na zasadzie jakiegoś systemu gestów, czy nie wiem, przesuwa się to fragment po fragmencie, jak to wygląda?
5: To tak naprawdę zależy od użytkownika. Zbudowałam tutaj dwa systemy. Jeden za pomocą strzałek, a drugi właśnie za pomocą gestów. Może nie będę opisywać dokładnie, jakie gesty należy wykonywać, gdyż w testach, które chciałabym przeprowadzić, również będę chciała się dowiedzieć od osób, jakie oni gesty intuicyjnie chcieliby wykonywać podczas nawigowania takiej mapy. Jednak za pomocą strzałek jest również możliwość przesuwania się po tej mapie, po prostu w kolejny obszar, który w zależności od tego, którą strzałkę się naciśnie w tą stronę, ten obszar płytki możemy przesunąć na większej mapie.
4: Tutaj chciałabym doprecyzować, czy w zależności, którą strzałkę się naciśnie, mamy odpowiednik jako kierunków geograficznych, że góra to będzie północ, prawo wschód, lewo zachód, dół południe, czy na jakiej zasadzie to się odbywa?
5: Zgadza się. Dokładnie odbywa się na tej zasadzie, na której pani wspomniała, że jeżeli naciśniemy strzałkę w prawo, to przesuwamy się na wschód, jeżeli w lewo, to na zachód, odpowiednio północ, południe, strzałka w górę i w dół. A jeżeli chodzi jeszcze o gesty, to co jest istotne, to, że w tej mojej aplikacji zbudowałam tak zwane dwa moduły. Jeden to jest poniżej 20 cm, to znaczy jeżeli nasza ręka jest poniżej 20 cm nad płytką Ultra Haptics, wówczas jesteśmy w stanie wyczuć właśnie te punkty, które odpowiadają budynkom. Natomiast jeżeli nasza ręka jest powyżej 30 cm, wówczas wchodzimy do tak zwanego z angielskiego navigation mode, czyli systemu interfejsu, w którym jesteśmy w stanie nawigować się po tej mapie i wykonywać odpowiednie gesty do nawigacji.
4: Aha, rozumiem. I wtedy wykonując te gesty, tak jakby przesuwamy mapę pod spodem, tak jakbyśmy strzałkami też ją przesuwali, tak? Na tej zasadzie mniej więcej to działa.
5: Tak, zgadza się.
4: Mhm. To jeszcze w tym kontekście praktycznym pozostańmy na chwilkę, za moment przejdziemy do testów, o których pani już wspominała. Mówi pani, że i osoby dorosłe, i uczniowie mieli przyjemność wstępnie testować pani projekt. Po tych testach, jak ocenia pani potencjał tej haptycznej mapy? Na ile ona może być pomocna? Czy sama też pani ma jakieś pomysły, w jakich obszarach może być najbardziej pomocna? Być może sami uczestnicy testów albo osoby z którymi rozmawiała pani na temat tej mapy, osoby niewidome, podsuwały pani jakieś propozycje, w jakich obszarach ewentualnie mogłaby być wykorzystywana?
5: Jeżeli chodzi o to, jaki jest potencjał takiej haptycznej mapy, po tych testach, które obecnie wykonywałam, Nie mogę dokładnie stwierdzić jeszcze, czy rzeczywiście osoby niewidome są w stanie stworzyć taką mentalną mapę, nauczyć się dokładnie, gdzie jakie punkty są obok siebie i je rozróżniać. Dlatego też właśnie będę przygotowywać te finalne testy za niedługo. Jednak myślę, że potencjał rozwijania tej technologii właśnie w dziedzinie nawigacji bądź poznawania nowego terenu, prezentowania pewnych informacji jest niesamowity. Przede wszystkim z tego względu, że to jest technologia, która dynamicznie się zmienia, więc osoby niewidome, pewnie jak Państwo wszyscy wiedzą, obecnie używają tradycyjnie do nauki struktury mapy, używają statycznych map, które są drukowane często na specjalnym papierze, wypukłym specjalnym papierze. I co jest głównym problemem, to to, że wyprodukowanie takiej mapy zajmuje pewien czas i tak jak zmienia się nasze środowisko, to tak ta mapa pozostaje cały czas taka sama, więc myślę, że dużym plusem tej technologii jest to, że się dynamicznie zmienia. I co jest istotne, to to, że po tych testach, po rozmowach z wieloma osobami tak naprawdę na całym świecie, poczynając od Japonii, gdzie zaczynałam pracować nad tym projektem, kończąc właśnie na ostatniej konferencji, gdzie się poznałyśmy w Austrii, po tych wszystkich testach i rozmowach zauważyłam olbrzymi potencjał tej technologii do rozwijania między innymi w galeriach handlowych, gdzie jak już wspominałam, mamy pewne mapy, ale one mają tylko wizualny feedback, a taka dodatkowa informacja dotykowa byłaby wielkim ułatwieniem dla osób właśnie z dysfunkcją wzroku, żeby łatwiej mogły się nauczyć, dowiedzieć, w którym kierunku nawet pójść, żeby dostać się do odpowiedniego sklepu.
4: Jasne. Ja myślę, że też bardzo pomocna byłaby w wszelkiego rodzaju budynkach użyteczności publicznej, kiedy to są takie dosyć rozległe przestrzenie, jak jakieś dworce komunikacyjne, lotniska, budynki, które jakby kompleksy budynków, tak, gdzie trzeba się zorientować, powiedzmy jakieś kompleksy szpitalne, czy tego typu właśnie kampusy uczelniane, gdzie tych budynków jest wiele i też jakby trudno z samego opowiadania wyrobić sobie taki pełen obraz tego. Kolejna kwestia to jest tkanka miejska, która bardzo często zmienia się, bo na przykład są przebudowywane jakieś ulice, powstają przy nich nowe budynki, powstają różnego rodzaju jakieś parkingi, inne są adaptowane, czy tam przywracane jako tereny zielone i tutaj też myślę, że właśnie ta dynamika, oczywiście to się nie dzieje z dnia na dzień, ale też myślę, że byłoby to bardzo pomocne na przykład przy kursach orientacji, tak? Bo dziś człowiek poznaje miasto, w którym odbywa kurs orientacji na ogół po prostu chodząc po tym mieście. Dla mnie jakby już kończąc tutaj te moje refleksje, najbardziej największym plusem tego projektu, który pani tworzy i który pani realizuje, jest sam koncept pokazywania osobom niewidomym przestrzeni, dlatego że bardzo często jest tak, że gdzieś tam osoby niewidome idąc z laską, idąc z psem, idąc z jakimś widzącym przewodnikiem, jakby mają najlepsze wyobrażenie o tej przestrzeni, która jest tuż obok nich, bo to są jakieś odbite echa, zapachy, dźwięki typowe dla danego miejsca, więc jakby cała ta reszta, która jest w dalszym otoczeniu, skala tej przestrzeni jest dla części osób niewidomych kompletną abstrakcją, tak? Więc tutaj myślę, że w tym kontekście tego typu mapy mogłyby być też bardzo pomocne i myślę, że bardzo rzadko wykorzystywane są jakiekolwiek mapy przynajmniej z mojego doświadczenia mogę tak powiedzieć, osób, z którymi rozmawiałam o ich kursach orientacji, to jest chodzenie w praktyce, chodzenie, poznawanie jakichś wybranych tras, uczenie się technik, które wspierają jakby bezpieczeństwo w trakcie poruszania się, natomiast te kursy nie dają dużej wiedzy o przestrzeni ogólnie, więc myślę, że tego typu dynamiczne mapy byłyby pewnie pomocne. Oczywiście to też zależy od konkretnej osoby, czy taka wiedza jest jej potrzebna, na ile jest jej pomocna, ale tutaj myślę, że mogłoby znaleźć również szerokie zastosowanie. Dobrze, to chciałabym z Panią porozmawiać przez chwileczkę jeszcze właśnie o tych testach, które zamierza Pani prowadzić. Na początek jeszcze chciałabym, zanim przejdziemy do tych testów, króciutko poprosić Panią o Pani refleksję odnośnie użytkowania, bo też pewnie jakoś tam Pani testuje, próbuje sama ocenić, na ile to urządzenie jest, że tak powiem, sprawne i już skonstruowane w kontekście użyteczności, jakie są jego największe zalety i co Pani zdaniem wymaga jeszcze w procesie jakby udoskonalenia.
5: Jak najbardziej. Więc tak jak już wspominałam, według mnie największą zaletą tego urządzenia jest to, że możemy stworzyć dotykowe interfejsy, które się dynamicznie zmieniają. I możemy sobie wyobrazić, jak wielkie zastosowania może mieć ta technologia, nie tylko w aplikacjach dedykowanych dla osób niewidomych, ale również w aplikacjach, na przykład w grach komputerowych albo w projektowaniu, gdzie nie jesteśmy ograniczeni jedynie do kartki papieru, ale możemy tak naprawdę tworzyć pewne formy w przestrzeni, które my czujemy. Więc to daje nowe pola do popisu właśnie w dziedzinach projektowania. Również obecnie firma Ultra Haptics również współpracuje z wielkimi firmami, które produkują samochody w branży automotive. Bodajże nawet ich pierwszym zastosowaniem jest gra do kasyn, gdzie właśnie płytka Ultra Haptics została zaimplementowana i dodaje dodatkowe efekty, które mają bardziej angażować gracza właśnie w proces wygrywania pieniędzy w kasynie. Jest to taki dość śmieszny, ciekawy przykład. I według mnie właśnie ta technologia ma wielki potencjał do rozwoju w przyszłości. Jednak oczywiście ma również pewne limity i pewne wady, które należy wziąć pod uwagę podczas projektowania aplikacji z wykorzystaniem tej technologii. Między innymi to, że fale ultradźwiękowe są to fale, które nakładają się, które są kuliste. Jak nakładają się na siebie, to w momencie, jeżeli chcemy w przestrzeni przedstawić konkretny jeden punkt wyczuwalny, to często zdarza się, że tworzymy pewne hałasy naokoło tego punktu, które są mniej wyczuwalne, ale mimo wszystko dalej jesteśmy w stanie je rozróżnić. Więc wówczas podczas projektowania aplikacji trzeba również wziąć pod uwagę te takie punktowe hałasy, które się pojawiają. Oczywiście w oprogramowaniu jesteśmy w stanie w pewien sposób sterować tymi wszystkimi punktami, więc czasem jesteśmy w stanie również zniwelować te hałasy, jednak wiedza na temat projektowania i dewelopowania właśnie tych wszystkich aplikacji jest bardzo ważna. Co jest również istotne, to, że mimo wszystko wiedza informatyczna, to znaczy wiedza, w jaki sposób projektuje się, programuje się aplikacje, również jest wymagana do tworzenia tego oprogramowania, aplikacji z wykorzystaniem tego oprogramowania. Jednak mam nadzieję, że będzie to coraz bardziej dostępne, coraz bardziej popularne i w przyszłości już każdy będzie mógł bez problemu tworzyć takie aplikacje.
4: Chciałabym popytać Panią teraz o testy. Mam nadzieję, że już tutaj nic nie będzie nam przeszkadzało. Chciałabym zapytać Panią na początek, na czym będą polegały testy, które chciałaby Pani zaproponować naszym słuchaczom?
5: Testy, które chciałabym zaproponować, trwają tak myślę, że nie więcej niż jedną godzinę. Nawet mogę stwierdzić, że około pół godziny. Na początku przedstawiłabym osobie, która będzie testowała to urządzenie i tę aplikację, właśnie technologię Ultra Haptics, gdzie będzie mogła zapoznać się z tym efektem dotykowym, jaki jest stworzony, żeby się zaznajomiła z tą technologią. Po krótkim wstępie będę sprawdzała, w jaki sposób intuicyjnie dana osoba wykonuje gesty do nawigacji, bo właśnie tak jak wspomniałam, w mojej pracy magisterskiej również istotny jest ten aspekt intuicyjności. Dlatego też chciałabym sprawdzić, w jaki sposób osoby intuicyjnie sterują bądź chcą kontrolować urządzenia do nawigacji. I następnie ostatnią fazą tych testów będzie stworzenie takiej mentalnej mapy za pomocą tych punktów w przestrzeni, które są generowane przez tą płytkę Ultra Haptics. Na czym to będzie dokładnie polegało? Otóż za pomocą takich małych pinesek o różnych kształtach trzeba będzie ułożyć, tak jak się czuje, punkty w przestrzeni, w taki sposób ułożyć je, przynajmniej postarać się ułożyć na takiej dziurkowanej tablicy. I tak będę sprawdzać, czy te punkty, które są układane przez użytkownika, zgadzają się z tym, co jest przedstawiane w aplikacji. I co jest tutaj istotne do zaznaczenia, to, że ja w żaden sposób nie będę oceniać osoby, która testuje, ale raczej będę oceniać aplikację, czy ona jest przygotowana i zaprojektowana w odpowiedni sposób, w taki, żeby osoba, użytkownik, mógł w łatwy sposób wyobrazić sobie te punkty, tak jak są one w rzeczywistości. I te testy będę chciała przygotować właśnie w sierpniu, w zależności od tego, kiedy dane osoby, które byłyby chętne do wzięcia udziału w takich testach, byłyby dostępne.
4: Rozumiem, że testy odbywałyby się przede wszystkim w Krakowie, gdzieś w ramach pomieszczeń udostępnionych przez AGH na potrzeby pani tych testów. Proszę mi powiedzieć, czy myślała już pani o jakichś terminach i w jaki sposób ewentualnie osoby chcące wziąć udział w testach mogłyby się z panią kontaktować?
5: Jak najbardziej. Jeżeli chodzi o termin, to wstępnie myślałam o terminie w drugim tygodniu sierpnia tego roku 2018, czyli jest to między 13 a 19 sierpnia. Jeżeli by się okazało, że ten termin, ten tydzień nie odpowiada osobom zainteresowanym, to oczywiście jestem elastyczna i możemy się po prostu dogadać. Jak się ze mną najlepiej skontaktować? Przede wszystkim albo mailowo, napisać do mnie maila na roczniak.joanna@gmail.com albo zadzwonić telefonicznie na mój numer telefonu bezpośrednio, żeby umówić się właśnie i wyrazić swoje zainteresowanie w tych testach. Jeżeli mogę, to również podam swój numer telefonu. To jest 784-669-469. Myślę, że jeżeli będzie taka możliwość, to jeszcze w komentarzach pod tym podcastem umieścimy właśnie moje dane kontaktowe. W razie jakby były osoby zainteresowane, to będę bardzo chętna do współpracy. Jeżeli jednak tutaj jeszcze wspomnę, jeżeli się okazało, że jest część osób, która nie może na przykład zjawić się osobiście w Krakowie, a nadal chciałaby wziąć udział w takich testach, to wtedy jestem w stanie dojechać po prostu do większej grupy osób w danym mieście, żeby również takie testy przeprowadzić.
4: Rozumiem. Dobrze, to pozostaje mi zachęcić Państwa do sprawdzenia, na ile technologia prezentowana dzisiaj przez panią Joannę sprawdziłaby się w Państwa ocenie w przypadku haptycznej mapy. Mam nadzieję, że udało się nam zainteresować Państwa tym pomysłem. Ja, ponieważ jestem wielką miłośniczką wszelkiego rodzaju map, uważam, że w ogóle są bardzo pomocne, że warto jest umieć czytać mapy, że dają nam, tak jak już mówiłam, większe wyobrażenie o świecie, o tym, co nas otacza, więc też jestem orędowniczką rozwijania wszelkiego rodzaju projektów związanych właśnie z tworzeniem map dla osób niewidomych. Tym bardziej zachęcam Państwa właśnie do wzięcia udziału w testach, bo też tak naprawdę kto przygotuje nam jakieś rozwiązania mające nam w przyszłości służyć dobrze, bez jakichś wad, optymalnie służące nam urządzenia, jeśli my sami gdzieś tam nie będziemy chętni zaangażować się w przygotowywanie ich na wstępnym etapie. Przecież jak wiadomo, o wiele lepiej jest tworzyć użyteczne rzeczy i optymalizować wszelkiego rodzaju rozwiązania na etapie ich tworzenia.

0: gdyby nasi słuchacze mieli do Pani jakieś pytania, zadawali je w komentarzach, będzie Pani mogła gdzieś tam od czasu do czasu zajrzeć do naszego serwisu, żeby na nie odpowiedzieć, tak?
1: Oczywiście, będę się starała śledzić na bieżąco to, co się dzieje pod podcastem.
0: Jasne. Super, ślicznie Pani dziękuję. Oczywiście Pani i Państwu życzę miłego wieczoru. Dziękuję bardzo serdecznie za uwagę i zapraszam do wysłuchania kolejnych przygotowywanych przez nas podcastów. Dziś kłaniam się już i do usłyszenia. Ala Witek.
2: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.

0: Dziś w kalendarzu mamy wtorek, to jest 5 dzień listopada 2019 roku, godzina 20 minęła, a zatem rozpoczynamy jak to zwykle o tej porze, jak to zwykle właśnie w ten dzień tygodnia kolejne wydanie Tyflo Przeglądu. Zwykle rozpoczyna go Tomek Bilecki, ale Tomek jest dziś z nami, natomiast w tym momencie jest w tak zwanej martwej strefie, jeżeli chodzi o zasięg internetu oczywiście, ale Tomek za moment się pojawi, a oprócz tego są z nami Kasia Ślipek, Robert Łabęcki, Paweł Masarczyk, Piotr Malicki, ja, Michał Dziwisz i Mikołaj Hołysz.
1: Również witam.
0: Tak, zaczynamy kolejne spotkanie tyfloprzeglądowe. No cóż, w zeszłym tygodniu to świętowaliśmy, bo 10 był tyfloprzegląd, a teraz będzie tyfloprzegląd numer 11. I jak zawsze sporo różnych rzeczy się działo, natomiast zanim przejdziemy do takich rzeczy nowych, do rzeczy, które udało nam się odgrzebać dla was specjalnie w tym tygodniu, to aby formalnością stało się zadość, nasz numer telefonu 123 834 835, numer telefonu z Krakowa. Można do nas dzwonić, jeżeli macie ochotę coś dodać do tego, o czym my tu będziemy sobie radośnie gwarzyć. A teraz jeszcze kilka rzeczy z tematów, które już poruszaliśmy. Na dobry początek Kasia nam opowie o kilku kwestiach, między innymi o zegarku, który ponoć nadaje się już do użytku, prawda to?
2: Prawda, prawda. To nie było takie oczywiste i nie było takie proste, bo na początku jak go kupiłam, to nawet po dwóch takich położonych, cięższych aktualizacjach systemowych TalkBack się zachowywał bardzo dziwnie. Po przeciągnięciu palcem po ekranie, no to może za pół minuty coś powiedział, kawałek wyrazu jakiegoś, więc w ogóle czarne chmury wisiały, już go miałam oddawać i tak dalej.
0: To co pomogło?
2: Ale pewnego pięknego dnia przyszła po prostu następna aktualizacja.
0: I wystarczyło.
2: I tyle.
0: I tyle. I
2: to
0: działa.
2: Znaczy, podejrzewamy, że może nie, bo tam maile były pisane i tak dalej, mój mąż się nawet tam udzielał, żeby to zrobić, więc może jest ten trend, o którym mówiliśmy wcześniej, dwie audycje temu, że właśnie może ktoś bierze sobie to pod uwagę, chociaż nie jestem w stanie tego stwierdzić, ale działa. Nie jest to takie super stabilne jak smartfon, ale jest dobre.
0: No tak, no to tyle dobrego. To Kasiu, to może przypomnij, co to jest w ogóle za zegarek, bo żeby, jeżeli ktoś miałby ochotę go sobie kupić, to myślę, że warto będzie go kiedyś tak swoją drogą pokazać w jakiejś takiej nieco dłuższej prezentacji, ale na dobry początek to może...
2: A bardzo chętnie.
0: To może powiedz, co to jest, ile takie cudo kosztuje?
2: Sytuacja?
0: Jak to wygląda?
2: Sytuacja jest dosyć skomplikowana, bo ten zegarek jest produkowany przez Fossila. I on pochodzi od Fossil Group, się nazywa firma, która to produkuje. Natomiast on ma taką swoją... bo on jest dystrybuowany, ja go kupiłam w Michael Korsie. Czyli to jest taka bardzo marka modowa, tam jakieś torebki, właśnie zegarki i tak dalej. No i tam właśnie oni też mają swoją linię smartwatchy. I tam właśnie ja go zakupiłam i on jest... Tam w ogóle bardzo mało jest, że to jest Fossil.

0: Raczej tam wszystkie te tarcze i tak dalej, MK Access, raczej są aplikacje właśnie z Michael Korsa, natomiast produkowany jest przez Fossil.
1: Ale to jest
0: A i cena, no
1: jakiś konkretny model tego zegarka?
0: tak, to jest Michael Kors Bradshaw 2. Bradshaw 2. I to jest piąta generacja Fossila. I to już on ma głośnik, mikrofon. I właśnie z głośnikiem też miałam pewne problemy, ale też już sobie w miarę poradziłam. Po prostu wystarczyło bardziej uaktywnić ten zegarek i zmienić trochę tryby baterii, żeby on się nie usypiał mi tego głośnika, bo jak ja go włączałam, to właśnie on tak troszkę był przyćmiony, a teraz już jest okej. A to
1: Jasne.
0: warto o tym też powiedzieć właśnie na audycji.
1: Jasne.
2: Też wydaje mi się, choć nie słyszałem tego zegarka Michała, który tutaj był tak na żywo, ale wydaje mi się, że ten Fossil piąta generacja troszkę jest bardziej responsywny od tego zegarka Michała.
1: Całkiem możliwe,
2: Choć
1: no
2: mam
1: bo wiesz,
0: Pika.
2: dostawaliśmy
1: Bo nowe też
2: głównie ze
1: chyba
2: Spikiem, ale
1: mocniejsze
2: no, no.
1: podzespoły on ma po prostu.
0: Tak, on
2: Tak,
0: ma
2: tam jest
0: jeden
2: 1 giga
0: RAM
2: RAM-u, tam
0: giga.
2: jest
0: Tak.
2: i 8 giga pamięci wewnętrznej.
1: No to też jest, myślę, że ważna sprawa. A jeszcze co do ceny. Ile to cudo
0: Cena,
1: kosztuje?
0: no cena jest powalająca niestety, więc no ja go dostałam, sama bym to sobie może nie kupiła, ale on kostuje w granicach 1800-1900.
1: Czy ja wiem, czy powalająca jak na smartwatcha, na Apple Watch podobnej cenie jest,
0: No,
1: więc...
0: znajdzie się gdzieś tańsze, tylko że niestety niedostępne.
1: No właśnie.
2: Natomiast w ogóle a propos zegarków, to teraz no, jest jakaś nadzieja na zegarki. Wychodzi Motorola i też swój zegarek, zdaje
0: Tak.
2: się, pokazała kolejny. Zobaczymy, jak będzie z jego dostępnością, bo jeszcze on jeszcze nie wyszedł. Na razie są tylko zapowiedzi w internecie.
0: I na re... No proszę, proszę.
2: Coś jeszcze, jakiś inny, chyba Xiaomi wychodzi, ale on chyba nie będzie na Wear
3: Tak,
2: OS-ie, tylko na czymś innym.
3: Xiaomi
2: Zdaje
3: będzie chyba
2: się.
3: czymś innym.
0: Tak.
3: I chyba też
0: UI
3: OnePlus. OnePlus też ma być chyba OnePlus razem ze smartfonem, ale to są chyba jeszcze plotki. Ale też ma coś być.
0: Ale jak już tak sobie około smartwatchy, to jak byłam na Resze i to też jest w wywiadach, jest jeden pan, Michał, tylko nie pamiętam nazwiska, wybaczcie, który zajmuje się projektem właśnie smartwatchowym, jeżeli chodzi o Altix. I oni ściśle współpracują z firmą Garrett. Ona jest chyba z Gdańska i to są takie. No, ja nie widziałam, ja widziałam tylko takie ich bardzo podstawowe smartwatche. Nie udało mi się na resze zobaczyć tych, które mówią, bo różne tam wymówki były. Ale podobno udźwiękawiają go, bo on ma być też na Android Wear, ale ma być jakieś Altixowskie oprogramowanie do tego. Powiedziałam, że nie Accessibility Suite, tylko właśnie jakiś tam Altixowski
1: Kasiu, jedna taka prośba,
0: suplement.
1: troszeczkę dalej od mikrofonu, dosłownie
0: Jasne,
1: o parę
0: jasne.
1: milimetrów, bo popy.
0: I jasne. No nie mam jak założyć podfiltra na
1: Jasne,
0: telefon.
1: jasne. Teraz jest okej.
0: I właśnie no niby, że bardzo ściśle współpracują z tym Garretem i zobaczymy, co to z tego wyjdzie. Jak na razie to dużo mówienia, ale żadnych takich efektów spektakularnych nie ma. Ale no coś się
4: Znaczy,
0: może ruszy.
4: ja jeszcze dodam tak, że mają być w cenie od 700 do 1500 zł, no i za około miesiąc mają być udźwiękowione, więc z tego co wiem, ale zobaczymy, jak to będzie. Ale ceny takie myślę, że przystępne i różne modele do wyboru będą.
1: No właśnie, i tak sobie gładko przechodzimy do tematu Rechy, która była, odbyła się,
2: Ja
1: zarówno...
2: bym jeszcze, przepraszam bardzo za taki trochę wtrend. O to w sumie też się tyczy zegarków,
1: No.
2: niestety nie do końca Rechy. Natomiast gdyby ktoś jeszcze chciał sławetny niegdyś zegarek Tissot Silent T, to jest generalnie zegarek, o którym zresztą była kiedyś
1: Był
2: była audycja w tym
1: podcast,
2: nawet
1: tak,
2: w
1: to
2: podcaście.
1: Robert pokazywał.
2: Tak, zegarek no,
5: Wspaniały sprzęt.
2: przez Tissota robiony dla niewidomych, wibracyjny. I
0: On nie
2: w
0: jest
2: danym
0: dla
2: przypadku
0: niewidomych.
2: Tissota już... Znaczy tak, ale jakby ma funkcję dla niewidomych, może w ten
0: Tak.
2: sposób. Natomiast zegarek można kupić, nie wiem czy we wszystkich, na pewno w outlecie, w Piasecznie. I ten kosztuje nie 1800 zł, tylko aktualnie 1100, tam chyba 70 czy jakoś tak.
1: O, to rzeczywiście.
2: Troszkę taniej niż...
0: Tak, tak, tak.
2: I w ogóle jakoś tak było, że kiedyś tam, jak moja Dorka go kiedyś kupowała, to mówili, że go już zaraz nie będzie, że to już ostatnie. A jednak okazuje się, że nowe są.
0: Nie, nie, ja byłam teraz w outlecie i tam pan mówił, że one jeszcze są, także spokojnie i że właśnie warto je kupować, bo one naprawdę są w rewelacyjnej cenie, jeżeli chodzi, bo to jest no naprawdę duży spadek. I pan mówił, że właśnie też, żeby kupować, że zaprasza.
2: Tak, outlet Vision House, zdaje się, to się nazywa.
0: Fashion
2: to
0: House.
2: To jest w Piaseczce. Fashion, tak, Fashion House, tak. Fashion House.
1: Modny dom,
3: może jeszcze
1: tak?
3: Szybko dorzucę. Aha, to Tomecki jeszcze, okej.
2: Okay. No, powiedzmy. Nie, no to tyle, że jakby jest, tak, i można kupić.
3: Akurat wpadł mi na skrzynkę artykuł o tym Miłoczu. I się okazuje, że to będzie prawdopodobnie, to nie jest jeszcze potwierdzone, po prostu po raz pierwszy zastosowana nakładka MIUI na zwykły Android Wear, na Wear OS. Więc szanse są, bo na razie to wszystko są jakieś takie chińskie komunikaty prasowe, ale prawdopodobnie to będzie jednak Wear OS, więc wszystkie aplikacje będą tam działać. A co ciekawe,
0: ten
3: zegarek...
0: MIUI nie popsuje TalkBacka? Nie wiadomo.
3: Wiesz co, no, myślę, że na tyle, znaczy no nie wiadomo jak to wyjdzie w wersji na zegarek, ale na tyle, na ile jest to w telefonach zaimplementowane, to tragedii chyba nie ma, z tego co wiem, bo z tego co wiemy zresztą, bo trochę osób niewidomych ma jakieś telefony Xiaomi i z tego da się korzystać. Nawet chyba jakieś drobne, ale zmiany względem dostępności się pojawiały w kolejnych edycjach MIUI i tam były nawet, byli jacyś niewidomi testerzy, więc szanse są, że ten zegarek też będzie okej. Okay. No ponadto, co ciekawe, chyba że tak jest we wszystkich zegarkach i ja o tym nie wiem, mają być dwa mikrofony.
2: Nie, to nie jest normalne. Z reguły
3: aha,
2: jest
3: nie, to jeden jest gdzieś po lewej, koło przycisku, który wywołuje chyba asystenta czy coś, czy koło tej koronki, a drugi gdzieś pod głośnikiem, czy koło głośnika. No i zaokrąglony wyświetlacz, który miałby pozwalać na gesty do środka. LTE i eSIM, możliwość połączeń telefonicznych
0: LTE?
3: Bez... Bez telefonu.
1: Myślę, że akurat w przypadku zegarka no, to nawet ten eSIM ważniejszy niż
2: będzie...
1: LTE.
2: Może no tak, fajny zegar z mikrofonami stereo.
3: No, to byłoby ciekawe. To ciekawe. Myślę, że można by jeden egzemplarz. No fajnie by było. No, fajnie by było.
2: Tak czy tak.
0: A wiesz może jaka cena reguły... będzie tego?
3: Na razie jest w Yuanach, więc nie ma co spekulować. Myślę, że poczekajmy, aż się to umieści.
2: A w Yuanach ile z ciekawości? Bo to no, dobra, będzie trochę drożej.
3: Musiałbym znowu zerknąć na artykuł. To na XDA gdzieś jest. Uciekło mi, bo się skupiłem bardziej na specyfikacji technicznej, ale można potem sprawdzić i w komentarzach to pisać. Chyba,
2: razie...
3: że jeszcze potem do tego wrócimy. Ja to mogę sprawdzić.
2: W każdym tak. razie tak czy tak?
5: W każdym razie.
2: No z reguły w sklepach internetowych można kupować sobie i są te dwa tygodnie na zwrot, więc
1: zawsze można potestować.
2: Myślę, jest szansa na jakiś artykuł w tym.
3: No 11 listopada rusza wielka akcja na AliExpressie wyprzedaży, więc może wtedy będzie...
1: To co, ten Cyber Monday, tak?
3: Chyba tak.
1: Okej, okay. Jeszcze Mikołaju, ty coś chciałeś dodać.
5: A propos zegarków, czy ktoś się interesował, czy to w ogóle jest gdzieś jeszcze, czy to istnieje, czy to jest sprzedawane? Projekt Meteor, czyli ta taka wibracyjna alternatywa też, powiedzmy, że dla Tissota, tylko to było takie na przyciski, to było parę lat temu na Resze prezentowane, ja to widziałem, ja rozmawiałem z tymi ludźmi, oni byli, nie wiem, ze Szwecji czy skądś?
0: Ze Szwajcarii chyba.
5: Ze Szwajcarii może, z nimi się po angielsku rozmawiało w każdym razie. Ale jakoś nic więcej na ten temat nie słyszałem, a ostatnio stwierdziłem, że projektem warto byłoby się zainteresować, bo to były naprawdę niewielkie pieniądze. To były ście złotych chyba, jakieś 200-300 coś koło tego, a produkt był całkiem fajny, więc nie wiem, czy ktoś z was coś wie, czy to jeszcze jest, istnieje?
2: Nie, nic nie wiem na ten temat.
0: Nie, nic nie wiem, no ale sama się właśnie...
6: Ja było to sprzedawane, wiem. Natomiast ja bym tego tak bardzo nie zachwalał, bo za te ście złotych, o których mówisz, oferowało to tak niewielką funkcjonalność.
5: Ale wiesz co,
6: że czy to ście złotych było warte?
5: Funkcjonalnością, nie temu jest potrzebna funkcjonalność. Sam fakt zegarka, którego można sprawdzić bez używania dźwięku, oto generalnie by
6: Tylko tak Silently, proszę bardzo.
1: No tylko, że zdecydowanie jest on zapewne droższy. Dobrze, słuchajcie, dywagować myślę, że nie ma co, bo tak naprawdę nie wiemy,
3: czy szybko,
1: nawet
3: to... Jeszcze szybko, zanim prosiliście. 1299 juanów za Miłocza, czyli 715 zł w przeliczeniu.
1: O,
3: aktualnie.
1: No i fajnie. Dobrze, to ja proponuję, żebyśmy teraz przeszli do tematu Rechy. Co prawda audycja, to już na pewno, audycja będzie na temat Rechy i to możemy wam obiecać. Ona będzie w czwartek za tydzień o godzinie 19, także zapraszamy bardzo serdecznie, żeby nas wtedy słuchać. No tak trochę już późno można by powiedzieć, ale cóż, nie dało się po prostu wcześniej nas tu wszystkich zorganizować. Będzie też osobna audycja z wywiadami, które Kasia i Piotr Rakowski nagrali, więc też można będzie sobie różnych ciekawych rzeczy posłuchać już tak bezpośrednio samej wystawy. Natomiast Piotr Alemalicki, który jest teraz z nami, tak. Również jak i Kasia zresztą, byliście na Resze tegorocznej. Żeby tak się zbytnio nie rozwodzić, ale kilka słów bym poprosił od was tytułem komentarza. Jakie wrażenia? No może jeszcze Piotr miał mało okazji, żeby dziś się wypowiedzieć, to proszę bardzo, najpierw ty.
4: Znaczy tak, no tegoroczna Recha tak była właśnie, odbyła się w Centrum Nauki Kopernik i na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Tak, co do samej wystawy przejdę, tak, tej nowoczesnej technologii. Było kilka firm i kilka, że tak powiem, interesujących produktów czy jakichś prototypów produktów. To tak może tylko wspomnę, tak, bo więcej też o tym powiem, jak to działa i tak dalej na audycji o Recha. W Altixie była jedna fajna rzecz, która nawet mi się spodobała. Były to tak, ciężko jakoś to nazwać, ale elektroniczne szachy. Szachy elektroniczne, które były udźwiękowione i była, że tak powiem, zrobiona szachownica na tak postawiona, że tak powiem, na komputerze, na takim polu dotykowym, tak? Więc to myślę jest fajna rzecz i to był prototyp, jest to ciągle rozwijane i udoskonalane. Zobaczymy, jakie jeszcze funkcje będzie miało. Trochę tam wiem o tym, jakie ma mieć już w założeniach funkcje i jak to ma działać, więc na audycji powiem, więc jeżeli ktoś lubi szachy, to zapraszam do posłuchania. Była firma niemiecka, już nazwy teraz nie pamiętam, ale która pokazywała laskę z aluminium lotniczego, która ma być teoretycznie na całe życie, więc to też był ciekawy produkt z takich można powiedzieć nowości, których wcześniej nie było. No była kamera Orcam, o której Kasia pewnie też więcej powie, bo pewnie testowała ją, ja nie miałem okazji jej akurat testować. No i było dużo takich linijek brajlowskich, odtwarzaczy książek, wykrywaczy przeszkód, urządzeń codziennego użytku, termometr był fajny, no ale to o tym więcej będę mówił na audycji o Recha, więc no ogólnie moje wrażenie jest fajne, można było nowe produkty zobaczyć, obejrzeć i częściowo przetestować.
1: Kasiu, a twoim zdaniem?
0: Mi brakowało, znaczy ja się zgodzę z Piotrem, owszem, ale mi brakowało trochę konkurencji na tej wystawie, ponieważ nie uświadczyliśmy ECE, ani nie było nawet na liście dostawców i nie było ich stanowiska. Tak samo Harpo, czy nawet Bravo. Nie wiem, z czego to wynika, ale...
4: Wina jest firm chyba niestety, z tego co wiem, że po prostu... No nie wiem, nie chciały, czy no nie, nie wiem, nie, nie wiem czemu, ale po prostu wina jest tych firm, że ich nie było, tak? Więc to jest na takiej zasadzie. Ale no rzeczywiście, dużo firm w tym roku nie było.
6: Chciałem tak, zdementować.
1: No to rozwiniesz to, Robercie, jakoś?
6: To nie jest wina tych firm, tylko wina organizatorów. Z roku na rok w Recha jest coraz mniej firm, ponieważ środowisko organizacyjne nie sprzyja temu, aby te firmy przychodziły na Recha. Może tak powiem?
5: To znaczy?
6: Najkrócej. Powiem szczerze, bardzo ciężko mi o tym mówić i nie wiem, czy jestem uprawniony. Ja wiem od właśnie tych firm, które na Recha nie były, o powodach tego niebycia. W każdym razie to nie jest tak, że to jest wina tych firm. Może tak. I tak to zostawmy. Ja za bardzo nie mogę mogę wam powiedzieć poza anteną, a nie jestem uprawniony do tego. Natomiast nie będę mówił, że jest to wina firm. Nie. To nie jest wina firm. Raczej jest to wina tego, że organizatorzy recha nie chcą, żeby te firmy się tam zjawiały.
1: A nie od dziś wiemy, że jeżeli chodzi o organizację rechy i o taką zwartość tej organizacji, to zdarzają się co roku różnego rodzaju błędy, niedociągnięcia, no, ale o tym wszystkim to sobie porozmawiamy, myślę, szerzej w audycji, która będzie w przyszły czwartek. Będziemy także czekać na wasze, drodzy słuchacze, opinie, na wasze jakieś wrażenia, ciekawostki, co wam tam się podobało, bądź też co wam się nie podobało, jakie w ogóle wrażenia z tegorocznej rechy. Ale to w czwartek po godzinie 19:00. Zapraszamy serdecznie. Robercie, coś jeszcze?
6: No, w każdym razie wracając jeszcze na rechę, ja byłem ciekawy właśnie tych lasek, która jedna kosztowała 170 ileś tam euro. Biała laska, ponieważ mi tak prywatnie Dawid robił taką jakby transmisję, Dawid Głowacki, nie wiem, czy on będzie w audycji, to już jest inna kwestia, ale robił mi taką jakby transmisję. No niestety nie zdołałem mu przekazać mojego pytania, jaka jest różnica między na przykład taką laską Ambutecha, a laską firmy Comme des Derenda, bo to o tej firmie mówimy. No.
7: Tutaj Piotrek mówi, ona... aluminium lotnicze, czyli teoretycznie ma być bardzo mocne.
4: Tak, jest trwała. Jak
0: ona jest bardzo cienka, życie. Wiecie? Ja ją widziałam i ona się tak... Ona w ogóle jest bardzo cienka, a na samym końcu, przy rollerze czy tam przy końcówce, to ja się w ogóle bałam, że to się złamie. No to jest naprawdę wielkość, no nie wiem, nie umiem nawet tego... tak teraz przyrównać do czegoś, ale ona naprawdę jest cienka.
1: No tak, ale aluminium lotnicze to ma do siebie, że jest materiałem trwałym, no w końcu z tego są części samolotów produkowane.
6: Tylko czy de facto jest tak mocna, że nawet przetrwa po...
0: No wiesz, no, trudno stwierdzić to na resze, no nie? No to trzeba...
1: To trzeba jakieś crash testy by było zrobić.
7: Dokładnie.
1: Wrzucić do blendera na przykład, tak jak się robi z iPhone'ami, tak? Że, ale no niestety my nie jesteśmy...
0: Blender.
1: My nie zarabiamy takich pieniędzy jak...
6: Nie, ja bym zwykły zrobił crash test, po prostu poprosiłbym tego pana, żeby wziął ją, wyciągnął. Ja po prostu bym nadepnął na tą laskę po prostu z siłą swojego ciała.
5: Walizką na kółkach, chociaż. Bo to jest ostatnio popularny sposób łamania lasek.
6: Tak, i jeżeli by to przetrwało, proszę bardzo, jestem w stanie
1: kupić.
6: Że tak powiem, po wielu bólach, że tak
7: no
6: powiem.
7: No to słuchajcie, robimy słuchacze ściepę narodową na laskę do Tyflo Podcastu, do crash testów.
1: Do crash testów, tak.
3: No, jak ktoś to przetransmituje potem na żywo w Tyflo Podcaście jakoś mobilnie, to myślę, że.
1: To czemu by nie? Czemu by nie? Dobrze, czyli tak, zapraszamy was raz jeszcze w najbliższy czwartek po godzinie 19 na audycję na temat rechy, a teraz jeszcze Kasia tak przy mikrofonie na dwa tematy. Pierwszy temat podróżniczy związany z pociągami. Coś tu nie tak się zadziało z numeracją miejsc, właśnie. Tak?
0: Słuchajcie, wracałam z Warszawy, to jest pociąg relacji Białystok-Wrocław, Wrocław-Białystok. No i my mieliśmy chyba... Teraz nie pamiętam, ale bodajże piąty wagon z mężem i mieliśmy chyba 43 i 46 miejsca. I się okazało, że jak mamy te numerki boczne przy siedzeniach w dartach, tudzież flirtach, tych takich nowych pociągach, one są tak na taką jakby takie brajlowskie, nie wiem, czy to jest taśmą przyklejone, czy to jest taki plastik z takim wyżłobieniem brajlowskim, wypukłym. I obok jest też numer czarnodrukowy. No więc mój mąż zawsze patrzył na to, co jest tam przy tej rączce przy siedzeniu. No i się okazuje, że są 2,43, a nie ma 46. No i teraz mogłabym sobie tak szukać tego 46, obeszliśmy cały wagon wzdłuż i wszerz. No i się okazało, że nie ma. No i co się okazało? Okazało się, że numery też się znajdują między oknem a półką. Taka ścianka jest i tam od góry, od boku też się znajdują właśnie numery. No i te numery się zgadzały, natomiast numer na rączce, zarówno brajlowski, jak i czarnodrukowy, już nie. Także jeżeli będzie ktoś niewidomy i będzie chciał skorzystać z tego danego miejsca, no to go nie uświadczy, bo po prostu nie ma go, bo są 2,43. a nie ma 46, także taka uwaga.
1: Tak, trzeba na to...
0: Sylwia Wrocław Białystok.
5: PKP? Bo myślę, że warto by.
0: A myślisz, że to coś zmieni?
1: To znaczy, myślę, na pewno ktoś może się po prostu tym zainteresować. Nie zaszkodzi to absolutnie, no bo pytanie, czy to jest reguła, czy to jest wyjątek, tak? Że tak się po prostu
0: tylko
1: stało. No
0: właśnie, ja tego
1: stało,
0: nie wiem.
1: No to więc... trzeba by było to najzwyczajniej w świecie no, dowiedzieć się tego.
0: Ale ja jeszcze pojeżdżę, no, to jak ja znajdę, no, to ja coś, zgłoszę.
1: To na pewno dasz znać. A tymczasem jeszcze tak. O jedną rzecz chciałbym cię zapytać, bo mówiliśmy jakiś czas temu na temat tego, że będziesz oglądała aparat, za pomocą którego osoby niewidome są w stanie wykonywać zdjęcia. No i co? Widziałaś? Nie widziałaś? Jak tam? Wrażenia?
0: Widziałaś i po pierwsze tak, aparat to jest za duże słowo i wykonywanie zdjęć to
1: też
0: jest
1: za duże
0: słowo. Mm. Tak. Na razie to jest prototyp prototypu. I to wygląda jak taka skrzynka. W środku jest sobie taki wyświetlaczik, taki kwadracik z punkcikami, a gdzieś tam pod spodem jest umiejscowiony aparat. No, skrzynka waży swoje, chyba tam ze 3 czy ileś kilo. To jest taki sześcian z 7 cm na 7. Także to jest dosyć, nawet więcej trochę. Także to jest dosyć ciężkie. Więc na razie to jest w ogóle nie do użytku. Pan przyjechał i chce w ogóle zbadać, czy coś takiego jest potrzebne. I teraz okazuje się, że aparat aparatem i bardziej rozpoznawanie zdjęć niż robienie, ale też to może służyć jako jakby taki do, w ogóle taki wyświetlacz do grafiki. Jak na razie to tam ma 35 na 35 tych komórek brajlowskich wzdłuż i wszerz. No ale pan tutaj już robi następne prototypy i zbiera wszystkie opinie. Ten aparat, co jest w tej chwili, ma bardzo małą rozdzielczość. I teraz tak. Widziałam na przykład wieżę Eiffla i w życiu bym nie powiedziała, że to jest wieża Eiffla, ale jeżeli by się nauczyć pewnego schematu i... Bo na przykład jest tak, że jeżeli mamy kopuły, coś skośne, to jest przedstawiane nie tak oble, tylko w formie takich schodków brajlowskich. A jeżeli jest coś na przykład prostopadłe, no to... Tak, tak, dokładnie, jest za mała rozdzielczość i ten pan o tym wie. No tylko jak na razie udało mu się takie coś skonstruować, w ogóle on to robi sam gdzieś tam w garażu. Kiedyś to miało baterię, ale stwierdził, że do testów, jak on tak z tym jeździ, to zmienił to, żeby to było na razie pod zasilacz. No i pytał mnie o taką opinię. Jeszcze powiem, jak się drukuje te zdjęcia. To w ogóle jest tak, że w środku się wkłada kartę pamięci i jest taki przycisk, i tam sobie można te zdjęcia drukować. Na razie nie możesz sobie wybrać, które zdjęcie chcesz, ale będzie docelowo synteza wgrana. I to jest tak, że to nie jest tak jak na linijce brajlowskiej, że pyk i ci wyskakują punkty, tylko chodzi sobie głowica po tym wyświetlaczu kwadratowym od spodu i każdy punkcik po punkciku wybija, tak jakbyś drukował to zdjęcie.
2: Bo to jest chyba ta sama technologia, co w tym Orbit Readerze. Chodzi o to, żeby nie było to takie drogie jak te linijki brajlowskie, bo z tego co wiem,
0: ten pan
2: to jest
0: powiedział...
2: dość stosunkowo tania technologia.
0: Tak.
2: To jest szansa, że to nie będzie aż tak zaporowo drogie.
0: Tak, i ten pan powiedział, że mu właśnie najbardziej na tym zależy. Żeby to nie było takie drogie. Że on zdaje sobie sprawę z tego, że ludzie nie mają na to pieniędzy i dlatego on bardzo mnie prosił, żebym jakichś tam wniosków nie wyciągała, że on tylko taki biedny w sumie był sam w sobie, no bo przywiózł to i w sumie chciałby to pokazać, ale trochę się boi tego nacisku krytyki ze strony środowiska niewidomych, więc ja go tam uspokoiłam, że jakby no spokojnie, tak, że ja wiem, że prototyp i tak dalej, ale ja uważam osobiście, że nawet jeżeli nie te zdjęcia, to wszelkie wykresy, wszelkie osie, współosie i tak dalej, można na tym zobaczyć i uważam, że warto, żeby to rozwijał.
2: Jakiej wielkości jest ten wyświetlacz? Tak mniej więcej oczywiście.
0: Wiesz co, no taki kwadracik, stanie... no ja wiem, no ile to będzie miało.
2: Nie,
7: Typu 2 na 3 cm, czy na przykład 15
0: cm? Nie, no może 4 na 4 albo 5 na 5, coś takiego. Ale wiesz, tak...
1: Do wykresu to szczerze mówiąc to, bo z tego trochę małe.
7: To trochę mało.
0: Ale on powiedział, ten pan, że on wie, że to jest małe i w ogóle docelowo, bo teraz chodzi tam między, pod spodem tylko jedna głowica. A on mówi, że chce jej zrobić co najmniej kilkadziesiąt. Żeby one se tam przecinały się i chodziły.
7: Żeby to jeszcze
0: także
7: szybciej.
0: Plany są ambitne.
1: A czy coś mówił o kosztach?
0: Tak, mówił, że on w ogóle spróbował to na jakimś tam portalu Polak Potrafi, z Unii Europejskiej mieli też tam jakieś pieniądze dostać, ale Unia stwierdziła, że to musi być już gotowe, a on no nie ma tego gotowego, no bo nie ma na to tak też środków i przyzwolenia takiego, więc nie mógł tego pokazać, więc żadna firma tego nie pokazała, a jest kilka takich potentatów na rynku, którzy gdzieś tam po cichu siedzą i też gonią tego pana. I też próbują coś takiego zrobić. Pan powiedział, że on jeszcze nie jest w stanie powiedzieć, ile to na dzisiaj będzie kosztowało. On powiedział, że nie chciałby, żeby to było bardzo drogie, no. Tak, wiem, że bardzo mu zależy na tym, żeby to było dostępne w miarę dla każdego i żeby to służyło i do nauki, i do zabawy. I wiem, że pan Grzegorz Złotowicz też dużo nocy z nim przerozmawiał i był na początku sceptyczny, a później
7: i chyba nawet widziałem artykuł, on zrobił o tym artykuł na swojej stronie.
1: Tak, na złotowicz.pl.
7: Na ten temat i to tak dość fajnie to opisał.
0: Polecam to zobaczyć, naprawdę, jeżeli tylko będziecie mieli gdzieś możliwość, tylko... i jeszcze w ogóle śmieszna rzecz, że właśnie pan jeszcze nie opracował, jak te punkty mają się chować, więc na razie chodzi z gumką do ścierania i je po prostu tak wbija.
1: Wciska.
0: A ja się bawiłam i palcami po prostu to wciskam. Mówię, ja to zrobię, no nie, tylko mówię, no na razie to tylko pokazuję, żeby w ogóle... zobaczyć, czy to ma sens, czy ludzie będą w ogóle coś takiego chcieli, bo to nie jest problem, żeby zrobić, żeby te punkty się chowały, no ale mówi, no na razie, no musi zobaczyć, w ogóle zbadać rynek, no nie?
5: Ja osobiście uważam, że o ile marzenie o pokazywaniu niewidomym zdjęć nie ma ani większego sensu, ani praktycznej przydatności, tak wykorzystanie tego urządzenia w edukacji, no jak najbardziej.
0: On mówił, że to jest właśnie dla takich i dla takich, że są właśnie dwa nurty, że jedni mówią nie, zdjęcia nie, ale właśnie czytanie książek, bo na tym też przecież można czytać książki, nie po jednej linijeczce, tylko po prostu...
1: Czyli co, wracamy do Optakona tak troszkę w takiej sytuacji.
5: Nie, ale może Braille'a wyświetlać.
1: Bo ja sobie tak, pomyślałem, Braille'u. Bo ja sobie pomyślałem, mając cały czas gdzieś z tyłu głowy tę koncepcję aparatu,
0: że mamy
1: kamerkę
0: i czarnodrukowe
1: literki, oczywiście, ci, którzy wypukłe. Mają więcej lat niż my, to może jeszcze pamiętają Optakona, zresztą Tomek pokazywał, to był jeden z pierwszych tyflopodcastów
7: w ogóle.
1: Tak, pokazywałeś Optakona.
5: Masz jeszcze ciekawości?
7: Miałem go, już go nie mam. Już go nie mam.
1: Aha, no to, może i szkoda.
0: W każdym razie reasumując, no warto było. No i tak, w ogóle to był taki trudny dzień dla mnie, bo właśnie miałam też ten referat i tak próbowałam widzącym przedstawić to, że niewidomi tak kiepsko z poczuciem perspektywy i tak dalej, także trochę byli tacy zmieszani moim referatem, który nie był taki hura optymistyczny, tylko pokazał jedną stronę i drugą stronę i tak troszkę... nie to, że mi się dostało, ale no, jak to przecież tu tego, Beethoven był głuchy i napisał symfonię, jeden koszykarz tam niziutki i wszystkim tam przechodził między nogami
1: Ale to jest właśnie, wiesz co, to jest myślę, że bardzo istotne, o czym teraz mówisz. No właśnie, Beethoven był głuchy, ale to był jedyny głuchy, który napisał symfonię. I to jest po prostu właśnie kwestia tego, że...
5: Czy w dodatku nie od urodzenia, bo to też jest ważne.
1: Oczywiście.
6: Dokładnie, tak. Beethoven stracił ten słuch w późnym wieku, a nie był głuchy od początku.
0: bo ja miałam w ogóle referat o, tak już abstrahując, o niewidomych fotografach, i, bo są takowi naprawdę i właśnie jeden z nich jest niewidomy, notabene Polak, a reszta to jest ociemniałych, więc to też zmienia postać rzeczy. No ale zrobiłam, zobaczymy jak to wyjdzie, czy zaliczę, czy nie. No także, no jeżeli będziecie mieli możliwość, pan Piotr Cybulski jest bardzo sympatyczny, przyjechał do Warszawy, do Wistuli z Bielska, więc widać, że mu zależy na tym i tak dalej. Tak się bał, że to urządzenie może coś tam nie zadziałać. Ja mówię, no spokojnie, tak, no przecież to jest prototyp. Więc, no, trzymajmy kciuki i nie zabijajmy projektu, bo po co?
1: Oczywiście. Tomku, czy ty już jesteś z nami w jakiejś takiej formie bardziej stacjonarnej? A Tomek chyba nie jest w ogóle w tym momencie z nami w żadnej formie. Dobrze, to ja może w międzyczasie przeczytam informacje, jakie do nas spłynęły w komentarzach, bo to są, myślę, że dość ciekawe rzeczy. Mamy dwa komentarze i to takie nieco dłuższe. Pierwszy komentarz jest od naszego słuchacza Roberta, któremu po pierwsze się podoba koncepcja audycji. Za wyrazy uznania dziękujemy. Natomiast jeszcze tu Robert pisze między innymi o kwestii nieznikających banerach w powiadomieniach w iOS. Się, też potwierdza ten błąd. Niestety zawsze te banery nie znikają, pomimo że są włączone powiadomienia tymczasowe, a nie stałe. Rozwiązaniem takim jest, rozwiązaniem na tę sytuację jest odświeżenie ekranu trzema palcami i stuknięcie palcem w ekran. To może spowodować, że jakość tego baneru można się wtedy pozbyć, a przynajmniej ja tak robię. Tak pisze Robert. Ogólnie w iOSie 13 podoba mi się to, że da się pobrać plik na iPhone'a, a potem go eksportować. Tak robię na przykład z tyflopodcastami chociażby. Najczęściej robię właśnie to i słucham ich na BookPlayerze albo w VoiceDreamie, chociaż ten drugi trochę się popsuł, jeśli chodzi o pliki audio. W tym systemie podoba mi się też to, że można w końcu usuwać maile wszystkie jednocześnie z każdego folderu, no i też fajna jest opcja przypisywania nowych gestów w VoiceOverze. Jeśli chodzi zaś o poprzedni odcinek, to tutaj odniosę się do wspomnianej konferencji Recha, a czyli wracamy do tematu, który już poruszaliśmy, ale dobrze, to już przeczytajmy wypowiedź Roberta, bo był właśnie tam. Bardziej mnie interesowały sprzęty, które można było tam obejrzeć i najciekawszym urządzeniem dla Roberta okazały się okulary z dołączoną kamerką, które mówią to, co jest wokół nas. Potrafią także na przykład przeczytać tekst. Tak, czyli Orkam właśnie. No niestety ta zabaweczka kosztuje tyle, co samochód 25 tysięcy, czyli mało kogo stać na taki rzut na głęboką wodę. Tym bardziej, że na razie nie ma na to dofinansowania i są tylko 2 lata gwarancji. Poza tym miałem okazję próbować gier dla niewidomych. Na pikniku grałem w Chińczyka oraz Showdowna, a na wystawie jeszcze miałem okazję próbować tenisa ziemnego. Ogólnie konferencję uważam za udaną, szkoda tylko, że było to trochę źle rozegrane logistycznie, bo na śniadanie to były gigantyczne kolejki, tak samo do poczęstunku. Tak napisał do nas Robert, ale mamy jeszcze jeden komentarz zupełnie...
0: Jeśli mogę, to... Tak? To... Odniosę się właśnie do komentarza Roberta, bo ja rozmawiałam z panią przedstawicielką tej izraelskiej firmy, która właśnie robi Orkama, i ona powiedziała, że dosyć sporo osób się na to decyduje. Ja nie wiem, tam chyba można jakoś lokalnie to rozwiązać. I mówi pani właśnie, że niektórym udaje się na z barier z PCPR-u to dostać, znaczy na pewno nie całe. Jeden ktoś dostał tam chyba 5 tysięcy na to, ktoś tam z Kujawsko-Pomorskiego znacznie mniej, więc trochę to zależy od PCPR-u i od dobrej woli i od regulaminu, jaki tam panuje i od budżetu pewnie, więc jakieś tam dofinansowania marne są. Natomiast też mnie zastanawia, skąd, bo podobno no całkiem nieźle się to sprzedaje, tak.
1: Natomiast tak, ja cały czas będę usilnie namawiał, żeby zamiast, albo może inaczej, żeby przed w ogóle rozważaniem zakupu Orkama wypróbować to, o czym nasz tu kolega Tomek opowiadał w jednej ze swoich audycji, czyli o szelkach na smartfona, bo na pewno
8: zwłaszcza,
1: taniej.
8: Że już jestem
1: Super.
7: Mam nadzieję.
6: Natomiast ja chciałem troszeczkę uściślić i zapytać, okulary, które mówią to, co jest wokół nas, czy tylko to, co mają zaprogramowane, że mają mówić, bo to jest już chyba różnica.
7: Ale to z tego, co ja... zaprogramowane, to jest jakby...
6: Nie, no bo tekst czytają, to tak, ale na przykład nie powiedzą ci, co jest na półce, że są półki, że jest coś tam. Ponoć tego nie mówią. Przynajmniej według tej transmisji, którą ja dostałem, że tak powiem, na żywo. Więc czy to jest tak naprawdę warte?
0: Znaczy, nie, no robisz zdjęcie i on ci mówi, co jest na zdjęciu.
1: No po tak, prostu, ale słuchajcie, no ale bądźmy poważni. To przecież nie wykorzystuje jakiejś nie wiadomo jakiej technologii, tylko to jest po prostu ta technologia, która prawdopodobnie w większości innych narzędzi w smartfonach jest wykorzystywana. No ja średnio wierzę, żeby to było nagle jakieś nie wiadomo kosmiczne objawienie, że nagle się pojawia urządzenie, które wyprzedza o ileś tam długości konkurencję. To może być po prostu na zasadzie, że jest sprzęt, jako sprzęt, że jest kamera, że jest być może jakoś tam więcej obliczane nawet w tym urządzeniu lokalnie. Niekoniecznie wszystko musi być wysyłane do internetu, ale to jest tyle. No to cudownym urządzeniem nie będzie na razie.
6: Nie zrozumiałeś mnie. Mi chodzi o to, na przykład w Envision, tak, mam coś takiego jak skanuj otoczenie. Jak ja to włączę i nacisnę zacznij skanowanie, to on mi mówi, jak ja tylko ruszam smartfonem, że mam w moim pokoju ten kabinę prysznicową, pociąg metra i różne inne bzdury. No tak, to autentycznie tak jest. W każdym razie, ja że tak powiem, tak, w miarę ruszania tym smartfonem otrzymuję jakieś komunikaty. Tak samo jest tutaj? Czy muszę zawsze robić to zdjęcie i czymś tam naciskać?
0: Zawsze musisz robić zdjęcie i patrzeć się, jakby nauczyć się patrzeć w dany punkt.
6: Zawsze mam zajętą rękę tak naprawdę? I
0: nie,
6: to
0: nie masz
6: jest...
0: zajętej ręki, bo to tylko jest przeciągnięcie palcem i on pstryka.
7: Znaczy, momencik. Bo jakby jest kilka rzeczy. Z tego co wiem, Orkam skupia się głównie, choć chyba nie tylko, na napisach. Możliwe, że obiektach, o których wie, aczkolwiek generalnie
0: rozpoznawanie twarzy
7: obiektów był, jest i jak na razie będzie problem. Dlatego, że po prostu trudno jest niewidomemu zrobić zdjęcie takie, żeby to rzeczywiście działało. Natomiast... Znaczy tak, apką, która moim zdaniem w miarę fajnie działa, to jest aplikacja, która się nazywa SuperSense. Ona jest tylko na Androida. Jej zadanie jest troszeczkę inne. To znaczy, oczywiście ona ma tryb jakiejś takiej eksploracji, ona tam mówi teoretycznie, co tam ktoś ma w pokoju. Oczywiście wtedy też się bardzo często myli. Natomiast ona ma taki tryb poszukiwania konkretnych przedmiotów. Czyli na przykład schodów, czyli na przykład drzwi, czyli na przykład koszu na śmieci i tak dalej. Ja testowałem te aplikacje głównie, jak one jeszcze były w stadium demo. Natomiast udawało mi się nie raz, nie dwa, taki kosz na śmieci na przykład na przystanku znaleźć. I to działało w ten sposób, że mówię mu, że szukam kosza na śmieci. Gdy jakby pojawia się kosz w polu widzenia kamery, aplikacja piszczy. I wtedy wiem, że ten kosz na śmieci przede mną jest. Nie wiem w jakiej odległości, ale to i tak ta aplikacja wykrywa taki kosz powiedzmy z paru metrów. Natomiast no, zdarzało się, że miałem coś do wyrzucenia, tak, bo sobie kupię na mieście, nie wiem, kanapkę czy coś.
1: No tak, i trzeba było wyrzucić.
7: Mhm. Oczywiście, że można się zapytać kogoś, ale aplikacja jest w pewnym sensie bardziej dyskretna. I teraz myślę, że te szelki rzeczywiście mogą pomóc, bo sobie telefon instaluję na szelkach. I on po prostu patrzy przed siebie. I on jest znacznie bardziej stabilny niż wtedy, gdybym miał go w ręku po prostu. Więc wtedy ręce też ma wolne. No i działa wtedy to może nie tak samo jak ta kamera, ale nawet zakładając, że kupiłbym specjalnego smartfona tylko do tych rozwiązań, to i tak
1: to
7: jest on dużo tańsze niż kamera.
1: Oczywiście,
7: choć
1: że tak.
7: Większe, oczywiście.
1: Choć większe. I teraz większe. Ja tak jeszcze się zastanawiam, Tomek, bo ja tych szelek nie mam, natomiast też rozważam, żeby je sobie kupić. I moje pytanie jest takie, skoro już o tym tak sobie rozmawiamy. ten smartfon, jak rozumiem, patrzy wtedy kamerą przednią.
8: Tak, nie, tylną.
1: Tylną? Aha, okej.
8: Okay. Ekranem masz go do siebie, znaczy...
3: Aha. Jak go zależy, mieścisz, jakie te szelki macie.
8: Tak, on jest.
3: Bo na przykład... Natomiast,
1: ale nie masz wtedy problemu, żeby operować ekranem?
8: Znaczy wiesz, jeżeli masz go pionowo, no, znaczy do siebie jakby ekranem, no jest jakiś problem. Mhm. Natomiast to też jest z reguły tak, że można na przykład na chwilę odchylić sobie ten smartfon, bo te szelki są przecież jakoś sprężyste. Zrobić dwa gesty, puszcza.
1: Okej, okay, okej. Okay. No bo właśnie to mnie, to mnie zastanawiało w tym wszystkim. Bo to
0: ale jest, tu Paweł mówi, że on ma jakiś taki odchylany, to może jest jakaś...
3: No, no to co to ma sensie? W sensie to jest tak, że on może być sklapnięty albo otwarty przed nami jako taki stoliczek. Trochę jak w samochodach, jeżeli kojarzycie, albo w samolotach.
0: Wyświetlaczem do wierzchu, do góry.
3: Dokładnie, do są góry. Takie odchylane półeczki jak na jedzenie. To tak się odchyla smartfon.
8: Tych ramek na smartfon jest bardzo dużo. Teraz na przykład też... Znajoma kupiła sobie szelki i też ma jeszcze i trochę inne te szelki niż ja. Natomiast ja miałem smartfon w tych szelkach i udawało mi się spokojnie tam coś na tym smartfonie zrobić. Także myślę, że to jest naprawdę fajny pomysł.
3: Jak się otworzy, to przednia kamerka patrzy na sufit, więc można z góry nawet coś w tej kamerce pokazać do jakiegoś rozpoznania, więc to też ułatwia. A przy sklapniętym jest centralnie przed nami widok z tylniej. No i rzeczywiście, nawet do mojej mamy dzwoniłem z takiej pozycji na wideorozmowie, po chyba WhatsAppie to było. I mogłem te kamerki sobie przełączać, wybierać, bo ostatnio w Messengerze na Androidzie miałem z tym jakiś problem. I byliśmy w stanie nawet poczytać, to oczywiście, no wiadomo, żadna tam lektura wieczorna ani nic, ale zidentyfikować książkę. Po prostu okładkę książki pokazałem. Mama też widziała, gdzie jestem, więc widziała w międzyczasie, jak się ruszam i mogła mnie informować o przeszkodach, więc jak coś było na mojej drodze, to mi mogła powiedzieć, że uwaga, na lewej masz tam jakieś krzesło ci stoi albo coś. Więc
5: taka też... era dla biednych.
3: No, dla zaradnych, ja bym powiedział.
8: Znaczy, ja też. Ery pewnie też by się dało z tym, jakby z tego korzystać. Znaczy, najważniejsze jest to w tych szelkach, że idę ze smartfonem, który sobie patrzy gdzieś tam i nie ma go w kieszeni i wszystkie te aplikacje, które wymagają otwartego ekranu na przykład, bardzo nam się zmniejsza możliwość, że coś niechcący nacisnę, bo na przykład jak idę z nawigacją, no to jest spora szansa, że mając odblokowany ekran, coś tam sobie nacisnę przypadkowo. W tych szelkach
0: tego możliwość się dużo zmniejsza. A jak to wygląda wizualnie? Ktoś się orientował?
8: Ja troszkę się pytałem, no to, no bo ja wiem, nie jest to może szczyt ideału. Natomiast z drugiej strony, jak szedłem z kamerą na głowie, to specjalnie...
3: To jest też specjalnie dla osób widzących.
8: Kiedyś nagrywałem filmik właśnie z kamery założonej na głowę, takiej sportowej. I chciałem sprawdzić, ile osób będzie się na mnie patrzeć, jak siedzę w metrze, w autobusie. Każdy patrzył we własny tablet. Każdy miał mnie gdzieś. Jedyna osoba, która się na mnie patrzyła, to był facet w windzie, bo był jeszcze w windzie po prostu. Ale tak to przez 2 godziny filmu, nagrywanego bez przerwy, nikt nie zwrócił uwagi, że tu idzie ślepy z kamerą. I podejrzewam, że podobnie będzie ze smartfonem.
3: No, zresztą to jest też gadżet dla osób widzących i on po to też powstał, żeby montować sobie różne sprzęty właśnie na sobie, żeby z tej pozycji rejestrować obraz, więc
8: dokładnie, takiego GoPro jedzie na czymś i biegnie, nie wiem, cokolwiek robi, po prostu, no, zresztą to też ma przyłącza do tych kamer sportowych, więc to musi jakoś wyglądać w sensie takim, no, to musi jakoś się tam prezentować, jakkolwiek, ale jednak, to nie jest produkt dla niewidomych.
5: Ja tak.
0: Teraz mi przyszło do głowy, że mój Roland tam by fajnie wszedł też.
8: Wszedł, oczywiście.
3: No, się uda ścisnąć.
6: Nie, natomiast biorąc nie pod uwagę, tak, czy to jest warte 25 tysięcy złotych ten cały Orkam, bo...
8: Nie.
5: O, nie.
8: Moim zdaniem nie.
5: Uważam, że nie.
6: I tyle
5: mój. 2,5 byłby warty, myślę.
1: Tak, no bo to cena, słuchajcie, nawet dobrego smartfona, tak? 2,5 tak. Tysiąca. Znaczy,
8: bo fakt faktem...
5: Jedno zero odjąć to... To.
8: No, bo fakt faktem, że Orkam jest malutki i to jest jego rzeczywiście zaleta i to jest dużo mniejsze od smartfona i dużo wygodniejsze.
5: Chwila, czy Orkam nie miał połączenia kabelkiem z jakimś takim sterownikiem?
1: Z jakąś jednostką?
0: Nie.
8: Ale ta jednostka...
3: W starszej wersji miał, w nowszej wersji miał.
8: Ale nawet jeszcze jeżeli bym miał, to ja to sobie mogę schować do kieszeni, do plecaka, do czegokolwiek i to mi też nie, jakoś nie przeszkadza. Jeżeli nie ma, to tym bardziej to jest fajne. Natomiast 25 tysięcy...
1: Nie, no to jest drogo.
8: No nie.
1: Powiedzmy sobie szczerze, to jest drogo.
5: Zwłaszcza biorąc pod uwagę, że my to montujemy na okularach, że my gdzieś byśmy z tym chodzili, że to musi być jak przyczepiane i o ile w przypadku osób niskich to jeszcze, o tyle w przypadku osób wysokich bliskie spotkanie ze znakami, drzewami i innymi podobnymi to jest raczej częste, no to mogłoby to się, myślę, skończyć różnie.
1: To by musiała być jakaś naprawdę pancerna ta kamera.
0: Miki, dla niskich są skrzynki.
1: Też prawda.
8: Znaczy różne są, drzewa są poniekąd dla wszystkich, także...
1: Oczywiście.
8: Także tak. Ale dobra,
5: jeszcze,
8: bo...
5: Odnosząc się jeszcze do komentarza pod audycją, owszem, pobieranie w iOS 13 jest. Jak ja to pierwszy raz zobaczyłem jeszcze zaraz w bet, cieszyłem się po prostu jak dziecko, że ja mogę zablokować telefon, schować sobie go do kieszeni, ustawić, żeby mi pobierał 2-gigowego zipa z książką, chodzić sobie po domu, telefon zablokowany i on sobie pobiera plik. I po prostu się tylko ludzie z Androidem ze mnie śmiali, że z czego ja się cieszę, myśmy to mieli przez ho ho i jeszcze więcej.
8: Słusznie.
3: Moja reakcja tak na każdego iOS-a, z czego wy się cieszycie.
8: Natomiast... Bo nie wiem, czy wy zdajecie sobie sprawę, że my nawet nie zaczęliśmy tematów na
1: dzisiejszą.
8: Tak, a
1: mamy już godzinę prawie tej.
8: A mamy jeszcze
1: audycji.
8: Jeden komentarz do przeczytania, to ja już go mogę przeczytać.
1: No to proszę bardzo.
8: Tym razem napisał Michał. Osobiście jeszcze nie natknąłem się na udźwiękowionym... Momencik, ja to sobie przygłośnię troszeczkę. Osobiście jeszcze nie natknąłem się na udźwiękowienie, moim zdaniem, najważniejszej funkcji. Uważam, że czeki blik... o tym mowa, są najbezpieczniejszą formą wypłaty gotówki z bankomatu. Żadnego noszenia przy sobie kart płatniczych, żadnego wyjmowania telefonu z kieszeni na środku ulicy, żadnej praktycznie szansy na zablokowanie sobie konta, karty nikt nie zeskanuje, ani nie wyrwie telefonu. Albo bezpiecznie zablokowany w kieszeni, albo zostawiony w domu. Dane wpisywane na klawiaturze niech sobie podpatrują, ile chcą, bo działają tylko jeden raz. No, chyba że ktoś gotówkę z ręki wyrwie, ale jeśli ktoś nawet tego się boi, to już tylko wypłata w kasie zostaje. Kod czeku blik jest losowym ciągiem 9 cyfr, do tego jest nasze 4-cyfrowe hasło, które działa tylko z naszymi aktywnymi czekami blik. W praktyce z jednym 9-cyfrowym ciągiem, a jak ktoś chce paranoicznego bezpieczeństwa, to po każdej wypłacie z bankomatu może sobie to hasło zmienić. Jakimś pomysłem na zmniejszenie strat na skutek ryzyka wyrwania gotówki przy bankomacie jest zrobienie sobie 3 czeków po 100 zł zamiast jednego na 300 zł i przystępowanie do wypłacania kolejnych 100, gdy poprzednie już są względnie bezpieczne w kieszeni. Reasumując, w domu aplikacja mobilna wypisuje sobie czek i ustawiamy hasło. Jeśli go nie mamy, zapamiętujemy 9 plus 4 cyfry, czyli 13 cyfr oraz kwotę, jaką wolno nam maksymalnie wypłacić. Mniej też można. I zapominamy o istnieniu telefonu, kart płatniczych oraz idziemy do bankomatu, wybieramy wypłatę, blik, przechodzimy przez kreator pytań z cyklu jaki język i czy wydrukować potwierdzenie, podaj kod blik. Jeśli podamy 6 cyfr, to jest inny temat, który wymaga telefonu na bieżąco. Jeśli podamy 9-cyfrowy kod czeku, to w następnym kroku będziemy potrzebne nam to 4-cyfrowe hasło i gotowe. Pomyłka w kodzie blik na pewno żadnego konta ani nic innego nie zablokuje. Pomyłki w haśle również powinny być dość długo tolerowane, bo wobec losowości i jednorazowego kodu czeku jest Blik oraz specyfiki działania tego systemu. Hasło Blik ma dużo mniejszą wagę niż powiedzmy PIN w karcie płatniczej. No i szkoda tylko, że ta wspaniała funkcja nie jest udźwiękowiona. Blik jest rozwiązaniem młodszym niż gadające bankomaty, ale myślę, że współcześnie poszukując najważniejszych funkcji do udźwiękowienia, warto raczej wybrać do udźwiękowienia wypłaty Blik. W szczególności wypłaty czekami Blik zamiast wyłącznej wypłaty przy pomocy karty. Gdyby udźwiękowić wypłaty czekami Blik, to udźwiękowienie dla kart można by ograniczyć do tak zwanych aktywacji karty w bankomacie macierzystego banku. Przed na przykład wyjazdem zagranicznym w sklepach oczywiście, głównie Apple Pay i tylko te wpłacanie gotówki albo w kasie, albo jednak w płatomatach. Też powinny gadać. PS, w sklepach czeki Blik też powinny działać, bo jak terminal zobaczy 6 cyfr, to chce potwierdzenia aplikacją mobilną w telefonie, ale jak widzi 9 cyfr, to pyta o 4-cyfrowe hasło Blik. Wystarczy sobie tylko przed podejściem do kasy wystawić czek Blik na kwotę nie większą niż rachunek, no i każdy czek można użyć tylko raz, nawet gdy gotówki zostało. To
5: i
8: ona
5: myślę,
8: wraca.
5: To jest fajne rozwiązanie, jak każemy zrobić coś za nas widzącemu, bo ograniczamy wtedy jednak zaufanie.
3: A ja tego w mBanku nie widziałem.
5: Ja też.
8: Ja też.
0: Ja też.
3: No właśie ciekawe, jak jest to jest ciekawe. Tak, że...
1: U mnie to w ICO, ja to gdzieś w ICO widziałem, ale powiem szczerze, nie korzystałem z tego nigdy. Ja mam konto w Inteligo i zdaje się, że gdzieś jest. Ja zaraz nawet jeszcze mogę sobie odpalić aplikację i sprawdzić, czy gdzieś to jest widoczne.
8: Ale to będzie temat może następną audycję. Które banki, kiedy zamierzają to wprowadzić?
1: Okej.
6: Okay. Także... Ja powiem tak, zapamiętanie tych 9 cyfr czasami może być kłopotliwe.
8: Nie, no oczywiście, no to zawsze może być jakoś
6: wielu różnych kłopotliwe. Rzeczy, które trzeba
3: zapisać
6: zrobić.
3: W Braille'u.
8: Natomiast tak czy tak, no fajne to jest o tyle, że właśnie nawet jeżeli komuś chcemy coś umożliwić, na przykład wypłatę właśnie w bankomacie czy coś, no to łatwiej bezpieczny jest podać ten 9-cyfrowy kod i to może będzie też sposób na te dotykowe terminale, tak? No bo jeżeli podamy 9-cyfrowy kod i powiemy wpisz pan ten kod, to, no to już jest powiedzmy niezależne od systemu, bo i na Androidzie, i na Apple prawdopodobnie da się to zrobić i tu prawdopodobnie ewentualnie może to jest też jakaś ewentualnie możliwość.
5: Jesteśmy przy samej transakcji na przykład w sklepie, to ten 6-cyfrowy kod też jest w miarę bezpieczny, bo my widzimy kwotę, ale jeżeli...
8: To fakt.
5: Na przykład dajemy komuś, ej, idź i kup, to zamiast dawać mu kartę albo coś takiego, to możemy właśnie w ten sposób.
8: To fakt.
3: Ja już nie raz komuś poprosiłem, tak, no zobaczymy, kupił ktoś w moim imieniu jakiś bilet, nawet nie, że niedostępna strona, tylko po prostu szybciej tak było, zapomniałem komputera, czy nie wziąłem komputera, a przez stronę się przebijać przewoźnika autobusowego było ciężko, a mieliśmy pod ręką komputer znajomego widzącego i po prostu podałem mu mój kod Blik, zautoryzowałem operację w telefonie i kupiliśmy bilet, więc to było też...
0: Dokładnie.
6: Nie, no to jest dobre, nie mówię, że nie.
8: No właśnie. No dobrze, to może w końcu po... Która teraz jest godzina? 20:59. No to akurat, tak. Po godzinie w zasadzie.
1: 21 się zbliża, tak.
8: 21, no. No to może w końcu zaczniemy tematy przygotowane na dzisiejszą audycję, a ich jest troszeczkę. To żeby nie było. Zacznijmy od nowości sprzętowych, których jest kilka, ale na razie zacznijmy od lasek białych, o których to zresztą było już, może nie o tych konkretnych, natomiast Lumen wprowadził do swojej oferty laski Advantage aluminiowe, które podobno kosztują 107 zł. Ja ich jeszcze nie widziałem. Bardzo chciałbym je zobaczyć. Spróbuję do następnej audycji się wyrobić z tym zobaczeniem. Może nawet kupię. Zobaczymy. Widziała je moja znajoma z pracy. Mówi, że są takie dość ciężkie i te aluminiowe elementy dość trudno wkładają się jeden w drugi.
4: Potwierdzam, bo ja mam ją i ciężko się wyjmuje w ogóle i się tak to przecina, te elementy się przecinają, i ciężko wyjąć jest poszczególne elementy laski, więc to potwierdzam, bo ją kupiłem i mam.
8: Natomiast...
6: Ciężka jest? Ciekaw...
8: No właśnie, nie wiem, czy testowałeś...
4: Znaczy ciężka, ja mam długą laskę, tak, więc no, cięższa jest od tej, co miałem. Też miałem jakąś też aluminiową, chyba już nie pamiętam nawet jakiej firmy. Ciężka jest, ale bez przesady, nie jest jakoś tam, nie przeszkadza mi w chodzeniu.
8: A pamiętasz, gdzie kupiłeś tę aluminiową laskę poprzednią?
4: Właśnie nie pamiętam, wiesz co, bo ja miałem skądś ją dostałem, już nie pamiętam nawet jakiej ona była firmy.

0: Tylko grafitowe się wyjmują dobrze, te elementy. A niestety te inne, to jeszcze jest z tym ciężko i jeżeli chcemy ją złożyć, to musimy się nieraz nieźle siłować.
1: I jeżeli ta laska, o której myślę, ta poprzednia aluminiowa, to możliwe, że to jest laska Ambutech. I to jest jedna z najcięższych lasek, jaką widziałem. Więc jeżeli Advantage aluminiowy jest jeszcze cięższy, no to jest moc.
0: Nie, no myślę, że jest porównywalny. Tak, porównywalny, tylko cięższy może tak. Więc też mam inną końcówkę kupiłem, więc też trochę inaczej pewnie, ale no ciężka jest, to tak.
1: To jeżeli już jesteśmy przy nowościach sprzętowych, to mamy kilka jeszcze nowości sprzętowych. One w naszych notatkach są nieco później, ale myślę, że to jest dobry moment na zaprezentowanie tych nowości. Tutaj Robert tutaj przygotował coś na ten temat.
2: To może najpierw zacznę od Naughty One. Nie wiem, czy to dobrze, czy odczytuję nazwę tej firmy. Wiadomość mam z Lumenu od pana Michała Kijewskiego. Naughty One Go to może sobie tutaj. Naughty One to niewielkie urządzenie, które wraz z aplikacją pozwala odnaleźć zgubiony przedmiot. Breloczek można przyczepić do kluczy, portfela, plecaka lub innej rzeczy, której nie chcemy zgubić. Zlokalizuje on obiekty, które są całkiem blisko, jak i te w znacznej odległości. Jeśli poszukiwany przedmiot znajduje się blisko, należy włączyć w aplikacji Szukaj w pobliżu, a bryleczek wyda sygnał dźwiękowy. Dzięki Naughty One można również namierzyć telefon wtedy, za chwilę ja będę troszeczkę prostował, można namierzyć telefon wtedy, kiedy on jest wyciszony. Wystarczy nacisnąć lokalizator, a telefon zasygnalizuje dźwiękiem położenie. Przedmioty, które znajdują się daleko, aplikacja zlokalizuje na mapie w aplikacji. I teraz mam specyfikację techniczną dla ciekawości. Komunikację Bluetooth 4.0 Low Energy. Wodoodporność, znaczy jest wodoodporny ten sprzęt. Zasilanie wymienna, bateria CR2032. Inne funkcje, sygnał dźwiękowy plus dioda, kompatybilność urządzenia, kompatybilność aplikacji Android, jak i iOS, od Androida 4.3 w górę, Bluetooth 4.0 Low Energy, zasięg do 90 metrów plus, i uwaga, 1,5 miliona telefonów pośredniczących. To za chwilę to spróbuję rozwinąć. A jeszcze wymiary mamy 34, 29, 75 mm. Waga 8 gram. Cena 109 zł. Gwarancja 48 miesięcy. Czyli 4 lata. I teraz no, pomyśleć można za taki breloczek drogo i tak dalej. Ale z drugiej strony powiem szczerze, to co oferuje to urządzenie wraz z tą aplikacją nie jest takie głupie. Mnie przede wszystkim zafarpowała ten zasięg dość duży tak naprawdę, bo ta aplikacja widać, że ona nie tylko się łączy po Bluetooth z tym breloczkiem, ale także się łączy chyba z innymi aplikacjami też jakoś, tak mi się wydaje. Ja do końca to znaczy, jeszcze...
3: Ja o tym doczytałem troszkę, bo oni jasne, już troszkę chyba na rynku są. I wygląda na to, że to jest tak, że jeżeli wyleci nam czujnik, znaczy ten breloczek poza zasięg naszego Bluetootha, to jesteśmy zdani na innych użytkowników. Jeżeli użytkownik z kompatybilną aplikacją znajdzie się w zasięgu naszego breloczka i zostanie po Bluetoothie ten breloczek wykryty, to automatycznie ten człowiek ze swojego telefonu, oczywiście no, nieświadomie, to się wszystko dzieje w tle, posyła nam informację ze swoją lokalizacją, czy z lokalizacją tego breloczka. I ja wtedy widzę ten breloczek, czy my widzimy, gdzie on jest na mapie umiejscowiony, więc ten przedmiot zaginiony możemy znaleźć nawet na drugim końcu świata. Teraz magia tego polega na tym, że oni podpisali umowę z firmą odpowiedzialną za Janosika. I teraz każdy użytkownik nawigacji Janosik, każdy kierowca samochodowy, który korzysta z tej nawigacji,

0: stacji, jak przejedzie gdzieś w pobliżu naszej zguby, to Janosik wykryje po Bluetoothie ten breloczek i nastąpi aktualizacja położenia naszego zgubionego przedmiotu.
1: No to też jest ciekawe, ale przede wszystkim ja sobie pomyślałem o czymś takim, że czasami szukamy telefonu i prosimy kogoś, żeby do nas zadzwonił, a już tak się nieraz zdarzyło, no i wtedy my gdzieś tam ten telefon odnajdujemy. I tutaj sobie wyobrażam, że ja mam aplikację w telefonie i ten breloczek gdzieś tam, nie wiem, w portfelu, gdzieś przy jakichś swoich kluczach i mam ten przycisk lokalizacji, który nacisnę i nawet jeśli mam zablokowany telefon, telefon wyciszony, to ten telefon wyda mi odpowiedni dźwięk. Tak to jest to opisane. Jak to w praktyce działa, tego nie wiem. Mówię od razu, jest to nowość. Ja dostałem tę informację całkiem niedawno, no, że to jest w sprzedaży i można to kupić już w Polsce.
2: Też
1: w
2: fajną
1: Lumenie.
2: Opcją na znajdowanie telefonu jest zapytanie naszego asystenta. Ja właśnie głównie z tego powodu mam ustawionego iPhone'a tak, żeby budził się na jakieś jedno konkretne słowo, żeby się Siri właśnie aktywowała, bo mogę krzyknąć z drugiego końca pokoju i zawsze znajdę, gdzie ten telefon mniej więcej jest.
3: Względnie, jeżeli mamy Apple Watcha, to jest jeszcze opcja pinguj iPhone'a przydatna. Też można, jak się ktoś bardzo uprze, bo kiedyś miałem taką potrzebę, to o tym może nie wszyscy wiedzą, ale udało mi się to zrobić, bo iPhone'a miałem, ale paradoksalnie zegarek gdzieś położyłem i nie pamiętałem gdzie, ale przez aplikację Znajdź mój iPhone nie jest to może proste, łatwe i intuicyjne, ale można też w drugą stronę, to znaczy można sobie za pomocą tego znaleźć naszego Apple Watcha.
0: To ja też może podrzucę,
4: na smartwatchu moim też można właśnie znaleźć, ale telefon. Na razie nie wiem, nic o zegarku.
5: I przez głośnik.
0: To jeszcze może podrzucę, że na Androidzie można też wejść na Android, na menedżer urządzeń Android i tam też można urządzenie podpięte do konta Google wymusić na nim nawet w trybie cichym dzwonek.
1: No w każdym razie te wszystkie rozwiązania, które podajecie, oprócz rozwiązania Mikiego, są dość kosztowne. Natomiast to rozwiązanie na 109 zł i drogo, ale no chyba nie jest aż tak strasznie źle.
5: Znaczy, ja to sobie i tak kupię, bo ja mam swój taki plecaczek, w którym noszę wszystko i ten plecaczek dość często gubię. I to mi się na pewno przyda, takie coś w środku.
0: To jest też spoko na różnego rodzaju bagaże. Nie wiem, lecimy gdzieś samolotem, jakiś
4: tak,
0: bagaż,
4: dokładnie.
0: Czy gdziekolwiek coś jest transportowane i gdzieś to przepadnie. I żeby wiedzieć po prostu, co się z tym stało, gdzie to jest. Ale też oczywiście klucze. Ja myślę, że samo rozwiązanie jest bajer.
4: Albo ktoś widzący gdzieś to położył i na przykład nie wiesz gdzie, nie?
0: Dokładnie. Ja myślę, że samo rozwiązanie jest bajer. Zwłaszcza dlatego właśnie, że może być gdziekolwiek. Tak naprawdę, jak tylko znajdzie się ktoś, kto ma kompatybilną aplikację, to jest wysyłany sygnał i w tym momencie mamy to odnalezione. Myślę, że to jest najlepsza opcja z możliwych.
4: Ciekawe tylko, czy te mapy będą czytelne dla
1: nas. Tego jeszcze nie wiem. Wiem tylko tyle, co wiem. Więc myślę, że nie wiem, czy warto to przedłużać, bo mogę powiedzieć o następnym urządzeniu, które też znajduje się w sprzedaży Lumenu od niedawna. Mianowicie lupa elektroniczna Snow 7 OCR HD. I co można powiedzieć o tej lupie? Lupa elektroniczna Snow 7 OCR HD to niewielkie poręczne urządzenie, które wprowadza niezależność w życie codzienne osób niedowidzących. Dzięki 13-megapikselowej kamerze lupa pozwala użytkownikom słabowidzącym widzieć wyraźnie zarówno w zbliżeniu, jak i na odległość. Produkt ten wyróżnia funkcja OCR, dzięki której lupa rozpoznaje drukowany tekst w aż 20 języków i odczytuje go. Snow 7 HD to pierwsza 7-calowa lupa elektroniczna umożliwiająca zapisanie aż 1000 obrazów. Zapisane obrazy można wygodnie transmitować dwukierunkowo między Snow 7 a PC i między PC a Snow 7. Za pomocą kabla USB. Dodatkowym udogodnieniem są linie odczytu pionowego i poziomego. Dzięki niewielkim rozmiarom lupy elektronicznej Snow 7 HD można mieć ją zawsze przy sobie. Lupa czyta w 20 językach, bo lupa jeszcze mówi dodatkowo, nie tylko, że powiększa. I teraz mamy dane techniczne. Wysoka jakość obrazu, skanowanie i czytanie całej strony, odczyt tekstu w 20 językach.
5: Ciekawe, czy polski
1: sześć
5: jest.
1: Tak jest. Sześć głosów żeńskich, reszta męskie. Rozpoznawanie tekstu pełnej, uchwyconej strony w czterech trybach. Kolor, zapisanie do 1000 obrazów. Dwukierunkowa transmisja obrazu między komputerem a lupą. Linie odczytu poziomego i pionowego. Regulacja natężenia światła LED, cztery tryby. Powiększenie od 2,5 do 19 razy bez OCR, powiększenie od 1,7 do 8 razy z OCR, dotykowy ekran 7-calowy, rozdzielczość ekranu 1280x720 dpi, kamera 13 megapikseli, autofokus, maksymalna odległość od oglądanego obiektu 5 metrów, port HDMI, podłączenie do TV, praca na akumulatorach 3,5 godziny, czas ładowania około 3,5 godziny, funkcja wygaszania ekranu, automatyczne włączanie po 3 minutach, zasilanie 240 V, ładowanie 5 V, ale 3,5 Ampera, więc jakaś lepsza ładowarka. Wymiar jeszcze 19,5, 13,5, 2,5 cm. Więc chyba taka waga 532 gramy.
5: To jak taki gruby tablet.
1: Tak, coś takiego. No i cena 5999.
5: Ała! Ale złotych czy dolarów?
1: Złotych.
5: To jak na powiększalnik z OCR-em, to tak szczerze mówiąc nie tak źle, dlatego że te wszystkie czytacze... Nie
1: znaczy, to taki powiększalnik przenośny, wiesz, bo to 7 cali,
5: nie wiem, czy pamiętacie te wszystkie urządzenia typu, no co, było na tutaj...
3: Clear Reader jakiś.
5: Clear Reader czy coś, to one kosztowały po 12 tysięcy.
3: Oczywiście, tylko wiesz, no tak, tylko one, tylko one miały często jakiś... Tylko tak. One miały często jakiś, nie wiem, czy jakiś stolik na tę książkę, żeby sobie tam podłożyć czy coś. A to jest takie rzeczywiście bardziej przenośne rozwiązanie, tak. Ale rzeczywiście jest tańsze i może osobom słabowidzącym. Ja szczerze mówiąc to nawet nigdy nie interesowałem się w cenie takiego sprzętu, więc nawet ciężko mi powiedzieć, czy to jest ojej, czy nie ojej, bo nie mam porównania na najzwyczajniej w świecie.
1: No właśnie, więc no ale taka nowalika, nowa.
5: Ale
1: można.
5: Jest jeszcze chyba drugi, czy nie? Taki powiększalny, chyba większy, czy nie?
1: Mamy tak, mamy Snow 12 HD, Snow 12 HD, to jest już powiększalnik i to za chwilę o tym powiem.
4: Bez OCR-a?
1: Z OCR-em, oczywiście, że z OCR-em. Snow 12 HD to przenośne urządzenie zaprojektowane z myślą o ułatwieniu osobom słabowidzącym czytania, pisania, oglądania. Wszystkie te czynności są prostsze dzięki 12-calowemu ekranowi Full HD. Powiększeniu do 19 razy i prostemu interfejsowi. Dostosowanie kontrastu i trybu koloru jest dodatkowym udogodnieniem. Lupa wyposażona jest w joystick, którym można przesuwać to, co jest wyświetlane na ekranie podczas powiększania, bez konieczności przesuwania odczytywanego dokumentu. Urządzenie sprawdzi się równie dobrze do oglądania przedmiotów znajdujących się dalej. Powiększalnik Snow 12 HD, podobnie jak Snow 7 HD, ma funkcję rozpoznawania tekstu OCR. Dzięki temu urządzenie rozpozna ponad 20 języków i przeczyta je męskim lub damskim głosem. Dokumenty można zapisać w pamięci Snow 12, a także wyeksportować do komputera. Nie wiem. W Snow 12 można kopiować pliki w formatach JPG, PDF, RTF i TXT. Szczególnym ułatwieniem Snow 12 jest udźwiękowienie. przycisków fizycznych, jak i tych na dotykowym ekranie. Ja tylko przypomnę, że w tej lupie chyba nie było przycisków fizycznych, tu są. Tak mi się wydaje. No tylko dzięki temu z tej lupy elektronicznej mogą korzystać również osoby ze znacznymi problemami ze wzrokiem. Jest to również bardzo przydatna funkcja dla początkujących użytkowników. Do powiększalnika Snow 12 dołączony jest dedykowany stojak, na którym można umieścić urządzenie, dzięki czemu możliwe jest umieszczenie przedmiotu pod kamerą urządzenia, a także pisanie odręczne. Urządzenie świetnie sprawdzi się nie tylko w domu, ale także w pracy i szkole. Dołączony do zestawu futerał na lupę i stojak sprawia, że z łatwością można przetransportować lupę wszędzie, tam gdzie może być potrzeba. Dane, i teraz mam dane techniczne. Punkt odłączany i składany stojak. Wygodna przestrzeń do pisania, komunikaty głosowe, pełne skanowanie i czytanie stron, powiększenie od 2,5 do 19 razy na składanym stojaku, tryby wyświetlania 12 kontrastowych kolorów, ekran dotykowy 12-calowy, rozdzielczość ekranów 1920x1280 pikseli, aparat 13 megapikseli, autofokus, OCR, pozioma i pionowa linia odczytu, czas pracy na akumulatorach 2,5 godziny, czas ładowania 2 godziny. Uwaga, 960 gram, ale z podstawką 2240 gramów z podstawką. Wymiary 29 cm, 22 cm na 2,4 cm.
5: No to już taki konkretny laptop.
1: Laptop. Tak, to już taki troszeczkę laptop. No rzeczywiście szkoda, że nie napisali ile tam pamięci. Nie podano tego. Może
4: a cena
1: 10...
4: tego?
1: Cena 5999.
3: Tyż? Też?
1: Tam to było 5199, a tu 5999. Troszeczkę
3: ciekawe.
1: Droższe.
3: Okej. Okay.
1: Mhm. Także, ale też niewiele się to różni, że tak powiem. No tamto bardziej przenośne, to mniej przenośne. Ja bym chciał obejrzeć te dwa urządzenia mimo wszystko i wtedy można było powiedzieć o tym coś więcej. No, na razie wiemy tyle, co wiemy. Powiem więcej, urządzenia jeszcze nie są wystawione na głównej stronie, bo jeszcze sprawdzałem na głównej stronie Lumenu, ale już dostałem notkę, że będą lada dzień. O ile Naughty One już jest wystawiony i można go kupić w nowościach, a tutaj jeszcze nie wystawili, ale mam nadzieję, że niebawem wystawią już, bo się zapowiedzi.
5: A tymczasem powstał internetowy NS-będnik dla osób z niepełnosprawnościami, ale nie tylko niepełnosprawnościami wzroku, w ogóle z niepełnosprawnościami. Mają stronę stopbarierą.pl, stopbarierą pisane razem. I nawet podobno mają jakąś sztuczną inteligencję, jakiś, nie wiem, czat, że tam się wpisuje, co chciałby się znaleźć i on to teoretycznie ma rozumieć. Nie udało mi się tego znaleźć. Znaczy jest jakieś takie coś, co screener odczyta jako live chat widget, czy jakoś tak. Może to jest to, może to nie jest to.
2: Czyli tam są jakieś... Strona dla niepełnosprawnych, a dostępnością to tak różnie.
5: Różnie, chociaż na przykład wpisałem sobie, znaczy, bo tam jest taki link jak miejsca bez barier, wybieramy sobie województwo, wybieramy sobie jakie to ma być miejsce, tam są bankowość, chyba kolektury, nie pamiętam, chyba kolektury totalizatora i coś tam jeszcze. Jakieś takie miejsce. I na przykład wybrałem sobie bankowość, wybrałem sobie miasto, Warszawę, żeby tego było na pewno dużo. I zaraz mogę to sobie przeczytać, tylko... Aha, jest. I mogę sobie na przykład przeczytać o jakimś tam bankomacie pierwszym z brzega. I jak to mniej więcej wygląda. No na przykład bankomat PKO Bank Polski, adres, Dolnośląska, tam coś, miasto, Warszawa, jest jeszcze podany kod pocztowy, dodatkowe informacje, brak utrudnień, dostęp 24 na 7, wysokość bankomatu klawiatury od ziemi w centymetrach 139 do 97, I teraz klawiatura numeryczna z oznaczeniami w Braille'u, opis elementów urządzenia w Braille'u, miejsce na kartę, drukarka, miejsce na odbiór banknotów, system komunikacji głosowej i po myślniku wejście słuchawkowe, podjazd i przestrzeń dla wózków inwalidzkich, bankomat PKO. Aha, dobra, i to już jest, i toż tyle, i potem jest następny. Niestety to nie jest w tabelce, więc na przykład nie da się jeździć po adresach. To po prostu jest taka treść, może to jest ułożone jako tabelka, ale to nie jest zadeklarowane jako tabelka. I NVDA w związku z tym, że no nie możemy na przykład jeździć sobie po adresie, albo po wejściu słuchawkowym, albo po czymś. Trzeba czytać wszystko jak leci, trochę to jest jakimś tam utrudnieniem. I w ogóle tu jest jakby kilka jakichś takich dziwnych utrudnień. Na przykład wybierz województwo, jest 16 grafik, po czym jest lista rozwijana, wybierz, wybieramy i potem jakieś tam są kolejne listy rozwijane. No ale generalnie no, mogłoby być lepiej. No, ale
3: ktoś chciał, dobrze wyszło, choć... no jeszcze tak, że można by poprawić, tak, jeszcze... po prostu.
5: Tak, to jest jakaś fundacja Neuro... jak to się Neuron nazywa, czy jakoś? W każdym razie oni to zrobili, tam jakieś aktualności, jakieś tam...
3: Mnie zastanawia, Tomek, inna rzecz, jak będzie z weryfikacją tego wszystkiego. Bo tak na przykład, jak nam mówił ostatnio Robert, a propos tego, że mu zmienili bankomat... Tak, w oddziale banku. To jak często...
1: Dokładnie z PKS-a.
3: Tak,
1: jak całkowicie
3: jak dotykowy. Często będzie ktoś to weryfikował i czy w ogóle jest to brane pod uwagę. Bo stworzenie takiej bazy to jest jedno, ale potem utrzymanie jej aktualności, no to już jest
5: to
3: inna rzecz.
5: Zgadza. Pojęcia nie mam i szczerze mówiąc nie, jakby nie zagląda na tą stronę jakoś dużo. No jest coś takiego i cóż, zobaczymy. Co z tym będzie się działo dalej. Ale jakaś baza jest.
3: Baza jest, początek. Dokładnie. Ja tymczasem mam kolejne info, bo teraz moja kolej w naszych notatkach. To nie będzie wiadomość jakaś taka bardzo nowa, bo o tym programie już jakiś czas temu się dowiedziałem. Zupełnym przypadkiem, bo szukałem chyba czegoś innego, a zupełnie przypadkowo go znalazłem na jakimś uniwersytecie amerykańskim. Ja link do programu podam w komentarzach, bo ten link wcale nie jest taki prosty, więc nie będę nawet go teraz cytował. Natomiast ta aplikacja nazywa się GSK Sharp i jest to program do tworzenia w dostępny sposób grafów. To myślę, że gdzieś tam szczególnie na studiach może się przydać, jeżeli ktoś będzie na studiach ścisłych, czy na jakiejś informatyce, czy na podobnych kierunkach, jak ktoś będzie miał jakąś teorię grafów albo inne rzeczy tego typu i trzeba będzie samodzielnie taki graf stworzyć, to jest jedno, że będziemy mogli, ale jeżeli by się udało przekonać prowadzącego, żeby nam na przykład spróbował za pomocą tej aplikacji, bo niestety to tylko wewnątrz tego można te grafy budować i gdyby ktoś na przykład nam stworzył taki graf, to my sobie potem możemy, chodząc normalnie strzałkami, ten graf przeglądać i dostawać informacje. Oprócz tego ta aplikacja, bo tam w opcjach jest jeszcze trochę więcej różnego rodzaju rzeczy i mam wrażenie, że to nie tylko do grafów nam się może przydać, ale tak po prostu do różnego rodzaju schematów, że coś sobie łączymy jakimiś strzałeczkami, jakieś elementy i możemy sobie po tym nawigować za pomocą klawiszy kursora, możemy sobie to oglądać, a co też ciekawe i myślę, że jest to dość ważne, możemy sobie potem to zapisać jako grafikę i możemy to komuś na przykład pokazać. Mhm. Także program GSK Sharp, program po angielsku, angielska dokumentacja. Są tak naprawdę dwie wersje tej aplikacji, bo jest jeszcze starsza wersja w Javie, ale z racji tego, że no jest nowa wersja w C Sharpie, napisana stąd nazwa GSK Sharp, to myślę, że zdecydowanie lepiej korzystać z tej wersji nowszej.
5: Tak, a tymczasem znowu technologie bardzo dedykowane dla niewidomych. Chorzów sobie wymyślił, że, znaczy sobie wymyślił, no radni sobie wymyślili chyba, że zrobią przejścia dla pieszych specjalnie dla niewidomych. To znaczy tam zrobili jakiś jeden czy kilka czujników, sprzęgli to wszystko ze smartfonem i smartfon wyposażony w odpowiednią aplikację będzie w stanie powiedzieć nam, jakie jest teraz światło, jaka to jest ulica, w jakim kierunku i tak dalej, i tak dalej. I wszystko fajnie, tylko to jest rozwiązanie straszliwie lokalne. To znaczy trzeba specjalny czujnik, specjalne nie wiadomo co, żeby niewidomy wiedział, gdzie to się wszystko znajduje. Jakkolwiek, no fajnie, że to jest, no to obawiam się, że takie rozwiązania chyba nie mają za bardzo przyszłości, jeżeli to będzie jakby jakoś tam lokalne.
2: Zintegrowaliby się chociażby z Total Pointem, który to przecież...
0: nie jest Total Point? Trzeba z kimś no, jakoś powiązane?
3: No właśnie.
0: Widziałem, że to było udostępniane przez...
3: Bo ja miałem takie wrażenie, że tylko... to Total Point robił.
5: Ale na światłach, że jeszcze mówi kolor światła?
3: Mi się właśnie jakoś...
5: Zawsze mówi kolor światła.
0: W sensie to albo taka, okay,
5: ten Total Point został jakoś zmieniony, że... Te jeszcze może zmieniać te komunikaty. Nie wiem, może.
0: No w ostatniej aktualizacji to Total Point doszła możliwość wyświetlania przez czujniki treści HTML i reagowania na elementy, na jakieś akcje w tym widoku HTML.
5: Pamiętajcie, że to...
2: czytałem na ich stronie, że to ma działać do tego stopnia, że można na przykład implementować interfejsy typu domofon na smartfonie. I to jest ciekawe, że...
5: W Total Poincie?
2: Tak, że okej, robimy dotykowe, ale wyświetlamy kartę, wyświetlamy pole edycji i przycisk wprowadź.
5: A, czyli to, co Point może wysyłać do jakiegoś systemu,
2: tak.
5: Może być...
2: Tak. Że przez to tu Pointa teraz można te wszystkie infokioski i tak dalej, które i tak najczęściej działają na webie, udostępniać po prostu
3: tak, słuchajcie,
2: smartfonowi.
3: Słuchajcie, właśnie weryfikuję, właśnie sprawdziłem na nie na naszym, ale po prostu na Facebooku. Facebook nie jest nasz, a szkoda, bo fajnie by było, może nie blokowalibyśmy niewidomych. Swoją drogą dziś mnie znowu zablokowali i musiałem zmieniać hasło. Ale sprawdziłem tak, to przejście jest zrealizowane za pomocą znacznika Total Point. To jest takie testowe rozwiązanie wdrożone w Chorzowie.
5: A to rzeczywiście ciekawe, bo rzeczywiście Total Point, no dobra, to jest jakoś tam lokalne rozwiązanie, ale lokalne per kraj, znaczy per Polska.
2: Ja tu
5: powiedzmy sobie, i to jest już fajne.
2: Total Point się na tyle jest... duży potencjał, że ja myślę, że to się może jakoś rozwinąć międzynarodowo nawet.
5: Oby.
2: Bo za granicą nie ma, przynajmniej nie ma uniwersalnego rozwiązania tego typu. Może...
0: No nie ma. Znaczy ja wiem, że firma, która już coś kombinowała ze światłami sterowanymi smartfonem, też jakaś w Niemczech jest. Oni się na Side City pokazali. Ale ciężko coś powiedzieć, gdzie to jest zaimplementowane, gdzie można testować. I...
5: Znaczy to wszystko
2: ma.
5: Fajnie.
2: Hiszpania problem ma dużo. Jest. Tylko, że oni mają na te piloty z kolei na laskach przyczepiane.
0: No jak Czesi.
5: Znaczy, to wszystko jest fajne, tylko tu jest jakby, z tego co wiem, za to tu pamiętam, jest tam jeden czy kilku, jeden chyba człowiek w ogóle odpowiedzialny. I to jest bardzo fajne rozwiązanie. Pytanie, czy uda się przeforsować to na tyle dużo, żeby rzeczywiście to miało jakąś siłę przebicia. Oby się to udało. Po prostu może być... Znaczy, oby było fajnie, no, po prostu i...
3: Dokładnie, i no. Czemu nie? Bo idea jest naprawdę szczytna. Zresztą mamy też audycję z Jankiem Szusterem, z którym rozmawiam o Total Poincie, jeżeli ktoś ma ochotę sobie posłuchać. To jest audycja już, co prawda, sprzed jakiegoś czasu, sprzed ponad roku, ale myślę, że warto posłuchać, a może kiedyś będzie okazja, żeby sobie odświeżyć ten temat.
2: Ostatnio ukazały się bodajże na ich stronie nagrania binauralne, jak to działa, jak to funkcjonuje.
5: Tak, widziałem te nagrania z którejś chyba galerii, chyba.
0: W Gdańsku, Morena.
5: W Gdańskiej. Fajne. A teraz, czy pan coś mówi? 184,42.
2: Nic.
5: Bo mi coś podobnego przychodzi co miesiąc.
3: No co miesiąc, tak, dokładnie. A teraz będzie przychodziło
5: więcej.
3: A teraz
5: to się zmieni. Tak, teraz będzie 215,84. Także troszkę to podskoczyło. A teraz bardzo długi i bardzo taki mądry tutaj wpis, który Paweł tutaj wpisał do naszych notatek. Może powiedz, o co chodzi, bo
0: Jeśli chodzi o WIPO, tak?
5: To jest, tak.
0: Cała sprawa rozbija się o traktat z Marrakeszu. Traktat z Marrakeszu, czyli taka ustawa, którą adoptują teraz różne kraje. Stworzyło to poniekąd środowisko organizacji współpracujących z osobami niewidomymi czy pomagających i Światowa Organizacja Własności Intelektualnej, które ma polegać na tym, że książki będą produkowane i udostępniane w formie cyfrowej, chyba zdaje się za darmo, albo tak, za darmo, osobom niewidomym, słabowidzącym, pewnie przez jakieś biblioteki, autoryzowane kanały. No i teraz właśnie jest faza kombinowania, jakby to pogodzić, jakby to zadowolić zarówno użytkowników, jak i wydawców, jak i autorów i tak dalej. No zresztą teraz ciekawe obserwacje Mikołaj Rotnicki poczynił na grupie Niewidomi, Niedowidzący, Bądźmy Razem a propos VAT-u obniżonego ostatnio u nas na audiobooki i e-booki, że sobie różni wydawcy z tym radzą. Niektórzy rzeczywiście obniżają, jak Pan Bóg przykazał, inni zostawiają taką cenę, jaką była, ale sobie zwiększają zysk, a obcinają autorowi. No więc teraz trzeba się jakoś dogadać, żeby był Wilk City i Kansas City. W związku z czym jedną z takich inicjatyw jest grant, który można otrzymać, konkurs na grant, na projekt udostępnienia książek. Projekt dotyczy krajów słabo rozwiniętych i rozwijających się. I dlatego o tym wspominam, że specjalnie zrobiłem dzisiaj małe przeszukiwanie internetu i okazuje się, że Polska widnieje na wykazie krajów rozwijających się według Międzynarodowego Funduszu Monetarnego, przynajmniej tak twierdzi Wikipedia. Co ciekawe, nie istnieje tam na przykład już Czechy, Słowacja, Litwa, Łotwa, Estonia. Czyli te kraje, które gdzieś razem z nami wkraczały w tą nową fazę ekonomiczną. Ale okej.
5: A to ciekawe, bo ja gdzieś właśnie widziałem, że Polska była w tych krajach rozwiniętych.
4: Ja też.
5: Była bardzo niedaleko Słowacji.
2: Ja też widziałem, ale to mówię,
5: nie wiem.
2: To
5: może być
2: kilka organizacji.
0: Właśnie to jest ciężko.
2: Rok temu, dwa, tak, która jest organizacja, przeniosła nas.
0: No bo właśnie jedno chyba jest to, co ustala fundusz, a drugie jest ONZ. I o ile do ONZ-u, do spisu słabo rozwiniętych dotarłem i tam nie ma nic europejskiego, o tyle do rozwiniętych, tych poziom wyżej, ONZ-u już nie dotarłem, tylko IMF-u. I jeżeli to jest prawda, jeżeli się łapiemy jako kraj, może nie, ale postanowiłem o tym wspomnieć, to można wypełnić wniosek albo organizacja, albo kooperatywa kilku organizacji, które działają w służbie osobom z dysfunkcją wzroku i mają doświadczenie z adaptacją książek do formatów cyfrowych. Preferowane są właśnie materiały edukacyjne, więc tutaj apel do szkół dla niewidomych, do uczelni, które mają jakieś bony i tak dalej. Można postarać się złożyć projekt o granta od 20 tysięcy do 50 tysięcy dolarów na adaptację książek. I tutaj w to jest wliczony prawdopodobnie, z tego co wyczytałem, chyba zakup sprzętu dla szkoły, zarówno do produkcji, jak i raczej do konsumpcji też tych treści. Jeżeli to się wpisze w projekt, to zostanie to wzięte pod uwagę, jak i przeszkolenie personelu lub osób, które będą za to odpowiedzialne w zakresie udostępniania takich książek.
5: Jedyny coś warunek mi się jest wydaje, taki, że u nas jest taka jedna, jeden ktoś, kto by ewentualnie był tym dość mocno zainteresowany. Ale zobaczymy, no, co z tego wyjdzie.
0: Okej. W każdym razie jedyne, co trzeba w jakiś sposób później też udowodnić, w jaki sposób jesteśmy w stanie to utrzymać na dłuższą metę. Czyli żeby zapewnić to, że to nie jest tylko projekt, że oni wydadzą na nas pieniądze, my kupimy sprzęt, przeszkolimy ludzi, po czym dopóki będą pieniądze z projektu, z granta, naprodukujemy książek, a potem koniec. Tylko trzeba też przedstawić jakiś plan, jak to zamierzają potem taka organizacja utrzymać. No myślę, że warto, jeżeli rzeczywiście Polska jest brana pod uwagę jako kraj, to myślę, że warto.
2: Ja też tylko tak dodam, bo tu coś było wspomniane w traktacie z Marrakeszu, jak to tak naprawdę ma działać, bo ja się kiedyś tematem interesowałem. A więc tak, biblioteki, jaka jest jakby idea? Biblioteki mają między sobą udostępniać książki i to biblioteki z różnych krajów. Powstał system nazywał się Tiger. On jakoś zmienił ostatnio nazwę, to się teraz inaczej nazywa, ale jak się wpisze Project Tigar w Google i jeszcze Books Blind i coś tego typu, to powinno się znaleźć. Idea jest taka, że biblioteki różnych krajów miały być do tego podpięte, że wpisanie hasła w wyszukiwarkę naszej biblioteki miało też przesłać nasze wyszukiwanie właśnie do Tigara. Tigar miał mieć gdzieś katalog bibliotek, bo to miał być w ogóle jakiś tam ustandaryzowany protokół, że te biblioteki potrafiłyby gadać z tym Tigarem i udostępniać twoje katalogi. No i teraz tak, jeżeli my powiedzmy z polskiego TZDN-u, który byłby hipotetycznie podłączony, pobralibyśmy książkę, która jest oferowana przez, nie wiem, amerykański Bookshare, to, który też powiedzmy byłby podłączony, to w tym momencie TZDN zainicjowałby z biblioteką amerykańską, ze stroną amerykańską jakby transakcję, że u nas jakiś czytelnik prosi o książkę, weźcie nam dajcie. TZDN by sobie to pobrał przez jakiś tam ustandaryzowany protokół, który oni chcieli wprowadzić i w sposób odpowiedni i ustalony przez siebie udostępnił czytelnikowi. Wszystko fajnie, system powstał, parę krajów podobno już w tym funkcjonuje, ale tu się pojawiło parę problemów. To, co teraz powiem, jest ze źródła na zasadzie on wiedział, że ona wiedziała, że mu znajomy powiedział, więc to może nie być do końca zgodne, ale ile ja wiem. Rozmawiałem z paroma osobami, w tym osobami gdzieś tam ze Stanów, które się tematem trochę interesowały i podobno cały problem rozbija się na zabezpieczeniach, że poszczególne kraje nie mogą się do końca ze sobą dogadać, w jakiej formie te książki powinny być udostępniane. Bo ktoś tam, powiedzmy, ma zwykły serwisik ze zwykłymi zipami i są wszyscy przyzwyczajeni, że te książki to są zwykłe zipy. Inny kraj, powiedzmy, żąda, żeby na te zipy były nakładane jakieś znaki wodne, a inny kraj mówi, że oni nie mają pieniędzy na wdrożenie takiego systemu i oni nie mogą tego zrobić, albo im, nie wiem, prawo nie zezwala i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Inny kraj z kolei mówi, że oni zezwalają tylko na to, żeby ich książki były odtwarzane na specjalnych odtwarzaczach dla niewidomych, tak jak to robi Bard, tak jak to robi RNIB, a biblioteki, powiedzmy, kroju polskiego TZDN-u, które udostępniają zipy, gdzie w niektórych krajach takiego odtwarzacza po prostu nie ma i niewidomi są przyzwyczajeni do tego, że oni słuchają na czym chcą, mówią, to jest nierealne, bo skąd my mamy wziąć pieniądze, żeby wszystkich niewidomych odtwarzacze wyposażyć. A oni z kolei powiedzą, że my wam zipa nie damy, bo to wyjdzie do sieci i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I po prostu ciężko podobno wypracować standard, na który wszyscy by się zgodzili, jak te książki faktycznie niepełnosprawne można by udostępnić, żeby to potem nie wyciekło, a żeby też pewnym krajom nie generować kosztów. Tak przynajmniej słyszałem.
5: Cóż. No nic, zobaczymy, co będzie. W każdym razie z wieści chyba pozytywnych, choć zaraz tutaj zweryfikuję to Piotrek, nowy czytnik pieniędzy na iOS-a.
6: Tak, dokładnie. Pozytywnych by się tak wydawało mi na początku, a na razie powiem o ogóle, że powiem. Jest aplikacja MCT Money Reader, dostępna na system iOS, dostępna od wersji 10. Z opisu wynika, że rozpoznaje wiele walut, w tym polskiego złotego. Możemy aktywować subskrypcję sobie miesięczną i to jest koszt 3,99 i wpierw mamy też 3 dni darmowe, więc mamy 3 dni darmowe i później już za miesiąc jest pobierane 4 zł bez grosza. Albo subskrypcję, że tak powiem, na zawsze za 69,99 zł, więc to cena jest dobra. Możemy oczywiście pobrać ze sklepu App Store. Z funkcji, jakie tam mamy, to po prostu możemy wybrać, czy aplikacja ma nam rozpoznawać banknoty w trybie ciągłym, czyli że jeździmy kamerą i ona nam wykrywa, czy w trybie pojedynczym, czyli że robimy zdjęcie i ona wtedy te banknoty rozpoznaje. Jeszcze dodam, żeby aplikacja zadziałała, to właśnie musimy wejść sobie w ustawienia, kup premium i aktywować ten miesięczny abonament. I przed tym miesięcznym abonamentem mamy 3 dni darmowe, więc jeżeli coś nam się nie spodoba, to w ustawieniach w iTunes Store i App Store możemy tą subskrypcję sobie w ciągu tam 3-2 dni wyłączyć, aby nie zostało pobrane nam 3,99 z konta. I teraz przejdę do praktyki. Testowałem ją dzisiaj trochę, bo wpierw tak przeczytałem informacje i mówię o fajnie coś nowego. I wykupiłem tą subskrypcję, wszystko zrobiłem i niestety program mi nic nie czyta. Nie wiem czemu. Czytam i w tym trybie ciągłym, i w tym trybie pojedynczym, i jeżdżę po banknocie, po różnych stronach, w różnych kierunkach, banknot przekręcam. W trybie ciągłym pika, że wykrywa, że jest jakby wykrywany banknot, ale niestety nie działa. Nie mówi mi, co to jest za banknot, jaka to jest, ile to jest złotych i tak dalej, więc nie wiem, może to w moim iPhone'ie tak się dzieje, albo po prostu aplikacja jest trochę niezdatna do użytku, więc tak to niestety wygląda w praktyce.
3: Ja bym powiedział, że nawet nie trochę, tylko kompletnie.
6: No kompletnie, tak.
0: Aplikację też znalazłem na Androida, co ciekawe.
6: A, tak, a to na nie widziałem, widzisz. No,
0: tak, i nie wiem, czy z iOS-em jest ta sama sytuacja, martwiąca, jakby nie było. Uh-huh. Premiera aplikacji nastąpiła w grudniu 2017 roku. Natomiast ostatnia aktualizacja na Androida ukazała się w zeszłym roku w sierpniu, więc po paru miesiącach, tak odnoszę wrażenie, nawet nie po całym roku od wydania, padł rozwój kompletnie tej aplikacji.
6: No właśnie. Mhm.
0: Ciekawa funkcja tam jest, której nie ma Cash Reader, którego ja osobiście lubię. On działa i ma mnóstwo tych walut, w tym momencie chyba z 50. I naprawdę ciężko znaleźć tam coś, czego by nie było. To jest zliczanie pieniędzy. Tak naprawdę. Możemy zadeklarować konkretną kwotę.
6: Dokładnie.
0: I teoretycznie on powinien tak długo wykrywać te banknoty, aż nam nabije tą odpowiednią kwotę, możemy sobie odłożyć te pieniądze na bok, na jakiś konkretny tam cel, czy do czego potrzebujemy, i mamy już tą sprawę załatwioną. Tego nie ma Cash Reader, to ma MCT, natomiast MCT właśnie to jest ta sprawa, o której mówiłem przed chwilą, czyli aplikacja prawdopodobnie się już nie rozwija.
6: No właśnie, więc to niestety nie działa.
4: Ale tobie działa w ogóle, Paweł, ta aplikacja?
0: Jeszcze nie testowałem. Na razie tylko spojrzałem na interfejs, bo widziałem tylko notatkę Piotrka. I stwierdziłem, że skoro Piotrek będzie omawiał, to ja na razie dam Piotrkowi pole, a sobie zobaczę tylko interfejs. Natomiast właśnie zniechęcił mnie to nie trochę ten fakt, że właśnie trzeba ją wykupić, a od roku praktycznie nie ma wsparcia, więc trochę słabo.
6: No jest nieużyteczna w ogóle na system iOS, więc tak to jest. Przynajmniej jeśli chodzi o polskie złoty, tak? Bo protestowałem to na polskich banknotach, nie wiadomo jak z innymi walutami, to też jeszcze jest tego kwestia może.
3: I ja tak tylko chciałem jeszcze jedną rzecz powiedzieć, bo jeżeli ktoś do nas próbował się dodzwonić, to się nie mógł dodzwonić, bo po prostu z jakiegoś powodu nasza aplikacja do telefonu sama się zamknęła, a była uruchomiona przed audycją, ale teraz już można.
5: Można dzwonić, a tymczasem Europejski Związek Niewidomych wydał dość ciekawą, podobno, broszurę na temat dostępności transportu publicznego w różnych krajach. Pewnie o tym Paweł Masaczek, ale nie wiem, bo się nie wpisał.
0: A tak, to ja. Musiałem zapomnieć widocznie. Cóż, czeski błąd, ale nie błędem nie jest czeskie rozwiązanie, o którym za chwilę będę mówił, nie tylko. Istotnie, takie broszury wychodzą w EBU co roku. W 2018 roku była podobna broszura wydana na temat zatrudnienia, praktyk dobrych. To jest taki zbiór dobrych praktyk tak naprawdę z różnych krajów. Czyli to pokazuje tak naprawdę, że nie ma idealnego państwa, w którym wszystko funkcjonuje jak należy, że każdy kraj ma coś fajnego i gdyby te wszystkie kraje połączyć w jeden, to byłoby wtedy idealnie, ale niestety tak nie jest. Natomiast warto się zainspirować tym, co jest. I w przypadku właśnie mobilności, czyli transportu i dostępności przestrzeni miejskich, wyszczególniono 3 takie kategorie działania. Z jednej strony legislacja, czyli jak efektywnie wprowadza się prawo, jak administruje się tymi zmianami prawnymi, konsultuje różne rzeczy i tak dalej. Po drugie, konkretne rozwiązania w przestrzeni miejskiej, czyli co zostało wprowadzone, jak zostały konkretne problemy rozwiązane. I po trzecie, technologia i cyfrowe rozwiązania. I w tej pierwszej kategorii, czyli prawo, zostały wyróżnione dwa kraje. Białoruś i Słowenia. Czyli takie mniej oczywiste kraje, nie są to kraje Europy Zachodniej. A mimo to osiągnęły, jak na swój rozwój, bardzo fajne rozwiązania. Po pierwsze, Białoruś zaadoptowała i przyjęła konwencje dotyczące praw osób niepełnosprawnych ONZ-u w roku 2016. I wtedy organizacje zrzeszające osoby niepełnosprawne zainaugurowały 3-letni plan działania. I w ramach tego planu działania ustanowiły, po pierwsze, na całą Białoruś uniwersalne standardy co do oznaczania różnych rzeczy, oznaczania linii prowadzących po ziemi, oznaczania różnych rzeczy w budynkach, kontrastów i tak dalej, bazując oczywiście już na doświadczeniach z Europy Zachodniej. I wynegocjowały sobie prawo. Prawo, które ma nakładać obowiązek, czy to przy budowie nowych budynków, czy przy dostosowywaniu różnych standardów dostępności. I to ponoć jest efektywne. Działa, zostało dość szybko zostało wprowadzone, jak na to, kiedy zostały ratyfikowane te właśnie układy. I tutaj została wyróżniona Białoruś jako efektywne wprowadzenie prawa. Znowuż Słowenia w sposób efektywny poradziła sobie z konsultacjami, ponieważ na terenie każdej dzielnicy Lublany i chyba w każdym też mieście wprowadziła tak zwane strategiczne planowanie dostępności, SAP. I w ramach tego SAP każda właśnie część miasta, czy też każde miasto ma powołaną swoją komórkę, swoją Radę Dostępności. Jest to organ, który z jednej strony konsultuje pewne rzeczy z mieszkańcami niepełnosprawnymi, negocjuje między różnymi niepełnosprawnościami, żeby rozwiązania zadowalały wszystkich, radzi co do inwestycji, gdzie one są potrzebne najbardziej i też negocjuje między mieszkańcami a deweloperami, mieszkańcami a urzędem miasta, mieszkańcami a tymi, którzy władają infrastrukturą. I ponoć działa to też dobrze. Nawet Lublana z tej okazji dostała chyba 2 lata temu Nagrodę Dostępnego Miasta Roku, bo taka nagroda też jest przez Europejskie Forum Osób Niepełnosprawnych rozdawana co roku. Co do rozwiązań takich bardziej technicznych, ale jeszcze w przestrzeni miejskiej i w infrastrukturze, to wyróżnione zostały 3 praktyki. Po pierwsze, właśnie wspomniane już Czechy. Czesi wprowadzili sobie oczywiście dużo rodzajów różnych oznaczeń dotykowych, takich wyczuwalnych, czy to są linie prowadzące, czy specjalna tekstura oznaczająca niebezpieczne miejsca, czy też tekstura oznaczająca miejsce, w którym osoba niewidoma powinna stać na przystanku, żeby doczekać się na autobus, żeby ten autobus tam zatrzymał się i otwarł drzwi i żeby ta osoba była doskonale widoczna dla kierowcy. Oczywiście też są plany dotykowe różnych budynków, są plany dotykowe oznaczenia różnych urządzeń typu światła na przejściach dla pieszych, żeby zasygnalizować, gdzie się naciska, co się naciska, jak operować wszystkim. No i znane też tym, którzy tematem się interesują, którzy może byli, którzy może słyszeli albo czytali, piloty czeskie, czyli urządzenia na podczerwień, które są w stanie różne informacje kontekstowe na temat otoczenia nam podać. Na przykład są w stanie przeczytać nam albo wygenerować komunikat dźwiękowy o rozkładzie transportu miejskiego. Są one nam w stanie na żądanie podać informacje o nadjeżdżającym środku transportu, jaki to numer, jaka linia, dokąd jedzie. Można też powiadomić kierowcę, że chcemy wsiąść lub wysiąść. No i można się przede wszystkim zorientować po stacjach metra w Pradze. Możemy, naciskając pilota, zlokalizować schody, dowiedzieć się, dokąd schody już wewnątrz stacji prowadzą, więc możemy się w ten sposób zorientować. Możemy też dać znać na najbliższej linii metra, aby otwarła wszystkie drzwi, no bo domyślnie drzwi się nie otwierają, osoba widząca znajduje przycisk na drzwiach i te drzwi sobie w ten sposób otwiera. Natomiast osoba niewidoma takim pilotem prosi kierowcę metra o otwarcie wszystkich drzwi, żeby bez problemu można było wsiąść.
2: No i z tym bywa w Polsce różnie. Nie mówię o metrze, mówię ogólnie.
0: No czy są stan... To jest ten problem, że jakby w Czechach Te rozwiązania jakby w różnych krajach się pojawiały, natomiast w Czechach udało się osiągnąć po prostu zgodność na poziomie kraju. Gdziekolwiek się w Czechach nie pojedzie, to ten fakt. Pilot działa.
5: Problem? Ja słyszałem różne nagrania z Czech i rzeczywiście tych miejsc, w których ten pilot działa, jest dość dużo stosunkowo.
0: No, prawdopodobnie cały transport dość jest obsłużony.
5: Ważne, typu jakieś lotniska, dworce, coś, to podobno jakoś tam działa faktycznie.
0: Problem polega na tym, że jeżeli my jako turyści pojedziemy do Czech, to nie dogadamy się z tym pilotem. Mamy problem. Pilota nie dostaniemy, on też kosztuje swoje. Chyba około 500 zł w przeliczeniu na nasze pieniądze. Natomiast są też piloty w innych krajach. Były testy i w Łodzi chyba, zdaje się. I kiedyś jakiś pilotaż miał być nawet u nas na Śląsku. No ale te piloty nie byłyby za Chiny kompatybilne z czeskim systemem. Więc tutaj jest też potrzeba...
5: Dlatego u nas jest lepiej, bo wchodzi to tu point. I wystarczy zainstalować aplikację i jest za darmo.
2: Ale to tu to... też ma aktywator na laskę, o czym nie każdy wie.
5: Ma, tylko bez przycisków. Ale za to ma dodatkową funkcję i za to bardzo lubię ten wynalazek, dlatego że nawet jeżeli nie jedziemy w miejsce, gdzie nie ma to two pointu, to zawsze to two point ma kompas, który czasami się może nam przydać, zwłaszcza z nawigacją, jak mówi wirusz na wschód.
2: Ale też czy ten aktywator, bo ja się do TwoPointem nie bawiłem, bo nie miałem gdzie, ale czytałem sobie ostatnio trochę na stronie i tam coś było właśnie napisane, że ten aktywator ma gesty laską, wspiera.
5: No jakieś gesty ma, to znaczy tam podobno ma jakieś gesty typu, że tam potrząśnij laską, coś. Pytanie, czy to się zmieni, jak wejdą te interakcje większe. To ciekawe.
0: Natomiast to nie koniec ciekawych praktyk. Dobrą praktykę też przedstawiła Holandia, bo Holandii udało się zuniwersalizować układ dworców kolejowych, a raczej rozwiązań dostępnościowych na tych dworcach dostępnych. Ponieważ w Holandii możemy sobie przed przybyciem na konkretny dworzec pobrać opis tego dworca w audio lub w druku. Nie wiem, czy ten druk jest brailem, czy jest czarnodrukiem. Możliwe, że czarnodruk, ale powiększony. Ale dla osób niewidomych jest alternatywa właśnie audio. Jest ujednolicony system linii prowadzących. Jest ujednolicony kontrast, jeśli chodzi o zaznaczanie różnych komunikatów, tekstów i miejsc. No i w jednakowych miejscach są postawione automaty na bilety. I co ciekawe, przeszkolono zarówno niewidomych użytkowników tych dworców w konkretnych miastach, i to była globalna akcja organizacji dla osób niewidomych w Holandii i holenderskiego przewoźnika sieci kolejowej, przeszkolono zarówno niewidomych, jak i przeszkolono pracowników stacji, jak z tych funkcji korzystać, jak one działają, żeby możliwa była asysta. I na każdym etapie niewidomi wolontariusze byli pytani i niedowidzący o zdanie, czy im się podobają takie rozwiązania, czy nie. I według badań, które zostały przeprowadzone w ewaluacji tych zmian, każda osoba niewidoma, to może to jest na wyrost gdzieś podane, ale pewnie jakaś duża większość, była w stanie niezależnie poruszać się po dowolnej stacji kolejowej w Holandii, nawet jeżeli przybywała tam po raz pierwszy. Więc tutaj brawo Holandia, ponoć się to udało, jest to super zrobione.
5: Ciekawe, natomiast... czy coś o nas jest napisane, znaczy o Polsce.
0: Nie, niestety nie. Problem z Polską jest też taki, że my nie jesteśmy, zdaje się, stałymi przynajmniej partnerami, żadna organizacja w EBU. Może bierzemy udział w różnych projektach konkretnych, ale nie mamy jakby organizacji, która w sposób stały współpracuje, żeby jakieś swoje dane udostępniać, inne dane zbierać, udzielać się w tych ankietach, w tych różnych raportach.
2: U nas nie ma tak naprawdę prawdziwego związku niewidomych. Ten żart w postaci PZN-u to jest bardziej żart niż organizacja, niestety.
5: Tak, w sumie ciekaw jestem, jak jest w innych krajach. Czy to jest faktycznie u nas tak źle, czy to w ogóle jest jakiś problem? Często gęsto w krajach.
2: Hiszpania ma na przykład swoje ONCE, które robi bardzo dużo, ale tam z kolei podobno nikt inny nic nie robi tak w sumie. I tam
0: to jest organizacja rządowa, to jest jakby tak, tak jak u nas konkretne ministerstwo czy resort, czy no to jest powołane przez rząd, to finansowane przez rząd.
3: To brzmi interesująco.
0: Tak, i dlatego to ma full kasy na to, żeby różne rzeczy robić, ale więc tam prawie każdy...
2: Podejście typu nasza droga jest jedyną słuszną drogą.
0: No to jest właśnie wada potem takich różnych.
2: To weźcie wy się w ogóle to. NFB ma też ten problem. My to dobrze robimy.
0: Natomiast jeszcze a propos praktyk, żeby nie przedłużać. Ciekawa rzecz w Islandii, bo też rozważano taki argument, a co jeżeli konkretny kraj jest tak skonstruowany, że dostępności się tak prosto nie wprowadza, na przykład wąskie ulice, kocie łby, mały dostęp do transportu publicznego. To jest właśnie mały dostęp, to jest problem Islandii. I Islandia wprowadziła sobie taksówki na zawołanie dla osób niewidomych, czy niepełnosprawnych w ogóle. Taksówki po cenie biletu autobusowego. I można taką taksówkę zamówić i pod koniec miesiąca jest ona dofinansowywana przez miasto i pod koniec miesiąca jest przeprowadzane rozliczenie i się miasto rozlicza z takim niepełnosprawnym z tytułu korzystania z tej taksówki. I
4: ekstra.
0: Ponoć 80% użytkowników jest zadowolonych z tego rozwiązania, czują się bardziej niezależni.
2: Też niektóre Stany podobno coś takiego mają. U nich to się nazywa paratransit.
0: Tak, dokładnie.
4: Bardzo mi się to podoba.
0: Szwecja ma swój Fairchance, staje się. Nie wiem, czy Norwegia też czegoś takiego nie ma. W Niemczech też widziałem takie rozwiązania, ale to tylko w niektórych miastach, że jest ryczałt miesięczny na taksówkę konkretnej tam firmy, która współpracuje z miastem. I w ramach tego ryczałtu po prostu się skreśla w takim zeszyciku u konkretnej osoby, która jeździ przejazdy. No i dopóki ta osoba ten pakiecik ma, to sobie może jeździć, potem już musi płacić. I to jest ileś tam kilometrów takiego ryczałtu na miesiąc. Teraz nie pamiętam. Nie, przepraszam. To jest roczny ryczałt. Nie wiem, czy tych kilometrów nie jest 1500.
3: Ale chyba takie usługi to generalnie nawet oferują korporacje taksówkarskie jako takie. Oczywiście wiadomo, że ceny są wtedy rynkowe. Tam prawdopodobnie jest trochę taniej, ale nie jakoś bardzo super. Natomiast jeżeli ktoś dużo jeździ, to też być może warto się zainteresować, bo gdzieś coś takiego na stronach kiedyś jakiejś korporacji, chyba w Warszawie, widziałem taką ofertę, więc jeżeli ktoś ma taką potrzebę, to może sobie sprawdzić.
0: Znaczy, co ciekawe, transport osób niepełnosprawnych istniał ponoć nawet w Sosnowcu. Nie mam szczegółów, a studiowałem tam. Późno się o tym dowiedziałem. Ponoć da się tam coś zamówić. W Białymstoku nawet powstała aplikacja do zamawiania takiego transportu. Można tam sprawdzić dostępność, czy takie busiki, które wożą osoby niepełnosprawne, no są aktualnie dostępne, bo może być, że wszyscy już wykupili przejazdy i nie da się. No ja mówiłem w audycji ostatniej, którą tu prowadziliśmy z Andrzejem Tichonowem a propos staży w parlamencie, że Luksemburg też ma coś takiego, tylko w Luksemburgu problem polega na tym, że taki transport trzeba sobie zamówić z wyprzedzeniem, 1-2 dni. No bo też wszyscy chcą korzystać i Ministerstwo Transportu musi sobie to rozplanować, więc no musimy wiedzieć z wyprzedzeniem kilku dni, o której wrócimy z imprezy na przykład. I też jest ograniczenie czasowe, na przykład takie adapto się to nazywa, jeździ tylko do północy i po północy już przejazdu nie zamówimy. Jest z tym rzeczywiście problem. No i taki przejazd też kosztuje, to ma się zmienić, ponieważ Luksemburg jako pierwsze państwo w chyba Europie wprowadza darmowy transport dla wszystkich. Nie tylko dla obywateli, też dla turystów, więc wszystkie pociągi, autobusy w całym kraju będą za darmo. No i potem też się ostatnio dowiedziałem, załapało się na to adapto, więc już tych opłat nie będzie. Natomiast dalej pozostaje to, że trzeba się umawiać z ministerstwem z wyprzedzeniem na te przejazdy, kiedy to ma być. No ale coś się dzieje, ponoć nawet teraz coś czytałem, że nie wiem, czy nie weszła u nas jakaś ustawa właśnie, że ma być zapewniony transport dla osób niepełnosprawnych, ale nie wiem, jakie to mają być tego szczegóły.
5: Transport jak transport? Może nie do końca a propos transportu, ale to też tak mi się przypomina, że taki news ostatnich czasów, że wchodzi ten asystent osoby niepełnosprawnej. Tak, w ogóle tutaj do studia przyszła moja córka, więc może być fajnie na audycji.
0: A pozdrawiamy.
5: Natomiast ten asystent osoby niepełnosprawnej, podobno można to składać jakieś tam papiery, wnioski. Są różne odezwy na Facebooku nawet czasami a propos tego, żeby to składać, żeby tam samorządy jakoś to wszystko wchodziły.
3: To znaczy to jest w ogóle taki, ale to jest też taki problem, że na przykład w niektórych miejscach, na przykład u mnie w Iławie tak właśnie było, że na złożenie takiego wniosku o pomoc takiego asystenta to były zaledwie 3 dni. Więc kto wiedział, ten wiedział i kto się załapał, to się załapał. Kto nie wiedział, bo na przykład no, bo była ta informacja na stronie Iławskiego MOPS-u po prostu wywieszona. Więc kto tam codziennie nie wchodził, to nie wiedział na przykład.
5: Że i teraz tak już trochę... po ptokach.
3: Tak, no i teraz już po ptokach. Dokładnie, dokładnie.
5: Czyli innymi słowy, no niestety, ale jak zwykle, no niestety MOPS-y nie bardzo chcą, żeby z tego korzystać. Niektóre przynajmniej. Niestety tak to jest z tymi niektórymi usługami.
2: Co z nimi coraz gorzej, mam wrażenie. Ja też złożyłem na przykład na aktywny samorząd i wniosek wysyłałem w chyba koniec czerwca. Jeszcze go zawoziłem i jest listopad i nic. Ani tak, ani nie.

0: Hiszpania, już wspomniał tu Miki o Once. Oni też się popisali. Przede wszystkim, o czym ja już chyba słyszałem, ale no dobrze było się upewnić. Oni mają stałą współpracę z Movit i oni są odpowiedzialni za audytowanie tego, że każda nowa wersja Movit jest dostępna. Więc dzięki temu powinno być wszystko ok z Movit. I też wprowadzili oni system NaviLens, system znaczników dwuwymiarowych, jakichś kodów takich, do zeskanowania aparatem telefonu, podobno widocznych z 12 metrów. I takie znaczniki są pomontowane na przykład w stacjach metra w Barcelonie i pomagają właśnie w zorientowaniu się w nawigacji takiej głosowej po metrze barcelońskim. No nie testowałem, nie wiem. Brzmi to ciekawie.
1: Fajnie, że na smartfona.
0: Tak.
2: Ja muszę zapytać, bo mam no to... kogo, myślę.
0: Tak, to zapytaj tą osobę, chyba wiem, do kogo ci chodzi. Możesz zapytać, bo on będzie pewnie wiedział. Natomiast podobne rozwiązanie, też ciekawe i też tu się wykazał dobrą praktyką, Izrael. Izrael, który zaoferował swoim niewidomym, na razie jest to pilotaż na dwóch liniach autobusowych, na przystankach dwóch linii, bransoletki lub aplikacje smartfonowe do wyboru, gdzie po przybyciu w okolicy przystanku i po osobistej identyfikacji, że jesteśmy użytkownikami tej aplikacji i mamy prawo z tego skorzystać, łączeni jesteśmy z modułem, który jest dostępny na przystanku. Jest to bateria słoneczna, nadajnik Bluetooth, GPS oraz głośnik, który zorientuje nas w 360 stopniach a propos tego, jak dotrzeć do różnych ważnych miejsc w okolicach tych przystanków. Może jakieś kosze na śmieci, może rozkład, ciężko powiedzieć, co można, jaką nawigację można wokół przystanku uprawiać, ale coś jest. Oczywiście informacje o rozkładzie jazdy, informacje o nadjeżdżającej linii i tutaj ciekawa sprawa, możliwość skontaktowania się, bo tutaj telefon i bransoletka funkcjonują jako emitory sygnału radiowego, skontaktowania się z centralą, czyli z przewoźnikiem i z kierowcą. I tu możemy z jednej strony, o ile dobrze rozumiem, oczywiście wysłać taki standardowy komunikat aplikacją czy tam bransoletką, ja chcę wsiąść, ale możemy też pogadać z kierowcą. I ja jestem tutaj ciekaw, na jaką odległość to działa, bo mi niejednokrotnie się zdarzyło, miałem takie marzenie, że chciałbym mieć krótkofalówkę, która wchodzi na częstotliwości kierowców autobusów, bo oni czasem używają jakiegoś radia, żeby się z nimi dogadać, że ja w sumie jestem blisko, ale jako że nie widzę, to może mi troszkę zająć, żeby znaleźć przystanek i czy tą minutkę, dwie mogliby na mnie poczekać, ja bym szybko podbiegł. I to jest ciekawe, czy za pomocą tej aplikacji można coś takiego zrobić, że się właśnie można połączyć z kierowcą autobusu w pobliżu. To byłoby ciekawe.
2: A w ogóle a propos Izraela, to oni tam mają parę fajnych rozwiązań, bo rozmawiałem ostatnio z człowiekiem stamtąd i to człowiekiem widzącym, ale parę rzeczy zauważył i parę rzeczy w swoim życiu widział. Oni tam ciekawie rozwiązali kwestię kolei, bo oni na każdej stacji przy wejściu na peron mają tak naprawdę bramkę. Taki słynny X jak przy metrze, stadionach, czymkolwiek. I teraz tak, każdy obywatel ma jakąś kartę, można też kupić po prostu bilet i żeby wejść na peron, z tego peronu musi odjeżdżać pociąg, na który mamy bilet i autentycznie, żeby wyjść z peronu, musimy mieć bilet na daną stację, na dany peron. Czyli powiedzmy, żeby wyjść z peronu trzeciego w Poznaniu musimy mieć bilet, który tam konkretnie przyjeżdża. I teraz tak.
1: Ja jestem ciekaw, co jest, gdy ma pociąg jakiś problem.
3: Opóźnienie, dokładnie.
2: Podejrzewam, że system wie. I teraz tak, każda stacja, i to jest podobno w prawie gdzieś tam podane, że musi, nieważne jak jest mała, przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, mieć kogoś z obsługi. I teraz, jeżeli jest osoba, która potrzebuje pomocy i to nawet nie musi być osoba niepełnosprawna, to może być zwykła osoba starsza, tak sporo starsza, która już sobie naprawdę nie daje zbytnio rady, to jej tam zawsze ktoś pomoże. A u nas, zwłaszcza przy tych mniejszych stacjach, to z tym bardzo, bardzo różnie.
1: Natomiast
2: bywa.
1: Jestem ciekaw na przykład, co jest w sytuacji, gdy ktoś ma, powiedzmy, jadę gdzieś, przykładowo do tego Poznania, zdrzemnęło mi się kapeczkę, przejechałem stację dalej.

0: dalej. Jest godzina druga w nocy i w zasadzie ja nawet nie mogę wyjść w takim razie.
1: Będziesz skakał przez bramkę.
2: Nie, ten człowiek mi opowiadał.
0: Muszę czekać 3 godziny na pociąg.
2: Woła się, bo miał właśnie taki przypadek kiedyś. Woła się pana zarządzającego stacją, uiszcza się mandat i się wychodzi.
0: Aha. Okej.
3: Okay. Mandat.
4: Okej.
2: Okay. No, co? Przejechanie bez biletu.
0: To a jakby się wysiadło wcześniej, to też?
1: Nie to wiem, powinni dopłacić.
2: Nie wiem, szczerze mówiąc.
0: Znaczy, słuchajcie, bo to wszystko jest bardzo fajne, tylko słuchajcie, już mijają 2 godziny, a nam jeszcze została cała technologia.
1: Tylko kwestie zrobiliśmy, teraz jeszcze mamy...
0: Tylko kwestie zrobiliśmy.
1: Tak. No to teraz 3 godzina.
0: Mamy jeszcze kilka nowości.
1: Tak, i technologię.
0: Technologię, bo można sobie pewnie poczytać tę broszurę, bo jest link podany, więc podamy go w komentarzu, link do tej...
4: Tak, i tam są też pełne publikacje każdego z krajów, więc można bardzo szczegółowo się zapoznać z każdą z tych dobrych praktyk.
0: Tymczasem TVN, Cyfrowy Polsat i Discovery robią takiego polskiego Netflixa i o tym Piotrek.
5: Tak, dokładnie. Te trzy wielkie stacje TVN, Cyfrowy Polsat i Discovery robią tak zwanego polskiego Netflixa, czyli taki serwis VOD do oglądania różnych materiałów. Na porządek mają wydać na to 60 milionów złotych, więc dosyć sporą kwotę. Mają tam się pojawić różne filmy, seriale, materiały sportowe, rozrywkowe i wiele innych. Mają być to produkcje TVN-u i Polsatu i Discovery, ale także ich prywatne autorskie produkcje, a także innych producentów, z którymi podpiszą umowy. No i ma być to dostępne w Polsce i za granicą, więc ciekawe, jak to będzie działało, kiedy to w ogóle wystartuje.
1: No i ciekawe, jak z dostępnością, bo powiedzmy sobie szczerze, nie grzeszą obecnie ani iPla, ani Player.pl, nie grzeszą dostępnością. Da się z tego korzystać, ale w pewnych sytuacjach to jest po prostu droga przez mękę. Także jeżeli będzie to już takie bardziej międzynarodowe, to miejmy nadzieję, że się przyłożą i zadbają o tę dostępność.
2: Mnie zastanawia inna kwestia. Czy będzie audiodeskrypcja?
5: No tak, właśnie. To jest najciekawsze, ale tak, zobaczymy.
2: Taka ciekawostka. Onet VOD ma bodajże
0: zobaczymy.
2: Kilka filmów z deskrypcją. Claire na przykład.
0: A tymczasem ciekawe, czy ktoś z was jeszcze pamięta, a może używa gadu-gadu?
1: Ja używam.
4: Jeszcze tak?
5: Ja też czasami.
4: Dopóki Miranda nie padnie, to gadu będzie.
1: No dokładnie.
0: No właśnie. Gadu-gadu nie tylko odżywa. Jakoś żyje, ale próbuje odżywać, próbuje się rozwijać i wprowadza nowe funkcje. I tak, abonament.
5: Dokładnie. Jak to zwykle bywa. Jak wiadomo, gadu-gadu jest już starym komunikatorem. I firma nowa, która przejęła rok temu Fintecom właśnie...
1: Któraś z kolei, bo to gadu-gadu, to tych właścicieli miało już wielu.
0: To wędrowało i wędrowało między tymi firmami przez lata.
5: No, to właśnie firma, która rok temu przejęła, zmieniła nazwę na Fintecom i właśnie ma zamiar ożywić się gadu-gadu.
1: Zgłębić
5: złota pieniądze, ale mając zamiar...
1: O. Jakbyś Piotrze powtórzył, mają zamiar ożywić gadu-gadu, bo troszeczkę zgubiliśmy zasięg.
5: Dobra, okej. Okay. No, że zobaczymy, czy będzie rywalizować z WhatsAppem czy Messengerem. Nie sądzę, bo to już jest...
1: No, to chyba już nie te czasy.
5: Ale...
1: To chyba już nie są te czasy.
5: No, ale...
1: Ale przynajmniej gadu-gadu nikogo nie banuje.
5: Ciężko sobie wyobrazić, że będzie konkurować. No, tak, dokładnie. Dokładnie.
2: Paweł, z kim sobie na nim porozmawiamy?
1: A to jest inna rzecz. U mnie na liście kontaktów większość użytkowników gadu-gadu to są osoby niewidome, które nadal trzymają się tego komunikatora i korzystają z Mirandy.
2: Ciesz się, Michale, że jesteś mężczyzną, bo słyszałem historię, że jeżeli ktoś sobie tam ustawi płeć na kobietę, to tam jest w tym momencie bardzo duży problem.
1: To jak widać, użytkowników ten komunikator ma, tylko pytanie, czy o takich chodziło.
3: To jest dyskryminacja.
5: No, o. Więc wracając jak do tego, co gadu wprowadza, to ma wejść abonament, który będzie oczywiście wyłączał reklamy, które są teraz w większości aplikacji, w większości na tym zarabiają. Wyjdzie z tego, co podali, przy danej rozmowie z osobą wyświetla baner reklamowy. No i właśnie po zapłaceniu te reklamy mają się już nie pojawiać. Jest to wydatek złoty 99 miesięcznie, jeżeli przedłużamy co miesiąc subskrypcję. Jeżeli wykupimy od razu na pół roku, to wychodzi złoty 49 miesięcznie. A jeżeli wykupimy na rok od razu, to mamy 99 groszy miesięcznie subskrypcję. Bezpłatnie korzystać, a tam, tak, przynajmniej w tej aplikacji na Androida. No i pojawiła się także informacja, że ma się to GG rozbudować. Mają się pojawić jakieś trzy dodatkowe funkcje, dokładnie jeszcze jakie nie wiadomo. Wiadomo, że jedna ma być związana z bezpieczeństwem. A przedsiębiorców nawet, więc zobaczymy, co to będzie, czy to będzie warte zachodu i co to będzie dawało. Więc takie są na razie informacje.
0: Tak się zastanawiam, bo tutaj Piotrek nam dość mocno tutaj ucieka. To może troszkę zmieńmy temat na Telegrama, który ma dosyć ciekawą funkcję odnośnie plików audio i o tym zdaje się Paweł Masarczyk.
4: Tak, w aktualizacji, która udostępniona została chyba za 2 albo 3 dni temu, doszła możliwość, może możliwość to jest za duże słowo, ale takie lepsze zarządzanie plikami audio, które przez ten komunikator są nam wysyłane. Przynajmniej w wersji na Androida wygląda to tak, że jeżeli ktoś przyśle nam plik MP3, a zdarza się czasem w czatach grupowych, że posyłamy sobie jakieś demonstracje czegoś, coś na telefonie robimy albo na komputerze, chcemy to pokazać innym albo jakieś urządzenie prezentujemy, takie mini podcaściki, no to do tej pory było tak, że po prostu jeżeli musieliśmy przerwać ten odsłuch, to gdzieś to ginęło, potem włączyliśmy coś innego i już nie mogliśmy wrócić do tego miejsca, w którym byliśmy. Teraz ma to być możliwe, ma się dać wznawiać odtwarzanie plików MP3, które były wcześniej odtwarzane, tak samo jak i można je dwukrotnie przyspieszyć, czyli docierają te funkcje, które dostępne były dla wiadomości głosowych, chyba ten taki odtwarzacz, który jest u góry dostępny nad całym oknem Telegrama i można w nim przełączać różne właśnie rzeczy, przewijać, można odtwarzać, można przyspieszać. Teraz to doszło też do plików MP3, które są nam wysyłane, więc to jest pozytywna zmiana w Telegramie. Niestety nie ma dalej poprawionej jakości na Androidzie dźwięku w wiadomościach głosowych. A szkoda, bo iPhone już taki bajer
0: otrzymał. To jest ciekawe, próbowałem wpisać komentarz i mail do autorów programu i oni tam mają jakiś taki czat. Nikt nic nie mówi w ogóle, wiadomości przepadają jak kamień w wodę. Nie wiem, może ileś osób musi im zacząć pisać, to może coś zrobią. Natomiast skoro to pojawił się tak... Piotrek...
5: Jestem. Coś mi internet przerywa.
0: Bo może skoro pojawił się Piotrek, to może jakby wielkie firmy coś ciągle robią i tak, Apple ostatnio wypuścił aż 3 nowości. Przynajmniej 3 nowości dla Polaków. Znaczy, tak, tak. Może inaczej. Jedna z nich jest jakby u nas, a reszta w ogóle została wypuszczona.
5: Tak, znaczy to zacznę od początku, tak? Czyli zostały w końcu po wielu spekulacjach udostępnione słuchawki AirPods Pro z aktywną funkcją redukcji hałasu w otoczenia. Można je już kupować od zeszłej środy bodajże w sklepach i przez internet. No i cena jest dosyć spora, bo to są, jest to kwota rzędu 1249 zł. Są to słuchawki dokanałowe z funkcją właśnie, tak jak już mówiłem, aktywnej redukcji hałasu w otoczenia. Eliminują nam właśnie szum otoczenia. Słuchawki posiadają 2 mikrofony oraz zaawansowane oprogramowanie, które ten szum, że tak powiem, nam wyrzuca ze słyszenia i dzięki temu nie słyszymy tego, co się dzieje wokół, przynajmniej tak wynika z opisu, który Apple przestawiał. Posiada dwa tryby. Tryb to jest jeden właśnie aktywnej redukcji hałasów, a drugi tryb to jest tryb przezroczystości. Ten drugi tryb służy do tego, żeby po prostu móc słyszeć otoczenie, tak? Więc to tak nazwali, ale chodzi o to, żeby po prostu móc...
1: Że ze skrajności w skrajność.
0: Jakby w dwie strony. Albo słyszymy dokładnie wszystko dookoła, albo nic. W sumie fajne, bo dla niewidomych to może się rzeczywiście przydać ten tryb.
2: Właśnie to się bardziej wbrew pozorom przydaje
3: Icon
2: widzącym.
3: X jest coś takiego.
2: Bo jakby jakie jest, bo kiedyś też rozmawiałem z osobami, które posiadają tego typu urządzenia. Jakie jest jakby zastosowanie czegoś takiego, przynajmniej w tych słuchawkach, o których mówiła ta osoba. Mamy dla przykład słuchawki włączone w trybie redukcji hałasu, powiedzmy w pociągu. Słuchamy sobie muzyki czegokolwiek, nie słyszymy niczego, co dzieje się wokół. Widzimy, że idzie konduktor, wykonujemy w tym momencie gest, automatycznie są te słuchawki ściszane i my dostajemy na słuchawki od razu to, co dzieje się na zewnątrz. Możemy bez zdejmowania sobie z tym konduktorem pogadać, pójdzie jeszcze raz i wrócimy do słuchania z powrotem na trybie redukcji hałasu.
5: Mhm. Słuchawki Sony chyba bodajże tak mają, z tego co wiem.
2: Tak, więc... tak.
5: Bo ja posiadam Bose'a, które właśnie tego nie mają, ale właśnie Sony słyszałem, jak czytam opinie i recenzje, to właśnie, że tą funkcję miały. No ale samo
3: podejrzewam, że... Icon X mają właśnie trochę inaczej, że owszem, mają ten ambient sound, czyli to takie słyszenie na słuchawkach, co się dzieje, ale nie mają redukcji. Przynajmniej ja nie znalazłam. Natomiast one mają inną funkcję i tu jestem ciekawa, czy mają to te AirPods, dlatego że pierwsza czy tam druga edycja tych słuchawek, one by miały, te słuchawki były plastikowe i one były trochę takie jak słuchawki Apple'owskie, tylko bez kabelków. A moje słuchawki mają takie gumki silikonowe i one są takie wewnątrzkanałowe, że ich się nie da tak łatwo wyciągnąć. A właśnie dużo ludzi narzekało na AirPodsy, że te słuchawki są takie twarde.
1: I poza tym one nie były w stanie dostosować się do kształtu ucha, niestety.
3: I one wypadały.
5: Teraz podobno tak. Z informacji firmy to podobno tak, te dokonałowe.
1: Był niestety z tym problem jako użytkownik AirPodsów, muszę to potwierdzić. To paradoksalnie w ogóle jeden AirPods się trzyma lepiej, drugi się trzyma nieco gorzej. Tak.
5: No są takie specjalne gumki, ale można nie ma w ogóle można dokupić takie specjalne gumki przytrzymujące, więc to też ale taka możliwość.
0: Ja słyszałem i to już chyba z 10 lat temu o bardzo w ogóle ciekawym projekcie słuchawek, które miały taki w ogóle smart tryb przezroczystości, można powiedzieć. Znaczy chodziło o to, żeby te dźwięki z otoczenia nie kłóciły się z muzyką, tylko żeby one jakby były wplecione w muzykę w takim sensie, że ta muzyka, tak jakby powiedzmy, jeżeli ktoś coś do nas mówi, to tak jakby ta muzyka, która teraz gra, mówiła do nas w pewnym sensie. Nie wiem, czy kojarzycie efekty, to się vocoder nazywa generalnie, że ktoś mówi jakby całym chórem, powiedzmy naraz, czy coś. Jakby można mówić dowolną muzyką, dowolnym czymś. I ktoś kiedyś stworzył coś takiego. I tam można było włączyć taką funkcję.
2: To było, co nigdy nie weszło do sprzedaży, to był patent bodajże Amazon we współpracy chyba z jakąś firmą na podstawie technologii tej do Alex, że mówimy słowo i budzi się urządzenie, stworzył patent na słuchawki, które wyłączają aktywną redukcję właśnie hałasu i wchodzą w ten tryb przezroczystości na nasze imię, że ustalamy im, jak mamy na imię, jak one usłyszą, że ktoś nas woła, to nas automatycznie przełączą, że słyszymy, co ktoś woła.
0: Ciekawe. Znaczy, mi się wydaje, może inaczej, chciałbym, żeby rzeczywiście to było coraz bardziej rozbudowane i żeby rzeczywiście ten tryb przeźroczystości wchodził do tych firm, bo zawsze kupując słuchawki, no mam pewien problem, bo często poruszam się środkami komunikacji miejskiej, w tym metrem, które nie należy do cichych. I z jednej strony no, chciałoby się mieć tę redukcję hałasu, z drugiej strony no, idąc gdzieś, to nie jest bezpieczne po prostu i zwyczajnie dla niewidomych.
3: A to zwłaszcza, że tych aplikacji jest naprawdę dużo. Na przykład jak jeżdżą albo coś, to oni też wolą jednak mieć tą kontrolę, bo różnie, gdzieś tam nie widzimy auta i nadjeżdża nagle. I oni też właśnie, ja też rozmawiałam i oni też mówią, że oni wolą jednak słyszeć, co się dzieje wokół, mimo że widzą.
0: A zwłaszcza, że tych aplikacji dla nas jest naprawdę coraz więcej. No, to point, coś tam jeszcze. Tego naprawdę się robi dużo. I myślę, że taki tryb w tych słuchawkach no, będzie coraz ważniejszy też dla nas. I takie słuchawki, które coś takiego mają. I mam nadzieję, że nie będziemy ograniczeni tylko dla słuchawek z ekstra górnej półki, bo aktywna redukcja szumu się pojawia w coraz tańszych modelach. No, i mam nadzieję, że no bo tak naprawdę, czy to zostanie użyte do tłumienia hałasu, czy do jakby wzmacniania w pewnym sensie tych dźwięków, to jest tylko zmiana tak zwanej fazy na dobrą sprawę. Coś, co jest w stanie zrobić absolutnie każdy układ elektroniczny, jakikolwiek za 3 grosze kupiony w sklepie. Tym bardziej układy, które są montowane w słuchawkach. I myślę, że z tym nie powinno być w zasadzie żadnego problemu.
5: No zobaczymy, jak to będzie się rozwijało. Coraz więcej z tych produktów, więc nawet już Apple ma własne słuchawki dokonałowe.
0: Jeszcze dodam. Ale jeszcze są dwie nowości.
5: Jeszcze dodam dwa zdania o tych słuchawkach, tylko że te tryby redukcji hałasów i tej przezroczystości zmieniamy dzięki innowacyjnemu czujnikowi siły na trzpieniu. Więc ciekawe, jak to działa, w jaki sposób to się przyłącza. To też pomaga na wstrzymywanie, pomijanie utworów, a także odbieranie i kończenie połączeń, więc pewnie jakiś taki gest przyciśnięcia któregoś elementu ze słuchawki powoduje właśnie, wykonuje różne funkcje, więc to też jest ciekawe. Jeśli chodzi o czasy pracy na baterii, to się tutaj dużo nie zmieniło, do 5 godzin słuchania muzyki, do 4,5 godziny z włączoną funkcją redukcji hałasów i do 3,5 godziny rozmów telefonicznych na jednym naładowaniu, plus oczywiście to, że mamy etui, w którym 24 godziny możemy słuchać muzyki, jak podajemy, i 18 godzin rozmawiać przez telefon. No zobaczymy, jak to się prowadzi, czy będzie to zainteresowanie tymi słuchawkami, czy będą one popularne. I tak, jeśli chodzi tutaj o nowości, to inną nowością jest WatchOS 6.1, który w końcu jest dostępny dla zegarów z pierwszej serii drugiej. Bo WatchOS 6 nie był dla nich dostępny, ponieważ miało bardzo dużo błędów i na wersjach beta po prostu zegarki te praktycznie przestawały działać. Więc można już najnowszego WatchOS 6.1 zainstalować na serii pierwszej i drugiej, czyli właściwie możemy na wszystkich oprócz S0, czyli tej pierwszej edycji zegarka, która powstała. Możemy ją zainstalować na iPhone'ie przez aplikację Watch ogólne uaktualnienia. Ja zainstalowałem na swoim zegarku S2 i naprawdę bardzo dobrze działa, nawet szybciej na poprzedniej wersji, więc
0: wiesz, tutaj coś się znowu dobrą robotę tutaj przycina. Nie wiem, czy tak? Jest tylko u mnie.
1: Tak, już jest dobrze. No Piotrek ma po prostu problemy z internetem dziś, ewidentne, ale...
5: Tak, mam router daleko i dlatego. Router mam daleko i to z tego powodu może tak czasami być, ale staram się, żeby to jakoś działało wszystko. Tak, więc to tak. Słychać mnie? Słychać?
1: Słychać, tak. Słychać.
5: Dobra, okej. Okay. Dobra, i ostatnia nowość od Apple. To już zapowiadałem też wcześniej, Apple TV Plus, czyli ten serwis VOD, tak, do oglądania filmów i seriali jak Netflix. Możemy go znaleźć w aplikacji TV na naszym iPhone'ie, tam musimy trochę się namachać, żeby dojść do Apple TV, już dostępny czy coś w tym stylu. I po wejściu w to mamy dostępne kilka seriali, które Apple opublikowało. Aby je oglądać, możemy skorzystać z 7-dniowej bezpłatnej subskrypcji i potem płacimy 24,99 zł miesięcznie za korzystanie z oglądania tych filmów. Możemy także bez włączania żadnej subskrypcji obejrzeć pierwszy odcinek każdego serialu sobie za darmo. No i niestety zła wiadomość jest taka, że oczywiście poza napisami w języku polskim inaczej filmu sobie nie obejrzymy, a szkoda, bo tutaj Apple widać, że dba o dostępność, bo w tych językach, które są filmy dostępne, między innymi portugalski, włoski, francuski, jest też dostępna audiodeskrypcja, więc to jest też fajne, że oni o to dbają. No niestety język polski na razie się nie pojawił, są jedynie napisy, które oczywiście VoiceOver odczytuje. No zobaczymy, poczekamy. Na razie mamy tylko kilka seriali, więc to nie jest jakaś tam duża baza.
2: Ja
5: może za jakiś czas
2: będę testował. Nie wiem, czy już, bo wiem, że tam część rzeczy miało wychodzić tydzień po tygodniu, więc ja sprawdzę, jak wychodzi to, co mnie interesuje. Jeżeli to mnie interesuje, już jest dostępne teraz, to wezmę tę 7-dniową wersję próbną. Z racji, że czeka mnie w najbliższym czasie długa podróż i dużo czasu na oglądanie, to sobie będę mógł potestować. A jeżeli to poczekam, aż wszystko, co mnie interesuje, wyjdzie i wtedy tę 7-dniową wersję będę... Więc coś będę mógł powiedzieć na ten temat, myślę, w jakimś w miarę bliskim czasie.
5: No to tak mówię, że jeżeli ktoś lubi filmy, seriale, to może sobie w iPhone'ie tą Apple TV Plus znaleźć i obejrzeć.
4: Ale oni chyba się skupiają na oryginalnych serialach, swoich, swojej produkcji.
5: Tak. Będą na razie skupiwać. Tak, na razie tak. Tak. Nie ma innych opcji, tak jak Netflixie, tylko są ich kilka produkcji. No i to tyle z nowości Apple.
0: Okej, a tymczasem Huawei udostępnia swojego asystenta po polsku, czyli jest trzecią firmą, która ma swojego asystenta w naszym języku, zaraz po LG i Google. I o tym Paweł Masarczyk.
4: Tak, tutaj dzięki dla Krzyśka Turka za podrzucenie artykułu, bo tak pewnie go pominął. No, Huawei stara się, z jednej strony my go tu wyrzucamy, bo nie dostała od nas kontraktu na 5G, a raczej go zerwaliśmy, ale z drugiej strony się nie poddaje i zależy mu na polskich użytkownikach, więc asystent, który będzie niedługo częścią MUI, już się powoli pojawiła się beta. Nawet jest konkurs, w którym można wygrać P30 Pro za pobranie asystenta, przetestowanie i zostawienie komentarza. No i tutaj też podziękowania dla Jacka Nowackiego z grupy Andek, który przetestował pobieżnie tego asystenta. Asystent ma z założenia zastąpić kartę Google, która się pojawia w launcherze Huawei'owskim. I chwilowo, przynajmniej tak się udało ustalić, pokazuje jedynie wiadomości. Pokazuje wiadomości lokalne. Nie udało się dotrzeć do kontroli głosowej tym asystentem i ciężko powiedzieć, co on na razie będzie robił, ale potencjał jakiś jest i jest zainteresowanie, zwłaszcza, że oprócz tych głównych języków angielskiego, francuskiego, niemieckiego, włoskiego i tak dalej, my jesteśmy w sumie jedynym językiem, na jaki udostępniono tego asystenta, więc widać, że dla firmy Huawei jesteśmy dość ważnym rynkiem. No więc trzeba poczekać, zobaczyć, jak to się rozwinie. Natomiast dobrze, że już jest jakiś zalążek tego, bo to znaczy, że w przyszłości możemy liczyć na więcej.
0: To fakt. No i jeszcze jeden od ciebie news na temat czegoś, co się nazywa BeWelcome.
4: Owszem, też lubię odgrzebywać różne rzeczy z GitHuba i tym razem trafiło na BeWelcome, czyli taką inicjatywę, która jest jakby odpowiedzią na Couchsurfing, ale w wersji otwartej, czyli cały kod strony, kod serwera, który za tym stoi i tak dalej, jest na GitHubie. I platforma ma troszkę mniej komercyjne podejście do sprawy niż Couchsurfing, bo w Couchsurfingu jednak się okazuje z czasem, że coraz więcej funkcji się staje płatnych, że serwis w wersji darmowej jakoś tam deprecjonuje użytkowników, nie wyświetla ich gdzieś tam, powiedzmy, u góry wyników, ciężko do nich dotrzeć i tak dalej. Natomiast tutaj mamy 120 tysięcy użytkowników, więc niczego sobie społeczność. Co ciekawe, strona jest dostępna, to znaczy ma parę problemów, ale autorzy rozwiązania są chętni na współpracę, ale nawet bez tej współpracy póki co znajdziemy menu rozwijane, zakładki w niektórych miejscach, punkty orientacyjne, więc jakieś zalążki dostępności tam są. No i podobnie jak na Couchsurfingu, zakładamy profil, wypełniamy go, piszemy coś o sobie i można nas potem wyszukać i chcieć u nas przenocować, albo my możemy wyszukiwać innych i chcieć u nich przenocować. Nie jest to tak rozbudowane, nie jest to tak jak w Couchsurfingu, że zgłaszamy wycieczkę i kto pierwszy, ten lepszy, ten się do nas zgłasza, tylko sami szukamy profili użytkowników i przeglądając trafiamy na tych, którzy nas interesują i składamy im ofertę. Co ciekawe, jedna z takich ciekawych funkcji tam jest to na przykład możliwość stworzenia sobie profilu w wielu językach, więc w zależności od tego, w jakim języku ktoś sobie wyświetla stronę, w takim języku też pokaże się nasz profil, o ile tak to udostępniliśmy. Są oczywiście też wydarzenia, które się dzieją w różnych miastach, są zloty użytkowników BeWelcome, więc społeczność jak najbardziej się rozwija. Ja myślę, że fajny suplement, bo nie alternatywa do końca, ale suplement, jeżeli na Couchsurfingu zgłosiliśmy naszą wycieczkę i nikt się długo nie zgłasza, to zawsze jest jeszcze ta druga opcja, żeby poszukać sobie dodatkowo różnych możliwych osób, które by mogły chcieć nas przenocować.
0: No i ostatni w notatkach, ale już może na pewno nie ostatni w audycji news na temat takiego serwisu, który ma bardzo ciekawy adres internetowy. File.pizza.
4: Tak.
0: File.pizza. Pizza, normalnie tak. Jak pizza, każda pizza.
2: Tak. O co chodzi? To jest serwis typu już tu kiedyś pokazywany WeTransfer. To najprościej mówiąc wysyłania sobie plików od osoby do osoby. Tylko, że jest w tym coś więcej, bo tak naprawdę pliki, które wysyłamy, nie mają żadnego ograniczenia rozmiaru.
1: To znaczy jedna rzecz, Mikołaju, to już od razu, bo ja zajrzałem do najczęściej zadawanych pytań w tym serwisie i tam oni mają taką jedną uwagę, że w Chromie jest jakiś ponoć problem, być może już jest to naprawione, ale w Chromie jest problem z plikami powyżej 500 MB. W Firefoxie problemu nie ma, nawet i z większymi plikami, więc tam powinno być wszystko ok, ale na Chroma trzeba ponoć uważać.
2: No dobrze, jaki jest haczyk? Haczyk jest taki, że przeglądarka jednej z osób, która plik ma, musi być otwarta, jeżeli chcemy, żeby ktoś mógł ten plik pobrać. Bo to jest tak naprawdę transfer P2P, to działa po protokole WebTorrent, czyli tak naprawdę torrenty w czasach naszych, w przeglądarce, w wersji ładnej, fajnej, bez instalowania klienta itd., itd., itd. Serwis w obsłudze jest bajecznie prosty, wchodzimy na stronę file.pizza, tam mamy przycisk bodajże choose a file, klikamy, wskazujemy sobie plik standardowym okienkiem otwórz, dostajemy dwa linki. Pierwszy link to jest link składający się z słów angielskich. To jest fajny link, jeżeli na przykład chcemy komuś dyktować coś przez telefon, bo łatwiej wiadomo podyktować słowo niż dyktować A jak Anna, B jak Barbara i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej.
1: Słowa są składnikami i nazwami pizz, zdaje się. Przynajmniej z moich obserwacji.
2: Możliwe. Drugi link to jest link krótszy, składający się po prostu z literek. Jeżeli wrzucamy to, na przykład wysyłamy komuś mailem cokolwiek, to możemy sobie taki link wysłać. Klikamy w link, otwiera nam się strona, tam musimy bodajże kliknąć przycisk download i widzimy, to nie jest okienko pobierania przeglądarki jeszcze, to jest takie okienko na stronie, w którym nam się pokazuje, że mamy na przykład one peer, czyli jedna osoba, jakby z którą się komunikujemy, która ma ten plik, od której ten plik pobieramy. Up 0, czyli nie wysyłamy nic. Down, powiedzmy, w moim przypadku to było 600 kilobajtów na sekundę. Widzimy postęp, jak się plik ściągnie, to w tym momencie przeglądarka nam zaczyna ten plik zapisywać, tak jakbyśmy pobierali normalnie plik. To mi
1: ja tu jeszcze mam takie jedno pytanie do Pawła. Pawle, bo ty to testowałeś na Firefoxie. Ty początkowo miałeś jakiś problem z pobraniem tego pliku. Potem to się jakoś wyjaśniło? Czy się nie udało?
4: Nie, ja myślę, że problem jest ogólnie z Firefoxem. Jeżeli ja zminimalizuję okienko Firefoxa i przejdę na jakieś inne okno, a potem wrócę, a plik się zdąży już pobrać, to nie jest tak, że wyskoczy mi okno. To okno pobierania, zapisywania pliku gdzieś znika. I ja go nie jestem w stanie odkopać. I to jest chyba problem Firefoxa.
1: Aha. No to...
2: No, czyli...
1: No też dobrze wiedzieć.
2: Ale do czego się to może przydać? Mamy jakiś naprawdę duży plik, chcemy to gdzieś udostępnić, chcemy to zrobić szybko już, dobra, dam ci, a nie mamy za bardzo, nie wiem, miejsca w chmurze, jakoś nie mamy za bardzo jak, dajemy komuś takiego linka, żadnej rejestracji, żadnych kont, nic nie musimy robić, regulaminów. No, po prostu
0: no
2: klikamy.
0: Tylko jest jedna rzecz, przez cały czas wysyłania trzeba być...
3: Musisz siedzieć.
2: Tak, w przeglądarce. No bo to wysyła użytkownik, oni nawet piszą na stronie, że nic nie trzymamy na serwerach, czyli no właśnie wszystko idzie bezpośrednio, po P2P. Oczywiście, żeby nas nazwa nie odstraszała, torrenty z torrentami, z nielegalnością torrentów nie ma to wiele wspólnego. Wiadomo, można tym wysyłać pliki legalne, można tym wysyłać pliki mniej legalne, ale to nie jest tak, że od razu...
1: Tak samo jak na torrentach zresztą.
2: No, oczywiście, ale to nie jest tak od razu, że jak nam znajomy coś wyśle i są dwie osoby, jedna drugiej coś wysyła, to od razu do więzienia pójdziemy. Nie o to tu chodzi. Chociaż wiadomo, linki linkami, jeżeli będziemy wysyłać coś całemu światu, no to różnie się to może skończyć.
1: Swoją drogą jeszcze to taka ciekawostka. Ostatnio czytałem w serwisie a propos torrentów, to Torrent Freak. Słuchajcie, prawa autorskie zaczynają być no wręcz absurdalne. Kojarzycie zapewne taką aplikację, która się nazywa TuneIn do słuchania radia internetowego?
4: No oczywiście.
1: To wyobraźcie sobie, że oni mają teraz poważne problemy w Wielkiej Brytanii. Bo otóż brytyjskie organizacje, które się zajmują ochroną praw autorskich, pozwały TuneIn dlatego, że udostępniają odnośniki w swojej aplikacji generalnie udostępniają materiały do nielicencjonowanego audio, bo udostępniają odnośniki do stacji, które nie opłacają, nie są licencjonowane w Wielkiej Brytanii do odtwarzania muzyki chronionej prawem autorskim. Także no po prostu no dla mnie jest to absurdalne. Zresztą to jest już potwierdzone jakimś wyrokiem sądowym. Także nie tam, że sobie wymyślili to ludzie...
0: Ale sąd to potwierdził, że to jest...
1: Tak, sąd to tak właśnie potwierdził. Sąd to tak potwierdził. To znaczy TuneIn oczywiście robiąc dobrą minę do złej gry twierdzi, że tak naprawdę to chodzi o to, że oni się cieszą najbardziej z tego, że mimo wszystko będą mogli udostępniać mieszkańcom Wielkiej Brytanii stacje, które są licencjonowane w Wielkiej Brytanii do odtwarzania muzyki i że to zostanie jak najbardziej udostępnione i taka możliwość będzie, że będą mogli dalej świadczyć takie usługi. To jest oficjalna wypowiedź TuneIn, natomiast no, moim zdaniem to już zaczynamy dochodzić do pewnego absurdu, bo o ile kiedyś naprawdę zastanawiałem się nad tym, czy ludzie nie przesadzają z tym, że nas tu straszą, że udostępnianie jakiegoś linka zacznie być problemem, to tak coraz bardziej widzę, że może niekoniecznie w Polsce, ale w innych krajach to już naprawdę zaczynamy do tego dochodzić. Że nie udostępnienie, pliku, udostępnienie linka do pliku.
2: Ostatnio ktoś mi podsunął profesor na którymś z uniwersytetów, wysłał list. Studenci proszeni są o zakup książki takiej. Uwaga, prosimy nie korzystać ze stron pirackich, ponieważ szkodzi to autorom. W szczególności prosimy wystrzegać się tego serwisu i tego serwisu.
1: Aha, to taka propos.
0: Ale myślę, że każda akcja rodzi reakcję i to znając życie
1: Czyli co, czyli takie jak rozumiem, Mikołaju, to jeszcze tak tylko to takie zawoalowane puszczenie oczka i stwierdzenie, no dobra, ale jakbyście nie mieli pieniędzy, znajdziecie to tam.
2: No, owszem. I coraz więcej w internecie widać takich właśnie z tego
1: czyli
2: powodu.
1: Czyli wracamy po prostu do naszego poprzedniego ustroju i do tego, co robiły kiedyś kabarety. No niezły kabaret.
2: Tak.
0: Tak. To może nie do końca a propos kabaretów, natomiast też od bardzo niedawna obiega internet wieść, że można cichaczem komuś włamać się na głośnik Amazona albo Google'a albo inne tego typu sprzęty. Co robiąc? Strzelając z lasera. Znaczy chodzi o to, że teoretycznie mikrofony w tych wszystkich sprzętach reagują na światło i można teoretycznie tam naukowcy z któregoś tam uniwersytetu wzięli sobie, zakupili w sklepie z elektroniką jakieś części, wzięli laptopa, poskładali i wystrzelili laserem jakiegoś okeja Google'a czy tam innego takiego Hey Siri czy tam coś i uaktywnili głośnik. Tylko tyle, że no trzeba strzelić tym laserem bezpośrednio w mikrofon, a że ten mikrofon jest malutki, no to jest to dość trudne, powiedzmy sobie.
2: Ciekawe. Podobno całość kosztuje $14.
0: Ja słyszałem, że 400.
2: A to...
0: Razem z laptopem.
2: A, no to dobra, razem z laptopem.
0: I teoretycznie działa to w odległości do 50 metrów. Więc teoretycznie dość dużo. To znaczy... Ja tak sobie myślę, że gdyby to rzeczywiście było wykorzystywane, to pewnie byłaby już nie jedna afera z tym związana. Podejrzewam, że nie było to wykorzystywane, więc prawdopodobnie to jest możliwe, że to jest tak jak z tymi płatnościami kartami zbliżeniowymi bez wiedzy użytkowników, że to się teoretycznie da, a w praktyce różnie to z tym bywa. Więc podejrzewam, że to troszeczkę tak jest. No ale no cóż, no jest wykryte, podobno jest zgłoszone tym wszystkim firmom, zobaczymy, co te firmy z tym zrobią. No i cóż, no zobaczymy. No.
3: Ale mnie coś zafascynowało. Tylko ja bym poprosiła tak bardzo pokrótce, bo pewnie nie tylko ja jestem ciekawa, ale mamy mało czasu antenowego. Jak można wystrzelać laserem jakiś wyraz do mikrofonu?
0: Modulując tak, światło w odpowiedni sposób. Czyli zmieniając pewnie natężenie światła w ułamkach sekund w ten sposób, żeby ono jakby wymodulowało pewne słowa. Jakby potraktować falę świetlną jak dźwiękową, tylko że nie drgającym powietrzem, tylko tak jakby drgającym światłem w pewnym sensie.
2: To by się trzeba w fizykę zagłębić dość mocno.
3: Ale to jest niesamowite. No.
0: A czy nie, no to się da oczywiście, zresztą no dlatego w ogóle działają wszelkie transmisje laserowe, czy w ogóle radiowe. To jest przecież, zwłaszcza transmisja laserowa, no przecież CD jak działa. To jest właśnie wysyłana wiązka lasera, która trafia na odpowiednie na płycie i raz ona jest odbijana, raz nie. I to jest na tyle jakby szybko, że jest w stanie... Właśnie to jest modulowana jakby wiązka lasera i w ten sposób są odczytywane dane z płyt. W ogóle w latach 30. XX wieku twórcy muzyki eksperymentalnej tworzyli coś w rodzaju syntezatorów, które interpretują światło, no jeszcze nie lasera, zwykłe światło i tam na jakimś graficie rysowali coś, czy tam grafitem rysowali na szkle, przepuszczali przez to światło, potem to było interpretowane przez jakieś lampowe oczywiście jeszcze sprzęty i to jakoś tam tworzyły jakieś takie dźwiękowe, takie dziwne różne historie. Więc
1: pewnie
0: to,
1: jakaś
0: to jest
1: bardzo eksperymentalna muzyka światłem to była.
0: No i oczywiście wszystkie światłowody, tak? Czyli właśnie no, też nawet... światło...
1: Którym można przesłać tak naprawdę wszystko.
0: Tak.
1: W rzeczywistości.
2: Z takich to się nawet na Singing Eye'u bawili, żeby tak zasłaniać i odsłaniać aparat, żeby melodię wydawało.
0: Tak, bo przecież Singing Eye też bazuje na, znaczy tamten czujnik światła, to są poszczególne dźwięki, gamy na różne natężenia tego światła, więc odpowiednio sterując tym światłem można zrobić melodię z tego. Zresztą w ogóle te czujniki, nawet analogowe, one co prawda są, to są zmiany światła takie ciągłe, natomiast też kiedyś mi się udało jakiś tam kawałeczek, powiedzmy, że nie do końca to stroiło, ale jakieś tam melodyjki zagrać, oddalając od źródła światła. Jest to wszystko kwestia szybkości tego wszystkiego, a że komputery są bardzo szybkie, to potrafią i z taką szybkością no, zrobić, żeby zrobiło się z tego słowo, powiedzmy, normalnie nagranie jakby przetransponować w światło. Także to się da. No.
3: Nie ma już, nie ma już nic na, znaczy z notatek?
0: Notatki zostały wyczytane wszystkie. Też się tu chyba nikt nie zgłasza z nowościami. O!
3: Ja się zgłaszam, tylko niech mnie ktoś poprawi, bo ja też do końca nie wiem, jakby to miało służyć. WhatsApp niby otrzymał funkcję uwierzytelniania odciskiem palca. Ale jak naprawdę czytałam ten artykuł dwa razy i ja nie rozumiem, co możesz uwierzytelnić na WhatsAppie odciskiem.
2: Że to jest, na iOSie są niektóre aplikacje, na przykład banki,
5: tak,
2: na przykład
5: tak, Streets,
2: że po prostu przy włączeniu aplikacji jest drugi raz, mimo odblokowanego telefonu, prośba o dotknięcie właśnie odciskiem
3: palca. No ale na WhatsAppie?
1: No a dlaczego tak, nie? No,
0: przecież nie można by to tak, sobie włączyć.
1: Wiesz,
0: że włączasz,
1: to jest kwestia po prostu
0: WhatsAppa,
1: tego.
0: WhatsApp się prosi, zautoryzuj się.
1: Tak, no to jest po prostu kwestia tego, że w tym WhatsAppie możemy mieć różnego rodzaju wiadomości, różnego rodzaju takie rzeczy, które niekoniecznie chcemy, żeby wszyscy czytali, nawet jeżeli komuś udostępnimy telefon i nawet jeżeli tam nie mamy nic innego, no to ten odcisk palca to jest taka dodatkowa bariera właśnie, jeżeli chodzi o WhatsApp.
3: Więc na razie jest to w fazie testów, ale już niedługo ma to być wypuszczone. Niektórzy chyba podobno już to mają.
0: Można natomiast
3: sprawdzać.
0: Jest jedna rzecz, bo my, znaczy my niewidomi, lubimy wiadomości głosowe. Nie wiem, jak to jest na iPhonie, ale na Androidzie wiadomości głosowe to są normalne pliki w formacie Opus i każdy jeden czytnik, który takie pliki wspiera, może je odtworzyć i to jest normalnie w pamięci telefonu. W związku z czym te wiadomości, jakkolwiek by nie
1: tak
0: była
1: czy inaczej
0: jakaś
1: są.
0: Autoryzacja, da się je pobrać i odczytać. Więc te wiadomości audio absolutnie nie są bezpieczne. Podobno wiadomości tekstowe, znaczy wysyłanie tych wiadomości jest zaszyfrowane i to już od dłuższego czasu. Natomiast same wiadomości jako takie to są zwykłe pliki dźwiękowe, które da się odtworzyć
2: na
0: wieloma programami.
2: Absolutnie. Na iPhone'ie każda aplikacja to jest osobny sandbox i żadna inna aplikacja nie ma dostępu do danych żadnej innej aplikacji, więc jedyną metodą właśnie na dostęp do czegoś takiego jest wejście i tam było coś takiego jak eksport przez e-mail i w tym momencie
1: to
2: możemy
1: znaczy,
2: wysłać do siebie.
1: No Mikołaj, no nie do końca, bo możesz bo już teraz ten eksport to działa w różny sposób. To znaczy możesz to wrzucić sobie na Dropboxa, możesz to sobie wrzucić do aplikacji pliki, gdziekolwiek chcesz,
0: ale, tylko
1: ale zasada
0: WhatsAppa,
1: działania
0: trzeba...
1: tak, ale zasada
0: tak,
1: działania jest,
0: ta sama.
1: Jest taka sama. Dostajesz zipa, który
0: nie
1: po prostu
0: ma czegoś takiego, że
1: dostaje całą konwersację.
0: Nie wchodzisz w WhatsAppa, otwarzasz sobie wiadomości.
1: Nie. Tak się nie da. Tak się nie da.
0: Co oczywiście ma swoje dobre strony, bo na przykład no, są aplikacje typu Smart Audiobook Player, które mają możliwość przyspieszania tych wiadomości. I ja sobie przyspieszam wiadomości z WhatsAppa, słuchając ich. I generalnie użytkownicy Androida mogą to zrobić.
1: A to prawda, to by się bardzo na WhatsAppie przydało, bo nasze grupy dyskusyjne na WhatsAppie...
3: Oj, tak.
0: Tam się ludzie potrafią.
2: Prawda.
0: No i na przykład na Androida są aplikacje pod tytułem WhatsApp, jak to się nazywało? WhatsApp Translator czy coś takiego, że bierze sobie wiadomości z WhatsAppa i potrafi je, znaczy i daje je przez Google'owe rozpoznawanie mowy. No i teoretycznie, jeżeli Google rozpozna, no to teoretycznie można przerabiać sobie na teksty.
1: Na tekst. Aha. A to też całkiem.
0: No ale to na Androidzie. Na iOSie to jest niemożliwe.
3: Niemożliwe.
0: Także.
1: No, chyba Martynka, Tomku, chyba daje ci, że daje ci znać, żeby kończyć.
0: Tak, że to już chyba tyle.
1: Tak. No to co, to kończymy. Zresztą tym bardziej, że i tak mamy już wszystkie notatki przejrzane.
0: I chyba rekord.
1: Rekord, prawie 3 godziny. Prawie 3 godziny.
0: Także cóż, nie pozostaje mi nic innego, jak się pożegnać. Przypomnieć, że dzisiaj pełny skład, nawet powiększony skład. Mikołaj Hołysz, Michał Dziwisz, Piotrek Malicki, Paweł Masarczyk, Robert Łabęcki, Kasia Ślipek. No i ja, no i oczywiście Martynka gościnnie tutaj w audycję brała udział. Także cóż, no do usłyszenia za tydzień, zaraz po święcie niepodległości. No i co, czekamy na komentarze, czekamy na maile. Pamiętajcie, że mamy maila tyfloprzegrad@gmail.com, gdyby ktoś chciał nam coś na maile napisać. W komentarzach chodzi się pod audycją, które czytamy. Żeby nie było, czytamy.
1: I potem wam czytamy nawet.
0: I potem wam czytamy, tak. Zwłaszcza te takie, które wprowadzamy. Bo w ogóle komentarze, że oczywiście parę pod edycją, natomiast one są z reguły jakoś rozwiązywane też w komentarzach. Ale co ciekawsze, trafiają rzeczywiście na audycję i warto te komentarze nam przesyłać. No i tym sposobem doszliśmy rzeczywiście do końca. Także rzeczywiście teraz się żegnam i do usłyszenia za tydzień.
6: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
7: Dzień dobry, witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu, przed mikrofonem Milena Wiśniewska. W dzisiejszym odcinku postaram się zaprezentować narzędzie, które może być przydatne zarówno dla nauczycieli, jak i dla osób piszących na przykład prace dyplomowe, a służy ono do tworzenia wszelkiego rodzaju ankiet, kwestionariuszy czy też arkuszy testowych. A mowa tutaj o formularzach Google. Ja swoją przygodę z formularzami rozpoczęłam mniej więcej rok temu, kiedy przygotowywałam się do napisania mojej pracy licencjackiej i do przeprowadzenia na jej potrzeby badań, których częścią był właśnie kwestionariusz. Zależało mi na tym, aby narzędzie, którym się posłużę do jego stworzenia, było w pełni dostępne zarówno dla mnie, tak abym mogła bez problemu tę ankietę stworzyć, a następnie odczytywać otrzymane odpowiedzi, jak i dla osób badanych, ponieważ również były to osoby z dysfunkcją wzroku. Stąd właśnie wybór padł na formularze Google. Ankieta, którą wówczas stworzyłam, była dość prosta jak na możliwości, jakie stwarza nam zastosowanie formularzy Google. Jest to narzędzie dość złożone, z różnorodnymi opcjami, pozwalające nam stosować różne typy pytań, zawierające szereg różnych ustawień, z których część przetestowałam dopiero na potrzeby niniejszego podcastu, gdyż nie były mi potrzebne przy mojej własnej ankiecie. Narzędzie, jak już wspomniałam, jest dostępne zarówno od strony tworzenia, jak i wypełniania ankiet. A jeśli chodzi o wypełnianie, to bez problemu możemy tego dokonywać zarówno na naszym komputerze, jak i na urządzeniach mobilnych. Próbowałam, wypełniałam, również działa bez problemu. Jeżeli chodzi o takie wymagania wstępne do stworzenia takiej ankiety, to przede wszystkim musimy być zalogowani na naszym koncie Google. Ja już jestem zalogowana na moim koncie Google. I może od razu powiem o takich wymaganiach dodatkowych związanych z naszym screenreaderem. Mówię tutaj z perspektywy screenreadera NVDA. Po pierwsze, warto jest mieć wyłączony automatyczny tryb formularzy, a po drugie, mieć włączoną obsługę czytnika ekranu. Jeżeli nie dotrzymamy tych dwóch warunków, wówczas formularz może nam się momentami zachowywać trochę nieprzewidywalnie, wstawiać pytania w nie takiej kolejności, jakiej my byśmy oczekiwali, i w ogóle robić jakieś dziwne rzeczy. Ale jeżeli te dwa warunki będą zachowane, to raczej powinien nam się zachowywać tak, jak właśnie tego oczekujemy, i nie powinno być większych kłopotów. Formularz tworzymy w naszej przeglądarce internetowej i wszystko, co wpisujemy w jego treść, czy wszelkie zmiany parametrów, od razu się zapisują. Nie trzeba nigdzie nic osobno kliknąć, jakiegoś przycisku, zapisz zmiany czy coś w tym rodzaju, o czym świadczy taki komunikat, który nam się będzie bodajże na górze pojawiał, brzmiący: wszystkie zmiany zostały zapisane. Jak się do formularzy dostać? Jednym ze sposobów, jeżeli już mamy otwarty czyjś formularz, tam bodajże na dole pojawia się taki przycisk utwórz własny formularz Google, a jeżeli nie, to najprościej jest chyba nie zapamiętywać jakiegoś konkretnego adresu internetowego, tylko ja sobie wpisałam już wcześniej w wyszukiwarkę formularze Google, możemy też wpisać Google Forms, czyli Google Forms, i pierwszy wynik z góry nazywa tam się, że formularze Google, twórz i analizuj ankiety i tak dalej, i tak dalej. Otworzyłam już uprzednio tę stronę, tu mamy takie różne informacje, co w formularzach możemy robić. I musimy znaleźć sobie link. Właśnie ten. Otwórz formularze Google.
8: About blank, zalęty, about blank. Formularze Google, zalęty, klikalne, banner, punktory, klikalne, czoran, ostatni, otwarte, czele.
7: Tutaj mamy, jak on już tu zaczął mówić, nie dałam mu dokończyć, ostatnio otwarte przeze mnie formularze.
8: Klikalne, ostatnie, rzędem.
7: Tutaj możemy w łatwy sposób wrócić do formularzy już wcześniej tworzonych, tak aby na przykład poprawić jakieś literówki czy innego rodzaju błędy. Tutaj gdybym rozwinęła tę listę, to miałabym formularze ostatnio tworzone przez siebie.
8: Lista. Klikalne, ostatnie, czy rzeźbymi. Lista. Klikalne, wcześniej. Lista. Przycisk utwórz nowy formularz.
7: I tu mamy ten magiczny przycisk utwórz nowy formularz.
8: Klikalne. Formularz bez nazwy, formularze do tytułu, pytania pole edycji, wielowierszone pytania bez tytułu.
7: Dobrze, dobrze. On już tu by wszystko chciał przeczytać. Może po kolei się zapoznamy, co mamy od góry na tej stronie. Tak mniej więcej, jaki jest jej układ.
8: Koniec pole edycji, przycisk strona główna, formularzy. Pole edycji, formularz bez nazwy.
7: To jest takie miejsce, gdzie teoretycznie tak by się wydawało, że należy wpisać tytuł formularza, ale to właściwie nie jest konkretnie to miejsce. Je w sumie możemy zostawić puste, ono nam się zaraz samo wypełni, ale o tym za moment.
8: Przycisk menu z innym, te rozwijamy paleta kolorów.
7: No to sobie ją odpuścimy.
8: Przycisk odwrot, przycisk ustawienia, przycisk wyżej, przycisk menu z innym, te rozwijamy więcej, przycisk z innym, te konto dobre, mile na liźne, skan, milenka, zakładka zaznaczony pytania, zakładka odpowiedzi.
7: To są te dwie zakładki, pomiędzy którymi będziemy się przełączać, chcąc zobaczyć odpowiedzi uczestników ankiety, osób ją wypełniających, będziemy właśnie przechodzić do tej drugiej zakładki odpowiedzi. A na razie jesteśmy w zakładce pytania, czyli tutaj, gdzie będziemy pytania wpisywać.
8: Przycisk dodaj pytanie. Przycisk dodaj tytuł i opis. Przycisk dodaj obraz. Przycisk dodaj film.
7: No tutaj możemy dodać te różnorodne elementy, nie będę chyba tego wszystkiego pokazywać.
8: Przycisk dodaj sekcję.
7: O tym też za moment.
8: Formularz bez nazwy.
7: Formularz bez nazwy. W to sobie wejdę. To jest to właśnie miejsce, gdzie będziemy wpisywać tytuł naszej ankiety, a przynajmniej można to zrobić. On nam tutaj napisał formularz bez nazwy. Więc może sobie to skasuję, bo to jest nam niepotrzebne. Jako że do takiego materiału poglądowego wykorzystam pytania, które akurat mi się trafiły z dziedziny, nazwijmy to około tyfloinformatycznej, to takie też pytania będę wpisywać za moment. Zatem jako tytuł formularza tak roboczo sobie wpiszemy po prostu ankieta.
8: Opis formularza pole edycji i wielowie rzadek pusta.
7: A opis formularza to jest takie miejsce, gdzie możemy zamieścić jakieś wskazówki dla osób, które będą wypełniały formularz, jakieś dodatkowe informacje i tak dalej. No to również roboto sobie zapiszemy. I teraz gdybym nacisnęła tab, to moglibyśmy już przenieść się do pola, w którym wpisujemy pytanie. I jak najbardziej można by tak zrobić, ale postanowiłam nieco utrudnić sobie sprawę, z tego względu, że może być to przydatne, ale niekoniecznie aż tak oczywiste, jak to zrobić. Mianowicie chcemy zrobić formularz, który będzie

0: Tam na, gdzieś tam na górze mieliśmy przycisk dodaj tytuł i opis i to właśnie o niego nam chodzi. On tutaj będzie potrzebny, gdyż ten tytuł i opis będą właśnie należały do tej pierwszej części, tak zwanej pierwszej sekcji. Wyszłam escape'em z tego trybu formularza i idę od początku strony i szukam sobie przycisku literką F, bo sobie szukam. Dodaj tytuł i opis. To o to chodzi. Wejdę sobie w tryb formularza. Mamy napisane bez tytułu. Sobie to usuniemy. I napiszemy, powiedzmy, część pierwsza. Idziemy dalej tabulatorem. Takie mamy opcje. Opis. Ta część, tak samo jak i cały formularz, może mieć swój opis. Ja sobie tak wymyśliłam, że w pierwszej części naszego formularza, który sobie tak próbnie stworzymy, będą pytania zamknięte. I tak też napiszemy. Tytuł pytania. Tutaj już jesteśmy w tym miejscu, gdzie możemy wpisywać pytanie. Taka ciekawostka odkryta przed audycją, kiedy wpisywałam tytuł i opis dla całej ankiety, a następnie przyszłam tabulatorem do pytania, mimo że go nie napisałam, a następnie dopiero odnalazłam przycisk do wstawienia tytułu i opisu, to ten tytuł i opis mi się ustawił za tym pierwszym pytaniem. Nie jest to może duży problem, gdyż można potem te elementy ze sobą kolejnością zamienić, co później pokażę, ale po co tracić czas na jakieś takie niepotrzebne operacje. Tak jak mówiłam, tutaj kolejność jest bardzo ważna, żeby potem właśnie jakichś takich dodatkowych działań nie robić. Mamy pytanie bez tytułu, no to sobie usuniemy, ona się tak nie nazywa. I wpiszemy pierwsze pytanie. Tak jak już wspomniałam, będą to pytania z dziedzin około tyfloinformatycznych, tak mniej więcej. Może przejdziemy sobie tabulatorem, żeby zobaczyć, jakie mamy pytania, raczej typy pytań do wyboru, żeby wiedzieć, jakie mamy wybrać dla naszego pytania, które teraz zamierzamy wpisać. To nas ustawiło na wielokrotnym wyborze. Teraz idę do góry. To jest pierwsze, co mamy, krótka odpowiedź.
1: Pola wyboru typ pytania, menu typ pytania, przeżyje plik typ pytania, skala linowa typ pytania, czatka wielokrotnego wyboru typ pytania, czatka do wyboru typ pytania, data typ pytania, godzina typ pytania.
0: Nie będę pokazywała tych wszystkich typów pytań, gdyż sama niekoniecznie wiem za dobrze, o co w nich chodzi. Natomiast myślę, że wystarczą nam te najbardziej podstawowe, które się postaram zaprezentować. I tak jak już wspomniałam, zaczniemy od pytań zamkniętych. Pytanie, które najpierw chcę wprowadzić. Cofam się do tytułu pytania. Będzie brzmiało. Który z tych czytników ekranu funkcjonuje w systemie Android? Będziemy mieć trzy opcje, które sobie zaraz wpiszemy, więc jak wiadomo, tylko jedna opcja tutaj będzie prawdziwa, opcja TalkBack, a pozostałe będą to fałszywe tropy. Więc należy umiejętnie wybrać typ pytania, tak aby było właśnie możliwe zaznaczenie tylko tej jednej odpowiedzi. Warto uważać na te typy pytań, bo możemy stworzyć kłopotliwą sytuację osobom, które będą naszą ankietę wypełniać, mianowicie, że będą na przykład mogły sobie jednocześnie zaznaczyć, że są i kobietą, i mężczyzną, a to może jednak tak trochę dziwnie mimo obecnego kierunku, w jakim świat zmierza. Zatem tutaj musimy wybrać odpowiedni typ pytania. Przejdziemy sobie do góry, a raczej już w dół. I to wbrew pozorom będzie wielokrotny wybór w tym przypadku. Też do końca nie jestem w stanie

0: tego zrozumieć, dlaczego tak jest, ponieważ zawsze mi się wydawało, że testy wielokrotnego wyboru to są właśnie takie, gdzie poprawna może być więcej niż jedna odpowiedź. A tutaj właśnie tak nie jest. Zaznaczenie tego typu pytania spowoduje, że będziemy mieć odpowiedzi w formie przycisków opcji i będzie można, rzecz jasna, wybrać tylko jedną z tych odpowiedzi. Jeżeli ktoś mi wyjaśni, czemu to się nazywa wielokrotny wybór, to się bardzo chętnie dowiem. W każdym razie warto i należy pamiętać o tym, że to tak naprawdę chodzi o ten klasyczny jednokrotny wybór. Więc na tym musimy dać sobie enterek, żeby nam się to zatwierdziło. Opcja 1. Czyli tutaj możemy już naszą pierwszą opcję napisać. Usuniemy ten fragment. Opcja 1 i napiszemy sobie to. Idziemy dalej tabulatorem. Dodaj opcję. I tu możemy napisać już opcję kolejną, więc już nie mamy napisane, że to jest jakaś opcja 2 czy inna. Po prostu możemy w tym miejscu zacząć pisać, no jeżeli nic nie napiszemy, to znaczy, że więcej opcji tutaj nie ma. Więc damy kolejną opcję voice-over. I kolejne dodaj opcje. Tutaj już sobie już możemy zacząć pisać. Narrator na przykład. Dobrze, i to dodaliśmy wszystkie opcje do tego jednego pytania. Jak pamiętamy na początku, pola do wpisania pierwszego pytania już się znajdowały w formularzu po jego otwarciu. Żeby dodać kolejne pytanie, musimy sobie stąd wyjść. A następnie znaleźć przycisk. Dodaj pytanie. I tu już mamy tytuł pytania. Ono nam się dodało jako kolejne po tym pytaniu pierwszym. Teraz zaprezentuję również typ pytania, w którym możliwe jest dokonanie wyboru tylko jednej odpowiedzi. I właściwie niczym się ono nie różni od tego poprzedniego, w sensie właśnie tego, ile odpowiedzi możemy wybrać. Różni się jedynie, jeżeli chodzi o prezentację tych odpowiedzi, mianowicie one nam się układają wtedy w listę rozwijaną. Może być to przydatne chyba wtedy, kiedy będziemy mieć tych odpowiedzi jakoś bardzo dużo. Ja w sumie w mojej ankiecie, w której, jeżeli chodzi o pytania zamknięte, były tylko i wyłącznie takie, w których można było wybrać jedną odpowiedź. Wybierałam tylko i wyłącznie pytania tego poprzedniego typu, czyli takie, gdzie odpowiedzi miały formę przycisków opcji, ale możemy tę listę rozwijaną też tutaj zrobić. A pytanie, które nam posłuży do jej prezentacji, będzie brzmiało... No tak nie będzie, bo musimy wejść sobie jeszcze enterem formularz. Który z tych formatów jest formatem kompresji bezstratnej? Musimy wybrać typ pytania. Jesteśmy ustawieni na tym wielokrotnym wyborze. A nas interesuje typ menu, czyli właśnie ten, który będzie powodował, że odpowiedzi będą miały formę listy rozwijanej. Na tym enter. Proszę bardzo i jedziemy do odpowiedzi. Wpisujemy sobie pierwszą odpowiedź MP3. Następna odpowiedź i następna, no jak wiemy, prawidłowa odpowiedź w tym pytaniu, czyli nic. Tak jeszcze tylko nadmienię, że mimo, że to są takie pytania, które wymagają odpowiedzi, prawidłowych najlepiej, to jeszcze nie jest ta forma, która nam umożliwia przeprowadzenie testu i sprawdzenie. Dopiero na samym końcu pokażę, jak przypisać klucz odpowiedzi i punkty do poszczególnych odpowiedzi, a następnie jak się wyświetlają wyniki osobom, które wypełniały taki test po jego sprawdzeniu. Ale na razie te pytania mają taki tylko poglądowy charakter. Dodaliśmy pytanie drugie. Teraz pytanie kolejne, innego jeszcze typu. W tym celu przycisk. Dodaj pytanie. Enterek. Teraz stworzymy takie pytanie, do którego odpowiedzi będą się nam wyświetlały jako pola wyboru. Co to w praktyce oznacza? Ano właśnie to, że można zaznaczyć i jedną, i drugą, i trzecią, i każdą kolejną odpowiedź jako prawidłową i zaznaczenie jednej odpowiedzi nie będzie odznaczało nam drugiej. Więc to właśnie dla takich pytań, które my nazywamy pytaniami wielokrotnego wyboru. Nasze pytanie będzie brzmiało, które z klientów służą do obsługi Twittera? Typy pytań musimy sobie na liście znaleźć pola wyboru, tak się nazywa, więc to warto zapamiętać. Enter.
1: Opcja 1. Lista wartości opcji i pole edycji z gotowym wypełnieniem zaznaczone opcje.
0: Opcja 1. Jest. Dodaj
1: obraz do opcji. Dodaj opcję przycisk. Dodaj opcję pole edycji. Pusta.
0: A druga opcja to i teraz
1: dodaj obraz do opcji przycisk. Usuń opcję przycisk. Dodaj opcję. Dodaj opcję przycisk. Dodaj opcję pole edycji. Pusta. Dodaj opcję inny przycisk.
0: To przy okazji pokażemy, co to znaczy ten przycisk dodaj opcje inne. A no mianowicie, jeżeli ktoś będzie znał jeszcze inny klient Twittera, który będzie chciał tutaj podać, może się pojawić w pytaniu dodatkowa opcja inna odpowiedź i przy niej pole edycji do wpisania innej nazwy klienta, na przykład TV Blue czy jakiego tam innego. Więc sobie zaznaczymy tę inną
1: odpowiedź.
0: I to jest
1: opcję, element, element.
0: Taką mam przynajmniej nadzieję. Potem sobie to zobaczymy na podglądzie. Wychodzimy stąd. Dodajemy kolejne pytanie. Tym razem pokażę taki typ pytania, który nam się może przydać do testów w rodzaju, jak wysoko oceniasz jakieś tam zjawisko, czy swoje uczucia wobec czegoś, oceń to w skali od 1 do 5 lub 10. Więc my w tej sytuacji zapytamy, jak oceniasz użyteczność programu NVDA? Jak oceniasz użyteczność programu NVDA, żeby nam osoba pytana oceniła to w skali, którą sobie zaraz ustalimy. A to niesamowita magia jest, że mnie przerzuciło do skali liniowej, bo nie miałam takiego planu, ale jak widać, to odczytuję moje zamiary tym lepiej. I teraz. Tutaj mamy dwie rzeczy do wyboru. 0 i 1, czyli czy chcemy w skali na przykład od 0 do 5, czy od 1 do 5. Powiedzmy, że chcemy od 1. Nie bądźmy tacy srodzy. I tutaj możemy wybrać, do ilu chcemy, aby ta skala sięgała, czy do 5, czy do 8, czy 10. Załóżmy, że do 5. No dobrze. Etykiety. Może nie będziemy ich dopisywać, ale tak można by było, powiedzmy, oznaczyć, że 1 to jest bardzo źle, a 5 to jest bardzo dobrze. Takie rzeczy się też w jakichś, na przykład, psychologicznych testach często spotyka. To były takie najważniejsze typy tych pytań zamkniętych, które zaprezentowałam. Jest również możliwość zapytania o datę lub godzinę, jeżeli chcemy zapytać na przykład, kiedy wybuchła pierwsza wojna światowa i ktoś nam może wpisać datę, dzień, miesiąc, rok, względnie o której godzinie wybuchło Powstanie Warszawskie, to też nam może wpisać pełną godzinę, ale już może tych wszystkich typów nie będziemy pokazywać, tych zamkniętych pytań, szczególnie, że tych pozostałych ja sama nie bardzo się rozeznaję, ale może się komuś przydadzą do czegoś. I tym samym skończyliśmy tę pierwszą sekcję, którą ja postanowiłam poświęcić na pytania zamknięte. Oczywiście nie znaczy, że tak trzeba, no ale jakieś tutaj kryterium musiałam sobie przyjąć. I w drugiej części będą się znajdować pytania otwarte, ale jak dodać tę drugą część? Ano musimy znaleźć przycisk dodaj sekcję. Przechodzę sobie znowu na początek. Dodaj sekcję. I
1: nagłówek, przycisk, dodaj sekcję. Nagłówek, sekcja 1 z 2.
0: I teraz?
1: Przycisk, rozwin, przycisk, menu, win, enter, pole, edycji, wielowierszowe, ankieta. Przycisk, menu, win, enter, rozwijane, więcej, pole, koniec, pole, edycji, wielowierszowe, który z tych czytników ekranu, punkt.
0: W tej pierwszej sekcji mamy te pytania, które już dodaliśmy. Każda sekcja nowa jest nagłówkiem, więc żeby przejść do tej kolejnej sekcji, sobie wciskam H.
1: Koniec, pole, edycji, sekcja 2 z 2, pusta. Przycisk menu zginięte, rozwijamy menu, pole edycji, wielowierszowe, sekcja bez tytułu.
0: Sekcja bez tytułu, jak widać, skoro stworzyliśmy już drugą sekcję, to nie musimy dodawać osobno tytułu i opisu, już te pola się nam tutaj pojawiły. Więc skasujemy sekcja bez tytułu, napiszemy część druga.
1: Opis opcjonalny, pole edycji, wielowierszowe, pusta.
0: I opis pytania otwarte.
1: Ponownie opinię, przycisk menu.
0: I aby dodać pytanie do tej sekcji,
1: blanka,
0: jak widać,
1: przycisk pole, koniec pole, edycji, pole, edycji, wielowierszowe, część druga, koniec pole, edycji, przycisk menu, winne, te rozwijane, pomoc i opinie.
0: Myślałam, szczerze mówiąc, że to już się nam pojawi, tak jak w pierwszej sekcji, pole do wpisania pytania, ale jak widać nie, więc musimy zrobić. Dodaj pytanie. Mam nadzieję, że nam się dodało w tej części, w której należy, a jak nie, to sobie też poradzimy. Tak. Jak widać, ta kolejność działań ma tutaj znaczenie. Zatem pierwsze pytanie otwarte będzie brzmiało, musimy sobie jeszcze wejść w tryb formularza i wpisujemy tę treść. Takie będzie pytanie. Jeżeli ktoś odpowiedzi jeszcze nie zna, to ją później pozna, ale to takie, myślę, pytanie jeszcze w miarę przystępne. Typy pytań. I tutaj na samej górze mieliśmy dwa typy pytań, pozwalające na właśnie wprowadzanie przez użytkownika tekstu.
1: Akapit. Krótka odpowiedź, typ pytania.
0: Krótka odpowiedź i akapit. Krótka odpowiedź będzie właśnie wtedy, kiedy chodzi nam o wprowadzenie jakiegoś jednego wyrazu, jednego zdania, a akapit, kiedy użytkownik ma się jakoś rozpisać, więc tutaj to będzie po prostu krótka odpowiedź, bo nam chodzi o jedno słowo. I pytanie ostatnie. Pytanie będzie miało treść, co to jest lambo. I tutaj, jako że można się już bardziej rozpisać, to wybieramy właśnie akapit. I teraz jeszcze kolejna ważna rzecz, o której nie powiedziałam. To pole pominęłam, wymagane. Pytanie wymagane to jest takie, które będzie oznaczone gwiazdką i takie, bez którego wypełnienia formularz się nie prześle. Ale warto jest jakiekolwiek pytanie zaznaczyć, jako wymagane z tego względu, że jeżeli użytkownik nie będzie o tym wiedział lub zapomni, a w dowolnym miejscu podczas wypełniania formularza naciśnie Enter, to jeżeli żadne pytanie nie będzie oznaczone jako wymagane, wówczas formularz zostanie przesłany bez względu na to, czy jest kompletny, czy nie. A jeżeli jakiekolwiek pytanie będzie wymagane, no to mu się nie pozwoli przesłać. Więc ja to pytanie oznaczę jako wymagane, tak aby ten problem nie zaistniał. I to by się wydawało, że to już wszystko, ale co w takiej sytuacji, jeśli się pomyliliśmy, jeżeli chcemy zamienić kolejność pytań, bo akurat jest taka konieczność, względnie formularz z jakichś powodów nie zachował się zgodnie z naszymi przewidywaniami, bo tak się dzieje. Ja po prostu już tutaj opanowałam kolejność konkretnych zachowań, jaką polecam, żeby to działało, ale no bywa różnie. Więc co, jeżeli będzie taka sytuacja? Wówczas przydają nam się skróty klawiszowe, które warto zapamiętać, mianowicie Ctrl-Shift-J i Ctrl-Shift-K, które służą do zmiany pozycji pytania w formularzu. Ctrl-Shift-J przesuwa pytanie o jedną pozycję w dół, a Ctrl-Shift-K w górę. I załóżmy, że chcemy zamienić kolejność tych naszych dwóch otwartych pytań w ostatniej sekcji. Tym samym już jesteśmy na pytaniu,
1: co to jest klamko?
0: I załóżmy, że chcemy, aby ono nie było ostatnie, tylko aby ostatnie było to pytanie o sprzętowy syntezator. Zatem musimy użyć wtedy skrótu Ctrl-Shift-K. I wtedy pytanie już nam się przesunęło o pozycję wyżej. A dowodem na to, że to się stało, będzie to, że zaraz obejrzymy sobie, jak wygląda nasza ankieta, a do tego służy bardzo ważny przycisk, którego ja używałam bardzo często, kiedy tworzyłam ankietę do swojej pracy licencjackiej, gdyż chciałam sprawdzać, czy tam wszystko wygląda w porządku, a mianowicie przycisk podgląd, który sobie znajdziemy. Przeszłam jeszcze raz na początek strony i podgląd.
1: About blank, elementy, about blank, ankieta, przycisk. Przycisk, zgłasz problem, dobre.
0: No to mnie przerzucił na dół, ale...
1: Przycisk, edytuj ten formularz.
0: Bez sensu, ale na górze, wróciłam na górę. Mamy tam przycisk, edytuj ten formularz, czyli możemy łatwo wrócić do tej poprzedniej sytuacji, jeżeli chcemy coś poprawić. I jedziemy sobie strzałką w dół.
1: Na górę, kolumn 1, ankieta na potrzeby edytuj.
0: Czyli to jest ten tytuł i opis formularza, widać, że nam się wszystko dobrze udało.
1: Lista elementów, lęki na górę, część pierwsza. Pytam na lank, lęte.
0: Czyli to tutaj się zaczyna ta właśnie pierwsza sekcja. I teraz pojawi nam się, przynajmniej taką mam nadzieję, pierwsze pytanie.
1: Na górę, kolumn 2, który z tych czytników ekranu funkcjonuje w systemie Android.
0: Jak widać, popełniłam jakąś tam literówkę w słowie czytniku, zdaje się, czytników, więc mogłabym tutaj za pomocą przycisku edytuj się przenieść i dokonać poprawy, ale myślę, że już szkoda na to czasu, wiadomo o co chodzi i jak to należy zrobić.
1: Przycisk opcji inne oznaczone talkback.
0: Zaznaczymy sobie talkback.
1: Oznaczone talkback. Przycisk opcji inne oznaczone wolce. Przycisk opcji inne oznaczone narrator. Nagłówek kolumn 2, który z tych formatów jest formatem kompresji bezstratnej. Lista. Nagłówek kolumn 2, który z tych lista.
0: Tu mamy listę, więc musimy ją sobie rozwinąć. One tak prawdę mówiąc, nie są tu chyba najwygodniejsze, więc średnio polecam ich stosowanie. No ale może też się zdarzyć tak, że będziemy robić formularz nieprzeznaczony dla osoby niewidomej, a być może widzącym jest się tym wygodniej posłużyć. Ja go jakoś tu rozwinęłam. Mamy, że to jest flac.
1: Które z tych klientów służą do obsługi Twittera, grupa Blitzken, mógł betole wyboru nieoznaczone. Ankieta, dokument.
0: I dlatego teraz on nam tu troszkę zgłupiał po tej liście.
1: Pole Blitzken, mógł bet. Pole wyboru nieoznaczone. Pole wyboru Blitzken, mógł bet. Pole wyboru nieoznaczone, Blitzken, mógł bet.
0: Tu mamy to pytanie o klienty Twittera, więc zaznaczamy sobie spacją.
1: Blitzken, mógł bet. Pole wyboru nieoznaczone. Trek, pole wyboru oznaczone.
0: IDQ.
1: Pole wyboru oznaczone. Pole wyboru oznaczone. Trek,
0: oba klienty są oznaczone.
1: Pole wyboru nieoznaczone. Inne. Pole edycji.
0: I tutaj moglibyśmy wpisać inne, czyli podać jakąś inną odpowiedź, inną nazwę klienta, ale to już wiadomo, co chodzi.
1: Na górę kolumn 2, na kocenie programu 2. 1. Przycisk opcji inne oznaczone 1. 2, 3, 3,
0: no to ocenimy
1: przycisk
0: najwyżej.
1: Przycisk opcji inne oznaczone 4. Lęk. Przycisk opcji inne oznaczone lęk. Oznaczone. Koniec lista, przycisk dalej.
0: I tu mamy przycisk dalej, czyli tak jak mówiłam, on przenosi nas do sekcji drugiej.
1: Ankieta, przycisk edytuj ten formularz, nagłówek lista elementów, 4 nagłówek części druga. Pytania otwarte, nagłówek poziom 2, co to jest klamba?
0: I jak widać zamieniła nam się kolejność pytań, czyli ten skrót działa.
1: To na odpowiedź. Pole edycji wielowierzone wymagane, nie prowadzi nowy wpis.
0: Wymagane, czyli już wiemy, że jest oznaczone gwiazdką. Ja tutaj nie będę już myślała jakiejś opowieści o klangu i charakterystyki, więc sobie wpiszę wielokropek.
1: Kropka, kropka, kropka.
0: Bo coś przecież muszę wpisać, skoro uczyniłam to pytaniem wymaganym. Idę dalej tabulatorem.
1: Jak nazywa się sprzętowy syntezator produkowany w latach 90 przez firmę Warburg, pole edycji pusta.
0: I wpisujemy odpowiedź. Mamy tu pole edycji służące do wpisania takiej krótkiej odpowiedzi. Wpisujemy kubusz.
1: Wstecz przycisk. Przeszli przycisk.
0: I klikamy przycisk. Prześlij.
1: Stacja. Ankieta.
0: I to by było na tyle, jeżeli chodzi o wysyłanie odpowiedzi.
1: Ankieta. Twoja odpowiedź została napisana.
0: Super.
1: Link przeszli kolejną odpowiedź. Ten formularz został.
0: No może nie.
1: Ankieta. Ankieta. Twoja odpowiedź. Ten formularz. Odwiedzony link formularze. Grafika dobre. Odwiedzony link formularze. Ankieta. Przycisk. Nigdy nie podda. Przycisk dalej. Przycisk edytuj ten form.
0: I teraz wrócimy sobie, wycofałam się z tej informacji. Znalazłam przycisk edytuj ten formularz. Wrócimy sobie tutaj, bo zobaczymy sobie, jakie jeszcze mamy dodatkowe opcje. Mianowicie interesują nas takie dwa przyciski, które zaprezentuję.
1: Tytuł do przemieszczenia oznacz mi paleta koloru pod wybrany przycisk, ustawienia przycisk, wyżej przycisk.
0: Ustawienia i wyślij. Od ustawień zaczniemy.
1: Ustawienia przycisk. Ankieta formularze dobre, Mozilla Firefox, nieznane ankieta formularze dobre, Mozilla Firefox, ustawienia, dialog, zapisz przycisk. Dialog z zakładkami, ogólne zakładki.
0: Mamy tutaj trzy zakładki. Ogólne.
1: Prezentacja, testy zakładka.
0: Prezentacja i testy. Pokażę na razie te pierwsze dwie zakładki.
1: Ogólne zakładka zaznaczony 1 czy.
0: W zakładce ogólne mamy takie opcje jak zbieraj adresy e-mail. Gdybym to zaznaczyła, to zanim jeszcze rozpoczęłyby się pytania w moim arkuszu, byłoby pole wymagane do wpisania adresu mailowego. Ja tego nie zaznaczałam, żeby tutaj już swojego adresu nie podawać, ale jest to potem przydatne o tyle, że widzimy, z jakiego adresu została wysłana dana odpowiedź.
1: Ustawienia formularza, które wymagają zalogowania grupa ogranic do jednej odpowiedzi, pole wyboru nieoznaczone.
0: To chyba jasne.
1: Zezwalam osobom wypełniającym formularz na wykonywanie następujących czynności, grupa edytować odpowiedzi po ich przesłaniu, pole wyboru nieoznaczone.
0: Wtedy, jeżeli oznaczymy edytować odpowiedzi po ich przesłaniu, wówczas osoby wypełniające formularz będą miały link edytuj swoją odpowiedź, a jeżeli nie, no to co zostało raz wypełnione, to już zostało i nie ma poprawek.
1: Zobaczyć wykresy z podsumowaniem odpowiedzi tekstowe, pole wyboru nieoznaczone.
0: Tutaj również osoby będą mogły sobie zobaczyć poprzednie odpowiedzi, jeżeli na to pozwolimy.
1: Anuluj przycisk.
0: I to tyle.
1: Zapisz przycisk. Dialog z zakładkami. Ogólne. Prezentacja.
0: Druga zakładka. Prezentacja.
1: Opcje prezentacji. Grupa. Pokaż pasek postępu. Pole wyboru nieoznaczone. Pomierz kolejność pytań. Pole wyboru nieoznaczone. Pokaż link do przesyłania kolejnych odpowiedzi. Pole wyboru. Wiadomość z potwierdzeniem. Pole edycji. Wielowierzone. Pusta.
0: Jeżeli to napiszemy, to oprócz tego, że twoja odpowiedź została zapisana, to jeżeli to pole wypełnimy jakimś tam naszym komunikatem, wówczas osoba, która formularz wypełni, dostaje jakiś komunikat w stylu dziękuję ci za wypełnienie ankiety, pozdrawiam cię.
1: Anuluj przycisk.
0: I to tyle. Do trzeciej zakładki, jak wspomniałam, wrócimy za chwilę.
1: Dialog.
0: I kolejny przycisk.
1: Tekst krótkiego. Przycisk. Tytuł przemieszcz oznaczyć paleta. Podbyt ustawię wyżej więcej przycisk.
0: Wyślij.
1: Niedostępne ankieta formularze dobre Mozilla Firefox, nieznane ankieta formularze dobre Mozilla Firefox, okno wyzywania formularza, dialog zbieraj nazwy czytowników, opcje wyzywania formularza, zamknij przycisk.
0: Jak zaraz zobaczymy, ten przycisk i zawarte pod nim menu służy do przesyłania naszego formularza innym użytkownikom, a możemy to zrobić na kilka sposobów.
1: Zbieraj nazwy czytowników, pole wyboru nie, zamknij przycisk, opcje wyzywania formularza, dialog z zakładkami, wyżej formularze, mailem, zakładka zaznaczony 1 czy.
0: To jest jedna opcja. I wówczas mamy takie dodatkowe opcje.
1: Udostępnij formularz przez dobre plus przycisk. Udostępnij formularz przez acebok, czy udostępnij formularz przez kliknęła, czy do lista rozwijana z innym tematem, to uzupełniamy edytowalne pusta.
0: Tutaj możemy wpisać adres, na przykład właśnie mailowy jakiejś konkretnej osoby.
1: Temat choreby, czyli pusta.
0: No i wiadomo, tak jakby choreby, to był mail. Choreby,
1: pusta.
0: Jakąś dodatkową informację.
1: Dołącz formularz do mail, choreby, bo nieoznaczone.
0: To dotyczy tego, czy formularz również ma się znajdować w treści maila, czy tylko link do niego.
1: Dodaj współpracownik w link. Anuluj przycisk, wyżej przycisk. Zamknij przycisk. Zbieraj nazwy użytkowników, które wybory nieoznaczone. Opcje wyzywania formularza dialog za klatkami. Wyżej formularz mailem za klatkami. Wyżej formularz przycisk link za klatka zaznaczony.
0: Możemy również wysłać przy użyciu linku, czyli tak naprawdę to, co możemy zrobić równie dobrze, biorąc sobie ten link z paska adresu, ale tutaj również możemy...
1: Udostępnij formularz przez dobre plus przycisk
0: udostępnij link do
1: udostępniania choreby, czyli tylko do odczytu zaznaczone https://docs.dobre.com/..
0: Taki długi link, on taki jest zawsze długi, który się wygenerował do wysłania mojego formularza.
1: Skrócił pole wyboru nieoznaczone. Anuluj przycisk.
0: I to jest to najważniejsze.
1: Zamknij przycisk. Zbieraj nazwy użytkowników, pole wyboru nieoznaczone. Opcje wyzywania formularza dialog za klatkami, wyżej formularz przycisk link za klatka
0: zaznaczony,
1: udostęp, wyżej formularz mailem za klatka zaznaczony, jeden czy, wyżej udostępnij formularz przycisk umieszczonego kodu HTML za klatka zaznaczony, czy.
0: Przy użyciu umieszczonego kodu HTML, to już tutaj nie będziemy zerkać, to generalnie służy do tego, gdybyśmy chcieli formularz osadzić na przykład na stronie internetowej. To są te takie najważniejsze dodatkowe opcje. No to teraz możemy zobaczyć, jak prezentują się odpowiedzi zawarte, a raczej udzielone przeze mnie w formularzu. W tym celu przypominamy, najpierw opuścimy te ustawienia. I przypominamy sobie, że mieliśmy tam takie dwie zakładki na górze. Na razie jesteśmy w zakładce pytania, a teraz należy się przemieścić do zakładki odpowiedzi. Teraz ja już tak poza anteną wypełniłam sobie formularz jeszcze raz, tak aby zobaczyć, abyśmy mogli zobaczyć, jak tutaj wyglądają te statystyki, jeżeli chodzi o odpowiedzi, jak one są prezentowane. Bo tak uznałam, że będzie lepiej, jeżeli zobaczymy to na więcej niż jednej odpowiedzi. Ale po kolei, jesteśmy w tej zakładce. Mamy dwie odpowiedzi, jak widać. I teraz.
1: Dwa odpowiedzi. Przycisk wyzywania odpowiedzi do nowego arkusza kalkulacyjnego.
0: Tym się nie bawiłam, szczerze mówiąc.
1: Przycisk menu z innym te rozwijamy więcej opcji odpowiedzi.
0: Więcej opcji odpowiedzi. To też są przydatne różne sytuacje, bo na przykład.
1: Menu otrzymuje nagle powiadomienie o nowych odpowiedziach. Otrzymuje nagle powiadomienie o nowych odpowiedziach. Opcja menu nieoznaczone. Wybierz miejsce zapisywania odpowiedzi. Element menu rozłącz formularze akceptowane. Przycisk menu rozwinięte.
0: No,
1: przycisk menu z innym te rozwijamy więcej opcji odpowiedzi.
0: Rozwinęłam je jakoś spacją. No myślę, że najważniejsza jest ta opcja dotycząca otrzymywania maila o nowej odpowiedzi. To znaczy, że nie będziemy musieli co chwilę sprawdzać, czy ktoś nam już odpowiedział na nasz formularz, tylko dostaniemy taką informację na maila, że nowa odpowiedź się pojawiła, ale to nas na razie nie interesuje. Ale dobrze, że tak.
1: Przycisk
0: można.
1: Opcji oznaczone podsumowanie odpowiedzi, przycisk opcji nieoznaczone widok poszczególnych odpowiedzi.
0: Podsumowanie odpowiedzi i widok poszczególnych odpowiedzi. To są dwa przyciski i dwa takie widoki, które możemy mieć. Domyślnym, jak widać, bo jest oznaczone, jest podsumowanie odpowiedzi. I teraz.
1: Nagłówek część pierwsza, który z tych czytników ekranu funkcjonuje w systemie Android. Dwa odpowiedzi. Klikalne talkback, klikalne voiceover, klikalne narrator, klikalne blend 90%, klikalne blend 90%.
0: Tu są jakieś takie diagramy, średnio w sumie jak widać z tego wiadomo, która odpowiedź ma ile procent. Ja tak sobie tutaj fałszywie zaznaczyłam voiceover, kiedy wypełniałam ankietę po raz drugi.
1: Tabela 4 linii, 2 kolumn, talkback, 1, voiceover, 0, narrator, 1.
0: A, narratora zaznaczyłam, no dobrze, mniejsza z tym.
1: Koniec tabela, który z tych formatów jest formatem kompresji bezstronnej. Dwa odpowiedzi. Klikalne MP3, klikalne OBK, klikalne LAC, klikalne blend 90%, klikalne blend 90%.
0: Tu też zastosowałam jakąś błędną odpowiedź, a co?
1: Tabela 4 MP3, 1, OBK, 0, LAC, 1.
0: No tak, wiadomo, że prawidłowa odpowiedź jest flac i tak dalej, i tak dalej. Kolejne pytanie mamy o tego Twittera. No to z tego też tak średnio się czegokolwiek jest niestety domyślić, ale ponoć te diagramy są bardzo ładne wizualnie.
1: Tabela, czyli liczba. Wartość liczby, liczba 1. Wartość liczby, mógł być. Liczba, wartość 3, b. Liczba 2.
0: Tak, ponieważ ja swoim drugim wypełnieniem zaznaczyłam tylko The Cube'a, więc są dwie odpowiedzi na The Cube'a, jedna na Chicken Nugget'a.
1: Koniec tabela na ocenie użyteczność programu MDA. Dwa odpowiedzi. Klikalne, klikalne 1, klikalne 2, klikalne 3, klikalne 4, klikalne 5, klikalne 0, klikalne 1, klikalne 2, klikalne 0, 0%, klikalne 0, 0%, klikalne 0, 0%, klikalne 0, 0%, klikalne 2, 100%.
0: No jakbyśmy policzyli, to byśmy się zorientowali, że na tę ostatnią odpowiedź jest najwięcej wskazań.
1: Tabela 6, liczba, wartości 1, liczba 0, wartości 2, liczba, wartości 2, liczba 0, wartości 5, liczba 2.
0: Tak, czyli dwa razy zaznaczyłam w skali najwyższą notę.
1: Koniec tabela na główek części druga. Co to jest klando? Dwa odpowiedzi. Dwa. Jak nazywam się sprzętowy? Dwa. Dwa odpowiedzi. Dwi. Kropka, krok, krok, stacja. Lewy, dwa.
0: Aha, ponieważ za jednym, za drugim razem wpisałam tutaj wielokropek, no coś musiałam wpisać, to mam zaznaczone, że taka odpowiedź się pojawiła dwukrotnie, więc nie podaje mi tego wielokropka raz, tylko że taka odpowiedź zaistniała tutaj dwa razy. No i tu potem będziemy mieć już ostatnie pytanie, wiadomo o co chodzi, ale możemy każdą odpowiedź sobie wyświetlić indywidualnie i to jest wygodniejsza forma. Ja też na szczęście głównie z niej korzystałam, kiedy opisywałam już swoje ankiety i poszczególne odpowiedzi w mojej pracy, bo raczej każdą z osób badanych opisywałam indywidualnie, na szczęście jak widać, bo te diagramy tutaj tak średnio sobie z nimi. Ale też można jakoś się rozczytać. Znajdujemy sobie ten
1: przycisk. Aha.
0: Jeszcze to, akceptowanie odpowiedzi. Jeżeli to odznaczymy, wówczas jeżeli ktoś sobie otworzy nasz formularz, będzie, że ten formularz już nie przyjmuje odpowiedzi. Jeżeli chcemy już zakończyć, skończyły się badania, niech nam już nikt to więcej nie napisze, to wówczas mamy akceptowanie odpowiedzi odznaczone.
1: Poczułowanie odpowiedzi, przycisk opcji oznaczone. Widok poszczególnych odpowiedzi, przycisk opcji inne oznaczone.
0: Widok poszczególnych odpowiedzi. I teraz.
1: Przycisk niedostępny, potrzebny odpowiedź. Pokrętło pole edycji 1.
0: Mamy na pokrętle, będziemy mieć, jak sobie tu wejdziemy, odpowiedź jedną i drugą. Zostańmy przy tej pierwszej, bo była prawidłowa, żeby już tutaj nie mieszać i błędnych informacji nie wprowadzać na te wszystkie pytania.
1: Przycisk następna odpowiedź.
0: Ale tak łatwo moglibyśmy się do tej następnej już przenieść. Gdybyśmy mieli oznaczone zbieranie adresów e-mail, to byśmy widzieli, z jakiego maila przyszła każda kolejna odpowiedź.
1: Przycisk wydrukuj odpowiedź. Przycisk zoom odpowiedź. Odpowiedź inne można edytować.
0: No właśnie, bo to miałam tę opcję odznaczoną.
1: Nagłówek poziom 1 ankieta. Ankieta na potrzeby audycji. Lista elementów, lęk nagłówek, część pierwsza. Pytania zamknięte. Nagłówek poziom 2, który z tych czytników ekranu funkcjonuje w systemie Android. Przycisk opcji oznaczone niedostępne TalkBack. TalkBack przycisk opcji niedostępne nieoznaczone VoiceOver.
0: No i tutaj jak widać przedstawia się cały ten mój... całe te moje odpowiedzi, więc już tego...
1: VoiceOver. Przycisk opcji niedostępne.
0: Nie będziemy czytać.
1: Nagłówek poziom lista niedostępne. Nagłówek poziom 2, który z tych klientów służą do lista niedostępne.
0: Bo jej nie lubię.
1: Nagłówek poziom 2, który z tych klientów służą do obsługi Twittera. Pole wyboru oznaczone niedostępne listem mógłbyt. List pole wyboru oznaczone niedostępne trekbę. Trek pole wyboru niedostępne nieoznaczone inne.
0: No tak, no już nie będziemy tego w całości czytać. Wiadomo, że w wygodny sposób możemy sobie każdą odpowiedź sprawdzić, a nawet ją wydrukować. Taka jeszcze informacja dotycząca tej sytuacji, kiedy wysyłamy komuś prośbę mailem o wypełnienie naszego formularza, a raczej zapraszamy go, bo chyba taka jest ta automatyczna treść, że zapraszam Cię do wypełnienia mojego formularza Google. Jeżeli dobrze pamiętam, tak mi się wydaje, że jeżeli mamy zaznaczoną w tym przycisku wyślij te opcje odnośnie zbierania nazw, czy też zbierania adresów, wówczas nie dość, że będziemy widzieli w zakładce odpowiedzi, ile osób nam jeszcze nie skorzystało z tej prośby o wypełnienie formularza, no to jeszcze będziemy widzieć, kto nam zalega z tym wypełnieniem naszej ankiety i wówczas nawet możemy tę osobę ponaglić, żeby jednak pamiętała o nas i naszym formularzu. A teraz, jako że ten formularz nadaje się do tego w pełni, który już mamy, to na jego bazie pokażę, jak tworzymy arkusze testowe. Też myślę, funkcja bardzo przydatna, bo takich prostych, dostępnych narzędzi do tego celu trochę brakuje. W tym celu wracamy do zakładki, w której już byliśmy, a jest to zakładka ustawienia.
1: Strona do tytułu, przemieszcz do znacznego jest paleta kolor pod wybrał ustawienia przycisk.
0: Ustawienia, raczej do przycisku. Tam dopiero znajdziemy zakładkę test.
1: Ankieta formularzego obręczy

0: Zanimy.
1: To musimy w takim razie zaznaczyć i wtedy otworzą nam się wszystkie pozostałe opcje testowania.
0: Oznaczone. Oznaczone. Opcje testów gruba okres, kiedy publikować oceny gruba wymagane później po ręcznym sprawdzeniu przycisk opcji oznaczone włącza zbieranie adresu email 2 z 2.
1: Albo...
0: Natomiast po przesłaniu każdego formularza przycisk opcji oznaczone 1 z 2.
1: O co tu chodzi? Sam formularz, jeżeli będzie zawierał tylko i wyłącznie pytania zamknięte, sprawdzi się bez problemu automatycznie. Ale sęk tkwi w pytaniach otwartych. Gdyż, jak zaraz pokażę, możemy zdefiniować jakąś oczekiwaną odpowiedź w takim pytaniu otwartym i wtedy ona jak najbardziej zostanie uznana za poprawną. Ale jeżeli liczymy się z tym, że osoby wypełniające test mogą udzielić odpowiedzi innych, które też mogą być zakwalifikowane jako poprawne, wówczas warto skorzystać z tego ręcznego sprawdzenia, żeby samemu ocenić, czy te odpowiedzi są poprawne, czy nie są poprawne. Jak przed chwilą było powiedziane, taki formularz automatycznie zbiera adresy mailowe, gdyż powiadamia osoby, które wypełniały formularz, że już wyniki zostały opublikowane i daje tym samym link do tego, żeby je sobie zobaczyć. W tej pierwotnej wersji, jeżeli formularz jest sprawdzany od razu, adresy mailowe zbierane nie są, ponieważ od razu po sprawdzeniu użytkownik dostaje taki link, żeby sobie odpowiedzi podejrzeć, co za chwilkę zobaczymy.
0: Okres, co mogą zobaczyć użytkownicy wypełniający formularz, grupa pytania z nieprawidłowymi odpowiedziami, pole wyboru oznaczone, oznacz pytania z nieprawidłową odpowiedzią. Oznacz pytania z nieprawidłową odpowiedzią. Poprawne odpowiedzi, pole wyboru oznaczone, pokaż poprawną odpowiedź do każdego pytania po opublikowaniu ocen.
1: No tak, ale możemy tego na przykład nie chcieć, to byśmy sobie odznaczyli. Ja na razie tu wszystko zostawię zaznaczone.
0: Pokaż poprawną odpowiedź do każdego pytania. Wartości punktowe, pole wyboru oznaczone, wyświetla łączną liczbę punktów i liczbę punktów otrzymaną za każde pytanie. Wyświetla łączną liczbę punktów i liczbę punktów otrzymaną za każde pytanie. Anuluj przycisk. Zapisz przycisk.
1: Zapisujemy.
0: Pole edycji wielowierszowej, jak nazywa się sprzętowy syntezator produkowany.
1: Dobrze, no to tu mnie przerzucił, a ja chcę sobie być gdzieś na początku.
0: Strona główna formularzy, tytuł do, przenieś do folderu przycisk, tytuł dokumentu, pole edycji, ankieta, przem, poznaczyć paleta kolorów, podgląd, przy ustawieniu, wyżej, przycisk, lęce, przycisk, menu,
1: no
0: innym, te rozwijamy.
1: Dobrze, w tych przyciskach, bo tak mi jakoś najwygodniej. Czyli litera F jest w użyciu.
0: Konto dobre, mile na dziś mieszka, mile, dodal pytanie, dodal tytuł, dodal obraz, dodal do, rozwin sekcji, rozwin menu, tytuł formularza, pole edycji, wielowierszowe.
1: Tu już sobie wejdę w ten formularz i zaraz się znajdziemy przy pierwszym pytaniu.
0: Opis formularza, pole, zmienię, tytuł na dół, powielę, usunę, więcej, opis opcjonalny, pole edycji, tytuł pytania, pole edycji, wielowierszowe.
1: Mieliśmy to pierwsze pytanie o czytnik ekranu na system Android.
0: Dodal obraz, treść, typy pytań, opcje, dodal.
1: I ono sobie jest.
0: Wartość opcji, pole, dodal obraz, usun opcję, wartość opcji, dodal, usun opcję, dodal, klucz odpowiedzi i punkty, przycisk.
1: Klucz odpowiedzi i punkty, o to nam chodzi, to rozwijamy.
0: Stacja, narrator, pole wyboru, nieoznaczone, PKT, pokrętło, pole edycji, zaznaczone 0.
1: Za ile punktów chcemy, aby było to pytanie, jeżeli osoba odpowie prawidłowo? No przyjmijmy, że za jeden takie pytanie testowe będzie. Więc wybieramy sobie na pokrętle.
0: Jeden oznaczone.
1: Że jeden. I teraz cofamy się.
0: Opis opcjonalny, pole edycji, wielowierszowe, zaznaczone pytania zamknięte. PKT, pok...
1: A, nie cofamy się, tylko idziemy, gdyż ten klucz jakby nam się otworzył przed tym pytaniem. I teraz musimy wybrać, zaznaczyć tę odpowiedź, która jest prawidłowa, w tym przypadku pierwsza odpowiedź, czyli talkback.
0: Talkback, pole wyboru, nieoznacz, stacja oznaczone.
1: I to mamy, tak samo możemy dalej. Możemy
0: dodać komentarz do odpowiedzi, przycisk.
1: Dodać komentarz, czyli dać jakieś tutaj jeszcze swoje uwagi.
0: Edytuj. Tytuł pytania, pole edycji wielowierszowe zaznaczone, który z tych formatów jest formatem kompresji bezstratnej.
1: To ja tak pooznaczam też kolejne pytania. Wpisałam prawidłowe odpowiedzi dla pytania drugiego i trzeciego i usunę pytanie czwarte, gdyż ono tutaj nie ma sensu w tej testowej formie. I tutaj pod tym pytaniem mamy przycisk.
0: Przycisk powiel element. Przycisk usuń element.
1: Usuń element i ono nam go usunie.
0: Klikalne pole edycji 1 PKT pokrętu.
1: Dobrze.
0: Karty przeglądar, ankieta formularzego.
1: I teraz.
0: Element usunięty.
1: Dobrze.
0: Element usunięty, element usunięty. Rank komne.
1: Przeszliśmy na dół.
0: Sekcja 2 z 2.
1: Jak tego poprzedniego pytania pozbyłam się również pytania o Klango. Z tego względu, że jedno pytanie otwarte nam wystarczy po to, żeby zobaczyć to, co chcemy zobaczyć.
0: Dodaj obraz treści, pytanie lista, krótka odpowiedź.
1: Jesteśmy na tym pytaniu dotyczącym syntezatora sprzętowego.
0: Klucz odpowiedź, element, klucz odpowiedź, link, przycisk, stacja, PKT, pokrętło, pole edycji, zaznaczone 0. Poprawna odpowiedź, pole edycji, PKT, pokrętło, pole edycji, zaznaczone 0.
1: Możemy uznać, że to jest pytanie za dwa,
0: jeden i dwa
1: punkty, bo jest otwarte. I poprawna odpowiedź to Kubuś. Jak opuszczę teraz ten tryb formularza, to gdzieś tu powinnam mieć taką nawet uwagę, o której ja sama wcześniej wspominałam.
0: Koniec pole edycji, identyczne odpowiedzi będą oznaczane jako prawidłowe, inne odpowiedzi będzie trzeba ocenić ręcznie.
1: Dokładnie, tak o tym właśnie mówiłam. Więc to już myślę, że nie wymaga dodatkowego komentarza. Więc ja w tym momencie przeniosę się do podglądu.
0: Strona tytuł do przemieszcz oznaczmy, paleta kolory podgląd przycisk. About blank, lampy, about blank, ankleta, przycisk, edytuj ten formularz, nagłówek, poziom 1, ankleta.
1: I wypełnię ten test, już nie będę pokazywać jak to robię, pokażę tylko jak się przedstawią wyniki tego testu. Wypełniłam nasz test i kliknęłam w link wyświetl swój wynik i w ten oto sposób mogę już zobaczyć swoje rezultaty, gdyż mieliśmy zaznaczoną ta opcja, aby wyniki publikować natychmiast.
0: Nagłówku na punkt. Nagłówku na 2 zeszły lęcz. Pusta. Ankleta na potrzeby audycji. Nagłówek poziom 2, który z tych czytników ekranu funkcjonuje w systemie Android. 1/1 przycisk opcji oznaczone niedostępne talkback. Talkback przycisk opcji niedostępne miał na dwójce przycisk narrator. Nagłówek poziom 1/1. Nagłówek poziom 2, który z tych formatów jest formatem kompresji bezstronnej.
1: Tutaj też odpowiedziałam dobrze. W kolejnym pytaniu przeniosłam się literą H do kolejnego nagłówka, czyli kolejnego pytania. Tutaj mam 0 punktów, ponieważ zaznaczyłam tylko jeden z klientów.
0: Pole wyboru blisko mógłbyć, pole wyboru oznaczone niedostępne blisko blisko, pole wyboru niedostępne miał znaczek, pole wyboru niedostępne miał znaczone inne, inne pole edycji niedostępne, nagłówek poprawna odpowiedź. Pole wyboru oznaczone niedostępne blisko mógłbyć, pole wyboru oznaczone trek, koniec lista, lista elementów, czy nagłówek części druga, pytanie otwarte. Nagłówek poziom 2, jak nazywa się sprzętowy syntezator produkowany w latach 90 przez firmę Harpo. /2.
1: Tutaj tak nam to czyta jako /2, no bo mamy to pytanie otwarte, które mogłoby właśnie ręcznie sprawdzone być i wtedy być może inne odpowiedzi niż ta właściwa mogłyby teoretycznie zostać uznane za poprawne. No ja tutaj sobie wpisałam wielokropek, żeby już nie wymyślać.
0: Nagłówek poprawna odpowiedź.
1: I widzę, że poprawna odpowiedź to
0: Kubuś.
1: To Kubuś. Również my możemy sobie tam w odpowiedziach wyświetlić taki widok. My jako twórcy formularza wyświetlić widok tych już otrzymanych odpowiedzi, tak jak już to robiliśmy wcześniej. Przy czym jeżeli są to arkusze traktowane jako testy, wówczas widzimy pełną statystykę, jaka była średnia prawidłowych odpowiedzi w danym pytaniu, mediana i różne tam takie inne pojęcia, których nawet nie wszystkie dokładnie rozumiem, ale my jako twórcy formularza mamy dostęp do takiej statystyki. Jeszcze jedna taka uwaga odnośnie tego, co się dzieje, jeżeli formularz zbiera adres mailowy, bo wtedy i tylko wtedy w formularzu otwiera się takie zadanie weryfikacyjne i mamy do zaznaczenia, że nie jesteśmy robotem. I to myślę, że to nie jest problem, tylko sobie wtedy to zaznaczyć, bo to właśnie jest tylko w tym typie formularzy zbierających adresy mailowe. W porównaniu do innych serwisów służących do ankietowania, takich jak ankietka.pl chociażby, gdzie musimy wpisać kod z obrazka, no to tutaj jednak naprawdę żadnych problemów nie ma. I to myślę tak z grubsza byłoby wszystko, jeżeli chodzi o takie najważniejsze funkcje formularza, choć na pewno jest ich jeszcze wiele, gdyż jak wspomniałam, jest to bardzo złożone narzędzie, ale myślę, że te najważniejsze udało mi się przedstawić. Jeżeli byłyby jakieś pytania, zagwozdki, sugestie, to zapraszam do dzielenia się nimi w komentarzach. A ja już dziękuję za uwagę. Mówiła do Państwa Milena Wiśniewska i zapraszam do wysłuchania kolejnych odcinków Tyflo Podcastu. Być może z moim udziałem. Do usłyszenia.
2: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
3: Dzień dobry, jesień już nas ciągnęła, a tymczasem 101. audycja Tyflo Przeglądu. No i dzisiaj jesteśmy, zdaje się, w szóstkę. Jest Mikołaj Hołysz, jest Michał Dziwisz, jest Robert Łabęcki,
4: dobry
3: jest
4: wieczór.
3: Paulina Gajoch, Paweł Masarczyk i ja, czyli dobry Tomasz Bilecki.
5: Dobry wieczór.
3: No i cóż, jak zwykle na początku Robert powie, cóż to dzisiaj w Tyflo Przeglądzie nam się szykuje.
6: W tym tygodniu w Tyflo Przeglądzie. Nowości w Discordzie ciąg dalszy. Aplikacje dla niewidomych i ich problemy z kontrolą Apple. Fluent Search zyskuje dostępność. System iOS 15.1 Beta 1 poprawia sporo dostępnościowych błędów. Rango, inteligentna nakładka na białą laskę. Francuzi udostępniają telefonię osobom głuchoniewidomym. Opowiemy o tym, czy monitor brajlowski można zasilać ogniem. Nowa wersja GarageBand na system iOS z usprawnieniami dostępności. Niebawem nowe tryby i waluty w Google Lookout. W poszukiwaniu instruktora idealnego, ankieta Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Projekt Access Kit. Czy dziwne interfejsy graficzne staną się dla nas bardziej dostępne? Cena elektroniki znów pójdzie w górę. Promocja w Allegro Smart. Darmowa wysyłka kurierem już od 40 zł. Robotask. Dostępny program do automatyzacji systemu Windows. iPhone być może pomoże wykryć depresję. One Password otrzyma funkcję ukrywania e-maila użytkownika. Śmierć Skype. Nie dla Microsoftu, zapowiada się nowa aktualizacja. Nie tylko Androidy, mnóstwo starszych urządzeń może stracić dostęp do internetu z początkiem października.
3: No i tak to mniej więcej wyglądają nasze newsy. Jeszcze warto
4: Powiedzieć, że będzie ich więcej.
3: Tak, można powiedzieć, że będzie ich więcej. Natomiast no, warto jeszcze powiedzieć, że na stronie kontakt.tyflopodcast.net można znaleźć sposoby kontaktu z nami. Tych sposobów jest dość dużo, więc prosimy odwiedzić tę stronę, bo tam można się dowiedzieć, jak do nas zadzwonić, jak do nas napisać. I oczywiście nadajemy na Facebooku, nadajemy w Tyfloradiu. No i to chyba tyle, jeżeli chodzi o takie komunikaty.
5: Mamy także też Discorda teraz.
3: Tak, i mamy też oczywiście Discorda teraz.
5: Ja tutaj monitoruję kanał Tyflo Przegląd. Najlepiej na tym kanale, jeżeli jesteście już członkami naszego serwera, no albo i członkiniami, pisać z różnym feedbackiem, z jakimiś waszymi pytaniami, komentarzami do tego, co mówimy i ogólnie udać się w podróż po dyskusji i dyskutować z nami w czasie tej audycji. Chyba, jeżeli dobrze pamiętam, link, tak? tinyurl.com/tyflopodcast,
7: tak, tinyurl.
3: I ten link mówiliśmy na poprzedniej audycji, że chwilowo nie działał, ale zdaje się, jak się logowałem, no ty mi chyba mówiłeś, że to jakoś nie bardzo działało, ten tinyurl, coś tam, że...
7: Nie bardzo działało, tyle, to był jakiś problem w ogóle Discorda, że on nie zawsze chciał uruchomić aplikacji Discorda i chciał, żebyśmy się logowali z przeglądarki. Nie wiem, czy dalej tak jest.
3: No to
7: jest.
3: Jak logowałem się tam dwa dni później, no to już działało, także no jest szansa, że teraz
5: to
3: również
5: jest to pełen link w komentarzu działa. Do poprzedniej audycji, więc możecie sobie stamtąd też wziąć pełen link bez skracacza i wkleić go nawet w Discordzie w opcji dołącz do serwera, więc to nie powinien być problem.
3: No tak czy tak, przystępujemy do nowości, które dzisiaj mamy z poprzedniej audycji. No właśnie, i tak a propos Discorda, bo w Discordzie kolejne nowości, zdaje się, dostępnościowe, więc będzie zaraz lepiej.
7: Tak, i to weszło, mam wrażenie, trochę jedną turą, jednym sumptem z tym, co o czym mówiliśmy poprzednio, czyli odczytywanie wiadomości, gdy poruszamy się za pomocą klawiszy strzałek. Wiesz, pojawiła się kolejna nowość, mianowicie możemy teraz za pomocą klawiatury przyciągać i upuszczać elementy na listach, gdzie to przyciąganie i upuszczanie elementów jest wspierane. No, najważniejszą, myślę, dla wielu osób taką listą, gdzie możemy to zrobić, To jest nasza lista serwerów, których jesteśmy członkami. No bo na Discordzie tych społeczności jest ileś, a ta lista się domyślnie za bardzo nie sortuje i to nie jest na przykład tak, że nie wiem, te serwery, które najczęściej używamy, są na górze. Oczywiście jest ten tak zwany quick switcher spod Ctrl K lub pod Command K, który pozwala nam szybko wpisać sobie nazwę serwera, kanału, osoby, do której chcemy szybko przejść i to jest naprawdę bardzo wygodne. No ale czasami chcielibyśmy też skorzystać z listy i po prostu ta lista nie jest w takiej formie, w jakiej nam by się ona podobała. No do tej pory jedynym rozwiązaniem było użycie myszki i przyciąganie tego myszką. Dało się to zrobić na telefonie i dało się to zrobić voiceoverem. Nie było to proste. Jeżeli ktoś jeszcze pamięta ze starych iOS-ów, przeciąganie ikonek po ekranie bez trybu edycji, jak to trzeba było wszystko ręcznie ustawiać, to był mniej więcej podobny poziom trudności. No teraz jest tym trochę lepiej. Możemy się ustawić na dowolnym serwerze, na liście i nacisnąć sobie na nim Ctrl D jak drag, czyli przyciągnij. Ustawiamy się, gdzie chcemy go opuścić i sobie możemy serwer opuścić. Nie pamiętam teraz, jak się go opuszczało, czy też Ctrl, czy Enterem. Chyba Enterem się go opuszczało, jeżeli się nie mylę. No i teraz możemy sobie serwer opuścić na inny serwer poniekąd i wtedy te dwa serwery stworzą nowy folder, bo możemy sobie też serwery grupować w foldery, jeżeli sobie chcemy na przykład stworzyć jakąś kategorię. Oczywiście jeżeli umieścimy serwer na folderze, to też no wskoczy nam do tego folderu, który sobie stworzyliśmy. Możemy również serwer umieścić pod danym elementem, no i wtedy on się po prostu przemieści na liście pod dany element. Też oczywiście możemy coś wyciągnąć z folderu, umieścić to jakby pod tym folderem, no i wtedy w momencie, jak z folderu wyciągniemy wszystkie serwery, to folder zostanie usunięty, puste foldery po prostu zwyczajnie w świecie znikną. Jest jeszcze gdzieś tam kilka innych list, gdzie to może działać podobno. Jakaś lista użytkowników gdzieś w serwerze, chyba jak jesteśmy administratorami, też to gdzieś tam jakoś chyba, lista kanałów w serwerze, jeżeli jesteśmy administratorami. Też możemy to robić za pomocą klawiatury, możemy sobie kategoryzować teraz te kanały. Ja nie przejąłem się nawet, szczerze mówiąc, tym faktem, że było niedostępne, bo akurat na Macu taka obsługa myszki jest bardzo fajna, bardzo prosta i to się fajnie da zrobić. No ale faktycznie jak pomyślałem o tym, jak ja bym miał robić to na Windowsie, to się troszkę złapałem za głowę i nie za bardzo mi cokolwiek przychodziło do głowy. No teraz mamy opcję robienia tego klawiaturą, również tak samo, bo to na wszystkich listach po prostu Discordowych, gdzie działa przyciąganie i upuszczanie, ta opcja jest teraz dostępna. No tam się dużo dzieje, tam był, jest zresztą osoba teraz, która bardzo, bardzo o tę dostępność tam dba i działa i pracuje nad tym, żeby ta dostępność była robiona. Przez to, że ten interfejs jest bardzo jednolity, Windows, Linux, Mac, to jest wszystko tak naprawdę jeden i ten sam kod, to jeżeli coś zostanie wprowadzone na jednej z platform, to użytkownicy pozostałych platform też się mogą tym ułatwieniem dostępności bardzo szybko, jeżeli nie w tym samym momencie, cieszyć.
3: A teraz coś, co mamy takie rubryczki z poprzedniej audycji i mamy taką drugą rubryczkę z komentarzy pod audycją, to ten news należy poniekąd do obu tych rubryczek, dlatego że w czasie trwania jeszcze poprzedniej audycji Maciek zapytał, czym my się w zasadzie zajmujemy na co dzień. No i no stwierdziliśmy w czasie poprzedniej audycji, że to już by było trochę za dużo jak na inne audycje, bo już i tak trwało ponad 4 godziny. No więc przenieśliśmy to na tę audycję, no i myślę, że to już jest taki fajny czas, żeby sobie o tym powiedzieć.

0: w wydawnictwie audiobooków Storybox. I sporo osób się mnie pyta, czy to są książki wydawane dla niewidomych. To nie, to nie są książki wydawane dla niewidomych. To są książki, które można kupić w Empiku, można kupić niektóre na różnych serwisach audiobookowych. No i no to jest normalne rynkowe wydawnictwo, choć rzeczywiście zatrudnia w charakterze realizatorów w dużej większości osoby niewidome, no i słabowidzące. Także no to jest taki ukłon w naszą stronę troszkę. No i już jest, no myślę, że spokojnie ze 150 takich audiobooków, w których na końcu jest powiedziane realizacja akustyczna Tomasz Bilecki. Czasami się zdarzy, że dwóch tam realizatorów tę książkę ma, no ale jest coś takiego. No, oprócz tego tutaj w Tyflo Podcaście też większość podcastów, a no niemal wszystkie te, które nie są robione na żywo, też przechodzą przez moje ręce i ja się zajmuję tym, żeby to było jakoś słychać, żeby wycinać różne sytuacje, gdy się człowiek zastanawia, nie wie co powiedzieć i żeby ten podcast brzmiał jakoś tak troszkę lepiej. I czasami jest co wycinać, a czasami nie jest co wycinać i wtedy się bardzo cieszę. No i co jeszcze robię na co dzień? No jestem oczywiście, no i tak, próbuję jeszcze robić muzykę na zamówienie i tu powoli się to wszystko rozkręca, bo twierdziłem, że muszę sobie kupić jeszcze trochę różnych instrumentów wirtualnych. O części z nich zresztą już ukazał się podcast, nawet seria podcastów na temat Native Instruments Complete. To jest bardzo duża, taki zestaw bardzo dużych instrumentów. No i jestem też, jak to się mówi, ojcem rodziny. Mam dwie super córeczki, mam też żonę. No i mieszkamy sobie w domu i dobrze nam tu. Kto następny?
1: Mogę ja być. A, okej. Nie, dobra.
2: Dobra, Paulina miała być pierwsza, to będzie druga.
3: Tak. Ja miałam być pierwsza? A, okej.
1: Tak.
3: Dobrze, no cóż, ja na co dzień z pełnym zaangażowaniem szukam newsów do tego przeglądu. Nie no, a tak naprawdę to na co dzień jestem studentką, jestem obecnie na trzecim roku studiów. Co prawda nie jest to mój wymarzony kierunek, bo socjologia, ale w przyszłym roku planuję iść już na coś bardziej technicznego, informatycznego. No, czasami sobie coś potłumaczę, na przykład komentary albo ABK. Czasami sobie coś pogram. Ostatnio się zaczęłam właśnie bawić jakimiś takimi syntezatorami, instrumentami i innymi rzeczami. No ale cóż, obecnie głównie jestem właśnie studentką, będę pisać licencjat. Zajmuję się też w muzeum różnymi rzeczami a propos dostępności, ewakuacji, wystaw i tak dalej, jako wolontariusz obecnie. Jestem też archiwistką w Open Voice Network, to jest próba stworzenia otwartego asystenta głosowego. Chociaż na razie się tam nie udzielam, więc nie wiem, na jakim etapie są te prace. No i cóż, w sumie to nie wiem. Chyba tyle w sumie na mój temat.
1: Ja myślę, że skoro już tak zacząłem, to i dokończę. Też jestem studentem, no tylko kierunek inny, bo u mnie to informatyka stosowana w języku angielskim. No, za chwilę zacznę drugi rok na Politechnice Wrocławskiej. Tutaj dzisiaj do Państwa zresztą po raz pierwszy mówię z akademika, więc jeżeli tu jakieś słowa niecenzuralne za okna by się miały pojawić, to przepraszam, mam nadzieję, że do niczego takiego nie dojdzie. Bo to wiadomo, jak to jest, studenci się wprowadzają, zaczynamy rok

0: akademicki. No a tak poza tym, no co, studiuję, udzielam się troszkę gdzieś i dużo rozmawiam z ludźmi z niepolskiego gdzieś tam środowiska niewidomych i to gdzieś tam mnie ostatnio dość mocno charakteryzuje. A to jest, szczerze powiem, spore źródło newsów, tak tyfloprzeglądowo patrząc. Bo jest gdzieś sporo rzeczy, które gdzieś nam Polakom umkną, do nas nie dotrą, a warto, żeby do nas dotarły. A gdzieś tam ja, no, siedząc trochę w tym, dostanę i trochę stawiam sobie za misję, stawiam sobie za cel, że jeżeli coś takiego mi akurat wpadnie, to przy okazji trafi to do nas, do Tyfloprzeglądu, trafi to na antenę i zostanie po prostu umówione.
1: No to jeżeli o mnie chodzi, to ja aktualnie, bo to jest u mnie kwestia gospodarki planowej i to krótkoplanowej, bo u mnie te kwestie się zmieniają gdzieś powiedzmy średnio co rok, co pół. Aktualnie jestem sobie w Austrii, w Innsbrucku, w Tyrolu. Miasto chyba najbardziej znane w Polsce z uwagi na turniej czterech skoczni. Jeden z konkursów, który się w ramach tego odbywa, konkursu. Ale ja nie z tego powodu tutaj. Ja tutaj trafiłem przez Europejski Korpus Solidarności, czyli dawniej Wolontariaty Europejskie. Jest o tym nawet Tyflo Podcast, świetnie zrobiony zresztą przez Ale Witek z Hanią Pasternę. Można posłuchać, czym program jest, i zachęcam do zrobienia tego. Bardzo fajna inicjatywa, chociaż sporo się pozmieniało od czasu tej audycji, tak formalnie, technicznie. I w wyniku tych różnych tutaj projektów wylądowałem w jednej z lokalnych rozgłośni radiowych, która. No ma taki charakter wolny, każdy może w niej prowadzić audycję. Ja też audycję prowadzę, natomiast to nie jest jakby część moich obowiązków roboczych, no bo audycję może prowadzić każdy, więc jest to robione na zasadzie wolontariatu. A ja zajmuję się administracją taką techniczną, tak zwaną koordynacją programu, czyli robię tak, żeby w tym radiu o każdej porze dnia i nocy coś leciało. Trochę się też udzielam w warsztatach w radiu i no, gdzieś tam pobocznie doradzam im odnośnie dostępności, jeżeli jest taka potrzeba. Chyba się już nauczyli robić opisy alternatywne do zdjęć w mediach społecznościowych, więc myślę, że tutaj trzeba by poklaskać rękami, że coś się udało w tych kwestiach. Natomiast też jako drugie zajęcie, bo to tylko część tygodnia mi wypełnia, jestem zatrudniony w organizacji, która pomaga uchodźcom i na ten moment zajmuję się troszkę umawianiem terminów z osobami, które doradzają takim osobom, jak się odnaleźć w takich nowych realiach. Szukam mieszkań. No i różnej innej biurowej roboty się chwytam. Poza tym jestem tu z wami. Jestem też w EBU Access Cast, czyli tym podcaście po angielsku, który ma podobny format jak Tyfloprzegląd, tylko no właśnie, jest po angielsku, robi go Europejski Związek Niewidomych. I łapie się różnych rzeczy freelansowych, które gdzieś tam po drodze wpadną. No to tak, w dużym skrócie ja.
2: No to może, nie wiem, Robert? Teraz?
3: Ojej, to
2: Chciałbyś
3: już na
2: panu
3: mnie
2: coś
3: pora.
2: powiedzieć?
3: Wiecie co? Ja nie wiem, co sobie mówić. Znaczy, jestem sobie tutaj, Michał mi to zaproponował. Tomek zresztą też. Mam za sobą 16 lat pracy na etacie w firmach przeróżnych i trochę pracy na umowach śmieciowych, tak to się nazywa. No, skończyłem szkołę podstawową, wiadomo, licealną też. Nawet jakieś studia udało mi się skończyć. Jakimś cudem. To zawsze tak mówię, bo no, to nie jest łatwo. No i co? No i jestem sobie tutaj. Czasami dla was coś przygotuję. No zawsze tyflohedy, tak? To jest taki mój obowiązek. Czyli te skrótowce na sam początek. Więcej o sobie mówiłem chyba w zeszłym tygodniu, więc jak ktoś jest zainteresowany jakimś napisaniem książki, to poskleja sobie jeden fragment z tej audycji i trochę z tej i wtedy może coś mu tam wyjdzie. Ostatnio się pasjonuję technologią na plus. Chociaż, no, wiadomo, i lubię testować różne sprzęty pod kątem dostępności dla nas przede wszystkim i pod kątem użyteczności tychże sprzętów. Czy to radioodbiorniki, czy to inne rzeczy AGD. Natomiast no, nie zawsze jest to dostępne, bo jest to dość kosztowne. Ale jak coś mam, staram się zrobić o tym jakiś podcast, lepszy lub gorszy, bo to różnie bywa, ale staram się, żeby to było w miarę czytelne. No i lubię aplikacje do może do edycji dźwięku, tak? Dlatego, że jeszcze jak nie było Reapera, to pracowałem i na Wavelabie, i na Goldwave'ie. O Goldwave'ie zrobiłem dość sporo podcastów. Praktycznie dość dobre lekcje, tak mi się wydaje, na temat tego programu. Jak to mówię, przyzwyczajenie drugą naturą człowieka, cały czas jestem przyzwyczajony do Goldwave'a i nie mogę się na Reapera przerzucić. Chociaż uważam, że to naprawdę jest niezły soft. No więc co tu więcej mogę powiedzieć? No, chyba to wszystko. Nie wiem, może coś, jakieś pytania albo coś. Bo to nie przychodzi mi do głowy.
0: Właśnie to ja.
3: Trochę. Słucham?
0: To ja chyba mówię, muszę przyznać, że jestem jednym z bardzo niewielu niewidomych, którego jakoś nigdy kompletnie nie interesowały kwestie związane z dźwiękiem i jego realizacją, ani od strony tworzenia muzyki, powiedzmy, że w jakimś sensie od strony jej słuchania, ale jakoś mi nigdy montaż i edycja bliskie nie były. Coś tam gdzieś tam z tego Reapera podłapałem, tam gdzie było trzeba, ale tak jakoś nie jest to, szczerze mówiąc, sprawa, którą chciałbym się w jakiś sposób zajmować, ani profesjonalnie, ani nawet amatorsko.
1: Powiem ci, że ja też takie miałem podejście przez wiele lat. W ogóle myślałem, że temat mnie kompletnie nie będzie interesował. Po czym się okazało, że są w tym dziale jakieś dostępne różne no, rzeczy związane z pracą, możliwości zawodowe. I stwierdziłem, że kompletnie nie mając doświadczenia jakby takiego, no nie, że tam nikt zero, ale tam jakiś Goldwave to jest wszystko. Aplikowałem na taką jedną pozycję, udało się dostać i nauczyłem się w ten sposób, zmotywowałem się do nauki Audacity. I dalej nie uchodzę i nie uważam siebie za jakiegoś super montażystę czy coś, ale jestem w stanie takie podstawowe operacje wykonać. Też mi to nie sprawia radości, w sensie długo to trwa i jakoś tak męczy mnie to na tyle, że nie bardzo mi się to chce robić. Ale jakby nauczyłem się tego, umiałem, jak była taka potrzeba, to robiłem. Więc powiem ci, że nigdy nie wiesz, na jakie ścieżki cię sprowadzi.
3: To znaczy, wiecie, ja wam powiem tak, a propos właśnie tego dźwięku. Ja bo tak myślałem sobie, w czym tu ja, to jeszcze kiedyś. I po co ja w ogóle się w to bawię, ale jak zobaczyłem, że reklama dekodera Lame, bardzo popularnego, tak, słynne lame, jest taka, że on został przetestowany na double blind peoples, bo tak naprawdę tam jest napisane, czyli takich, no nie wiem, podwójnie ślepych osobach i że
0: nie,
3: dzięki temu...
0: źle rozumiesz double blind. Double blind to jest termin naukowy, to jest termin fachowy i on oznacza tak zwaną podwójnie ślepą próbę.
3: Czyli?
0: Jakby to wyjaśnić? Mamy dwie grupy osób. Jedna grupa osób otrzymuje próbkę audio niekodowaną, druga grupa osób otrzymuje próbkę audio kodowaną. Żadna grupa osób nie wie, co otrzymała. Grupy osób mają powiedzieć, czy ich zdaniem ta próbka jest kompresowana, czy nie. I na tej podstawie ocenia się efektywność, skuteczność kodeka. Więc double blind jest autentycznie terminem fachowym i nie ma on nic wspólnego z osobami niewidomymi.
3: A widzisz.
0: Też stosuje w medycynie, jeżeli chodzi na przykład o badania leków. Taka właśnie podwójnie ślepa próba jest najczęściej w ogóle wymagana, żeby jakiś lek trafił do użytku. Mamy grupę osób, która dostaje lek, grupę osób, która dostaje placebo, a mówi im się, że dostały lek. No i sprawdza się, jak poprawiał się stan zdrowia tych dwóch grup.
3: No widzisz, cały czas człowiek się uczy i durniem umiera. No, nie wiedziałem o tym, myślałem, że to chodzi o co innego i zawsze mi tak to tłumaczono.
0: Nie,
3: a tymczasem
0: nie, to jest fachowy termin.
3: Innego.
4: Z kolei u mnie, jeśli chodzi o montaż, bo skoro już tak się wypowiadamy, to mnie w sumie zainspirowały do nauki jakiejś Reapera, chociażby amatorskiej, audiomemy. W zasadzie zostałam tam dodana tak troszkę, a chodź, no co będziesz ten... No to stwierdziłam, że okej, ale w sumie najpierw myślałam, że nic z tego nie będzie, ale faktycznie jak się za to wzięłam, to amatorsko gdzieś tam umiem coś pomontować i sprawia mi to taką frajdę, że mogę coś zrobić tak typowo.
5: No to wychodzi na to, że jeszcze ja zostałem, żeby powiedzieć, co ja tu robię. No, Tyflo Podcast robię, o czym możecie się parę razy w tygodniu przekonać, odpalając Tyflo Radio. Zajmuję się Tyflo Podcastem. No i to jest moja praca. To jest moja praca, bo to nie jest tylko kwestia związana z prowadzeniem audycji, ale to też jest robota papierkowa, różnego rodzaju kwestie umów i tak dalej, no bo w związku z tym, że dofinansowuje nasz projekt Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, to tu się wszystko też musi pod tym względem zgadzać. Oprócz tego no, pracuję w Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego oraz w firmie Utilitia. I zarówno tu i tu zajmuję się również też szeroko pojętą dostępnością, różnego rodzaju kwestiami badania tej dostępności, sprawdzania, jak różnego rodzaju usługi, aplikacje, strony internetowe są dla nas dostępne, ale nie tylko, bo też pomagam w szkoleniach. No i taka typowo praca od zaplecza IT również nie jest mi obca, bo zajmuję się też administracją, pewnymi rzeczami, które nam na co dzień w pracy pomagają. Także jest tego troszkę, a w wolnych chwilach oczywiście projekt Radio DHT, którego możecie słuchać, kanał główny teraz przede wszystkim, no i z którego to co tydzień, a czasami co dwa tygodnie też w Tyflo Podcaście pojawia się program RTV, w którym to wspólnie z Mileną Wiśniewską sobie rozmawiamy o mediach, o tym, co tam ciekawego się dzieje w radiu i telewizji. No i tyle w zasadzie z tego, co o mnie.
6: W takim razie przechodzimy już do takich nowości.
5: A Tomku Original Sound dałoby się?
6: Pewnie dałoby się, chociaż i tak to jest chwilowo taka rzecz, ale no w każdym razie tak czy tak, no właśnie, Apple ma kontrolę, jeżeli chodzi o no, aplikacje, które muszą wejść do sklepu Play. I zdaje się, że coś... O, teraz się będzie lepiej słychać. Coś tu chyba jest, jeżeli chodzi o aplikacje dla niewidomych, ale co tu się konkretnie jest, no to już wie Mikołaj.
0: Tak, po pierwsze niekoniecznie sklepu Play, a bardziej sklepu App Store.
6: App Store, co ja godam.
0: Tak, właśnie w sklepie Play Google'a to z tą kontrolą bywa różnie i dlatego tam czasami trafia aplikacja, która nazywa się mBank, darmowa aplikacja mobilna i wygląda dokładnie tak jak mBank aplikacja zwykła. Jedyna różnica jest taka, że mBank aplikacja zwykła działa dobrze, mBank darmowa aplikacja mobilna kradnie nam pieniądze. W App Store takich rzeczy nie ma, tam przed umieszczeniem każdej aplikacji w sklepie siedzi zwyczajnie sztab ludzi, przegląda to wszystko, patrzy jak aplikacja nazywa się mBank, to patrzy czy osoba, która ją wysłała ma upoważnienie do wysłania tego typu aplikacji, no i po prostu to jest wszystko sprawdzone, kontrolowane, czy aplikacja nie obiecuje powiększenia RAM-u w telefonie, co jest oczywiście niemożliwe. I no, tam jest mnóstwo różnych reguł, których twórcy takiej aplikacji muszą przestrzegać. Jest taki cały dokument w języku angielskim, App Store Guidelines. Jak sobie ktoś pisze w Google, to można go znaleźć, przeczytać, przestudiować, co się od aplikacji wymaga, jak one mają działać. No i właśnie, już legendarne są problemy z tym, że czasami umieści się aplikacje w tymże sklepie i Apple do czego się, kolokwialnie mówiąc, przyczepi. I to czasami do naprawdę dziwnej, głupiej rzeczy. No i ostatnio podobna sytuacja się przydarzyła deweloperowi jednej z aplikacji dla niewidomych, Accessible Hangman, czyli dostępny wisielec, Oriol Gomez. Tu kiedyś o jednej, o dwóch właściwie chyba z jego aplikacji, o Choose Your Face i o grze 2048, bo to właściwie wszystko, wszystkie jego aplikacje to są chyba gry, mówiliśmy. No i właśnie jedna z tych gier dostała bardzo małą, bardzo teoretycznie mającą małe znaczenie aktualizację. Bo aktualizację poprawiającą jakiś jeden błąd, który uniemożliwiał działanie tej aplikacji z iOS-em 15. No i co się okazało? Aktualizacja została wypuszczona, trafiła do kontroli Apple'a i Apple przy takiej jednej malutkiej, mało znaczącej aktualizacji powiedział: tej aplikacji nie możemy przepuścić, ponieważ ta aplikacja jest zbyt podobna do innych obecnych w sklepie App Store aplikacji. Bo tam jest taka zasada też, to jest jedna z zasad, że na przykład jeżeli umieszczamy w App Store aplikację latarka, który już mamy i tak ze 25, to Apple nam tego po prostu nie przepuści, bo uznaje, że no to jest bez sensu, żeby w App Store mnożyło się 2 miliardy klonów, które robią dokładnie to samo. No, w związku z czym na te zasady się Apple powołał. No, oczywiście deweloper próbował interweniować, próbował odwoływać się od tej decyzji. Mówił, że no, aplikacja ma wsparcie dla voiceovera, inne dostępne w App Store gry typu wisielec takiego wsparcia dla voiceovera nie mają. I no, to tak nie jest, to nie jest wcale tak, że ta aplikacja jest podobna, bo po prostu nie ma nawet innej tego typu gry, która działałaby z voiceoverem. No, potrzeba było odpisała, co z tego, nieważne, że działa z voiceoverem, to jest wisielców, to już tyle mamy, no nie będzie wisielca. No i tak się potyczki słowne toczyły w jedną i w drugą stronę. Po czym na kilku forach, na Audio Game się był wątek, na Apple Visie był wątek i się gdzieś zaczęła sprawa pojawiać w takim świadomości na razie osób niepełnosprawnych, po czym sprawa trafiła na stronę, która nazywa się Hacker News. To jest taki duży agregator, o którym byśmy zresztą w zeszłym tygodniu tutaj wspominali, raczej odwiedzany przez osoby bardziej niż mniej zainteresowane technologią. No i tam czasami takie rzeczy się pojawiają. No jest takie gdzieś tam przysłowie, że jeżeli masz jakiś problem z wsparciem klienta, wsparciem jakiejś firmy, to jeżeli ten problem trafi na Hacker Newsa, to bardzo szybko zostanie on rozwiązany, bo tam no, dużo jest pracowników gdzieś tam tego typu firm i ludzie z działu relacji publicznych. Jak coś takiego zobaczą, że na jakiejś stronie jest dyskusja o tym, jak to zły Apple nie dopuszcza aplikacji dla biednych niewidomych, to tam od razu zaczynają się sypać głowy. No i aplikacja została oczywiście puszczona, ale deweloper został ostrzeżony, że oni chcą porozmawiać, oni chcą zadzwonić i wyjaśnić tę sprawę i no porozmawiać po prostu telefonicznie w sprawie tych swoich wątpliwości, jakie mieli, po czym po tej całej opublikowaniu sprawy, po nagłośnieniu tej sprawy w mediach, Apple stwierdził, że o, bo nam system zauważył, że gdzieś ikonka, której ta aplikacja używa, jest wykorzystana w innej aplikacji, więc uznał, że skoro ikonka jest wykorzystana w innej aplikacji, to musi być klon i aplikacji nie przepuścił. Co jest jakaś szansa na to, spora szansa na to, że po prostu Apple się próbuje wytłumaczyć po fakcie, żeby nie wychodziło na to, że Apple nie chce dopuszczać dostępnych aplikacji dla niewidomych do sklepu. No ale przy okazji tego problemu no, wyszła dyskusja, że niewidomi nie są wcale pozbawieni tego problemu, mają ten problem nawet bardziej niż osoby widzące. Bo się okazuje, że sporo było podobno takich sytuacji, że osoba niewidoma na przykład wysłała jakąś grę do sklepu Apple'owskiego i no, osoba niewidoma, będąc osobą niewidomą, stworzyła grę dla osób niewidomych również tylko i wyłącznie audio i no, nie była za bardzo w stanie sama stworzyć ikonki. No więc na Windowsie byłaby w stanie umieścić jakąkolwiek domyślną ikonkę, czarny prostokąt albo nawet pustą ikonkę, umieścić aplikację, gdzie tylko by chciała i te aplikacje jesteśmy w stanie normalnie sobie uruchomić. Co się okazuje? W App Store, mimo że aplikacja jest tylko dla niewidomych, mimo tego, mimo wszystko, Apple czegoś takiego zwyczajnie w świecie nie przepuści. Apple wymaga od dewelopera, żeby deweloper miał ikonkę, żeby deweloper miał zrzut ekranu aplikacji, żeby deweloper miał jakieś wideo, które pokazuje, jak ta aplikacja działa. I to wszystko trzeba zrobić i to wszystko, mimo tego, że to są osoby niewidome, to te osoby niewidome też muszą zrobić. I bardzo często kończy się tak, że osoby niewidome zwyczajnie w świecie płacą jakiejś zewnętrznej firmie, żeby im na przykład zaprojektować ikonę. Mimo że ani, no raczej żaden z graczy w taką grę tej ikony nie zobaczy, no to Apple ma swoje wymogi i żadnych ulg w tych wymogach nie daje, więc po prostu tutaj taka trochę zakulisowa informacja i zakulisowa gdzieś tam dyskusja się ostatnio właśnie wywiązała w tej kwestii, że no Apple niby taka prodostępnościowa firma, a się okazuje, że jeżeli chodzi o niewidomych deweloperów i deweloperów rzeczy dla niewidomych, to też z tym różnie bywa. No bo też przywołano przypadki Blindfold Games, też twórcy gier dla niewidomych, który został oskarżony, że jego apki są zbyt podobne do siebie, mimo że to każda aplikacja była fakt podobnie wyglądająca, bo podobnie wyglądającą, ale zupełnie inną grą. Był przypadek już słynny FlickType'a, czyli tej klawiatury takiej bardzo, bardzo przystępnej, bardzo dostępnej, z którą Apple miał tak ogromny problem. No było właśnie kilka takich przypadków i no okazuje się, że sam Apple to może i dostępny jest, ale jeżeli my chcemy coś przy tej dostępności Apple poprawić, stworzyć coś własnego, to nie jest to wcale takie proste, jakby nam się mogło wydawać. I nie chodzi tu bynajmniej o trudności natury programistycznej, a o zwyczajną w świecie biurokrację.
5: To ja zaglądam teraz na naszego Facebooka. Tu użytkowniczka Muzeum Dostępne do nas napisała: pozdrawiam po dłuższej wakacyjnej przerwie, muszę nadrobić technologiczne wiadomości. W kulturze za to szykuje się wiele dobrego, gorąco polecam 9. Festiwal Kultury Bez Barier. I tu jeszcze taka druga wiadomość z uzupełnieniem, adres do strony z programem fkbb.pl. Dziękujemy bardzo.
2: A teraz będziemy się uczyć, albo przynajmniej będziemy coś mówić o... Znaczy, będziemy mieli newsa dla tych, którzy chcieliby się uczyć angielskiego w Anglii, w Wielkiej Brytanii, zdaje się, jeśli
1: tak,
2: dobrze
1: tak,
2: wiem.
1: Tak, i to nie tylko angielskiego, bo to nauka angielskiego to jeden z komponentów tej nauki, ale mówimy o renomowanej jak na kraj placówce dla osób niewidomych, czyli RNC, Royal National College w Hereford. I tam właśnie, tam uczy się wiele osób niewidomych, nawet takich, które... Czy ja znam, czy wy mieliście okazję poznać w czasie obozów ICC lub gdzieś pośród waszych tam znajomości z osobami z Wielkiej Brytanii niewidomymi z internetu? To jest placówka, która dość często się pojawia, placówka, która jest chrzczona ojcem poniekąd, czy placówką założycielską blind footballu. No więc to też nie byle co, ale oferuje też wiele innych kursów i oferuje także możliwość, o tym nie wiedziałem, od roku 97 w akceptowania uczennic, uczniów, osób chcących się uczyć z innych krajów. Problem jest oczywiście jeden, pieniądze. Bo samo RNC nie organizuje żadnych stypendiów, nie finansuje tego w żaden sposób, ani nawet nie pomaga specjalnie, więc wszystkie koszty trzeba było pokryć samodzielnie. Natomiast ma się to poniekąd zmienić, ponieważ udało się wynegocjować próbną, powiedzmy obwarowaną czasowo, warunkową licencję na stypendia z home office. Home office nie ma nic wspólnego tutaj z pracą zdalną, a oznacza po prostu organ odpowiadający za rozpatrywanie właśnie aplikacji wizowych i zarządzanie jakby takie Ministerstwo Spraw Zagranicznych, coś tego typu. I dzięki temu ta instytucja, czyli RNC, ma w tym momencie możliwość udzielania stypendiów i pomocy w wizach studenckich. Nie wiem, czy dofinansowanie dotyczy tylko procesu wizowego, czy też w jakiś sposób samej nauki. Natomiast myślę, że jest to dość istotne w kontekście Brexitu, bo no właśnie, teraz już do UK nie tak łatwo, ale dzięki właśnie pomocy z RNC przynajmniej ten krok będzie w jakiś sposób uproszczony. Nie wiem, jak to wygląda dalej, może ktoś z większym doświadczeniem wie, czy taka licencja pozwala też na jakiś sposób dofinansowywanie samego programu, albo czy udziela też jakiejś pomocy pieniężnej właśnie takim instytucjom w finansowaniu takich osób. Natomiast możliwość jest dla osób między 16 a 25 rokiem życia. Tu oczywiście będzie pomoc w nauce angielskiego, będzie skrojony na miarę indywidualną konkretnej osoby program dostosowany do wymogów angielskich programów nauczania na etapie college education, przygotowanie do studiów na poziomie uniwersyteckim, uczelni wyższych, pomoc w adaptacji na rynku pracy, różnego rodzaju umiejętności związane ze samodzielnym funkcjonowaniem jako osoby niewidomej, różne oferty brania udziału w aktywnościach sportowych i wiele, wiele więcej. Jest na stronie, która będzie podlinkowana w komentarzu, wyszczególniony cały proces aplikacyjny, który jest dość skomplikowany, bo należy najpierw oczywiście wypełnić formularz. Później są jakieś testy kwalifikacyjne, długie rozmowy, testy z umiejętności właśnie operowania tekstem, umiejętności takich powiedzmy prostych liczenia matematycznych i rozmowę na temat tego, jak taki program miałby wyglądać, w czasie których my też możemy o coś zapytać tąże instytucję. Później jest to wszystko rozpatrywane, wysyłany jest list z zaproszeniem i z potwierdzeniem tego, że się ma miejsce w tej szkole. No i potem rusza cały proces, prawda, przygotowawczy. No, gdyby was to interesowało, myślę, że warto rozważyć, myślę, że warto się zainteresować, bo z tego, co wiem, właśnie bardzo dobra placówka to jest i ciekawych rzeczy nauczyć się można. Zdaje się, że tam właśnie było ICC w roku 2019, czyli ostatnie, jakie do tej pory się odbyło na żywo.
4: Tak.
1: Ty pewno byłaś?
4: Tak, tak.
1: Dokładnie. Ty możesz coś powiedzieć. Tam legendy głoszą, że pokój wielkości zamku albo komnaty zamkowej dla jednej osoby. Nie wiem, czy to prawda, natomiast...
4: Nie, myślę, że to jest dość przerysowane. W sensie, no... Okej, no nie będę aż tak ten, ale to znaczy weszłam do pokoju i zastanawiałam się, kurczę, gdzie jest drugie łóżko, okay. ale to nie jest to, że komnata zamkowa nagle. Myślę, że w sumie ten pokój był dość standardowy, troszkę może większy. Natomiast obsługa była bardzo miła, w sensie ludzie, pracownicy administracyjni. Jednej dziewczynie się złamała laska i nie było problemów z tym, żeby jej gdzieś tam jakąś załatwić, czy naprawić, już nawet nie pamiętam. Natomiast cóż, mieliśmy różne aktywności, był jakiś goalball, był jakiś showdown, były jakieś w ogóle spa, różne rzeczy, których nie spodziewałabym się w żadnej polskiej szkole, w żadnym polskim ośrodku, więc podejrzewam, co prawda jedyne, ale to dosłownie jedyne, na co narzekałam, to było to, że jedzenie było dość takie... Niefajne,
1: ale to więcej osób narzekało, ale ja nie wiem, czy to już jest ten stereotyp brytyjskiej kuchni, czy po prostu kwestia tego tam akurat.
4: Nie wiem, ale to było bardzo, bardzo brytyjsko kojarzące się, ponieważ no, śniadanie było po prostu jak śniadanie. Był później lunch, który się składał z jakichś tam chipsów i owocu, jakieś ewentualnie kromki. I później było drugie danie, takie zwyczajne, podejrzewam, takie knajpowe nawet. Gdybyśmy, już nie chcę takich używać słów gorszych, jakby bardziej uniżających tę rangę knajpy. I kolacja zwyczajna, więc bardzo mi brakowało zup, bardzo mało nawodnione były te posiłki. I jak wróciłam do Polski, to po prostu całą zupę wyjadłam, jaka tylko była, natomiast fajna to była przygoda, fajni byli ludzie, fajnie się mi szybko polepszyły zdolności językowe, więc polecam. Nie wiem, czy aż przez cały rok byłabym tam jakby zaciekawiona i miałabym tam co robić aż tak. Tym niemniej uważam, że no, jeżeli jest taka szansa, jeżeli nie będzie to zbyt drogie, to jest to jakaś szansa dla osób, które chciałyby coś przeżyć nowego.
1: No więc my również zachęcamy i gdyby ktoś miał ochotę, no to można aplikować.
0: Coś jeszcze od siebie dodając. Będąc zainteresowanym zdecydowanie jakoś tak z osobistej ciekawości tematem edukacji osób niewidomych i pałając, szczerze mówiąc, dość dużą niechęcią do idei ośrodka. Sam, no, mając okazję 2 lata w polskim tego typu ośrodku przebywać, obserwując kraje różne od Polski, przez Węgry, po Stany Zjednoczone, rozmawiając z ludźmi, którzy się w takich instytucjach uczyli, to ja mam wrażenie podkreślam z tych osób, z którymi rozmawiałem, to są 2 ośrodki dla niewidomych na świecie, które mają, uważam, spory sens. To jest RSI i to jest Marburg, bodajże niemiecki. Tak poza tym, to jakby ja tak rozmawiając z tymi ludźmi, pytając ich trochę o opinię, mam wrażenie, że te 2 miejsca zdecydowanie wyrastają ponad poziom. Jeżeli ktoś też ma takie podejście jak ja, że u nas w Polsce, o Boże, ośrodek, połowa osób w ośrodku ma sprzężenia, osób na poziomie to tam mało, bo to tak coraz bardziej wygląda w tym momencie, no to tam, z tego co wiem, jest to, jeżeli to w ogóle jest, to jest to w zdecydowanie mniejszym stopniu. I tam wysyłanie osoby niewidomej do ośrodka, przynajmniej jeżeli chodzi o RNC, wydaje się w ogóle zdecydowanie bardziej normalne niż u nas. No i przez to zdecydowanie więcej fajnych, wartościowych osób do takiego ośrodka tam zwyczajnie w świecie trafia.
2: A teraz będziemy wyszukiwać, bo okazuje się, że jeden z ciekawszych programów do wyszukiwania zyskał dostępność. Zyskuje chyba jeszcze dostępność.
4: Tak, zyskuje. Będziemy szukać i to płynnie, ponieważ aplikacja nazywa się Fluent Search. Jest jakby zbudowana na silniku, znaczy na frameworku Avalonia, który jest kompletnie niedostępnym, rysowanym interfejsem, typowo graficznym. Kontrolki co prawda wyglądają jak natywne, ale natywne nie są, bo są narysowane po prostu ręcznie.
0: A o takich to jeszcze dzisiaj będziemy mówić, ale to
4: tak,
0: za chwilę.
4: I po prostu deweloper po kontakcie ze strony jednej z osób niewidomych, znanych w naszej polskiej społeczności, pewnie zadzwoni, ale nie wiadomo, zdecydował się na stworzenie dostępności. Ta dostępność jest obecnie w fazie nawet nie beta testów, tylko alfa testów. Jest serwer na Discordzie, ten serwer można znaleźć. Może też podam linka w komentarzu. Jest kanał Accessibility, można zgłaszać błędy. I jest w komentarzu link do zawsze aktualnej wersji alfa. Na ten moment co jest zrobione? Jest zrobiona wersja SAPI. Jest zrobione wsparcie do NVDA. Nie ma jeszcze wielu ustawień dostępnych, ale można je wyszukiwać. To znaczy, jeśli chodzi o opis, mamy sobie Fluent Searcha, który się uruchamia razem z systemem. Co ciekawe, przynajmniej na systemie Windows 11 wyłączenie go z autostartu systemowego w ustawieniach nie daje absolutnie nic. No w każdym razie, odpala się on razem z systemem i domyślnie, na domyślnych ustawieniach, prawy Alt tudzież Ctrl Alt, bo to synonim, otwiera panel Fluent Searcha, jeśli chodzi o szukanie ogólnie wszystkiego, i możemy szukać na dwa sposoby. Albo po prostu wpisywać jakiś tam tekst i spod strzałek góra-dół wybierać wyniki, lub po prostu dać Enter. Albo możemy wyszukiwać na zasadzie tagów, i te tagi to są jakieś tam odpowiednie zbitki liter, bym powiedział, chociaż najczęściej słowa, które mają nam zawęzić wyszukiwanie do danego jakiegoś albo rozszerzenia, albo usługi, albo czegoś. Na przykład jak wpiszemy Google i damy tab, ogólnie tab służy do zawężania, no to będziemy szukać tylko po Google. Jak wpiszemy screen i damy tab, to będziemy szukać tylko, i to jest super, po wynikach z przewertowania ekranu OCR-em. Nawet nie musimy nic wpisywać, jak damy screen i naciśniemy tab, to pod strzałkami mamy wszystko, w co da się kliknąć, a co jest widoczne na ekranie i rozpoznane OCR-em, więc to jest po prostu bajka, to jest super. Mamy jeszcze różne tagi, ale nie trzeba mieć tagów, żeby zawężać. Jeżeli na przykład wpiszemy, nie wiem, system i wyświetli nam się plik system.json z jakiegoś powodu, to mamy też jakby podpowiedź, do czego można zawęzić. Najpewniej w tym przypadku będzie to zawężenie do rozszerzenia.json. I wtedy szukamy tylko po wynikach JSON.
5: Czyli jak to jest taki everything, jak tak, rozumiem, tylko mocniejszy, tak? Na sterydach.
4: Tylko na sterydach, mhm. Everything...
0: To trochę z lunchbarem makowym kojarzy, jak ktoś zna.
4: Jeśli chodzi o everythinga, to można go używać jako silnika wyszukiwania, aczkolwiek deweloper buduje własny silnik, w którym nie ma jeszcze, co prawda, przeszukiwania po zawartości plików, ale on to też chce zrobić na sterydach, bo nawet chce OCR-ować zdjęcia, żeby przeszukiwać je pod kątem tekstu. Także to naprawdę będzie bomba. Są też jakieś tam zapowiedzi dotyczące dźwiękowej reprezentacji liczby wyników w danych kategoriach. To są wszystko rozmowy. Deweloper jest bardzo otwarty na dostępność i na udogodnienia. Jest nawet ludzki, tak dosłownie, bo coś tam jakby było wspomniane o Hearthstone, że na nim było testowane i deweloper wtedy stwierdził na kanale, że w sumie to mu przypomnieliśmy i idzie sobie pograć w tego Hearthstone'a. Więc człowiek taki naprawdę wyluzowany, fajny. Więc mam nadzieję, że będzie rozwój. Napisał nawet własną bibliotekę do obsługi SAPI 64-bitową. Nawet jest możliwe, że ją wyda. Więc cóż, dostępnościowych...
1: To jest open source program, warto też chyba zaznaczyć. Jest normalnie na GitHubie. Nie wiem, czy everything jest open source? Chyba nie.
5: Everything zdaje się, że nie jest open source. Jest darmowy, ale nie jest open source. Mhm. A tymczasem mamy słuchacza na linii. Jest z nami Jarek. Witaj. Tylko jeszcze do nas się odezwij. A, gdzieś Arek znikł. A nie. Jest wyciszony, musi zaakceptować nagrywanie. Z tym to zawsze jest... O,
7: dzień dobry.
5: Jesteś, cześć.
7: Wywołała mnie Paulina, no to jestem. To ja jestem tym tajemniczym osobnikiem, o którym było wspomniane.
4: Nie wiedziałam, czy będziesz chciał przyznawać, to się nie przyznawałam za ciebie.
7: Spokojnie. Tak, współpracuję z panem Adirem, Hufajdim nad dostępnością Fluent Searcha, tak samo jak zresztą Paulina, jest to druga niewidoma testerka. No i właśnie Fluent Search to program, który spędza mi sens powiek ostatnio jako testerowi, bowiem naprawdę uważam, że jest to świetna alternatywa dla everythinga i tego everythinga pokonuje pod wieloma względami, a ja bardzo everythinga lubię i szanuję. Natomiast Fluent Search po prostu potrafi szukać więcej. I co do Fluencercha, to Paulina mniej więcej wyczerpała temat.
4: W zasadzie o dwóch rzeczach jeszcze nie powiedziałam.
7: Aczkolwiek co do ustawień, to istnieje taki trik, który pozwala nam przepatrzeć sobie całą kategorię daną ustawień. Nie musimy szukać konkretnego ustawienia, wystarczy, że wpiszemy setting, damy tab i wpiszemy jakąś kategorię ustawień, na przykład appearance, czy może system, czy search. I wtedy po prostu.
4: No tak, ale to też trzeba wyszukiwać. Nie mamy pełnej listy tego.
7: Nie, tylko trzeba znać nazwę kategorii. No ale na przykład właśnie, jak piszemy setting system, no to wtedy będziemy mogli to ustawienie przeszukać.
5: A gdzieś można znaleźć listę tych kategorii?
7: Nie, ale program podpowiada bardzo fajnie też, mamy podpowiedzi i okno dostępnościowe będzie, no okno ustawień będzie całkowicie dostępne. Warto powiedzieć, że deweloper pracuje nad dostępnością samej Avalonii przez to, że powiedzmy go zainspirowaliśmy do tego. On powiedział, że on chciałby zrobić dostępną Avalonię. No nie wiem, co z tego wyjdzie, ale coś podobno grzebie przy tym, więc naprawdę...
5: Ale słuchajcie, to od razu was zapytam, żebym ja dobrze zrozumiał. Czy to znaczy, że na przykład jak mamy te opcje, o której mówiła Paulina, OCR, za pomocą której możemy sobie przeglądać wszystkie wyniki na ekranie, które nam które udało się zocerować, które są dostępne i do których możemy przejść, to my możemy w nie kliknąć, czyli my możemy w tym momencie sobie zrobić coś takiego, co mamy jakby w voiceoverze, tak?
7: Tak, dokładnie, tylko że to działa nawet troszkę lepiej, bowiem możemy też szukać normalnie po UIA, czyli po elementach normalnie widocznych na ekranie. Możemy szukać też w zminimalizowanych oknach. Możemy szukać nawet przez wirtualne pulpity. To Fluencerczowi nie przeszkadza, że okno jest na innym wirtualnym pulpicie. On ma to gdzieś, powiedzmy, i to jest akurat dobre, że ma to gdzieś i potrafi szukać. I tak to wygląda.
4: Jeszcze o dwóch rzeczach nie powiedz.
7: To powiedz.
4: Tak, nie powiedziałam jeszcze o skrócie prawy Alt, tudzież Ctrl Alt Shift, który służy do przeszukiwania bieżącego procesu, czyli mamy najpierw wyniki z... W sensie, jeżeli coś z UIA da się wydobyć, to mamy te wyniki, jeżeli się nic nie da wydobyć, to mamy OCR. I mamy też na każdym wyniku strzałkę w prawo, która to strzałka w prawo jest takim jakby menu kontekstowym, dzięki któremu da się coś z tymi wynikami, jakieś tam akcje podjąć. Na przykład w przypadku OCR-a to jest kliknięcie myszką w taki sposób, że mamy albo możemy po prostu się na tym sfokusować, czyli na tym stanąć na danej opcji, albo możemy w nią kliknąć raz albo dwa razy, albo ją zaznaczyć. Różnie jest po prostu w zależności od wyniku.
2: A czy wiadomo, jaki tam jest silnik OCR używany?
7: Windows 10.
4: Tam jest Windows 10 i jeszcze o czym zapomniałam powiedzieć, on zadziwiająco dobrze działa w porównaniu z tym, co reprezentuje NVDA po
7: czy nawet ZDSR, a jak ja coś takiego mówię, to...
4: Nie wiem, nie testowałam, no w każdym razie tam, gdzie NVDA mówi wrołę, czy tam WRU z czymś tam i C z czymś tam, to Fluencerz mówi zwyczajny wróć.
0: Wiesz co,
2: jestem ciekaw, czy da się, no bo jeżeli on ma dobrego OCR-a, czy nie dało mi się zrobić, żeby on po prostu zocerował ekran i pokazał nam to w formie jakiejś listy czegoś, no bo jeżeli to jest dobre OCR...
4: To jest właśnie to, i to jest to, o czym mówiłam.
2: Nie, w sensie, czyli nie trzeba tego przeszukiwać, jakby nie trzeba...
4: Jak damy strzałkę w dół, to mamy po prostu listę wszystkiego, co jest tam.
7: Tak.
4: W co można kliknąć.
7: Deweloper też mnie pytał, czy przydałoby się nam przeciąganie myszką. I powiedziałbym, żeby się przydało, ale nie wiem w sumie, jakby można było to na tym interfejsie zrobić. Więc no, człowiek naprawdę ciekawy jest, chce zrobić dobrze dostępność, stara się, podchodzi do tego inaczej, bo to nie jest taki program, do jakich jesteśmy przyzwyczajeni. Ktoś może powiedzieć, że ten program jest dziwaczny. No ja uważam, że po prostu jest inny, deweloper ma inny pogląd na to. On na przykład jest wielkim wrogiem nawigacji tabem. Mówił, że poużywał trochę NVDA i no nie byłby tak w stanie używać komputera, dlatego chce jakieś optymalniejsze rozwiązania wymyślić na to rozwiązanie.
0: Nie dziwię mu się szczerze. Rozmawiając i wiedząc trochę, jak szybko widzący używają komputera, absolutnie mu się nie dziwię.
7: Ciekawe, czy mu coś wyjdzie. No, on, tak jak mówiliśmy, no, bardzo jest otwarty, bardzo chce i chce nam pomóc. No, nawet dziś ma wyjść kolejna wersja, która udostępni nam kolejne interfejsy, kolejne ustawienia, kolejne możliwości nam da. A o czym warto powiedzieć, program ma też wsparcie dla wtyczek, czyli każdy może sobie doinstalować wtyczki. Jest ich kilka na razie tylko, bo SDK nie jest jeszcze ukończone i powiedzmy deweloper tak na lewo je rozdaje na Discordzie. Powiedzmy, nie ma jeszcze oficjalnego SDK. Jest na przykład wtyczka, która pozwala szukać w Wikipedii. Jest na przykład wtyczka, która pozwala tłumaczyć tekst.
0: A który się kalkulator.
7: Jest kalkulator.
4: Kalkulator jest natywnie.
7: Jest natywnie. I ten kalkulator potrafi wykonywać funkcje trygonometryczne, potrafi logarytmować, potrafi potęgować, pierwiastkować, etc., etc., więc też jest fajny i bardzo, bardzo dostępny. Powiedziałem też deweloperowi o Desmosie. I tak rozmawialiśmy, że może w sumie fajnie byłoby zintegrować Fluencercha z Desmosem jakoś może kiedyś. Tak sobie po prostu luźno rozmawialiśmy na ten temat. Więc tak.
1: Czy z ciekawości, to nie brzmi jak wizja tego programu, ani jego misja, ale z ciekawości, czy te różne funkcje wyszukiwania będą też się fokusowały w przyszłości na pokazywaniu wyników, czy będą tylko skierowywały do przeglądarki internetowej? Nie wiem, tam jest też opcja szukania w YouTubie na przykład. No i można w YouTubie wyszukiwać. Ja to widziałem, fajnie to działa. Rzeczywiście pokazują się wyniki, można z jednego centralnego miejsca mogę przeszukiwać, prawda, pliki, programy na kompie, komendy w wierszu poleceń, Google, Wikipedia, YouTube'a.
4: Ustawienia w systemie.
7: Ustawienia systemowe, historię przeglądarki, zakład.
1: Tak. Super sprawa. Ale czy będzie opcja na przykład, żeby on, nie wiem, tego YouTube'a odtwarzał, żeby z tej Wikipedii te artykuły pokazywał? Czy to nie jest w ogóle...
7: Natywnie nie. Deweloper
4: to nie jest legalne, więc podejrzewam.
7: To nie jest legalne, ale deweloper jest pracownikiem Microsoftu, współpracuje przy pisaniu Visual Studio. Bardzo się cieszę, że udało mi się takiego człowieka poznać swoją drogą. Z tego, co tam gdzieś przeczytałem, to tak jest. No, tak mu trochę nabąkiwałem o swoją drogą dostępności VLS. No, nie wiem. W każdym razie wiadomym jest na 100%, że pracuje dla Microsoftu, czyli on na pewno nie będzie się bawił w jakieś YouTube Explody i tego typu inne rzeczy. A jeżeli ktoś z naszych utalentowanych polskich programistów będzie chciał, to w C-Sharpie się pisze wtyczki. Jakby ktoś chciał, to można. Na GitHubie jest na przykład taka wtyczka, która pozwala zabijać procesy. Też fajna wtyczka. Pisze się kill, daje się tab, wpisuje się nazwę programu, daje się enter i program zabija dany proces. O czym warto jeszcze wspomnieć a propos FSAT, to o tym, że program korzysta z ML, czyli z machine learning, z uczenia maszynowego do, powiedzmy, sortowania tych wyników, czyli na przykład jeżeli dużo szukamy w przeglądarce, jak ja teraz nacisnę sobie dwa razy Ctrl, żeby otworzyć Fluencercha, bo taki mam skrót i wpiszę sobie na przykład Tyflo, no to oczywiście otwiera mi się element z historią Tyflo Podcast. Program jest wysoce kontekstowy, bo na przykład jeżeli wywołamy program z okna Explorera, to program zacznie nam przeszukiwać aktualnie otwarty w Explorerze katalog domyślnie wraz z jego podfolderami.
4: Tak.
7: Jeżeli...
4: I z tego co wiem jest, w sensie gdzieś to mi mignęło, że popularne menedżery plików są wspierane. Nie wiem jakie tak. one są Total dokładnie, Commander, ale jeżeli używacie innego, to po prostu sprawdźcie, bo jest duża szansa, że on będzie.
7: Jak na przykład w Fubarze wywołamy program, to on będzie preferował pliki muzyczne, sprawdzałem, w Wordzie będzie preferował docksy, więc naprawdę no, świetny program. Można też przeszukiwać nim maile z poczty dla Windows 10 i Outlooka na pewno, bo to potwierdził mi sam pan Adir, więc no.
2: A jestem ciekaw, no bo domyślnie ten skrót prawy Alt-Shift. Jeżeli w jakimś programie będzie jakiś skrót, który wykorzystuje te dwa klawisze, to... czy trzeba zmienić te skróty, czy trzeba zmienić ten skrót tego?
7: To znaczy, jeżeli to jest samo Alt-Shift, Ctrl-Alt-Shift, to wtedy musimy oczywiście zmienić skrót Fluencercha, ale jeżeli to jest na przykład, nie wiem, Ctrl-Alt-Shift-J, no tak na przykład, to wtedy nie, wówczas nie musimy zmienić.
2: No to super.
7: W ogóle remapowanie skrótów w FS-ie jest dość dziwne, bo deweloper mówił, że on wie, jak to wygląda w Windowsie i on nie chce tak jak w Windowsie, bo w Windowsie można sobie na przykład coś ustawić na tab czy na strzałki przez przypadek. On zrobił to tak, że jeżeli jesteśmy w trybie remapowania skrótów, to program całą klawiaturę sobie rezerwuje, możemy sobie naciskać, co chcemy. Jeżeli skończymy, to naciskamy Alt F1 i wtedy program kończy remapowanie i zapisuje skrót. To jest jeszcze trochę pobagowane, tam dziwne, cuda na
2: wiesz, tam skrót dwa razy Ctrl, czy to znaczy, że da się na przykład stworzyć skrót typu, nie wiem, Shift, Tab, znaczy nie wiem, nie przepraszam, nie Shift, Tab, bo to jest używane. Alt, Shift, na przykład taki dwukrotnie wciśnięty, czy to tylko
7: tak,
2: dwukrotnie?
7: Tak, można.
2: Aha.
5: Czyli te takie warstwowe skróty.
7: Tak, tak jak w JOSie. Możemy nawet do konkretnych tagów przypisywać skróty, czyli na przykład jeżeli chcemy, żeby program preferował Google'a, no to przypisujemy sobie do tego skrót i mamy. Program też generuje dynamicznie tagi. On jest w stanie na przykład przeszukiwać, no nie wiem, jeżeli wejdziemy sobie na jakąś stronę, na przykład w Chromie, która rejestruje się jako wynik wyszukiwania, to FluentSearch automatycznie zyskuje możliwość jej przeszukiwania. Także to też jest super, że on zaczytuje sobie z Chroma wyszukiwarki. Wiecie, tam czasami mówi, naciśnij klawisz karty, aby przeszukać coś tam, no to właśnie on jest w stanie to przeszukiwać. Program jest na razie w języku angielskim. Rozmawiałem z panem Adirem, on mówił, że w sumie jak program wyjdzie z bety, bo sam program jest bardzo młody, co dopiero dostępność. Jak program wyjdzie z bety, to pojawi się też wsparcie lokalizacji. Ja już zarezerwowałem sobie tłumaczenie tego programu na język polski, więc mam nadzieję, że to wkrótce nastąpi, ale powoli. Nie ma co za szybko tego robić. Jestem zadowolony z tego najbardziej, jak responsywnie działa SAPI 5. Śmieję się, że niewidomi mogliby się od niego uczyć, jak dobrze robić wsparcie SAPI, bo działa wszystko. Działa wszystko, powiem wam, z zatrzymywaniem mowy kontrolem. SAPI jest niesamowicie responsywne, więc deweloper wie, jak w te klocki się gra. I bardzo mnie cieszy jego otwartość. Pamiętam, że napisałem do niego w sumie tak z obywatelskiego obowiązku, bo mi się program spodobał i tak, w sumie to pewnie nigdy mi nie odpisze. Odpisał mi, że w sumie to on by chciał coś z tym zrobić, tylko nie wie co. No to mu napisałem maila, potem nie odpisał mi nic i potem odpisał mi, że za parę dni będzie. No i faktycznie Paulina pamięta chyba, ukazała się pierwsza wersja.
4: Pamiętam.
7: Która...
4: Jakie to było? Z błędami różnymi do tego stopnia, że pewien człowiek sobie jeszcze w sumie nie w pierwszej co prawda wersji, ale w jednej z kolejnych włączył wsparcie NVDA, nie mając NVDA, dziwił się, że mu to zamilkło, rozgorzała burza i okropna wrzawa.
7: Tak, to na Audio Gamesach było.
4: Piosenkę natomiast...
7: Jest teraz zabezpieczona. Nie włączymy sobie wsparcia NVDA bez NVDA. Sprawdzałem. Więc tak, to jest FluentSearch. Bardzo, bardzo naprawdę super program.
5: No z opisu to robi wrażenie, to prawda.
7: Przetestuj, Michale, naprawdę.
5: No z pewnością to zrobię.
7: Komu, ale tobie to polecam.
5: No
7: bardzo.
5: Tak, jako miłośnik everythinga to podejrzewam, że i tu znajdę w tym programie wiele dobrego.
1: Ja próbowałem właśnie odpalić sobie utworek jakiś, znaczy myślałem, że będzie tak, jeżeli otworzę Fubara i wywołam Alt-Shiftem tego, nie everythinga, tylko FluentSearcha i zacznę pisać mu nazwę jakiegokolwiek pliku audio, który mam na dysku, to on po kliknięciu Enter otworzy mi go w Fubarze. Dobrze rozumiem? Fubar nie jest moim domyślnym odtwarzaczem. To muszę zaznaczyć.
7: Nie, to nie działa tak. On sprawdza, do czego służy program, z którego aktualnie korzystasz, z którego wywołujesz FluentSearcha i na podstawie przeznaczenia tego programu FluentSearch będzie wypychał wyniki, powiedzmy, takie, które pasują na samą górę. Czyli jeżeli Fubar nie jest twoim domyślnym odtwarzaczem, to nie, on nie otworzy go w Fubarze. Aczkolwiek zastanawiam się, czy to by można było jakoś fajnie zaimplementować, czy
1: No można by w sumie jakoś sprawdzić. Nie wiem, czy
4: ja myślę,
1: procesy
4: że...
1: raportują pliki, które otwierają, jak nie są powiązane z nimi w ogóle? Chyba nie, ale...
7: Nie wiem, można by to zrobić programistycznie, ale... Nie
0: ale
7: wiem,
0: procesy czy... raportują, to jest w rejestrze, to jest w rejestrze.
7: Tak, tak, tak, ale on
1: nawet
7: to...
1: Nawet jak nie jest domyślnie?
7: Nawet jak nie jest domyślnie, program się rejestruje jako... Mhm. Jako program, który może przejąć dane.
5: Bo one przecież...

0: jeszcze
1: no, to by była dobra sugestia.
2: No to już jest, wiecie, do przedyskutowania gdzieś tam, bo teraz na pewno tego nie rozstrzygniemy.
1: A dyskusja
2: spora nam się tu robi.
1: Przed chwili otrzymałem informację od pana Adira, że jeżeli stoimy na jakimś wyniku, to możemy, na wyniku OCR-owym, to Ctrl 1 możemy lewy klik zrobić, Ctrl 2 prawy klik, Ctrl 3 dwuklik lewym przyciskiem myszy, Ctrl 4 dwuklik prawym i Ctrl 5 podświetlenie elementu.
2: Super. Bardzo fajnie. Arku, to jeszcze, czy jeszcze coś dla nas masz?
1: Tak, taka ciekawostka. Ludzie się czasami chwalą takimi rzeczami, to i ja się pochwalę. Jutro zaczynam, znaczy jutro się wybieram już do Krakowa i dnia 1 października roku pańskiego 2021 roku jako pierwsza osoba niewidoma w Polsce zaczynam studia sinologiczne, czyli będę specjalistą od Chin, jak wszystko się uda.
2: No to powodzenia.
3: To znaczy, skoro jesteś i skoro ty wiesz więcej ode mnie, a wiesz więcej ode mnie, bo to testowałeś, to jeżeli się prowadzący zgodzą, jakbyś przejął ode mnie newsa o robotasku, bo ja co prawda znam opis i znam trochę funkcji, ale nie testowałam tego na żywo.
1: No ja bardzo też lubię robotaska i bardzo męczę ten program teraz, więc jeżeli mogę, bo wy tam mieliście ten robotask tak bardzo na dole, więc nie wiem czy...
2: A to mów, proszę bardzo.
1: No to jak wy to robicie w tym tyflo przeglądzie? Trama mnie zżera? Nie, żartuję. Robotask to program, który służy do wszelkiego rodzaju, tworzenia wszelkiego rodzaju automatyzacji na systemie Windows. Możemy go porównać do czegoś takiego jak skróty w iOSie czy Tasker na Androidzie. Program oferuje kilkaset funkcji, jakie możemy mu kazać wykonać. I program oferuje też kilkaset różnych czynności, które mogą... wymuszać wykonywanie danych akcji. Takie czynności to na przykład zmiana paska tytułu, odpowiedni czas nieaktywności, naciskanie klawiszy, pojawienie się nowego pliku, otwarcie procesu itd., itd. Żeby zilustrować wam, co potrafi robotask, ja na przykład zrobiłem sobie na robotasku coś takiego, że jeżeli pojawi się nowy plik w folderze Downloads, i jeżeli proces przeglądarki nie jest otwarty, bo proces przeglądarki lubi czasami trzymać jakieś pliki, powiedzmy ma uchwyty do nich, i więc jeżeli te dwa warunki są spełnione, to program sprawdza rozszerzenie tego nowego pliku, datę pobrania tego nowego pliku oraz jego rozmiar. Jeżeli rozszerzenie tego pliku to .exe, przenosi do folderu C, users, nuno, downloads, programs, aktualny rok, aktualny miesiąc, nazwa pliku, .exe. Jeśli to jest plik multimedialny, no to też odpowiednia ścieżka, jeżeli dokument i tak dalej. Natomiast jeżeli plik jest większy niż w moim przypadku 2,0 GB, to wtedy program idzie do D, downloads, kategoria rok i plik. I takie automatyzacje możemy sobie robić. Możemy po prostu sobie budować takie coś. To jednak nie wszystko, gdyż jeżeli by nam nie wystarczało, to możemy skryptować robotaska, czy to w Pythonie, czy w JavaScriptie, czy w VBS-ie. Pythona i VBS-a osobiście nie znoszę, więc nie testowałem tego, ale JS działa całkiem sprawnie. Program jest dostępny w trzech edycjach. Jest wersja Lite, która nie posiada pewnych funkcji, takich jak manipulacje strumieniami wejścia i wyjścia konsoli, obsługa baz danych SQL i w manipulacjach, chyba arkuszami kalkulacyjnymi, też nie jest w tej wersji Lite dostępna. Jest wersja standard, która już te wszystkie funkcje posiada i kosztuje $150. Jest wersja biznes, która posiada jeszcze jakieś funkcje, o których nawet nie mam pojęcia i kosztuje tych dolarów 225. Więc tak się ten program prezentuje. Program
2: Ale do takiego celu... domowego użytku, to jak rozumiem, ta wersja darmowa w zupełności wystarczy.
1: Wystarczy. Właśnie wersja płatna ma też coś takiego, że możemy postawić serwer tego programu i program może reagować na wiadomości na przykład HTTP czy nawet TCP. Czyli możemy robić naprawdę śmieszne rzeczy z tym programem w jego płatnej wersji.
4: Można na przykład sterować komputerem skądś, nie wiem, z
1: no poniekąd, jeżeli... on może zwracać jakieś wartości, pewnie by się dało, ale to już taka sztuka dla sztuki byłaby, no można by się na pewno pobawić. Program został napisany przez rosyjskiego programistę, który

0: się nazywa Olek Jerszow i program dalej się rozwija. www.robotask.com.
1: Ja pamiętam, chyba właśnie w Tyflo-przeglądzie kiedyś rozmawialiśmy o tym, że na Androida są takie narzędzia, na iOS-a są takie narzędzia, na PC, no takie narzędzia teoretycznie też są, ale z reguły są niedostępne.
2: I to nawet Microsoft ma jakieś takie narzędzie do automatyzacji. Nie pamiętam teraz jego nazwy, ale próbowałem się tym bawić i to też jakoś dostępnością nie grzeszyło.
0: Nie, Robotask jest super dostępny, fajnie. Pojawi się niezaetykietowany pole edycji, ale jeżeli ktoś automatyzuje komputer, to jest sobie w stanie z niezaetykietowanym polem edycji
2: poradzić.
0: No nie wiem, mam nadzieję, że się sprawdziłem w roli rozgłaszacza newsów w TP. Na pewno możecie się spodziewać ode mnie podcastu i o Fluencerczu, i być może też o Robotasku.
2: Super, to czekamy w takim razie.
1: No to dzięki wielkie za newsa. Na pewno dla mnie ten news będzie mocno przydatny, o czym zresztą nawet już rozmawialiśmy wcześniej, bo jakkolwiek nie jest to dla mnie news w tej audycji, tak, znam informacje o siebie i naprawdę bardzo to jest fajna informacja.
0: Tak, no to dziękuję wam. Na razie.
1: Dzięki również. No i do usłyszenia. A teraz wracamy do newsów i znowu będzie o dostępności, ale tym razem o dostępności sprzętu. No i jak Microsoft radzi sobie z dostępnością taką sprzętową bardziej? Paweł znalazł o tym artykuł.
3: Tak, no bo w zeszłym roku, no w zeszłym roku też, a i w tygodniu, chyba nawet jakoś w moje urodziny, była konferencja Microsoftu i na niej były przedstawione nowe sprzęty z serii Surface, zarówno laptopy, jak i tablety, jak i nawet chyba ten telefon Surface Duo z Androidem. No i nic by nie było w tym dziwnego, bo no przecież Microsoft już nieraz w swojej historii Surface przedstawiał. Natomiast to, co się wydarzyło w tym roku, jest dla nas dość ważne, bo zapowiedziany został Surface Adaptive Kit. Surface Adaptive Kit, czyli zestaw takich znaczników, narzędzi w sensie fizycznym, autentycznie narzędzi takich kluczy, pierścieni i tak dalej, które mają zwiększać dostępność urządzeń dla osób z niepełnosprawnościami. Zestaw powstał ponoć we współpracy z takimi osobami i ma trafiać do różnych grup odbiorców, które mają różne potrzeby. To, co ja tutaj jestem w stanie wyczytać, że będzie, to będą znaczniki dotykowe, trójwymiarowe, wypustkowe, takie tactile, do wyczucia rękami, na porty, kable i przyciski na urządzeniu. Więc one będą miały różne jakieś pewnie wydziergane wzorki, jakieś tam symbole, które ułatwią nam, osobom właśnie niewidomym, identyfikację poszczególnych elementów tych portów, przycisków i okablowania sprzętu. One też będą jakoś kolorystycznie tak zakodowane, żeby osoby słabowidzące sobie mogły z tym poradzić. Zaś do podnoszenia klapek i do odkręcania różnych tam komponentów będą takie specjalne systemy, kluczyk plus, czy powiedzmy tam, no tak, plus taki pierścień, czyli taki system powiedzmy odciągania. Ja sobie tak to wyobrażam trochę jak te kapselki w tym barku takie, że będzie po prostu do zahaczenia palcem i do odciągnięcia, że ta klapka jakoś tam odskoczy. Tak,
2: taka dźwigienka, rozumiem. A później tak. To odskakuje tak. Przez podniesienie tego.
3: Tak, tak mi się wydaje, że to tak właśnie będzie. Nie wiadomo jeszcze ile to będzie kosztowało, wiadomo, że do końca roku ma się pojawić. I ma być kompatybilne z... oczywiście z tym nowym laptopem Surface Studio chyba, tak, o, tu widzę, że jest keycap labels, czyli etykietki i aplikator do tych znaczników na przyciski, przezroczyste etykietki i wskaźniki dotykowe, czyli no jakby te znaczniki takie do tych portów, te takie. It's designed to work with. A więc będzie działał z Surface Pro 7 i wyżej, Surface Laptop 3 i wyżej, Surface Book 3 i wyżej oraz najnowszy Surface Laptop Studio. Także jest to kompatybilne z Surface Dock, czyli pewnie stacja dokująca do sprzętów, dwójka, oraz Microsoft Designer Compact and Bluetooth Keyboards. czyli nawet z klawiaturami tymi Microsoftu, takimi bezprzewodowymi, przewodowymi, też mają być te znaczniki dostępne. To nie jest żadna nowość, bo my o takich oznaczeniach, co prawda nie przyklejanych czy tam montowanych samodzielnie, ale wbudowanych już, słyszeliśmy a propos nowego Xboxa 360, więc widać, że Microsoft tym śladem dalej idzie. No miejmy nadzieję, że komuś się to przyda. Ja, no nie wiem, no ja na przykład odróżniam porty i przyciski na swoich urządzeniach, ale może w sposób bardziej jednoznaczny będzie to zaznaczone, co jest czym, i będzie to wiadome już od początku, od pierwszego, nie wiem, dotknięcia, chociaż jeżeli trzeba to samodzielnie montować, to no, chyba nie bardzo. Natomiast coś w tym kierunku chcą robić i myślę, że to jest też super.
1: Zdecydowanie. A teraz przechodzimy do iOS 15.1, beta 1 na razie, który poprawia sporo dostępnościowych błędów.
0: Tak, tak naprawdę te wszystkie największe błędy, które się pojawiły, tam jest bodajże niedziałająca z VoiceOverem aplikacja Portfel, tam jest bodajże kwestia związana z edycją alarmów, tam jest kwestia związana z AppSwitcherem, z ekranem przełączania programów, który nie działa, jeżeli ktoś ma włączoną redukcję ruchu, i coś chyba jeszcze było takiego w miarę poważniejszego, to te cztery błędy zostały w becie iOS 15.1 po prostu poprawione. Poprawiono również błędy z Safari, przynajmniej dla ludzi, którzy mieli błędy z Safari w najnowszej becie macOS 12. Więc myślę, że iOS 15.1 to już będzie ten system, jeżeli się jeszcze na iOSie 14 wstrzymywaliśmy z aktualizacją, tak jak ja się na przykład wstrzymałem, to myślę, że jak się iOS 15.1 ukaże, to już będzie ten moment, żeby tej aktualizacji bezpiecznie dokonać.
1: O głosach Microsoftu tych neuronowych już mówiliśmy, a teraz te głosy Microsoftu neuronowe, czyli te takie lepsze, trafiają powoli no, z tego Azure'a, tudzież z przeglądarki Edge do, na razie do Office'a zdaje się.
3: Tak, do Office'a, konkretnie do Word'a insiderskiego. Jeżeli ktoś z Was jest testerem wewnętrznych wersji Office, to wersja z kanału beta 2109 build 14427.20000 lub wyżej, powinien już posiadać w Wordzie, w którym również jest opcja czytania dokumentów na głos, podobno w zakładce recenzja. Powinien już mieć dostęp do tych nowych głosów. 64 nowe głosy dostępne są, czyli w sumie 142. 64 nowe, 142 w sumie. Wymagana jest subskrypcja Office 365 oraz dostęp do internetu. No i możemy w takiej sytuacji już z głosów tych nowoczesnych, tych takich lepiej brzmiących, tych takich już generowanych AI, korzystać już nie tylko do czytania stron w internecie, artykułów, ale też do całych dokumentów. No a pamiętajmy, ile mamy na przykład książek dostępnych w formacie Word, czy to samodzielnie gdzieś tam zrobionych, to w dużym skrócie, znaczy w dużym stopniu pewnie bardziej tak. Word chyba nie czyta EPUB-ów niestety.
2: Natomiast ale konwerterów w sieci jest do tego.
3: Dokładnie.
2: Więc jakby też ktoś chciał, to sobie zawsze może przerobić EPUB-a na doka.
3: Tak. I można sobie już no, takimi głosami czytać na przykład książki, no albo po prostu dokumenty, jakieś szersze publikacje. Czemu nie? Taka opcja jest.
1: A te głosy są rzeczywiście wyraźne, dość fajne takie. No jak to zresztą neuronowe głosy, bo one z reguły są dość fajne i są bardzo zrozumiałe. No tak i jest. Oby to by także postępowało dalej i zobaczymy co.
3: Tak, funkcja co się... była też dostępna w Outlooku przez jakiś czas, ale na razie ją wycofano, więc no, może jeszcze wróci. Więc chyba jest, szykuje się to jako globalny taki rollaucik na wszystkich aplikacjach Office. Miejmy nadzieję, że doczekamy się tego we wszystkich aplikacjach istotnie.
1: Mówiliśmy nieraz już o różnych laskach dla niewidomych, które mają jakieś funkcje, takie laski smart, a teraz gdyby ktoś miał swoją laskę i na tą laskę chciał jakąś nakładkę sobie nałożyć, bo takie już się zdarzały w historii, to zdaje się powstaje nowa.
2: To znaczy ona już nawet powstała i już jest przez jakiś czas testowana, przez Francuzów szczególnie, bo tam właśnie została wyprodukowana przez taką firmę GoSense. Nakładka nazywa się Rango i to jest urządzenie, które montujemy na białej lasce i ono za pomocą różnych tam impulsów skanuje to, co jest przed nami i informuje nas o przeszkodach, w które najprawdopodobniej uderzymy gdzieś tam kierując się w tę, a nie inną stronę. Z tym, że informuje ona nas, ta nakładka, o najbliższych przeszkodach. Nie o wszystkim, co gdzieś tam się znajduje w naszym polu, tylko o tym, co rzeczywiście może nas zainteresować. Zdaniem twórców, no tak to działa i się sprawdza. Pytanie, co na to użytkownicy. Laska informuje nas, a właściwie nakładka Rango informuje nas o tym przez dźwięki. Te dźwięki są przesyłane do naszych uszu przy użyciu słuchawek. No bo słuchawki trzeba mieć, żeby to działało i trzeba też mieć aplikację, bo ta laska, z tego co czytałem, właśnie nakładka, tak się przyzwyczaiłem, że mówi się o tych laskach, to teraz tak tego używam, ale tak, chodzi o nakładkę. Ta nakładka komunikuje się z naszym smartfonem. Instalujemy tam aplikację, zakładamy słuchawki, no i korzystamy z tego. Tak to wygląda. I to akurat wydaje się być dobrym rozwiązaniem, bo dzięki temu mamy aplikację do nawigacji i mamy tę nakładkę na jednych słuchawkach tak naprawdę. No i dostajemy po prostu informacje dźwiękowe. W zależności od tego, po której stronie jest jakaś zagrażająca nam przeszkoda, której byśmy laską nie wyczuli, no to w tym kanale odzywa się odpowiedni sygnał. No i to są informacje takie pozytywne. A teraz przechodzimy do ceny, która już taka pozytywna nie jest. Otóż Rango kosztuje 2000 euro. To nie jest grubo, moim zdaniem, mało. A urządzenie, no tak naprawdę, nie robi jakichś fajerwerków, powiedzmy sobie szczerze. Jeszcze pytanie, jak ono działa. Jeżeli rzeczywiście okazałoby się jakoś super, hiper pomocne, no to okej, ale te 2000 euro to jest dużo. Moim zdaniem to jest duża cena. A działanie tej nakładki, no to tak około, jak czytałem, to kilka godzin zaledwie na pełnym naładowaniu, po pełnym naładowaniu. Więc też nie jakoś oszałamiająco. No, ale szukaliśmy takich też rozwiązań, no bo mamy przecież różnego rodzaju też detektory przeszkód w laskach, zintegrowane z laskami, no ale tu jest problem, co wtedy, jak się laska popsuje, a prędzej czy później tak się może stać, no to tu jest sytuacja taka, że okej, laska nam się złamie, przekładamy Rango na inną laskę i używamy jej nadal, tej nakładki, ale z kolei jest drogo.
4: Ja myślę, że ciekawym rozwiązaniem, i się trochę dziwię, dlaczego nie jeszcze na to nie wpadł, przynajmniej jeżeli chodzi o laski składane, byłoby zrobić coś takiego, żeby taki detektor umieścić, taki moduł umieścić na przykład w rączce i po prostu zapewnić możliwość rozłączenia rączki, że tak powiem, resztą laski i przyczepienia do tej rączki innej reszty, że jak się nam laska rozpadnie, to żebyśmy mogli po prostu sobie kupić nową po prostu resztę, zostawiając sobie rączkę, zostawiając sobie moduł, no i to przyczepić zwyczajnie w świecie, żeby cała ta elektronika, całe to wszystko, no, była poniekąd wymienialna poza laską, tylko ewentualnie jakieś czujniki, które są gdzieś na całej długości tej laski, by były w kolejnych tych częściach, które kupujemy.
1: To jest ciekawe pytanie rzeczywiście. Ale na razie nikt na to nie wpadł. Za to Francuzi wpadli na to, jak udostępnić telefonie osobom głucho-niewidomym.
3: Usługa nazywa się Roger Voice i to jest w ogóle ciekawa sprawa, bo usługa już od jakiegoś czasu jest dostępna dla osób niesłyszących i polega na tym, że osoba taka instaluje sobie aplikację w telefonie, wprowadza numer albo wybiera z kontaktów osoby, do której chce zadzwonić i zostawione jest połączenie pośrednio przez operatora, który jest transkrybentem w tym momencie. No i jest oczywiście dwustronna konwersja. Osoba, która słyszy, mówi, tak zwany pilot, Roger pilot przepisuje to, co zostało powiedziane albo na francuski język migowy, tłumaczy, albo mowę uzupełnioną francuską, nie wiem do końca jak to działa, to jest pewnie coś pośredniego między mową a językiem migowym, pewnie specyficzne dla języka francuskiego, chociaż może nie, albo jest po prostu klasyczny subtitling, czyli napisy. No i teraz do tego jeszcze doszedł nowy tryb, tryb Braille'a, tryb, w którym osoba głuchoniewidoma właśnie również łączy się przez taką osobę pośrednią ze swoją rozmówczynią bądź rozmówcą. Jeżeli ta osoba coś powie, to operator przepisuje to na tekst, który wyświetla się na monitorze brajlowskim, podpiętym oczywiście do smartfona. Natomiast ta osoba może albo odpowiedzieć wiadomo głosowo, wtedy ją po prostu słychać, albo może odpisać w Braille'u i operator wtedy taką wiadomość odczytuje głosowo. Usługa jest w ogóle ciekawie dostępna, bo ona jest za darmo dla osób, które wykupiły ryczałt w ramach jednego z operatorów należących do Francuskiej Federacji Operatorów Telefonii Komórkowej. I w tej federacji są zarówno operatorzy tradycyjni, czyli tam wielka trójka czy czwórka, bo tam jest ten Telekom, SFR i Vodafone, dobrze kojarzę? Czy Orange w sensie. A do tego jeszcze dochodzi kupa tych różnych MVNO, jakiś Osho Mobile, jakiś tam NRJ Mobile, pewnie od tej stacji radiowej NRJ, jakiś tam, czy to się chyba Energy, czy to
2: co? Energy
3: pewnie. I tego typu najróżniejsze twory, które u nas uchodzą właśnie za MVNO, takie sklepowe różne sieci małe. I taka osoba ma dostęp do godziny darmowej w ramach ryczałtu takich rozmów miesięcznie. Natomiast od 1 października ma się ten limit podnieść do 3 godzin. Nie wiem, czy potem obowiązują jakieś opłaty, czy po prostu nie jest możliwe korzystanie z usługi. No w każdym razie cennik w artykule źródłowym nie został podany. Ponadto usługa jest dostępna od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.30 do 19.00. Natomiast znowu od 1 października ma się to zmienić. Ma być wydłużony czas dostępności do 21.00 od poniedziałku do piątku, zaś w soboty od 8.30 do 13.00. Plan jest taki, żeby do września 2026 roku, więc 5 lat to czas odległy, ale sprawić, by usługa była dostępna 24 na dobę, 7 dni w tygodniu. Ja myślę, że ciekawy krok, zwłaszcza, że to regulator telekomunikacyjny w tym kraju w jakiś sposób tę usługę uruchomił, zjednoczył pośród tych wszystkich operatorów, że to nie jest jakiś projekt wolontariacki, tylko rzeczywiście na poziomie państwowym udało się takie rozwiązanie wypracować i teraz osoby głuchoniewidome mogą tam cieszyć się telefonią.
4: Też taka tego typu usługa funkcjonowała długo, długo w Stanach Zjednoczonych. To się TTY nazywało. To też było dla osób raczej głuchych, a nie głuchoniewidomych na samym początku projektowane. To bardzo chyba bazowało na tym teletekście, nie teletekście, przepraszam, teleksie.
2: Tak, to były takie urządzenia chyba specjalne,
4: dokładnie,
2: które się podpinało.
4: Tak. Ale jakby protokołowo gdzieś to z tymi terminalami komputerowymi to podobno też miało troszkę wspólnego. W każdym razie były takie urządzenia oczywiście i tam było w ogóle ciekawie, bo tam można było zadzwonić, bo to była usługa, gdzie my sobie dzwoniliśmy normalnie na numer telefonu, to były jeszcze oczywiście czasy telefonów stacjonarnych i to urządzenie nam działało jako telefon. I Zamiast słychać i mówić, my mogliśmy na tym urządzeniu pisać i drugiej osobie po drugiej stronie się to pojawiało i osoba po drugiej stronie mogła do nas pisać, nam właściwie odpisywać. I my dostawaliśmy na kartce, czy to na ekranie po prostu wyświetlany tekst, co nam ta druga osoba odpisała. No i teraz urządzenie wydaje się mało przydatne, bo teoretycznie można rozmawiać tylko i wyłącznie z posiadaczami tego typu urządzeń, ale były usługi i nie wiem, czy te usługi też nie były jakoś wymuszone prawnie, wymagane prawnie, żeby one funkcjonowały. Takich pośredników, czyli osoba głucha mogła sobie zadzwonić na takie TTY, zadzwonić sobie na pośrednika, pośrednikowi podać numer, z którym ta osoba by chciała rozmawiać, numer już faktycznego fizycznego odbiornika słuchawki telefonicznej, no i na ten numer było nawiązywane połączenie. I tak samo tutaj osoba wpisywała, pośrednik mówił, pośrednik słyszał i przepisywał z powrotem na TTY. Nie wiem, jak to było, szczerze mówiąc, odbieranie połączeń.
2: Mikołaju, wydaje mi się, że tego typu usługi jeszcze są jakoś dostępne, dlatego że w iOS-ie przecież, w dostępności, mamy tutaj, proszę bardzo.
3: W Androidzie też jest telefon Google. My nawet próbowaliśmy to testować, ale w Polsce to chyba niestety nie działa. Natomiast ja kojarzę, jak kiedyś szukałem jakichś informacji na temat jakichś tam świadczeń socjalnych dla osób niepełnosprawnych w Wielkiej Brytanii, że ich te różne właśnie organizacje, które zajmują się po stronie rządu dystrybucją, poradnictwem odnośnie takich świadczeń, również mają linię TTY. Jest rok 2021. Dalej to mamy, więc
4: To jest w ogóle też ciekawe rozwiązanie, które właśnie wyróżniało ten system, bo jakby systemów ja ci pomogę i ja będę pośrednikiem, to gdzieś tam było trochę, ale co wyróżniało właśnie system TTY, to było to, że osoby wyposażone w ten terminal, jeżeli jeden koniec rozmowy i drugi koniec rozmowy był wyposażony w ten terminal, była to dla nich pierwsza tak naprawdę możliwość porozumienia się zdalnego, telefonicznego, bez żadnych pośredników. No bo jeżeli my zadzwoniliśmy na czyjś telefon, który też miał taką usługę aktywną, że tak powiem, w sobie, no to oczywiście wszystko działało bez większego problemu i to się dało. I też jakby ja do czego ja tutaj dążyłem, widziałem z tego, co kiedyś gdzieś pamiętam, w przypadku jednego ze starszych notatników brajlowskich, nie wiem, czy to był jakiś BrailleSpeak, czy to był jakiś BrailleSense, nie BrailleSense, BrailleLite, któreś chyba z tych, były podobno jakieś adaptery, jakieś przejściówki, które się w ogóle gdzieś na port chyba szeregowy tam wpinało, które potrafiły w ten czy inny sposób gadać z takimi liniami telefonicznymi.
2: Bo to były protokoły terminalowe. W BrailleLite'ach to się wysyłało pliki z użyciem terminalowego oprogramowania, Hyperterminal chociażby. Także to wszystko ze sobą było mniej lub bardziej kompatybilne. I te protokoły, one były stosunkowo proste.
4: To było w ogóle ciekawe, bo w latach 80. gdzieś tam w Stanach Zjednoczonych, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych, funkcjonowały takie systemy, tak zwane systemy BBS, do których się dało komputerem, podłączając oczywiście odpowiednio, dzwonić i też właśnie wprowadzając polecenia, wciskając klawisze i dostając odpowiedzi tekstowe, można tam było nawigować, jakaś taka bardzo, bardzo prymitywny prekursor poczty elektronicznej, forów internetowych, czy nawet jakichś gier multiplayer, przy czym multiplayer to były osoby z osiedla, które były na tyle blisko, że mogły zadzwonić za darmo na tego konkretnego BBS-a. I też to ciekawe, w notatnikach brajlowskich było to wspierane i w ogóle osoby widzące, z tego co wiem, w tych latach 80. osobom niewidomym mega zazdrościły posiadania czegoś takiego jak notatniki brajlowskie. Bo dla osoby widzącej, w latach 90. to się powoli zaczęło zmieniać przy jakichś palmach pilotach, ale w latach 80. to te urządzenia komputerowe do, powiedzmy, notowania, które się były w stanie jakkolwiek synchronizować potem z komputerem, To były duże rzeczy, to były rzeczy na prąd, to wielkością to dorównywało w najlepszym razie, nie wiem, od takiemu dużemu odtwarzaczowi radiowemu dwutlenniku chęce mikrofalowej, a nie, no nie wiem, notatnikowi brajlowskiemu. No były jakieś laptopy, ale to też były laptopy, a nie takie malutkie, skromniutkie notatniki. No gdzie osoby niewidome miały takie malutkie urządzenie. Tam był notatnik, tam był kalendarz, to sobie można było pięknie wpisywać, tam był jakiś organizer. I podobno osoby widzące, jak coś takiego widziały, to mówiły, o, to u nas to takie rzeczy pokazują w filmach science fiction, ale wy macie fajnie. No gdzie teraz się okazuje, że osoby widzące, to co my mieliśmy 20 lat wcześniej w naszym niewidomym mainstreamie, do mainstreamu weszły tak naprawdę przy dopiero wejściu smartfonów. I teraz oczywiście smartfony prześcignęły niesamowicie to, co urządzenia dla niewidomych potrafią, ale to jest kolejny przykład, których jest naprawdę bardzo, bardzo dużo i nie wydawało mi się nigdy, że jest ich aż tyle, ale jest ich ogromnie dużo, jak technologia dla dostępności wyprzedziła i zapoczątkowała pewien trend, który potem przeniósł się i przydał się osobom widzącym.
1: No proszę. To może lekko zmieńmy temat, choć nie do końca, bo nadal zostaniemy przy notowaniu. A no właśnie, czym, czy inaczej, co mają wspólnego ogień i linijki brajlowskie, oprócz tego oczywiście, że pewnie niektóre można podpalić, można ogniem zasilić linijki brajlowskie, przynajmniej niektóre albo jedną, nie wiem.
4: Według prototypu na razie jest to prototyp. I nie tylko linii brajlowskich rozwiązanie tak naprawdę może dotyczyć, bo może dotyczyć wielu interfejsów tego typu, ale o co chodzi? Pewna grupa naukowców i tutaj dziennikarz piszący artykuł popełnił dość spory błąd, uznając, że jest to pierwsze rozwiązanie na tym rynku i że jest to pierwszy monitor brajlowski. Nie jest pierwszy, ale mimo wszystko pewna grupa naukowców chciała stworzyć tani, i to jest właśnie klucz, tani, sensowny monitor brajlowski. No i tu się pojawił pewien problem, na który napotyka każdy projektant urządzeń brajlowskich. Dla człowieka jakkolwiek sensownie zaznajomionego z fizyką, zaznajomionego z elektroniką i mechaniką, stworzenie urządzenia brajlowskiego wydaje się dziecinnie proste. No bo co jest trudnego w 20 czy tam iluś tam, 6 razy 40, no dobra, może trochę więcej niż 20, w każdym razie w iluś tam pinach, które po prostu się wsuwają i wysuwają. Przecież my silniki to już znamy od 300 lat i to powinno kosztować $15 i złe, brzydkie firmy wykorzystują niewidomych. No, otóż każdy, kto zajmie się i posiedzi nad problemem dłużej niż 10 minut, okazuje się, stwierdza, że oczywiście to wszystko to prawda. Problem pojawia się jeden. Upakowanie tych napędów, które by te punkty wypychały w górę i w dół, na tak małej przestrzeni, żeby te punkty były dostatecznie blisko siebie, żeby to był Braille, a nie wiadomo co, jest dużym problemem, bo tak naprawdę stworzenie linijki brajlowskiej, gdzie odległości między kropkami to jest parę centymetrów, to jest faktycznie $10. Stworzenie linijki brajlowskiej, gdzie no, odległości są takie, jakie są na faktycznej fizycznej linijce brajlowskiej, to jest więcej, zdecydowanie więcej niż $10 za jedną komórkę, za jeden moduł Braille'a. Bo się okazuje, że upchanie tego wszystkiego blisko siebie jest po prostu tak drogie. No i ci naukowcy próbowali różnych metod i nic za bardzo nie chciało działać. Wszystko miało jakieś wady. Albo to było awaryjne, albo to nie do końca tak działało, albo to było niby fajne, ale całe bebechy tej linijki brajlowskiej byłyby ogromne i może linijka by była taka, jaka jest, ale to byłaby linijka z bardzo dużym kineskopem na przykład. No i stwierdzili, że jedynym sposobem, jedyną metodą na stworzenie czegoś, co ma sens, Jest kompletna rezygnacja z tego elementu elektromechanicznego, elementu wysuwania się. Na to wpadli naukowcy. Stworzyli tę powierzchnię, na której pojawiają się punkty, z jakiegoś polimeru, z jakiegoś tworzywa sztucznego, tworzywa chemicznego, i pozagnieżdżali w tejże powierzchni malutkie mikrobaloniki. I w tych gdzieś tam balonikach znajduje się, a właściwie dostarczany jest do nich gaz, jakaś tam mieszanka gazów. I no obok gdzieś tam tych baloników znajdują się jakieś takie malutkie elemenciki, których jedynym zadaniem jest wzniecić iskrę. No i jeżeli potrzebujemy wypchnąć do góry każdy punkt, to jest wniecana iskra, następuje mikrowybuch, mikroeksplozja. Ten gaz zwyczajnie w świecie wybucha, napełnia ten balonik, zwiększa jego objętość, po czym tam gdzieś jest jakiś magnes na górze, który sprawia, że jeżeli ta objętość balonika zostanie zwiększona, to on już się, że tak powiem, przyczepi i taki zwiększony zostanie. Co by użytkownik mógł to przeczytać? Tam były propozycje, żeby na przykład co chwila były te mikroeksplozje, ale to powodowało na przykład za dużo ciepła, więc musieli się zdecydować na design magnesem. Problem tego rozwiązania jest jeden. Punkty potrafią wyskoczyć, ale punkty nie potrafią się same wsunąć. Czyli użytkownik musi czymś, palcem lub jakimś fizycznym narzędziem, które gdzieś będzie w tejże linijce, przejechać, żeby te punkty były po prostu wciśnięte i zresetowane. I wydaje się to dziwne, bez sensu i bezużyteczne, no bo co, przy co każde wyświetlenie czegoś na linijce brajlowskiej byśmy musieli wciskać każdy punkt. No okazuje się, że jest jedno zastosowanie, gdzie miałoby to spory sens. Czytniki jakiejś większej ilości, na przykład Braille'a, względnie czytniki graficzne, bo to też nie jest tak, że to można wykorzystać tylko w Braille'u, ale w tych takich wyświetlaczach, które nam na kropkach przedstawiają obrazki, również by te technologie można wykorzystać. No i okazuje się, że mogłoby to wreszcie umożliwić nam na przykład tanie stworzenie takiego wyświetlacza do obrazków, do Braille'a, do książek, do czegokolwiek. No i tutaj faktycznie raz na stronę, powiedzmy, byśmy musieli czymś przejechać. Jak się ktoś kiedyś jako dziecko bawił takimi tablicami magnetycznymi, to myślę, że też ma pojęcie, jak to może wyglądać. I po prostu wcisnąć wszystkie te punkty, żeby mogła zostać wyświetlona nam kolejna strona. Więc może do takiego typowego, odświeżonego Braille'a nie jest to najlepszy pomysł, ale do właśnie takiej strony, wyświetlenia czegoś, jakiejś grafiki, obrazka, no bo to jest właśnie problem w tych czytnikach, że tam jest napchane tych punktów ogrom i taki dotview, no to dobry samochód i nowy kupimy za tą cenę, jaką zapłacimy za dotview. Więc jeżeli coś takiego byłoby tanie, kosztowało powiedzmy, nie wiem, 2000 zł i było dostępne w szkołach, każdej tak naprawdę szkole, no to mogłoby to, myślę, sporo zrewolucjonizować. No, na razie mamy prototyp wyświetlający 3x3 punkty. Co z tego będzie, zobaczymy.
1: Owszem, bo z reguły to tak jest, że od projektu naukowego do wdrożenia tego wszystkiego w produkcję, no to często mija dość dużo czasu z różnych przyczyn, ale jest nadzieja, że rzeczywiście coś się zmieni i jakaś kolejna, może mała, może większa rewolucja nastąpi.
2: A ja zaglądam w międzyczasie na Facebooka i na nasze źródła kontaktowe. No oprócz tego, że czasem coś do nas napiszecie, to piszecie też do nas pozdrowienia i mamy pozdrowienia od Kacpra oraz od Moniki, a właściwie rodziny Maine Coonów. Pozdrawiamy.
1: Zdecydowanie pozdrawiamy. A teraz iOS, GarageBand, bo okazuje się, że w tym programie do tworzenia muzyki, gdyby ktoś nie wiedział, czym jest GarageBand, zaszły pewne zmiany dostępnościowe, no i mam nadzieję, że na lepsze, ale o tym wie więcej Paweł.
3: Tak, to prawda. Jest nowa wersja GarageBand'a. David Earl, czyli pracownik Apple od aplikacji muzycznych, on też się pojawiał częściej w notach wydawniczych Logica na portalu Apple Viz, zawsze donosząc o jakichś nowościach w dostępności tegoż oprogramowania, ujawnił, co nowego w najnowszym GarageBandzie, jeśli chodzi o dostępność. Zmian związanych z dostępnością samą w tym wydaniu jest około 60. Nie wiem, czy wszystkie odnoszą się do voiceovera, natomiast jest to imponująca ilość i myślę, że no, takich aktualizacji życzylibyśmy sobie więcej. Nie wiem, jakie macie doświadczenia z GarageBandem, na ile jesteście w stanie w środowisku mobilnym w ogóle edytować dźwięk.
1: Ja kiedyś sprawdzałem, jak miałem jeszcze iPhone'a, uwaga, 3GS.
3: Ojej.
1: Dawno to było.
3: No tak.
1: Natomiast nie tylko ja, tam zdaje się Andre Luis testował. Fajne to jest w momencie, kiedy chcemy sobie usiąść w autobusie czy gdzieś i sobie popykać, ale ja nie widzę przynajmniej na razie takiego produkcyjnego czegoś, że powiedzmy wyjeżdżam gdzieś, zabieram iPhone'a, komponuję sobie na tym, robię sobie na tym muzykę i to mi wychodzi, no dobra, niech będzie, że nawet nie tak samo szybko, ale nawet podobnie szybko jak na komputerze.
2: Ja mam wrażenie, że do tego trzeba naprawdę dużej cierpliwości.
4: Ciekawe jak to jest i to jest jakby interesujące, czy taką samą różnicę odczuwa osoba widząca, zwłaszcza na przykład na iPadzie, gdzie jednak ma trochę więcej przestrzeni, trochę większy ekran i ten dotyk jej może wbrew pozorom, myślę, sporo tutaj pomóc.
1: Myślę, że jest duża szansa, że pewnie też jest jakaś różnica, ale ta różnica jest mniejsza, z dość prostego powodu. I ja, i myślę, że nie tylko ja, generalnie bardzo, ale to bardzo dużo wykorzystuję skrótów w edycji dźwięku. Ponieważ trzeba na przykład, żeby zaznaczyć fragment tam dźwięku, no trzeba ustawić jakiś tam miejsce początku, końca, zaznaczenie tego, wycięcie tego, powiedzmy, tam skopiowanie. Ja jeszcze na przykład przesuwam sobie rzeczy i od tego mam osobne skróty. I teraz doflikanie się do tego wszystkiego, gdyby trzeba było, to jest trochę roboty. Okej, okay, można zrobić na to gest, tylko że no gestów 2, 3, 4 palcowych, znaczy jednego palca, 2, 3, 4 takich domyślnych, no to w sumie to jest powiedzmy 16. Skrótów w Reaperze to ja na pewno używam dużo więcej niż 16. I trudno mi to sobie jakoś tak wyobrazić, żeby to rzeczywiście działało. Choć podejrzewam, że można by może stworzyć jakieś takie szablony do jakichś czynności właśnie takich takich prostych, montażowych, które być może dałoby się w ten sposób ogarnąć. Niemniej ja czegoś takiego nie znam, no i możliwe, ale tego też nie sprawdzałem, że dałoby się tym sterować jakimś zewnętrznym kontrolerem. Czyli podłączamy sobie właśnie klawiaturę, podłączam sobie jakąś klawiaturę sterującą z pokrętłami, przyciskami i tymi przyciskami i pokrętłami może można coś jakoś sterować. Nie wiem, nie sprawdzałem. Chciałbym kiedyś sprawdzić, ale na razie iPhone'a nie mam.
3: No więc ciekawe, czy zainteresują Cię te zmiany, które tu zostały wprowadzone. No nie wyglądają jak coś, co mogłoby znacznie przyspieszyć workflow, ale na pewno sprawiają, że program jest dużo bardziej dostępny. Cóż to mamy takiego? Usprawniono nawigację w ustawieniach ścieżki za pomocą VoiceOvera. VoiceOver może być teraz używany, aby tworzyć, edytować oraz usuwać punkty automatyzacji. Automation points. Nie wiem, czy tak jest tłumaczenie tego terminu na polski. Nie wiem też, co to
1: automatyki
3: jest.
1: Automatyki podejrzewam bardziej.
3: Tak?
1: To jest okay. Bardziej przyjęte.
3: Okej, okay, w porządku. Potarcie dwoma palcami, aby zresetować do początku projektu, działa również z VoiceOverem. VoiceOver podaje teraz informacje podczas edytowania granic regionów. VoiceOver oznajmia teraz aktualnie widoczny obszar podczas przewijania obszaru ścieżek. Inteligentna klawiatura jest teraz w pełni dostępna przy użyciu VoiceOvera. Smart Keyboard, nie wiem, czy takie jest tłumaczenie w garaż będzie inteligentna klawiatura.
1: Nie wiem, czy jest tłumaczenie. To znaczy, jak ja to sprawdzałem, to nie było. Był chyba Smart coś tam.
3: Okej, okay. No i wiele więcej, tu już więcej nie ma wylistowanych. Natomiast zmiany jest, tak jak już wspomniałem, około 60, więc no, Może są i jakieś pomniejsze. Sprawdźcie. No może się przekonacie, że jest to teraz bardziej aplikacja dla was.
2: Tak nam się Apple'owo zrobiło, no i skoro Apple, to i słuchacza mamy odpowiedniego na antenie. Jest z nami Maciej. Witaj.
5: A witajcie, witajcie. Tak, a propos smart keyboard, to po prostu smart keyboard. Zresztą Apple'owa klawiatura, że tak powiem, sprzętowa.
3: A to o to chodzi? Bo nie, o to chodzi. W sensie, co teraz ma być dostępne z VoiceOver'em, że oni skróty klawiszowe dodali?
5: Wiesz co, być może, bo to generalnie... Nie wiem.
3: To zostało dziwnie podane w tym change.
1: To znaczy, w GarageBandzie są jakby dwa typy sterowania instrumentami. Przynajmniej takie były, jak ja testowałem tę aplikację,
5: zwłaszcza,
1: to było 8 lat temu. Więc to też trzeba na to brać jakąś poprawkę. Były instrumenty bardziej klasyczne, to znaczy ekran w orientacji poziomej i od prawej do lewej, od lewej do prawej. Podwyższa nam się wysokość, a góra-dół, no to tam ewentualnie jakiś parametr się zmienia, na przykład głośność albo coś innego. Natomiast te smart instrumenty, to polegało mniej więcej na tym. W przypadku fortepianu to było raczej coś do gry akordowej, czyli były różne akordy, różnych tonacji. Im jakby od lewej do prawej zmieniałem tonację tego akordu, a góra-dół wybierałem, no, czy ten akord ma być jakby niższy, wyższy, czy tylko dźwięk basowy. W związku z czym dało się, no, grać takie właśnie akordy, powiedzmy, do jakiejś piosenki. I to takie troszkę uproszczone, ale dało się to zrobić bardzo szybko. Więc i zmieniał się chyba tryb. Tak, chyba też tryb się zmieniało tam w góra-dół, że durowy, molowy, jakiś septymowy, coś tam jeszcze i dało się, jakbym, myślę, trochę się wprawił, to myślę, że mógłbym na bieżąco, nie wiem, może nie też akompaniament, to raczej bardzo prosty akompaniament robić, ale powiedzmy gdzieś na jakiejś próbie czyjejś w autokarze, że trzeba piosenkę zaśpiewać i trzeba w autobusie sobie poćwiczyć, to myślę, że po jakimś czasie i po jak iluś próbach dałoby się coś takiego przeprowadzić. Więc może to o to chodzi. I o ile to jeszcze jest, bo mówię, to jest stan sprzed 8 lat.
5: A nie wiem, szczerze mówiąc, bo to nazewnictwo też by być podobne, że tak powiem, więc mi się bardziej ten smart keyboard skojarzył. No ale ja, że tak powiem, na początku, że tak powiem, z podziękowaniem od serducha, skoro potrzeba serducha została spełniona i co nieco się o was dowiedziałem, tyle ile chcieliście powiedzieć, no to, że tak powiem, teraz dziękuję. Co do właśnie odnośnie tutaj też podczas opowiadania o sobie mówiliście o montażu dźwięku. No i generalnie tak, ja tak powiem bardzo szybciutko, że taki mój, powiedzmy, dwuletni epizod, jeśli chodzi o montaż dźwięku, bardzo, bardzo miło wspominam. Właśnie ja bardzo miło wspominam, jak na zajęciach właśnie w studium 6 godzin zleciało, to mi się wydawało tak, jakby to były 2. No i tam też się bardziej w Apple'a wkręciłem, prawda? Tam był wymóg używania Maca, Pro Toolsowa propaganda i tak dalej. Natomiast Mac i cała filozofia systemu to najważniejsze, zwłaszcza, że fajnie zostało to wytłumaczone mi i nie tylko. No i teraz, że tak powiem, jak człowiek czuje ten sprzęt, to może, że tak powiem, dawać tę wiedzę dalej. No i a propos dawania wiedzy, zaraz będzie, powiedzmy, trik, nie wiem, powiedzmy, kto i na ile. Ja go w każdym razie niedawno odkryłem, ale zanim, to ja mam pytanie w sumie do użytkowników Discorda na iOS-a. Nie wiem, ty na pewno, Mikołaju, nie wiem, kto tam jeszcze. W każdym bądź razie, czy on teraz przy współpracy z VoiceOver'em się tak niemiłosiernie crashować lubi? Bo ja mam...
4: Mi się jeszcze ani razu nie wysypał, ale dla mnie Discord na iOS-ie, jak wszystko na iOS-ie, to jest, jestem w biegu, ktoś mnie pyta, kiedy będziesz, muszę mu odpisać, zanim wrócę. Dla mnie poważna dyskusja to jest komputer i to nie tylko kwestia Discorda, to jest kwestia całej reszty też, więc i tutaj, szczerze mówiąc, mało mogę powiedzieć. Mi się jeszcze nie skraszowało, ostatnio akurat trochę miałem okazji.
5: A widzisz, no to też ciekawe, bo właśnie czy podczas pisania, tu jak sobie chce człowiek jakąś emoji wstawić, powiedzmy, albo ogólnie przy flikaniu gdzieś tam, przeważnie w prawo, chyba nigdy w lewo ekran się zamraża i na szczęście jestem w stanie ją zminimalizować, ale już po szczęśliwym wejściu ponownie w aplikację, aplikacja się szczęśliwie crashuje, no i że tak powiem, trzeba, dobrze zachowywany tekst, znaczy, że tekst jest zachowywany, natomiast no faktem, że apka się dość często crashuje i nawet dobrze, że te logi tam zbierają, jeśli chodzi o użycie voiceovera, może gdzieś tam coś z tym zrobią. Nie wiem, ciekaw byłem po prostu, czy to jakiś taki mój przypadek dziwny, czy coś tutaj jest na rzeczy, no ale dobrze.
2: No ja tego też nie zaobserwowałem, a aktualnie używam właśnie Discorda na iOSie.
5: Kurczę, to ciekawe, może ja po prostu wezmę i zwyczajnie przeinstaluję i może to coś pomoże, bo zdziwiony jestem, szczerze mówiąc, no ale ja też jakoś tam, powiedzmy, większych problemów poza kwiecistymi crashami nie ma. Dobra, to ja teraz... Ktoś coś? Chciał? O, dobra.
6: To może ja coś szybko, no. Bo jako że mam problem z tłumaczem, to akorci mnie, żeby przeglądać newsy, to przeglądam trendy Google'a. I mi mignęło właśnie przed chwilą, że cinkciarz.pl dodał metodę płatności nową, którą jest Apple Pay, więc już użytkownicy mogą płacić w ten sposób. Podobno bardzo szybko i wygodnie to przebiega.
5: Tak, jest Apple Pay w cinkciarzu. Kolejna metoda płatności. Fajnie, że on się staje życie coraz bardziej popularny. Najlepsze jest to, że działające tylko w Safari, no właśnie. Ale jest. I rzeczywiście płaci się tym fajnie, jak gdzieś tam coś czasem sobie Apple Payem z Maca zapłacę, zatwierdzę na Watchu po wybraniu przycisku kup z Apple Pay, czy jakoś tak różnie te przyciski się nazywają. Zatwierdzam na Watchu, to pięknie, ładnie, pięknie przechodzi. No po prostu działa. Sprawnie, szybko i wygodnie. No i teraz a propos tego tyka, to ja tak go niedawno odkryłem, jeśli chodzi o Polsat Box Go, tudzież Polsat Go. Z racji, że to tak naprawdę te aplikacje się i pod względem dostępnościowym i filozofią działania niewiele różnią, poza tym, że jedna jest darmowa, druga płatna, więc ja sobie pozwolę po prostu używać skrótu Polsat, ale to chodzi o Polsat Box Go i Polsat Go. Zastanawiało mnie to, dlaczego mimo że gdzieś tam już dalsze odcinki są dostępne, seriali i tak dalej, w iOSie podczas przewijania dochodzi do pewnego momentu i nawet się te ekrany przewijały, ale do pewnego momentu i dalszych tych odcinków być nie chciało, nie chciały się pojawiać. No i chcemy się co tu zrobić. Przecież nie będę jak głupi odpalał ostatnio dostępnego dla voiceovera odcinka i potem kolejny na zasadzie oglądaj dalej jeszcze się przebijał, czy przez reklamy. No i oczywiście co trzeba zrobić? No, stara sprawdzona metoda, wyłączyć voiceovera, prawda? Jednym palcem gest jednego palca w górę na zasadzie właśnie takiego flikania w górę przewijamy sobie ekrany i te ekrany się dopiero wtedy przewijają. Jak jest voiceover włączony, mamy głuche, to tak zwane puknięcie, prawda, ściany, że voiceover nie może iść dalej. Natomiast jak się voiceovera wyłączy, zacznie się przewijać i potem się voiceovera włączy. Kolejne cztery, co cztery ekrany, to jest ciekawe, co cztery jakby te ekrany dla voiceovera się przewijają, a potem jest głuche puknięcie. I po prostu tak sobie trzeba radzić, żeby do najnowszych odcinków sezonów się móc dostać. No, w sumie fajne, że wreszcie w IPLi nie można było tego sobie sortować jakoś tak po sezonach. Wszystkie odcinki były na jedno kopyto. Tutaj jest po sezonach, no tylko no, tak jak mówię, jest taki problem. No aplikacje mają Polsatu właśnie. Jeszcze takiego mam wrażenie sporo, gdzieś tam sporo problemów takiego wieku dziecięcego troszeczkę, bo po pierwsze aplikacja miała niby działać na Safari na Macu, a coś nie chce działać, mimo że te wszystkie opcje odnośnie blokowania zawartości mam poustawione tak, żeby było dobrze, a bloków w sumie obecnie żadnych nie mam. To nie działa, to nie chce działać, to trzeba sobie przełączać agenta, żeby Safari udawało, że jest, dajmy na to, Firefoxem czy Chromem i tak dalej. I wtedy to działa, to znaczy zaczyna się odtwarzanie, Natomiast nie można tego nijak wstrzymać, zapauzować. Szybką nawigacją to nie działa w ogóle. Przy czym IPLA działała, jak stara dobra IPLA była, działała, działało to. Przewijać również można było bez szybkiej nawigacji, gdy była ona wyłączona. Teraz się tego nie da zrobić. Jedynym, powiedzmy na to, szybkim remedium, żeby sobie wstrzymać jakkolwiek odtwarzanie, jest wejść do Macowego Centrum Sterowania i tam, gdzie są przyciski dotyczące odtwarzania, tam sobie w pauzę kliknąć i wtedy się zapauzuje. Co gorsza, przewijać się tego nijak również nie da. A bynajmniej ja na to nie wpadłem, jakby to można było zrobić. Więc no tutaj Polsat Box Go i Polsat Go mają gdzieś, mam wrażenie, troszkę do nadrobienia. I to jeśli chodzi o macOSa, w sumie tyle o Polsat Box. No tutaj jeszcze podam dla tych, którzy, dla gdzieś tam współsłuchaczy, którzy też nie o tym nie wiedzieli, że no można sobie, jak zminimalizujemy tą aplikację, tudzież te aplikacje, kończy nam się co prawda odtwarzanie, ale z poziomu centrum sterowania też sobie można odtworzyć, znaczy jakby kontynuować odtwarzanie, zablokować ekran i normalnie sobie oglądamy Polsat Box, tudzież Polsat Box Go i ten. I to nam też ułatwia, no bo sam odtwarzacz nie dość, że się robi do orientacji poziomej, to jeszcze się niestety nie da ani przewinąć, ani nic. No a tutaj z poziomu ekranu blokady możemy sobie tym przewijać zarówno suwakami, jak i tymi tak zwanymi przeskocz do przodu, przeskocz do tyłu i tak dalej, to wtedy działa. Co do jeszcze tego Polsata nieszczęsnego, jeszcze się troszkę nad nim poznęcam, nie lubi VPN-a niestety. Ja często, jak w zasadzie teraz to już zawsze, na początku, gdy usługa weszła, z VPN nie miałem ani przeciwko VPN-owi, teraz niestety jest blokowane i każdorazowo, gdy coś sobie chcę obejrzeć, no niestety muszę VPN-a wyłączać, tudzież pauzować.
4: Rozumiem, że VPN ustawiony na Polskę.
5: No ustawiony na Polskę.
4: A to ciekawe.
5: Ustawiony na Polskę. Tam było zastrzeżenie, że jest rzeczywiście zastrzeżone do terenu Polski. VPN ustawiony oczywiście na Polskę, no i kwiatki są.
2: Ja mam wrażenie, że niektórzy dostawcy tych usług VOD, którzy zabezpieczają się jakoś geolokalizacyjnie, to tak ostatnio dość agresywnie zaczęli z VPN-ami walczyć.
5: A to chyba wszystko przez to, nie wiem, teraz to się śmieję, troszkę ironizuję, ale mówiłem swego czasu też gdzieś tam w poprzednich odcinkach Tyfloprzeglądu, że niemiecki ARD Mediatek... No generalnie, mimo że jestem ustawiony na Polskę, po VPN nie mogę oglądać, bez VPN-u nie mogę, bo prawa zastrzeżone,
2: tak,
5: bo tamto.
2: To wspominałeś o tym.
5: No, więc tutaj pewnie się tak w ogóle chcieli zabezpieczyć, żeby całkiem VPN-y wyciąć. No, serwisy VOD to jedno, ale serwis, że tak powiem, z Gramilotto to drugie. Tam też błąd w odbieraniu potwierdzenia i nie możemy ustalić, że nasz system nie może potwierdzić, że znajdujesz się na terenie Rzeczpospolitej. Więc no, jak tak dalej pójdzie, to ciekawe, na ile VPN-y jeszcze będą, że tak powiem, użyteczne, nie?
4: Zwłaszcza... Ja chciałem tę stronę kiedyś otworzyć tylko po to, żeby przetestować, jak działa usługa moje ID, bo sam jakby nie używam.
5: Ale mówisz teraz o?
4: O Lotto.
5: O Lotto. A bo to jest antyprzykład dostępności.
4: Tak, tak. W ogóle. Czyli ty masz takie same wrażenie. Ja to robiłem jeszcze na Windowsie i nie.
5: Jak się cośkolwiek udało na Windowsie zrobić, ja na Macu, ale tylko dlatego się zalogowałem, bo sobie hasło do pęku kluczy wpisałem i Command Shift A i tak naprawdę to mnie wybawiło, bo...
4: Aha.
5: Tyle. Właśnie. Jeśli o to chodzi. No. Więc tak, to jest antyprzykład, to jest antydostępność, tu by można było opowiadać przygody różne z tym związane, natomiast teraz nie na to czas i miejsce, natomiast tak, Lotto nie lubi VPN-a. A właśnie, i jeszcze jest taki problem, to też dla użytkowników, którzy przeszli sobie z IPLI, których pakiety zostały przeniesione, pakiety premium. No wszystko działa, ale do momentu, dopóki karta nie straci ważności. No niestety ja miałem pecha życiowego. Karta straciła mi ważność akurat w miesiącu, kiedy pakiet przeszły. Ja tam jeszcze miałem parę, nie wiem, z tydzień, może półtora tygodnia pakietu, więc go wykorzystałem. Karty jakoś tak nie aktywowałem sobie tam nowej wcześniej, nie dodawałem do serwisu wcześniej. No i niestety, jak już mi się pakiet przeniósł, chciałem to zrobić, dodać sobie wznowioną kartę, no ale że numery były te same, niby tam płatności zostały pobrane i tak dalej. Natomiast cały czas się upierało, że data ważności jest ta sama, mimo że zarejestrowane karty, tak, no, przygody z kartą były, więc

0: Problem też tych usług jest taki, że niestety wsparcie klienta jest bardzo opieszałe. Potrafią ci odpisać, nie wiem, po 2, 3, 4, 5 dniach. Ja to takie mam wrażenie, że to idzie mailowo, a
1: To
0: jakby troszkę
1: Piotr swego czasu
0: pocztą
1: też
0: tradycyjną,
1: opowiadał
0: prawda?
1: o tym i że tam dość tak bardzo skryptowo podchodzą do obsługi klienta, to znaczy no standardowy zestaw pytań, nieważne co się napisze.
0: Znaczy taką rutynę generalnie, bardzo takie zupełnie takie zerowe podejście do klienta, rzeczywiście takie troszkę olewactwo. No, i tam niby odpowiadają, ale właśnie w takim tonie. No i właśnie to, że straszliwie wolno. Co do błędu z Safari, ja się chwaliłem w poprzednim odcinku, że haha, ja nie mam tego błędu, jeśli chodzi o zawieszanie się Safari na macOSie. No niestety błąd występuje, on występuje bardzo losowo i przeważnie przy przeładowywaniu strony. I to nie zawsze, właśnie raz na, nie wiem, może 10 razy, powiedzmy coś tak na oko, wystąpi sobie na chwilkę, podczas już potem, jak się już nawiguje po stronie, coś robię, to już jest wszystko w porządku, ale najgorzej jest właśnie podczas ładowania strony. Faktycznie VoiceOver mówi zajęte, zajęte, zajęte i nie ma uproś swoje, musi niestety odczekać, więc owszem, niestety potwierdzam błąd, że on sobie występuje. Mówiłem ostatnio o Shopee, to znaczy wyście poruszyli temat Shopee, tejże platformy do zakupów kolejnej. No i cóż, AliExpress też sobie idzie tym tropem, a mianowicie właśnie darmowe dostawy teraz i różne artykuły, że tak powiem, różne towary za złotówkę można. W Shopee też tak było, więc widać, że konkurencja goni konkurencję tutaj i się generalnie na
2: Tak.
0: tym rynku dzieje.
2: Konkurencja nie śpi, aczkolwiek nie wiem, ale podejrzewam, że na AliExpressie trudniej nam będzie kupić pudełka na niewidomych, pod choinkę dla dziewczynki, coś tam. Bo wpisywałam sobie w
0: Tak
2: Shopee
0: jest.
2: właśnie niewidomi i wyszło mi
0: Okej.
2: coś w stylu pudełko na niewidomych, coś tam. Nie wiem, strasznie złe są te
1: Dla
2: tłumaczenia
1: dziewczynki
2: nazw.
1: pod choinkę, no
2: Tak,
1: to.
2: nie pamiętam, jak to dokładnie szło w
0: Dziewczynka
2: ogóle.
0: dostanie niewidomego w pudełku pod choinką. Dobra, jest okej.
2: Tak, nie pamiętam, jak to dokładnie szło, a teraz mam słabszy komputer, więc nie mogę tego szybko
0: Aha.
2: sprawdzić. Natomiast dostępność tej strony nie grzeszy, znaczy ta strona nie grzeszy dostępnością. No i właśnie
0: Aha. Tak
2: te
0: podejrzewałem się,
2: tłumaczenia
0: nie? Z
2: produktów.
1: ciekawości, a sprawdzaliście aplikację mobilną?
2: Nie, akurat nie miałam takiej
1: Ja
2: okazji.
1: sobie właśnie instaluję, bo sobie o niej przypomniałem.
0: O, to potem ciekawe właśnie, jak się podziel wrażeniami gdzieś tam kiedyś, jakoś powiedzmy przy tak zwanej okazji.
1: Ja się obawiam, że to może być podobny poziom dostępności jak AliExpress, czyli żaden.
0: A ja to się obawiam tego, że jakaś taka moda też sobie weszła i to tak się lubi utrzymywać, że to jest po prostu zerżnięta strona internetowa, ładnie przystrojona w aplikację. W białą szatę zwaną aplikacją,
1: Tak,
0: prawda?
1: to
0: I
1: tak może być,
0: tak samo
1: niestety.
0: Amazon, prawda, nawet niemieckie opisy ma typu Vertikale Rollbalken i tego typu sprawy. Jak VoiceOver ładnie oznajmia niemieckie kontrolki, no, na tym, bo.
3: Portal pasażera, głupi przykład. Tam też kiedyś były. Użyj strzałek górę i dół,
0: A
3: aby
0: tak.
3: poruszać
1: Tak,
3: się po
1: tak, tak,
3: obszarze.
1: tak.
3: Naciśnij Enter, aby coś tam.
0: To tak samo umawianie wiesz, terminu na szczepienie na COVID. To też różne fajne podpowiedzi były typowo z nomenklatury komputerowej. Dobra, a skoro mówimy o zakupach, no to się dzisiaj
2: Kurczę.
0: pojawiła klawiatura Logitech MX Keys Mini. Ona tam się różni tylko w sumie tym chyba, że nie ma bloku numerycznego. No i w sumie chyba tyle. Natomiast pojawiła się, jak ktoś gdzieś tam miał styczności z większą klawiaturą, no to teraz może mieć mniejszą. Tam chyba 400 kosztuje oficjalnie, czy jakoś tak. No cóż, nie mogło zabraknąć przycisku od emoji, prawda? No bo przycisk od emoji, przycisk od dyktowania, przycisk od wyciszania mikrofonu, no to są takie, powiedzmy, te przyciski, których tam możemy uświadczyć w dolnym panelu. No i ostatni już mój newsik,
1: I
0: a
1: to
0: propos,
1: Maćku, to
0: no.
1: ja
2: Ale
1: mam.
2: bym jeszcze o tym Shopee na
1: No
2: chwilkę.

0: ja też właśnie. Aha, bo sobie zainstalowałem aplikację i mogę wam zaraz zademonstrować jej dostępność.
1: Okej. A mam się bać? Mamy się bać?
0: Drżyj.
1: O Jezus. A ciekawe, czy jesteś gorszego od... No dobra. Bo Orange Flex to jeszcze inna sprawa. Dobra, no.
0: No, Paulino.
2: Tak, jeśli chodzi o dostępność strony, to ona się leciutko poprawiła i nawet jak teraz właśnie wpisałam coś tam dla niewidomych, to tych wyników jest więcej, bo w tamtym tygodniu, jak sprawdzałam, to były dwa. Teraz znalazłam nawet jakieś lusterko dla Forda, które wykrywa niewidomych, ale moje ukochane wyniki zostały, a mianowicie GRS, ozdobny wisiorek Blindbox, ciekawe, wykwintne pudełko z niewidomych, dekoracyjny dla dzieci. Okay. Oraz... O, to jest też spoko. Najwyższej szelki dla psa kamizelka, ochronna dla psów, zapobieganie kolizjom dla psów z niewidomych.
1: O matko.
2: Więc ja na ogół nie mam nic, bo ja używam tłumaczy wielokrotnie i wiem, jak to działa, ale nie kupiłabym nic z tej strony ze względu na to, że jak ja nie mam zdjęć, to nie wiem, co ja konkretnie kupię, bo nie sądzę, że to będzie pudełko z niewidomych.
0: Albo pies.
2: Albo...
0: W szelkach. No to słuchajcie, demonstracja aplikacji Shopee będzie krótsza niż czas, w jakim Paulina przeczytała te oferty. Bo otwieramy aplikację i wygląda ona tak.
3: Hibernacja, słońce, parę 2 o 4, słońce, parę 3 o 4, słońce, parę 4 o 4, słońce, parę 4 o 4, słońce.
0: Dziękuje.
1: Gdyby nie to, że już
4: rozmawiamy. Nie jesteś w stanie przejść przez tutorial.
0: Dokładnie. To jest właśnie jakiś tutorial bez jakiegokolwiek przycisku. Sprawdzałem eksploracją, nie widzę tu nic.
1: Który nam oświetla, skoro...
0: Tak, ale za to jest słońce, czyli tak pozytywnie.
1: No właśnie, a rozpoznawanie ekranu?
0: No jeszcze z tym będę próbował, ale to, tak na szybko po prostu, no, otwierasz i bum, cztery słoneczka.
4: Lepiej niż gadu-gadu.
0: Tak.
4: Maćku, a bo no. Padło to w naszych komentarzach, a ty się takimi rzeczami też interesujesz i masz iOS-a. Jak wygląda dostępność Curve na ten moment? Czy ty posiadasz konto w Curve?
1: Wiesz co, nie. Właśnie nie. Nie.
4: Okej. Okay.
1: Bo nie mam.
4: To jak ktoś inny wie, to możecie do nas pisać, dzwonić.
0: Tak, bo to Michał chciał wiedzieć.
4: Tak. Mhm.
1: Tak, no też mu właśnie napisałem, że no, ja nie mam. No. Cała nadzieja, że tak powiem, w innych pod tym kątem. Skoro mówimy o zakupach, no to InPost, a mi się dzisiaj aktualizacja pojawiła, to znaczy dzisiaj ponoć aktualizacja z wczoraj, nie wiem, natomiast mi się pojawiła dzisiaj, że InPost do aplikacji wprowadził, a bardziej do w ogóle całej obsługi, jeśli chodzi o logistykę odbierania paczek, strefa ułatwionego dostępu, czy jakoś tak się to nazywa. No i generalnie polega sobie na tym, że jeszcze przed doręczeniem przesyłki, wiadomo, to musi jeszcze być przed doręczeniem, ale gdy ta przesyłka, no już wiadomo, jest sobie w drodze, gdy już no po prostu jest transportowana, można sobie w aplikacji, jeszcze tego niestety nie testowałem, ale zaznaczyć, że my chcemy tę paczkę mieć w strefie właśnie ułatwionego dostępu, tak się to chyba nazywa, i chodzi tam ni mniej, ni więcej jak o to, że paczki zostają umieszczone w skrytkach, które są po pierwsze gdzieś w miarę blisko ekranu, no a poza tym ani zbyt wysoko, ani zbyt nisko. I szczerze mówiąc, cieszy mnie to. Ciekawe, jak to mówię, nie testowałem, ciekawe, jak to będzie działać. Generalnie ma to być tak, no, że jeżeli niestety te wszystkie skrytki pozajmowane przy ekranie i na odpowiedniej wysokości będą pozajmowane, no to niestety już się człowieku męcz. Natomiast zawsze można właśnie dać znaczyć, jak chce mieć.
0: I to, jest... to osoby niskorosłe, z tego co wiem, to walczyły o to dość mocno.
2: Jeśli mogę jeszcze o tym Shopee nieszczęsnym, pozwól Michale, no, że cię pokonam, ponieważ moja demonstracja będzie jeszcze krótsza.
0: No.
2: Dodajmy jeszcze na wszelki wypadek, że Dźwięk, tak jakby się wypłacało pieniądze w moim w używanym przeze mnie temacie dźwiękowym, służy do sygnalizacji zawijania ekranu, więc aplikacja wygląda tak. Nic tu nie ma, jest
0: zawsze
2: pusto.
0: Mówiłem, że iOS jest bardziej dostępny.
1: A zaraz będzie dzwoniło, budzik będzie, nie?
2: Eksploracja nie daje mi nic. Ta aplikacja jest pełna ekranu, więc nawet gdybym nie używała komentarzy, podejrzewam, że miałbym problem z wyjściem z niej.
0: Także, no, chyba nie warto instalować.
1: Tu dzwoneczki, tam słoneczki.
0: Zrobiliśmy to za was.
1: No, dobrze to nawet wyszło, bo sobie też oszczędzę. Tak. No, ale generalnie jeszcze to, a propos tej strefy, to po pierwsze do osoby właśnie niskiego wzrostu być może, no ale to chyba też takie mam wrażenie, że się może gdzieś tam jakoś powiedzmy wózkowiczom przydać, nie?
0: Oczywiście, tak.
1: Prawda, sięgnąć i to myślę jest ale... fajne udogodnienie. Fajnie by było jeszcze jakby zrobili, jeśli tak mam zamiar, że tak powiem do nich napisać, ale jakoś się zebrać nie mogę, żeby po prostu też to nadawanie było jakieś takie troszkę łatwiejsze, znaczy inaczej, bo już jak się dajmy na to nadaje tą przesyłkę, no fajnie, z aplikacji można, opłacić można, zarejestrować można, no ale potem kwestia, no dobra, zeskanować kod QR w aplikacji też można, natomiast no już otwórz skrytkę czy coś, to se trzeba tam kliknąć na tym paczkomacie i nie wiadomo tak do końca, gdzie ten przycisk jest chyba. Potem jak skrytka się otworzy w drugim końcu paczkomatu, poleci się po to, znaczy żeby paczkę wsadzić, wróci się do ekranu i jeszcze trzeba dać, że kończymy, czy że coś tam, to już stricte z poziomu ekranu, więc jeszcze jak już to zrobią, to myślę, że będzie naprawdę całkiem sensowne to nadawanie paczek.
5: No. Jeszcze a propos impostu, jak mogę, to ja ostatnio znalazłem ciekawe narzędzie, które wydaje się gadżetem, ale wcale się okazuje, że takim gadżetem nie jest. O co chodzi? Jest program, który nazywa się Impost CLI, który służy do obsługi paczkomatów impostu z poziomu linii poleceń. Mamy komendy do zalogowania się, mamy komendy do wylistowania sobie paczek, mamy komendy do otwarcia paczkomatu, sprawdzenia statusu przesyłek, sprawdzenia historii przesyłek. Wszystko tam możemy zrobić. No z pozoru gadżet, bo no, kto pójdzie z laptopem do paczkomatu, ale dlaczego jest to troszkę mniejszy gadżet niż to, na jakie wygląda? Ta apka ma jedną rzecz, której nie wiem, czy się da, ja przynajmniej nie znalazłem sposobu, zrobić w aplikacji Impost. Ona potrafi otwierać paczkomat, znając numer paczki i znając kod, nawet jeżeli ta paczka nie jest twoją paczką, i ona potrafi to zrobić zdalnie, bez interakcji z ekranem dotykowym paczkomatu. Więc teoretycznie, jeżeli ktoś by miał potrzebę to zrobić, bo na przykład ktoś mu, członek rodziny mu zamówi, to ma opcję przytargać sobie do paczkomatu laptopa, otworzyć go, wpisać odpowiednie polecenie, otworzy mu się paczkomat, schowa komputer gdzieś do kąt ma schować i weźmie sobie paczuszkę. Nie jest to wygodne, dałoby się, podejrzewam, jakimś botem na Telegramie albo czymś takim to zrobić, ale jakby opcja jest, jeżeli nie mamy wyjścia, to zawsze warto wiedzieć, że można ewentualnie to zrobić w ten sposób.
1: To ciekawe.
6: Ale ja widzę jeszcze jedno do tego zastosowanie.
1: To też ciekawe zapewne, człowieka z laptopem. No.
6: Bo załóżmy, że mieszkamy sobie z kimś. Ja na przykład, no u mnie jest taka sytuacja w domu, że no u nas wszyscy w domu są niewidomi. I teraz załóżmy, przychodzi do mnie paczka, ja po nią nie mogę wyjść. Na przykład, bo choruję. Albo zajmuję się dwójką chorych dzieci, albo cokolwiek. Wszystko jedno dlaczego. Nie mogę po to wyjść i mówię mojej szanownej małżonce na przykład, żeby poszła po tę paczkę, albo na przykład w ogóle no może po nią iść, bo jest gdzieś tam w tamtych okolicach i mogę teoretycznie, jak rozumiem przynajmniej, może mi zadzwonić, cześć, jestem przy paczkomacie, otwórz. No bo to otwieram.
5: No tak, to można, to na pewno można.
6: Ewentualnie w ogóle, no podejrzewam, że mogą być osoby jakieś bardzo nietechnologiczne z różnych przyczyn, które nam też mogą odebrać paczkę, bo gdzieś tam są, powiedzmy, i też mówią, słuchaj, ja tu jestem, ale ja się nie znam na tych tam paczkomatach, weź mi otwórz.
5: Myślę, że to nawet dla obcokrajowców by mogło, można na przykład na tej podstawie coś stworzyć. Infolinia w konkretnym języku, gdzie po prostu możemy zadzwonić, wprowadź numer paczki, wprowadź kod i sobie poradzić, kompletnie nie znając ani polskiego, ani angielskiego, gdyby się na przykład gdzieś taki problem pojawił.
1: A ja szczerze mówiąc myślałem, że to jest, powiedzmy tak, troszkę w oparciu też o jakąś geolokalizację czy coś, to znaczy on tam się pyta, czy aby na pewno jesteś przy paczkomacie i czy chcesz tą skrytkę otworzyć i tak dalej, no i jest otwórz skrytkę. Tak się zastanawiałem, co by, że tak rzeczywiście jakbym tak sobie otworzył tak po prostu z domu, a nikogo by przy tej skrytce nie było, no to, że tak powiem, ktoś by sobie mógł wziąć tak moją paczkę, bo ja bym sobie ją otworzył.
5: Ta apka cię pyta, bo ja jak widziałem, nie korzystałem to prawda sam, ale widziałem jak to wygląda, że ej, uwaga, ty właśnie chcesz otworzyć fizyczny paczkomat, ten paczkomat, tutaj masz napisany adres. Czy ty jesteś pewien, że A, chcesz go na 100% otworzyć, B, jest ktoś przy tym konkretnym paczkomacie i nie jesteś czasami przy złym paczkomacie, Y/N, w sensie tak / nie, wciskasz Y i ci się otwiera.
1: A ty, Mikołaju, może wiadomo ci coś, bo mówiłeś o błędach, o łatkach błędów na iOS-a, a wiadomo ci cokolwiek gdzieś powiedzmy o WatchOS-ie? Tam ktoś powiedzmy coś, ktoś zgłaszał, jeśli chodzi o jakieś tam błędy?
5: Odsyłam do Apple Visu, nic wielkiego nie widziałem. Sam nie mam Watcha, więc jakoś nie patrzyłem też bardzo na to, ale nie widziałem jakichś takich typowych ostrzeżeń, że weźcie, uważajcie, bo coś tam. Ale w razie czego to ja odsyłam do Apple Visu, tam
1: tak,
5: będzie
1: tak, no
5: cała
1: nie,
5: zerknę
1: tylko. Tak, myślałem, że jakby coś wiedział. No dobra, słuchajcie, no to ja wam bardzo dziękuję. Teraz w sumie się będę pojawiał rzadziej, no bo jak studia, to studia. I teraz zwłaszcza wieczorowo generalnie będzie. Przy czym także jeden dzień będzie typowo zdalny, więc fajnie by było, gdyby to był wtorek, żebym zdążył wracać na tyflo przeglądy, no ale jeśli nie, no to gdzieś tam z trasy być może jakoś tekstowo będę albo ewentualnie później się w komentarzach odnosił, no ale no, że tak powiem, studia również czas zacząć, no i tak to.
0: Dzięki, Maćku, za telefon w takim razie i powodzenia na studiach.
1: A dzięki.
0: Do usłyszenia, hej.
1: Wam również, tym, co też tak właśnie. A i Pawle, spóźnionego, ale wszystkiego najlepszego. No.
4: A dziękuję. To właśnie był dzień po tyfloprzeglądzie. Takie w ogóle fajnie się to poskładało. Setny tyfloprzegląd, moje urodziny i
1: twoje urodziny.
4: Pierwsza rocznica uchwalenia dyrektywy unijnej o dostępności stron i aplikacji, więc
2: ja się
4: dostępność
2: w sumie też
4: się dzieje. Dzięki.
0: Wszyscy się chyba dołączamy. Tak jest.
5: Wszyscy się dołączamy.
1: To Pawle,
0: życzenia.
1: To Pawle Cungę Włoc, tak chwil glück, no i cześć.
4: Cześć. Ciao.
6: Było sporo ostatnio o iOS-ie, to dla równowagi możemy przejść trochę do Androida. I na Androida pojawiła się aplikacja, znaczy nie pojawiła się, ona już jest od dłuższego czasu, Google Lookout, którą... No ja przynajmniej serdecznie polecam i ta aplikacja doczekała się kilku nowości, albo ma się doczekać.
2: I się doczekała i się ma doczekać, ponieważ parę dni temu, osobiście od razu mówię, nie testowałam, bo dopiero się dzisiaj dowiedziałam o tym. Parę dni temu Google napisał posta na, znaczy przedstawiciel Google napisał posta na blogu o tym, że w tamtym roku już aplikacja doczekała się trybu skanowania dokumentów, jednak od właśnie te parę dni wstecz języki oparte na piśmie, na alfabecie łacińskim mogą obsługiwać pismo ręczne włącznie z jakimiś karteczkami typu zaraz wracam, jestem w kościele coś tam, napisanymi po prostu, przyklejonymi sobie na stole, włącznie z jakimiś przepisami w zeszycie, nie
6: generalnie
2: wiem.
6: Generalnie chyba chodzi
2: cokolwiek.
6: O pismo ręczne.
2: Chodzi o pismo ręczne, ale...
0: I ono będzie
2: wiem,
0: rozpoznawane po prostu.
2: Użycia będzie rozpoznawane podobno.
6: Na razie jestem sceptyczny, bo kilka aplikacji miało to robić. Na razie nie widziałem, żeby któraś robiła to no sensownie, ale no ciągle mam nadzieję, że może to się komuś uda.
2: I jest jeszcze kwestia walut w trybie rozpoznawania pieniędzy. doszły chyba, o matko, teraz mi wyleciało z głowy, chyba rupie indyjskie, euro właśnie, i kolejne, euro. Kolejne są na, jakby no, w drodze, w czasie jakby programowania, także aplikacja się rozwija. Ja też co prawda dawno jej nie używałam, ale wrażenia mam po niej dobre, więc pewnie do niej wrócę.
4: Ciekawe,
6: ja używam akurat.
4: Czy produkty na przykład polskie dodali bazę produktów dla Polski? Pewnie nie. W tym trybie zakupów w sensie.
6: Nie wiem, ale ja to mogę zaraz sprawdzić. Ja używam generalnie Lookouta bardzo często i rzeczywiście aplikacja się przydaje. To jest naprawdę dobra aplikacja do takiego szybkiego robienia, znaczy czytania tekstu. Ja już od lat próbuję zrobić jakiegoś podcasta na temat właśnie przydatności takich aplikacji.
0: Z jakimś takim porównaniem.
6: Z jakimś też takim porównaniem. I ciągle mówię, że zaraz to zrobię. No,
0: a może tak, kiedyś tam się zrobię. W końcu uda.
6: No to przechodzimy dalej. Usprawnienia czytnika ekranu w PlayStation 5.
4: Tak, i tutaj krótka opowieść, bo tu za wiele się nie wydarzyło, ale myślałem, że warto wspomnieć, bo są wśród nas osoby, które grają. Doszła możliwość pauzowania wypowiedzi screenreadera oraz możliwość powtórzenia ostatniej wypowiedzi screenreadera. Tą pierwszą możliwość osiągamy, oczywiście to wszystko po aktualizacji firmware'u do najnowszej wersji, która gdzieś tam teraz wychodzi. Pierwszą, czyli pauzowanie, wstrzymywanie mowy osiągamy naciskając przycisk PS i trójkąt na naszym padzie, zaś PS i R1 to powtarzanie ostatniej wypowiedzi. Doszedł też tryb 3D audio dla głośników w telewizorze, bo na razie to działało tylko w kompatybilnych słuchawkach, a teraz w dowolnych głośnikach wbudowanych w jakikolwiek telewizor. Przy użyciu mikrofonu PlayStation tworzony jest pomiar akustyki w danym pomieszczeniu, żeby ten tryb jak najlepiej dopasować, a potem już nasze głośniki powinny się zamienić w transmitter dźwięku przestrzennego na cały pokój. No i to taka krótka historia o nowościach w PlayStation 5.
6: No bardzo mnie ciekawi, jakby to miało działać. Nie mam ani PS5, ani, co ciekawe, nawet telewizora, ale może kiedyś się doczekam i wtedy będę mógł sprawdzić. A Pefron tworzy ankietę a propos instruktorów, idealnego instruktora orientacji przestrzennej.
0: Tak jest i zaprasza Pefron te osoby, które kiedyś miały okazję skorzystać z usług takiego instruktora, oczywiście niekoniecznie idealnego, ale w ogóle, które miały okazję skorzystać z usług takiego instruktora, do udziału w tym badaniu, a celem wypełnienia tej, celem tej ankiety jest określenie, jaką wiedzę, umiejętności i kompetencje powinien posiadać instruktor orientacji przestrzennej, szkolący osoby niewidome i słabowidzące. Wyniki badania zostaną wykorzystane przy opracowywaniu programu szkolenia dla instruktorów w ramach projektu Trening Orientacji Przestrzennej dla osób niewidomych i słabowidzących TOPON, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój. Jest link w formularzach Microsoft Office. Link będzie w komentarzu. Ja wypełniłem tę ankietę, jest naprawdę krótka, nie zajmie wam dużo czasu. Chodzi w niej przede wszystkim o to, aby określić, przede wszystkim, no wiadomo, są tam pytania dotyczące nas, czyli płeć, wiek, wykształcenie, sytuacja zawodowa, miasto, czy w ogóle miejsce naszego zamieszkania, jakie jest, jakiej jest wielkości. No i później mamy też podane różnego rodzaju cechy, którymi powinien, bądź też, no być może naszym zdaniem nie powinien cechować się taki instruktor orientacji przestrzennej. Więc jeżeli kiedyś korzystaliście z usług takiego instruktora, mieliście szkolenie, a podejrzewam, że większość z osób słuchających Tyflo Podcastów miała takie szkolenie, przechodziła przez takie szkolenie, w różnych miejscach, o co zresztą też jesteśmy pytani, no to myślę, że warto wypełnić taką ankietę, żeby osoby, które będą w przyszłości instruktorami, no być może miały jeszcze większe kompetencje, by nas szkolić.
6: Miejmy nadzieję. Aha, myślałem, że ktoś coś mówił. To w takim razie taka ciekawostka od Pawła. Skąd wzięły się wypukłe wypustki sygnalizujące przejście dla pieszych?
4: Ano, wzięły się z Anglii. Wyobraźmy sobie, jest prawie 40 lat temu. Anglia w rejonie Essex jest problematycznym skądinąd dla różnych filtrów wyłapujących podejrzane ciągi znaków. Jest taka miejscowość jak Westcliff-on-Sea i tam mieszka sobie taka pani jak Jill Allen King, która po prostu straciła sobie tam wzrok w trakcie życia, no i musiała się jakoś dostosować do nowej rzeczywistości, no więc uczyła się orientacji w przestrzeni, to o czym mówiliśmy tu przed chwilą, i odkryła przez przypadek, że gdzieś tam przed jej domem, zupełnie przypadkowo, chodnik miał trochę inną fakturę, trochę bardziej był taki właśnie z wypustkami, tam coś, były jakieś nierówności, ale te nierówności były na tyle wyczuwalne, że ona tego użyła jako punktu orientacyjnego. No i stwierdziła, że w sumie to jest super sprawa, bo z jednej strony są robione pewne udoskonalenia pod kątem dostępności, no bo dla wózkowiczów zostały obniżone poziomy przy przejściach dla pieszych chodnika, i mogą dzięki temu wjeżdżać na tą ulicę, tak powiedzmy, no po prostu wjeżdżać, nie musząc martwić się o ten brzeg, o ten wystający krawężnik. Ale to z drugiej strony utrudnia osobom niewidomym rozeznanie, gdzie zaczyna się, kończy się chodnik, a zaczyna ulica. I stwierdziła, że skoro u niej przed domem tak to fajnie działa, to może warto by się tym zainteresować też jako standardem na wszystkich przejściach dla pieszych. No i skontaktowała się z Wydziałem Transportu u siebie tam w mieście i powstał projekt badawczy, w wyniku którego no, różne były rozważane techniki, jak to zrobić, jakieś grubości tych kropek, jakieś konkretne jeszcze wytyczne. I na Parliament Square w 1893 roku powstała pierwsza instalacja. Potem zostało to jeszcze trochę ulepszone i powstał standard, który był wydany Zarządowi Krajowych Dróg jako wytyczne. No i tam właśnie jeszcze dotarły wtedy takie kwestie jak odpowiedni dobór kolorów dla osób z resztkami wzroku, czy też kształt w kształcie litery T lub L, żeby podprowadzić taką osobę niewidomą albo przez środek drogi, albo do przycisku ze światłami. Grubość tych kropek, bo były testowane różne nawierzchnie, co osoba niewidoma, ile różnych faktur jest w stanie wyczuć, odróżnić i zapamiętać przez dłuższy okres czasu. Potem jeszcze kwestia była tego typu, żeby te kropki były na tyle grube, żeby osoby, które wzrok utraciły w wyniku cukrzycy, którym przy okazji też czucie w stopach gdzieś tam zanikło, też mogły to wyczuć. No i tak było to tworzone, aż w końcu stało się standardem. No i to jest to, co my dziś znamy w wielu miastach na świecie, w Polsce też, czyli właśnie te wypustki przy przejściu dla pieszych. Taka o historyczna ciekawostka, angielski wynalazek.
6: A teraz mam nadzieję, że nie ciekawostka, no bo zmorą dość często różnych programów jest niedostępny interfejs graficzny, a teraz powstaje projekt Access Kit. No i właśnie, czy to coś ma szansę zmienić?
5: Tak, to jest no na razie projekt i na razie wczesne prototypy, ale jest szansa na to, że coś z tego więcej będzie. Ale o co chodzi? Są, no jak wszyscy wiemy, interfejsy graficzne i te interfejsy graficzne jakoś trzeba tworzyć. I no, taki programista, który tworzy sobie program, nie zawsze nawet będąc świadomym tego, że istnieją osoby niewidome i że dostępność jest czymś, co warto by może jakkolwiek wykorzystać i jakkolwiek zaimplementować, ma no, kilka sposobów na to, jak taką dostępność by należało wdrożyć. I teraz, przepraszam, jak taki interfejs by należało zaprojektować. I teraz. Wiadomo, no najoczywistszym sposobem jest życie tego, co udostępnia nam system operacyjny. Bo wszystkie systemy operacyjne Windows, Linux, Mac, iOS, Android udostępniają nam odpowiednie procedury dla programistów, które pozwalają nam na robienie tych interfejsów. Problem pojawia się w jednym momencie, chcemy być wieloplatformowi, chcemy wyjść trochę może poza ramy tego, co oferuje nam system. No i tutaj możemy użyć jakiegoś zewnętrznego narzędzia, jakiegoś zewnętrznego modułu, jakiejś zewnętrznej biblioteki tak zwanej, która zajmuje się tworzeniem tak zwanych tych właśnie interfejsów. No i tak, w najlepszym wypadku te biblioteki będą używać tych natywnych tak zwanych systemowych kontrolek, takich jak one w tym systemie były, i będą wysyłać do systemu informacje: teraz otwórz przycisk, a teraz otwórz okno dialogowe. Często jednak tak się nie dzieje, dzieje się coś zupełnie innego. Systemowi mówi się: stwórz okno, daj mi na ekranie pewien prostokąt o jakichś wymiarach i teraz biblioteka, tworząc przycisk, ten przycisk dzieje się tylko gdzieś u niej wewnętrznie, a tak naprawdę system operacyjny dostaje tylko informację: w tym i w tym miejscu wyświetl taki i taki obraz, wyświetl ramkę takiego i takiego koloru, w ramce tego i tego koloru umieść ten obrazek, ten obrazek, ten obrazek, ten obrazek. Gdzie pierwszy obrazek to jest literka T, drugi to jest literka E, trzeci to jest literka S, czwarty to jest literka T. I w ten sposób stworzy nam się przycisk test. Wszystko fajnie, osoba widząca, widząc przycisk test stworzony normalnie procedurką systemową i widząc przycisk test stworzony taką metodą, nie odróżni tych dwóch przycisków, my odróżnimy, no bo jeżeli system operacyjny nie ma powiedziane to jest przycisk i on się nazywa test, tylko ma powiedziane to jest czerwona ramka i w niej są cztery obrazki, no to screenreaderowi też jest w stanie powiedzieć co najwyżej to jest czerwona ramka i w niej są cztery obrazki, a nie to jest przycisk i on nazywa się test. Wniosek, screenreadery nie potrafią współpracować z taką aplikacją. Programistom takich bibliotek jest bardzo często łatwiej robić to w ten sposób, bo to jest po prostu bardziej uniwersalne, to działa na wszystkich platformach, działa na wszystkich platformach tak samo, a powiedzmy na Windowsie jest drzewo, na Macu nie ma drzewa i teraz co zrobić, jeżeli użytkownik sobie zażyczy wyświetlenie drzewa na Macu, a Mac nie ma procedurki do rysowania drzewa, więc po prostu twórcy najczęściej stwierdzają, dobra, jest, będziemy rysować prostokąciki i obrazki po ekranie, nie zdające sprawy z użytkowników screenreaderów, którzy nie mają kompletnie żadnej, ale to żadnej dostępności. Tutaj genialnym przykładem jest właśnie biblioteka Avalon chyba to się jakoś tak nazywało, o której tutaj Arek dzisiaj mówił.
6: Avalonia chyba.
5: Avalonia, dokładnie, w przypadku FluentSearcha. To jest, z tego co wiem, w ogóle taka rodzina, to się nazywa Immediate Mode GUI, to jest jeszcze gorsze. Tam po prostu mamy ileś klatek na sekundę i dla każdej klatki programista mówi, w tej klatce interfejs ma wyglądać tak. To jest bardzo proste, to jest zdecydowanie prostsze w implementacji, zdecydowanie prostsze w użyciu, bo wtedy już nie musimy mówić, ok, teraz przeszedłem do tego okienka, to ten przycisk usuń, ten przycisk usuń, ten przycisk usuń, tylko mówimy, ok, jest następna klatka, czyścimy ekran do zera, musimy tylko powiedzieć, co pokazać, nie musimy już mówić, co usunąć, bo po prostu no, my co każdą klatkę czyścimy ekran do zera. No, czyli po prostu prościej się w ten sposób programuje, no ale skoro co każdą klatkę czyścimy ekran do zera, to screenreadery się kompletnie gubią i nie mają najczęściej żadnej informacji. No i teraz, mnóstwo jest takich bibliotek, bardzo często to są w ogóle jakieś małe rzeczy stosowane albo w ogóle wewnętrznie w jakichś grze na przykład, albo otworzone przez jakąś małą, często hobbystyczną grupę programistów. A interfejsy dostępności wymagają sporo, po pierwsze sporo wiedzy, jak ta dostępność działa, po drugie tych interfejsów jest ileś, mówimy tak, Windowsa, Linuxa, Maca, iOSa, Androida i jeszcze do tego by coś warto zrobić z tvOSem, z watchOSem, no i się nagle nam okazuje, że mamy co najmniej 5 różnych interfejsów dostępności i możemy raz powiedzieć, tak się rysuje przycisk, i do tego musimy 5 razy tłumaczyć systemowi, aha, to jest, proszę pana, przycisk. No, wniosek nikt tej dostępności najczęściej nie robi. No i tutaj właśnie naprzeciw tym oczekiwaniom wyszedł Access Kit, I Access Kit jest takim zunifikowanym, prostym modułem, zunifikowaną, prostą biblioteką, którą programista może wrzucić sobie tylko do aplikacji i powiedzieć: OK, Access Kit to jest przycisk. I jakby celem, zadaniem tej biblioteki jest przetłumaczenie takiej jednej informacji, która zostanie Access Kitowi podana, na kontrolki, które są i działają na wszystkich możliwych systemach. Planowane są właśnie adaptery dla Windowsa, Linuxa, Maca, iOSa z dodatkiem WatchOSa i tvOSa i Androida oraz, co ciekawe, sieci web i stron internetowych. Bo teraz są te aplikacje robione w tak zwanym WebAssembly, które też są wyświetlane właśnie na stronie internetowej i też jest to jeden wielki prostokąt, jeden wielki obrazek i osoba niewidoma widzi pustą stronę, a osoba widząca widzi normalną aplikację. No i teraz, jeżeli to zostanie faktycznie napisane, zostanie to stworzone, na razie jest to prototyp, który mało umie i który ma no, jeden adapter. Akurat na Macu zaczynają pracę nad tą biblioteką, ale jeżeli to powstanie i tych adapterów będzie faktycznie więcej, no to myślę, że może być to ciekawa opcja, ciekawa alternatywa i zdecydowanie prościej będzie po prostu do jakiejś takiej małej biblioteczki typu Avalonia dorzucić wsparcie takiej biblioteki, niż dorzucać wsparcie dla każdego systemu i dla każdego interfejsu dostępności z osobna, biorąc na przykład pod uwagę, że interfejs Macowy w wielu kwestiach jest w ogóle nieudokumentowany i jak ja pytałem człowieka, który w Mozilla pracuje, gdzie sobie można o tym interfejsie poczytać, to on mi powiedział: ściągnij sobie kod źródłowy Safari, tam czytaj. Bo dokumentacji nie ma, musisz po prostu patrzeć, jak inny program to robi. Więc jeżeli coś takiego powstanie, to po prostu będzie no, zdecydowanie prostsze dla deweloperów i nawet w tych właśnie immediate mode i zwykłych bibliotekach graficznych no, tworzyć coś takiego i tworzyć te interfejsy zwyczajnie w świecie dostępne. Myślę, że też środowisko audio się może sporo ucieszyć, bo to, co na przykład robił teraz JUS, czyli robienie 5 osobnych interfejsów na 5 osobnych systemów, byłoby kompletnie do uniknięcia i zaoszczędziłoby im, tak podejrzewam, 95% dostępnościowej roboty, gdyby ta biblioteka Access Kit w tamtym momencie już istniała.
6: Zapewne. Miejmy tylko nadzieję, że to rzeczywiście powstanie. I
5: jeszcze
6: że będzie...
5: jedna informacja. Za całym projektem stoi Matthew Campbell, który jest no, znaną już postacią w środowisku niewidomych. Człowiek pracował, był jednym z głównych deweloperów System Accessa, programu bardzo popularnego w Stanach Zjednoczonych, który u nas do Polski z racji braku tłumaczenia poza gronem entuzjastów nigdy nie trafił. Mi się udało w ostatnich latach potestować System Access, to jest w ogóle ciekawy fenomen, o którym by też warto powiedzieć. Potem ten człowiek pracował w Microsoftie nad narratorem i nad kwestiami dostępności. Teraz ten człowiek pracuje w Pneuma Solutions, w tej firmie, która robi to oprogramowanie do dostępności prezentacji wyświetlanych na Zoomie. Wiem, że pracują nad jakąś przeglądarką, skąd inąd. No, mam wrażenie, że dla niewidomych nie ma większej ilości informacji. Nie wiem, co to ma być. Wiem, że na Chromie ma to bazować. No i co jeszcze? Za projektem stoi również jakaś grupa w Google, która się zajmuje interfejsami, dostępnością interfejsów i która Matthew Campbellowi płaci i sponsoruje jego wysiłki w stworzeniu Access Kita. Więc myślę, że no człowiek, który to robi, nie jest znany z zajmowania się czymś i porzucania tego po tygodniu. Sporo dla środowiska niewidomych zrobił, a wiem, że on się kwestiami właśnie jak udostępnić tego typu rzeczy, tego typu aplikacje, to już od kilku lat gdzieś tam zajmował. Już tam były rozważane kilka różnych kwestii, rozpoznawanie sztuczną inteligencją. No ale na razie powstaje taki projekt i myślę, że jest to dobry kierunek.
6: No i miejmy nadzieję, że to rzeczywiście wypali, zacznie być używany, bo no to jest, podejrzewam, clue wszystkiego. A teraz pierwsze europejskie...
5: Co? Ale sporo tych rzeczy to jest w ogóle, sporo tych bibliotek to jest w ogóle open source. I wiesz, nawet mając coś takiego i biorąc pod uwagę, że to jest proste, to nawet taki niewidomy, no po, powiedzmy kilku godzinach roboty, jest w stanie coś tam
6: nie, oczywiście, że tak. No, no po prostu mam nadzieję, że to zostanie jakoś wypromowane, żeby to rzeczywiście było używane i nie było z tym jakichś dziwnych problemów. Ale to przyszłość pokaże. No właśnie, pierwsze europejskie testy z, no, autonomicznych autobusów, mało tego z udziałem osób niewidomych. I jak to zwykle newsy z Europy, Paweł coś takiego znalazł.
4: Tak, uczestniczył w tym Europejski Związek Niewidomych. Dokładnie było 6 osób niewidomych i słabowidzących w tych testach zaangażowanych z niemieckiego Związku Niewidomych. Testy odbyły się w Luksemburgu i byli tam uczestnicy, którzy zostali poproszeni o to, aby odbyć 2 przejazdy takimi autobusami. W pierwszym przypadku był to standardowy diesel, w drugim przypadku był to Volvo, któryś model, 7800 chyba, przestawiony na siłę w tryb elektryczny, żeby tylko jeździł na elektrycznym, bo to jest jakaś hybryda. I w czasie tej jazdy jedna grupa była... Nie, obydwie grupy nie miały dostępu w ogóle do kierowcy, w sensie tam była szyba, wszystko było zasłonięte, więc nie było kontaktu. Jedyne co, to był ekran pokazany z informacjami różnymi, tam też osoby niedowidzące miały taką jakby platformę, taki jakby tablet, na którym można było wybrać sobie jedną z 4 opcji, tam jakieś różne, nie wiem, informacje można było sobie pozyskać. No i były też informacje dźwiękowe, przystanki, następny przystanek, przystanki, które są pominięte, na przykład na żądanie o tym, że zbliża się taka część drogi, na której będzie obowiązywała wyższa prędkość, no i że drzwi się otwierają i zamykają. Po odbyciu tych tras grupa została poproszona o wypełnienie ankiety, gdzie było 37 pytań, a następnie odbyła się dyskusja z grupą docelową, właśnie z tą, na temat ich odczuć emocjonalnych w związku z takim przejazdem. Okazuje się, że nie mają z tym problemu, nie bali się, czuli się bezpiecznie podczas całości przejazdu. Jedyne co mieli, to pewne uwagi techniczne. Uwagi techniczne, że po pierwsze chcieliby mieć możliwość kontaktu mimo wszystko z jakimś żywym człowiekiem, który tym jakkolwiek zarządza w jakiejś centrali czy w jakimś punkcie mobilnym, żeby gdyby coś się tam stało, no to żeby jednak był jakiś kontakt z tym człowiekiem. Oraz, żeby istniała taka funkcja, nie wiem, takiego opiekuna, administratora, kogoś, kto przez wideo dogląda, co się w tym autobusie dzieje, na wypadek, gdyby były jakieś przypadki, nie wiem, przemocy, wandalizmu, czegokolwiek.
6: Ponadto... A to się niestety zdarza. Wystarczy sobie na YouTubie wpisać odpowiednią frazę i naprawdę, no i można się naoglądać.
4: No tak, no tak. Ponadto życzyli sobie, aby wszystkimi jakimiś funkcjami, pozyskiwaniem informacji i tak dalej z takiego autobusu dało się zarządzać za pomocą aplikacji mobilnej i beaconu Bluetooth. Idealnie byłoby, jakby zostało to ustandaryzowane na początek na poziomie kraju, ale ostatecznie fajnie by było w całej Europie, bo no wiadomo, im więcej krajów, tym więcej aplikacji, wszystkiego trzeba się od nowa uczyć, może to stresować. A ponadto, żeby jednakowoż tego typu systemy dało się w miarę możliwości obsługiwać bez dodatkowych pomocy technicznych, czyli jakiś wbudowany screen reader w te jakieś ekrany informacyjne i tak dalej. Poza tym zwrócono uwagę na potrzebę posiadania komunikatów w Braille'u, gdzie to możliwe, no i przycisków fizycznych, a nie dotykowych, również tam, gdzie jest to możliwe. Nie była to pierwsza tego typu próba, nie było to pierwsze badanie, bo już wcześniej Europejski Związek Niewidomych tworzył tego typu publikacje i raporty i jakieś badania na temat no, oczekiwań względem dostępności mobilności wśród osób niewidomych. Tam zdaje się, że 800 osób z 8 krajów wzięło udział w takiej ankiecie. No i tego typu dane będą zebrane wszystkie razem i publikowane, bo to wszystko się odbyło w ramach Pascal, w ramach projektu finansowanego też przez Komisję Europejską. No i w wyniku tego projektu oraz w publikacjach naukowych na początku przyszłego roku będą wyniki tych różnych badań opublikowane. Ja mogę tylko z doświadczenia powiedzieć, że kiedy ja byłem w Luksemburgu te 2 lata temu, akurat załapałem się na końcówkę takiego pilotażowego projektu, który nie był dedykowany osobom niewidomym, co prawda, ale też był tam autobus samojezdny, który w zasadzie jeździł sam, ale mimo wszystko siedział tam kierowca, to wszystko jeździło na takiej krótkiej, dość testowej trasie 4 przystanków. Siedział tam kierowca, który w razie czego mógł takim drążkiem, takim jakby joystickiem do gier komputerowych, tym autobusem gdzieś tam zahamować, jakoś go przekierować i tak dalej. I w zasadzie to wszystko szło sprawnie, ale były takie momenty, gdzie ten kierowca musiał rzeczywiście zareagować i to wtedy było takie bardzo mocne, nieprzyjemne szarpnięcie. Nie wiem, jak to wyglądało teraz, kiedy te autobusy jeździły jakoś bardziej autonomicznie, ewentualnie z jakimś minimalnym udziałem żywego człowieka. Natomiast no ja wtedy nie byłem tym jakoś zachwycony, muszę powiedzieć. Te szarpnięcia były bardzo takie... Ja też mam trochę osobisty uraz, bo byłem bardzo krótko na ten czas po wypadku na BlaBlaCarze, gdzie ktoś po prostu no, wjechał w barierkę i każdy poważniejszy ruch w pojeździe wywoływał u mnie jakieś reakcje, po prostu triggery traumatyczne i tak dalej. Natomiast no, nie było to przyjemne doświadczenie. No ale może ta technologia już się usprawniła, może jest to jakoś lepiej. No ja jestem ciekaw, co z tego wszystkiego wyjdzie i jakie rzeczywiście były odczucia tych osób, które tam wtedy brały udział.
6: No, w sumie dobrze, że to się zbliża, ale no zobaczymy rzeczywiście, co się stanie. Teraz no taka nie bardzo przyjemna wiadomość. Już wchodzimy w tę kategorię technikalia i tutaj pierwszy news ma Paulina. No, ceny elektroniki były niskie, teraz mają nie być już takie niskie.
2: Oj, przepraszam, słychać mnie?
6: Słychać, słychać.
2: A, okej. Przepraszam. To jest tak, człowiek się przyzwyczaja do różnych rzeczy, ja się przyzwyczajam do dobrego komputera. Także tak, przyzwyczailiśmy się do wysokich cen elektroniki, ale to jeszcze nic, bo będą wyższe. A o co chodzi? Chodzi o to, że w Chinach mamy kryzys energetyczny. Emisja gazów cieplarnianych w Chinach ma zejść w dół zgodnie z rządowymi projektami i w wyniku tego zamykają się lub ograniczają duże fabryki Intela, Apple'a i różnych gigantów technologicznych. W związku z tym układy scalone, chipy, inne części sprzętowe będą jeszcze wolniej do nas dochodzić, no bo zanim się zaopatrzy cały rynek chociażby i zbytu lokalnego, no to gdzie tam jeszcze do globalnego. No więc jakby dość, że był na to większy popyt w czasie pandemii i jeszcze to się nie zdarzyło unormować, to jeszcze mamy właśnie ten kryzys energetyczny w Chinach. Co z kolei, może jeszcze teraz tego nie widzimy, ale podejrzewam, że za parę tygodni poskutkuje kolejnymi wzrostami cen elektroniki.
5: W ogóle pandemia zapoczątkowała taki efekt domina i ja jestem bardzo zaniepokojony tym, w jakim kierunku to idzie, bo teraz brak jednej rzeczy powoduje brak drugiej rzeczy, który powoduje brak trzeciej rzeczy, który powoduje, że tej pierwszej rzeczy jeszcze bardziej brakowało, który powoduje, że tej drugiej rzeczy jeszcze bardziej brakuje i destabilizuje nam to cały system. I okazuje się, że teraz brak jakichś materiałów do produkcji probówek laboratoryjnych, które po prostu nie dojechały na statku i gdzieś tam utknęły, sparaliżował gdzieś tam pół przemysłu elektronicznego, bo czegoś tam nie można w laboratoriach robić i tam badać jakości i to wszystko teraz stoi na przykład w niektórych fabrykach. Więc z pozoru błahe rzeczy nam bardzo teraz psują system.
6: No, niestety, tak to bywa. A teraz mój news. Mój news na temat Allegro. I to będzie dobra wiadomość. A przynajmniej dobra na jakiś czas. Bo Allegro wprowadza promocję dla użytkowników Allegro Smart, bo darmowa wysyłka kurierska będzie już od wartości zamówienia 40 zł w górę, a nie tak jak do tej pory 80. Natomiast w związku z tym, że jest to promocja, no to to ileś trwa, to już nie, to nie jest na stałe. No przewiduje się, że to będzie do stycznia przyszłego roku. Taki stan rzeczy. No i już. Oczywiście w związku z tym, że to jest oferta smart, no to sprzedawcy muszą tego smarta mieć, że tak powiem. Sporo sprzedawców ma, no, posiada taką opcję, żeby to wysyłać przez Allegro Smart. No i Allegro twierdzi, że kuriera, cenę kuriera, no, między 40 a 80 zł, te różnice to pokryje samo. Czyli jakby dla sprzedawców to się podobno nie ma nic zmienić. Allegro za to zapłaci, no i to ma być jakaś kolejna promocja, która ma przyciągnąć pewnie ludzi do i zachęcić do kupowania na Allegro. No i tyle. A teraz dość ciekawy news od Roberta, bo iPhone pomoże wykryć depresję.
7: No właśnie, nie tylko depresję, ale też inne nietypowe zachowania. Mianowicie informacja pochodzi z The Wall Street Journal. Ja dałem linka do portalu niepełnosprawni.pl, który omówił tę informację też. Natomiast ja postaram się w dużym skrócie, bo już i późno dość. Mianowicie, jak wiadomo, iPhone'y 13, a potem pewnie 14, 15, tak zakładam, ale już te iPhone'y 13 mogą bardzo dużo, mogą praktycznie obserwować człowieka i jego zachowania. I tak samo mogą obserwować zachowania dzieci. Jak się zachowują, jak się poruszają, czy się kiwają w przód i w tył i tak dalej, jak się porusza ich głowa i tak dalej, i tak dalej. I teraz trwają prace w Apple'u, aby na podstawie tych różnych zachowań aplikacja Zdrowie albo inna do tego przeznaczona, ale Zdrowie mogła wykryć, czy dana osoba będzie miała depresję lub skłonności depresyjne, a także czy dane dziecko ma jakby predyspozycję do autyzmu. Prace trwają, nie wiadomo tak naprawdę, czym się to zakończy, bo z jednej strony, no fajnie, super i gites, no bo będziemy wiedzieć, możemy wiedzieć więcej i tak dalej, ale z drugiej strony są przeciwnicy tego rozwiązania, mianowicie, ponieważ rozwiązanie to zaburza prywatność, tak, no bo jakby iPhone obserwuje. I
5: znaczy,
7: mamy tutaj
5: iPhone zawsze, jak to iPhone, ma taką politykę, w przeciwieństwie do praktycznie każdej innej firmy, że iPhone, zwłaszcza w kwestiach zdrowotnych, nigdy nic nie wysyła. To jest wszystko robione na urządzeniu i to jest wszystko robione u nas, także my i tylko my jesteśmy się o tym w stanie dowiedzieć.
7: Tak jest teraz, natomiast ciekawe, co będzie dalej. W każdym razie, no mówię o dwóch stronach, jakby omówienie tego artykułu jest właśnie takie, że mamy dwie strony jakby. Stronę, która jest za, no bo rzeczywiście iPhone może nas ostrzec i może ostrzec też osoby, które są jakby w towarzystwie danej osoby, że ta dana osoba może mieć depresję albo może mieć skłonności depresyjne, tudzież dziecko może mieć, bo przypomnę, że autyzm u dzieci pojawia się między 2 a 18 miesiącem życia. To nie jest tak, że dziecko się rodzi i ono jest od razu autystyczne. Nie, to tak nie jest. Ono właśnie z początku jest normalne i dopiero w 2 miesiącu, między 2 a 18, może ten autyzm się pojawić, nie później.
6: Natomiast ja jestem ciekaw, jak iPhone ma wykrywać autyzm u dzieci, bo jak rozumiem, tu trzeba założyć, że tak małemu dziecku damy iPhone'a.
7: Nie, niekoniecznie. No, możemy przed nim go położyć.
2: Dziecko.
0: Albo może na podstawie zdjęć jakoś.
7: Tak, na podstawie, właśnie na podstawie zdjęć, na podstawie zachowania, na podstawie ruchu oczu, bo pamiętajmy,
6: okej, ale ten iPhone musi w takim razie obserwować to dziecko w jakiś sposób.
0: A to tak. Rodzice mało kręcą filmików ze swoimi pociechami, mało zdjęć robią, to myślę, że akurat no, nie będzie najmniejszym problemem.
7: Poza tym mamy przecież te statywy, one co prawda służą troszkę do innych celów, ale są takie statywy do iPhone'a, gdzie można sobie go odpowiednio położyć i osiągnąć to czy tamto. W związku z tym no, są prace nad tym, aby właśnie na podstawie zachowania ludzkiego, no to tam są te różne zachowania są, prawda, no. Określał iPhone, czy dane dziecko ma autyzm lub może mieć autyzm i czy dana osoba ma skłonności depresyjne lub depresję. Co z tego będzie? Poczekamy, zobaczymy. Też trwają nadal, przypomnę, że jeśli chodzi o Apple Watcha, to dalej trwają prace nad pomiarem cukru przez Apple Watcha. No, w najnowszym Apple Watchu nie zostało to wdrożone. No i zobaczymy, co im z tego powychodzi, prawda? Na razie to jest taka ciekawostka, dlatego w technikaliach to umieścić.
2: Można wyrazić komentarz?
7: Tak?
5: Okej, najpierw ty chyba.
2: Znowu ten sam problem. Okej, to może ja najpierw faktycznie. Cóż, co do tego właśnie obserwowania przez iPhone'a, nie wiem na ile to może zostać offline ze względu na przymus analizy tych zachowań przez jakąś sztuczną inteligencję i bazy tych wszystkich zaburzeń będące, podejrzewam, gigabajtami czy też terabajtami mechanizmów na serwerach i nie wiem na ile będzie się to dało zweryfikować.
0: No pytanie, czy tak rzeczywiście, jest, bo to może być całkiem niedużo jakichś wzorców, które można zaszyć. To tak samo jak przecież
5: zdjęcia.
0: Dokładnie. I to też jest przecież rozwiązywane lokalnie, więc no to już jest kwestia tego, jak oni to tam zrobią, a te procesory są coraz mocniejsze, no i coraz więcej mogą tak naprawdę.
7: I aparaty coraz więcej mogą, bo ja przypomnę, że jeżeli już to będzie, to będzie dopiero od iPhone'a 13, jeśli już, bo tam te aparaty są zdecydowanie lepsze i ponoć dużo lepiej rozpoznają tekst. Nie wiem, jestem ciekaw, ale na razie nie jest mi dane nawet tego przetestować. Natomiast no to na pewno nie będzie iOS 15 i na pewno nie będzie iOS 16. Myślę, że tak później troszkę, bo jeszcze te prace trwają i no jeszcze troszkę. Nie musicie się jeszcze o to martwić. Tak mi się wydaje, chyba że będzie szybciej niż się tego spodziewamy. No, wszystko jest możliwe.
2: Cóż, ja tam się cieszę, że Android mnie tak otwarcie nie szpieguje, bo gdyby tak było, to nadawałbym jeszcze z ciekawszej lokalizacji niż Mikołaj.
0: Ja myślę, że tu wszystko bardzo zależy, Paulino, akurat od producenta telefonu.
2: Ja to powiedziałam tak typowo, dla żartów.
0: Bo
5: z więzienia czy z psychiatryka?
2: Pomyślałam o tym drugim, ale...
0: Bo tu może być naprawdę różnie. Czysty Android zapewne nie. Ale co po niektórzy producenci, jak wiemy, dorzucają to i owo.
7: Natomiast jedno jest pewne, że na pewno ta obserwacja przez iPhone'a będzie za zgodą danego użytkownika. Myślę, że nie będzie to tak, że to będzie taka obserwacja bez jego wiedzy, zgody, czy bez kogokolwiek zgody, kto nadzoruje tego użytkownika. Tak? Nie sądzę, żeby aż do tego się posunięto. Tak mi się wydaje.
6: Zobaczymy. Coś dla posiadaczy One Password, czyli tej aplikacji, no, menedżera haseł. Aplikacja dostała nową funkcjonalność ukrywania adresu e-mail użytkownika.
2: To znaczy, też. Nie wiem, czy... O, przepraszam.
6: Nie no, to... Chciałem tylko skierować do ciebie dyskusję.
2: Nie wiem, czy dostała, bo chyba prędzej dostanie i nawet nie wiem kiedy konkretnie, bo próbowałam te informacje znaleźć, ale mi się nie udało. Natomiast jest to funkcja, czy też będzie to funkcja, dzięki której podczas rejestrowania się w serwisie albo w którym chcielibyśmy pozostać anonimowymi typowo, stuprocentowo, albo po prostu jakimś takim do testów, jak na przykład, nie wiem, chcemy przetestować, czy coś jest dostępne, gdzie się rejestrujemy i znowuż trzeba podawać ten adres e-mail, pełne imię, nazwisko, najczęściej małpa, coś tam, więc nie chcielibyśmy. No i właśnie One Password przychodzi nam z pomocą. Mamy funkcję, nie wiem jak będzie przetłumaczona, ale najpewniej ukryj mój adres e-mail. I będzie to wyglądało tak, że otrzymujemy unikalny alias na domenie Fastmail, ponieważ ma to integrację z usługą Fastmail, który

0: plusa.
1: Tak, okej, to już jest inna kwestia, ale chodziło mi o to, że problem z tym jest taki, że wtedy ktoś, kto się taką bazą zainteresuje i ten wyciek pozyska, wie, jaki jest mój rzeczywisty adres e-mail. Natomiast w momencie, kiedy dostaniemy adres w stylu b512.8dhk coś tam, małpa@fastmail.com, z tego co pamiętam, no to to już nie będzie kompletnie możliwe, żeby po prostu ten adres rzeczywisty zdobyć, ponieważ będą to losowo wygenerowane znaki. Podobno tych aliasów można mieć bądź ile i one nie wygasają, więc jest tutaj duża elastyczność, ale tak jak mówię, nie wiem, czy ta funkcja jest, czy ta funkcja będzie, ale będę to monitorować.
0: No, a teraz niezbyt dobra wiadomość, przynajmniej dla tych, którzy mają, no powiedzmy, starsze urządzenia, które łączą się z internetem, bo te urządzenia od października mogą mieć pewien problem z tym internetem.
2: Ten sam problem co Androidy, tylko tam jakieś jeszcze wprowadzono obejście, więc urządzenia do chyba 2.2 albo 2.3 Androida wstecz, no czyli już naprawdę starusieńkie, no ponad 10 lat, mogą się łączyć do 2024 przynajmniej. A tu chodzi o urządzenia też już dość stare, aczkolwiek nie aż tak stare, bo o iPhone'y z iOS-em niższym niż 9, o Maci z macOS-em niższym niż 10.13 High Sierra, o PlayStation nawet 4 z jakimś starszym oprogramowaniem oraz wiele takich pomniejszych, no mniej znanych może smart TV, urządzeń, telewizorów, dekoderów, tych przystawek takich inteligentnych, no które już trochę mają lat i wygasa im tenże certyfikat SSL. No i tu jest krótka piłka. Albo mamy opcję zaktualizować oprogramowanie i sobie uzyskać dostęp do tego nowego certyfikatu, albo nie będziemy mogli korzystać z internetu na tych urządzeniach wyżej wymienionych. No nie wiem, czy macie jeszcze takie urządzenia gdzieś tam w archiwum waszym, albo może jeszcze używacie.
3: To znaczy no to certyfikatu, Pawle, czy to chodzi o obsługę protokołu konkretnego SSL? Bo to chyba tu jest problem.
2: Zaraz spojrzę, ale tam chyba coś wygasa jakiś.
4: Z encryptem chyba, że tak. To znowu wygasa i...
3: Tak, mhm. I tam po prostu oni chyba podnoszą jakby obsługiwaną wersję SSL, tak mi się wydaje. No
2: a to możecie mieć
3: bo samo urządzenie przecież nie ma swojego certyfikatu, bo to nie na tej zasadzie działa.
4: Urządzenie ma ten root CA, czyli tę listę.
3: Dokładnie, to tak, ma ten magazyn.
2: Mhm. No dobrze, no... W takim razie to właśnie się dzieje i no i nie wiem, czy jeszcze macie takie urządzenia, czy już was to nie dotyczy, natomiast...
4: Ja mam iPhone'a z iOS-em 6, przepraszam, ja mam.
2: No dobrze.
3: No widzisz.
2: To... No to widzisz. No, to możesz
3: jeszcze
2: sprawdzić,
3: sporo, jeszcze sporo osób, myślę, że tu z nas używa od czasu do czasu Winampa, no tu z SSL-em to już są problemy od dawna z odtwarzaniem. Więc dobrze. Jest trochę różnych problemów tego typu. No, w ogóle z SSL-em generalnie te starsze oprogramowanie, które nie jest do tego przystosowane, no, kiedy zaczęły się pojawiać coraz więcej tych serwisów, zaczął wymagać i Google zaczął pozycjonować strony, które mają puszczony ruch tylko po HTTPS zdecydowanie wyżej, no to zaczęły się pojawiać problemy.
4: I te problemy będą.
3: Będą, oczywiście.
4: Się ciągle zmieniają certyfikaty, się ciągle
3: tak,
4: zmieniają
3: tak.
4: algorytmy szyfrowania i kiedyś urządzenie, które umiało po HTTP w roku 95, powiedzmy 8, 9, to w roku 2019 po tym HTTP umiało tak samo, a urządzenie, które w roku 2015 wyszło i umiało po HTTPS-ie, w roku 2020 już po tym HTTPS-ie może nie umieć, więc to jest ten problem absolutnie.
0: No i ostatni news, który nam dzisiaj został, to jest news Pauliny, No, Microsoft dzielnie walczy.

0: Przełączycie Skype'a i aktualizuje Skype'a.
1: Tak, chociaż ja bym powiedział, że to jest nawet na poziomie reanimacji, ponieważ już opuścił on świat, w zasadzie świecznik aplikacji instalowanych wraz z systemem, już zaczął się zastanawiać, czy trafi do piekła, czy do nieba, aż tu nagle Microsoft stwierdził, to jeszcze nie czas na ciebie, zawróć, będziesz szybszy i nowocześniejszy. Nie no, aż tak nawierając poważnego tonu. Będzie na przestrzeni kilku miesięcy wprowadzanych kilka zmian. Przede wszystkim osoby najpewniej widzące zauważą zmiany w designie. Będzie na podstawie front designu parę zmian wyglądowych, natomiast wydajność się zwiększy na komputerach. Prognozowane jest 30%, na urządzeniach z systemem Android prognozowane jest 2000%. Ponadto będzie dołączanie do rozmów za pośrednictwem linków, będzie dołączanie do rozmowy urządzenia z kamerą i będzie też kurczę. Coś jeszcze było, jakaś opcja, ale mi umknęła w tym
0: Może
1: momencie.
0: Lepsza jakość dźwięku?
1: Oj, niestety
0: Może
1: nie
0: po
1: sądzę.
0: Tylu latach by się przydała?
1: Może, może. Natomiast kurczę, nie przypomnę
2: Jedyne,
1: sobie.
2: Na co możemy liczyć, to pewnie Music Mode w Teamsach.
0: Swoją drogą, no właśnie music ten Music Mode tak jakoś był ogłaszany, a na razie go coś nie ma.
2: Nie ma go jeszcze, miał być jakoś już...
0: Nie zauważyłem, żeby gdzieś był. Nie widziałem go jakoś.
2: Może to musi jakiś
0: tak
2: administrator włączyć
0: Może.
2: Teamu albo coś. Może. Ja wiem, że na pewno go już widziałem w WebExie, bo też miałem okazję uczestniczyć w wydarzeniu przez WebEx Meetings.
0: Nie, WebEx to... WebEx jest pod tym względem, podejrzewam, dość mocno goni za Zoomem. Przecież twórca Zooma kiedyś pracował nad rozwojem Cisco WebExa.
3: WebEx jest dostępny to raz i po polsku, to dwa.
2: Tak, to prawda.
3: Żeby nie było.
2: Ale jest śmieszne w WebExie to, że ma dźwięki wszystkie te systemowe o dołączaniu, odchodzeniu ludzi i tam różne inne dźwięki oraz testowe komunikaty testu mikrofonów, głośników i tak dalej w jakości telefonicznej, czyli ewidentnie był nastawiony na to, że głównie ludzie dołączają przez telefon, a tak w sumie obok to dołączają też z komputera. Takie mam wrażenie.
4: Albo to się w ogóle wszystko wywodzi z oprawy dźwiękowej jakiegoś Cisco, takiej telefonicznej, starej, która była od iluś lat taka i potem powstał ten WebEx i stwierdzili, że dobra, ludzie są przyzwyczajeni, to im zostawimy.
0: No i zapadła cisza. Czy ktoś z was coś jeszcze przygotował? Tak już poza tymi newsami, które mamy wpisane. Standardowe pytanie na koniec.
1: Przygotować to może i nie, ale natrafiłam dzisiaj na pewnego rodzaju news o premierze, w zasadzie przedsprzedaży gry New World od Amazon Games, która jest w pełnej wersji językowej, nie wiem czy jest dubbing, natomiast doczytałam się w pomocy Amazona, że ta gra ma opcje dostępnościowe, więc włącznie z TTS-em i z ustawieniami tego TTS-a, więc no albo ja, albo jakiś ktoś chętny będzie to testował. W każdym razie zdam relację w przyszłym tygodniu. Jak? Chociaż w sumie ja tego nie potestuję, bo zapomniałam, że mi komputer padł.
4: A propos TTS-a w grach, bo o tym myślę trzeba, a przynajmniej na pewno warto powiedzieć, bo dużo osób mówi, że o, super, jest nowa gra i będzie miała TTS-a. To się też na przykład w przypadku Diablo Remastered gdzieś tam pojawiało, że ona miała mieć TTS-a i to miało mnie w ogóle dostępność, to miało być super. Po czym gra wyszła TTS, no właśnie, o nim za chwilę, dostępności nie ma i wszyscy są wkurzeni. O co chodzi z TTS-em w większości gier? Sprawa jest dość prosta. Jest prawo, ja nie pamiętam nazwy tej ustawy, które funkcjonuje w Stanach Zjednoczonych, które wymaga, żeby wszyscy dostawcy usług telekomunikacyjnych uczynili te usługi dostępnymi i dostępny musi być czat i wszelkie mechanizmy niezbędne, aby ten czat obsłużyć i do tego czatu się dostać. Co to ma wspólnego z grami? No, ma wspólnego to, że jeżeli gra ma w sobie czat, to według tej ustawy również się zalicza jako no, usługa telekomunikacyjna, no bo jest to czat i każdy inny czat, nieważne gdzie on jest, się do tego zalicza. Również czat na przykład ze wsparciem klienta na stronie i w to była chyba ta usługa kierowana. No ale tyczy się ona również gier, więc co mnóstwo gier robi, żeby być zgodnych z tą ustawą? Jest dostępne menu, jest dostępne jakieś okienko logowania, rejestracji, czegoś, żeby to było i jest dostępny czat, możemy ten czat czytać. Sama rozgrywka dostępna nie jest, bo nie musi być, nie ma takiego wymogu. Jest wymóg dostępności czatu, więc jest dostępność czatu.
1: No. Znaczy, tak, ja pamiętam jak się Lirin kiedyś naciął, Tomasz Tworek, kolega redakcyjny, no tak. W zasadzie kupił sobie tam chyba jakiegoś biomutanta, dość drogą grę, no i się okazało, że w zasadzie mało co z tego mógł mieć. Tu widzę, że faktycznie jest communication settings jako jedna z opcji dostępności. Ale mam nadzieję, że tutaj będzie inaczej, jako że...
0: Że nie tylko o grze będzie można sobie pogadać, ale też i pograć.
1: No tutaj mamy też audio settings, więc skoro mobility settings, no jest tych opcji dość sporo, więc mam jakieś takie nieśmiałe wrażenie, że gigant, w zasadzie jakim jest Amazon, mógłby mieć opór, żeby pozwolić sobie na takie typowe spełnienie ustawy i tyle.
5: Przekonamy się zapewne.
3: Natomiast kolejny festiwal kultury sztuki dla osób niewidomych, znaczy sztuki dla osób niewidomych, Stowarzyszenie De Facto, przedwczoraj się rozpoczął i będzie trwać bodajże chyba do 11 października. Nie podałem tej informacji tak do końca, bo nie wiem, czy wstęp jest bezpłatny, ale na przykład wiem, że będzie konkurs na najlepszą audiodeskrypcję. Zgłosiło się 14 firm i fundacji, którzy się zajmują audiodeskrypcją. I wśród uczestników ma być wyłoniony najlepsza firma audiodeskryptorska, tudzież najlepszy audiodeskryptor. No jestem ciekawy, co z tego wyjdzie. Taki.
0: Ciekawe, kto wygra.
3: No właśnie. Więcej na De Facto, na stronach Stowarzyszenia De Facto. Możecie poczytać.
5: To co? To chyba w takim razie kończymy dzisiejszy Cyfroprzegląd. Audycję numer 101. Dzisiaj sześciora nas brało udział. Paulina Gajoch, Robert Łabęcki, Mikołaj Hołysz,
3: dobranoc
5: Sławomir Masarczyk, Michał Dziwisz i Jacek Bilecki. No i do usłyszenia, miejmy nadzieję, za tydzień.
6: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
7: Dobry wieczór. W kolejnym odcinku Tyflo Podcastu witam serdecznie, Ala Witek. Jak zwykle bardzo się cieszę, że zechcieli Państwo spędzić z nami czas. Moimi dzisiejszymi gośćmi są Dorota i Tomasz Bileccy. Witajcie.
5: Witamy.
7: Ja witam Was bardzo serdecznie i tutaj pozwolę sobie powiedzieć Państwu, że z Dorotą i Tomkiem będziemy rozmawiać dzisiaj o, myślę, że bardzo ważnej kwestii i takiej, w której liczą się detale, a mianowicie o zakupie własnego mieszkania. Porozmawiamy o tym, jak w dzisiejszych realiach ten zakup wygląda, jakie instytucje czy też formy zakupu są dla nas najdogodniejsze, najbezpieczniejsze oraz o tym, na co, ewentualnie na jakie pułapki czy też na jakie kwestie prawno-formalne musimy zwrócić uwagę. Oczywiście, jeśli ktoś z Państwa będzie chciał w tych kwestiach zadać jakieś pytanie lub podzielić się z nami własną refleksją, to jak najbardziej zachęcam. Przypomnę, że można to zrobić na dwa sposoby. Po pierwsze, poprzez komunikator Skype na tyflopodcast.net, a także pod stacjonarnym numerem telefonu 123 834 835. Dobrze, w takim razie przejdziemy już do meritum. Chciałam Was zapytać na początek, jakie to jest uczucie zamknąć od wewnątrz drzwi własnego M? To może zacznijmy od Ciebie, Doroto, jako od tej kapłanki domowego ogniska. Proszę.
8: Uczucie w sumie takie, nie wiem jak nazwać, trochę takie mieszane. No z jednej strony dość długo było tak, że się wynajmowało i trzeba było się martwić, czy jeśli o mnie oczywiście chodzi, musiałam się martwić, czy jakoś, no nie wiem, czy się utrzymam, różne opłaty, wynajem, czy nie wiem, jakichś szkód tam wielkich nie zrobię, a jak zrobię, to ile trzeba będzie oddać i tak dalej. No. Ale w sumie uczucie jest bardzo fajne. Tak? Znaczy, ja też jakoś trudno mi było jakoś momentami się tak z tego cieszyć, bo czasem były takie już dziwne problemy i sytuacje, że aż mi się odechciewało tego wszystkiego. No ale teraz jest przynajmniej takie poczucie, że jestem na swoim, nie wiem, mogę sobie, że się tak wyrażę, wiercić dziury w ścianę, gdzie mi się w sumie podoba. Nie wiem, rozpakować się kiedy chcę. No takie przyziemne dość sprawy w sumie. Nie muszę się, nie wiem, nic, o nic pytać jakoś tam za bardzo, no chyba, że nie wiem, coś bym chciała z elewacją zmieniać, no to, to do administracji muszę, ale tak to no nie, no chcę sobie postawić szafkę tu, to sobie stawiam tu, no chcę sobie coś na ścianie powiesić, to wiercę, no nie muszę dzwonić do właściciela i się pytać, a mogę tu dziurę zrobić, a mogę tam coś przestawić, a nie wiem, to wynieść, to przynieść, no nie wiem, takie właśnie dość przyziemne rzeczy.
7: A poza tym też pewnie dla Was jako pary, to Wasze mieszkanie stało się takim po prostu wspólnym kawałkiem własnej podłogi, gdzieś tam też pewnie jakoś to bardziej cementuje, bo im więcej rzeczy wspólnych, tym jakoś bardziej to poczucie takie bycia razem, bycia gdzieś razem jest namacalne, prawda?
8: Dokładnie. No i też fajne jest to, że w sumie wiele rzeczy się zdobywa razem. No nie jest tak, że nie wiem, po ślubie to ja już mam jakieś tam swoje gdzieś mieszkanie, Tomek się wprowadza albo odwrotnie, tak, że Tomek coś tam ma, a ja się do niego wprowadzam, tylko razem to załatwialiśmy. Nie wiem, choćby razem na nas jest kredyt wspólnie, tak, na nas jest mieszkanie, jesteśmy współwłaścicielami, nie ma czegoś takiego, że to jest własność tej jednej połowy. Tak, tak, tak.
7: Jasne, to dziękuję Ci bardzo. To teraz tutaj będziemy oczywiście wszelkie kwestie związane z zakupem mieszkania poruszać na przykładzie tego waszego, więc chciałabym Ciebie, Tomku, poprosić o taki jakby fundament do tego, o czym będziemy rozmawiać. Chciałabym Was zapytać, jakie to mieszkanie, na jakim rynku i kiedy kupowaliście?
5: No, kupowaliśmy bardzo niedawno to mieszkanie, bo wprowadziliśmy się niecałe 2 tygodnie temu. To jest mieszkanie z rynku wtórnego. I co?
7: I to jest w wspólnym budownictwie gdzieś, w sensie tak, to jest bloku, nie wolnostojącym.
5: To jest w bloku dosyć sporym, takim ileś ma klatek, tam z 5 pięter, 5 klatek, także no, trochę tych mieszkań tutaj jest. Na pewno ponad 100. No. I tak.
7: Aha. Czyli już tutaj ja i Państwo wiemy mniej więcej, o czym będziemy rozmawiać. Chciałabym Was zapytać w takim razie o te początki. Załóżmy, że jestem osobą, która jest zainteresowana nabyciem własnego mieszkania. I tutaj chciałabym zapytać, od czego tak naprawdę najlepiej zacząć? Czy to są własne preferencje co do rodzaju tego mieszkania, czy też określenie własnych możliwości nabywczych, jakby tego, na co nas stać, czy też orientacja co do możliwości, nie wiem, pozyskania na przykład kredytu i tak dalej, i tak dalej. No to może tutaj znowu pozwolę sobie zacząć od Doroty.
8: U nas było tak, że w sumie wiedzieliśmy, że po pierwsze weźmiemy kredyt, bo innej opcji nie było. No tylko teraz zastanawialiśmy się, jakby to zrobić, to znaczy się jakiego doradcę znaleźć, skąd, jak, no czy ten na przykład Expander, tudzież tam jeszcze parę innych firm, czy to jest no w miarę takie okej, okay, czy właściwie nie do końca wiedzieliśmy z początku, jak się za to zabrać. No i właściwie stało się tak, że tam moja ciocia gdzieś tam mnie najpierw zarejestrowała w Expanderze, że ja poszukuję, potrzebuję porady, tak? Bo tam jeszcze też wchodziło w grę to, czy bierzemy z mieszkania dla młodych, z tego programu Mieszkanie dla młodych, dobrze mówię. Czy nie? Więc jeszcze też w tej kwestii musieliśmy się zorientować, jakie są warunki dla danej gminy, jakie, nie wiem, zwroty, tak, finansowe. Potem się jeszcze też po drodze okazało, że właściwie na rynek wtórny to już w tym roku w ogóle nie można brać z tego mieszkania dla młodych, bo się finanse skończyły. My też chcieliśmy większe mieszkanie, no co się oczywiście wiązało z ryzykiem.
7: Większym kosztem, tak?
8: Tak, w tym programie. No i okej, poszliśmy do tego doradcy, umówiliśmy się.
7: Pozwolisz, że jeszcze dopytam, ostatecznie zdecydowaliście korzystać z tego MDM, czy nie?
8: Ostatecznie nie. Wyszło tak, że nie korzystaliśmy, ponieważ mieszkanie jest za duże, chyba że mielibyśmy trójkę dzieci, no to jeszcze jakoś byśmy się tam złapali, no ale...
7: Jasne.
5: Tak, ja bym jeszcze...
7: Tak?
5: Chciał tutaj, bo ja też sprawdzałem sobie właśnie różne ceny mieszkań i tak dalej. Ja w ogóle na samym początku, jak jeszcze nic nie było wiadomo, sobie zadzwoniłem tak do jakiegoś tam doradcy zewnętrznego, zupełnie niezobowiązująco, na zasadzie, żeby w ogóle się dowiedzieć tak naprawdę, jaki my kredyt możemy wziąć, tak mniej więcej, oczywiście pi razy oko, na naszych warunkach, no bo no to też jest tak, że no, trzeba wiedzieć, na co możemy sobie pozwolić, tak? No bo jeżeli bierzemy kredyt, no to jeżeli szukamy jakiegoś mieszkania, no to fajnie jest wiedzieć, czy jakby na co możemy sobie rzeczywiście pozwolić.
7: Jasne. Czyli musisz mieć jakiś wkład własny, resztę dobierasz i tutaj ewentualnie musisz określić tą kwotę, no mówiąc najprościej, jakiej ci brakuje i ewentualnie czy będziesz miał możliwość pozyskania takiej kwoty.
9: Tak, i z takich luźnych rozmów mogę powiedzieć tyle. To tak dla ludzi, którzy będą chcieli kiedyś kupować mieszkanie. Doradca oczywiście no, nie powie nic takiego wiążącego, bo nie może po prostu, bo każdy bank ma jakieś swoje wewnętrzne procedury i tak dalej, gdzie doradcy z reguły jakoś tam się orientują mniej lub bardziej w tych procedurach po prostu z doświadczenia. Jeżeli to jest doradca, który załatwia tych kredytów kilkaset, no to po prostu już mniej więcej wie, na co może sobie pozwolić z klientem. Natomiast jeżeli powiedzmy mamy jakąś pracę, jeżeli znamy, a pewnie znamy zarówno wynagrodzenie, jak termin tej pracy, to znaczy czas jakby umowy, nasz, ewentualnie małżonki, no z kim chcemy ten kredyt wziąć, no to doradcy są mniej więcej, przynajmniej z tego, co ja wtedy rozmawiałem, doradca był mniej więcej w stanie określić, jakiego rzędu kwoty mogą nam zostać przyznane. Oczywiście to jest obarczone jakimś tam błędem, kilkunastokilkudziesięcioprocentowym. Niemniej powiedzmy można wiedzieć, czy możemy sobie pozwolić na kredyt, nie wiem, 100 tysięcy, czy 400 tysięcy, czy na przykład w ogóle 30 tysięcy, bo tak.
7: Aha.
9: A to już trochę
7: od
9: dalej.
7: Od tego zaczynacie współpracę z pośrednikiem, tak? Że doradcą waszym finansowym, który jest w stanie wam mniej więcej oszacować na podstawie tych dochodów, które przedstawiacie, jaka będzie ta odpowiedź banku, tak?
9: No u nas akurat właśnie ja zadzwoniłem rzeczywiście do jakiegoś tam doradcy, nawet to nie była jakaś duża firma, tylko po prostu jakiś tam doradcy, jakiś tam polecony po prostu tam przez kogoś.
7: Jasne.
9: I zacząłem szukać w takiej kwocie, w jaką on mi podał mieszkań. To znaczy najpierw w ogóle znaleźliśmy jakieś mieszkanie, które wydawało nam się bardzo, bardzo fajne. Okazało się, że mieszkanie to jest, jak mówi doradca, na granicy tej naszej zdolności kredytowej, więc nie wiadomo. No i zaczęliśmy jeszcze szukać mieszkań w podobnych kwotach w miejscu, które nas interesuje. Tu też oczywiście przy okazji no to większość ludzi wie, ale warto to powiedzieć, że jak sprawdziłem sobie ceny mieszkań, powiedzmy w Warszawie i powiedzmy mówię o takich zupełnie skrajnych miejscowościach, powiedzmy Suwałki, no to w Warszawie za średniej wielkości mieszkanie trzeba zapłacić powiedzmy 300-400 tysięcy, w Suwałkach 100 tysięcy albo mniej. Czyli w zależności od lokalizacji to mogą być tego rzędu różnice w cenach mieszkań.
7: Jasne. A powiedz mi, bo mówisz, że rozmawiałeś z tym doradcą pierwszym tak jakby zupełnie pro forma. Na ile te jego szacunki pokrywały się z tym, co później w rzeczywistości, kiedy zaczynaliście się starać już o kredyt, pokrywały się z tym, co mówił bank?
9: Przede wszystkim troszeczkę nam się zmieniły warunki, kiedy braliśmy. Natomiast myślę, że one by się mieściły w jakichś tam tych granicach.
7: Kilkunastu procent, tak?
9: Kilkunastu procent, może 20%, coś takiego.
7: Jasne, dziękuję ci bardzo. To ja wrócę na chwilę do Doroty. Jeszcze zapytam cię o kwestie związane z tym pośrednikiem. Czy uważasz, że to znaczy przez pośrednika mam tutaj na myśli Expander i tego waszego doradcę, czy myślisz, że korzystanie z usług doradcy finansowego w trakcie właśnie szukania mieszkania, kredytu, jakby tego szacowania swojej sytuacji finansowej daje na tyle dużo, że warto ponieść dodatkowe koszty związane z opłatą tego doradcy? Czy gdybyś na przykład w tej chwili miała się decydować na kupno mieszkania, raczej próbowałabyś załatwić wszystko sama bez pomocy doradcy?
8: No to tak. Po pierwsze, my nic nie płacimy, jeżeli udajemy się do doradcy z Expandera czy jakiegokolwiek innego, Tym zajmuje się już bank, w którym weźmiemy kredyt ostateczny.
10: No tak, ale odwołam wam to jakoś dolicza do tej kwoty tą obsługę, czy nie? Czy to jest po prostu jakby koszta przechodzą na klienta?
9: No oficjalnie nie dolicza, co się tam dzieje, to już nie wiadomo.
10: Aha, rozumiem.
8: Z tego co wiem, zależy, który bank, tak nam to doradca tłumaczył.
10: Bo wiecie, ja jestem ciekawa, dlatego że też no jakby nie wierzę w to, że ci ludzie pracują za darmo, prawda? Bo to też
8: na pewno nie.
10: Mają swój czas i tak dalej, więc ktoś za te ich usługi płacić musi. Jeśli nie płaci bank, no to w mniej lub bardziej jawny sposób płaci klient pewnie, tak?
8: Z tego co wiem, ale mogę się mylić i może mnie ktoś tam poprawi, nie wiem. No mBank na przykład nie wliczył nam tych kosztów, albo inaczej jakoś nie uwzględnił ich. Może my za to ponieśliśmy gdzieś tam opłatę, natomiast my nic o tym nie wiemy.
10: Jasne.
8: W ten sposób. Któryś bank, Boże, chyba Alior, albo jakiś tam jeszcze inny, nie pamiętam, to chyba miał wyszczególnione to gdzieś, że opłata za tam usługi, porady, coś tam, nie, ale nie pamiętam. Coś doradca nam wspominał, ale jakoś nie zagłębiałam się w to, szczerze mówiąc.
10: Jasne, zwłaszcza jeśli nie jakoś tam nie, no nie tam korzystaliście, to też pewnie nie za bardzo was to interesowało. A w takim razie powrócę do...
9: Tak? Moment, ja jeszcze tylko dodam jedną rzecz a propos tego. Jak gdzieś tam z kilkoma osobami rozmawialiśmy o kredytach, które między innymi też brały kredyt i część z tych osób brała kredyt sama, po prostu wyszukiwali informacji sami w bankach i tak dalej, no to stwierdziły te osoby, że ten kredyt jest sensowny, także możliwe, że udałoby się znaleźć troszeczkę lepszy, natomiast z tego co rozmawiałem, to ten kredyt jest po prostu okej. Okay.
10: Jasne. I tutaj też pewnie na jakieś kwestie związane z takim, no najogólniej mówiąc, pilnowaniem całej tej sprawy, tak? Pilnowaniem jakichś tam kwestii formalnych, które trzeba dopełnić i tak dalej. Pewnie też doradca finansowy służył wam jakąś radą na bieżąco, tak?
8: Tak, no przede wszystkim my się dość tak szczegółowo dopytywaliśmy o różne rzeczy. No nie wiem, co w przypadku, kiedy nie będziemy mogli spłacić raty, albo na przykład chcemy nadpłacić. Takie właśnie tego typu rzeczy od razu na początku woleliśmy wiedzieć, z czym co się wiąże.
10: A poczekaj, Doroto, mogę ci zadać jeszcze jedno pytanie, które w tej chwili mi przyszło na myśl? Przepraszam, że tak co chwilkę ci się wcinam. Jestem ciekawa czegoś takiego, bo, czy w ogóle taka sytuacja jest możliwa, choćby hipotetycznie, dlatego że spotkałam się z osobą, która twierdziła, że nie zdecydowała się na jakiś tam kredyt, żeby wziąć go, to chodziło o odkupienie połowy domu tam od rodziny i tak dalej, ale nie zdecydowała się go wziąć, ponieważ nie mogłaby jakby spłacać w przód. Spotkaliście się gdzieś z czymś takim? Bo dla mnie to było takie bardzo zaskakujące, bo generalnie...
9: Czyli nie było możliwości nadpłaty.
10: Tak, tak.
8: Nie wiem, jak
10: tej
8: to jest...
10: przedpłaty, w sensie, że szybciej by spłacała te raty, niż miała w kalendarzu, w terminalu tym spłaty.
8: Nie wydaje mi się.
10: No właśnie, dla mnie to też było jakieś... Chyba źle zrozumiało.
8: Jakie opłaty mogłaby ewentualnie ponieść, ale to już zależy od banku, bo wiem, że każdy bank ma to różnie rozwiązane, to prowizje od powiedzmy szybszej spłaty. Jeżeli by chciała na przykład, nie wiem, 100% spłacić albo 90%, albo jak tam jeszcze inaczej, no to musi się liczyć z tym, że może taką prowizję, no nie wiem, 2% chyba, to zależy, 1,5 do 2, jakoś tak, to może taką opłatę ponieść.
10: Aha, rozumiem.
8: No to z tym się musi liczyć, ale nie wiem jak dany bank ma, więc trudno mi powiedzieć.
10: Jasne.
8: Wiem jak jest w mBanku w tej kwestii, bo też się dopytywaliśmy.
9: O to się w ogóle zawsze
8: wydaje warto. Wydaje mi się, to znaczy, właśnie to ja mówię tak na podstawie swoich przypuszczeń. Nie słyszałam o czymś takim, żeby nie było możliwości szybszej spłaty kredytu.
10: Jasne. Dziękuję ci bardzo. To chciałabym cię jeszcze zapytać was oboje, najpierw Dorotę, później ciebie, Tomku. Jak, że tak powiem, dogadaliście między sobą kwestie związane z lokalizacją? Bo to jest ważne, tak? Pracuje się w różnych miejscach, mamy różne zainteresowania. Jedno z nas wolałoby mieszkać w śródmieściu, bo bliżej do różnego rodzaju punktów usługowych, placówek kulturalnych i tak dalej. Drugie z kolei hipotetycznie ceni bardziej, nie wiem, spacery gdzieś tam w przestrzeni zielonej, woli ciszę i spokój od miejskiego zgiełku i tak dalej, i tak dalej. Jak tutaj u was wyglądały te kwestie związane z lokalizacją? Na co stawialiście przy wyborze? Czy to była bliskość jakichś takich głównych szlaków komunikacyjnych, czy też inne jakieś wasze preferencje? Jak to wyglądało? Zaczniemy od Doroty.
8: Po pierwsze tak. No jakiś czas temu, około roku bodajże, jak już zaczęliśmy szukać mieszkania na wynajem i właśnie zaczęliśmy tak myśleć, gdzie by najlepiej było, no właśnie, pod względem, no w sumie przede wszystkim komunikacyjnym i lokalizacji na zasadzie jakieś, nie wiem, sklepy, poczty i tego typu rzeczy. No a po drugie też cena, tak? No wiadomo, że w Warszawie za, nie wiem, kawalerkę się zapłaci parę stówek więcej niż na przykład w takim Piasecznie. Czy tam, no nie wiem, o jakiejś Zielonce w Wołominie to nie wspominam. I poszukaliśmy, jakie są połączenia różnych miast do Warszawy, w sensie tych małych miast, jaka jest komunikacja z nimi, między nimi a Warszawą. No i w sumie wyszło nam, że dla nas najlepiej skomunikowane jest Piaseczno z Warszawą.
10: Aha.
8: I teraz jak szukaliśmy mieszkania, to właściwie wiedzieliśmy, że już chcemy w Piasecznie mieszkać, no bo już znamy to miasto trochę. Znamy tu różne, nie wiem, miejsca, sklepy, coś, no i tak jeszcze mało, ale już coś zawsze. A nigdy nie będzie tak, że tam, gdzie praca, tam mieszkamy. No niestety tak się nie da, więc musieliśmy coś wybrać. Na początku nawet myśleliśmy, że będziemy mieszkać bliżej Warszawy, no ale tam się zaczęło okazywać, że albo drogie mieszkanie, albo jakieś, nie wiem, było mieszkanie z... Jezu, co to było? Boiler czy coś, to mówię, no kurczę, boiler w XXI wieku na mieszkaniu, to mi się nie bardzo chce. Jakieś te termy, piecyki, coś, to mówię, nie, no to nie.
10: No tak, zwłaszcza, że ogrzewanie wody, czy ogrzewanie ogólnie...
8: leci i prąd, i tak, gaz, i wszystko.
10: To jest kosztowne, to, więc to tutaj...
8: Dokładnie, to tak potem... I potem jakoś znaleźliśmy mieszkanie w centrum Piaseczna. No i pamiętam, że jak teściowa nam moja to opisywała, i my obie żeśmy były takie dość sceptyczne a propos właśnie tego mieszkania. No bo tu meble tak wyglądają, a to w ogóle, nie wiem, rozmieszczenie tego mieszkania jest jakieś takie dziwne. Ale jak poszliśmy potem w niedzielę, to już zaczęliśmy się przekonywać, że to chyba jednak to zostanie.
10: Aha. No, i zostało, rozumiem.
8: Zostało i właściwie się okazało, że lokalizacja jest tak super, że lepsza być może. Właściwie i bo, no to jednak 50 metrów od przystanku autobusowego, jeszcze dookoła bazarek, sklepy, no to w ogóle
10: rewelacja.
8: Niewiele trzeba, dokładnie.
10: Bo przyznacie, że z punktu widzenia nas, jako osób z dysfunkcją wzroku, lokalizacja jest ważna. Ważna i z punktu widzenia właśnie na dostępność w pobliżu takich punktów usługowych, jak przychodnie, apteki czy coś takiego, gdzie po prostu jesteśmy w stanie dotrzeć w każdej chwili na nogach, ponieważ no, nie wsiądziemy w auto i nie pojedziemy ile bądź, prawda, do przychodni. Tak samo też musimy się liczyć z tym, żeby w miarę blisko było do właśnie jakichś szlaków komunikacji publicznej, żeby nie było jak w zmiennikach, że najpierw rowerem, potem łódką, później tramwajem, pociągiem i tam nie wiadomo czym jeszcze, czy na koniec autobusem, bo to no jednak powiedzmy, jeśli jedziemy sobie gdzieś tam, nie wiem, w niedzielę pospacerować w warszawskich Łazienkach, to jest jeszcze okej, okay, ale dojeżdżać codziennie w godzinach szczytu do pracy i skomunikować te przesiadki wszystkie, to nie jest taka prosta sprawa pewnie, więc myślę, że tutaj jakby kwestie związane z lokalizacją są bardzo istotne.
9: Jeszcze mogę powiedzieć w ramach ciekawostki, że jak rozmawialiśmy z tymi właścicielami, okazało się, że oni to próbowali mieszkanie sprzedawać nie wiem, od pół roku chyba.
10: Aha.
9: I tutaj jakoś było bardzo małe zainteresowanie, dlatego że to jest taki wielki, ogromny blok.
8: To jest wielkie mieszkanie.
9: To jest tak, to jest też duże, ogromne mieszkanie. Teraz też no, ludzie z tego co wiem to kupią raczej małe mieszkania i ewentualnie gdzieś tam kiedyś jak sobie założą rodzinę, no to. A to jest po pierwsze duże mieszkanie, po drugie lokalizacja z naszego punktu widzenia jest fajna, bo centrum Piaseczna, natomiast dla widzących, no to tak, z balkonu widok na blok sąsiedni, znaczy w zasadzie na dalszą część bloku. Gdzieś tam tak jest widok na to Piaseczne, ale taki trochę nie najlepszy. Z drugiej strony jest widok na ulicę dosyć ruchliwą. I to takie jest średnio i się okazuje, jak ludzie nieraz widzący, jak dużą uwagę zwracają na widoki z mieszkania. No, dla nas to jest kwestia powiedzmy drugorzędna o tyle, że no...
10: Jasne, byle nie było się kontenera ze śmieciami pod oknem, to jakby tak. Generalnie nie ma problemu, albo piaskownicy tuż pod oknem, co też nie jest najszczęśliwszym.
8: W sumie nie.
9: No tak.
10: Tak. I to już nie bynajmniej ze względu na jakieś tam słabe walory wzrokowe, tylko po prostu no, słuchowe. Tutaj my akurat mieliśmy mieszkanie, szczęśliwie już go nie mamy, z, że tak powiem, balkonem na plac zabaw i po prostu powiem, że najlepiej w tym mieszkaniu czuła się moja teściowa, która miała aparat słuchowy i mogła go sobie wyłączyć. Normalnie mieszkać to ciężka sprawa była.
9: Tak, chociaż no z drugiej strony, jeżeli ktoś ma jakieś własne dzieci, no tak, jeżeli może kontrolować chociażby słuchem tak. Z balkonu, czy tam coś się z tym dzieckiem nie dzieje, to też jest jakieś powiedzmy
10: tak.
9: Jakaś zaleta. Więc no to też zależy, no, kto jak sobie życie planuje.
10: Jasne, oczywiście, że tak. Dobrze, to kwestie związane z lokalizacją mamy już, że tak powiem, za sobą. To porozmawiamy chwilę o tych takich stricte formalnych kwestiach. Zacznijmy może, wróćmy na chwilkę jeszcze do tego doradcy waszego. Chciałabym, żebyście tutaj jakby tak dookreślili bardziej precyzyjnie, na czym polegała ta jego rola i w trakcie tej współpracy, na co wy jako klienci szczególnie zwracaliście uwagę, czy też ktoś, kto byłby zainteresowany korzystaniem z takiego doradztwa, powinien waszym zdaniem tą uwagę zwracać, bo mówiliście, że tam Dorota mówiła, że zarejestrowała ją ciocia w ekspanderze i jak? Umawialiście się, rozumiem, na spotkania, tak? I na tych spotkaniach poszczególnych opracowywaliście, czy tam omawialiście kolejne etapy całej tej procedury kredytowej, zakupowej, jak to wyglądało? Może teraz Tomku od ciebie zacznijmy.
9: Tak, no to oczywiście było tych spotkań ileś, no bo to jakby wiadomo, trzeba to wszystko...
10: Wielka
9: no to...
10: sprawa, mnóstwo detali, tak?
9: Tak, tak jest. Najpierw oczywiście no, trzeba było się w cudzysłowie wyspowiadać doradcy finansowemu ze wszystkich naszych dochodów, czy to jest stałe, czy to jest jakoś tam czasowe i tak dalej, bo różne banki różnie to wszystko traktują. No i doradca nam mniej więcej zaczął mówić, czy możemy liczyć na to, co byśmy chcieli. Okazało się, że jest jakaś tam szansa, bo on oczywiście nieraz doradcy ma jakieś tam swoje kalkulatory takie jakieś dla siebie. Zaczął nam nawet już wtedy dosyć szczegółowo taką analizę jakby robić, w cudzysłowie analizę ryzyka, czy analizę ewentualnego...
10: Ryzyka odmowy, tak?
9: Tak, ryzyko odmowy. Podał nam mniej więcej warunki brzegowe, w jakich się możemy spodziewać kredytów, bo jeszcze oczywiście tam wychodziły kwestie tam Wiadomo, jeśli ktoś pomoże, jeśli nikt nie pomoże, a jeśli coś się stanie, a jeśli to się stanie i tak dalej, prawda?
10: Czyli wszystkie te okoliczności są brane pod uwagę, tak? Czy ktoś na przykład z waszych bliskich w razie czego mógłby być gwarantem tych spłat, tak? Czy też, nie wiem, dołożyć się do wkładu własnego?
9: Na przykład, no to wszystko wiadomo.
8: Bardziej wkład, bo jeżeli ktoś by mógł być...
9: Tak, ale no to jakby, no to jest już jest wszystko...
8: W spłacie kredytu to
9: umawiane indywidualnie. I teraz tak, dosyć ważna kwestia. Każdy klient ma jednego swojego doradcę i to nie jest tak jak na infoliniach, że przychodzi się i zawsze ktoś tam inny, kto tam jest akurat, kto ma dyżur, to obsługuje, tylko jest jeden doradca, jeden, to znaczy no nie to, że jeden, ale na
10: tak,
9: pewno
10: tak. My jako klienci konkretny doradca
9: do konkretnego doradcy. I teraz w związku z tym my akurat nie mieliśmy takiej sytuacji, natomiast ponoć zdarzało się sytuacje takie, że gdzieś tam w połowie sprawy doradca nagle sobie brał urlop, no bo kiedyś go wziąć musiał, a zawsze do niego przychodzą jacyś klienci i sprawa, powiedzmy, przerywała się na x czasu, bo nie było doradcy po prostu.
10: Czyli rozumiem, że jak idziemy do doradcy finansowego, to na początku go pytamy dzień dobry, a nie wybiera się pan czasem na urlop najbliższy.
9: Na przykład.
8: Czyli nasz doradca też wziął tydzień urlopu.
9: Tak, nasz doradca, no tylko że akurat on wziął w takim momencie, że to i tak się jakby gdzieś tam procesowało. No i tak. Generalnie to trochę trwa też podobnie w zależności od banku. U nas to z różnych przyczyn trwało prawie 2 miesiące. I teraz tak, bardzo ważna rzecz. Jak jesteśmy u doradcy, jak jesteśmy u notariusza, wszędzie gdzie jesteśmy, czytajmy wszystko, co jest wpisane, włącznie w szczególności z danymi, które są spisywane z naszych dowodów, PESEL-e, imiona i tak dalej, i tak dalej. Pomimo tego, że doradca to, czy tam inny notariusz, wszystko jedno, czy bank nawet, spisują to z oryginału i mają ten dowód, czy co tam przed nosem, i tak się mylą. U nas się każdy mylił. I doradca się mylił, i notariusz się mylił, i bank się też mylił.
10: Okej, to wiecie teraz, że się mylili, to kto wam te pomyłki wychwytywał? Wy skanując te dokumenty?
9: Część doradca.
10: Mieliście jakąś osobę właśnie, która...
9: Znaczy tak, no najpierw jak byliśmy doradcy, najpierw sami, no to po prostu doradca to nam wszystko czytał czasami i po prostu w czasie czytania wychodziły takie rzeczy, bo my specjalnie, już wiedząc, że coś takiego może być, prosiliśmy go, żeby on to wszystko przeczytał, te dane, i się czasami okazywało coś. U notariusza, no to tam u notariusza trzeba być z osobą, znaczy trzeba być, a może i trzeba, w każdym razie my byliśmy z osobą zaufaną, to nie jest...
8: Notariusz tego wymaga.
9: Chyba. W każdym razie to się nazywa osoba zaufana.
10: To nie jest żaden pełnomocnik.
9: Nie, to nie jest żaden pełnomocnik.
10: Jakieś... Jasne.
9: On nie podpisuje niczego za nas. To jest osoba, która jakby stwierdza, że to, co jest przeczytane, zgadza się z prawdą.
10: Jasne. Ja tutaj jeszcze na chwilę tylko pozwolę sobie, bo w trakcie przygotowywania się tutaj do audycji, jak rozmawiałam z Dorotą, to wrócę na chwilkę do tych wkładów. Ty tutaj, Doroto, zwróciłaś uwagę na jedną bardzo ważną kwestię, która dotyczyła opodatkowania. Mianowicie tego, że trzeba zwracać uwagę, bo tutaj wspomnieliście o tym, że kto ewentualnie mógłby pomóc przy gromadzeniu wkładu. I jeśli mamy na myśli rodziców, załóżmy któregoś z was, to o czym my tutaj w kwestii tych podatków ewentualnych musimy pamiętać?
8: No to tak, ja miałam sytuację taką, może się odniosę jakby na podstawie mojej sytuacji, jak to wszystko było. No rodzice tam sporo nam pomogli z tym wkładem własnym. No i wiadomo, trzeba było to przelać na konto, tylko teraz w związku z powyższym, że jest to ogromna kwota, to niestety trzeba było zgłosić to w urzędzie skarbowym.
10: Jasne.
8: No i teraz tak, jeżeli to jest nie wiem, po linii pokrewieństwa na zasadzie ojciec, córka, matka, nie wiem.
9: No pewnie brat, siostra.
8: Znaczy brat, siostra, babcia.
10: Wstępny to się tak nazywa, w tej pierwszej bezpośredniej linii pokrewieństwa.
8: Dokładnie. Tak? To nie ma żadnego podatku, ale trzeba zgłosić otrzymanie tych pieniędzy niezależnie jakby na co się je wyda, nieważne, kto nie interesuje. Trzeba zgłosić to do pół roku czasu od momentu otrzymania tych pieniędzy. I teraz dość ważny jest tytuł przelewu, który tam ktoś poda, tak? No bo to trzeba też...
10: Tytuł i adresat, jeśli chodzi o konto, prawda?
8: Tak, bo oni tam muszą to posprawdzać, czy to faktycznie, a skąd to rodzice mają, a skąd to, oni wszystko muszą posprawdzać. No nie wiem, na przykład u mnie była sytuacja taka, że napisano było darowizna od rodziców dla córki Doroty, tam nazwisko, i to było z konta mojego taty. A że ja już parę różnych sytuacji w związku z załatwaniem mieszkania przerabiałam, więc się przyczepiłam w urzędzie skarbowym do tego tytułu. Mówię, no dobrze, proszę pani, ale co ja mam zrobić z tym tytułem? No jest to z konta mojego taty, a tytuł jest taki, jaki jest. I ona wtedy, jak dopiero ja zwróciłam na to uwagę, to powiedziała mi, że muszę wypełnić w takim razie dwa druczki. Bo normalnie się wypełnia jeden druczek, że tam otrzymałam darowiznę od tam...
10: Wysokości takiej i takiej.
8: Wysokości takiej i takiej, od tego i tego, a jego rodzice to się nazywają tak i tak. A tu musiałam, w związku z tym, że było to od rodziców, podzielić na dwa. Czyli musiałam jeden druczek wypełnić na mamę i wszelkie tam różne dane jej i moje, a drugi na tatę i z tą samą, z tymi samymi, znaczy z podobnymi danymi, tylko że tatę.
10: I jeszcze jest jedna
8: ale gdybym
10: kostka.
8: Nie zwróciła uwagi, no to właśnie.
10: No tak, to pewnie trzeba by było albo zwrócić, albo jakoś inaczej byłoby opodatkowane, tak?
8: No podejrzewam, że byłaby jakaś korekta. Mhm. Trudno mi powiedzieć, czy by mi jakoś kazali coś tam zwracać. Raczej byłby jakiś tam stres związany z tym, że no trzeba się do tej skarbówki udać i to wyjaśnić i kto wie, jak to się skończy.
10: Jasne. I jeszcze trzeba pamiętać o jednej rzeczy, że nawet jeśli jesteśmy rodzicem i dajemy, że tak powiem, darowiznę na ten wkład parze, to ta darowizna musi być przelana na konto tej osoby, która jest naszym dzieckiem. Nie może być tak, że przelejemy na konto tego drugiego, choćby to nie miało dla nas prywatnie żadnego znaczenia,
8: nie,
10: z formalnego punktu widzenia,
8: żeby
10: nie opłacać podatku, musimy na konto tej osoby obdarowywanej, która konkretnie jest naszym dzieckiem tutaj, albo krewnym tam
8: braci. Trzeba ją obdarować. To nie może być tak, że powiedzmy moi rodzice dają darowiznę mi i Tomkowi, tylko muszą dać mi, żeby tego podatku uniknąć.
10: Jasne. To bardzo dziękuję tutaj za taką wnikliwą analizę tych kwestii podatkowych związanych z wkładem, bo to też bardzo często się przydaje w kontekście tego, że młodzi ludzie, powiedzmy będący gdzieś tam na dorobku, jednak bardzo często przy zakupie pierwszego swojego mieszkania korzystają z tych darowizn z pomocy rodziców.
8: Dokładnie. Jeszcze jest jedna rzecz.
10: Tak?
8: Darowizny można, jeżeli rodzina ma kupę kasy, to może tam codziennie coś wysyłać, no ale musi się liczyć z tym, że jak Urząd Skarbowy zacznie tam się rozglądać w dokumentach, patrzeć, no to mogą być sprawdzeni, a skąd wy macie tyle pieniędzy nagle, żeby codziennie jakieś tam darowizny dajecie. Więc na to też trzeba uważać, żeby to nie wyszło potem tak, że ktoś, nie wiem, nie ma pokrycia albo... Bo musi się
10: w stanie udokumentować, bo
8: tak,
10: mieć można ile
8: się
10: bądź,
8: wytłumaczyć, że ma jakieś oszczędności czy coś, ale to musi jakoś udokumentować, że no skąd te oszczędności się wzięły, tak? Nie wiem, ziemia jakaś czy coś, no nie wiem, wszystko jedno, ale no wszystkiego trzeba bardzo pilnować, bo można się fajnie wyłożyć niestety.
10: Jasne, bardzo Ci dziękuję. To wrócę teraz, Tomku, do Ciebie z powrotem. Tutaj nie chciałam zgubić tego wątku z tą darowizną, więc pozwoliłam sobie tutaj z Dorotą na taką dygresję. Umawialiście się na spotkania. Pan tutaj, tak jak mówiłeś, gdzieś tam oszacowywał możliwości wasze kredytowe. Czy później już w momencie, kiedy uzyskaliście pozytywną odpowiedź od banku, jego rola w tym momencie się kończyła, czy też te spotkania z wami kontynuował aż do takiego ostatniego etapu, którym było już to zakupienie przez was mieszkania?
9: To znaczy, to było tak, że w ogóle te wszystkie, to wszystko to się jakby, to się przeplatało jakby, bo ten proces zakupu, no to też trwał troszkę, dlatego że no najpierw trzeba było pójść do notariusza, spisać umowę przedwstępną, bo tego często wymagają banki. Tą umowę trzeba było zanieść, bo banki też, to znaczy jeżeli dostaliśmy pozytywną decyzję od banku, to też trzeba było to zanieść. Tylko Dorka, nie pamiętasz, gdzie my to zanosiliśmy? Ja już nie pamiętam.
8: Umowę
9: przedwstępną. Bo to chyba gdzieś się też zanosiło. Ja już nie
8: to
9: pamiętam.
8: Się zanosiło do doradcy, ja to
9: wszystko. A właśnie, tak, doradca to
8: my wysyłał. My do banku poszliśmy dopiero w momencie podpisania umowy. A że u nas to było kilka razy z różnymi właśnie pomyłkami a propos danych, więc no w każdym razie do banku szliśmy dopiero w momencie podpisania umowy. Wcześniej wszelkie dokumenty, wszelkie dane i tak dalej dostarczył notariusz. My nic.
9: Tak, ale samo podpisanie umowy już jest rzeczywiście w siedzibie banku. I to już wszystko robi przez bank. Ale to już jest ostatni etap jakby tego wszystkiego. Wcześniej jest przez doradcę.
10: To ja sobie jeszcze pozwolę tutaj zapytać w paru takich punkcikach o tą umowę przedwstępną. Czy umowa przedwstępna jest również spisywana u notariusza, czy jest, liczy się, to znaczy wiąże się z, nie wiem, wpłatą jakiejś zaliczki, czy tam są tego typu adnotacje i czy to jest umowa, która również tutaj jakby wiąże się z najmem tego mieszkania, zanim ono zostanie przez was kupione, może tak być, nie musi tak być, było, nie było w waszym przypadku?
9: Nie, u nas nie było nic, żadnego najmu tego mieszkania wcześniej, po prostu była umowa przedwstępna, która mówiła, że my to mieszkanie kupić chcemy i jeżeli tylko dostaniemy jakby pieniądze, to my mieszkanie kupimy.
10: Jasne.
9: I to jest jakby w skrócie to, co chodziło u nas w umowie przedwstępnej. Teraz tak, teoretycznie umowę przedwstępną może sobie spisać każdy na kolanie.
10: Tak.
9: Bo tak.
10: Ja właśnie tak robiłam, bez notariusza.
9: Natomiast z tego, co wiem, chociaż to też jakby to wszystko było umawiane przez notariusza, więc no wtedy sobie osobę gdzieś tam zainteresowaną, chociaż nie tylko, przez notariusza. Generalnie ponoć lepiej, jakby bezpiecznie jest z punktu widzenia prawnego zrobić taką umowę przedwstępną u notariusza. I teraz koszty, bo w ogóle tak, z reguły jest to takie niepisane prawo, można powiedzieć. Z reguły te wszystkie koszty notarialne i inne spoczywają na kupującym. Po prostu tak się u nas
10: przyjęło, tak?
9: Tak się przyjęło. I my też tak mieliśmy. I z tego, co mówił notariusz, gdybyśmy u niego spisywali tylko jedną umowę, koszt samego spisywania tej umowy byłby wyższy niż koszt spisywania umowy po umowie przedwstępnej. Czyli jakby razem z umową przedwstępną byłoby to dość podobnie, może troszeczkę więcej, niż byśmy spisywali tylko jedną umowę, więc to i tak jakby te koszty były podobnego rzędu gdzieś tam. Może byśmy zaoszczędzili, nie wiem, 200-300 zł, tak myślę. Natomiast w obliczu tych tysięcy, dziesiątków tysięcy, które się prawda, najpierw jako, no bo najpierw trzeba, znaczy trzeba, no nie trzeba, ale no dawaliśmy jakąś zaliczkę, czy jak to się tam nazywa, zadatek.
8: My dawaliśmy zadatek, a potem
9: zadatek. Tak, bo to też, prawda, zaliczka, zadatek to w sensie prawnym też jest różnica, bo jedno właściciel musi zwrócić, drugiego właściciel. Tak, jeżeli coś nam, jeżeli jakby zostanie umowa rozwiązana, to zaliczkę musi zwracać. To przestępne oczywiście, jeżeli nie dojdzie do tej głównej umowy, zadatku nie musi zwracać, ale no to są całe jakieś takie duże prawne sprawy. Natomiast jeżeli, bo ja się tutaj też wspomagałem Googlami i rzeczywiście to, co sobie znalazłem w Googlach, to się często pokrywało z tym, co potem się dowiadywałem u notariusza, więc można sobie gdzieś tam się z tym też wspomóc i sobie o tym wszystkim poczytać, bo tych porad a propos mieszkań to jest naprawdę dużo w różnych serwisach. Więc w razie czego, jakby ktoś, komuś to nie wystarczyło, co tu mówimy w audycji, to jest jeszcze masę źródeł internetowych, gdzie to jest, bo bardzo dużo osób kupi mieszkania, więc na pewno są ludzie, którzy zajmują się też, bo są na przykład, chociaż to się bardziej tyczy kupowania mieszkań w stanie deweloperskim, tak zwane zapisy niedozwolone, bo są takie zapisy, których nie wolno stosować w różnego rodzaju umowach. Nie tylko o umowach sprzedaży, ale różnych po prostu umowach. Nie pamiętam, tu jest jakaś organizacja, która, znaczy organizacja,

0: zmieniać w przeciągu budowy tam, bo coś tam, typu na przykład balkon może być mniejszy. I nie pamiętam dokładnie tego zapisu, ale właśnie na przykład to jest jeden z tych takich niedozwolonych zapisów.
1: Rozumiem.
0: Bo może być tak, że na planach to wszystko wygląda super, mieszkanie się buduje, nagle się okazuje, że ona wygląda zupełnie inaczej niż było przedstawiane jakby wcześniej.
1: No tak.
0: Ale w umowie był zapis, że mieszkanie może się zmieniać, więc klient nie ma żadnej możliwości obrony.
1: Jasne. To w kwestii umowy tej przedwstępnej jeszcze jedno pytanie. Ta umowa, rozumiem, że bardzo ściśle określa termin, w jakim wy macie tam mniej więcej się zmieścić z kupnem tego mieszkania, że to nie jest umowa podpisana na wieczne nigdy i po prostu ktoś z tym mieszkaniem ma czekać na was choćby nie wiem co tak długo, aż wy będziecie mieli kredyt, tak?
0: Nie, tu jest termin, ten termin się ustala wspólnie, czyli strona kupująca i sprzedająca, jakby my ustaliliśmy go wspólnie, bo to nie jest z tego co wiem jakoś prawnie narzucone.
2: Prawnie się nie, ale przyjmuje się jednak, żeby maksymalny czas to był tak, no, 2,5 miesiąca.
0: 2 do 3 miesięcy, powiedzmy.
2: Raczej nie, raczej 2,5 z tego, co z notariuszem rozmawiałam. Jeszcze się w umowie przedwstępnej określa jedno, jeśli o kupujących chodzi. Otóż notariusz, wiadomo, musi pójść do sądu, sobie zobaczyć, czy to mieszkanie jest wolne od różnych, nie wiem, kredytów, no tam musi wpisy hipoteczne te w księgach wieczystych różne też popatrzeć. I generalnie kupujący jako takie, jak to nazwać, zabezpieczenie, mogą wnieść o tak zwane dodatkowe roszczenie, czyli to jest coś takiego, że w księdze wieczystej jest wpis, który informuje, że my jesteśmy zainteresowani, my podpisaliśmy już umowę i nikt nie ma prawa, jeżeli by właściciel chciał jeszcze z kimś
1: pisać, tak?
2: Nie ma prawa, nie będzie ta umowa prawomocna i nie będzie mogła dojść do skutku. To jest oczywiście opłata około 150 zł.
1: Ale sensowne to jest.
2: Tak. I potem trzeba ten wpis wykreślić,
0: też
2: jeżeli już dojdzie do umowy właściwej, to jest opłata chyba z 75 zł. No oczywiście z tym się też wiążą różne niekoniecznie, powiedzmy, dobre rzeczy dla właścicieli, bo załóżmy, my nie wywiążemy się z umowy przedwstępnej, dajmy na to. I wtedy właściciele mają problem, bo to jakby my musimy się zgodzić,
1: żeby wypisać.
2: My musimy zgłosić, ale musimy się zgodzić, żeby ten wpis wycofać. Jeżeli my go na przykład nie wycofamy, on jest ważny rok i po roku oni mogą go sami wtedy wykreślić, ale wcześniej nie, dopóki my nie podpiszemy tam jakiegoś oświadczenia, nie pójdziemy tego wykreślić, no to jakby są, że się tak wyrażę, uwaleni po prostu. No to tak. Nie mogą dalej nic działać, nic nie mogą, nikogo nie mogą szukać i tak dalej, więc
1: bo każda próba,
2: ale nic to nie da.
1: Byłaby traktowana jako pozyskanie innego klienta na to samo mieszkanie, tak?
0: Tak. No i jeszcze jedna rzecz a propos wszelkich umów tutaj. Podpisy, podpisy, jeszcze raz podpisy. Nie tylko parawki, ale również pełen podpis. Przydałoby się znać, bo tych podpisów jest naprawdę dużo. Ja próbowałem liczyć, przy 50 się zgubiłem.
1: Ojej.
0: W sumie oczywiście, no bo najpierw są podpisy na tych umowach kredytowych, to znaczy na wnioskach kredytowych. No bo to z reguły składa się do kilku banków te wnioski kredytowe, więc...
1: I rozumiem, że, przepraszam cię Tomku, jeszcze dopytam szybciutko, te wnioski razem z wami przygotowuje właśnie wasz doradca.
0: Doradca, tak jest. Nie? Na tych wnioskach jest jeden albo kilka podpisów, potem jest oczywiście...
2: Na wnioskach kilka.
0: Na wnioskach kilka kredytowych, już na samych wnioskach,
2: znaczy, bo... Na jednym wniosku kilka wniosków.
0: Tak, na jednym wniosku kilka, na drugim kilka i tych wniosków jest kilka z reguły. Więc już mamy kilkanaście podpisów. na umowie kredytowej z reguły

0: jest tak, że na każdej stronie, bądź na każdej kartce jest podpis, pełen podpis, a każda strona jest co najmniej zaparafowana, a na niektórych stronach trzeba kilka razy podpisać.
1: Jasne.
0: A jeżeli tych, to wszystko z trzech egzemplarzy, bo powiedzmy dla notariusza, dla właściciela i dla nas, no to my to wszystko musimy podpisać. Jeżeli umowa ma, no bo z reguły ma z 10, czasami więcej stron, no to wychodzi no kilkadziesiąt podpisów przy samej umowie przedwstępnej, potem kilkanaście podpisów na wnioskach kredytowych, potem znowu kilka podpisów już przy faktycznej umowie kredytowej, jeszcze kilka w jakichś tam innych miejscach, których nie pamiętam, ale było, że na pewno, bo pamiętam, że u doradcy kilka razy my się podpisywaliśmy, kilka razy po kilka razy co najmniej. Potem na samej umowie już głównej o notariusza znowu jest kilkanaście podpisów, więc tych podpisów jest, a jest.
1: Czyli możemy założyć, że jeśli na początku ktoś, że tak powiem, w kwestiach podpisywania się pełnym imieniem i nazwiskiem czuje się niepewnie, to po wzięciu...
0: imienia i nazwiskiem.
1: Po wzięciu będzie się czuł już absolutnie pewnie, będzie miał mnóstwo okazji do ćwiczenia i
0: tak
1: tutaj tak, rehabilitacyjna forma tam będzie brania kredytu również oddziaływała. Dobrze, to zbierzmy sobie to przez chwilę w kontekście takim, że najpierw spotykamy się z doradcą, szacujemy nasze możliwości, określamy nasze preferencje, później podpisujemy z doradcą wnioski, które trafiają do banku. Kiedy już mamy tamtą procedurę rozpoczętą, tutaj jakby możemy w tym czasie z notariuszem równolegle, u notariusza, przepraszam, z właścicielem tego mieszkania, którym jesteśmy zainteresowani, podpisywać sobie umowę przedwstępną, tak? I później już tylko czekamy, jak toczy się cała ta procedura kredytowa w banku, tak? Czy coś poprzestawiałam?
0: Chyba tak.
1: No to dobrze. To możemy w takim razie przejść do tej procedury. Chciałabym was zapytać, jak wygląda taka procedura już stricte w banku? I ile w waszym przypadku ona trwała? Chciałabym tak mniej więcej, żeby tutaj państwo, którzy byliby zainteresowani, byliby w stanie mniej więcej jakby dowiedzieć się, jaki jest czas tego, gdzie bank tam te nasze zdolności kredytowe sprawdza, podejmuje wszystkie decyzje, ewentualnie prosi o skompletowanie jeszcze jakiejś dodatkowej dokumentacji. Jak to wszystko wygląda i ile trwa? To zaczniemy od Doroty tradycyjnie.
2: Ile trwa? W sumie to trochę zależy od banku, ale tak jak obserwowałam Alior i mBank, bo ten trzeci bank ING się wycofał. A o tym zaraz powiem dlaczego. To no powiedzmy, że minimum miesiąc, maksimum dwa.
1: Aha.
2: Rozumiem. Coś w tym stylu.
1: Czyli gdzieś tam w tych dwóch i pół miesiącach, o których wspominaliście, który daje nam na końcową realizację ta umowa przedwstępna, jesteśmy w stanie się zmieścić, tak?
0: Tak, przy czym u nas też było sporo właśnie, że tu ktoś coś nie zrobił, tu coś nie dopił, tu się opóźniło, tu się przesunęło. I, no i w ogóle mBank, z tego co wiem, słynie z długiego procesowania tego wszystkiego. Jeszcze w pewnym momencie tam był jakiś problem z ich systemem i musieliśmy jeszcze raz przychodzić, bo im się coś tam nie ten. No i to tak wszystko podsumowując, no to rzeczywiście ze dwa miesiące, także no te dwa miesiące rzeczywiście
1: tak
0: mają sens. Tak, te dwa miesiące to jest taki, myślę, dobry termin. Mieliśmy jakieś jeszcze w razie czego dwa tygodnie, więc...
1: Zapasu, tak?
0: Zapasu, więc no to jest taki rzeczywiście dobry termin. A jeszcze... Rzeczywiście może się coś okazać, bo na przykład jeden z banków najpierw powiedział, nie ma problemu z rentą, no bo my nie mamy takich dużych dochodów, żeby zawieszać rentę, więc najpierw bank stwierdził, że ta renta się wlicza, potem stwierdził, że się jednak nie wlicza.
2: Znaczy nie, potem stwierdził, że renta i owszem, ale nie socjalna.
0: No, no to właśnie, że socjalna renta najpierw się wlicza,
2: dlatego,
0: potem
2: że
0: jednak nie.
2: Banki, bo było kilka takich, że... które myślały, że no mamy rentę, bo nie możemy się utrzymać, bo to, bo tam socjalna właśnie z tymi się kojarzyła.
1: Ale powiedzcie, czy ktoś jakoś tam uzasadniał wam to, dlaczego akurat ta socjalna? Przecież ona jest jedną jakby z tych rent takich najbardziej stałych w kontekście tego, że nabywanych najwcześniej, gdy jest orzeczona na stałe, to że tak powiem człowiek do grobowej deski ją dostaje.
0: Tak, tylko że banki nie biorą tylko wysokości dochodów jako takich.
1: Tak.
0: Jeżeli to jest renta socjalna, to znaczy, że to jest jakieś coś, co nam jest potrzebne. Czyli to się nie może według banku wliczać do kredytu, ponieważ to i tak prawdopodobnie wykorzystamy. Banki starają się, z tego co wiem, obliczać realne, bo banki sobie biorą jakąś swoją kwotę. Tyle standardowy człowiek bierze na życie, tyle bierze na coś. My tutaj pracujemy i mamy jeszcze przez tyle, a tyle umowę, no, powiedzmy na czas określony albo nieokreślony, i to też się wszystko wlicza. I jakby bank próbuje, teoretycznie oczywiście, obliczyć sobie faktyczne zużycie pieniędzy i ile taki standardowy człowiek będzie mógł spłacać tej pieniędzy. Oczywiście te przeliczniki są bardzo różne i banki tego nie ujawniają. No i tutaj powiedzmy o tyle, jeżeli ktoś jakby nie zna się na tych wszystkich bankowych, no to o tyle jest fajnie skorzystać z usług doradcy, że taki doradca ma mniej więcej pojęcie, jakie te banki mają przeliczniki, po prostu z praktyki. Oczywiście, jeżeli ktoś tutaj zna bankowość, siedzi w finansach i tak dalej, ja znam ludzi również niewidomych, o ile pamiętam, znam, którzy, tak, na pewno, którzy do doradcy na przykład szli tylko na początku, żeby doradca im tak powiedzmy gdzieś tam wyliczył i dobrze, dziękuję, do widzenia, a już z banku, kredyt, to wszystko załatwiali samodzielnie i się udało. No i jedna rzecz. Tutaj mBank niestety nie, jakby to powiedzieć, no w każdym razie no nie, jakoś nie wykazał się z dobrej strony. Jest coś takiego, jest pewien artykuł 84 Kodeksu Cywilnego, który w roku 2010 został uchylony. Artykuł ten mówił o tym... 80. I ten artykuł 80 Kodeksu Cywilnego mówi o tym, że jeżeli są osoby, które z jakichś powodów nie mogą się podpisać bądź nie mogą czytać, czyli właśnie osoby niewidome, jakieś sparaliżowane i tak dalej.
1: W sensie takim, że nie są w stanie się zaznajomić z treścią danego dokumentu, który
0: tak, bądź go podpisać. Takie osoby muszą do podpisu mieć pełnomocnika swojego.
1: Jasne.
0: I ten artykuł w roku 2010 został uchylony.
1: Jasne.
0: Czyli w tym momencie nie muszą osoby niewidome mieć żadnego pełnomocnika. Natomiast mBank zaczęło się od tego, że mBank stwierdził, że wszystko fajnie, ale musi mieć pełnomocnika. Ja strasznie nie lubię czegoś takiego, jak ktoś mi tutaj każe robić rzeczy jakoś komuś za moimi plecami, więc zadzwoniłem na infolinię, na mLinię banku i dowiaduję, żeby się dowiedzieć w ogóle, o co chodzi i dlaczego tak. Pani mi powiedziała, że jest to związane z artykułem, który został uchylony, ale i ten artykuł według tej pani mówił właśnie o tym, że nie potrzeba było pełnomocnika, a teraz potrzeba tego pełnomocnika. No to ja się pytam, proszę pani, czy to nie chodzi o artykuł 80? No tak, tu chodzi o artykuł 80. A czy najpierw oczywiście nie. Czy tu chodzi o artykuł 80? Pani mówi może, ale muszę się skonsultować z jakimś naszym prawnym tym. To chwilę trwało i powiedziała tak, tu chodzi o artykuł 80, który mówi właśnie to, to i tamto. No to jeżeli prawnik mBanku, z którym w tej chwili ta pani się zaznajamiała, zna treść, znaczy wie, o który artykuł chodzi, ale kompletnie przeinacza treść, to jest coś chyba niedobrze. No więc powiedziałem, proszę pani, w takim razie bardzo proszę, żeby pani bądź pani prawnik przeczytała jeszcze raz, teraz, w tej chwili, treść artykułu 80 i Po przeczytaniu bardzo proszę, żeby się pani do tego ustosunkowała. Trwało to oczywiście dłużej, bo pani musiała to przeczytać. No i pani znowu podeszła do telefonu i z wielkim zmieszaniem: och, ach, faktycznie pan powinien jednak móc. No dobrze, to w takim razie poproszę. Ale nie, bo pan tego nie załatwia sam, tylko przez doradcę i my tu nie możemy nic zrobić. Więc tak naprawdę trzeba było zrobić tak, żeby to doradca jakby zaczął mówić z bankiem o tym, że jest artykuł 80, że ten artykuł 80 mówi to i tamto.
1: Ale że został zniesiony.
0: Że został zniesiony i że my teraz nie potrzebujemy tego pełnomocnika. Mhm. No i tu już my w ogóle stwierdziliśmy w pewnym momencie, że jeżeli my mamy mieć pełnomocnika, to my nie będziemy podpisywać takiego kredytu. Może dlatego, może nie dlatego ten doradca się spiął i zaczął negocjacje z bankiem. Na szczęście wszystko skończyło się dobrze. Niemniej, jeżeli ktoś by miał takie problemy, to artykuł 80, artykuł 80 kodeksu cywilnego.
2: Czyli musieliśmy dostarczyć znowu właśnie dokument do wniosku, który mówi, że była z nami osoba zaufana i ten wniosek był przeczytany i my żeśmy go zaakceptowali i w ogóle wszystko pięknie.
0: Tak, bo my mamy prawo bez też do osoby zaufanej.
2: Tak, bez tego dokumentu.
0: A to jest co innego, bo to jest tak samo jak w przypadku notariusza.
1: Ktoś, kto zaznajamia się w waszym imieniu z treścią dokumentu.
0: To tak? Znaczy nie w naszym, nie w naszym imieniu.
2: Nie.
0: Nie w naszym imieniu, tylko ktoś, kto zaznajamia nas z dokumentem.
2: Jest z nami i czyta nam treść, nie wiem, wniosku czy czego tam jeszcze innego.
0: Ale my podpisujemy i my jesteśmy odpowiedzialni i tak dalej, i tak dalej.
1: Jasna sprawa. Tutaj ta osoba zaufana generalnie stwierdza zgodność tego, co jest tak w dokumentach z tym, co tutaj
0: tak
1: jest.
0: Tak, i banki z reguły takiej osoby zaufanej te, wymagają. Ale to jakby to jest okej. No tego się nie ma co dać, bo rzeczywiście no to gdzieś tam można bank zrozumieć, że wymaga takiej osoby, ale bank nie ma prawa wymagać od nas pełnomocnika potwierdzonego notarialnie.
1: Tak, i pełnomocnika tym bardziej, który za was miałby podpisywać zobowiązanie na ogromną kwotę i na
0: tak jest.
2: Na swoich warunkach, tak? Nie na naszych tak warunkach, tylko na swoich.
0: Ale oczywiście my jesteśmy odpowiedzialni, bo kredyt jest na nas, więc tak. No.
2: Ale on podpisuje na swoich.
0: Tak, więc no to jest, na to gdzieś też uczulam ludzi, którzy by chcieli załatwić takie kredyty, że mogą być z tym problemy.
1: Jasne. To teraz przez chwilę popytam was o kwestie związane już stricte z tymi formalnościami, które dotyczą procedury bankowej. W jakich obszarach mogliście liczyć na to, że pewne formalności zostaną załatwione przez waszego doradcę, a jakich kwestii, nie wiem, związanych z kompletowaniem dokumentacji, spotykaniem się z pracownikami banku i tak dalej, musieliście dopełniać osobiście? To Doroto poproszę, a Tomek tutaj świetnie uzupełnia wszystkie wypowiedzi, więc od ciebie zacznijmy.
2: To tak. Myślę, od czego zacząć.
1: Jasne, spokojnie.
2: Jeśli chodzi o...
1: Bo złożyliście te wnioski, tak? Tutaj przychodziły po kolei odpowiedzi z banków, tak, nie, nie, czy tam nie, nie, tak. Tutaj trzeba, żeby państwo podeszli i się spotkali. Tutaj trzeba, żeby donieśli jakieś dokumenty. Tu my jeszcze będziemy rozważać. Tutaj pan będzie ewentualnie, w sensie tego pana doradcy, pan będzie występował jako osoba, która gdzieś tam rozpoczyna negocjacje w kontekście artykułu 80 i tego, że nie trzeba pełnomocnika. Jak tutaj już tak bardziej konkretnie wyglądała ta wasza rola? Tak?
2: Nasza rola wyglądała w sposób taki, że na przykład mBank wysłał nam maila, że tam kredyt został przydzielony na kwotę taką, bo tam jeszcze trzeba też wykupić jakieś ubezpieczenie od nich tam. Więc też dali decyzję, że no ubezpieczenie, no tam wszelkie informacje a propos tej decyzji, znaczy wszelkie, no właśnie nie wszelkie. Oni napisali, że jest, otrzymaliśmy kredyt na kwotę taką, jaką chcieliśmy, raty wyglądają tak i tak, no tam różne rzeczy po obliczali, przekazali. Natomiast doradca miał wszelkie inne szczegóły, typu, że no decyzja jest, ale tu właśnie pełnomocnik, tu jeszcze była sytuacja taka, że były tytuły przelewów typu pożyczka na mieszkanie albo coś i to trzeba było niestety udokumentować, ale jak to, a dlaczego, a skąd się wzięła pożyczka? No i musieliśmy też pisać oświadczenie, ale my żeśmy tego nie wiedzieli. Bank nas o tym nie informował. Informował doradcę, a doradca dopiero nas informował.
1: Aha, rozumiem.
2: Tak samo, jeśli chodzi o umówienie spotkania w banku. Doradca rozmawiał z bankiem, potem już z konkretną placówką, którą żeśmy wspólnie tam ustalili z doradcą, z którą też on współpracuje. No i to on ustalał terminy. Nam albo to pasowało, albo nie. I ewentualnie mogliśmy mu zasugerować, że no my wolelibyśmy, no nie wiem, tego i tego dnia, o tej godzinie, no raczej nie po południu, bo coś tam, nie wiem co. Wszelkie dokumenty do momentu podpisania umowy trafiały do doradcy i on wysyłał to do banku. Jeżeli my już podpisaliśmy umowę, no to już my w tym momencie możemy się kontaktować z placówką. Niekoniecznie nawet to, gdzie podpisaliśmy umowę, ale już my w tym momencie poniekąd doradca... Praca jego, że tak powiem, z nami dobiega końca. Czyli on dostaje informację, że umowa na przykład jest podpisana i koniec.
1: Jasne, rozumiem. A chciałam was zapytać jeszcze o takie kwestie. W trakcie wszystkich tych umów, wizyt w banku, spotkań z doradcą, jakie waszym zdaniem, które etapy były dla was takie najbardziej wyzwaniowe i jakby co było takim czynnikiem najtrudniejszym dla was, który może momentami sprawiał, że powiedzmy, nie wiem, odczuwaliście jakiś zawód, zniechęcenie czy coś takiego, to może teraz od ciebie, Tomku, zaczniemy, dobrze?
0: No były czasami, ale to właśnie były jakieś rzeczy właśnie w rodzaju tych...
1: Artykułów, tak? I
0: ponownie... Tak, tego artykułu. Jakieś tego typu, jakieś tego... Nie pamiętam, szczerze mówiąc. To chyba lepiej Dorota by się wypowiedziała, szczerze mówiąc.
1: Aha, to jak lepiej Dorota, to w takim razie...
2: Ja dla odmiany pamiętam parę sytuacji.
1: To znaczy, nie chodzi aż konkretnie tak, ale właśnie o takie, które jakoś tam powiedzmy, nie wiem... No, sprawiały, że może nie dość, że czułaś się niekomfortowo, ale że miałaś wrażenie, że gdzieś ta procedura mogłaby być bardziej transparentna, mogłaby być prostsza, mogłaby być bardziej przyjazna, czy taka bardziej zhumanizowana, tak?
2: Mogłoby być chociażby, nie wiem, była sytuacja taka, że moje dane, no zresztą Tomka też, ale w mniejszym stopniu, ale jednak były wpisane źle, błędnie.
1: A to już w umowach, czy gdzieś w
2: umowach? To już w umowie było.
1: Aha, rozumiem.
2: Mieliśmy projekt umowy i w tym projekcie umowy dopatrzyliśmy się tam paru błędów. No i teraz, no myśleliśmy, że to będzie wyglądało tak, że bank to...
1: Zgłosicie, tak? I oni poprawią.
2: Zgłosimy, oni to poprawią na miejscu i jedziemy dalej, podpisujemy. A nic bardziej mylnego. Oni muszą cofnąć całą decyzję od zera. Wtedy wpisywać dane z wniosku w ogóle tam... No jakby od nowa tą całą procedurę kroczek po kroczku i to trwa tam... Ogólnie już dużo krócej. Ogólnie dużo krócej, no tylko to jakby się wiąże znowu z ponowną wizytą w banku. Znowu trzeba ustalić, nie wiem, termin, godzinę. Potem znowu tam coś było nie tak, bo oni najpierw zmienili moje dane, potem się dopatrzyli, że jest błąd w danych Tomka, więc znowu decyzja do zera od nowa. I to samo. I to było tak kilka razy. Ojej. I to już dla mnie było tak męczące, tak wkurzające, bo zamiast to jakoś wziąć, nie wiem, na miejsce, a to im się system, tak, a to im się system powiesił, a to właśnie te dane trzeba było od zera. Potem i tak jeszcze się okazało, że zły numer konta wpisali w umowie do pobierania kwoty kredytu, tak. I tu znowu, tu jeszcze musimy iść do banku raz teraz. Bo tego się nie da zmienić jakby po podpisaniu umowy zaraz. Mhm. Tylko musimy to jakoś tam teraz ruszyć. No i jest mnóstwo takich błędów, które po prostu niby są drobne, a z drugiej strony to
1: ma być drobne, a konsekwencje poważne, tak?
2: Mogą być poważne, bo no co mi z tego, że ja mam, nie wiem, na papierze adres inny, oni w systemie mają dobry. Pójdę ja za 15 lat do banku, coś będę chciała załatwić, a pani mi tu powie, że ja mam jakąś, nie wiem, umowę z błędami, co ja wtedy zrobię. No nie, tak. No to są... Tu też kiedyś była sytuacja taka, że doradca coś pomylił podpis, jednego tam podpisu nie dał, drugi podpisał w złym miejscu i znowu trzeba było jakieś deklaracje od nowa podpisywać, więc to się wszystko przesuwało. Są takie niby z pozoru drobne rzeczy, ale to są bardzo ważne rzeczy, bo potem, no cóż, nikt nie będzie miał kłopotów, tylko my, no.
1: No tak. Ale było myślę, parę takich... powiem szczerze, że teraz... W porównaniu z tym, co było 15 lat temu, to te procedury są o wiele bardziej skomplikowane niż były kiedyś, bo na dobrą sprawę, powiedzmy te 15 lat temu, przychodził człowiek do banku, mówił, że potrzebuje wziąć kredyt na mieszkanie, określał, jaki ma wkład własny, jakie ma dochody i po prostu i tutaj jakby bank obliczał, oczywiście oceniał jego zdolność kredytową, przyznawał mu taki kredyt albo mniejszy i jakby cała zabawa w tym momencie się kończyła. Oczywiście podpisywało się umowę gdzieś tam u notariusza czy coś takiego i już pozostawało tylko spłacanie rat, więc z tego, co wy tutaj opowiadacie, to ja szczerze mówiąc w dzisiejszych czasach nie chciałabym brać kredytu na mieszkanie.
2: Znaczy z tego, co poprzedni właściciele mówili, jak brali kredyt tam, no nie wiem, właśnie z 15 czy 13 lat temu, nie wiem jak to tam było, to w ogóle powiedzieli, że poszli do banku, tam była pani, która się tylko zajmowała tym, niczym więcej, zajmowała się kredytami i ona wiedziała, ona była obryta w tym na maksa, ona wszystko wiedziała, co, jak, gdzie, kiedy i... nie wiem, no żadnych jakichś takich problemów nie mieli. No wzięli kredyt i po sprawie, tak? No spłacają czy tam spłacali, no i już, no. Wszystko było obliczone, przedstawione tak jak to wygląda i koniec, no nie było żadnych jakichś tam... A tu poszliśmy do banku zaraz po podpisaniu umowy u notariusza. No i oczywiście... nikt jakoś tam nie powiedział, pomimo że ja się pytałam przy umowie przedwstępnej, jaki ma być tytuł przelewu tego zadatku. I notariusz mówi, nie, no to trzeba tam wpisać, że zadatek, tam imię, nazwisko i tyle. A guzik, prawda to. Potem się okazało, że gdybyśmy wpisali, że zadatek za lokal, taki, taki, adres i w ogóle, no to by się w banku to zgodziło. I potem dopiero oni musieli szukać potwierdzenia w akcie notarialnym. Najpierw pan mógł znaleźć, to mówi, o, to chyba będzie wszystko wstrzymane, bo nie ma tego potwierdzenia, że zadatek został zapłacony, a wkład własny, już ten pozostały, się nie zgadza z umową, tak? No więc po prostu już mówię, dobra, już nawet się nie zdenerwowałam za bardzo. Bo już uznałam, że no cóż, trudno, już mnie chyba nic nie zdziwi. No, w efekcie finalnym się udało ten zapis znaleźć, ale i to była właścicielka, musiała maila wysyłać z potwierdzeniem, że to dostała. No. To tak, tak to jest, jeżeli się tymi kredytami zajmuje teraz ileś osób. Każdy to robi na swój sposób. Niestety jeden wie więcej, drugi wie mniej. Po prostu...
1: Jeden jest bardziej uważny, drugi mniej, więc no, konsekwencje też są wielorakie. Chciałabym jeszcze z tobą tutaj zatrzymać się przez chwilę przy tej procedurze oceny zdolności kredytowej kredytobiorcy, bo tutaj, kiedy przygotowywałyśmy się do audycji, podzieliłaś się ciekawymi spostrzeżeniami odnośnie tego, jak łatwo możemy przez takie drobne nieostrożności tą swoją zdolność kredytową obniżyć. I szczerze mówiąc, zaskoczyło mnie to na przykład, że nie w kwestii tego, że składamy wniosek powiedzmy do jeszcze tam jednego czy dwóch banków, bo to jest przez bank traktowane jako normalna forma zabezpieczenia się na wypadek odmowy w tym konkretnym. Natomiast wspominałaś o tym, że też nie jest dobrze widziana taka runda po wszystkich bankach i pytanie składania tych wniosków gdzie tylko można, prawda?
2: No, nie do końca to jest dobre, to znaczy się tak. Każde zapytanie, szczególnie w kwestii, jeśli chodzi o kredyty gotówkowe, obniża tą zdolność kredytową średnio o 13 punktów procentowych. Jeśli w sytuacji kredytu hipotecznego obniża to znaczy się... Jeżeli jest tych zapytań, no ja wiem, około może 5, 6, 7 już tak jakoś. Natomiast o tyle tu jest mniejszy problem, że bank w razie czego ma hipotekę. No bo jednak bank się wpisuje na tą hipotekę, więc jakby no oni tu mają trochę mniejszy problem do zgryzienia. A w sytuacji kredytów gotówkowych, no to oni nie wiedzą, tak, czy ktoś to spłaci, czy ktoś tego, a co się stanie, a nie wiem, umrze, nie daj Boże, i co potem, niby teraz się zabezpieczają jakimiś ubezpieczeniami na życie, na coś tam, ale to nie jest to samo, co, nie wiem, hipoteka, tak, no jednak są kolosalne pieniądze i z tego, co się zorientowałam jeszcze później po rozmowie, to maksymalna tak, ilość tych punktów, które człowiek zdobywa swoją historią kredytową, nie wiem, biorąc jakieś karty kredytowe, kredyty i tego typu rzeczy, to jest około, nie wiem, 520-550 punktów. Podejrzewam, że mało kto tyle zdobywa, ale...
1: I tutaj też jest kwestia taka, że nie jest dobrze mieć dużo kredytów czy tam kart niespłaconych, ale też nie jest dobrze nie mieć w ogóle żadnych zobowiązań, które kiedyś się brało i spłaciło, tak?
2: Tak, no bo wtedy jakby nie ma tej historii kredytowej, bank nie wie, czy zaufać takiemu komuś, czy jak to... Czy on to spłaci, czy on jest w ogóle wypłacalny, czy co. Natomiast, no tak jak mówię, w przypadku kredytów hipotecznych jest to prędzej się taki kredyt dostanie niż taki gotówkowy.
1: Jasne.
2: Bo oni mają zabezpieczenie w postaci hipoteki mieszkania.
1: Porozmawiajmy chwilkę o tej hipotece. Czym ta hipoteka właściwie jest? Co ona gwarantuje bankowi? Czy to jest rzeczywiście tak, że do momentu spłacenia ostatniej złotówki, czy też ostatniego franka, w zależności od tego, jaki kto tam ma kredyt, to mieszkanie tak naprawdę należy do banku. Jak to wygląda z tym obciążeniem? Czy są jakieś zabezpieczenia, że po spłaceniu pewnej części kredytu już jednak to nie jest tak, że bank ma do tego lokalu pełne prawo, czy jednak ma? Jak to wygląda w zapisach hipotecznych?
2: Znaczy nie, po spłaceniu jakby całego kredytu
1: trzeba po spłaceniu całego to jest...
2: uregulować zapis w księdze wieczystej, tak?
0: Tak, bank się dopisuje normalnie do księgi wieczystej.
1: jako współwłaściciel, tak?
0: To znaczy, to nie jest chyba współwłaściciel, to jest właśnie, bank ma jakąś taką swoją kategorię, bo jakby tutaj chodzi o to, że to nie jest chyba tak, że bank jest jakoś współwłaścicielem, to jest jakoś tak, że...
1: No bo ja was pytam o to, bo potocznie mówimy, jak ktoś ma tam kredyt na 15 czy tam na ileś lat, to tam przez te 15 czy ileś lat tak naprawdę to bank jest właścicielem, prawda? Tak potocznie się mówi, więc...
0: Nie, znaczy właścicielem mieszkania jesteśmy my, zgodnie,
1: to rzeczywiście wygląda. Mhm.
0: Zgodnie z umową notariusza i tak dalej.
1: Tak, zgodnie z umową, tak. Ja mówię tylko o tej potoczczyźnie, że właśnie na ile to się przekłada na to, że faktycznie można spłacać, powiedzmy, ktoś ma kredyt na 15 lat, przez 14 spłaca zgodnie z tym terminarzem spłat, natomiast gdzieś tam po prostu po tych 14 latach powinien mu się noga i nie ma możliwości jakby
0: kontynuowania. Z tego co wiem, bank w razie czego, jeżeli rzeczywiście ktoś przestanie to spłacać, to bank jest tylko właścicielem jakby tej części kapitału, które
1: nie
0: spłaciliśmy,
1: tak?
0: Która nie została spłacona. Jeżeli to jest w ciągu ostatniego roku, z tego co wiem, i powiedzmy zostało tam do spłacenia, nie wiem, 20 tysięcy, to bank jest tylko właścicielem 20 tysięcy i on ma prawo od nas te 20 tysięcy w jakiś sposób odzyskać.
1: Rozumiem. Czyli to nie jest tak, że powiedzmy tam spłacimy 80%, a ponieważ jesteśmy winni bankowi 20%, to bank gdzieś tam wystawia nam na licytację całe mieszkanie.
0: Jeżeli by nawet, no bo my musimy jakoś te 20 tysięcy bankowi zwrócić. Jeżeli nie mamy innych zabezpieczeń, bank jest w prawie, z tego co wiem, jakoś mieszkanie wystawić, tylko że bank wtedy bierze
1: tylko tą część, która jest
0: jego, z tego co wiem. To znaczy tylko te tam 20 tysięcy i to jakoś, nie, to też się jakoś nie przekłada procentowo, ale nie wiem, bo myślę, że no... Znaczy my to wiedzieliśmy, bo my to jakby sprawdzaliśmy, tylko teraz po prostu już nie pamiętam, bo było tyle tych informacji, że,
1: jasne.
0: Że to uciekło.
1: Dobrze, to dziękuję Ci, Tomku, tutaj za te kwestie związane z hipoteką. Chciałabym jeszcze przez chwileczkę porozmawiać z Wami już o samej tej umowie, która jakby finalizuje całą transakcję, bo mówicie, że wszystkie sprawy związane z usługami doradcy, z tym jak się umawiamy z dotychczasowymi właścicielami tego lokalu, który chcemy nabyć, wszystkie kwestie związane z bankiem toczą się gdzieś tam mniej więcej równolegle, jest spisana umowa przedwstępna i tym jakby takim finalnym, kończącym całą tą procedurę aktem jest ta umowa właściwa. Rozumiem, że to jest jakby umowa troszeczkę trójstronna, tak? Bo ona jest podpisana między, w obecności notariusza, między starym właścicielem, nowym właścicielem, a bankiem, tak? W
0: ten sposób. Banku tam nie ma. Nikogo tam z banku nie ma.
1: Rozumiem. Czyli jakby są, umowa jest osobna, wasza kredytowa, natomiast umowa stricte o zakupie mieszkania, gdzie bank później jakby przelewa, a właśnie, na czyje konto przelewa środki bank? Na wasze czy na konto tych właścicieli?
0: Nie, na konto właścicieli.
1: Aha, rozumiem.
2: Najpierw musimy przelać my wkład własny, a potem bank
1: dolewa resztę.
2: Przelewamy wkład własny. Inaczej, to jest tak. Podpisujemy umowę u notariusza. Idziemy do banku z tą umową, z tym aktem własności już. No oni sobie to tam skserują, tak, bo muszą to mieć. Podpisujemy umowę w banku. Mamy tam u notariusza, określamy ile dni, ile czasu mamy na przelew swoich środków. Przelewamy te środki i potem zanosimy potwierdzenie, chyba że to jest przelewane z mBanku, to mBank już tam ma, powiedzmy, w historii oni widzą, że to jest przelewane, ale generalnie trzeba potwierdzenie wydrukować i im donieść z wszystkimi dokumentami. No i oni wtedy przelewają, tam mają, to mBank ma 5 dni roboczych, do 5 dni roboczych. czasu.
1: Rozumiem, że wy otrzymujecie od banku informację, że środki zostały przelane i że tam cała procedura zakończyła się pomyślnie, tak? Czy też sami jakoś tam...
2: No my się bardziej dowiedzieliśmy od tych byłych właścicieli.
1: Aha, rozumiem.
2: Że to... Jasne. My od banku wiemy, że to będzie przelane, bo na tej zasadzie, że już, bo tam jeszcze jak już podpiszemy umowę i idziemy, potem już chcemy, żeby ruszyła ta procedura kredytowa, to musimy podpisać taki wniosek, proszę o uruchomienie kredytu takiego a takiego, numer konta właścicieli. Tyle chyba z tego, co mam.
0: Jeszcze
2: taka... Ale był taki wniosek właśnie, znaczy wniosek, no to była taka bardziej, może nie podanie, ale coś w tym stylu, że proszę o uruchomienie kredytu. No i się podpisaliśmy, tam numer konta właścicieli od i wszystko. I oni to zabrali, ten kredyt potem w przeciągu 5 dni roboczych musiał...
1: Być przelany, tak?
2: Być przelany, tak.
0: I jeszcze taka ciekawostka prawna. Jeżeli bank nie przeleje tych pieniędzy na konto właściciela z jakiegokolwiek powodu, odpowiedzialni jesteśmy i ponosimy konsekwencje my.
1: Aha. No tak właśnie przypuszczałam, dlatego też, że tak powiem, pytałam, czy wy właśnie mieliście jakąś informację od banku, czy te środki zostały przelane, czy nie. No ale powiem szczerze, że jest to takie, no jest to bardzo istotną kwestią chyba do dopilnowania, bo... Jakby myślę, że tutaj cała procedura zawierania tej umowy w tym momencie pewnie zaczynałaby się od nowa z notariuszem i w ogóle z wszystkim, co do tej pory było zrobione, tak?
0: Nie wiem, gdyby nie zrobiono. U nas na szczęście nie było
1: takiego. Na szczęście tak
2: się nie zdarza. Notariusza określa i do ilu dni ci poprzedni właściciele mają się wyprowadzić po otrzymaniu całej kwoty.
1: Jasne.
2: No i wiadomo, my żeśmy tam ustalili jakieś tam, nie wiem, 14 dni czy coś. Natomiast jeżeli by się to przedłużało, no to cóż, i wyprowadzka mamy... prawnie może się przedłużyć, tak, według tego, co żeśmy ustalili, tak.
0: Ale tylko do tych 14 dni, bo potem możemy normalnie już iść, ale właśnie, my mamy prawo iść do sądu, my nie mamy prawa. Dobra, sorry, wypieprzamy rzeczy i my teraz wchodzimy, a wy wypadł. To tak nie ma. My musimy iść z tym do sądu. Tak samo oni, jeżeli powiedzmy, my nie wpłacimy tych pieniędzy im, powiedzmy, a oni od nas będą te pieniądze chcieli, to nie mogą nam...
1: Wysłać grupy chcące
0: tak, uderzeniowe.
1: Środki, tak? Tylko
0: też wszystko musi iść przez sąd, grzecznie, kulturalnie, tak. Według prawa i tak dalej, i tak dalej.
1: Jasne, rozumiem. Dobrze, to jeszcze ostatnie pytanie mam do was, bo tutaj którego z etapów tej procedury, czy jeśli chodzi o pozyskiwanie kredytu, czy jeśli chodzi o kwestie związane właśnie ze spisywaniem umowy, czy to wstępnej, czy już tej właściwej, czy też samą procedurę bankową, podkreślaliście po pierwsze to, że trzeba zwracać uwagę na wszelkiego rodzaju formalności, czyli dane wpisane w dokumentach, na to, żeby wszystkie dokumenty były dostarczone na czas, żeby były prawidłowo wypisane i tak dalej, i tak dalej. Czyli jednoznacznie wynika z tych waszych wypowiedzi, że bardzo ważną kwestię w całej tej procedurze stanowi kompletna dokumentacja, uporządkowana dokumentacja. Jasne. No oczywiście te dokumenty zapewne były wam dostarczane w formie czarnodrukowej, tak, zwykłych pism i tak dalej. Więc z naszego punktu widzenia osób z dysfunkcją wzroku, no jakby przechowywanie i porządkowanie tej dokumentacji, jeśli, tak jak wspominaliście, te umowy zawierają po kilkanaście stron i tak dalej, nie jest sprawą prostą. Może powiesz, Doroto, tutaj w miarę możliwości, jaki ty wypracowałaś sobie sposób, czy też model tego, żeby po prostu w tych papierach najzwyczajniej w świecie nie zginąć i kiedy się okaże, że coś tam po prostu jest potrzebne i masz na znalezienie tego dokumentu dosłownie 5 minut, bo za chwilę jakiś termin mija, to ty po prostu niczym tam jakiś iluzjonista królika z kapelusza myk i jest.
0: To ja tylko, bo zaraz tak? mi to ucieknie, obawiam się, ja tylko jedną rzecz.
1: Tak?
0: Bank przesyła również, to nie jest jakoś wiążące, ale bank też przesyła wszystkie projekty, wszystkie umowy w formie elektronicznej PDF-a i nam notariusz też przesyła projekt umowy, zarówno przedwstępnej, jak i to znaczy, to też trzeba się było upomnieć, ale jak się upomnieliśmy, to jakoś to poszło. Może przesłać projekt umowy też w formie PDF, aczkolwiek to nie jest w żaden sposób wiążące, to nie jest podpisane.
1: Tak, i to jest dla was, bo też taką umową w wersji elektronicznej nigdzie nie pójdziesz, tak? Czy jakimkolwiek innym dokumentem.
0: Niemniej, żeby się zapoznać z treścią, no to jest coś takiego.
1: Tak, to oczywiście zapoznać się i bardzo dobrze, że są dostępne, bo też ze skanami różnie bywa, prawda? Mógłbyś sobie skanować i zauważyć, że gdzieś jest błąd. Mhm. Natomiast już mi chodzi też bardziej o te realne dokumenty, które bierzesz w dłoń i idziesz z nimi do banku, do notariusza, czy gdzie tam trzeba, tak? To jaką tutaj, że tak powiem, metodę na pilnowanie tych dokumentów wypracowaliście, Doroto?
2: Ja po pierwsze, co zrobiłam, to kupiłam sobie specjalną teczkę na wszelkie dokumenty związane
1: dużą
2: z zakupem mieszkania. Większą, tak, dużą, dość, no dość dużą, tak. Ponieważ, znaczy taką też jakąś twardszą, porządniejszą, to ma mi wytrzymać naprawdę, nie wiem.
1: Długi czas, a poza tym te dokumenty, kiedy nosisz na spotkania, też jakoś muszą wyglądać. One nie mogą mieć gdzieś tam oślich uszu, zagięć i tak dalej.
2: Otóż to są na tyle istotne dokumenty, że no nikt nie będzie też... Znaczy jakoś tam pewnie przeczytają, ale no jak to będzie pognicione i nie wiadomo co, no to tak średnio i świadczy o mnie i...
1: Jasne.
2: No nie jest to fajne. I potem generalnie to zalecam, nie wiem, podpisywanie sobie, wkładanie każdego z dokumentów w jakąś, nie wiem, koszulkę, jakąś mniejszą teczkę czy coś w tym stylu i podpisanie. Ja nie podpisywałam, bo ja zwracam uwagę na różne dziwne detale i szczegóły, więc...
1: Czyli na rozmiar, fakturę tych dokumentów.
2: Na rozmiar faktury, a ten jest... Tak, a grubość, a ten jest w takiej koszulce sztywnej, a ten jest w miękkiej, a ten koszulka tu jest odwrócona w jedną stronę, a druga jest odwrócona dziurkami do przodu i takie tam właśnie. A tu kartka jest zgięta, no nie wiem, dwa razy, a ta jest zgięta raz, a ta jest... O Jezu, tak mogę wymieniać dużo.
1: Ale dla kogoś, kto jakby nie ma aż tak dobrej pamięci do faktur, do odwróconych koszulek, jednak polecałabyś metodę tą podpisywaniem sobie Braillem na przykład tych koszulek, tak?
2: Tak, polecałabym podpisać, żeby to się nie pomyliło. Ja jeszcze jedną rzecz, którą zrobiłam, to sobie układałam je w kolejności takiej, jak dostawałam i przez to było mi łatwiej pamiętać, co ja tam mam, a czego właściwie nie mam. Bo też miałam taką sytuację właśnie w Urzędzie Skarbowym, gdzie poszliśmy opłacić podatek od hipoteki. I pani się mnie pyta o oświadczenie z sądu. A ja tak próbuję sobie przypomnieć, oczywiście na podstawie tego, jak sobie w teczce ułożyłam, ale kurczę, nic nie pamiętam, żebym z sądu coś dostała. Byliśmy przed chwilą w sądzie, mówię pani, ale nie mam chyba nic takiego, a zresztą niech pani zobaczy. No i mówię, faktycznie, no nie ma, nic nie dostaliśmy. Więc ja tak układałam sobie od umowy przedwstępnej, potem tam... Co to potem było? Już nawet nie pamiętam. Chciałabym zobaczyć.
1: No pewnie wszystkie te kwestie związane ze składaniem wniosków i tak dalej, tak?
2: Tak, no potem tam jeszcze jakieś dokumenty z mieszkania się dostawało, typu jakieś mapa mieszkania, informacje a propos energetyki, a propos tam, no mnóstwo tego było. Jeszcze ten protokół zdawczy.
1: Zdawczo-odbiorczy, tak?
2: Zdawczo-odbiorczy, tak. Potem jeszcze tam umowa a propos prądu, tak. No, mnóstwo było takich
1: Tutaj a propos tych umów związanych z mediami, zwróciłaś też uwagę w trakcie naszej rozmowy poprzedzającej audycję na to, że warto jest mieć od poprzednich właścicieli faktury, żeby można było, idąc czy to przedłużając umowę na dostawę energii, czy gazu, czy czego tam potrzebujemy, móc jakby tutaj udokumentować, że były opłacone i jakby tak, tą ciągłość w korzystaniu z usług w danym lokalu przedłużyć, przenieść ją jakby na siebie, tak?
2: Dokładnie. Oni muszą widzieć, że ci właściciele z danymi takimi a takimi opłacili to na kwotę taką a taką, tyle tam kilowatogodzin czy czego tam jeszcze.
1: Było na stanie i teraz przejmujecie płatność.
2: Tak, i tak, potem jeszcze się pokazuje protokół dawczo-odbiorczy, gdzie jest wyszczególnione, ile tej energii się wykorzystało do dnia, nie wiem, no właśnie tego, w którym się mieszkanie odbierało. I w tym momencie, żeby oni zaczęli naliczać na nas od tego dnia, w którym to mieszkanie zostało przekazane. Dlatego oni muszą mieć faktury.
1: Faktury, ja właśnie
2: pamiętam, pamiętam, że się dziwiłam. Boże, po co mi czyjeś faktury? ale potem się jednak okazało, że no, mogłoby być ciężko bez tych faktur.
1: No tak, bo oni też gdzieś tam mają wtedy świadomość, że to wam zostało przekazane i że
2: tak,
1: tutaj to nie jest jakaś, na przykład jakiś żart, że wy chcecie zrobić komuś psikusa i przejąć, podać czyjeś dane, że będziecie teraz zamiast tej osoby na przykład płacić prąd, tak, a nie będziecie płacić w rzeczywistości. Super. Bardzo wam dziękuję tutaj za tak bardzo, bardzo szczegółowe, obrazowe odpowiedzi na wszystkie te pytania. Powiem szczerze, że gratuluję wam, że po prostu przebrnęliście przez tak pełną detali i wymagającą hartu ducha chyba procedurę. Życzę wam, żeby się wam dobrze mieszkało w waszym mieszkaniu nowym. I mam nadzieję, że tutaj słuchacze, którzy będą zainteresowani ewentualnie nabyciem własnego mieszkania, nie przestraszą się tego, co opowiadaliście dzisiaj i mimo wszystko jednak będą próbowali gdzieś tam się usamodzielnić, czy to z pomocą doradcy finansowego, czy też bez, ale generalnie uważacie, że było warto, prawda?
2: No, było warto na pewno. Jeszcze zwrócę uwagę na dwie rzeczy, które gdzieś tam
1: umknęły, tak?
2: Siłą rzeczy gdzieś tam zostały, nie wiem, pominięte, umknęły, jak zwał, tak zwał. Pierwsza to lepiej uważać na coś takiego, żeby w międzyczasie, kiedy jest ten procedura kredytowa rozpatrywana i wniosek w ogóle, kiedy to wszystko jest jeszcze nie podpisane, nie zatwierdzone i w ogóle nie. Nie brać żadnych, nie wiem, chwilówek, zważać na to, jakie są tytuły przelewów, które do nas przychodzą, albo my wysyłamy, cokolwiek.
1: Tak?
2: Dlatego, że no, może to nas pozbawić szansy kredytu. Nie wiem na jak długi czas, ale powiedzmy na dany moment na pewno.
1: Czyli
2: słyszałam o takich sytuacjach i zresztą sama poniekąd gdzieś tam taką podobną miałam. Nie pozbawiło mnie to, bo wysłaliśmy oświadczenie, ale bardzo trzeba uważać i pilnować tytułów przelewów, jakie się robi, tudzież dostaje. Jeśli tak, się pisze tylko pożyczka, albo coś z mieszkaniem, albo no nie wiem co jeszcze, no. Albo się weźmie chwilówkę, oni się dowiedzą.
0: Bo generalnie jednym z tych, zawsze jednym z jakby tych kroków jest przedstawienie bankowi historii konta. Mhm. Jeżeli bank zobaczy, że jest na przykład taka pozycja w historii jak pożyczka, no to teraz pytanie, kto komu pożyczył? Czy my temu komuś, czy ktoś nam. Jeżeli ktoś nam, to my to będziemy musieli oddawać, więc bank to też będzie musiał wliczyć do tych swoich do szacunków kredytowych, tak, do naszej zdolności.
2: Spada zdolność automatycznie w sumie.
0: No tyle, ile byśmy wzięli normalną pożyczkę tam od od kogokolwiek, także no to jest. Tak. No to są czasem takie rzeczy różne, które, o których też warto
1: czyli
0: wiedzieć.
1: Jak uczy doświadczenie, bank nie tylko historii konta się przygląda, ale również jego teraźniejszości.
2: Znaczy, już po podpisaniu umowy kredytowej to sobie tam, że się tak
1: ale ja mówię teraźniejszości w trakcie samej tej procedury.
2: Tak, do momentu, kiedy umowa nie jest podpisana, mają cały czas
0: tam. Bo historie to się, bo banki z reguły historie chcą w jednym, to jest ten jeden z tych ostatnich jakby kroków, więc no.
2: Znaczy wszelkie, no nie wiem, karty kredytowe, raty, cokolwiek trzeba im zgłosić, że coś takiego jest, no i wtedy... Znaczy,
0: bo to wszystko się może widać.
2: No do radcy trzeba to wszystko powiedzieć. On musi to wpisać w tych wnioskach, nie wiem, w dokumentach różnych tam, no bank musi to wiedzieć po prostu.
1: I nieuczciwość zapewne zdecydowanie nie popłaca, bo jeśli coś zataimy, a bank dojdzie do tego, że mamy taką gdzieś tam jakąś pożyczkę, którą aktualnie spłacamy, a nie wpisaliśmy jej do wniosku, to pewnie też nie tylko jakby zachwieje tą naszą historią, ale też staniemy się dla klientów pewnie mniej wiarygodnym, dla banku tak, mniej wiarygodnym klientem.
2: Nie będziemy wiarygodnymi
0: tak
2: klientami.
0: No i oczywiście...
2: Znaczy, na swój gdzieś tam trochę może jeszcze będziemy, no, ale na ten moment może nas to zdyskwalifikować.
0: No i
2: wtedy...
0: No i ostatnie...
2: Mowa przedwstępna wzięła w łeb po prostu.
0: Jeszcze raz powtarzam, czytać i jeszcze raz czytać. Raz, że dane, a dwa, że... Jeżeli jest jakiś punkt umowy, czy to umowy notarialnej, czy to umowy z bankiem, warto się zapytać, bo z reguły odpowiedź jest udzielona i jeżeli są jakieś niejasności, jakiekolwiek, co do terminów, co do jakichś terminów prawnych, czy terminów no, jakby czasowych, no czegokolwiek po prostu, jeżeli coś jest dla nas niezrozumiałe, bądź jeżeli nie wiemy, czy to jest, nie jesteśmy pewni interpretacji, to warto się zapytać po prostu, żeby potem nie było, że my myśleliśmy, że to jest tak, a tu się jednak okazało inaczej.
1: Zwłaszcza, że to, co myśleliśmy potem, kiedy podpiszemy już dany dokument, tak naprawdę nie ma znaczenia, więc tutaj rzeczywiście zgadzam się z tobą, że warto jest pytać. Tym bardziej, że w tych umowach i całej dokumentacji treści jest naprawdę dużo. Ona pewnie jest pisana na poły językiem prawniczym, tak, która odnosi się stricte do jakichś tam aktów prawnych. I też obejmuje pewnie terminy jakieś z zakresu bankowości, finansów, czyli jednak takie obszary, gdzie powiedzmy no, zwykły zjadacz chleba orientuje się na tyle, na ile wchodzi to w zakres, gdzie tam obsługuje konto, czy też jakieś posiada, nie wiem, oszczędności, czy czyni jakieś inwestycje i tak dalej. Ale większość z tych terminów związanych z kredytami, zwłaszcza tak złożonymi, jak kredyty hipoteczne, pewnie po prostu no jest dla większości ludzi terminologią obcą, więc chyba faktycznie warto jest pytać, zanim podpiszemy dokument.
2: Trzeba być dociekliwym i jeszcze raz dociekliwym, bo ja już wiedziałam po sobie, że i w Urzędzie Skarbowym, i w różnych jeszcze innych instytucjach, jak i ja się nie dopytam, no to niestety mało który urzędnik będzie taki miły i sympatyczny i wspaniały, że on mnie poinformuje o tym, że ale proszę pani, proszę uważać
0: na coś tam.
2: Na to i na to, bo w przeciwnym razie to...
1: Zwłaszcza, że z urzędnikami będą... w Urzędzie Skarbowym sytuacje bywają przedziwne, dlatego że my, kiedy sprzedawaliśmy mieszkanie, to tam chodziło o podatek od wzbogacenia, no bo przecież człowiek sprzedał mieszkanie, które miał i tak się wzbogacił na tym, że musi zapłacić podatek od tego. Nieważne, czy kupuje, to musi zapłacić, czy sprzedaje, też musi zapłacić, tak. Obojętnie co robi, zawsze się bogaci.
0: Tak.
1: I generalnie poszliśmy do Urzędu Skarbowego, żeby wszystkich tych formalności podatkowych dopełnić i tak dalej, i tak dalej. I oczywiście jako ludzie, którzy nie są wrogami własnych pieniędzy, pytamy pani w Urzędzie Skarbowym, czy są jakieś sytuacje, które wyłączają nas z opłaty tej skarbowej i tak dalej. Nie, opłata skarbowa jest tyle, ile tam procent i tak dalej, i tak dalej. To jest formularz, państwo wypiszą, kasa do 13, państwo zapłacą. Dobra. Słuchajcie, wyszliśmy na korytarz i z osobą, która pomagała nam po prostu wypełnić ten formularz. Szczęście, że jakby podał go Piotr jej nie tą stroną, co się wypisuje, tylko tą drugą, gdzie było pouczenia. I wiecie, co było w pierwszym punkcie w pouczeniu? Sytuację, kiedy tam płatnik jest wyłączony z ponoszenia tam opłaty skarbowej.
0: No.
1: Czyli po prostu opłacilibyśmy jak nic. Absolutny przypadek sprawił, że akurat po prostu tak wyszło, że gdzieś tam po prostu ktoś, kto ten formularz dostał go nie tą stroną. No nie, bo tak to byśmy się nie dowiedzieli. Po prostu by wypełnił, zanieślibyśmy do kasy i opłacili. Więc
2: trochę kasy by poszło.
1: No więc tak to właśnie wygląda. Cóż, czy chcielibyście jeszcze coś dodać, czy tutaj...
0: Chyba tylko tyle, że pierwsze kilka rad będzie wyższych, ale to powinien doradca powiedzieć, ale w razie gdyby nie mówił, bo co...

0: Żeby,
1: też
0: żeby
1: o
0: potem
1: ubezpieczenia,
0: nagle nie było,
1: które są niezbędne i które czemu służą,
0: tak,
1: prawda?
0: Tak.
1: Żeby też nie było takiej sytuacji, że wykupujemy ubezpieczenie tylko dlatego, że bank mówi nam, że powinniśmy, a tak naprawdę korzyści są nikłe albo żadne z tego ubezpieczenia.
2: My jeszcze u notariusza podpisywaliśmy umowę przedwstępną i tam była jakaś taka sytuacja, że a propos opłaty tego zadatku, znaczy wpłaty, że no ta właścicielka gdzieś tam wyjeżdżała, jakby umowa była zaraz w środę chyba podpisywana.
0: Tak.
2: Ona wyjeżdżała jakoś tam w niedzielę. No generalnie do piątku mieliśmy to zapłacić. No ale co w sytuacji, kiedy my się nie wywiążemy z tej umowy i nie opłacimy. No i w tym momencie oni tam zaczęli coś kombinować, że generalnie było jakoś tak, że w razie czego, no to mieli tam chyba jej mąż miał, nie wiem, czy do nas podejść, jakoś nie pamiętam już do końca sytuacji, ale wiem, że wszystko dosłownie było wpisane w tej umowie. Zmienialiśmy trochę treść tej umowy, akurat w tym paragrafie. Więc trzeba lepiej wszelkie jakieś zmiany, żeby to potem nie było tak, że coś nam gdzieś tam nie wyszło, przelew nie dotarł, bo nie wiem co. Wysłaliśmy go, nie wiem.
1: Albo nie działał system bankowy danego dnia.
2: System się zepsuł, wysłaliśmy w piątek rano, wieczorem nie dotarło, bo właśnie się zamieściło czy coś. I w tym momencie trzeba, nie wiem, na przykład wpisać coś takiego, że no mamy do piątku, ale w razie czego to na przykład, nie wiem, żeby w poniedziałek był jakiś taki, żeby był
1: rezerwowy termin, taki, tak?
2: Tak. To wszystko trzeba uwzględnić w umowie, wszystko trzeba dosłownie wpisać, żeby potem, nie wiem, w razie jakichś sądów, nie sądów, to był dokument, że jednak...
0: Po prostu, żeby nie było...
2: W umowie zaznaczone, że w razie gdyby pieniądze nie dotarły w piątek, to jest powiedzmy 3 dni jeszcze takie dodatkowe na uregulowanie tej płatności.
0: Po prostu, żeby
2: sama
0: nie...
2: umowa ma być... samo sfinalizowanie jakby tego wkładu, tego zadatku ma być 2 dni robocze, tak? Do 2 dni robocze. Ale to, wiadomo, różnie to może być i może się coś tam zepsuć, no nie wiem.
0: To co, żeby nie było sytuacji w rodzaju, albo mi się wydawało. I zawsze, jeżeli nawet mi się wydaje, ale nie jestem pewien, to wszystko wyjaśniać, bo notariusze nieraz są przygotowani na to, że klient się będzie pytał, coś można zmienić w trakcie podpisywania umowy. My tak zresztą robiliśmy, bo przecież teraz tak naprawdę to się tylko bierze i w komputerze zmienia tak naprawdę. I to wszystko jakby... właśnie też warto poprosić o to, żeby notariusz wcześniej wysłał projekt umowy, bo wtedy można jeszcze się z notariuszem kontaktować przed spotkaniem i notariusz coś tam może zmienić, coś tam może wyjaśnić i tak dalej, i tak dalej, także...
2: No tak, i umowy...
1: Ale... Tak?
2: Umowy tej właściwej też jakby my moglibyśmy nie podpisać, gdyby na przykład była sytuacja taka, że okazuje się, że nie wiem, są zaległości na tym mieszkaniu, ciążące jakieś tam, nie wiem, czynsz, czy co tam jeszcze innego.
1: A właśnie, przepraszam, mogę jeszcze jedno pytanie zadać odnośnie tych zaległości i tak dalej. Powiedzcie mi, na kim spoczywa obowiązek tak jakby ustalenia, czy faktycznie ci właściciele mają tytuł prawny do danego lokalu, czy nie ma tam jakichś osób poza nimi zameldowanych, które, wiecie, gdzieś tam dostalibyście cichcem w prezencie razem z mieszkaniem i czy właśnie nie ma żadnych zobowiązań finansowych ciążących na tym lokalu. Czy oni mają obowiązek przyniesienia tych dokumentów przy umowie tej przedwstępnej do notariusza?
0: Nie ma żadnych dokumentów.
1: To wygląda?
0: Po prostu jest w umowie zapis, że tak być... Że w momencie, kiedy kupujemy, tak będzie.
2: Nie do końca. Oni mają obowiązek w umowie już właściwej dostarczenia po pierwsze z zaświadczenia z gminy, czy tam z urzędu
1: administracji,
2: że już tam nikt nie jest zameldowany od maksymalnie.

0: może ktoś być zameldowany do dnia poprzedzającego podpisanie tej umowy właściwej, ja już ją tak nazwę. I jeszcze mają dostarczyć takie zaświadczenie. No myśmy się akurat mówili trochę tu inaczej, bo oni nam dostarczyli zaświadczenie do, ono jest ważne do końca, było ważne do końca czerwca, ale dotyczyło chyba do 8 wtedy, do 8 czerwca.
1: Tak, bo oni tam w tym zaświadczeniu, przynajmniej kiedy ja dostarczałam, było, że na dany dzień lokal, numer taki a taki przy ulicy tej a tej, nie jest obciążony żadnym tam...
0: Tak, natomiast mieli jeszcze opłacić czynsz, czy tam właściwie opłaty za lokal, to się chyba tak prawidłowo nazywa, mnie administracja oświeciła. I mieli dać potem nam potwierdzenie przelewu. Aha. A że oni już zrobili to jakoś tam wcześniej, więc potwierdzenie przelewu dali nam przy podpisaniu umowy tej właściwej.
1: Aha. Świetnie. To w takim razie, że tak powiem, moje wątpliwości wszystkie zostały rozwiane. Mam nadzieję, że Państwa też, naszych Państwa słuchaczy, i że mimo iż przy zakupie własnego mieszkania trzeba po prostu mieć głowę na karku, po prostu stalowe nerwy, tak, stalowe nerwy i po prostu niezmierzone obszary cierpliwości w sobie, żeby wszystko to pozałatwiać, to tutaj będą Państwo próbowali jakoś własne mieszkania nabyć, czego oczywiście serdecznie życzę. Cóż, przypomnę, że moimi i Państwa gośćmi byli dziś Dorota i Tomasz Bileccy. Bardzo serdecznie Wam dziękuję.
2: Dziękuję.
1: Tak. I Państwu oczywiście w imieniu własnym i realizującego nas dziś Michała Dziwisza dziękuję za uwagę i zapraszam do wysłuchania kolejnych odcinków Tyflo Podcastu. Kłaniam się i do usłyszenia. Ala Witek.
3: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
4: Dzień dobry, dobry wieczór, nie wiem. W każdym razie przy mikrofonie Tomek Bilecki i dzisiaj podcast raczej dla niewidomych realizatorów dźwięku, może niektórych radiowców, może niektórych podcasterów. W każdym razie ludzi, którym zależy na możliwości na przykład nagrywania kilku źródeł sygnału jednocześnie w sposób no jakoś tam synchroniczny. Bo dzisiaj karta dźwiękowa Behringer Euphoria UMC 1820. Jest to karta dość ciekawa. Karta nie dla graczy, karta nie dla audiofilii w teorii, tylko karta dla, no powiedzmy, dla użytkowników studiów domowych. I karta Behringer UMC 1820, no właśnie, nie ma nie wiadomo jakich ulepszaczy dźwięku, efektów, czegoś, za to ma 8 analogowych wejść i 10 analogowych wyjść. Plus cyfrowe, plus MIDI. Po co tyle? No jakby w normalnej sytuacji chodzi na przykład o to, żeby cały zespół nagrać naraz. Dwie gitary, wokal, nie wiem, bas, klawisze i to wszystko można nagrać jakby naraz w jednej sesji programu Reaper. Dlaczego o tym mówię w tym podcastie? Dlatego, że taka karta może się przydać ludziom również, którzy tworzą podcasty, dlatego że na przykład do tej karty można wpiąć naraz, no załóżmy, mikrofon, jakieś urządzenie typu, no nie wiem, które będziemy testować i które ma wyjście słuchawkowe, załóżmy. I oprócz tego można nagrać syntezę, chociażby używając takiego małego triku. I to wszystko można nagrać na osobne ścieżki bez żadnych problemów i jakby używając tylko jednej karty i programu typu na przykład Reaper, który potrafi nagrywać na kilku ścieżkach. Karta jest jedną z najtańszych tego typu, bo kosztuje niecałe 900 zł. czasami ponad 900. No w każdym razie można, bezpiecznie mogę powiedzieć, że na pewno zapłacimy za nią mniej niż 1000 zł, przynajmniej w obecnej chwili. I to jest rzeczywiście najtańsza tego typu, z tego co wiem, karta. Natomiast ta karta jest dość duża. Ona ma w ogóle zaczepy do tak zwanego raka, czyli do takiego statywu na różnego rodzaju sprzęty. Nie tylko muzyczne, bo na przykład w informatyce, w jakichś serwerowniach też się takie szafy stosuje. To są szafy, które mają szerokość 19 cali, czyli no prawie pół metra szerokości. Nie no, pół metra szerokości. I te szafy no właśnie służą do mocowania różnego typu sprzętów, znaczy szafy. No to są takie stojaki o różnych wysokościach. Ta karta ma śruby mocujące do tego czegoś i można ją sobie zaczepić. Dlatego ona jest w bardzo takim kształcie nietypowym. Ona jest bardzo szeroka, bardzo płytka, dość niska. Zajmuje tak zwany jeden U, czyli jeden slot w takim raku. I ona ma jakieś, jeżeli chodzi o głębokość, to jest to około 12 cm, a wysokość to może jakieś 3-4 cm. Nie pamiętam, ile to jest jeden U. Może 5 cm. No i szerokość właśnie mniej więcej tyle, ile taki jeden rak, czyli no właśnie 19 cali, czyli jakieś prawie pół metra. I teraz ta karta ma, tak jak wspomniałem, 8 wejść analogowych. I teraz uwaga, to są wejścia mono, które mogą tworzyć 4 pary wejść stereo. Każde wejście jest oparte na tak zwanym wejściu combo, czyli to jest XLR w środku jack. XLR to jest takie wejście, jakby ktoś nie wiedział, okrągłe, duże, z trzema takimi bolcami i w środku tego wejścia jest duży jack. I to są wszystko wejścia, przypominam, mono, nie stereo. Oprócz tego mamy 10 wyjść analogowych, oparte na dużych jackach, już bez XLR-i, bez XLR-ów. I są dwa wyjścia słuchawkowe. Dwa wyjścia słuchawkowe. Wyjścia MIDI, wyjścia SPDIF oparte na gniazdach Cinch i gniazda przełączalne. One mogą być albo SPDIF, albo tak zwane gniazda ADAT oparte na gniazdach optycznych. I wejście jeszcze jest zasilania, bo ta karta oprócz tego, że jest podłączona do USB, to jeszcze ma swój zasilacz. I zasadniczo większość wejść i wyjść jest z tyłu, to znaczy z tyłu jest 6 wejść analogowych i wszystkie wyjścia poza słuchawkowymi. Jest MIDI, jest zasilacz i USB. Natomiast z przodu są pierwsze dwa wejścia analogowe, są dwa wyjścia słuchawkowe, no i tyle. Natomiast z przodu są jeszcze pokrętła, przyciski i włącznik tej karty. Co dosyć ważne, a co się prawie, czego się prawie nie spotyka w tego typu konstrukcjach, ta karta jest widziana przez system Windows jako kilka kart dźwiękowych. To znaczy chodzi o to, że jeżeli wejdziemy sobie w ten applet dźwięk w panelu sterowania, to mamy tam Behringer, to mamy tam line 1, 2 Behringer, to jest jakby osobne wyjście, potem drugie line 3, 4 Behringer, line 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tak samo jeżeli chodzi o wejścia, mamy line 1, 2, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Czyli można ustawić sobie, powiedzmy, nie wiem, Winampa, Fubara, jakiś tam jeszcze inny program, dźwięki systemu na różne pary wyjść. To wszystko będzie stereo i potem można to sobie podłączyć do miksera i załóżmy w mikserze już sobie wszelkimi głośnościami tutaj manipulować. I to jest na pewno dobre właśnie dla różnego rodzaju radiowców, na przykład niewidomych, którzy są, chcą sobie na przykład dwa deki, załóżmy syntezę na osobnych kartach. Można kupić taką jedną kartę i tego używać w ten sposób. Wejścia, no to tak jak mówię, mogą się przydać i podcasterom, jakimś realizatorom dźwięku, no w różnych sytuacjach. Albo na przykład ludziom, którzy, na przykład znam człowieka, który zgrywa kasety magnetofonowe z kilku magnetofonów, no to można sobie 4 magnetofony tutaj podłączyć do karty i zgrywać dźwięk jedną kartą z 4 naraz sprzętów. Tak w ogóle to ja nagrywam teraz ten podcast przy pomocy tej karty, to znaczy mam podłączony mikrofon pojemnościowy do tej karty. To jest też bardzo ważna rzecz, że karta Behringer UMC 1820 jest wyposażona w zasilanie Phantom dla mikrofonów pojemnościowych. Oczywiście ten dźwięk na razie procesuje sobie, znaczy na razie ten dźwięk oczywiście przepuszczam przez różnego rodzaju procesory, żeby było głośniej, lepiej, bardziej słyszalnie, ale będzie taki fragment audycji, w którym na chwilę wyłączę ten processing, żeby można było kilku rzeczy posłuchać. A, jeszcze nie powiedziałem, że oprócz wejść i wyjść analogowych, Windows umie również otrzymać i wysłać sygnał na wejścia cyfrowe. I wtedy mamy w wejściach SPDIF 9.10, a w wyjściach SPDIF 11.12. Bo jest więcej wyjść niż wejść, o tym trzeba pamiętać. Natomiast wejścia ADAT są niewidoczne dla Windowsa, one są tylko widoczne w trybie AZO, czyli w takim trybie, w którym na przykład może pracować Reaper i inne tego typu programy dźwiękowe. No właśnie. Mówiłem, że karta ma ileś przełączników i pokręteł. Wszystkie są na panelu frontowym. Od lewej strony mamy na początku dwa przyciski, jeden na górze, drugi na dole. I to są przyciski od włączania zasilania Phantom. Górny włącza zasilanie dla pierwszych czterech wejść, a dolny dla drugiej pary, znaczy drugiej czwórki. Następnie mamy rząd przycisków nieoddzielonych niczym od siebie i to są przyciski od każdego z kanałów po dwa. Pierwsze przełącza wejście z poziom instrumentalny lub liniowy, jeżeli mam podłączonego jackiem jakiś instrument. Teraz mam, jeżeli jest wyciśnięty, jest poziom instrumentalny, jeżeli go teraz wcisnę, o właśnie, to jest poziom liniowy. Jeżeli nacisnę drugi przycisk, to jest tak zwany pad, czyli tłumik ze sygnału, jeżeli mam za mocny sygnał, mogę go jednym przyciskiem stłumić, co właśnie zrobiłem, teraz muszę mówić głośniej. A jeżeli go wyłączę, sygnał już nie jest stłumiony. Pod przyciskami jest 8 pokręteł, znaczy więcej niż 8, ale pierwszych 8 steruje głośnością wejść wszystkich 8 analogowych. I potem jeszcze jest niestety niczym nieoddzielonych kilka pokręteł, dokładnie 2. Pierwsze z nich, jeżeli przekręcę w lewo, to słyszę sygnał bezpośrednio z wejścia na wyjściu słuchawkowym karty. Natomiast drugie wejście reguluje głośność wyjścia mainy, czyli tych pierwszych dwóch jacków, ale to nie jest głośność wyjścia słuchawkowego, tylko tego głównego wyjścia z karty wyjścia main. Czyli na przykład, jeżeli bym podłączył głośniki, kolumny odsłuchowe, jakieś monitory odsłuchowe tutaj bezpośrednio do karty, to tym pokrętłem regulowałbym głośność tych właśnie głośników. I nad pokrętłami jest jeszcze kilka przycisków, od wejść jest w sumie 16 przycisków i potem jeszcze jest kilka innych. Pierwszy z tych kilku innych to jest przycisk, który wyciśniętym powoduje, że w odsłuchu, tym bezpośrednim na słuchawkach, słyszę tylko pierwsze dwa wejścia, a jeżeli go wcisnę, to słyszę wszystkie 8 wejść. A drugi przycisk, jeżeli go wcisnę, to mam odsłuch mono z tych wszystkich 8 wejść, każde jest na środku. Jeżeli go wycisnę, to te wejścia formują się jakby w pary, to znaczy, że pierwsze wejście jest po lewej, drugie po prawej, trzecie też po lewej, czwarte po prawej i tak dalej, i tak dalej. To oczywiście ma pewne, powiedzmy, wady. Nie da się na przykład zrobić czegoś takiego, że pierwsze jest po lewej, drugie jest na środku, trzecie po prawej, czwarte też na środku, piąte po prawej, szóste tak trochę po lewej. Tego się zrobić nie da. Albo jest wszystko mono, albo jest wszystko w parach stereo i tyle. No, ostatecznie karta kosztuje niecałe 1000 zł, no i jakieś oszczędności producent musiał dać. Następne dwa przyciski zajmują się wyjściem main, czyli głównym wyjściem. Pierwszy ten bardziej kolejny przycisk to wyjście zcisza troszeczkę, nie wiem jeszcze ile, a drugi przycisk powoduje wyciszenie totalne dźwięku na tym wyjściu. Następnie mamy przycisk, pokrętło, dalej przycisk i dalej jeszcze drugie pokrętło i ten przycisk pierwszy, jakby każdy z nich zajmuje się jednym wyjściem słuchawkowym. Pierwszy przycisk powoduje, jeżeli jest wciśnięty, to słuchawki jakby słuchają wyjść 3-4, jeżeli jest wyciśnięty, na słuchawka słyszymy wyjścia 1-2. I to też ma wpływ na monitor sygnału tego direct, czyli tego bezpośredniego. Jeżeli wcisnę przycisk, to słyszę tylko sygnał z wyjść 3-4, nie słyszę tego monitoringu bezpośredniego. Teraz pokrętło. Pierwsze reguluje głośność wyjścia słuchawkowego lewego. No i tak samo dalej jest analogicznie przycisk od przełączania drugiego wyjścia słuchawkowego na kanał 3-4 lub 1-2. No i oczywiście głośność tego wyjścia słuchawkowego. W związku z powyższym mogę mieć na słuchawkach co innego, a na głośnikach podłączonych do wyjścia 1-2 mogę mieć też co innego. I na przykład na słuchawkach mogę sobie zrobić dźwięki systemowe, syntezator mowy. I wtedy, jeżeli ktoś do nas przychodzi, nie musi słyszeć syntezy mowy, bo syntezę można skierować na wyjścia 3-4. Więc dla nas to też jest fajna sprawa. Jest jeszcze jeden przycisk, o którym nie mówiłem. On jest pod przyciskiem od jakby lewego wyjścia słuchawkowego. On też może być wciśnięty lub wyciśnięty. Natomiast trzeba na ten przycisk bardzo uważać. I nie naciskać go bez potrzeby. A jeżeli nawet jest potrzeba, to i tak trzeba uważać. Dlaczego? Dlatego, że to jest przycisk, który teoretycznie nie robi nic specjalnego, to znaczy przełącza wejście cyfrowe, to optyczne, z SPDIF na ADAT. I wszystko byłoby fajnie, gdyby nie to, że przy takim przełączeniu karta cała się resetuje. A jeżeli karta się resetuje, to wszystko, co nagrywa, odtwarza na tej karcie, nagle nie ma dostępu do karty. Tak jakby karta się na chwilę wyłącza, coś tam sobie zmienia i się włącza. No i teraz wszystko zależy od programu, który jest skierowany na tą kartę, bo program się może równie dobrze wysypać. Może na chwilę przerwać grać i jakby znowu zacząć jakby jak gdyby nigdy nic, no ale zawsze jakiś, bo jakiś, ale problem będzie. Więc zasadniczo no dobrze jest mieć to na względzie i ten przycisk, no lepiej na ten przycisk uważać generalnie. No i jedyne co nam zostało to wyłącznik. To jest duży, wielki przycisk taki na po prawej stronie. Trudno go pomylić z czymś innym. To rzeczywiście wygląda jak wyłącznik. Duży, kwadratowy przycisk, taki po prostu jak, nie wiem, w starym radiu czy czymś takim. No i w zasadzie tyle, jeżeli chodzi o przyciskologię i gałkologię, ale ta karta, jak zresztą większość innych tego typu, ma również swój taki panel sterujący w formie programu komputerowego na Windowsa. Panel, dzięki któremu można te karty jakoś tam obsługiwać, wybierać opóźnienia w trybie Azure i tak dalej, i tak dalej. Program nawet jest dostępny. Tam nie ma zresztą nic specjalnego, bo ta karta nie ma żadnych DSP-ków odpowiedzialnych za, nie wiem, efekty, czy jakieś procesory dynamiki, czy, nie wiem, limiter, coś. Nic takiego tam nie ma. To wszystko trzeba realizować już ewentualnie wtyczkami. Ja teraz sobie otworzę ten program.
2: UMC Control Panel. UMC Control Panel dialog 44100 Hz. Dialog z zakładkami. Status zakładka zaznaczony 1 z 7.
4: Normalnie tych zakładek będzie 5, nie mam 7, dlatego że tam da się wyedytować jeden plik z ustawieniami i wtedy tego jest więcej. Ale normalnie będzie zakładek 5. Pierwsza to zakładka status, na której
2: Początek.
4: Można...
2: UMC 1820 F818 BB4B. Pusta. Current sample rate. 44100 Hz. Koniec.
4: I tyle, czyli takie informacje najważniejsze o karcie.
2: Absence zakładka zaznaczony 2 z... Lista rozwijana on when needed zwinięte. Streaming. Dialog z zakładkami. Absence zakładka.
4: To nie wiem, co to jest za zakładka. Tu streaming można włączyć, wyłączyć, nie wiem.
2: Clock source zakładka zaznaczony 3 z 7.
4: To zakładka wybiera czy źródło zegara, ale to chodzi, jakby normalnie tego się raczej nie będzie wykorzystywać.
2: Buffer settings, zakładka zaznaczony 4 z 7.
4: I teraz wchodzimy do zakładki buffer settings, która będzie rzeczywiście w trybie ASIO wykorzystywana raczej często.
2: Strona input latency 238 samples 5.40 ms, output latency 198 samples 4.49 ms, current sample rate 44100 Hz, lista rozwijana 128 samples zwinięte.
4: I tu mamy listę rozwijaną, jako pierwszą się musiał nagadać, w której wybieramy de facto, jakie karta będzie miała opóźnienie. Mamy tu kilka wartości, nie będę ich zmieniał, bo w tej chwili nagrywam przez tę kartę. Nie chcę, żeby mi się tu coś rozwaliło, ale jakby w tym miejscu zmieniam opóźnienie jakby od wejścia do wyjścia, które karta będzie generować. No jakieś musi. Ono musi być na tyle małe, żeby było jak najlepiej. Z drugiej strony na tyle dużo, żeby nie powodowało błędów. I zasadniczo różnie to bywa. W tej chwili mam ustawione około 10 milisekund. Takie opóźnienie razem jakby licząc wejściowe i wyjściowe. I ono nie jest złe, aczkolwiek przy bardziej złożonych projektach, no już powoduje jakieś tam opóźnienie.
2: Preferred ASIO Buffer Size Grupa. Safe Mode pole wyboru oznaczone.
4: To jakiś tam Safe Mode, żeby on w razie czego, nie wiem, był bardziej bezpieczny. Nie wiem o co chodzi. Mam to zaznaczone.
2: Dialog z zakładkami. Buffer. Volume zakładka za.
4: Volume to jest, teoretycznie można tu sterować głośnościami.
2: Input. Przycisk. Output. Przycisk. Input.
4: Niby mogę wejść nawet w input.
2: Input volume dialog. Dialog master 0. Suwak 0.
4: Ale to jest tylko jeden suwak. Nie wiem, czy
2: UMC.
4: Czy to nie jest ten moment, gdy karta staje się niedostępna, ten panel. Czy po prostu rzeczywiście jest tylko jeden suwak. No w każdym razie tak jest. Niemniej i tak głośności reguluje się przy pomocy pokręteł. Nie wiem, po co tutaj są te suwaki.
2: Dialog z zakładką. Client info zakładka zaznaczony 6 z 7.
4: I tej zakładki nie będzie normalnie, natomiast można ją sobie włączyć edytując odpowiedni plik INI.
2: Number of active WDM clients 6. Number of active ASIO clients 38. Strona current state. Dialog z strona. Streaming state. Active 1 z 3. Number of active WDM clients. Number of active ASIO clients 38 3 z 3. Dialog.
4: Dlaczego on aktywnych klientów ASIO widzi 38, to nie wiem, widocznie Reaper to sobie jakoś tak otwiera z tego z 38. No nie wiem, może komuś się takie informacje przydadzą, domyślnie ta zakładka jest ukryta.
2: Info zakładka zaznaczony 7,
4: info,
2: device, info drive.
4: W której też mamy różnego rodzaju informacje o karcie.
2: Manufacturer, Behringer 1 z 5, produkt, UMC 1000, VIDPID, Revision, V1.00, serial no, F.
4: I tyle. I to w zasadzie cały panel. I w zasadzie na dobrą sprawę najważniejsze w tym panelu jest tak naprawdę zakładka buffer, czyli buffer, która steruje nam opóźnieniem. Może komuś się też przyda zakładka odnosząca się do zegara, żeby wybrać sobie, czy źródłem zegara ma być karta, czy podłączone urządzenie, ale to rzeczywiście w bardziej zaawansowanych raczej scenariuszach. I myślę, że jeżeli ktoś chce coś takiego zmieniać, to myślę, że tutaj nie będzie raczej potrzebował moich rad w tym względzie. To mamy mniej więcej omówioną kartę i tu jakby niewiele zostało już tam do omówienia. Co najwyżej omówić wypadałoby, jak syntezę nagrać, która z tej karty wychodzi, bo to no, jest tam to kilka sposobów. Ja omówię taki, który według mnie jest najlepszy. I zostało jeszcze kilka pokazać próbek z tej karty. Dobrze, to zacznę może od tej syntezy, bo tak jak mówię, nie jest to o tyle proste, że karta nie ma w ogóle stereomiksa żadnego takiego, który byłby dostępny normalnie w Windowsie jako osobna karta. Oczywiście programy typu Goldwave, które wykorzystują kruczki i sztuczki związane z Wasapi, mają dostęp do stereomiksu we wszystkich kartach. W Behringerze to też działa, z tego co pamiętam. Natomiast jakby program w cudzysłowie normalny, no nie ma takiej możliwości. A co jeżeli bym chciał mimo wszystko nagrać syntezę, tak jak to niniejszym czynię w Reaperze. Zrobiłem to w dość prosty sposób, to znaczy podłączyłem sobie kabel, znalazłem sobie kabel, który z jednej i z drugiej strony ma gniazdo Cinch i ten kabel podłączyłem do wejścia i wyjścia Cinchowego w tej karcie. To jest gniazdo cyfrowe, czyli nie powinienem mieć żadnych strat, gdy to podłączę w ten sposób. I w ten sposób przez SPDIF, jeżeli wypuszczę jakiś dźwięk przez SPDIF, to na wejściu SPDIF uzyskam również ten sam dźwięk. Taki stereomix zrobiony sprzętowo. Dzięki temu, jeżeli wyślę sobie syntezę właśnie na wyjście SPDIF tej karty, to nagrywając na SPDIF mogę uzyskać właśnie sygnał z tej syntezy. To jest też o tyle dobre, że w ogóle wszystko, co skieruję na SPDIF, czy to będzie w ASIO, czy nie w ASIO, mogę sobie jakby łączyć w tym momencie klienty ASIO z klientami dowolnymi innymi. Na przykład jeżeli chciałbym, mógłbym zrobić coś takiego, że na przykład podłączam mikrofon do karty, zrobię jakiś processing w Reaperze, na przykład jakimiś tam wtyczkami do radia, wypuszczam sygnał przez wyjście SPDIF, nasłuchuję sobie w programie jakimś radiowym z wyjścia właśnie SPDIF, z wejścia SPDIF i ten sygnał już sprocesowany wychodzi mi na radio, tudzież gdziekolwiek indziej. W każdym razie, no, taka rzecz jest możliwa do zrealizowania. I rzeczywiście taki sprzętowy stereomix zdaje tutaj egzamin. I druga ważna rzecz, karta nie ma problemów w obsłudze różnych częstotliwości. Jeżeli jeden program chce wykorzystywać 48 kHz, drugi 44100, karta jest ustawiona jakoś tak, że nie wiem, część wyjść jest w takiej konfiguracji, w takiej częstotliwości próbkowania, inne są w innej. Nie powinno to tej karcie sprawiać problemów, aczkolwiek polecam wszystkim jednak trzymanie się jednego standardu, bo to zdrowiej po prostu dla wszelkiego rodzaju urządzeń. Tak samo karta nie ma żadnego problemu z działaniem jednocześnie w trybie ASIO i WDM, także można nagrywać na przykład w Reaperze przez ASIO, korzystać z, nie wiem, z Windowsa na tej karcie jednocześnie. Jedyne, co mi w tej karcie rzeczywiście jakoś nie bardzo działało, to alternatywny klient Telegrama, komunikatora, który nazywa się Unigram, i rzeczywiście z tym klientem były problemu. To znaczy ten klient nie chciał nagrywać z tej karty. Odtwarzać na tę kartę jak najbardziej odtwarza, ale nagrywać z tej karty już nie chciał. Także w razie czego, no, polecam mimo wszystko, jeżeli ktoś chciałby na tym samym komputerze robić jakieś rzeczy związane z pracą, jednocześnie używać jakichś tam gier, komunikatorów, na wszelki wypadek dobrze jest również mieć jakąś kartę standardową, nawet najprostszą, nie wiem, zintegrowaną albo jakąś tam na USB taką prościutką. Są karty za kilkanaście czy kilkadziesiąt złotych i w razie czego warto taką kartę mieć. No i teraz pozostała kwestia jakości samej karty, chociażby przez wzmacniacze w niej wbudowanej. Bo jak już mówiłem, karta ma XLR-y, karta ma Phantom, więc jak na niej działa mikrofon pojemnościowy, to już słychać. A zaraz podłączę mikrofon dynamiczny, bo mikrofon dynamiczny ma znacznie słabszy sygnał i tu będzie można pobawić się troszeczkę w ocenę szumów tej karty. Karta niestety ma dość słabe przewzmacniacze. Tam jest wzmocnienie maksymalne plus 40 dB, nie jak w większości średniej klasy przewzmacniacze plus 60, a w ogóle już dobre, naprawdę dobre przewzmacniacze mają wzmocnienie plus 75. Tu jest plus 40. Co nie zmienia faktu, że te przewzmacniacze są dość dobrej jakości. No i cóż, odłączam mikrofon pojemnościowy, przez który się obecnie nagrywam. Właśnie podłączyłem tylko go przygłośnie. Jest. Mikrofon dynamiczny. Mówię teraz do mikrofonu dynamicznego mniej więcej w takiej samej odległości, jak mówię do mikrofonu pojemnościowego, z tym, że muszę mieć odkręcony przewzmacniacz na maksa, żeby osiągnąć taki efekt. Niestety. Teraz mam mikrofon oddalony od siebie o jakieś 20 cm. Też mogę sobie tych szumów posłuchać.
5: I w ogóle mogę mówić bardzo cicho, niemal szeptem, sprawdzić, czy mikrofon dynamiczny, który jest to ode mnie bardzo daleko, poradzi sobie z taką głośnością, z taką dynamiką. I czy przewzmacniacz karty sobie poradzi z taką dynamiką. No może nie jest to jakiś bardzo profesjonalny test. W takie rzeczy się robi inaczej. Przy pomocy opornika określonej rezystancji, no ale ja takich rzeczy nie mam. Więc niestety nie będę mógł tego zrobić w sposób profesjonalny. Dobrze, przełączam się na mikrofon pojemnościowy. No właśnie taka jest różnica. Teraz mówię do mikrofonu pojemnościowego. Tak to wygląda. Dobra. Ja go ściszam mniej więcej do takiej głośności, jak było wcześniej. I no właśnie, głośniej nie będzie. I gdy przy mikrofonie pojemnościowym nie ma to większego znaczenia, no to mikrofon dynamiczny, gdyby nie processing, no to jest rzeczywiście dość cicho. Przez tą kartę to wszystko słychać. Także ze swojej strony, jeżeli chcielibyśmy używać tej karty jako przezmacniacza do jakichś celów, powiedzmy, nagłośnieniowych, no to i tak się używa raczej miksera, więc tu nie powinno być akurat większego problemu. No tak czy tak, myślę, że mimo tych małych wad, o których mówiłem, karta jest naprawdę godna polecenia, oczywiście nie dla wszystkich, tak? Karta nie ma algorytmów 3D do dźwięku, nie ma jakichś pogłosów, nie ma odszumiacza, nie ma innych takich rzeczy. Nie ma, nie jest w 192 kHz, tylko zdaje się w 96 kHz. Przy niektórych zastosowaniach to jest rzeczywiście jakiś błąd, ale z tego co wiem, wersja 404, czyli czterokanałowa, już taką częstotliwość, zdaje się, próbkowania posiada. Natomiast ja też nie testowałem, czy rzeczywiście jest w pełni przenoszone do 100 kHz dźwięk. No dobra, 96 kHz przez 192. No w każdym razie, tak czy tak, myślę, że zwłaszcza jak za tę cenę, no to karta naprawdę wydaje się bardzo dobra. Nie wiem, czy to już stanie, bo ta karta już od pewnego czasu na rynku jest. Natomiast przez jakiś czas nie powinno się tu pojawić nic nowego przedmiotu Behringera, chociaż kto ich tam wie, może za jakiś czas wprowadzą jakąś nową kartę. Oby była tylko lepsza, oby nie miała jakichś swoich wad, no ale tak czy tak, na razie jest dobrze. Naprawdę ta karta moim zdaniem jest w porządku. Ma wszystko, co karta powinna mieć. Przedmocniacz ma dość dobrej jakości. Może sekcja monitoringu wymaga pewnego rozbudowania, ale tak naprawdę myślę, że i tak większość osób, które będą miały taką kartę, będzie miała również mikser, a wtedy kwestia monitoringu no raczej zyskuje znaczenie marginalne, powiedzmy sobie. No w każdym razie tak czy tak, tak jak mówiłem, karta jest godna polecenia, u mnie się raczej nie zawiesza, nie psuje, nie powoduje jakichś problemów, także no myślę, że mogę ją polecić dość spokojnie. Oczywiście tym, którzy potrzebują kilka par wejść, kilku par wyjść. No i tyle. Z mojej strony to chyba już wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę, za wysłuchanie tego podcasta do końca, o ile się to komuś udało. Oczywiście zapraszam do komentowania, zapraszam do słuchania innych podcastów na łamach Tyflo Podcastu. No i nie pozostaje mi nic innego, jak pożegnać się z Państwem, co niniejszym czy nie. Do usłyszenia.
6: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
7: Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu. Przed mikrofonem Kamil Kaczyński. W dzisiejszym odcinku kolejny magnetofon z Technicsa, tym razem model RS-M7. I tutaj, proszę Państwa, tak, inne oznaczenia, inny model, inna klasa, inny wygląd, inny magnetofon, inne wszystko. Mianowicie, ten magnetofon kompletnie nie przypomina do tej pory omawianych przeze mnie magnetofonów z Technicsa. Dlatego, że zarówno te jednokieszeniowe RSBX, jak i dwukieszeniowe RSTR miały standardowe wymiary, miały śliską obudowę i wyglądały jak typowe, klasyczne elementy od wieży. Tutaj obudowa śliska nie jest. Wygląda mi to nawet, proszę Państwa, chyba na plastik, mi się wydaje. Natomiast z przodu jest bardzo fajny, śliski panel metalowy. Kieszeń na kasety też widać, że jest solidna. Wymiary są mniejsze. On jest mniejszy i wyższy. Nie znam wymiarów jego dokładnych. Nie znalazłem żadnych informacji na jego temat. Przyniosłem go z Niemiec. Udało mi się nabyć. I wydaje mi się, że to jest model albo z początku lat 80., albo nawet 70. No 70. może bez przesady, ale początek 80. mi się wydaje, że spokojnie, dlatego że to jest całkowicie inna technologia. Jest mechanika twarda. No, proszę Państwa. Jest mechanika twarda, jak Państwo słyszą. Te przyciski są takie bardzo solidne. Pauza. To trzeba, kurczę, siły użyć, żeby tą pauzę wcisnąć bez startu, a u nas włączymy start i przy starcie to jest, no, tak jakbyśmy, kurczę, chcieli nacisnąć jakąś broń, żeby przypadkiem nie wystrzeliła. Tak samo, kurczę, tutaj. Okej, okay, dobrze. Te przyciski z wyglądu przypominają trochę przyciski z omawianych przeze mnie niedawno polskich magnetofonów. Też przyciski dotyczące wyboru funkcji są zupełnie inne. Są to właściwie takie dźwignie, które się podnosi i opuszcza. Teraz, jak Państwo słyszą, właśnie to nimi tutaj przełączam. Te przełączniki są tak bardzo wyeksponowane, tak bardzo wystające. W sumie tak ciekawie wyglądają, jak taki stary rzeczywiście. Ja jeszcze, proszę Państwa, mam takiego Philipsa starego, nie wiem z którego roku, ale tam też tak podobnie jest, tylko że tam jest bardziej solidna obudowa. Ta obudowa w tym Philipsie jest właśnie bardziej jak w M7008, w tych polskich. Ale też są takie dźwignie. A co ciekawe, też jest oczywiście opcja podłączenia przez DIN, jak i przez cincze, tak samo jak w tych polskich i tak samo jak w tym Technicsie. Uwaga, proszę Państwa, to jeszcze nie powiedziałem tego. Ale ponadto jeszcze gniazda słuchawek i mikrofonu są jeszcze, proszę Państwa, zrealizowane na DIN-ach też. Czyli tam są w tym Philipsie generalnie tylko cztery cincze, wejście, a poza tym jest wszystko na DIN-ach. Nie mamy dużych jacków jeszcze, ale my dzisiaj nie o tym, tak tylko nawiązuję, że one generalnie takie są do siebie podobne właśnie, jak ten Philips był podobny do tego Kasprzaka M7008, 8010 i ten Kasprzak. Przepraszam, i ten Technics też do tych Kasprzaków jest podobny. No, jakby nie patrzeć, wzorowaliśmy się w wielu kwestiach na wyrobach zachodnich. Ja tak może jeszcze, proszę Państwa, na chwilę zgłośnię mikrofon, ponieważ już nie podłączyłem mikrofonu pomocniczego, dlatego że niebawem będziemy go używać. Jak będę sprawdzał nagrywanie przez mikrofon na tym Technicsie, więc ja na chwilę podniosę czułość tego mikrofonu i zgłośnię też głośność tego toru miksera, do którego mam podłączony ten magnetofon, i będziemy mieli okazję usłyszeć szum wzmacniacza w tym magnetofonie i może nawet szum mechanizmu. Power. Pauza. Start. Stop. Przewijanie w lewo. Wyłączyło się bez kasety. Przewijanie w prawo. Przełączenie dźwigni. Kasowanie licznika. Wyłączenie power. I już, proszę Państwa, jestem z powrotem normalnie. Tak więc, co my tu mamy? W lewym górnym rogu. Tutaj nie ma napisu Technics, jest okrągły przycisk Power. Wcześniej go włączyłem, więc teraz wyłączę. Włączę, proszę Państwa, jeszcze raz. Przesuwając się do dołu, znajdziemy gniazdo dużego czeka. Jest to gniazdo słuchawek. Głośność słuchawek nie jest regulowana, więc jest tylko możliwość jakby odsłuchu nagrywanego materiału. Kiedy przesuniemy się trochę w prawo, na górze będzie kieszeń kasety, a pod kieszenią kasety wyczujemy wyraźnie 7 klawiszy. Pierwszy z nich to pauza, drugi to jest zapis, trzeci to jest start, ten start jest troszeczkę szerszy. Właśnie stop i start jest troszeczkę szerszy od pozostałych, jeszcze troszeczkę większy. Nie widać tego może aż tak bardzo, ale w miarę można wyczuć. Później jest przewijanie do tyłu, ale się nie wciśnie z uwagi na brak kasety. Przewijanie do przodu, stop oraz eject. Kiedy przesuniemy się bardziej w prawo, znajdziemy prostokątną szczelinę i w niej będzie umieszczony licznik. On tak śmiesznie wygląda i nie wiem, czy ten licznik w ogóle tutaj jest, czy to jest tylko miejsce, gdzie kiedyś był. Ogólnie magnetofon jest w bardzo ładnym stanie, udało mi się go nabyć. Jak na taki wiek, to naprawdę okazja. I na tym samym poziomie co klawisze, przesuwając się jeszcze w prawo, znajdziemy wyraźnie 3 dźwignie. Jedna dwupozycyjna, druga dwupozycyjna też, a trzecia trójpozycyjna. I tak, do czego one służą? Dźwignia pierwsza od lewej jest to włączenie i wyłączenie systemu Dolby B. Ten model posiada tylko system Dolby B. Na górę jak się przesunie, to jest włączony. Na górę, na dół jak się ustawi, to jest wyłączony. Druga dźwignia jest to wybór źródła dźwięku. A mianowicie chodzi o to, że w tym magnetofonie mamy z tyłu zarówno cztery cincze, podobnie jak mieliśmy w tych kasprzakach, jak i gniazdo DIN-u. Tylko że tu jest trochę inaczej ułożone, bo jest z jednej strony jest lewy, prawy wejście, później jest DIN, a później jest lewy, prawy wyjście. One są jakby w jednym rzędzie, pomiędzy tymi czterema cinczami jest DIN. Najczęściej w magnetofonach było tak, że były cztery cincze i one się układały w taki kwadrat. Tutaj nie. Tutaj tak jest podobnie jak w Denonie DRM600, o którym kiedyś Państwu opowiadałem. Więc musimy sobie wybrać. Tylko że w kasprzaku to jeszcze było tak, że kasprzak wybierał automatycznie, a tutaj nie. I teraz tak. Jest wybór źródła dźwięku. Jeżeli się ustawi na górę, magnetofon będzie nagrywał z gniazda cincz. Jeżeli na dół, dźwięk będzie rejestrowany albo z dołączonych mikrofonów, albo z gniazda DIN. Niezależnie od tego, czy podłączymy gniazdem DIN czy cinczami, ten przełącznik nam nie zmieni odbioru. To jest tylko do nagrywania. Trzecia dźwignia jest to wybór rodzaju taśmy. Na samą górę, jak zrobimy, to będzie kaseta chromowa. Jak zrobimy po środku, to będzie kaseta typu mieszanego, czyli typu trzeciego, który w latach 80. wyszedł z użycia. I w dół kaseta żelazowa. Kolejny ewenement, proszę Państwa, mało który magnetofon odtwarza typ trzeci. Czyli ten, który do tej pory Państwu omówiłem, to był M8011. No i oczywiście teraz ten Technics. Jeszcze bardziej w prawo mamy duże pokrętło. To pokrętło wchodzi jedno w drugie i jest jakby tak, że jest takie jedno duże, ono jest z takimi ząbkami, bardzo solidne, i w nim jakby wmontowane jest kolejne. Możemy nimi kręcić w dowolny sposób. Jeżeli ktoś widział Olympusa LS100, to tutaj jest taka sama logika w tym. Tak samo zresztą było w tych kasprzakach M7008, M8011, bo kiedyś ogólnie tak było. Też w AIWie, o której opowiadałem, więc można było sobie ustawić oddzielnie dla lewego i prawego kanału głośność nagrywania. Ostatnie dwa gniazda, jakie tutaj są, to są gniazda mikrofonów zewnętrznych. Na górze lewy, na dole prawy. No i teraz, proszę Państwa, myślę, że sobie trochę posłuchamy. Włączam więc power, naciskam eject i włączamy kasetę z nagraniami demonstracyjnymi, których zawsze słuchamy. Kaseta nie jest, jak widzę, od początku przewinięta, więc ją przewiniemy. No, coś z niej ostatnio prezentowałem. Teraz może ja jeszcze na chwilę zgłośnię mikrofon, to usłyszą Państwo, jak przewija. Przynajmniej spróbuję to zaprezentować. No właśnie skończył. I w takim razie, proszę Państwa, teraz zaczniemy oczywiście od kasety żelazowej. I tutaj zaprezentuję, jako że ten magnetofon posiada system Dolby B i tylko Dolby B, więc posłuchamy nagrania bez systemu Dolby na żelazowej oraz w systemie Dolby B i jak również na chromowej, też zarówno w systemie zarówno bez Dolby, jak i w systemie Dolby B. Słuchamy. Kaseta żelazowa typu 1, nagranie bez systemu Dolby.

Przepraszam Państwa za niedogodności. Tutaj zauważyłem niestety, tak jak Państwo słyszeli, w kilku miejscach dźwięk kołysał, przeciągał i zwalniał, gdyż w tym magnetofonie są niestety do wymiany paski. Teraz, proszę Państwa, przygotowałem drugą kasetę, którą właśnie za chwilę włożę, a że będzie to kaseta też chromowa, więc nie będziemy tutaj już nic zmieniać. I teraz podłączę dwa mikrofony dynamiczne, podobnie jak robiłem z M7008, i spróbujemy coś nagrać zarówno w systemie Dolby B, tam było CNRS, a dzisiaj spróbujemy z mikrofonów nagrać w systemie Dolby B. Teraz, proszę Państwa, podłączę dwa mikrofony. Do jednego kanału podłączyłem oczywiście Audio-Technikę MB3K, do prawego Shure C608. Zdaje mi się, że do lewego podłączyłem Audio-Technikę, do prawego Shure, zaraz się upewnię, włączyć tu można najpierw nagrywanie, później play, tak właśnie zrobiłem, więc już jest odsłuch, ale żeby nie było, tak, dobrze powiedziałem, żeby nie marnować taśmy, włączyłem na razie w trybie, że się tak wyrażę, standby. Dobrze powiedziałem, w lewym jest audiotechnika, właśnie do niej powiedziałem. Szur w prawym. Dobrze, więc teraz wyciszam mikrofon w mikserze. Aha, jeszcze tylko docisnę start. Teraz już na magnetofonie się nagrywa z tych mikrofonów, a ja wyciszam mikrofon w mikserze i trochę zgłośnie magnetofon. Teraz jest kanał lewy. Nie, może magnetofon nie będę zgłaśniał, bo żeby nie było problemu. Teraz jest kanał lewy, a teraz jest kanał prawy. Kanał lewy, kanał prawy, kanał lewy, kanał prawy, kanał lewy, kanał prawy, kanał lewy, kanał prawy. I to są nagrania, do jednej ręki wziąłem. I to są, proszę Państwa, nagrania w systemie Dolby B. Cały czas Dolby jest włączone. A może Dolby teraz wyłączę. Teraz już Dolby wyłączyłem. I najpierw przesłuchamy tego jakby z wyłączonym Dolby, a później przesłuchamy tego z włączonym Dolby. OK. No to tak to mniej więcej się nagrywa. Może jeszcze trochę na chwilę zgłośnie przy mikserze, żeby Państwo mogli szum przedwzmacniacza zobaczyć. No nie, nie tak bardzo, bo już jest sprzężenie. A może jeszcze nacisnę pauzę. Teraz wyłączę pauzę. Nacisnę stop. Jeszcze raz włączę nagrywanie. I teraz już OK. Już, proszę Państwa, wróciłem do mikrofonu przy mikserze, bo tutaj się odsłuch wyłączył. Zapomniałem zgłosić mikrofonu z miksera. Teraz to cofamy i odsłuchujemy. Teraz będziemy, proszę Państwa, słuchać z wyłączonym systemem Dolby. Start. Teraz już na magnetofonie się nagrywa z tych mikrofonów, a ja wyciszę mikrofon w mikserze i trochę zgłośnie magnetofon. Teraz jest kanał lewy. Nie, może magnetofon nie będę zgłaśniał, bo żeby nie było problemu. Teraz jest kanał lewy, a teraz jest kanał prawy. Kanał lewy, kanał prawy, kanał lewy, kanał prawy, kanał lewy, kanał prawy, kanał lewy, kanał prawy. I to są nagrania, do jednej ręki wziąłem. I to są, proszę Państwa, nagrania w systemie Dolby B. Cały czas Dolby jest włączone. A może Dolby teraz wyłączę. Teraz już Dolby wyłączyłem. I najpierw przesłuchamy tego jakby z wyłączonym Dolby, a później przesłuchamy tego z włączonym Dolby. OK. No to tak to mniej więcej się nagrywa. Może jeszcze trochę na chwilę zgłośnie przy mikserze, żeby Państwo mogli szum przedwzmacniacza zobaczyć.
No nie, nie tak bardzo, bo już jest sprzężenie. A może jeszcze nacisnę pauzę. Nacisnę stop. Jeszcze raz włączę nagrywanie. I teraz już ok. To, proszę Państwa, fragment bez systemu Dolby. Teraz cofam to samo nagranie i zrobię w ten sposób, że tam, gdzie mówię, że system Dolby jest włączony, to on będzie. A w momencie, kiedy powiem, że wyłączam, wyłączę też podczas odtwarzania. Słuchamy. Start. Teraz już na magnetofonie się nagrywa z tych mikrofonów, a ja wyciszę mikrofon w mikserze i trochę zgłośnię magnetofon. Teraz jest kanał lewy. Nie, może magnetofon nie będę zgłaśniał, bo żeby nie było problemu. Teraz jest kanał lewy, a teraz jest kanał prawy. Kanał lewy, kanał prawy, kanał lewy, kanał prawy, kanał lewy, kanał prawy, kanał lewy, kanał prawy. I to są nagranie, do jednej ręki wziąłem. I to są, proszę Państwa, nagranie w systemie Dolby B. Cały czas Dolby jest włączone. A może Dolby teraz wyłączę. Teraz już Dolby wyłączyłem. I najpierw przesłuchamy tego jakby z wyłączonym Dolby, a później przesłuchamy tego z włączonym Dolby. Ok. No to tak to mniej więcej się nagrywa. Może jeszcze trochę na chwilę zgłośnię przy mikserze, żeby Państwo mogli szum przedwzmacniacza zobaczyć. No nie, nie tak bardzo, bo już jest sprzężenie. A może jeszcze nacisnę pauzę. Nacisnę stop. Jeszcze raz włączę nagrywanie. I teraz już ok. Stop. Dobra, proszę Państwa, teraz może zróbmy jeszcze jeden test. Mianowicie coś podobnego, co robiłem w Kasprzaku M7008. Ustawię maksymalną głośność nagrywania i spróbuję nagrać coś z otoczenia. Tylko tutaj może włączymy system Dolby B i najpierw posłuchamy tego bez Dolby, a później w Dolby B. To teraz tylko jeszcze... A, okej, na środku jest głośność nagrywania. W tym momencie mikrofony są oddalone od magnetofonu, także warkotu mechanizmu nie powinno być słychać, ani żadnych innych zakłóceń też nie powinno być. Naciskam na razie tylko nagrywanie. Teraz zgłośnie, albo nie, teraz ja może w ogóle wyciszę mikrofon przy mikserze i będę tylko przy tamtych. Teraz odwróciłem się do tych. Teraz tak siedzę gdzieś tak trochę z boku i teraz zgłośnie nagrywanie w magnetofonie na maksa. Teraz już mogę wcisnąć nagrywanie, bo wtedy był, znaczy wcisnąłem start, przepraszam. Start. I odłożyć na razie słuchawki. Ja sobie tylko jeszcze zlokalizuję, jak te mikrofony, aha, już pamiętam, jak je ustawiłem. I teraz spróbuję tak, żeby mnie było słychać z określonego miejsca.

0: Teraz włączę pauzę. Wyłączyłem pauzę. Stop. Teraz był start z powrotem i stop już całkiem.
1: A ja wracam, proszę Państwa, do mikrofonu przy mikserze i teraz będziemy tego słuchać. Najpierw, jako że zostało to nagrane w systemie Dolby B, posłuchamy może bez Dolby, właśnie wyłączyłem Dolby, posłuchamy bez Dolby, a później tego samego w Dolby B. Zapraszam.
0: Start. I odłożyć na razie słuchawki. Ja sobie tylko jeszcze zlokalizuję, jak te mikrofony... Aha, już pamiętam, jaki ustawiłem. I teraz spróbuję tak, żeby mnie było słychać z określonego miejsca.

Teraz może otworzę i zamknę drzwi. No teraz jak drzwi są otwarte, to jest pogłos większy. Okej. Okay.

0: Teraz włączę pauzę. Wyłączyłem pauzę. Stop. Teraz był start z powrotem i stop już całkiem.
1: Dobrze, proszę Państwa, teraz słuchamy tego samego w systemie Dolby B.
0: Start. I odłożyć na razie słuchawki. Ja sobie tylko jeszcze zlokalizuję, jak te mikrofony... Aha, już pamiętam, jak je ustawiłem. I teraz spróbuję tak, żeby mnie było słychać z określonego miejsca.

Teraz może otworzę i zamknę drzwi. No teraz jak drzwi są otwarte, to jest pogłos większy. Okej. Okay.

0: Teraz włączę pauzę. Wyłączyłem pauzę. Stop. Teraz był start z powrotem. I stop już całkiem.
1: Dobrze, proszę Państwa. Co bym tutaj jeszcze powiedzieć o tym magnetofonie? Czyli tak podsumowując, to jest ten magnetofon całkowicie inny. Jeżeli ktoś widział z lat 90. wieże z Technicsa, elementy tych wież, magnetofony, które były sprzedawane na polskim rynku, a także któryś z tych, które prezentowałem w dotychczasowych audycjach, to ten magnetofon wygląda, proszę Państwa, całkiem inaczej. Mamy tutaj, jak na początku mówiłem i pokazywałem, mechanikę twardą. Wszystkie funkcje zrealizowane są na przełącznikach, także model ten wygląda na bardzo, bardzo stary. Też jest całkowicie inne oznaczenie. Model, przypominam, o którym dzisiaj opowiadałem, nosił nazwę RSM7. Jeżeli chodzi o kabel zasilający, kabel jest przylutowany na stałe, a gniazda przyłączeniowe nie układają się w kwadrat, tylko są w rzędzie, z czego jeszcze pomiędzy dwoma cinczami najpierw są dwa wejściowe, później jest DIN i jeszcze bardziej na prawo są dwa wyjściowe. I to jest całkowicie ewenement, dlatego że zazwyczaj w Technicsach, a nie tylko w Technicsach i w większości też innych magnetofonów jest tak, że zazwyczaj z lewej strony jest wyjście, a z prawej jest wejście. I gniazda idą góra-dół, tutaj idą lewo-prawo. Nie wiem, czy na polskich aukcjach da się taki magnetofon gdzieś znaleźć. Przedstawiłem ten magnetofon Państwu bardziej tak z ciekawości, tak można powiedzieć, że dla koneserów, aniżeli do tego, żeby ktoś myślał, żeby za jego pomocą przeprowadzać jakiś remastering, czy przerzucać materiały z kaset, dlatego że to nawet jeżeli się, proszę Państwa, trafi na polskich aukcjach, może być problem z częściami. Do digitalizacji lepiej kupować modele, które są ogólnie na aukcjach dostępne, a wiadomo, że jeżeli chodzi o popularność sprzętu tej marki w Polsce, była ona zdecydowanie większa właśnie w latach 90. Obudowa też jest inna, nie dość, że wygląda mi to na plastik, obudowa jest szorstka i matowa. Też całkowicie inna, aniżeli do tej pory omawiane Technicsy, w których obudowy były śliskie, lakierowane. W tym miejscu chciałbym już zakończyć dzisiejszą audycję. Dziękuję już Państwu za uwagę. Do usłyszenia.
2: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
3: Kończy się 10. miesiąc, zaczyna się 10. audycja, czyli było, nie było, mały jubileusz tyfloprzeglądowy. 10. audycja. Dzisiaj skromniejsza nieco ekipa. Jubileuszowo jakoś tak się zrobiło.
4: No właśnie, ja nie rozumiem, co to się dzieje. Jubileusz powinniśmy wszyscy świętować, a dziś jakoś tak mało nas, mało nas. Ale za to informacji wcale nie tak mało. Bo
3: reszta świętuje faktycznie.
4: No właśnie, aby po prostu... No wiesz, ktoś pracować musi, żeby
3: ktoś musi pracować, żeby świętować mu ktoś.
4: Tak.
3: Tak. Mikołaj Hołysz, Michał Dziwisz, Paweł Masarczyk i ja, czyli Tomek Bilecki.
5: Dobry
3: prawdopodobnie
5: wieczór.
3: Niedługo dołączy do nas Robert Łabęcki. Możliwe, że dołączy do nas w drugiej połowie Kasia Ślipek, ale zobaczymy, co będzie, jak będzie. Ale na razie jest nas czwórka wspaniałych. No i co? No, trzeba chyba zaczynać, prawda? Dobra, to przeglądamy takim troszeczkę zagadkowym wpisem. Wpisem Mikołaja Hołysza, który napisał, że jest bardzo, bardzo pozytywnie zaskoczony. Napisał bardzo, bardzo pozytywnie. Czymże to? No, jesteś bardzo, tak. bardzo pozytywnie zaskoczony.
5: Mówiliśmy w ostatniej audycji o pisaniu do firm a propos dostępności, o tym, jakie to może przynieść skutki, że to czasem działa, czasem nie. No ja ostatnio miałem akurat okazję do kilku różnych firm a propos tej dostępności pisać, bo próbowałem poszukać jakiejś fajnej, ciekawej aplikacji do organizowania sobie, że tak powiem, życia, czyli jakieś notatki, listy zadań i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Coś, co by się synchronizowało między iPhone'em, między Windowsem, żeby to było jakkolwiek dostępne, ewentualnie na przykład jakieś przeglądarki. Zresztą, jeżeli któryś z słuchaczy coś ma, to może podrzucić. No i trafiłem na aplikację Workflowy. Ta aplikacja jest, najprościej mówiąc, drzewem, jednym wielkim drzewem, w którym możemy sobie coś tam organizować. No i ta dostępność, jak na razie, to tam była taka raczej średnia niż fajna, z narratorem, coś gdzieś jeszcze, ale z NVDA to tak różnie było. No i napisałem do supportu, że w sumie to można by poprawić, popracować, że jest taki i taki problem. Wyjaśniłem, co mi nie działało. I ewidentnie komuś się zaczęło chcieć, bo prowadziłem i gdzieś tam jest jeszcze prowadzona konwersacja mailowa między mną a supportem i dostałem na przykład jednego maila na 8000 znaków i ewidentnie człowiek z supportu sobie instalował NVDA, testował, patrzył, próbował. Co z tego wyjdzie, nie wiem, ale ewidentnie widać tu jakąś chęć do współpracy. Więc tak, warto do firm pisać, czasem to faktycznie przynosi skutek.
4: Ja tak jeszcze zapytam, to jest na razie takie zainteresowanie bardziej teoretyczne niż praktyczne, tak? To znaczy jeszcze na razie nie ma gdzieś przejawów wdrożenia tej dostępności?
5: Jeszcze na razie nie ma, ale ewidentnie wiesz, testy, coś próbują,
4: no tak,
5: od czegoś
4: trzeba zacząć.
5: Patrzy, tak, ale no, super. Samo to już jest czymś. Bo w większości przypadków nie wiem, jak dostępność wpłynie na wygląd. Twój tam problem został uznany za rozwiązany, kropka. I albo jest to na naszej liście priorytetów i zero reakcji. A tu jednak coś zdecydowanie innego w porównaniu do większości tego typu stron.
6: No to jest pozytywnie słyszeć takie rzeczy, zwłaszcza, że ja też ostatnio czytałem o kilku albo uczestniczyłem w ciekawych rozmowach i do czegoś to prowadzi, bo na przykład antywirus Viper też ostatnio jest na forum Audio Games cała dyskusja o tym, że on kiedyś był dostępny, on był znany z tego, że był dostępny, coś mu się potem pogorszyło i teraz znowu ma być lepiej, że już jest to naprawiane, support wie i się tym troszczą. Natomiast druga rzecz to ja ostatnio piszę sobie na GitHubie z osobami odpowiedzialnymi za projekt BeWelcome. Jest to taka open source'owa, otwarta alternatywa dla couchsurfingu, gdzie problem polega na tym, że w wielu miejscach, chociażby przy rejestracji, kiedy mamy podać miejsce naszego zamieszkania, żeby zadeklarować, gdzie będziemy podejmować gości, no to poniekąd jesteśmy zmuszani do wyboru tego miejsca z mapy. No i zgłosiłem ten błąd. Chwilowo autorzy sugerują, że mogę po prostu ominąć tą mapę i nacisnąć next, ale mi to nie działa, więc tam teraz mamy taką przepychankę troszkę, czy ja czegoś nie wyłączyłem, czy oni czegoś nie dopatrzyli, ale na pewno chcą dodać jakąś poradę dla użytkowników screenreaderów, żeby to było bardziej oczywiste. No więc wola jest i to widać i to jest super.
3: A trzecia rzecz jest taka, że dołączył do nas Robert Słabęcki.
7: Dzień dobry.
3: I czwarta rzecz jeszcze jest taka, że zdaje się, przynajmniej tak mi się wydaje, Michał, potwierdzisz, że można do nas dzwonić, czy nie potwierdzisz?
4: Potwierdzę, że można dzwonić. Uruchomiłem telefon, więc jeżeli ktoś tylko chce, to 123 834 835 można.
5: A ja jeszcze dodam a propos dostępności, bo nie było tego co prawda w naszej rozpisce, ale myślę, że warto o tym powiedzieć, Aplikacja Signal w wersji na Androida, o której gdzieś tam żeśmy mówili, że tam z tą dostępnością był problem, jest lepiej. Testowała to ostatnio jedna z moich tam gdzieś tam znajomych osób i wiadomości głosowe na Androidzie się da wysyłać, da odbierać, działa to.
6: Prawda jest taka, że zawsze się chyba dało, tylko akurat wtedy, kiedy my przeprowadzaliśmy te testy przed waszą audycją, coś się chyba zacięło. Bo ja bez żadnej aktualizacji 2 godziny później byłem w stanie te wiadomości odtwarzać. Ale masz rację, bo zaraz po waszej audycji w 2 następnych wersjach, które wyszły Signala w sklepie Play, było napisane w liście zmian o usprawnieniach dla TalkBacka, więc coś tam robili.
5: Coś faktycznie musi tak się dziać w tej kwestii. I na iOSie zresztą też się to da zauważyć, bo kiedyś wiadomości głosowe to były na przykład jakieś 4 elementy, tam przycisk odtwórz, czas, coś tam jeszcze i coś tam jeszcze. Teraz to już jest na przykład 1 element, więc coś tam się ewidentnie dzieje. Na Windowsie mamy automatyczne odczytywanie wiadomości, które jeszcze działa średnio, bo na przykład jeżeli nam się zmienia przy którejś z wyświetlonych wiadomości tak zwany timestamp, czyli mamy na przykład napisane 1 minutę temu i się nam zmieni na 2 minuty temu, to Signal wariuje i też to czyta. I czyta 2 minuty temu, 2 minuty temu, 3 minuty temu, 4 minuty temu i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ale coś ewidentnie widać, że ktoś pracuje, że coś się dzieje.
3: Coś się dzieje. I w ogóle a propos dziania się różnych rzeczy, tutaj taki drugi nasz news. Mówiliśmy też, zdaje się, w poprzedniej audycji o wykresach dźwiękowych. No i Paweł Mastarczyk znalazł też wykresy dźwiękowe od firmy Yahoo. Nawet mówi, że jest w stanie to pokazać.
6: Owszem, nawet mam tu już otwarte. One się pojawiły na Androidzie, na moim iPodzie jeszcze nie. Przynajmniej taka sytuacja była tydzień temu. Może w międzyczasie coś się zmieniło.
5: Ja na iPhone też testowałem, też nie było.
6: Mhm, ale na Androidzie jest. I to wygląda mniej więcej tak, że otwarłem sobie notowania giełdowe dla Apple'a. On tu jest. Mogę go dodać do listy śledzonych oczywiście. Tu jest podsumowanie i szczegóły. Tak, tu są różne dane wyświetlone w takim razie. O. I tu właśnie zaczynają się różne rodzaje wykresów, które możemy sobie przejrzeć bardziej szczegółowo. Jest wykres o ujęciu jednego dnia. Jest. Jest, mogę przełączyć na 5 dni, 3 miesiące, pół roku i tak dalej. No więc dobrze, skupmy się na tym dzisiejszym, na ten jeden dzień. Double tap to explore, więc jeżeli stuknę teraz 2 razy, otworzy mi się taki oto widok. Tu mogę to przełączać. To jest cena przy poprzednim zamknięciu giełdy. Start z pozycji wysokiej o godzinie 2.30 w nocy. Tak, po południu. I tu mamy w ujęciu właśnie co... Co 13 mniej więcej minut, 15, różne wartości, do jakich podskoczyła cena akcji Apple'a. A gdybym chciał sobie to przejrzeć dźwiękowo, to w dowolnym miejscu stukam 2-krotnie z przytrzymaniem. I mogę w ten sposób przeciągać sobie po wykresie. Idę w prawo, tak się to obniża, potem troszkę w dół. Czyli chyba im bardziej w tył, im wcześniej, tym ta cena była wyższa. Potem to spadało wyżej, w miarę upływu czasu. Tak. No i w ten sposób działają właśnie te wykresy w Yahoo Finance, więc zobaczcie, czy w waszych wersjach również się ta opcja pojawiła. No i przyjemnego korzystania życzę, bo zwłaszcza, że chyba jest to jedna z niewielu, jeżeli nie jedyna
4: i owocnych
6: aplikacja
4: inwestycji
6: umożliwiająca. A to też.
4: Tak, natomiast jeszcze a propos Yahoo, to taka może niezwiązana z kwestiami Tyfla, ale skoro już jesteśmy przy tej firmie, no to coś dodali, coś zabierają, albo już zabrali, albo zabiorą w niedługim czasie Yahoo Groups, czyli ten taki serwis do tworzenia grup dyskusyjnych, kiedyś bardzo, bardzo, bardzo popularny, znika.
6: Tak.
4: Coś za coś.
6: No zawsze zostaje jeszcze Google Groups, Groups.io. Myślę, że konkurencja jest na tyle duża, że zostało to pożarte.
4: Zgadza się. To fakt.
7: No i podejrzewam, że zniknie grupa linkownia. Bo na Yahoo Groups.
4: Nie wiem. Dobra, wszystko jedno. Tymczasem już przekonano do naszych takich rzeczywiście nowości. Jest aplikacja na Androida, która nazywa się Speak. To jest aplikacja do rozpoznawania różnych rzeczy. Jest również aplikacja Android, znaczy Google, obiektyw Google w zasadzie, która również służy do rozpoznawania różnych rzeczy. I te dwie aplikacje się ostatnio może nie połączyły, ale Speak jakby współpracuje z obiektywem Google, też żeby rozpoznawać różne rzeczy. Ja o tym bardziej Paweł Masarczyk nie powie. Chociaż ja też wiem, o co chodzi, ale...
6: Tak, możemy porównać nasze doświadczenia. Znaczy moje doświadczenia były różne, bo były takie doświadczenia i to niestety jest ta smutna większość, w których za wiele się nie udawało. Problem polega na tym, że sama aplikacja obiektywu Google dostępna jest w takim sensie, że po interfejsie da się iść. Tylko tam trzeba mieć szczęście, żeby zrobić dobre zdjęcie, bo w momencie, kiedy zdjęcie nie jest zbyt jasne, to jesteśmy proszeni, żeby zaznaczyć fragment zdjęcia, który chcemy poddać
4: analizie. Wiesz, ja bym może zaczął od czego trochę innego.
6: No, czym jest Google
4: Obiektyw
6: Lens?
4: Obiektyw Google to nie jest aplikacja dla niewidomych.
6: Otóż
4: ona
6: to.
4: Nie służy do rozpoznawania tekstu dla niewidomych, tylko ona służy do zdobywania bardziej szczegółowych informacji na temat produktu, który mamy przed sobą. To znaczy mamy,
6: nie tylko
4: wiem,
6: produktu.
4: Jakichś różnych rzeczy, obrazu.
6: Kontekstu tego, co jest na zdjęciu. Powiedzmy przykładowo, moja mama wrzuciła zdjęcie...
4: Robimy zdjęcie psa i możemy sobie o tej rasie przeczytać jakieś parę ciekawostek.
6: Tak, albo dostałem jakiś widoczek od znajomych na WhatsAppie, możemy go poddać analizie i zostanie nam wyświetlone, w jakim miejscu prawdopodobnie to zdjęcie zostało zrobione. Jeżeli jest jakiś zabytek na zdjęciu, to nam się pokaże, co to za zabytek. Jeżeli jest roślinka, to nam pokaże, co to za roślinka. Tak.
4: W związku z czym nie wiadomo, co Google uważa za najważniejszą rzecz, to jest raz. Poza tym tam to zdjęcie jest podzielone na ileś obszarów. O każdym z tych obszarów można się czegoś dowiedzieć i tak dalej, i tak dalej. Natomiast kiedy robimy zdjęcie Speak, aplikacją Speak, aplikacja robi to jakoś po swojemu, wysyła to do obiektywu Google i ja przynajmniej, jak robiłem to w ten sposób, to rzeczywiście widziałem informacje, jeżeli było o czym opisać, na temat tego, co faktycznie jest na obrazku. Oczywiście tutaj, w związku z tym, że Google próbuje zidentyfikować ten obiekt, no to on to robi różnymi metodami i czasem może się pomylić, bo to nie będzie tak, że powiedzmy mam serek waniliowy i serek czekoladowy i on mówi i powie na przykład erek koladowy, na przykład, tylko może się czasem pomylić, że to jest serek truskawkowy, bo wyłapie kawałek napisu, kawałek loga. Aha, większość osób twierdzi, że to jest truskawkowy, to ja mu twierdzę, że to jest truskawkowy serek na przykład. Taka rzecz może się zdarzyć, więc powiedzmy z tym ostrożnie. Natomiast no myślę, że no możliwe, że z czasem, o ile już tak nie jest, bo to testowałem też jakiś czas temu, te algorytmy googlowe, może być tak, że no będą takie sytuacje, w których rzeczywiście może to się do czegoś przydać. Natomiast no to jest takie rozpoznawanie, co to jest za obiekt i jeżeli Google nie wie za bardzo, co to jest, to albo pokaże, że to jest nic, albo spróbuje odgadnąć.
6: No ale sama zasada jest taka i to jest myślę w porządku i u mnie to zadziałało raz na kawie cappuccino jakiejś, że... Po zrobieniu zdjęcia nie musimy wycelować w kod kreskowy ani nic takiego, tylko po zdjęciu samym, czy po rozpoznanym tekście, czy innych cechach szczególnych, które tam obiektyw wynajdzie, jest identyfikowany produkt. I rzeczywiście z kawą mi się udało. Potem próbowałem czegoś rzeczywiście takiego, że miałem potrzebę, nie że robiłem test, tylko miałem potrzebę rzeczywiście coś identyfikować i się okazało, że on sobie z tym nie daje rady. Natomiast no, gdzieś już to prowadzi i jakiś początek już tego jest. Natomiast druga funkcja też doszła oprócz tego obiektywu. Zgłaszanie zdjęć, które nie do końca wyszły deweloperowi. To jest fajna sprawa, bo możemy zrobić zdjęcie. Powiedzmy, tam ten tekst nie zostanie jakoś rozpoznany zbyt szczególnie, ale możemy to zdjęcie wstawić do twórcy za pomocą danej opcji, żeby je poddać analizie, żeby twórca mógł dodać to zdjęcie do jakiejś bazy albo samemu sprawdzić, na jakie warianty warto przeszkolić jego mechanizm, który jakoś tam po jego stronie serwera usprawnia te zdjęcia, ażeby w przyszłości te odczyty były coraz lepsze. Inna sprawa, że główkuje w tym momencie, jakby tutaj jeszcze ludziom umilić życie, i rozważa włączenie takich usług Google do rozpoznawania tekstu, ale chmurowych. Dlatego, że na przykład te offline, z których korzysta aktualnie, nie wspierają wielu języków, głównie jakiegoś arabskiego, języków Indii, perskiego, farsi i tak dalej. A wielu użytkowników
5: jednak z tych krajów prosi. Podejrzewam, że te, które nie mają alfabetu łacińskiego, bo to najczęściej tak jest.
6: Tak, bardzo możliwe, że o to chodzi. I można by takie serwisy uaktywnić, można by z takiej usługi skorzystać, ale za opłatą, no bo Google sobie do swoich API rości takie prawa, że należy uiszczać opłaty. No więc teraz na grupie WhatsAppowej projektu jest debata, czy ludzie by chcieli płacić, czy byliby skłonni, a jak tak, to ile. No i zobaczymy, co z tego wyjdzie, więc no, może z czasem zobaczymy też takie ulepszenia w spiku.
3: A propos sprawdzania, co z tego wyjdzie, no wyszła nowa beta TalkBacka, jeżeli ktoś ma betę. No i tutaj takie małe ostrzeżenie. Uwaga, beta to jest beta, czyli wersja nie do końca sprawdzona. No i ta beta tutaj ma pewne problemy. Za to nie ma changeloga, więc nie wiadomo, co się zmieniło teoretycznie. I tutaj Paweł wynalazł też tę betę, więc może Paweł kontynuuje.
6: Tak, więc na pewno z tych rzeczy, które doszły wskazówki. Wskazówki, które są dla wielu użytkowników, przynajmniej na Ice Free, upierdliwe, że się tak wyrażę, bo nie da się ich wyłączyć, a są one na przykład na każdym elemencie, który zawiera działania. No i jak najedziemy na coś, co można w jakiś sposób wejść z tym w interakcję za pomocą działań, to usłyszymy dostępne działania. No to jest, powiedzmy, dość użyteczne i warto o tym wiedzieć, natomiast jeżeli ktoś się już czuje na tyle zaawansowany, że nie potrzebuje, a korzysta cały czas z tych samych aplikacji, to fajnie by było, jakby dało się to wyłączyć. Natomiast ponoć takie komunikaty również pojawiają się przy polach edycji, że opcje edycji są dostępne. No to już jest trochę bardziej denerwujące, bo jest to, zdaje się, dość oczywiste, że można kopiować i wklejać w polach edycji i zaznaczać. I może nawet jeżeli nowi użytkownicy potrzebują takich wskazówek, to no, ci bardziej już wytrawni dostają szału, no bo na każdym polu edycji
4: słychać. No tak, bo jakieś... przydałoby się móc to wyłączyć, tak jak jest to w iOSie. Mam wrażenie, że TalkBack próbuje pewne rzeczy takie ułatwiające życie właśnie z VoiceOvera brać. Natomiast ja mam takie dziwne wrażenie, że właśnie dużo jest takich skarg dlatego, że zrobili to zdecydowanie za późno. I teraz już no, sporo jest tych doświadczonych użytkowników, którzy przecież wiedzą, co tam się robi w polu edycyjnym i że można sobie kopiować i po prostu nie jest im to potrzebne i dlatego tak to wygląda. Gdyby to było od samego początku wdrożone i była możliwość wyłączenia, bo ja się zgadzam, że powinna być, no to też inaczej by to wyglądało. Tak sądzę.
6: A czy w Androidzie
3: poza tym
6: jest
3: samo określenie opcje edycji są dostępne. Myślę, że początkującemu użytkownikowi też nie bardzo powiem wiele.
4: A to jest zupełnie inna kwestia. To tak. Zrozumiałość komunikatów to jest druga rzecz.
6: Natomiast zniknęły dwie funkcje, których na pewno z jednej sporo osób korzystało, z drugiej trochę mniej, bo ona była od początku jakaś wadliwa i eksperymentalna, a mianowicie odczyt wszystkiego na ekranie poprzez potrząśnięcie telefonem i stuknięcie w bok urządzenia. Tam było pojedyncze i podwójne, można było skonfigurować, co się wtedy wydarzy. To rzeczywiście było wadliwe, tu potwierdzam, bo miałem to kiedyś ustawione i włączało się zupełnie bez powodu, więc dobrze, że się tego pozbyto. Natomiast potrząsanie, no nie wiem, jakie tam były doświadczenia i jaki był zebrany feedback od użytkowników, ale zdaje się, że z tego ludzie jednak korzystali. Inna sprawa, że to się lubiło czasem włączyć też samo, no i jeżeli chcieliśmy no, potrząśnięcie telefonu do czegoś innego przypisać, to trochę ciężko było, no bo TalkBack od razu zaczynał czytać wszystko jak leci. Tak samo jak gdzieś tam, powiedzmy, mocniej tym telefonem potrząsnęliśmy, czy podrzuciliśmy go w wyniku jakiegoś tam zdarzenia komunikacyjnego, czy gdzieś w samochodzie, czy coś, też się to gdzieś tam zdarzało, więc no, może byli tacy użytkownicy, którzy zgłosili niechęć do tej funkcji, może było więcej, w każdym razie już nie ma.
3: A tymczasem Facebook nie próżnuje.
4: Tak, tymczasem o czymś, co jest, co się pojawiło.
3: Tak, o czymś, co jest, co się pojawiło. Pojawiła się nowa grupa na Facebooku, Orientacja Przestrzenna, którą założył, zdaje się, Kamil Midzio.
4: A konkretnie Orientacja w Przestrzeni. Domku. Orientacja w przestrzeni. Tak, to jest o tyle ważne, że no, trzeba coś pisać w wyszukiwarkę, żeby tę grupę odnaleźć. Jest, jak dobrze kojarzę, to rzeczywiście założył to Kamil. Pozdrawiamy serdecznie Kamila. Dla tych wszystkich, którzy są zainteresowani tematyką konfiguracji programów do pieszej nawigacji, białymi laskami, jakimiś poradami dotyczącymi samodzielnego poruszania się, czy są zaawansowani, czy początkują. Tak z opisu to chyba nawet przede wszystkim dla tych, którzy, no, którzy potrzebują po prostu jakiejś pomocy, więc gdzieś tam stawiają swoje pierwsze kroki, to myślę, że grupa jest jak najbardziej, można się do niej zapisać. Grupa jest publiczna, więc można ją wyszukać, natomiast jest grupą zamkniętą, więc trzeba poprosić o dołączenie do niej. Wyszukujemy sobie...
3: To chyba większość tych grup naszych środowiskowych są grupami zamkniętymi.
4: Tak, to się zgadza, natomiast no, z racji tego, że różnie mogą nasi słuchacze z różnych grup korzystać, to dlatego o tym konkretnie mówię, bo grupy mają różne ustawienia. I ja się zresztą na tym złapałem, bo poprosiłem o dołączenie do grupy, to w ogóle teraz ja to robiłem z telefonu i trochę zaskoczyłem się taką jedną rzeczą, bo wysłałem prośbę o dołączenie do grupy. Mam komunikat, że twoja prośba została wysłana. Ale poniżej jeszcze mam takie pole z regulaminem tej grupy i trzeba było go zaakceptować. Tak więc samo wysłanie prośby o dołączenie może nie zawsze wystarczyć i warto tam się jeszcze rozejrzeć, czy wam coś nie wyskoczyło poniżej, że na przykład trzeba zaakceptować regulamin grupy.
6: Tego albo kiedyś... odpowiedzieć
3: albo
6: na pytanie
3: wypełnić ankietę, bo na przykład kiedyś właśnie miałem taką grupę, że tam była jakaś taka krótka ankietka.
4: Tak.
3: Pytaniami.
4: To są właśnie odpowiedzi. Tak, to są odpowiedzi na pytania administratora. Ja mówię o tym konkretnym przypadku, który był. Pierwszy raz coś takiego widziałem. Odpowiedzi na pytania administratora zauważyłem już na kilku różnych grupach, do których przynależę. Natomiast no, śmiesznie to jest z perspektywy dostępnościowej jest to o tyle, że przynajmniej na tym mobilnym Facebooku, mfacebook.com albo mbasicfacebook.com, ściśle rzecz biorąc, to ten tekst tych pytań jest rozstrzelony za pomocą spacji i dość dziwnie czyta się go syntezą. Jeżeli tam są jakieś... Miałem kilka takich pytań, które wymagały no, dość dokładnego zapoznania się z nimi, żeby udzielić prawidłowej odpowiedzi. To nie było pytanie w rodzaju co ma Ala i dlaczego kota. I naprawdę wtedy trzeba było tak się intensywnie tym pytaniom przyjrzeć, bo synteza nam je czytała dość dziwnie. To jest też tak swoją drogą taka ciekawostka.
3: Kolejną ciekawostką są udogodnienia w serwisie Vimeo dla nas, bo rzeczywiście coś tam się chyba poprawiło i znowu Paweł, zapraszamy.
6: Tutaj podziękowania dla Kazia Parzycha za udostępnienie tego na Tyflosie, bo stąd wziąłem artykuł. Natomiast rzeczywiście też, żeby nie było, sprawdziłem. Vimeo to jest ten serwis, na który na przykład wrzucane są filmy z adaptera. Więc jeżeli oglądacie filmy na adapterze, to pewnie kojarzycie ten odtwarzacz. Ja na przykład miałem na nim zawsze problemy z przewijaniem filmów, bo teoretycznie to działało na włączonym trybie formularzy, jak się strzałkami lewo-prawo przesuwało, ale było to dość uciążliwe, bo to skakało po jakichś dziwnych odstępach. Jak się za bardzo poleciało do przodu, to buforował się film i się wszystko zacinało. Potem jak się próbowało wrócić w lewo, to było jeszcze gorzej, bo wracało znowu na początek, albo gdzieś gdzie bądź, ale nie tam, gdzie trzeba. No i było to dość niestabilne. Natomiast Vimeo oświadczyło na swoim blogu, że dokłada już teraz wszelkich starań, żeby ich odtwarzacze były dostępne, czyli są dostosowane kontrasty kolorów, czyli wszystko da się obsłużyć z klawiatury, czyli są usprawnienia pod kątem screen readerów. I rzeczywiście widzę, że na przykład to przewijanie, które wcześniej było no takie sobie, jest teraz normalnie suwakiem i kiedy ja na ten suwak nacisnę Enterem i przesuwam strzałkami lewo-prawo, jest oznajmiane na bieżąco, do którego kroku czasowego się przesunąłem, czy do 2 minut, czy do iluś tam minut i sekund. Wszystko jest czytane. Co więcej, na suwaku głośności jest instrukcja podana, używaj strzałek w górę i w dół, aby zmienić wartość. No i wtedy jak klikniemy Enterem na ten suwak, to również analogicznie strzałkami możemy modyfikować głośność. No i wszystkie przyciski, widzę, są ładnie opisane, więc brawo Vimeo.
3: Brawo Vimeo. Nie wiem, czy brawo Google, ale można sobie ułatwić troszkę życie z dokumentami Google. Odkrył to MIDI?
4: Tak. Tak,
3: chyba?
4: Zgadza się.
3: Nie chodzisz?
4: To ja odkryłem tak zupełnie przypadkowo, czytając newsa, takiego newsa sprzed 5 lat, słuchajcie, okazało się, o nowościach dostępnościowych w dokumentach Google. Przyznam szczerze, że no nie jest to serwis, z którego jakoś bardzo często korzystam i być może odkrywam tu Amerykę, ale jeżeli ktoś też chciałby tę Amerykę odkryć, to taka rada ode mnie. W ustawieniach dostępności tych dokumentów Google'a warto sobie włączyć tryb obsługi Braille'a. Nawet jeżeli nie posiadamy monitora brajlowskiego. I już wyjaśniam dlaczego. Ten tryb domyślnie nie był włączony, przynajmniej u mnie, ja musiałem go sobie zaznaczyć. Znacznie ułatwia to pisanie, przynajmniej jeżeli chodzi o współpracę dokumentów Google z NVDA-em. Bo w momencie, gdy piszemy jakiś tekst w dokumentach Google, bez włączonego trybu obsługi monitorów brajlowskich, to dostajemy podwójną informację zwrotną. To znaczy, jeżeli na przykład mamy odczytywanie znaków, ja akurat tak mam to skonfigurowane, to jeżeli wpiszemy na przykład literę A, to dostaniemy podwójne A, to znaczy AA, dostaniemy taką informację zwrotną. Natomiast jeżeli włączymy sobie tę obsługę monitorów brajlowskich, to ustawienia czytania są z tego, co wyczytałem, i to rzeczywiście mogę potwierdzić, są respektowane przez dokumenty Google'a, także po prostu wygodniej nam się pisze, nie dostajemy po uszach zbyt dużą gadatliwością naszego czytnika ekranu. Sprawdzone z NVDA.
3: To a propos sprawdzania... Aha.
5: Google Docs, przynajmniej bez Braille Mode'a, to jest taka trochę dość specyficzna aplikacja, bo to robił ten cały TV Raman z Google'a, który zresztą twórca tego całego IMAX Peak'a, o którym też gdzieś to w Tyflo podcaście kiedyś coś tam było wspominane, który ma, że tak powiem, swoje poglądy na to, jak powinien wyglądać i działać screen reader. I tak naprawdę Google Docs ma w sobie taki trochę mikro screen readerek tak naprawdę, który co prawda nie ma jakiegoś własnego syntezatora mowy, który co prawda przerzuca wszystkie swoje, że tak powiem, rzeczy, które ma powiedzieć do naszego głównego screen readera, ale jest na przykład taki efekt właśnie, że Braille nie działa bez tego Braille Mode'a, czytaj, wszystko nie działa w NVDA, to jest takie bardzo jak Elten. To naprawdę w dużej części przypomina to, co robi Elten, i problemy tego też są bardzo podobne do problemów tego, co robi Elten.
4: Natomiast jeszcze taką ciekawostkę zauważyłem przynajmniej u mnie. Nie wiem, czy na przykład Mikołaju to potwierdzisz, albo ktoś z was, kto używa dokumentów Google'a, że czasem, kiedy wyjdziemy z tego menu, które jest dostępne, tam gdzieś pod Altem, to żeby znowu być w stanie odczytywać treść dokumentu, to trzeba po prostu przełączyć się na inne okno i wrócić. To przynajmniej u mnie tak to działa. Zauważyłem to ostatnio właśnie testując ten Braille Mode w dokumentach Google'a. To taka też informacja, gdyby ktoś się po prostu zgubił, bo chciał coś zrobić w menu, coś tam sobie pozmieniać, coś przestawić i nagle wraca do dokumentu, tu chodzi strzałkami góra-dół, nie działa. No to wystarczy się przełączyć na inne okno.
5: Mnie zastanawia jedna rzecz. Czy w Braille Mode dostajesz te takie dodatkowe komunikaty, które Google Docs ci normalnie daje? Typu link, typu ktoś tam tutaj edytuje.
4: Wiesz co,
5: tak dalej,
4: to
5: tak
4: trzeba
5: dalej
4: by było posprawdzać, ewentualnie jak będziesz miał chwilę czasu, to możemy się tym pobawić i zobaczymy, jak to będzie wszystko działało, na przykład właśnie przy edycji dokumentów kilka osób. I jak zdążymy, to zdamy relację w następnej audycji.
3: Tak, a tymczasem Europejska Unia Niewidomych, EBU, zbiera opinie na temat dostępności, to się nazywa stron sektora publicznego, czyli stron, powiedzmy, że rządowych, w kontekście coś, czego weszło, co się nazywa podobno dyrektywa o dostępności cyfrowej i o tym nie wiem kto, bo nie ma napisane.
6: Ha, to ha. Moje też.
3: Ale no właśnie, w sumie czemu się pytam?
6: Nie no, przecież inni też rzucają informacje. To nawet Europejskie Forum Osób Niepełnosprawnych, EDF, zbiera takie opinie, ponieważ dyrektywa powinna już od września no, być w działaniu i te strony powinny już być dostępne tak naprawdę. W związku z czym zbierane są opinie, jak tam ta dyrektywa wpłynęła i czy rzeczywiście te zmiany są odczuwalne i czy coś jeszcze nie działa. Więc jeżeli macie ochotę, w komentarzach będzie podlinkowane, no to możecie tam też również zgłaszać, co konkretnie jeszcze nie działa. To na pewno się ucieszą z opinii, może będą w stanie jakoś wpłynąć, żeby działać zaczęło.
3: A teraz o czymś, co się nazywa Walina, ale to nie jest środek na agresję, tylko to jest usługa, która wchodzi do Polski i oferuje podobno pierwsze dotykowe terminale płatnicze, które mogą być dostępne dla osób niewidomych. Ale
6: owszem,
3: o tym też nie wie kto.
6: Owszem, to też zaczerpnięte z listy Tyflos. Chyba umieścił to Jacek Zadrożny, więc też dzięki za udostępnienie. Jest, wchodzi taki terminal. Terminal, który ma integrować się z różnego rodzaju właśnie maszynami vendingowymi, automatami do różnych rzeczy lub po prostu z płatnościami zbliżeniowymi czy tam na kartę. I jest to terminal dotykowy, ale terminal ten posiada wypustki dotykowe, by można było wyczuć układ klawiatury i udźwiękowienie głosowe. Czy przez słuchawki, czy też nie udało mi się dotrzeć niestety, nie było też specjalnie jakiegoś filmiku z demonstracją. Natomiast jest już jakaś pierwsza, powiedzmy, solucja, taka konkretna, którą widać z tego artykułu by wynikało, na problemy z niedostępnymi terminalami płatniczymi.
4: Swoją
6: to
4: drogą,
6: trzeba
4: tak
6: będzie
4: a propos,
6: poczekać, czy to wejdzie.
4: A propos tego urządzenia, to czy ktoś z was oglądał ten filmik dotyczący tego poprzedniego, tej poprzedniej informacji na temat terminali opartych o Android Pay, o których była mowa w poprzedniej audycji. Czy ktoś z was to widział? Pod komentarzami, w komentarzach pod poprzednim Tyflo przeglądem ja wrzuciłem ten filmik, obejrzałem go sobie i muszę przyznać, że no, dla mnie to urządzenie działało dość specyficznie, bo tam nie były oznajmiane cyfry. Tam każda cyfra była oznajmiana dźwiękiem. To znaczy, przesuwaliśmy po prostu palcem po ekranie i wiedząc, jak ułożona jest klawiatura, bo dostawaliśmy informacje na temat tej klawiatury, otrzymywaliśmy po prostu informacje, kiedy nasz palec był na jakimś klawiszu z jakąś cyfrą. Tylko no ja tak się zastanawiam, bo trochę łatwo w takiej sytuacji jest się pomylić. No mam
3: wszystko
4: wrażenie,
3: zrobić błąd.
4: Tak, wprowadzając PIN. Ale a ja tam, teraz szczerze mówiąc nie pamiętam, czy były te cyfry jakoś rozróżnione dźwiękowo, bo gdyby to było tak jak klawiatura telefoniczna na zasadzie tych DTMF-ów, bo tam każdy dźwięk był inny. A tu
3: no tylko z drugiej strony
4: podobnie.
3: Wtedy też by można
4: wtedy
3: było
4: wtedy łatwo było można
3: ten,
4: odgadnąć, ten tak, ten tak, to prawda.
5: Mi się podoba to podejście. Myślę, że tak naprawdę musielibyśmy zobaczyć takie urządzenie i dopiero wtedy myślę, że moglibyśmy coś więcej powiedzieć, bo o to właśnie chodzi, żebyśmy my nie rozumieli z demonstracji i z słuchania obok, co dana osoba wpisuje, że my musimy dotykać tej klawiatury i wiedzieć mniej więcej, gdzie znajduje się nasz palec i gdzie go przesuwamy, żeby to zrozumieć.
4: Tak, Mikołaj, tylko ja mam wrażenie i ja się tego trochę obawiam, że osoby nieco mniej sprawne manualnie mogą mieć z tym problem. A są takie osoby, które sobie po prostu najzwyczajniej w świecie nie radzą. I ja już tu nawet nie mówię o radzeniu sobie z telefonami dotykowymi, ale to jest jeszcze o szczebelek wyższy poziom komplikacji, mam wrażenie, przynajmniej to obserwując fakt. To demo, bo może się mylę i może sprawa jest zupełnie prosta. No, jak będzie kiedyś okazja się takim urządzeniem pobawić, przetestować, to na pewno ktoś z nas zda relację. Tymczasem pozostaje nam dywagować.
3: Pozostaje nam dywagować. Ja jeszcze czytam o jednej rzeczy, że podobno mają właśnie wkraczać terminale takie w formie aplikacji na smartfona. I podobno te terminale w formie aplikacji mogą obsługiwać płatności tylko takie, które nie wymagają PIN-u, czyli do 50 zł.
4: Aha.
3: Podobno.
4: No to nie ciekawe. Wiem,
3: czy to prawda.
4: Czy będą gdzieś na przykład płatności. Coś... Ciekawe, czy będą płatności na przykład rozbijane na kilka, czy jak?
3: Albo będą właśnie tylko tam, gdzie można kupić sobie, nie wiem, lizaka albo coś, no bo są takie czasami...
6: Albo produkty stanie.
3: Nie wiem, jakieś kioski, coś, no to tam ewentualnie.
4: No Paweł, to ja bym
3: znaczy,
4: szczerze
3: nie, no
4: mówiąc,
3: dobra, no ja rozumiem, chciał. Że to można kupić, ale...
4: Żeby tak było.
3: Ale... No nie, no w każdym razie no jest takie coś. Tymczasem z Androida przejdźmy do iOS-a. Pojawiła się

0: właśnie na dywersyfikację i różnorodność płciową. Natomiast oczywiście są też niepełnosprawności. One już były wcześniej zapowiadane i zdaje się, że mówiliśmy o nich przy okazji iOS 13 w ogóle, więc zdziwiony byłem, jak dziś zobaczyłem newsy o tym, że weszły dopiero teraz te nowe emoji. No i mamy między innymi mężczyznę i kobietę w zmotoryzowanym i ręcznie sterowanym wózku inwalidzkim. Sam ręcznie i zmotoryzowanie sterowany wózek inwalidzki. Mamy laskę białą, mamy psa przewodnika, mamy człowieka z laską, znaczy kobietę i mężczyznę z laską, kobietę i mężczyznę z psem przewodnikiem. I różne wariacje na temat. No i mamy właśnie te emoji już wprowadzone w standardzie Unicode, więc możliwe, że też się pojawią z czasem czy na Androidzie, czy w Windowsie. A tak w ogóle to gdzieś jeszcze ktoś podrzucił informację, że stuknięcie potrójne w ekran jest od iOS 13.2 jednoznaczne ze stuknięciem z przytrzymaniem. Nie testowałem tego, więc nie wiem, czy tak jest.
1: Testowałem, działa.
2: Tak,
0: Okej,
2: to w tym
0: więc o.
2: momencie, to w tym momencie wywołuje to menu kontekstowe takie,
1: Dokładnie.
2: które się
0: O,
2: pojawia.
0: a, to spod pokrętła.
2: Tak, to już, no
0: No
2: właśnie,
0: fajne.
2: na ekranie głównym już tego nie masz pod pokrętłem, jest to tylko za pomocą tego gestu dostępne w tym momencie.
3: Ale pojawił się jeden błąd. Nie wiem, czy oni było gdzieś opisywane. Ja przynajmniej go u siebie zauważyłem. Jeżeli używamy urządzenia podłączonego na jacka i ustawimy głośność na iPhone'ie na poziom, który iPhone uznaje za wysoki, bo powiedzmy iPhone uznaje, że to, co podłączyliśmy, to są słuchawki i nie powinniśmy przekraczać danego poziomu, i ona tam kiedyś mówił bardzo głośno, teraz już nie mówi. Bardzo duży jest problem, żeby tak naprawdę zablokować ekran. Bo my ten ekran blokujemy, usłyszymy dźwięk tyt, jak to iPhone, ale tak naprawdę po 2-3 sekundach ten ekran się z powrotem odblokuje. I tak w kółko. To się czasem uda, ale czasem. Więc ja na przykład, jeżeli słucham czegoś, jakichś powiedzmy książek audio, to ja sobie muszę, dla użytkowników BookPlayera, warto sobie, tam jest taka opcja w ustawieniach, właśnie zaznaczyć, że podbij głośność. Jak ktoś używa czegoś innego, to użyć jakiegoś edytora audio na komputerze, żeby po prostu tę głośność sztucznie podbić, bo jest to zdecydowanie irytujące.
2: Natomiast na iOSie 13.2 pojawiły się też poprawki, szczególnie jeżeli komuś był za mały pasek statusu u
3: O!
2: góry ekranu, przynajmniej u mnie na iPhone'ie 6S. W końcu ten pasek jest lepiej dostępny, łatwiej jest sięgnąć do niego palcem, łatwiej jest czytać wszelkiego rodzaju informacje z tego paska. Były takie głosy, że w iOSie 13.2 ma nie być ten pasek widoczny, kiedy jesteśmy w jakiejś aplikacji. Nieprawda, jest widoczny, widocznie tak było po prostu w becie, ale wycofano się z tego pomysłu. Mam też wrażenie, że troszeczkę lepiej działa wyświetlanie powiadomień jako takich. Ten fokus nadal troszeczkę pływa, ale zdecydowanie mniej, bo przecież w poprzedniej wersji iOS-a to praktycznie z tych powiadomień nie dało się korzystać, bo chciałem odczytać jedno powiadomienie, a VoiceOver czytał mi coś zupełnie innego.
1: Natomiast ja mogę powiedzieć, że w iPhone 8, bo też testowałem tego najnowszego iOS-a, tutaj ten pasek powiadomień rzeczywiście jest czytany troszkę lepiej, ale nie jest to to, co w wersji 12. Tam jednak to było zdecydowanie lepiej zrobione. To znaczy, łatwiej było jednak się tam dostać. Oni troszkę to poprawili, ale to nie jest jeszcze ta wygoda, która była
3: Ale z
1: z
3: drugiej strony jest
1: iOS
3: ten
1: 12.
3: gest, przejść do paska statusu, którego w iOS 12 nie było. Jego sobie trzeba ustawić tam w ustawieniach. Ja sobie na przykład ustawiłem na dwa palce w górę, bo gest dwa palce w górę jest tak naprawdę bez sensu, bo można go zrobić trzema palcami w górę i dwoma palcami w dół. Więc ja sobie na gest dwa palce w górę przestawiłem na przejść do paska statusu.
2: No i taki tak, można, to... i może to być jakieś takie obejście tego, ale to...
1: Może to być
2: tak.

0: walk around.
1: Tak, i tak sobie fajnie przeszliśmy z tyflowieści do technikaliów, no i jak już jesteśmy przy technikaliach, choć też może to mieć troszkę wspólnego z dostępnością, bo jakiś czas temu w Polsce, no jest od bardzo zresztą niedawna, ten cały open banking, czyli możliwość jakby tworzenia jakichś takich API banków do komunikacji z różnymi innymi rzeczami. I podobno można zrobić w tej chwili tak. Jest możliwość obsługi kont w mBanku i w Millennium przez interfejs banku ING, czyli teoretycznie można się jakby wejść do ING i zalogować się na konto mBanku chyba i Millennium, jakieś tam rzeczy robić, więc jeżeli ktoś lubi ten interfejs, to podobno można jakby z tego korzystać.
2: Testowałeś?
1: Nie testowałem. Nawet nie sprawdzałem jakoś za bardzo. Natomiast podejrzewam i mam nadzieję, że dzięki temu problemy z dostępnością, o ile nie znikną, to się zmniejszą. To znaczy, że mam nadzieję przynajmniej trochę z jednej strony, że będziemy mogli korzystać jakby z tego interfejsu banku, który nam się podoba. Może to jest coś takiego, jakieś takie moje pobożne życzenie, ale może z czasem coś takiego nastąpiło i będzie można sobie poniekąd w pewnym sensie wybierać, z czego chcemy korzystać i jak to będzie wyglądało. Oby. Zobaczymy, czy tak będzie. Ale tu proszę o czujność, również słuchaczy, bo tak jak mówię, nie testowałem tego, może chodzi tutaj troszkę o co innego. Ale no z tego, co wyczytałem, to tak to tak mniej więcej tak wygląda. Tymczasem Google, mamy autouzupełnianie już od paru ładnych lat. Google stwierdziło, że autouzupełnianie słów to trochę za mało. To teraz będzie uzupełniał całe zdania. Znaczy my piszemy sobie kawałeczek czegoś i Google na podstawie tego, co pisaliśmy, będzie nam uzupełniał do końca zdania. Bo czemu nie? Ciekaw, jak to będzie chodziło. Nie testowałem, nie sprawdzałem. Podobno ma tak być. I jeszcze jeden tekst, który znalazłem też a propos akurat Google'a, który tym razem tyczy się Google Pay. Google Pay podobno zaczyna wprowadzać biometryczną weryfikację transakcji. Natomiast, po pierwsze nie w Polsce, ale to nie dlatego, że nie, tylko dlatego, że to się tyczy na razie przynajmniej usługi, która nie jest dostępna w Polsce, czyli przesyłanie sobie kasy peer-to-peer, trochę jak w Bliku albo w PayPalu, że ja podaję jakiś tam swój, nie wiem, czy numer telefonu, czy coś i powiedzmy, ktoś mi może przesłać kasę po prostu Google Payem w ten sposób. I Google Pay ma być podobno dostępne, jeżeli tak z tego korzystamy, właśnie z odciskiem palca albo zdjęciem twarzy, w zależności od smartfona. I mimo, że to nie jest dostępne u nas, no to może kiedyś będzie również dostępna taka forma również korzystania w sklepach. I wtedy możliwe, że tak samo jak w przypadku Apple Pay, będzie można obyć bez PIN-u i bez prób ułaskawienia, przynajmniej w dużej większości terminali, z którymi to różnie to bywa, jak już tutaj mówiliśmy.
3: Tymczasem ja tak sobie jeszcze przeglądam tu, co jest w sieci i znalazłem taką informację. Ona się może wydawać śmieszna, ale tak z drugiej strony to warto zwracać uwagę, nad kim mieszkamy. Bo nie wiem, czy...
1: Oj tak.
3: Dokładnie. Warto zwracać uwagę, nad kim mieszkamy, o czym się przekonał pewien emeryt z Mińska Mazowieckiego, pan Daniel bodajże mu na imię, który miał awarię wody. To znaczy, no, coś mu się tam spod wanny zaczęło wylewać, jakaś rurka poszła. Wiadomo, no zdarza się. Ja też kiedyś miałem awarię pralki i powódź w mieszkaniu, więc rozumiem doskonale problem. No i właśnie dochodzimy do sedna problemu. Pan Daniel sprawę jakoś tam sobie ogarnął, zakręcił wodę w pionie, bo to jakaś taka większa awaria się zrobiła, a następnie kilka miesięcy później dostał rachunek od firmy UPC, czyli od tego takiego dostawcy internetu kablówkowego i zresztą w ogóle dostawcy telewizji kablowej, na 400 tysięcy złotych. Okazało się, że mieszkał nad serwerownią. Także no, w tym momencie jakieś tam pewnie są sprawy sądowe i tak dalej, natomiast no, warto zdawać sobie sprawę, nad kim mieszkamy i co jest pod nami, bo potem może się to skończyć różnie.
1: Ale jak gdzieś wyczytałem, znaczy ja przeleciałem nad tym newsem, ale coś było powiedziane, nie będziemy wyciągać konsekwencji wobec lokatora. Coś tam UPC gdzieś tam napisało, więc może...
3: To znaczy tak, tylko że tam chyba... To w ogóle niebezpiecznik o tym pisze, więc warto sobie poczytać. Sprawą też zajął się Polsat, a chyba właściciel budynku, no właśnie, bo to w sumie wobec właściciela budynku powinni wyciągać konsekwencje. Okazało się, że właściciel budynku nie żyje.
1: Aha.
3: Także tam w ogóle jakaś taka sprawa się zrobiła dość ciekawa. No niemniej jednak taka ciekawostka, która no myślę, że warto też mieć na uwadze. Miejmy nadzieję, że nikt nad serwerownią nie mieszka. Ale co to jest w ogóle za pomysł stawiania serwerowni w bloku? No.
1: Dokładnie, no przecież no to jest dość oczywiste, że czasem zdarzają się problemy z wodą, więc no nie wiem, kto tam postawił serwerownie za 500 000 złotych. No ale różne rzeczy się zdarzają. Problemy mogą mieć również użytkownicy Samsungów Galaxy S10, ponieważ te Samsungi mają jakiś problem z czytnikiem linii papilarnych. Podobno można go odblokowywać przez jakąś specjalną folię dowolnym palcem i tak dalej, i tak dalej. I kilka banków, jeszcze nie u nas, ale zablokowało możliwość korzystania z aplikacji swojej użytkownikom właśnie smartfonów Galaxy S10 Samsunga. Także taka to ciekawostka. Jak ktoś ma Galaxy S10, no to na razie spokojnie, ale pytanie, czy i kiedy nasze banki się obudzą i sobie stwierdzą, że będzie problem. Chyba że mamy słuchacza z zagranicy. To chyba gdzieś w Australii, nie wiem, czy nie w Wielkiej Brytanii jakiś on ma, ale nie pamiętam. Gdzieś tam za granicą w każdym razie jest problem. Tymczasem jeden z deweloperów dawnych, znaczy nie wiem, czy dawnych, czy jeszcze obecnych, pracuje teraz w Mozilla i pisze co jakiś czas na temat tego, co w tym Firefoxie się dzieje. Firefox 70, który już wyszedł. Swoją drogą, ciekawe są te wersje 70.0. To po prostu brzmi jak jakiś kosmos, ale dobra. W każdym razie ta wersja, oprócz tego, że podobno jakoś tam dość mocno wchodzi w prywatność i tam jakieś ustawienia dotyczące prywatności dość zaawansowane, no podobno sporo narzędzi deweloperskich ma dostępnych, czy tam bardziej dostępnych niż wcześniej. Tu sobie chwilkę gadaliśmy o tym przed audycją, ale nie, ktoś to testował bardziej, czy to tylko tak wiadomo, że
0: jest. Będę testował, bo mnie to bardzo zaciekawiło.
1: O, Mikołaj tutaj przetestuje i może w przyszłym tygodniu coś powie. Zobaczymy.
3: Natomiast w ogóle teraz jest jakaś taka moda na prywatność, bo Google też zaczyna działać w kwestii prywatności i można sobie włączyć, to jest jedna z tych takich funkcji testowych, to domyślnie nie jest aktywne, ale można sobie włączyć w tym About /Flux, czy tam Chrome /Flux w tym adresie, można sobie włączyć na przykład powiadamianie o wyciekach naszych haseł, które mamy zapamiętane w przeglądarce. One są gdzieś tam w sposób zaszyfrowany, wysyłane do serwera Google i są porównywane z dostępnymi bazami, które zostały skądś tam wykradzione. Więc jesteśmy o tym informowani ponoć. Ja sobie to tak testowo włączyłem, bo nie mam tych najważniejszych haseł zapamiętanych, tylko te takie pomniejsze, więc jestem ciekaw, czy dostanę informację kiedyś o jakimś wycieku.
1: Natomiast amerykański Senat wziął się za te wielkie platformy komunikacyjne i postanowił wymusić na tych platformach udostępnienie takich narzędzi do komunikacji z tymi platformami, ale o tym bardziej Mikołaj powie.
0: Znaczy, to jest wszystko na razie z tego, co gdzieś tam udało mi się do tego dotrzeć na etapie bardzo wstępnych prac. I na etapie chcielibyśmy, ale czy to się jeszcze zobaczy? Ale o co ma chodzić? Chcą wprowadzić coś trochę podobnego do naszego RODO, ale trochę o, tak powiem, innym zabarwieniu, bo oni tu nie chcą walczyć nawet z samymi naruszeniami danych. Chodzi o tak zwany lock-in, czyli obecnie, jeżeli korzystamy, powiedzmy, z Facebooka i nasi znajomi korzystają z Facebooka, to tak naprawdę mamy niestety przykrą konieczność komunikacji z nimi na Facebooku, bo nie możemy z, powiedzmy, Signala komunikować się z osobami korzystającymi z WhatsAppa i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No i to jest problem, bo jeżeli nas, nie wiem, zablokują albo nie chcemy skorzystać z danego serwisu z jakiegoś powodu, to i tak jesteśmy zmuszeni i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No i teraz weszła właśnie ma wejść ustawa, która mówi, że tak, a użytkownik ma prawo mieć, platforma ma obowiązek gdzieś tam stworzyć użytkownikowi możliwość, po pierwsze, eksportu swoich danych, co już tak naprawdę musi po RODO, ale po drugie, i to jest ważne, i to jest dla nas ważne, korzystania z tych danych z serwisów zewnętrznych. O co będzie chodzić? Mamy na przykład Facebooka i mam na tym Facebooku jakieś osoby. I my będziemy w stanie wykorzystać tego Facebooka z jakiegoś zewnętrznego serwisu, czyli na przykład wrzucanie postów, na przykład komunikacja z innymi i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Będziemy mogli zezwolić zewnętrznemu jakiemuś serwisowi, żeby przejął te funkcje i komunikował się jakby w naszym imieniu z Facebookiem. I oczywiście vice versa. Będziemy też mogli pozwolić Facebookowi, żeby w naszym imieniu komunikował się także z innymi serwisami. To ma się dotyczyć platform, które mają więcej niż ileś tam milionów użytkowników. W każdym razie wszystkie te największe Facebooki, nie Facebooki będą się pod to kwalifikować. Na szczęście jakieś malutkie firmki, którym raczej się nie chce i raczej nie mogą za bardzo, bo nie mają też zasobów, na szczęście będą wyjęte spod tego. Ale to, co tak naprawdę daje nam niewidomym? No daje nam to tyle, że będziemy tak naprawdę, jeżeli to oczywiście wejdzie, będziemy tak naprawdę mogli korzystać z wszystkich tych serwisów, włącznie z tymi niedostępnymi lub średnio
1: przez
0: dostępnymi.
1: Przez jakieś klienty specjalne na przykład na spisane.
0: Klientów, tak, z jakichś dostępniejszych serwisów i tak dalej. No bo jeżeli z Facebooka będziemy mogli komunikować się z innymi serwisami, z innych serwisów, ze znajomymi z Facebooka, no to nic nam tak naprawdę nie broni zastąpić Messengera, WhatsAppa i czegoś tam jeszcze jakąś naszą własną aplikacją.
1: Może Miranda znowu wróci do łask.
0: Słucham? No,
1: może Miranda znowu wróci do łask.
3: Dobrze by było, bo jakaś już platforma do tego jest i nawet jeżeli Facebook po prostu nie będzie jakoś bardzo tu ułatwiał, to przynajmniej nie będzie przeszkadzał tak, jak robi to teraz. Swoją drogą, już z dawno tego, mnie nie zablokowali znowu.
0: Z tego, co ja słyszałem przynajmniej, nawet nie chodzi o klienty, ale o jakby inne serwisy, czyli Facebook może i Mirandę blokować, ale ty będziesz mógł się zarejestrować na, powiedzmy, nie wiem, Google Plusie.
1: No tak, dostępny Facebook.com i wtedy będzie można. A jeżeli tak, ten dostępny Facebook zrobi sobie dla Mirandy, to już będzie swoją drogą. Możliwe w ogóle, że Miranda tak zrobi.
3: Słuchajcie,
1: zrobi sobie
3: ale
1: swój
3: przecież
1: serwis niby i
3: przecież cały czas, czas XMPP wiecznie żywe, więc wystarczy, żeby był jakiś serwis, który będzie wspierał ten protokół, tak? Czyli Jabbera tak zwanego. No to i Miranda już jest gotowa do tego, żeby to obsługiwać i możemy sobie spokojnie skorzystać.
0: Matrix nawet, no, bo to jest taka nowoczesna alternatywa dla XMPP.
3: Zgadza się.
1: No, w każdym razie, cóż, no mam nadzieję, że rzeczywiście, że to się uda. Tymczasem bardzo taki news, który mnie ucieszył osobiście. Co prawda jeszcze tego nie testowałem. Natomiast ja osobiście, szczerze mówiąc, często miałem taki, no, swego rodzaju problem, gdy zwłaszcza z komputera chciałem dodać na przykład wpis do kalendarza Google'owego, bo ja nie ukrywam, że korzystam z tego ekosystemu Google'a, jeżeli chodzi o takie codzienne sprawy. właśnie kalendarze, notatki, coś. No i tu się pojawiło podobno fajne rozwiązanie na dodawanie tych notatek, a na pewno fajne linki się pojawiły do tych fajnych notatek. I o tym Paweł Masarczyk i nie ukrywa, że mnie też to ciekawi.
2: Działa, potwierdzam, przynajmniej z Keepem sprawdzałem i to działa. Google wymyślił sobie zestaw różnych takich podręcznych domenek i linczków, które można wprowadzić do przeglądarki, żeby bezpośrednio się przenieść do tworzenia nowego wpisu w kalendarzu, notatki w Keepie, dokumentu, czy arkusza, czy prezentacji w Google Docs i tak dalej. Nie ma jeszcze Gmaila na przykład nowego, to szkoda. Albo kontaktu, do kontaktów to by się też przydało, tego jeszcze nie ma. I tak na przykład, jeżeli wpiszemy cal.new w przeglądarkę, to otworzy nam się, jesteśmy oczywiście zalogowani w Google, to otworzy nam się od razu okienko do wpisywania nowego terminu w kalendarzu. Keep.new to nowa notatka w Google Keep, doc.new to nowy dokument w Google, sheet.new to nowy arkusz i slide.new to nowa prezentacja. I jeszcze form.new to jest nowy formularz w Google formularzach. No i w ten sposób można sobie otwierać te nowe rzeczy bez klikania w jakieś przyciski na stronie odpowiedniego serwisu.
1: Jeszcze a propos różnych
3: jeszcze wejdę w słowo i powiem, że przynajmniej jak testowałem ostatnio, to niestety nadal wersja Keepa na iOS-a jest po prostu nieużywalna, a szkoda, bo byłaby poręczna.
0: Co tam nie działa?
3: Wiesz co, jak chcesz pisać jakąś notatkę, klikasz, stukasz dwa razy w to pole edycji, które ma przenieść kursor na koniec notatki. Jak chcesz coś dopisać, to rozwija ci się menu edycja i masz te wszystkie tam wytnij, wklej i tak dalej, i tak dalej.
0: Ciekawości, pisałeś na Google Accessibility Support?
3: Już dawno.
0: I?
3: Nic.
0: Aha.
1: Nic. Aha. No niestety Google nie jest jakoś przesadnie skory do odpowiadania, no ale też pewnie mają tyle tych ludzi. No ale z drugiej strony, jak mają tyle tych ludzi, to przydałoby się też kilku odpowiadających. No w każdym razie jest z tym problem. Natomiast a propos różnych otwartych rzeczy, no to jest otwarta baza stacji radiowych, która najpierw myślałem, że jest super, potem się okazało, że nie jest tak różowo. Radio Browser. I tutaj, o, ile tu ludzi na ten temat wie? Większość.
0: To poza mną chyba.
3: To niech ten, co odkrył, coś powie. To Paweł.
2: No dobrze, no mogę. W drodze wyjątku się jeszcze odezwę. Nie. Fajne odkrycie. No, mi się dalej podoba. Ma pewne wady. Jest z paroma rzeczami problem. Pewne rzeczy są niewyjaśnione, ale jest wiki otwarta w formie takiej właśnie wiki. Baza stacji radiowych pod adresem radio-browser.info i jest to fajna baza, bo można, jest tych stacji przede wszystkim już dość dużo, nie jest to jakaś baza TuneIn oczywiście, ale tych stacji jest około 25 400, tak widziałem na wczoraj, 25,5 tysiąca prawie, i są to zarówno stacje radiowe, jak i telewizyjne. Są różne opcje filtrowania, możemy przeglądać według kraju, według języka, według nawet tagów, takich potworzonych przez ludzi. Tym tagiem może być cokolwiek, może być styl muzyki, może być tematyka stacji, może być z jakichś przyczyn też i język, bo czasami ludzie dodają, lub kraj. Mogą to być bitrate'y, bo czasem ludzie też tak dodają, i najróżniejsze rzeczy tam mogą się dziać. Co ciekawe, możemy generować sobie dla każdego z tych filtrów, łącznie z tym, że dla wszystkich stacji, playlisty
3: tak.
2: PLS lub M3U i zaczytać sobie wszystkie interesujące nas stacje według danego filtru do naszego ulubionego odtwarzacza. Możemy też wziąć link do pojedynczej stacji. Możemy też odtworzyć tę stację na stronie tejże bazy. No i są aplikacje też dla zarówno iOS-a, jest to Insta Radio, a dla Androida Radio Droid, które pozwalają nam z tej bazy korzystać i ją przeglądać i słuchać z niej stacji.
1: I podobno nawet ta baza ma swoje API dla zewnętrznych programistów, jeżeli podobno ktoś by chciał skorzystać z tej bazy, to proszę bardzo, tu są narzędzia, tam jest instrukcja, podobno się da, nie wiem, czy
0: można
1: to jest łatwe, czy
0: przy
1: trudne,
0: okazji Eltena
1: ale...
0: to
1: właśnie była o tym dyskusja i niestety tu wyszedł jeden problem. Podobno wszystko fajnie, tylko że czasami te linki nie działają podobno.
3: No, znaczy, czasem się zdarzy,
2: tak,
3: że coś
2: problem
3: nie
2: jest
3: działa,
2: taki,
3: niestety.
2: Problem jest taki, że o ile dodawanie stacji jest otwarte dla wszystkich, jak leci, nawet nie trzeba konta zakładać, jest link na głównej stronie, fajny New Station i tam się dodaje, o tyle edycja stacji, które padły, które mają jakieś złe informacje podane, które mają te informacje już nieaktualne, no chwilowo jest wyłączona i tak nie wiadomo do końca, kiedy wróci i w jakiej formie, ponieważ były akty wandalizmu dokonywane na tej bazie, wysyłane były jakieś boty zautomatyzowane, które po prostu torpedowały tą stronę jakimiś fałszywymi informacjami. No i autor chwilowo jest w kropce i nie bardzo wpadł na pomysł, bo zakładanie kont mu się jakoś nie podoba, nie wiedzieć czemu, ponoć. Nie wpadł jeszcze na pomysł, jakby ten problem rozwiązać, żeby znowu przywrócić ludziom możliwość edycji. Co tam się dzieje? Jest puszczany automatyczny skrypt, który sprawdza 10 losowych stacji działających i chyba 10 czy 5 niedziałających, co chyba 10 czy 15 minut. I w momencie, kiedy jakiś stream jest wykryty, który działał, że nie działa, to jest stacja przesuwana do zepsutych. W momencie, kiedy za jakiś czas znowu wstanie i go tam namierzy skrypt, to wraca. Najpierw są sprawdzane stacje, które długo nie były sprawdzane, a potem te, które były sprawdzane jakoś w miarę ostatnio. No i jeżeli przez dłużej niż miesiąc leży sobie link w zepsutych i skrypt go znowu namierzy, to taki link jest usuwany jako, no, prawdopodobnie już niedziałający. No nie jest to idealne, natomiast, że tak powiem, no, chwilowo lepiej nie ma i nie wiadomo, kiedy będzie. Inna sprawa, że są tam różne linki, no ta strona nie wspiera wszystkich możliwych typów streamów. Są streamy, które mają trochę dłuższy timeout, żeby się połączyć. Są streamy w jakichś dziwnych formatach, w jakichś HLS-ach pokombinowanych, jakieś telewizje, których strona po prostu nie otwiera. No i w tym momencie może być też tak, że są oznaczane te streamy jako uszkodzone.
3: Że coś nam na przykład działa, tylko wymaga do tego innego oprogramowania, ale po prostu skrypt tego nie wykryje najzwyczajniej w świecie. Co do tego InstaRadio, o którym mówiłeś, Pawle, to ja sobie to potestowałem trochę. Całkiem sympatyczna aplikacja. Zdecydowanie wygodnie się jej używa. Tam czasem coś nie zawsze chce zadziałać, tam trzeba coś chyba właśnie dwa razy z przytrzymaniem stuknąć w nazwę radia, żeby zaczęło działać. On tak czasem nie chce zaskoczyć, mam wrażenie, jakoś na samym początku. Natomiast no jak już zacznie działać, to już to po prostu działa. Ja polecam tym wszystkim, żeby się zainteresowali aplikacją, szczególnie, że jest darmowa, chyba że chcemy dodawać jakieś własne streamy. To jest opcja, którą sobie można dokupić. To polecam szczególnie tym, którzy słuchają na przykład na słuchawkach bluetoothowych, bo niestety, ale aplikacja TuneIn ma od jakiegoś czasu taki mało fajny błąd, który mnie osobiście bardzo drażni, polegający na tym, że po prostu nie da się regulować głośności z poziomu słuchawek czy głośnika. Możemy sobie wciskać głośniej, ciszej, nic to nie daje. Jedyna metoda na regulację głośności, no to jest z poziomu iPhone'a regulacja. Ze słuchawek czy z głośnika po prostu nie działa.
0: Też myślę, że bardzo zależy od urządzenia, bo ja na przykład posiadam takie, które ma tak naprawdę zewnętrzną kontrolę głośności. W sensie, że głośność urządzenia jest w ogóle niezależna jakby od niczego, ona sobie
3: no
0: po prostu jest.
3: Całkiem możliwe, Mikołaju, natomiast no ja testowałem na słuchawkach bluetoothowych i właśnie na głośniku na JBL-u, na Flip 4. I ani tu nie działa i też no, mam potwierdzone info. Oczywiście, jeżeli urządzenie samo w sobie ma niezależną głośność, bo przecież są takie głośniczki nawet przenośne JBL-a, które po prostu mają takie kółko do regulacji głośności, no to nam na pewno zadziała. Natomiast w innym przypadku może być problem. A tymczasem mamy telefon, więc może odbierzmy. Halo?
4: Witam bardzo serdecznie. Patryk z tej strony.
3: Witaj, Patryku.
4: Ja chciałem powiedzieć o jednej rzeczy a propos poprawek dostępnościowych, a mianowicie o antywirusie Kaspersky, który to jest w wersji 2020 na chwilę obecną. I tenże antywirus Kaspersky stał się bardziej dostępny dla czytników ekranu. To znaczy, że w ustawieniach są podlinkowane jakby te kategorie ustawień, po których chodzimy. I w Kasperskim jest coś takiego jak autoochrona antywirusa, czyli jeżeli na przykład chcemy dodać jakiś plik do wyjątków, albo na przykład chcemy coś odblokować ze zapory Windows, kiedyś Kasperski, jeżeli włączyliśmy NVDA, po prostu blokował tą autoochronę, bo ta autoochrona się pokazuje na tak zwanym ekranie bezpiecznego pulpitu, czyli takiego ekranu, który jest w Windowsie, w którym jest UAC. A na chwilę obecną, przynajmniej chwili angielskiej Kasperskiego, już czytniki ekranu tego nie blokują. Co więcej, firma Kasperski nagrała sample po prostu, który mówi na zasadzie press enter to confirm, press escape to cancel, czy coś takiego. I to jest informacja właśnie dla użytkowników czytników ekranu, ponieważ czytnik ekranu bezpośrednio nie wyjdzie za tą informację. Natomiast ten sample jest nagrany i rzeczywiście jakby i rzeczywiście to działa. Nawet w polskiej wersji można nacisnąć po prostu ten enter, jak się pojawi ta autoochrona Kasperskiego i jakby już jest to robione. Także Kasperski, firma Kasperski robi coś, żeby to
3: natomiast, Patryku,
4: poprawić.
3: To ja mam pytanie w takim razie. Czy oprócz przechodzenia po kategoriach, to czy ustawienia tych kategorii można zmieniać? Czy to jest dostępne?
4: Tak.
3: Aha.
4: Znaczy to nawet już było dostępne wcześniej, muszę powiedzieć.
3: Okej.
4: Okay. Wiadomo, że są rzeczy, gdzie na przykład musimy sprawdzić coś nawigacją obiektową, ale da się. Mhm. Ja korzystam z Kasperskiego i się da. Także tutaj wielki plus, warto im zgłaszać, bo muszę powiedzieć, że wsparcie Kasperskiego naprawdę jest bardzo fajne. I warto im zgłaszać jakieś niedociągnięcia dostępnościowe, które jeszcze są i warto naprawdę, bo widać, że oni powoli, ale robią.
3: No to super.
4: Ja już 2 lata zgłaszam i są efekty. Małe, ale są. I cieszą.
3: Okej.
4: Okay. A jeszcze chciałem się zapytać a propos właśnie iOS-a, bo tutaj było mówione o iOS-ie 13. Ja mam taki błąd, nie wiem czy wy go też macie, jeżeli chodzi o powiadomienia. Chcielibyśmy sobie na przykład w jakiejś aplikacji, nie wiem, na przykład Quizwanie czy jakiejś tam innej i przyjdzie nam powiadomienie w momencie, kiedy mamy ekran zablokowany i jesteśmy w apce. I w tym momencie dzieje się coś takiego, że u mnie ten baner z tym powiadomieniem u góry sobie siedzi ten baner i nie znika.
0: Tak.
4: On zniknie do momentu, aż my wyjdziemy z tej aplikacji na ekran główny, albo jeżeli przeciągniemy palcem i tam damy na tym powiadomieniu usuń, czy coś takiego. Wiadomo, na YouTubie się to nie dzieje, ale na przykład w jakichś aplikacjach typu, nie wiem, wiadomości, nie wiem, notatki, to się dzieje. I czy wam się też tak dzieje, że
0: tak?
4: Się pojawia ja powiadomienie, potwierdzić. Ono nie znika?
0: Co z drugiej strony nie jest takie głupie, bo jeżeli na przykład czytamy jakiś dłuższy tekst albo coś i po prostu to powiadomienie nam dopiero zostanie przeczytane po jakimś dłuższym czasie, to ono by znikło, a tak to ono nie zniknie i mam jeszcze szansę w nie kliknąć.
4: Znaczy ja bym wolał, żeby ono jednak znikało, bo czasami jest po prostu taka sytuacja, że ja chcę na przykład przejść do góry na pasek adresu, bo jestem w Safari i irytuje mnie to,
3: a tu masz to powiadomienie.
4: Adresu, to kliknę w powiadomienie, którego ja nie chcę kliknąć, bo na przykład, nie wiem, pojawi się z Facebooka czy z czegoś, ja akurat nie chcę w tym momencie, więc...
3: No jasne.
4: Może tak wolałbym, żeby znikało. No. Także jest błąd, potwierdzacie go, tak?
0: Ja potwierdzam.
3: Mikołaj potwierdza, jak słyszysz. Ja powiem szczerze, parę razy też się na to natknąłem, natomiast no, dla mnie nie było to jakoś tak bardzo irytujące, więc na to aż tak nie zwracałem uwagi, ale istotnie coś jest na rzeczy.
4: Natomiast ja muszę powiedzieć tutaj, że jeżeli chodzi o obszar powiadomień, przynajmniej u mnie jest wręcz idealnie, przynajmniej u mnie kursor nie pływa.
5: Działa to bardzo dobrze.
3: No nie, żeby nie pływał, to ja nie mogę powiedzieć, natomiast pływa zdecydowanie mniej. Z ciekawości, jaki iPhone, Patryku?
5: SE.
3: SE, aha. No bo to też warto wiedzieć, bo różne telefony mogą się różnie zachowywać. Dziś na przykład na grupie dostępne Apple, zdaje się, widziałem wątek, w którym kilka osób narzekało, że ojej, jaka to ta aktualizacja iOS 13.2, zła, niedobra i w ogóle fuj, co tam się działo. No i widocznie na niektórych telefonach po prostu tam się jakieś niedobre rzeczy dzieją.
5: To sam, ja nawet powiem więcej. Ja mam znajomego, który ma na przykład, który miał iPhone, ma iPhone'a SE i jak ja się z nim widziałem na realu, mieliśmy tego samego iOS-a, a on miał zupełnie takie błędy. Ja mówię sobie, człowieku, o czym ty do mnie mówisz? A ja tych błędów nie miałem, mimo że ten sam iPhone.
3: No proszę.
5: Także tak się też dzieje.
3: Ciekawostka. No dobrze, Patryku, to dzięki za telefon w takim razie.
5: Dziękuję również, pozdrawiam i życzę mi prowadzenia.
3: No, pewnie będziemy kończyć już niebawem.
0: Myślę, że
1: niebawem tak, ale...
0: Czas by był w ogóle, żeby Apple wprowadził kolejną wersję iOS-a skupioną typowo na poprawianiu błędów, bo one raz na jakiś czas takie wychodzą i myślę, że kolejna właśnie taką powinna być, bo to jest naprawdę, to co się teraz dzieje, nie jest fajne.
3: To się zgadza.
1: Natomiast tutaj nasz kolega redakcyjny Robert bardzo skromniutko umieścił swoje zapiski w naszych redakcyjnych notatkach gdzieś tam na dole. I ja dopiero do nich teraz dotarłem, a ich tutaj kilka, a propos na przykład włączania opisów obrazków dość mocno uproszczonego w Chromie.
6: Tak, dlatego, że w tej chwili jest to dostępne zwyczajnie z menu kontekstowego, nie trzeba wchodzić w dostępność, ustawianie, nie wchodzić w żadne flagsy, inne takie, tak, zwyczajnie tak. Z menu kontekstowego, z dostępność, możemy to spokojnie włączyć i wyłączyć i to jest naprawdę maksymalnie uproszczone i tyle na ten temat akurat na ten temat. I myślę, że to jest dobra opcja, bo naprawdę można sobie spokojnie tym regulować. Po prostu bez
1: tak, ale to na szczęście jakiś czas było. Ale masz jeszcze kilka złych wiadomości a propos automatów dotykowych różnego rodzaju.
6: Tak, mam parę złych wiadomości. Teraz mogę powiedzieć, że będą całkiem... Znaczy, po pierwsze, bankomaty i to mogę powiedzieć banku Pekao S.A., bo ja w przeciwieństwie do was poszedłem dzisiaj w teren i jakie było moje troszkę niezadowolenie, gdy zobaczyłem bankomat tegoż banku w głównym oddziale w moim mieście, który jest totalnie dotykowy, który nie ma ani klawiatury tej na dole, ani tej klawiatury na górze. I nawet poszedłem do oddziału się zapytać, dlaczego tak jest, na co odpowiedziano mi, że teraz będą głównie takie bankomaty, one są wygodniejsze w eksploatacji i mniej się psują. I powiem szczerze, no mam nadzieję, że tak może jednak nie będzie, ale powiem wam, to był jednocześnie wpłatomat i po prostu niewiele z tego mogliśmy, niewiele możemy tam zrobić.
0: Rozumiem, że żadnego udźwiękowienia, nic.
6: Tak, i nawet żadnej wtyczki do słuchawek, niczego. To jest w tym najsmutniejsze, bo myślałem, że może znajdę jakieś wejście do słuchawek, coś, że można było jakkolwiek w tym zadziałać. Niestety. Ale najgorsze jest to, bo ja myślałem, że taki bankomat jest przez pomyłkę tam wystawiony przez ten oddział i że to się zmieni. Natomiast jak usłyszałem od pań, że to jest nowe i że to będzie wprowadzane w coraz większej ilości. A przypomnę, że Bank Pekao S.A. akurat ma jedną z największej sieci bankomatów w Polsce.
3: To niedobrze.
6: I to nie jest dobra wiadomość według mnie. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa to też tu napisałem o automatach vendingowych. Na przykładzie automatu w szpitalu wojewódzkim u nas. Słuchajcie, to jest w ogóle ciekawa sprawa, bo nie dość, że cały ten automat jest dotykowy, to jeszcze mówi. zaakceptuj, znaczy zbliż kartę do czytnika, transakcja zaakceptowana i tak dalej. Natomiast nie możemy wybrać sobie napoju, bo jest oczywiście na dotyku. Jest jeszcze lepszy numer, słuchajcie, i to już jest jakby trzecia, która się łączy, a te właśnie automaty, a dyrektywa PSD. Bo wyobraźcie sobie, słuchajcie, taki numer, że spotykacie w tym szpitalu swoich znajomych, dobrych znajomych, no i chcecie sobie skorzystać z tej herbatki, czekoladki z mleczkiem, czegokolwiek tam co jest. I to są naprawdę tam ceny 3 złote. To nie są duże jakieś ceny tych artykułów. I teraz słuchajcie, kupujecie jedną na kartę, drugą na kartę, trzecią na kartę i nagle przy czwartej pojawia się prośba o wpisanie PIN-u na klawiaturze dotykowej, oczywiście, tegoż automatu.
0: I dlatego ja jestem w tym momencie zwolennikiem posiadania drugiej karty do płacenia.
3: Typu jakiś Revolut, tak?
0: Typu Revolut, tak. Ja mam na Revolucie ustawiony PIN. Na tym Revolucie obecnie nie ma prawie nic. Ja go mogę doładować w każdej chwili, jak będzie mi potrzebne dana ilość gotówki, to po prostu daną ilość gotówki przez Apple Pay doładuję, bo to jest kwestia 12 sekund. Ja się jakoś nie boję bardzo ludziom podać tego PIN-u, bo w sumie nawet gdyby to ktoś może mi ukraść, nie wiem, 10 zł.
6: Czy się za to płaci, za tą kartę w Revolucie?
1: Nie, za Revoluta, chociaż nie pamiętam może.
2: Jeżeli jakaś opłata
1: chyba
2: jest,
1: są czasami akcje.
2: Za wyrobienie takie i za przesyłkę z kartą 25 zł, ale po pierwsze właśnie tak jak Tomecki mówisz, czasami są takie akcje, że jak ktoś, ale to musi cię ktoś zaprosić, jak ty już masz konto, to nie zadziała. Ale jak ktoś jest nowy, jeszcze nie ma konta, to można komuś podarować tą kartę za darmo. A druga rzecz, że to jest opłata jednorazowa za samo wyrobienie. To nie jest opłata miesięczna.
3: Tak, bo też jest oczywiście ten Revolut w wersji płatnej, ale nie ma obowiązku, żeby z niego korzystać.
6: Natomiast ta karta ma jakąś ważność. I teraz, czy następna karta też jest
1: płatna? Bo czasami mają akcje różne promocyjne. I wtedy jest za darmo.
6: Bo ta karta ma jakąś ważność, ta druga.
0: Podejrzewam, że będzie niestety.
6: Bo powiem wam jeszcze jeden numer, bo chciałem wykorzystać Apple Pay z myślą, że mogę sobie przeskoczyć te tak zwane dodatkowe uwierzytelnianie. Wyobraźcie sobie, że niestety nie. Pojawiło mi się przy kolejnych tych transakcjach małych prośba o wpisanie PIN-u na terminalu, na urządzeniu. I nie na urządzeniu Apple, tylko na urządzeniu tym.
3: No tak, na tamtym.
6: To byłem zdziwiony, bo myślałem, że wystarczy potwierdzenie tym odciskiem palca.
3: Właśnie, ale czy 4.0 ci zadziałały?
0: Czasem działają 4.0.
6: Ale 4.0 na czym?
3: Na urządzeniu tym.
0: No,
1: na urządzeniu, więc byś musiał
3: kogoś poprosić, tak, no ale to jest i tak tylko taki domyślny PIN.
6: A no widzisz, to nie wiedziałem o tym. No w każdym razie takie
3: wesoło. Jeszcze może będzie okazja sprawdzić.
6: Takie rzeczy a propos właśnie tej dyrektywy PSD, która nam jednak trochę utrudnia życie.
3: Tymczasem mamy telefon, więc odbierzmy. Halo?
7: Witajcie, Piotr.
3: Cześć, Piotrze.
7: Dzwonię właśnie jeszcze w sprawie tych płatności, bo nie pamiętam, czy to o tym była mowa, ale było ostatnio, pojawiła się informacja zdaje się na serwisie Cashless, że został stworzony terminal na Androidzie, którym ma mówić.
3: A to tak, mówiliśmy o tym.
2: Tak, o Walinie mówiliśmy. Że
6: ten w szpitalu wojewódzkim też mówi, Piotrze, tylko nic nie można tam zrobić. Mhm.
7: Tak, ale zdaje się, był jakiś film demonstracyjny, że...
1: Tak, o tym mówiliśmy właśnie, że tam dźwięki są, tak. Tak, o tym mówiliśmy.
7: Więc to jest jakaś nadzieja i miejmy nadzieję, że... Ale ostatnio było napisane, że jakaś tam polska firma to tam jakoś tam przystosowuje, więc no może to jest...
3: To znaczy przystosowuje, to jest chyba jakaś w ogóle międzynarodowa tak naprawdę firma, bo mówimy o tym jeszcze z poprzedniego tyfloprzeglądu, jak rozumiem. I oni to testują z RNIB, czyli z tym brytyjskim instytutem dla niewidomych.
7: No nie wiem, ja czytałem, że właśnie polski... jakiś komunikat z polskiego przedstawicielstwa firmy, który mówił, że właśnie...
3: Tak, z polskiego przedstawicielstwa firmy, ale testują to z RNIB. Być może w Polsce też będą testować, no ja wcale nie mówię, że nie.
7: No, miejmy nadzieję, bo to jest jeszcze jakaś tam nadzieja. I właśnie ciekawe jest właśnie Apple Pay, no to co mówił Robert, że trzeba wpisywać ten kod PIN a propos jeszcze tego do płatności, ale to jest nigdy to nie zdarzyło.
6: Którejś następnej transakcji, to nie jest przed pierwszej transakcji.
7: Tak, na przykład, ale ja płacę,
6: kupujesz coś po złotówce.
7: Adminnie cały czas. Ja Apple Pay, fizycznie w ogóle nie używam w tej chwili. Ja płacę Apple Pay, tam gdzie płacę z terminala, cały czas płacę Apple Pay. Więc... mi się powinien upomnieć o ten PIN, chyba że chodzi o płatność w tym samym miejscu. Tak, ale może chodzi o płatność w tym samym miejscu, bo ja płacę na gminie, tak jak płacę kartą, tak płacę Apple Payem cały czas. Płaciłem ostatnio tak, w hotelu.
6: Ja sprawdziłem to na automatach vendingowych właśnie w szpitalu wojewódzkim. Mm-hmm. Dzisiaj to ale, dokładnie.
0: Ale są takie terminale, które nie są do końca kompatybilne z tym Apple Pay i one nie wiedzą tak naprawdę, że to jest smartfon i tu PIN-u nie trzeba. O to chodzi tak naprawdę.
3: Tak, i wtedy można próbować ratować się tym kodem 4.0. No, pytanie, czy by to zadziałało, no ale może będzie kiedyś okazja, żeby to jeszcze sprawdzić.
7: To tyle z mojej strony.
0: Nie, to właśnie dlatego tu fajnie mieć taką
6: 4.0.
0: Drugą kartę.
7: No, dziękuję.
3: Dzięki Piotrze za telefon, pozdrawiamy. I cóż dalej?
6: I trzymamy jeszcze następne wiadomości.
1: I cóż dalej? Chyba tyle. Tutaj
6: to ja mam wiadomość następną.
0: Ja też jeszcze będę też miał.
6: Dosłownie sprzed kilku
1: minut.
6: No, kilkudziesięciu minut. Znaczy, to jest wiadomość dotycząca jakiejś grupy osób, która używała tej aplikacji niewidomych i niedowidzących. Ponieważ nawet była grupa WhatsAppowa. Chodzi o tak zwany Quispy. Dzisiaj odbył się ostatni Quispy o 19.55. Zdaniem organizatorów nie udało się osiągnąć zamierzonych celów. No i w tej chwili zawieszono to działanie. Nie wiadomo do kiedy. W każdym razie no, takie było pożegnanie. Nie wiem, ja lubiłem tą grę akurat, bo to było takie, można było się czegoś dowiedzieć i może coś wygrać. Fakt, że udało mi się wygrać tylko złoty 20 groszy.
3: Ale zawsze co?
0: Sorry, to każdy mógł przewidzieć, że to się tak skończy.
6: Natomiast bo... taka informacja.
1: Znaczy ja wiem, z jednej strony tak, z drugiej...
0: Zastanawiam się, ja czy wiem. Komukolwiek się w ogóle udało wyciągnąć cokolwiek stamtąd.
6: No jest komunikat, że wypłaty należy dokonać do ci, którzy mają powyżej 100 lub 100 zł, mają czas do 31 października na wypłatę tych pieniędzy.
3: To znaczy, Mikołaj, z jednej strony oczywiście można było przewidzieć i tak dalej, natomiast bierz pod uwagę, że w ogóle ta aplikacja była dość ciekawie rozwiązana, jeżeli chodzi o kwestie technologiczne, bo to naprawdę było coś nowego i teoretycznie, no okej, aplikacja z jakimś tam konkursem, który się pojawia raz na jakiś czas, no to można sobie powiedzieć nic wielkiego, ale sposób realizacji na zasadzie, że masz prezentera, który czyta ci pytania, w którym masz jakiś tam określony czas na odpowiedź i to jest wszystko
1: tak,
3: synchronizowane.
1: To jest
3: ze
1: dokładnie
3: sobą.
1: Tak jak w teleturnieju, tylko że można grać to dokładnie każdy.
3: Tak, to naprawdę.
1: Jest coś nowego. I pierwszy projekt nie wyjdzie, drugi nie wyjdzie, ale któryś wyjdzie i zrobi rewolucję.
3: I zrobi rewolucję, tak bo naprawdę to jest dość w ogóle ciekawe założenia tej aplikacji. Tu być może inwestor był za mały, tu być może no coś innego nie wyszło, ale to nie było tak, że ten pomysł był zły, bo pomysł był naprawdę dobry.
6: Mi się podobało, powiem szczerze, można było się czegoś dowiedzieć przy okazji, a jednocześnie było dostępne, można było zagrać dla każdego. tak, że tak powiem.
1: Nie, ja myślę, no tak, że to mówię. To się... Prędzej czy później jakiś taki projekt, nie wiem, czy dokładnie jakiś quiz.
6: Nie, no teraz mamy taki komunikat, tam gdzie jest, że następny quiz o którejś tam godzinie, to mamy komunikat, że właśnie są układane kolejne pytania do quizpi, więc może kiedyś jednak się uda coś wznowić albo... No ja póki co jeszcze aplikacji nie usuwam z telefonu, zobaczymy, co tam dalej czas pokaże. W każdym razie komunikat ze strony... dzisiaj był taki, ze strony Łukasza Kurczewskiego, więc podaję, bo myślę, że dużo osób jednak z naszego środowiska w to grało.
1: W to grało. Jeszcze chyba Mikołaj coś znalazł.
0: Tak, i to będzie kilka tak naprawdę rzeczy. Nic z tego nie było w rozpisce, ale gdzieś ostatnio się natknąłem. Pierwszy news, znowu powrót, po raz nie wiem, który do Chroma. W sumie może to parę osób zaskoczyć, dla niektórych to może być oczywiste, dla mnie to nie było oczywiste. Można otworzyć sobie za pomocą funkcji normalnie otwórz plik, otworzyć w Chromie z dysku plik obrazka i sobie go rozpoznać OCR-em.
3: A to dla mnie akurat nie
2: było na jednej liście nowe.
3: To akurat dla mnie było na tyle oczywiste, że nawet nie przyszło mi do głowy, żeby o tym mówić, szczerze mówiąc. Tak? Bo to była jedna z pierwszych rzeczy, które testowałem. Tylko tam jest jeden problem z tą, skoro już o tym mówimy. To tam jest jeden problem z tym rozwiązaniem. To znaczy, jeżeli ten obrazek ma któreś pole wypełnione jakąś treścią, a niestety niektóre mają, to nie dostaniemy opisu tego obrazka, bo będzie Chrome uznawał, że tam jest tekst alternatywny. Co trzeba zrobić? Trzeba po prostu wyczyścić metadane pliku, na przykład za pomocą tej aplikacji File Cleaner, takiej darmowej, która kiedyś była opisywana w Tyflo Podcaście. Można sobie to zautomatyzować i ileś tam za jednym razem tych obrazków w ten sposób pozbawić tych metadanych. No i wtedy będzie to bez większego problemu działało.
0: W ogóle ja może trochę też kontrowersyjnego teraz powiem, ale tak naprawdę bardzo się zastanawiam, czy ma w tych czasach sens dawanie obrazkom opisów alternatywnych, jeżeli te opisy alternatywne mają być typu screenshot albo zdjęcie tekstu.
3: Ale Mikołaj, w takiej sytuacji w ogóle niestety... teksty alternatywne to są jak najbardziej potrzebne, bo teksty alternatywne, na których jest grafika...
1: Natomiast mało kto...
0: To oczywiście.
1: To powinno być. Natomiast ja się w ogóle spotkałem na przykład na jednej ze stron, i to było w ogóle ciekawie i wydaje mi się, że czasami CMS-y same sobie nadają tekst alternatywny. Bo na przykład kiedyś miałem zdjęcia podpisane Olympus na jakiejś stronie. Także
3: I prawdopodobnie, Tomku, to było brane właśnie z któregoś z tych metapól pliku.
1: Pewnie tak.
3: Bo ja kilka takich zdjęć też widziałem, nawet u siebie gdzieś na dysku i później przeglądając jego metadane, to tego typu właśnie informacje dostawałem. Także całkiem możliwe, że to
6: stąd. A swoją drogą powiem wam, że skoro to włączanie i wyłączanie w tej funkcji jest tak proste w tej chwili, to powinno być na zasadzie, że pobierz zawsze ten opis. Jak będę chciał sobie przeczytać opis alternatywny, to mogę zawsze wyłączyć.
1: Albo w menu kontekstowe każdym obrazku po prostu pobierz.
0: Tego konkretnego obrazka na Hama, nieważne, że jest Alt.
3: Tak, ja bym też bardzo chciał mieć możliwość wymuszenia tego, bo naprawdę, może nie żeby to było zawsze, ale po prostu wymuszenia. Okej, tu jest jakiś alt, ale ja chcę zobaczyć mimo wszystko, co jest na tym obrazku, bo pomysłowych webmasterów, którzy dają teksty alternatywne, jakiekolwiek bądź, bo się walidator HTML-a pluje albo po prostu pozycjonowanie to zwiększa gdzieś tam, nadawanie tekstów alternatywnych obrazkom. Najlepiej jeszcze korespondować z treścią strony i dlatego niektóre alty są takie, jakie są, no to cóż, to jest zupełnie inna bajka.
0: Znaczy się, ja na przykład ostatnio czytałem artykuł techniczny i było parę poleceń wydawanych w konsoli i było podane jakby co powinno się ukazać na wyjściu. No i były obrazki i alt tych obrazków to było wyjście konsoli po wpisaniu polecenia takiego, takiego i takiego. No, okej, fajnie. Tylko ja bym chciał wiedzieć, co tam.
3: Co tam jest na tym jest. Wyjściu?
0: Tak, i gdyby tego Alta wcale nie było, to mi by Chrom tak naprawdę przeczytał. Tak naprawdę człowiek na innej przeglądarce by wielce nie stracił, bo co mu to da, że on wie, że tam jest obrazek z wyjściem konsoli i tak dalej, a człowiek na Chromie by się faktycznie mógł doczytać, co tam jest.
3: Dlatego nadawanie tekstów alternatywnych, dobrych tekstów alternatywnych, jest swego rodzaju sztuką.
0: Jest proste. Tak.
3: Jest sztuką.
0: To umie BBC. Jeżeli ktoś chce dobry przykład, jak nadawać sensowne teksty alternatywne, bbc.co.uk i tam praktycznie pod każdym artykułem jest zdjęcie i to jest tekst alternatywny najczęściej w jednym zdaniu, ale on jest taki, że on dokładnie opisuje to, co tam ma, to co nawet nie tyle to, co jest na zdjęciu, ale to, co jest na zdjęciu i jest ważne w kontekście tego artykułu.
3: Tak.
0: Czyli nie wiem, Leo Messi na gali odebrania nagrody takiej, kropka. Więcej nie trzeba, jeżeli artykuł jest o tym, że otrzymał nagrodę na tej gali.
3: Swoją drogą, słuchajcie, to tak a propos tekstów alternatywnych, to wam podam taką ciekawostkę, jak bardzo obrazy obecnie królują. Ostatnio na jednej z grup facebookowych widziałem po prostu jakiś treść jakiegoś maila, którą ktoś wkleił w jakiejś tam sprawie. Już teraz nieważne jakiej. No i treść była po prostu na zasadzie kopiuj wklej. I teraz jeden z komentarzy. A można poprosić screenshot? Tłumaczenie tego było takie, że ktoś chciał sprawdzić, czy rzeczywiście taki mail przyszedł. No, cóż, także w tym momencie screeny, jak widać, stanowią potwierdzenie wiarygodności, co jest oczywiście bzdurą, bo tak naprawdę można wszystko zretuszować.
0: Oczywiście. Ja kiedyś widziałem maila, też właśnie metodą kopiuj wklej, którymś ze starszych JOS-ów. I tam były rzeczy typu lista z iloma tam elementami.
3: Tak, bo JOS kiedyś to tak kopiował. Owszem.
0: Bo JOS kopiował wszystko. To nie była NVDA, która to jakby oznajmia tylko jako atrybut, tylko w JOS-ie koniec listy to był tekst koniec listy, taki, że sobie po nim można było strzałkami jeździć. I to było dokładnie kopiowane. Tabela z 2 kolumn i 8 wierszy i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej.
3: Nieźle.
1: Fajne. To może, żeby tak nie kończyć jakoś pesymistycznie tej audycji, no mam dwa ogłoszenia o tym, co będzie w przyszłym tygodniu, bo tutaj Kasia, której nie ma, myślałem, że jakoś tutaj dotrze do audycji, ale się nie udało. Ale wiem, że ma zegarek na Androidzie dostępny dla niewidomych. No i Kasia też była na Reha for the Blind w tym roku, jakby z ramienia troszeczkę Cyfro Podcastu w pewnym sensie. I też może opowiedzieć, co się tam działo.
3: Tak,
1: ale
3: już to już a swoją
1: w tygodniu,
3: drogą,
1: to już za tydzień.
3: Tak, a swoją drogą
1: tak,
3: myślę,
1: więcej,
3: że,
1: bo
3: tak, że
1: tego...
3: na temat Rechy to zrobimy jeszcze na pewno, no nie w tygodniu, który będzie teraz, nie w przyszłym tygodniu, ale myślę, że za jakiś jeszcze kolejny tydzień coś nam się uda zrobić na temat Rechy, poopowiadamy i tyle.
0: Ja jeszcze powiem, bo a propos właśnie dostępności, też testowania wszelkiego rodzaju apek, notowania i innych takich, dwie fajne opcje, które znalazłem i które też się mogą słuchaczom przydać. Pierwsza opcja, edytor Markdowna na Windowsa, dostępny w dość specyficzny sposób, ale dostępny, nazywa się on Typora. Można
3: fajny,
0: sobie wpisać, potestować.
3: Fajny. Bawiłem się, testowałem przez chwilę. Jedyne co, to jakoś nie mogę go zmusić, żeby zapamiętał sprawdzanie pisowni w języku polskim i żeby podkreślał te błędy. Tak na
0: a
3: stałe.
0: Ja go nie mogę zmusić, żeby dobrze i dostępnie czytał niestety listy zadań, bo tam są te listy rzeczy do zrobienia. ale napisałem też do nich na support i mówią, że to jest beta i oni się to postarają do stabilnej wersji poprawić.
3: Tak, jedna tylko taka rzecz, jeżeli ktoś będzie testował ten edytor, to proszę się nie zdziwić, że na przykład piszecie sobie jakiś tekst i okej, chcecie zamknąć ten edytor. Naciskacie Alt F4, Ctrl W i tak dalej, a tu nic, a tu nic. Trzeba włączyć tryb przeglądania i tam na dole w tym oknie kliknąć Enterem w takie

0: wygląda jak strona internetowa, nie ma się co tu łudzić, ale on ma takie swoje.
1: Tak, to jest całkiem fajne narzędzie. Można sobie na przykład Markdownem napisać jakiś dokument, a następnie wyeksportować go sobie chociażby do Worda, tak? Jak mamy Pandoka zainstalowanego.
0: I druga rzecz, którą się gdzieś tam bawiłem, która wygląda na nawet całkiem dostępną i która przeznaczona jest tu zdecydowanie nieco bardziej dla użytkowników obytych. Nie chcę powiedzieć programistów, bo niekoniecznie, bo tego się da nauczyć, ale dla użytkowników, których jednak nie straszne są wszelkiego rodzaju skrypty, pisanie i bawienie się w różne dziwne rzeczy, strona nazywa się TiddlyWiki. TiddlyWiki. Jest to, no, wiki stworzone dla głównie użytku osobistego. Jakie jest założenie projektu? Mamy tak zwane tiddlery, czyli jakieś kawałki takie nasze wiedzy, że tak powiem. To mogą być artykuliki, jakieś zakładeczki, jakieś rzeczy typu jutro, kub jajka, albo cokolwiek tego typu, raczej krótsze niż dłuższe. Możemy sobie otwierać jedne pod drugim, jakby je na stronie. No i mamy wszystko, co ma wiki, typu możemy sobie kliknąć w link, tylko to i to jest właśnie to. Jeżeli klikniemy tam w link, to nie przekieruje nas nawet do strony, tak jak to robi każde inne wiki, tylko on nam jakby pod spodem, na tej samej stronie, otworzy jakby drugi taki element, drugi taki obiekt. To jest po prostu po nagłówkach ileś takich obiektów, my sobie możemy osobno otwierać, zamykać, klikać, ale to jest wszystko tak naprawdę jedna wielka strona. Ale co tu jest fajnego i gdzie użytkownicy trochę bardziej technicznie mogą naprawdę dużo zyskać? To jest taki trochę, zaryzykowałbym twierdzenie, Excel do tekstu. Bo możemy sobie na przykład w takim właśnie naszym małym Tiddlerze dać polecenie, żeby wyświetlił nam listę wszystkich naszych takich właśnie artykulików, które mają oznaczone tag, czyli taką jakby kategorię zadanie i jednocześnie nie mają oznaczone zrobione. I
2: czyli
0: możemy
2: taki
0: sobie...
2: notatnik, tylko, znaczy taki notes, tylko bardziej zaawansowany.
1: Tylko taki na sterydach.
0: I my możemy sami sobie bardzo łatwo ustawiać co, gdzie i jak chcemy widzieć i tak jak w Excelu sobie po prostu wybierać konkretne dane, które my
2: ale
0: chcemy
2: tworzymy
0: zobaczyć.
2: Ale tworzymy jakieś konto? Czy to wszystko jest publiczne? Jak to, co to jest?
0: To jest śmieszne, bo on potrafi tak naprawdę wyeksportować się do HTML-a, który nam się potrafi zapisać jako, w sensie pobrać po prostu. I potem potrafi się znowu zapisać i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I też są wszelkiego rodzaju apki do tego na platformy, na smartfony, na desktopa. Jest na przykład strona, gdzie się normalnie logujemy i sobie to możemy w chmurze zapisywać. Jest taka, gdzie to możemy publicznie
1: czyli
0: zapisywać.
1: Czyli jakieś konto jest?
0: Nieoficjalne. To oficjalne jest jakby tylko aplikacja. A to, jakie my sobie tam pluginy dodamy i gdzie my to będziemy zapisywać i jaką sobie chmurę do tego podepniemy, to jest bardziej nasza sprawa.
1: W ten sposób to wygląda. Okej.
0: Bo oficjalnie to się chyba właśnie chce zapisywać do XHTML-i i po prostu edytujemy pobierz i pobieramy sobie jakby tą zedytowaną wersję, ale nieoficjalnie, znaczy oficjalnie jest wsparcie dla właśnie dla wtyczek. I wtyczki są po to, żeby społeczność mogła sobie wynaleźć własne jakieś rozwiązania do. Więc jeżeli ktoś chce się pobawić i szuka takich aplikacji, to warto zwrócić na to uwagę.
2: No ciekawe. No to teraz już chyba faktycznie zakończymy audycję. Zaczęliśmy w składzie mniejszym niż kończymy, ale to jest u nas akurat standard. 10. audycję kończymy w 5 osób. Na audycji Mikołaj Hołysz, Michał Dziwisz.

0: Wisz, dziękuję. Paweł Masarczyk, Robert Łabęcki i ja, czyli Tomek Bilecki. No i cóż, zapraszam na audycję 11 za tydzień, miejmy nadzieję.
1: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
2: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.
3: O radiu śpiewał Elvis Costello i to tak przewrotnie można by powiedzieć, bo dziś o radiu to, jak tak przeglądam sobie informacje, które dla was mamy, to chyba ani jednej nie mamy o radiu. Czy czegoś, czy coś pominąłem, o czymś zapomniałem?
4: Chyba nie mamy, chociaż skoro już o radiu mowa, jeżeli ten temat mamy zamknąć na rzecz tej audycji już w tym momencie, no to możemy chyba za chwilę wspomnieć o tym, że mieszkańcy Wrocławia i Białegostoku mogą się spodziewać nowych stacji za jakiś czas, więc być może o tym wam za chwilę powiemy, ale to istotnie będzie jedyna wzmianka o radiu.
3: Tak, natomiast RTV jest, w RTV mamy informacji pod dostatkiem i rozpoczynamy kolejne wydanie programu RTV, wydanie numer, jak dobrze patrzę, 54. To już ponad rok jesteśmy z wami, a tak naprawdę to we wrześniu będziemy świętować dwulecie tej audycji. Patrz, jak to ten czas leci.
4: No dokładnie. Kiedy to przeleciało, pojęcia nie mam, ale jak widać, nie jesteśmy może z wami do końca regularnie. O czym świadczy fakt, że minęło półtora roku audycji 54, tak jakby to rok dopiero minął, ale kiedy tylko możemy, kiedy tylko zbierze się odpowiednia ilość informacji radiowych i telewizyjnych, które mogą zainteresować naszych słuchaczy, to spieszymy do was, żeby wam je przedstawić.
3: No właśnie, bo jesteśmy z wami, kiedy się coś dzieje, bo jak posłucha w mediach, a czasem się i tak zdarza, no to nie przychodzimy tu, żeby poopowiadać o niczym, bo to nie ma absolutnie sensu. Chcemy wam przekazywać te najbardziej istotne informacje. No właśnie, już tak powoli dobijając do brzegu i zaczynając, witamy was bardzo serdecznie w tym programie, w odcinku numer 54, Milena Wiśniewska
4: i Michał Dziwisz.
3: No to zaczynamy, a zaczynamy od muzycznego przerywnika, że tak powiem, i od takiego zwiastuna muzycznego, który z pewnością tym, którzy oglądali lata temu telewizyjną dwójkę, wiele wyjaśni.

0: Krzysztof Krawczyk, Europo, witaj nam. Europa da się lubić. Oglądałaś jakoś regularnie ten program?
1: Tak, oglądałam na pewno pierwsze sezony, choć zdziwiłam się nieco, kiedy przygotowywaliśmy się do tego programu, że ten program emitowany był od 2003 do 2008 roku, aż do tych ostatnich sezonów nie pamiętam, przyznam, ale pierwsze oglądałam jak najbardziej jeszcze będąc dziecięciem w podstawówce.
0: Tak, ja pamiętam, że od czasu do czasu też zdarzało mi się trafić na program Europa da się lubić. Może jakimś regularnym widzem tej audycji nie byłem, ale rzeczywiście pamiętam i wiem, że coś takiego pojawiało się na antenie telewizyjnej Dwójki. Krzysztof Krawczyk śpiewał, także jeszcze później inną piosenkę o Europie, że Europo, nie możesz żyć bez Boga, ale tego wam oszczędzę. W dzisiejszym programie zagramy inną piosenkę o Europie. A teraz już przechodząc do rzeczy i mówiąc o tym, czemu my właściwie zagraliśmy ten sygnał. Otóż dlatego, że telewizyjna Dwójka pokaże kontynuację tego programu. Audycja będzie się nazywała Europa da się lubić 15 lat później i oglądać ten program będzie można już od dziś o godzinie 20:05. Program składać się będzie z 7 odcinków, a w programie Monika Zamachowska, czyli kiedyś Richardson, bo z tego nazwiska możecie tę panią bardziej kojarzyć, i właśnie prowadząca, jak przed laty, rozmawiać będzie z obcokrajowcami mieszkającymi w Polsce. Nowymi elementami tego programu będą quiz wiedzy z różnych dziedzin, materiały reporterskie z europejskich stolic i youtuber prezentujący zabawne zdjęcia i filmiki z sieci. Tę ostatnią sekcję poprowadzi Adam Drzewicki, znany z kanału Matura to Bzdura. Tematem premierowego odcinka, który przypomnijmy już dziś o 20:05, będzie rozmowa o miejscu Polski w Unii Europejskiej oraz o zmianach, które na przestrzeni 15 lat zachodziły w naszym kraju. W premierowym odcinku zobaczymy znanych z poprzednich edycji Kevina Eystona, Conrado Moreno oraz Aleksandrę Niezwiestny. Oprócz nich w programie pojawią się nowi zagraniczni uczestnicy oraz gość specjalny Jerzy Dudek. Zatem będzie co oglądać, jeżeli ktoś ma sentyment do programu Europa da się lubić, a wydaje mi się, że można mieć sentyment do tego programu, bo to był całkiem fajny i można powiedzieć, myślę, nie będzie to jakoś na wyrost, użycie tego słowa, misyjny program.
1: Tak, dokładnie, ponieważ to był ten czas, kiedy Polska wchodziła do Unii Europejskiej, kiedy otwieraliśmy się na inne kraje, one otwierały się na nas, więc poznanie tej historii, tradycji, obyczajów, jakie panują w innych krajach, przybliżenie właśnie postaci pochodzących z tych państw, myślę, że było czymś bardzo ciekawym. No i warto powiedzieć, że ci bohaterowie, których można było oglądać w programie Europa da się lubić, stali się, to wtedy to słowo jeszcze nie było takie modne, ale celebrytami, powiedziałabym.
0: Wtedy można było o nich powiedzieć, że stali się znani.
1: Tak, dokładnie, ale występowali i w tym czasie, i później w różnych innych programach, gdzieś tam w telewizji śniadaniowej gościli. Kevin Eyston, wspomniany przez ciebie, chyba w Na dobre i na złe się pojawiał. Stephen Miller oczywiście grał w serialu M jak miłość Stefana przez chyba 6 lat, więc myślę, że jest zapamiętany z tej roli, bo to również była bardzo sympatyczna postać w tym serialu. Tak więc myślę, że miło będzie zobaczyć tych bohaterów po latach, przypomnieć ich sobie. Już zresztą była namiastka właśnie tego przypomnienia możliwa w niedzielę, ponieważ kilku bohaterów programu Europa da się lubić wystąpiło w specjalnym odcinku teleturnieju Familiadas, w specjalnym świątecznym odcinku. Rywalizowali oni z kolei z bohaterami programu Sanatorium Miłości, który teraz jest na topie. Już właśnie Conrado Moreno między innymi tam wystąpił. Wystąpi też w dzisiejszym odcinku, jak już wspomniałeś. Zobaczymy, kto jeszcze się pojawi w kolejnych odcinkach z tych znanych nam już postaci z pierwszej odsłony Europy da się lubić, kogo poznamy teraz. teraz, jakich nowych bohaterów, z jakich krajów. Dodam jeszcze tylko tyle, że ten motyw muzyczny, który wam zagraliśmy, będzie nadal prawdopodobnie obecny w tej odsłonie programu Europa Da Się Lubić również, ponieważ w zwiastunie, który można zobaczyć w telewizji, obejrzeć również w serwisie YouTube, jest obecny fragment nowej czołówki programu, właśnie z tym samym motywem muzycznym, ale w nowej aranżacji, chyba z nowymi słowami i nieśpiewany przez Krzysztofa Krawczyka, jeżeli
0: dobrze rozpoznałam. Oj, szkoda,
1: szkoda. No bardzo szkoda, ale dziś na pewno będziemy mogli tę nową aranżację usłyszeć. Będziesz oglądał? Bo ja przyznam, że nie wiem, czy dziś, ponieważ raczej szykuję się na kolejny odcinek serialu Chyłka Zaginięcie, ale może później nadrobię.
0: No właśnie, ja też będę miał, powiem szczerze, dylemat, ale myślę, że z racji tego, że książkę już czytałem dotyczącą Chyłki i tak szczerze mówiąc, to odcinków tego serialu nigdy nie udało mi się obejrzeć w całości, bo zawsze coś tam się takiego działo, że a to telefon, a to jakieś inne sytuacje, więc myślę, że mogę sobie pozwolić na to, żeby obejrzeć program Europa Da Się Lubić 15 lat później i zobaczyć po prostu, co tam ciekawego mają do powiedzenia goście Moniki Zamachowskiej oraz no oczywiście o czym będzie dokładnie ten program. Szkoda tylko, że 7 odcinków zaplanowano, to tak niezbyt wiele w porównaniu do tego, co było kiedyś.
1: Pierwotnie była informacja, że 3.
0: No tak, tak.
1: Pierwotnie była informacja, że 3 to już w ogóle marnie. No ale zobaczymy może, jeżeli format się przyjmie z powrotem, zdecyduje się Telewizja Polska na wyprodukowanie kolejnych odcinków. No tutaj wiemy, że to jest taka okolicznościowa sytuacja uświetniająca 15. rocznicę wstąpienia naszego kraju do Unii Europejskiej, więc być może dlatego jak na razie taka ograniczona formuła, ale zobaczymy. Jeżeli będziemy sygnalizować jako widzowie, że nam się podoba, to może prezes Telewizji Polskiej i wszyscy inni decydenci wezmą to pod uwagę.
0: A nam teraz nie pozostaje nic innego, jak tylko zagrać piosenkę o Europie. Jak wspomnieliśmy, oszczędzimy wam Krzysztofa Krawczyka śpiewającego o Europie, ale za to myślę, gwiazda podobnego formatu teraz na naszej antenie wystąpi. Posłuchajmy Maryli Rodowicz.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
0: I tak nam śpiewała Maryla Rodowicz o Europie. Zaglądamy na nasze kanały kontaktowe. Pozdrawiamy naszych słuchaczy, którzy do nas piszą. Pozdrawiamy Adriana, który lubi program Europa Da Się Lubić i zresztą napisał, że to był jego ulubiony program z dzieciństwa. Natomiast zaskakuje mnie nasz słuchacz Krzysztof, bo on ma pomysły niesamowite. Otóż wyobraź sobie, że Krzysztof myśli, że program Europa Da Się Lubić przysłuży się promocji Eurowizji Junior. Jakby to mogło być możliwe, to mnie nie pytaj, ale.
1: No,
0: ale Krzysztof ma nadzieję.
1: Że jest związek, bo tutaj artyści z Europy, artyści oczywiście młodego pokolenia, tutaj program Europa Da Się Lubić, ale jakoś tak czuję, że ten związek tutaj nie nastąpi, Krzysztofie.
0: Bardziej takie
1: jeżeli
0: chyba
1: się
0: myślenie
1: okaże, że
0: życzeniowe.
1: Tak, to zwrócimy ci honor, ale chyba tak jednak nie będą promować tej Eurowizji Junior, coś tak przewiduję.
0: Ale wszystko się okaże, zobaczymy, pożyjemy. A teraz jeszcze pozostając w klimatach europejskich i świętowania tego, że 15 lat temu z Unią my jako Polska powiedzieliśmy sobie sakramentalne tak. 30 kwietnia Telewizja Polska pokaże widowisko Gramy dla Europy. Będzie to impreza organizowana wspólnie z Ministerstwem Inwestycji i Rozwoju. Show powstaje z okazji 15-lecia przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Na scenie zlokalizowanej na błoniach PGE Narodowego wystąpią m.in. Laocze, Zakopower, Natalia Schroeder, Kamil Bednarek, Dawid Kwiatkowski, Margaret, Sylwia Grzeszczak, Enej Golec Orkiestra, Lemon, Daria Zawiałow, Muniek Staszczyk, Bowska, Cortez, Organek, OSTR, The Dumplings, Katarzyna Cerekwicka, Mateusz Ziółko, Beatles, Gromi, Ira i Atomic String Quartet. Artyści podczas wydarzenia zaśpiewają swoje wersje utworów z ostatniego 15-lecia, więc ciekawe, co to będzie w ogóle. Czy w ogóle zaśpiewają jakieś swoje własne utwory, czy same covery? To mnie zastanawia. I jaki to będzie repertuar? Natomiast będzie coś jeszcze, bo nie tylko ci artyści się pojawią, bo podczas wydarzenia w etiudzie opartej o mit porwania Europy wystąpi formacja teatralna, która się nazywa Art Color Ballet, więc będzie też coś dla oka. Podejrzewam. Zaprezentowane zostaną również wizualizacje, pokazy akrobacji powietrznej i tego typu rzeczy, ale nie tylko, bo punktualnie o północy, czyli dokładnie w 15. rocznicę przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, będzie miało miejsce uroczyste, symboliczne odliczanie od 28 do 1. Każda liczba zabrzmi w języku innego kraju Europy i oznaczać będzie kolejność wchodzenia do struktur Unii. W finale koncertu zostanie wykonany fragment hymnu Unii Europejskiej, czyli Oda do Radości. Gospodarzami widowiska Gramy dla Europy będą Marcelina Zawadzka i Tomasz Wolny. Koncert rozpocznie się o godzinie 19.30, wstęp jest wolny, a jeżeli ktoś nie może się wybrać na Błonia, to rzecz jasna będzie można oglądać to wszystko na antenie telewizyjnej Jedynki, ale dopiero o godzinie 20.35, bo wtedy rozpocznie się transmisja. Także myślę, że takie dosyć interesujące widowisko. Dużo artystów się pojawi. Pytanie, jak oni tam ich wszystkich zmieszczą i ile będą mogli zaśpiewać.
1: Dokładnie, wielu artystów i to też z tak zwanych różnych półek, bo i ci, którzy są klasyfikowani jako artyści alternatywni, jak się to nazywa, jeżeli nie wiadomo jak artystów można zakwalifikować, to przecież taką im się łatkę przypina, i ci, których uznaje się za artystów popowych po prostu, a więc dla każdego coś ciekawego, chociaż istotnie ciekawe jest to, jak oni tam wszyscy się pomieszczą, być może będą jakieś zestawienia, wspólne występy, kto wie, no i ciekawe jest, jak wspomniałeś, jakież to nowe aranżacje tych przebojów, najnowszych było, nie było, zawsze w takich koncertach mamy do czynienia z aranżacjami utworów z różnych dekad, tutaj wiadomo, że z uwagi na specyfikę mamy te utwory najnowsze. Ciekawe, jakie można przerobić. Zobaczymy. Jak wspomniałeś, też nie mamy pewności, czy artyści będą wykonywać swoje utwory. To też my zdecydowaliśmy się, żeby zagrać wam autorski utwór jednej z wokalistek, która w tym koncercie wystąpi. I to mało tego, najczęściej czy to w stacjach radiowych, czy to w telewizji, bo utwór ten promował pewien serial telewizyjnych, możecie usłyszeć utwór Kaktus, już chyba wiadomo, o jakiej pani mówię, tak, to jest Bowska, a my zagramy wam jej inny, bardzo przyjemny utwór i to taki utwór, który możecie na co dzień usłyszeć na antenie radia DHT, a jest to utwór pod tytułem Póki czas.
0: Tak, ja tylko dodam, że jeżeli chcecie natrafić na ten utwór albo też na wiele innych ciekawych piosenek, to zapraszamy was do Triple, czyli do audycji, a właściwie do pasma muzycznego Przeboje Trzech Pokoleń, który to na naszej antenie pojawia się od poniedziałku do piątku, chociażby między godziną 6 a 16, a jeżeli macie ochotę na większe dawki tego typu muzyki, to na przykład już jutro przez cały dzień tak wam będziemy grać. I kto wie, wtedy może i Bowska również się pojawi, ale teraz pojawi się na pewno u nas.
2: Radio DHT.
0: Bardzo przyjemna piosenka, naprawdę bardzo szkoda, że niewielu dostrzegło przyjemność tego nagrania, ale nam się to udało i możecie jej słuchać na co dzień w radiu DHT. A teraz przechodzimy dalej, przechodzimy do informacji ciut zaległej, po prostu jakbyśmy mogli o tym nie powiedzieć wcześniej.
1: No właśnie, miałam to powiedzieć, że to jest w ogóle niedopuszczalne, nie wiem jak to się stało, dlatego natychmiast nadrabiamy zaległości. Słuchajcie, od marca na antenie TVP3 emitowany jest program Kafe Piosenka, prowadzony przez pana Rycha, czyli Ryszarda Makowskiego.
0: Tak,
1: to jest cudowna rzecz po prostu.
0: My jako miłośnicy twórczości pana Rycha, zwłaszcza w programie Studio Jajo, to nie możemy nie wspomnieć o tym, co pan Rychu robi obecnie.
1: No koniecznie, koniecznie, ale tutaj jak widać program nie będzie taki, nie jest raczej taki typowo jajcarski, a program muzyczny. No to jest ciekawe. Cóż to tutaj dokładnie można zobaczyć, czego posłuchać. W programie prowadzący rozmawia z wykonawcami, zarówno tymi popularnymi kiedyś, jak i rozwijającymi swoją karierę obecnie. Dotychczas w programie gościli m.in. Romuald Lipko, Danuta Błażejczyk, a więc to są ci artyści, którzy byli nieco bardziej popularni kiedyś, oraz zespół Zołzy i Michał Sołtan. Zespół Zołzy to jest zespół, który wykonuje tytułową, a może nie tytułową, ale występującą w czołówce serialu Zakochani po uszy piosenkę, a Michał Sołtan występował chyba w zeszłym roku w Opolu w debiutach, a więc widać, że jest wykonawcą początkującym. Tak więc jak widać, bardzo różnych artystów pan Rychu do swojego programu zaprasza.
0: Owszem.
1: No i ponadto na początku każdego odcinka pan Rychu wspólnie z Bartoszem Miecznikowskim wykonuje piosenkę. No to musi być coś. Koniecznie musimy nadrobić te odcinki, które nam gdzieś tam umknęły, żeby tych piosenek posłuchać.
0: Ciekawe, Rychu, czy są równie kreatywne jak ze studia Jajo.
1: Dokładnie. Zostawcie w spokoju opornik, bo do was pasuje obornik.
0: To tak.
1: Graliśmy już w którymś z wydań RTV i wiele innych piosenek pana Rycha zagraliśmy i oczywiście nie jest chyba tajemnicą, że teraz też zagramy.
0: Oczywiście.
1: Z kolei na końcu każdego odcinka razem właśnie z panem Miecznikowskim pan Makowski rozmawia o goszczącym artyście. No i na początku kwietnia Ryszard Makowski poinformował na Twitterze swoim, na pewno, być może gdzieś jeszcze, ale widziałam na Twitterze te informacje, że nagrano już 43 odcinki programu Kafe Piosenka. No przyznasz,
0: nie,
1: że mają
0: no
1: rozmach.
0: Pan Rychu, przodownik pracy. Chociażby się chyba za takie stwierdzenie obraził.
1: Oj tak. Tak więc możemy być pewni, że długo ten program będzie emitowany.
0: Tak.
1: Rok niemal, że być może i więcej tych odcinków zostanie jeszcze
0: przygotowany. Szkoda, że ze studiem Jajo tak nie było, że...
1: No właśnie, no ale koszty były zbyt wysokie.
0: No tak, no kawa, ciasteczka, tort... To ja rozumiem.
1: I telefony. Z Wąbrzeźne rozmowy, to nie są tanie rzeczy. Program jest emitowany w każdą niedzielę o godzinie 17 w paśmie wspólnym TVP3, a więc gdziekolwiek mieszkamy, niezależnie od tego, do jakiej telewizji regionalnej mamy dostęp, do jakiego oddziału, możemy ten program oglądać. To jest właśnie przewaga przecież nad studiem Jajo, ponieważ ono było emitowane tylko w paśmie warszawskim, a tutaj pan Rychu może być oglądany w całej Polsce. Myślę, że to jest bardzo wartościowa decyzja.
0: Owszem. I teraz pana Ryszarda Makowskiego sobie posłuchamy. Tak w ogóle to pan Rychu również się pojawia w naszym paśmie Przeboje Trzech Pokoleń. Co prawda nie z tą piosenką. Zastanawialiśmy się przez chwilę, czy najnowszy utwór Ryszarda Makowskiego pod tytułem 100 słońc również tam umieścić w tym naszym paśmie muzycznym, ale stwierdziliśmy, że nie, no, że pan Rychu kiedyś jednak to robił te piosenki lepsze, a ta nam po prostu do całości nie pasuje nijak, ale przynajmniej teraz umożliwimy wam ocenienie, jak wam się podoba najnowszy utwór Ryszarda Makowskiego, ale trzeba będzie, wiesz co, przeszukać naszą płytotekę i zobaczyć, może gdzieś mamy, bo już tak myśląc o okresie świątecznym, to przecież on miał piosenkę Święty Mikołaj, Święty Mikołaj, Święty Mikołaj, Święty Mikołaj.
1: Dokładnie, którą słyszeliśmy w jego audycji w Radiu Wnet, której z kolei można słuchać w poniedziałki o 13:00, tak tylko przypominamy, ale myślę, że fani pana Rycha to takie informacje mają w pamięci.
0: Tak, no zatem posłuchajcie i ocencie, jak wam się podoba Ryszard Makowski, jego najnowsza propozycja 100 słońc.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
0: I jak słucham tej piosenki, to naprawdę przypominają mi się stare nagrania kabaretu Otto, chociażby piosenka dla Oleczka. Bodajże to jest syn Ryszarda Makowskiego, jeżeli czegoś nie przekręcam. I właśnie pan Rychu dawno, dawno, jeszcze w latach 90. śpiewał dla swojego syna w podobny sposób, w podobnym stylu, w podobnym rytmie.
1: No. To przyznam, że nie znam, ale muszę się w takim razie zapoznać.
0: Wiesz, my kiedyś mieliśmy taki program jak lista przebojów piosenek dziecięcych na antenie Iławskiej Wamy i tam można było usłyszeć takie piosenki.
1: No
0: właśnie.
1: Dobrze, to muszę odszukać, bo ja znam w największym stopniu te piosenki pana Rycha, które wykonywał w programie Studio Jajo.
0: Wtedy to ja poznałem różne dziwne wersje utworów zagranicznych, między innymi chociażby piosenkę Bądź dzielny tak jak Robin Hood, w oryginale oczywiście Bryan Adams, Everything I do it for you.
1: Aha, no, o Boże.
0: No, naprawdę.
1: To są te rzeczy, które by się chciało odzobaczyć, tutaj nie można powiedzieć, ale odsłyszeć, przypuszczam, że tak.
0: No, ale przynajmniej mogę wam teraz powspominać i poopowiadać, jak to kiedyś bywało. Ale teraz wracamy do sytuacji aktualnej, bo to kolejna informacja, o której powinniśmy wam powiedzieć już jakiś czas temu, bo informacja jest z połowy kwietnia. W poniedziałek, 15 kwietnia o godzinie 7:30 na antenie telewizyjnej Dwójki zadebiutował nowy program, taki poradnikowy, dotyczący kwestii ogrodniczych, zatytułowany Ogrodowi. Gospodarzem programu jest Tomasz Kok, twórca bloga ogrodniczego Ogrodnik Tomek, a także uczestnik bitwy o dom na antenie TVN. W trwającym kilkanaście minut programie od poniedziałku do piątku Tomasz Kok w skondensowanej i przystępnej formie przedstawia garść pomysłów ze swojego bloga. Widzowie Dwójki dowiedzą się między innymi, jakie rośliny wybrać na taras, jak zrobić las w słoju i odnowić stare donice. No właśnie las w słoju. To jest interesujące, jak zrobić las w słoju. W programie pojawią się także porady, w jaki sposób tanio i efektownie stworzyć na własnym balkonie miejsce do wypoczynku. Ciekawe, czy na moim balkonie udałoby się stworzyć miejsce do wypoczynku. Trochę mi tam agregat od klimatyzacji co prawda miejsca zabiera, ale pewnie Tomasz Koki na to znalazłby jakiś sposób, jakieś tam, nie wiem, kwiatki postawić na tym i można wypoczywać.
1: Może i tak. Widzisz, musisz teraz wstawać o 7:30 i oglądać. No. Może jakieś porady dla siebie znajdziesz.
0: Wiesz co, to może gdzieś to na VOD jest, bo bez przesady.
1: Dowiesz się, jak zrobić las w słoju. Myślę, że to jest wiedza przydatna.
0: To wiesz co, to jeżeli tak bardzo chcesz się dowiedzieć, to może wstań o tej 7:30.
1: Ale kiedy ja balkonu nie mam i nie mam jak zrobić na balkonie miejsca do wypoczynku.
0: Ale możesz zrobić las w słoju. Na parapecie.
1: To jest warte rozważenia.
0: Względnie na parapetku, jak to, co niektórzy nasi znajomi mówią. Tak, wracając do tematu jednak, niekoniecznie tematu parapetka. Każdy odcinek w tygodniu ma określoną tematykę. W poniedziałki twórcy programu prezentują zielone wnętrza. Wtorek poświęcony jest roślinom, od najpiękniejszych drzew poprzez krzewy owocowe po najpiękniejsze rośliny jednoroczne. W środy ogrodnik Tomek udowadnia, że ułożenie tarasu może być banalnie proste, a do budowy fontanny nie potrzeba hydraulika. No ale ja mam balkon, nie
1: ale
0: taras.
1: Ale nie będziesz budować.
0: Chyba nie. W czwartek pojawiają się tematy dotyczące ogrodnika przyszłości, ekologicznego i nowoczesnego. Natomiast w piątkowym odcinku widzowie dowiadują się, jak rozwiązywać problemy z trawnikiem czy warzywnikiem oraz poznają zasady rytmu kalendarza ogrodnika. A zatem dla każdego coś miłego, chociaż sporo jest różnych programów dotyczących ogrodnictwa. Mam takie wrażenie, że to nie jest jakaś taka nowość, że teraz nagle będziemy pokazywać rzeczy dotyczące ogrodu. Ten temat jest już dość mocno wyeksploatowany, aczkolwiek chyba bardziej na zasadzie...
1: jest telewizja Home and Garden.
0: Tak, no właśnie. Aczkolwiek ja zawsze miałem...
1: Można te treści zobaczyć.
0: Jasne. Natomiast ja zawsze miałem wrażenie, że to jest bardziej kwestia pokazywania tych różnych ogrodów, tych różnych miejsc, że opatrzcie, oni to tak ładnie mają. A tu będzie można sobie coś praktycznego również podpatrzeć i być może właśnie no, zrobić coś we własnym zakresie, tak jak ty jesteś zainteresowana lasem w Słoju, to...
1: Ale dalej jestem trochę w kropce, ponieważ powiedziałeś, jakie treści będą w programie się pojawiały każdego dnia i nie wiem, kiedy się można tego lasu w Słoju spodziewać i mam problem.
0: Wiesz
1: nie
0: co,
1: wiem,
0: ja myślę, że to jest domena nowoczesnych ogrodników.
1: Dobrze. To jest domena nowoczesnych ogrodników. To my też teraz o takich
0: pewnych
1: ogrodnikach wam zagramy utwór.
0: Tak, będzie o nawozach.
1: Przyznaj, że chciałeś głównie po to omówić temat programu ogrodowi, żeby zagrać tę piosenkę.
0: Oczywiście, że
1: ja popieram.
0: Oczywiście, że tak.
1: Nie spodziewałam się, że temat programu ogrodowi i lasów w Słowi będzie tak atrakcyjny, ale utwór, jak wspomniałam, o pewnych ogrodnikach i o pewnej robótce z ogródka też będzie bardzo atrakcyjny.
0: Ja już spoiluję, ja mówię, że piosenka jest o nawozach.
1: Mhm.
0: No właśnie.
1: Kabaret potem.
0: Tak, robótka z ogródka. Radio DHT. Słuchacie cały czas programu RTV na antenie Radia DHT. No wesoło nam się tu zrobiło, wesoło. Raz, że najpierw o lesie w Słoju, a potem jeszcze robótka z ogródka, kabaret potem nam o tym pośpiewał. No to teraz czas na nieco poważniejsze informacje.
1: Tak, teraz będzie poważnie, choć trudno będzie dojść do siebie po tych wszystkich atrakcjach. Ale przechodzimy do stacji informacyjnej, czyli poważniej musi być, a przynajmniej by wypadało, stacji Polsat News, która to we wtorek poświąteczny wprowadziła kilka zmian do swojej ramówki. I celem tychże zmian jest m.in. wzmocnienie wieczornego pasma publicystycznego. I jego elementem stał się emitowany od poniedziałku do piątku na żywo o godzinie 18 program Grzegorza Jankowskiego pod tytułem Punkt Widzenia. Odcinki tego programu trwają około 50 minut. Jankowski z zaproszonymi gośćmi omawia bieżące tematy społeczno-polityczne, czyli w zasadzie taka formuła standardowa, ale no przynajmniej jakaś zmiana w programie jest. No ale jak to zwykle bywa, coś kosztem czegoś. W tym paśmie do tej pory pokazywano między innymi program Biznes Informacje, które zostały przemianowane na biznesowy obraz dnia i będzie można oglądać je o godzinie 23.45. Z kolei w programie Polityka na Ostro, emitowanym o 20.00, też pewne zmiany zaszły, ponieważ do tej pory można w nim było oglądać m.in. pana Jankowskiego, no ale jako, że dostał swój program o 18.00, to z jego pokazywania w tym programie zrezygnowano i po 20.00 w Polityce na Ostro będzie można oglądać tylko panią Agnieszkę Gozdyrę. Natomiast co do popołudnia nieco wcześniejszego, zrezygnowano z programu News Telegraph i w związku z tym pasmo w rytmie dnia, czyli takie standardowe dzienne pasmo, trwa do godziny 15.50. Ostatnie wydanie programu News Telegraph zostało wyemitowane w Wielki Piątek.
0: A czyli się dzieje, zmiany są, pani Gawryluk działa.
1: Tak, działa. Coś się dzieje, co jakiś czas o tych zmianach słychać. Różne opinie o stacji też słychać, my tego oceniać nie będziemy chyba, bo chyba nie mamy okazji oglądać aż tak często, więc może wy się wypowiecie na temat stacji Polsat News, obiektywizmu dziennikarzy tejże stacji, facebook.com/radio-dht oraz Shoutbox na naszej stronie internetowej.
0: Tak, no to teraz sobie zagramy tak a propos tego punktu widzenia.
1: Dokładnie tak, aby tytuł tego nowego programu zapadł wam w pamięć, zagramy właśnie utwór pod tytułem Punkt Widzenia, a o tym punkcie widzenia zaśpiewa Elżbieta Adamiak.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
0: Słuchacie cały czas Radia DHT i programu RTV. Zagadaliśmy się poza anteną. Po prostu zagadaliśmy się poza anteną i tak jakoś wyszło, że nie zauważyłem, że już tam się podkład zaczął.
1: No przyznaj, żeś po prostu nie dopilnował, albo nie chciałeś wpuścić mnie na antenę, żebym przedstawiła kolejną informację.
0: A ty zawsze łowisz teorie spiskowe.
1: Od tego są inni koledzy w naszej redakcji, ale może nie będziemy pokazywać palcem, tylko przejdziemy do kolejnej informacji,
0: okay.
1: Również związanej z telewizją i również zaległej. Tak się złożyło, że w święta nas nie było. A to właśnie w Wielką Sobotę, czyli tydzień temu równo, miała miejsce premiera programu, o którym teraz wam opowiemy. Premiera nowości, wiosennej nowości Food Network pod tytułem Przyślij Przepis. Bohaterami programu są prawdziwi pasjonaci gotowania, a widzowie zobaczą, jaki jest ich sposób na udany obiad, rodzinną kolację czy imieniny u cioci. No co prawda pierwszy odcinek, jak wspomniałam, już był wyemitowany, dziś drugi będzie można zobaczyć, o której godzinie za chwilę Wam powiem. Natomiast na pewno ten pierwszy odcinek w internecie jest dostępny, a poza tym opowiem Wam o tym, kto był jego gościem, bo sądzę, że przybliży to w ogóle to, jacy będą bohaterowie tego programu. Otóż gościem pierwszego odcinka była Magda z Kościeliska, pięknej wsi na Podhalu. Kobieta jest mamą piątki dzieci, cała szóstka uwielbia wspólne gotowanie, rodzina jest niezwykle uzdolniona artystycznie, więc kolacje kończą się góralskim muzykowaniem, więc całkiem sympatycznie. Magda jest też mistrzynią szybkich i prostych przepisów. W jej kuchni nie brakuje akcentów regionalnych, jakżeby inaczej. Chętnie korzysta z lokalnych składników, oscypków albo grzybów z podhalańskich lasów. Na antenie Food Network przygotowała m.in. pyszne placki moskole oraz śniadaniowy omlet z tarkowanym oscypkiem. Tak więc, jeżeli kogoś interesuje przygotowanie właśnie tego omletu, czy tych placków, czy góralskie muzykowanie, to zachęcam, żeby na playerze sobie ten odcinek znaleźć, a jeżeli ktoś jest ciekaw, kto będzie gościem kolejnego odcinka, drugiego, jak i odcinków jeszcze następnych, trzeciego, czwartego, nie wiem ile odcinków jest przewidzianych, to w sobotę całkiem niedługo per TV, bo o 18.15 na antenie Food Network można sobie na to gotowanie pasjonatów popatrzeć.
0: Tak sobie tylko myślę, że jeżeli ktoś chciałby stworzyć na przykład ten omlet z tarkowanym łoscypkiem, to no niestety chciał, nie chciał, musiałby mieszkać gdzieś blisko Zakopanego, bo łoscypki tak w innych rejonach to chyba trudno. No chyba, że sobie ktoś jakieś zapasy zrobi.
1: No właśnie, ale też jest chyba często tak, że przy okazji jakichś festynów czy lokalnych imprez, nawet na Pomorzu, gdzie mieszkam, a więc wiemy, że to od góry jest daleko, przyjeżdżają dostawcy, którzy właśnie sprzedają te góralskie łoscypki, a więc kto wie, może jeżeli ktoś spoza tego rejonu górskiego chce się w łoscypki zaopatrzyć, to jest taka możliwość.
0: Swoją drogą ciekawe, czy w tych potrawach, które były przygotowywane, brał udział kardamon i pieprz.
1: No właśnie, bo przyprawianie jest
0: ważne,
1: bardzo ważne,
0: oczywiście,
1: dla smaku. Dlatego właśnie zdecydowaliśmy się na taki utwór, w którym o przyprawach, o kardamonie, o pieprzu, o cynamonie też będzie, o cukrze, o innych składnikach, które na pewno w wielu daniach ważną rolę odgrywają. Taki utwór wybraliśmy, a zagra go zespół Micro Music i zaśpiewa jego wokalistka Natalia Grosiak.
2: Radio DHT.
0: Po piosence o przyprawach wracamy do Was z kolejnymi informacjami dotyczącymi telewizyjnych nowości. Zaglądamy do stacji Discovery. Co prawda już informacje o programach, o których teraz mieliśmy nieco wcześniej, ale no żebyście nie zapomnieli, że możecie coś nowego obejrzeć na antenie tej stacji. Dzielimy się z Wami tymi informacjami dopiero teraz. I tak, 1 maja o godzinie 22 widzowie stacji Discovery zobaczą pierwszy odcinek cyklu Brudna robota, czysty zysk. Program ten pokaże pracę Polaków, którzy zajmują się składowaniem i utylizacją odpadów. No, żadna praca nie hańbi, to jest prawda przecież i to, że ktoś na przykład zajmuje się czymś takim, to wcale nie oznacza, że nie można na tym zarobić, bo prawdopodobnie na właśnie takich pracach, co do których są no, różne na ich temat opinie albo inaczej, nie każdy chce się ich podjąć. Tak po prostu, żeby gdzieś tam się w śmieciach grzebać, to można pewnie zarobić całkiem duże pieniądze, bo niewielka konkurencja jest względem tego. Natomiast 5 dni później, o 21:00, zadebiutują specjalistki. Bohaterkami tego cyklu są kobiety, które wykonują typowo męskie zawody, czyli na przykład prowadzą tiry, pracują w tartaku, jako operatorki żurawi czy strażaczki. No, to tak z jednej strony można by powiedzieć, że rzeczywiście coś takiego dość interesującego, ale z drugiej strony to ja pamiętam, że w Tartaku to chociażby moja babcia pracowała, a druga babcia jeździła na suwnicy w hucie, więc to tak myślę, że teraz to może być takie wow, to panie pracują w takich zawodach, nie chciałabyś sobie pojeździć traktorem?
1: Jeszcze o tym nie myślałam, nic nie jest wykluczone, kto wie, poddałeś mi tutaj pomysł pod rozwagę.
0: Okej, no to ty się zastanawiaj, ja jeszcze powiem o programie, który również jest planowany, natomiast data emisji nie jest jeszcze konkretnie podana przez nadawcę. W lipcu w każdym razie ma się pojawić program Jak funkcjonuje miasto. I tu właśnie, tak cytując nadawcę, na przykładzie Warszawy zdradzimy kulisy zarządzania metropolią i poszczególnymi elementami miejskiej infrastruktury. Przedstawimy ludzi, którzy dbają o bezpieczeństwo, wygodę i komfort życia mieszkańców. Także tego możecie spodziewać się dopiero w lipcu, ale też to może być interesujący program, bo zazwyczaj takich ludzi gdzieś tam nie widać, a w końcu ktoś o taką dużą miejscowość, duże miasto jak Warszawa chociażby, no to musi dbać, żeby to wszystko jakoś funkcjonowało, więc też może być to dość interesujące. Nie sądzisz?
1: Owszem, jak najbardziej. Myślę, że warto będzie zerknąć. Jeżeli tylko będziemy wiedzieli, kiedy premiera tego programu będzie miała miejsce, to wam oczywiście przypomnimy.
0: To co z tym traktorem?
1: Nie wiem, cały czas rozważam. Widzisz, tyle dzisiaj pomysłów na życie, las w słoju.
0: Las w słoju.
1: Nie wiem, jak to swoje życie zorganizować. A jeszcze to wam dzisiaj opowiemy, że potańczyć sobie można na przykład będzie niedługo. No, dużo jest rzeczy, które można w życiu robić. Można na przykład posłuchać bardzo ciekawej piosenki, którą przygotowałeś dla naszych słuchaczy.
0: Zgadza się. I tu mam w ogóle dylemat, bo szczerze mówiąc nie wiem, kto to wykonywał jako pierwszy. Elektryczne gitary mają to na swoim koncie, natomiast w naszej radiowej płytotece znalazłem tylko wersję koncertową, a wersję niekoncertową, bo wersję studyjną, powiedzmy, że studyjną, ale z taśmy zaraz dla was zagramy. Zagramy utwór zatytułowany Odpad atomowy, a będzie dla was grała i śpiewała formacja Zacier. Tak szczerze mówiąc, to jak jest okazja, żeby zagrać coś Zaciera, to ja się bardzo cieszę, więc tym bardziej teraz z przyjemnością wam to zagram.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
0: Pełna absurdów była ta kaseta Zaciera. Do dziś pamiętam refren z jednej piosenki. Wokół chodzi sobie mrówka, bo to właśnie są rzodkiewki. Param pam pam.
1: Aha. To jest bardzo interesujące. Tak. I teraz mam nadzieję, że też będzie interesująco, ponieważ będzie o nowym programie, który pokaże stacja TTV. O kilku nowościach TTV już mówiliśmy, ale premiera tejże zaplanowana jest właśnie na maj i w tym momencie pozdrawiamy wszystkich fanów programu Królowe Życia. O tym dlaczego, to za chwilę wam opowiem. Otóż ta nowość nosi tytuł Made in Poland. Jest to nowy reality show, w którym barwna para bohaterów z programu Królowe Życia, czyli Gabriel Seweryn i Rafał Gra wraz z ekipą przyjaciół spróbuje udowodnić, że nie ma rzeczy niemożliwych. Wyruszą w Polskę do niewielkich miasteczek i wsi, by podzielić się swoim entuzjazmem z osobami, które się do nich zgłosiły. Na swojej drodze spotkają m.in. grupę strażaków, twardych facetów, którym w pędzie codziennego życia zabrakło czasu na kreatywne i romantyczne wyznawanie miłości swoim dziewczynom. Również do koła gospodyń wiejskich zawitają, które potrzebuje inspiracji modowych od profesjonalistów, a że panowie na tym się znają, to na pewno coś gospodyniom poradzą. Prowadzący pomogą także swoim bohaterom wymyślić i zorganizować niespodzianki. Raz będzie to wzruszający i zabawny występ, innym razem wielka feta dla ważnego dla ważnej w danym mieście osoby. Made in Poland to taki program, który nieraz zaskoczy zarówno jego bohaterów, jak i samych prowadzących. Tak więc będzie się działo dużo i to wszystko będzie się działo od najbliższej środy, w każdą środę o godzinie 20.
0: Czyli będzie co oglądać, jednym słowem. Nowa propozycja programowa. Może dla kogoś będzie to interesujące.
1: Sądzę, że tak, ponieważ program Królowe Życia ma swoich fanów, Rafał i Gabriel też mają swoich fanów, tak więc sądzę, że również ten program swoich entuzjastów znajdzie. No to cóż nam pozostaje, no skoro będzie program o tym, że Rafał i Gabriel będą po tej Polsce podróżować, różne miejsca odwiedzać, że tak powiem w Polskę pójdą panowie drodzy, to już chyba wiadomo, co zagramy.
0: Tak,
1: a kto zaśpiewa?
0: Już kiedyś, tak, już kiedyś ktoś szedł w Polskę, właśnie pan Wiesław. No to niech rusza znowu.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
0: Wracamy do was, bo jeszcze kilka informacji mamy do przekazania. Teraz będzie o kolejnym widowisku muzycznym.
1: Tak, teraz będzie tanecznie. Już zapowiadałam, że będzie można sobie potańczyć. Powiem wprost, zaspoiluję, dawno nie było żadnego festiwalu Disco Polo, nie sądzisz?
0: No, istotnie.
1: Czy też w ogóle tanecznego, nie licząc Sylwestra Marzeń i tam tego pokroju imprez?
0: Który to Sylwester, TVP na przykład, wielokrotnie później powtarzała.
1: Tak, jeszcze w lutym przecież w kanałach typu TVP HD, no pod koniec stycznia na pewno, w lutym chyba też jakieś emisje jeszcze były. Taki to był wymarzony Sylwester, ale teraz nie będzie sylwestrowo, będzie majówkowo, wszak taki czas się zbliża i 2 maja aż 3 stacje telewizyjne. Polsat, Polo TV oraz Disco Polo Music pokażą koncert Roztańczony Śląski. Kiedyś był roztańczony PGE Narodowy, teraz będzie roztańczony Śląski, czyli jak sugeruje ta nazwa, koncert odbędzie się na Stadionie Śląskim. I wystąpi w nim 20 artystów reprezentujących takie nurty jak disco, polo, dance i pop. No i oczywiście nie zabraknie wykonawców z naszego kraju, z nurtu pierwszego z wymienionych przeze mnie. Boys, Bayerful, Weekend, Masters, Long End Junior, Łobuzy, Defis, Mik, Piękni i Młodzi. Ale wystąpi też, uwaga, zespół Śląsk, który zaśpiewa wraz z publicznością utwór Szła dzieweczka do laseczka. Taka będzie impreza.
0: To jest lepsze niż Las w Słoniu.
1: Tak. Pojawią się też gwiazdy zagraniczne i będą to na przykład Alphaville, Richie Poveri, Fun Factory, Kate Ryan, Denzel i Sean Baker.
0: Tak mi do tego wszystkiego jakoś to Alphaville średnio pasuje, ale w sumie...
1: Ale to są takie gwiazdy właśnie jak Denzel czy Sean Baker, które czas świetności mają już dawno ze sobą, powiedziałabym. Te największe przeboje już kilkanaście lat temu wydali. A w Polsce na takich właśnie festiwalach pojawiają się dość często, prawdopodobnie po prostu koszt zaproszenia takich właśnie gwiazd nie jest zbyt wysoki.
0: Fun Factory zresztą też. Mam takie wrażenie.
1: Tak, Fun Factory zresztą oczywiście, że tak, w jaka to melodia, byli kilkakrotnie, a więc nie jest to nic dziwnego, że to właśnie ci artyści są zapraszani, bo jest to normą na tego typu imprezach, na których łączy się disco polo z muzyką dance w naszym kraju. Koncert poprowadzą Paulina Sykut-Jerzyna, Agnieszka Chyży oraz Jerzy Mielewski. No i rozpocznie się on oczywiście o godzinie 20, przypomnijmy 2 maja, a będzie to w czwartek. Cieszysz się?
0: Bardzo.
1: Będziesz taki... oglądał?
0: Nie.
1: Nie, no bo ja wam zdradzę, że redaktor Dziwisz ma wtedy urodziny i po prostu on będzie przy tym pewnie świętował. Tutaj
0: wiesz co, nie, jakoś chyba...
1: To, że Chrystusowy wiek...
0: Jakoś chyba przy... Zwłaszcza, że jak usłyszałem Fun Factory ostatnio, kiedy oni byli tam na żywo na jakimś koncercie, to stwierdziłem, że chyba jednak wolę ich słuchać z płyt oryginalnych, które zostały wydane w latach 90. Także chyba jednak sobie odpuszczę, zwłaszcza te Szła dzieweczka do laseczka.
1: No to właśnie może być najlepszy punkt tego koncertu, ale zobaczymy, jakie jeszcze będą. I zastanawialiśmy się, co by wam tutaj zagrać, aby wam została w pamięci ta impreza, która nas czeka w przyszłym tygodniu. I doszliśmy do wniosku, że będzie jeszcze wiele okazji, aby wykonawców disco polo i ich twórczość zaprezentować. A Richie Poveri, no to może nie tak prędko się taka okazja wydarzy, dlatego zagramy wam jeden z bardziej znanych utworów pod tytułem Sara Perché Ti Amo.
0: Dokładnie, już teraz przed wami. Posłuchajcie i powspominajcie.
2: Radio DHT.
0: Ja tak sobie myślę, że gdyby zaprosić bodajże zespół Top One, to i ta wersja utworu mogłaby się pojawić w języku polskim.
1: Aha. To nie kojarzę? To...
0: Straciłaś cnotę.
1: Faktycznie, dobrze, nie skojarzyłam, że to Top One, istotnie tak.
0: Właśnie ja też nie mam pewności, czy to jest akurat na pewno Top One, ale tak mi się coś kojarzy. Na pewno wersja polska istnieje i ma się dobrze.
1: No rzeczywiście tak jest. Może jeszcze Top One się pojawi, może jeszcze jakieś niespodzianki dla nas organizatorzy.
0: Kto wie. Tak, a teraz przechodzimy do kolejnych informacji, na przykład do kwestii radiowych, tak? Bo już coś zaczęliśmy mówić na ten temat na samym początku, no to radio teraz będzie.
1: Tak, ponieważ zostało już ogłoszone, że w dwóch miastach, mianowicie we Wrocławiu i w Białymstoku, będzie nadawała nowa stacja, przy czym ważne jest to, że w Białymstoku jest to ta częstotliwość, na której nadawało Radio Yard 2, a więc 103,9, które, przypomnijmy, musiało swoje nadawanie zakończyć z uwagi na śmierć właściciela koncesji Jarosława Dziemiana, no i wydawało się, że tutaj może stacja będzie się ubiegała o nadawanie na tejże częstotliwości ponownie, no ale chyba niekoniecznie się to wydarzy, no chyba, że dostosują swoje zapisy koncesyjne i swoją ofertę do tych nowych warunków, jakie Krajowa Rada przewiduje, a warunki te i wymagania, jakie są stawiane przed nowym nadawcą, wyraźnie sugerują, kto ma szansę na nadawanie na tychże częstotliwościach, a jest to Radio Wnet.
0: No tak, to może być rzeczywiście sposób na rozszerzenie zasięgu tej stacji. Chociaż tak z drugiej strony usłyszeć ofertę Radia Yard dostosowaną do wymogów koncesji Radia Wnet, nie jestem w stanie sobie wyobrazić. Ale okej, no może będą próbować.
1: Może będą próbować, wszak wystartować w konkursie nikt im nie zabroni. A czy wygrają, no to też jest jeszcze osobna sprawa. Na pewno będziemy to śledzić i was informować. No wszak jeszcze nic nie jest przesądzone i może jeszcze jakiś inny ciekawy projekt będziemy mogli na tych częstotliwościach
0: tak
1: uświadczyć.
0: Dokładnie. Wszystko jest możliwe. A teraz co? Teraz o telewizji może trochę na temat naszych opinii odnośnie tego, co tam się w telewizji dzieje i co mieliśmy ostatnio okazję obejrzeć. Jak wspomniałem, jeżeli chodzi o Chyłkę, no to ja tak bardzo szczątkowo śledzę ten serial, natomiast ty masz okazję śledzić go od początku i to chyba tak dosyć dokładnie, przy czym nie czytałaś książek, więc może powiesz coś na ten temat, jak ty ten serial odbierasz.
1: Mnie się bardzo podoba, zdecydowanie w napięciu trzyma, dzieje się sporo i ciekawi mnie, jak dalej ta historia będzie przebiegała. No wiadomo, oceniam też samą fabułę, no bo nie czytałam książki, tak? Ty możesz ocenić, jak to zostało zrealizowane i przeniesione na ekran, więc też oceniasz to z innej perspektywy. Przede wszystkim wiadomo, że pierwszą rzecz, jaką oceniamy w takiej sytuacji jak moja, jest właśnie ocena fabuły, która zdecydowanie mi przypadła do gustu i jest to chyba jedna z lepszych nowości tej wiosny, obok serialu Stulecie Winnych pokazywanego przez Telewizję Polską.
0: Swoją drogą ja już przeczytałem, to się pochwalę, przeczytałem wszystkie części Stulecia Winnych plus jeszcze opowiadania.
1: No to bardzo fajnie. Ja zamierzam nadrobić te zaległości gdzieś w okresie wakacyjnym, kiedy
0: I mogę powiedzieć tyle. Ania przeżyje długo. Ona przeżyje bodajże 104 lata. Mhm. No, także no długowieczna będzie. Ale więcej nie zdradzam, jeżeli ktoś...
1: Nie spoiluj, broń Boże, bo skoro takie długie życie, to na pewno i wiele ciekawych wydarzeń.
0: Oj, wiele.
1: Wielu jeszcze ciekawych bohaterów się pojawi i mamy nadzieję, że Telewizja Polska nam to w kolejnych sezonach pokaże. Natomiast wracając jeszcze do tych seriali pokazywanych przez stację TVN, zupełnie odmienne odczucia mam względem serialu Szóstka, którego fabuła do mnie nie przemawia zupełnie. Będę jeszcze go oglądała, chyba jeszcze 2 odcinki zostały, jeśli się nie mylę, góra 3. Tak po prostu z tak zwanej, jeśli mogę tak powiedzieć, dziennikarskiej ciekawości i obowiązku, co by wam powiedzieć, dokładniej opinię końcową już wydać, ale jakoś to takie jest wszystko mało wartkie, mało wiarygodne. No może też nie będziemy za bardzo tutaj spoilować, ale nie wiem, jakie są twoje odczucia.
0: Moje są podobne. Inna rzecz, i tego będę się trzymał, że ten serial, ale i Chyłka zresztą też. Może ja na Chyłkę akurat patrzę z tej perspektywy, chociaż mi to zaraz potwierdzisz bądź zaprzeczysz, ale dla nas, jako dla osób niewidomych, nawet mimo tego, że tam nie ma audiodeskrypcji, a przynajmniej nic o tym nie wiem, to... Jest to serial, który ogląda się całkiem dobrze. Nie jest Chyłka problematyczna w odbiorze. W większości rzeczy spokojnie z dialogów możemy wywnioskować.
1: Większość tak. Na pewno lepiej się to ogląda niż serial Pułapka czy Pod Powierzchnią. Chyba też. Ale tutaj, jeżeli chodzi o Szóstkę, to mamy taki najlepszy odbiór i tutaj już w ogóle
0: Owszem. Nie
1: ma żadnych wątpliwości. W Chyłce jeszcze są czasami takie momenty, w których możemy czegoś nie być pewnymi, jeżeli nie oglądamy tego z osobą widzącą.
0: Owszem, to się zgadza.
1: Ale nie jest ich aż tak dużo.
0: Mhm, ale dobrze, że akurat Chyłka ma tę wersję książkową, więc jeżeli kogoś serial zainteresuje, bo na przykład zaczął od niego, to ma szansę przeczytać książkę, a ja muszę powiedzieć, że przynajmniej na tyle, na ile oglądałem, to mimo wszystko, że są pewne skróty, wiadomo, że nie jest oparte to wszystko tylko na drugiej części, to jednak mimo wszystko jest to dość wierne odzwierciedlenie książki. Także spokojnie, jeżeli ktoś ma ochotę obejrzeć sobie serial, potem przeczytać książkę i uzupełnić, bo na przykład losy Chyłki, Zordona, Cormaca i całej ekipy go jakoś tam wciągnął, no to myślę, że spokojnie od tego serialu może zacząć, a potem sobie po prostu

0: poznać na to wszystko, zachowania w różnych sytuacjach, ale jeżeli liczymy na jakąś fabułę, że coś się będzie działo, no to kurczę, to mam wrażenie jednak, że będziemy rozczarowani.
1: Tak, jakieś to takie wszystko mi się wydaje, no nie wiem, czy słowo płytkie jest tutaj dobrym słowem, ale to, że ta narzeczona Kamila tak bardzo jej się to nie podoba, że on chce pomóc tej Natalii.
0: Ale z drugiej strony, żeby nie było na nią. Ale z drugiej strony, żeby tylko nie było na nią.
1: Ale przecież tak naprawdę on nie będzie pomagał Natalii, tylko jest to przeszczep łańcuchowy, więc innej osobie. Tak więc wydaje mi się to jakieś to takie trochę może naciągane, nawet, no nie wiem, może trudno mi się wczuć w rolę, w sposób myślenia tych postaci, jeżeli nie znalazłam się w takiej sytuacji. Też tak myślałam w czasie tego oglądania, już szukając jakiegoś wytłumaczenia dla tego wszystkiego, ale no nie dzieje się zbyt wiele, ale obejrzę jeszcze te dwa odcinki, bo może po prostu będzie jakiś dramatyczny zwrot akcji.
0: Tak, kto wie, co pan, jak on tam, Janek, tak? John.
1: Janusz.
0: Janusz, a właśnie, Janusz.
1: Janusz albo John, tak.
0: Tak, Janusz albo John. Co on ciekawego zrobi? To jest taka chyba najbardziej charakterystyczna postać, mam wrażenie, jak oglądam Szóstkę.
1: Tak, oczywiście, że tak. No, pan Sławomir Orzechowski go gra, który, przypomnijmy, może być również znany widzom Korony Królów. Tam gra rolę Spytka z Melsztyna. Spytkowi w ostatnim czasie obcięto język, kiedy pojechał z misją do Tatarów, no to teraz z kolei w Szóstce powie to i owo, i rzeczywiście jego kwestie, ta cała jego rola jest taka charakterystyczna, tak jak mówisz.
0: Tak, no to tyle, jeżeli chodzi o Szóstkę. Jeżeli ktoś nie oglądał pierwszych odcinków, ma szansę nadrobić sobie z serwisu albo z aplikacji Player. Swoją drogą, a propos aplikacji Player, to jeszcze tylko tak powiem, że tam się znowu zmienił sposób oglądania czegokolwiek. To dla naszych niewidomych słuchaczy, może jakiś krótki materiał w Tyflopodcaście nawet na ten temat zrobię, ale ja tak tylko powiem, bo mi to podpowiedzieli z serwisu player.pl. Ja zgłosiłem nawet taką sugestię, żeby może w końcu coś zrobili z tym, jeżeli chodzi o dostępność dla voiceovera, bo akurat z voiceovera z tego korzystam. I trzeba teraz tak zrobić. Szukamy w tytuł odcinka, który chcemy obejrzeć, nie wchodzimy w jego opis, bo tam ten kolejny element to jest wejście w opis, to jest, zdaje się, przycisk. Musimy stuknąć w sam tytuł odcinka, wyłączamy voiceovera i tak mniej więcej w środku, w górnej części ekranu musimy sobie po prostu na czuja postukać palcem. No to mi podpowiedział support techniczny z player.pl. I rzeczywiście działa, ale po prostu jest to tak nieintuicyjne i niewygodne, że no jest źle. Jest źle, ale jeżeli ktoś chce właśnie oglądać w ten sposób, to może, to macie taką sugestię, jak to zrobić.
1: Ale nie mamy pewności, czy to się za chwilę nie zmieni, bo
0: owszem,
1: się zmieniało ileś razy, kiedyś było bardzo mało dostępnie, potem lepiej, ale też nie idealnie. Teraz no chyba też nie jest idealnie, ale jakoś się da to zrobić, ale inaczej niż kiedyś, a nie mam pewności, czy jutro to się nie stanie w ogóle niedostępne.
0: Dokładnie, ja zgłosiłem informację na ten temat, więc jeżeli wam również to przeszkadza, że player jest niedostępny, to zgłaszajcie to supportowi technicznemu. Może kiedyś coś z tym zrobią.
1: Być może czekamy, a jak na razie możemy przejść do omówienia kolejnej kwestii. Mogę ją zasygnalizować muzycznie?
0: Proszę cię bardzo.
1: Kim naprawdę jesteś?
0: Bardzo ładnie i już wiadomo, że będziemy znowu mówić o Wielkim Bracie. Przynajmniej
1: Adrianie,
0: przez chwilę.
1: Nie obrażaj się na nas.
0: Tak. Będziemy mówić o tym, co tam ciekawego w domu Wielkiego Brata. W tym tygodniu, to czekaj, co oni z wagą walczą, tak?
1: No już walczyli. Mieli schudnąć 6 kilo wspólnie, schudli 44.
0: No proszę.
1: Szaleni
0: ludzie.
1: To był taki tydzień fit, ale też tydzień eko, powiedziałabym, ponieważ mieli stać się samowystarczalni, dostali sztuczną krowę, którą każdy musiał doić co jakiś czas, dostali też kury, którymi się opiekują, tak więc dużo się działo w tym tygodniu. Wczoraj mieli możliwość odreagowania tych wysiłków i stresów tego tygodnia, była impreza, na imprezie działo się

0: Dużo kto ma dostęp do wykupionego pakietu na playerze, to mu polecam nadrobienie sobie tej wczorajszej imprezy. Względnie, jeżeli ktoś jest, no właśnie, jeżeli nawet, drodzy słuchacze, nie wykupiliście tego pakietu, to polecam zapisać się na przykład na Facebooku do grupy Big Brother Polska Widzowie Player.pl, bo tam te osoby, które mają dostęp i są w stanie nagrywać najciekawsze fragmenty ze streamu, umieszczają je i możemy je również jako osoby niewidome na takiej dostępnej dla nas stronie oglądać, więc wtedy będziecie mieli dostęp do większej ilości materiałów niż te, które są pokazywane w telewizji. A w czasie imprezy działo się tyle, że mam nadzieję, że i w telewizji będzie można co nieco zobaczyć.
1: No właśnie, bo problem jest taki z Play i z tą transmisją na żywo, że tam nie bardzo da się cofnąć. Tak, z przewijaniem jest problem, ale tak, od czego są grupy na fejsie?
0: Jeżeli macie osobę widzącą, która wam pomoże z tym przewijaniem, no to problemu nie ma. Natomiast jeżeli chcecie to samo wystarczalnie zrobić, no to właśnie polecam zapisanie się do tej grupy na Facebooku, również do grupy Beka z Big Brother 2019, która to jest grupą pochodną Beki z klanu, a więc również taki klimat bekowy tam panuje, ponieważ podobna ekipa osób do tej grupy się zapisała. Cóż możemy jeszcze powiedzieć? Nie mówiliśmy o takim ważnym incydencie, który się wydarzył jakiś czas temu, sugerującym, że uczestnicy mają kontakt ze światem zewnętrznym, prawda?
1: Tak, tak, to się zgadza. Dotyczyło to Izy.
0: Izy, jej wizyty u lekarza, podczas której nie został wyłączony mikroport Izabeli, można było usłyszeć takie dość sugestywne fragmenty rozmowy, jak się cieszę, że was widzę, jakiś taki odgłos, jakby się przytulała do kogoś. Oczywiście było to komentowane w wiadomy sposób przez internautów. Sprawa miała zostać wyjaśniona w programie Big Brother nocą po 23 przez Filipa Heizera. Została wyjaśniona przez Filipa Heizera, ale w taki sposób, to w sumie czego by się tutaj było spodziewać, no jakże się z tego wytłumaczyć? W taki sposób jakby chciał zrobić osoby mało inteligentne z widzów, w ten sposób powiem, ponieważ wyjaśniał, że Iza znała lekarki, które miały ją zbadać, jak zresztą wszyscy uczestnicy, dlatego się do nich przytulała i w ogóle o co chodzi tym widzom. No tylko jakoś to trochę było mało wiarygodne, bo dlaczego szeptała, jakby miała coś do ukrycia. Tam również były inne kwestie. Na przykład myślałam, że mnie wkręcają, że mam tu przyjść. No nie wiem, czemu miałaby to mówić akurat lekarza. A poza tym ten materiał pokazany w telewizji był skrócony, było wyciętych kilka kwestii Izabeli względem tych, które można było usłyszeć na streamie i potem na YouTubie. Więc no, gdyby nie mieli nic do ukrycia realizatorzy programu, no
1: pokazaliby,
0: to by tego nie
1: całość.
0: Wycinali, tak?
1: Dokładnie.
0: Więc coś jednak jest chyba na rzeczy. Izabela, jak wiemy, miała związek z Onetem, z TVN-em, TVN Warszawa, a więc można tutaj...
1: Może są tacy, którym wolno więcej.
0: Że wolno i więcej z uwagi na jakieś tam znajomości. Również taka ważna informacja z zeszłego tygodnia, już właściwie dla fanów programu, zrezygnowano z sobotnich wydań programu pod nazwą Big Brother Raport i bardzo dobrze. To były wydania emitowane o 20:00, prowadzone przez Filipa Heizera i Małgorzatę Ome. Podobne w zasadzie do tego programu Big Brother Noca, obecnego od poniedziałku do czwartku, mające być podsumowaniem tygodnia, czyli pokazaniem znowu tych samych materiałów, które już widzieliśmy ileś razy. Zapraszano do nich również rodziny uczestników. Dwa razy był tam gościem chłopak Justyny Żak. Tak więc rzeczywiście ten program wydawał się nie mieć za bardzo sensu i to jest dobra decyzja, że w soboty możemy obejrzeć regularne wydanie programu, czyli godzinne, a Big Brother Raport był półgodzinny zaledwie, a więc jako, że te wydania dotyczą dnia poprzedzającego ich emisję, to w sobotę możemy dokładnie zobaczyć, co się w domu działo w piątek, a kiedy tych sobotnich wydań nie było, no to w poniedziałek mieliśmy skrót z piątku, z soboty i z niedzieli, a więc wiadomo, że wszystko było takie dosyć wybiórcze, tak więc dobrze, że mamy jeszcze to dodatkowe wydanie, bo więcej materiałów można w nich pokazać.
1: Warto też jeszcze powiedzieć, że pojawili się nowi ludzie w domu Wielkiego Brata.
0: Tak, pojawili się nowi ludzie. Już jakiś czas temu pojawiła się Magda Zając.
1: Magda Decybel?
0: Magda Decybel, tak. Taka ksywa odpowiednia, jak sądzę. jeżeli ktoś tylko posłucha, z jaką głośnością ta pani mówi cokolwiek. A jakieś 2 tygodnie temu kolejna dwójka uczestników, Angelika Głaczkowska i Jakub Pyśk, który to słów uważa żadnych za obelżywe używa w ilościach sporych i przyznam, że jest w tym nieco irytujący.
1: Łącznie z tym, że używał takich słów również i do wielkiej siostry. To nie tylko do uczestników.
0: Tak, i został już poniekąd grupa właściwie została za to ukarana w tym tygodniowym zadaniu. W tym tygodniu mamy aż 6 osób nominowanych. To dość jest długa historia. 3 nominowane tak regularnie w wyniku nominacji, 3 w wyniku jednego z zadań. I to w zasadzie już drugi tydzień te osoby są nominowane, ponieważ tydzień temu w niedzielę wielkanocną nikt programu nie opuścił. Nie było nominacji, a w zamian za to pokazano uczestnikom życzenia od bliskich. Mamy teraz 6 osób nominowanych. I ku mojemu rozczarowaniu, przyznam to tak, za chwilę zostanę zlinczowana przez cały polski internet. Ku mojemu rozczarowaniu ten program niestety może opuścić Łukasz Darłak, ponieważ we wszelkich ankietach na Facebooku mam najwięcej głosów w kategorii kto może ten program opuścić. Powiem w ten sposób, Łukasz bywa momentami może osobą irytującą, robi, jak to mówią, dramy o nic, o sprzątanie, jakieś dziwne rzeczy.
1: Ale przynajmniej coś się dzieje.
0: Po pierwsze, coś się dzieje i o czym by się toczyły rozmowy na tych grupach, na forach, gdyby Łukasza w programie nie było. Mam wrażenie, że tematów do rozmowy, no byłyby na pewno, ale byłoby mniej. Natomiast po drugie, może Łukasz irytować, rozumiał każdy uczestnik, przecież może, ale wydaje mi się, że hejt, jaki się wylewa na tego chłopaka właśnie w internecie, na grupach, na forach, jest niewspółmierny i przesadny. Na innych uczestników, którzy też bywają irytujący, taki hejt się nie wylewa. Natomiast w przypadku Łukasza wstyd jest wręcz przyznać się, że Łukasza się lubi, dlatego mówię, że internet mnie zaraz zlinczuje, ponieważ od razu są sugestie, ile TVN ci zapłaci.
1: O, no to więc, no nie. No.
0: Więc ciężkie życie Łukasza spotka, kiedy opuści ten program i będzie mu bardzo, myślę, trudno, jeżeli oczywiście tylko będzie czytał te komentarze, na pewno coś do niego dotrze.
1: Znaczy wiesz, no być może Łukasz po prostu jak opuści program, wyemigruje na wyspy czym prędzej, bo zresztą tam on zdaje się obecnie z tym miejscem wiąże swoją przyszłość, także i zawodową. Także...
0: Owszem, znaczy no zależy w jakim zakresie, bo taką przyszłość jako, no mogę powiedzieć artystyczną, w tym sensie aktorską, wiąże z Polską, bo przecież gra w serialu 19+, i w innych paradokumentach, dlatego to słowo artystyczne tak w cudzysłowie umieszczam. Natomiast przyszłość zawodową, jeżeli chodzi o psychologię, rzeczywiście wiąże z Wielką Brytanią, już ma tam jakąś pracę upatrzoną.
1: Tak, więc rzeczywiście no zobaczymy co dalej i kto faktycznie odpadnie, no bo wiesz, internet może być...
0: A jaki jest twój typ? O!
1: Wiesz co, szczerze mówiąc nie mam jakiegoś takiego konkretnego typu, który mógłby odpaść.
0: Ja mam.
1: No to dawaj.
0: Olek. Bo czy on coś wnosi do tego programu?
1: On nie, on rzeczywiście nic nie wnosi.
0: No właśnie,
1: ale
0: to skoro
1: tak
0: ktoś nic nie wnosi i jest powietrzem, to można, no, to chyba niesprzydatny produkt, jak to ktoś stwierdził.
1: Tylko, że jak to też niejednokrotnie było podnoszone, czy to w dyskusjach na grupach, czy w innych takich miejscach, te osoby duchy mają to do siebie, że nie są dostrzegalni na tyle, żeby nawet ludzie pamiętali, żeby na nich zagłosować. I Olek
0: no jest
1: może...
0: Jest taka możliwość właśnie.
1: Olek może przetrwać.
0: Nominowanych jest aż 6 i on jest nominowany właśnie w wyniku tego zadania, a nie przez nominację uczestników, bo w nominacjach uczestników miał zawsze 0 głosów, więc jakby oni sami zapominali, że on w tym domu w ogóle istnieje. No moją kolejną kandydatką właśnie jest ewentualnie Magda Decybel, bo też jakoś ta jej osobowość niekoniecznie mi...
1: Jest taka przytłaczająca trochę, tak? I
0: tak,
1: głośna.
0: Tak, dokładnie.
1: Głośna.
0: Dokładnie, ale to właśnie w tej kolejności stawiam. Ale no może być inaczej, zobaczymy.
1: Pożyjemy.
0: Dowiemy się jutro po 20 w programie Big Brother Arena.
1: Swoją drogą Wielka Siostra Online pisane razem.pl, taki blog dotyczący Big Brothera, najnowszej edycji, gdzieś mi tam mignął, więc jeżeli macie ochotę, pojawiają się wpisy na tematy związane z Wielkim Bratem też oczywiście, a właściwie Wielką Siostrą. Te Też oczywiście słynny wątek na forum media2.pl, monstrualnych rozmiarów. Wątek oczywiście. Tam po prostu, tam wystarczy przez chwilę nie odświeżać tej strony i już zostaniecie zasypani postami dotyczącymi tego, co aktualnie zdarzyło się w domu. Podawane są czasy, kiedy można sobie to i owo obejrzeć. No, jako osoby niewidome to możecie mieć problem na przykład z trafieniem w dany moment, ale jeżeli wam ktoś pomoże, to możecie zobaczyć te najciekawsze miejsca. No i tak jak te momenty właściwie najciekawsze, no i tak jak wspomniałaś, grupy facebookowe. To są też, myślę, że dosyć fajne miejsca, z których można się dowiadywać, co tam w domu Wielkiego Brata się dzieje. Czy coś jeszcze dodajemy a propos domu Wielkiego Brata, czy przechodzimy już do ostatniej informacji dziś?
0: Myślę, że możemy przejść do ostatniej informacji. Jeżeli macie jakieś uwagi dotyczące tych produkcji, o których dzisiaj mówiliśmy, czy to szóstki, czy to chyłki, czy to właśnie Wielkiego Brata, piszcie facebook.com/radio-dht. Może jeszcze zdążymy przeczytać, a jeśli nie, to zachowamy do kolejnej audycji. A tymczasem możemy przejść do ostatniej informacji, takiej już dosyć odległej czasowo, ale to też dlatego, że za tydzień nas nie będzie.
1: Zgadza się.
0: Musimy was poinformować z pewnym wyprzedzeniem o pewnych nowościach.
1: Tak, natomiast no jeżeli tak jeszcze a propos tych komentarzy, to zawsze możecie też jeszcze w serwisie www.tyflopodcast.net coś od siebie napisać. Czemu nie? A teraz już informacja na temat najnowszej produkcji Polsatu i TV4, bo właśnie te dwie stacje wyemitują nowy miniserial Domowe Rozgrywki. Jak ja słyszę miniserial, to zastanawiam się i zresztą nie tylko ja, kto tym razem będzie sponsorem tego widowiska i czyj produkt będzie tam lokowany. Masz jakieś propozycje, sugestie?
0: Nie, właśnie tutaj ani taka informacja się nie pojawia w żadnych źródłach jeszcze. Ja też pomysłu nie mam, co to może być, jeżeli wy może coś wiecie albo przewidujecie, no to jest kolejny powód, żeby napisać nam coś w którymś z miejsc, o których wspomnieliśmy przed chwilą. No zobaczymy, jak to będzie, bo kilka takich miniseriali już mieliśmy w ostatnich latach. Polsat je pokazywał przede wszystkim i zawsze to właśnie był jakiś taki promocyjny element tam zawarty.
1: Zgadza się. A teraz kilka słów o fabule. Produkcja opowiada o rodzinie Czechowskich. Mama Agnieszka jest księgową, jej mąż Marek właścicielem warsztatu samochodowego i zagorzałym kibicem piłki nożnej. Razem wychowują dwójkę dzieci, Helenkę i Tadzika. Kiedy do kamienicy w sąsiedztwie wprowadza się znany aktor Łukasz Nowicki, budzi to duże zainteresowanie i ekscytację. W pierwszym odcinku serialu poznamy całą rodzinę Czechowskich i przyjrzymy się dziwnemu zachowaniu najmłodszego z nich, czyli Tadzika. Dowiemy się też, jak z trudami życia codziennego radzi sobie zapracowana Agnieszka. W serialu występują Jakub Wieczorek, Łukasz Nowicki, Barbara Wypych, Karina Woźniak i Max Balcerowski. Produkcję będzie można oglądać w niedzielę o godzinie 18.40, począwszy od 5 maja. I w soboty o 18.45 w czwórce, ale to dopiero od 11 maja. Zatem prędzej załapiecie się na to w Polsacie. No interesujące, taki jakiś pewnie miniserial, właśnie krótki, niezbyt rozbudowane odcinki. Zobaczymy, czy warto to będzie oglądać. Jak będę pamiętał, to postaram się chociaż jeden odcinek obejrzeć.
0: No właśnie, chociaż łatwo przegapić, ale jak nie w jednej stacji, to drugiej. Łatwo przegapić o tyle, że będzie to no rzeczywiście mini serial zgodnie z nazwą, bo skoro 18.40, no to wiadomo, że za chwilę są już wydarzenia w Polsacie, tak więc długo potrwać nie może ten serial, a raczej jego poszczególne odcinki. Dodajmy jeszcze, że Łukasz Nowicki, którego wspomniałeś zarówno w kontekście fabuły, jak i obsady, no to jest rzeczywiście aktor znany, którego możecie kojarzyć na przykład z programu Postaw na Milion i z jego prowadzenia, więc roli niekoniecznie aktorskiej, a tutaj właśnie w aktorskiej roli go zobaczymy, tak więc czekamy, zobaczymy, co ten serial będzie promować. Za chwilę wam zagramy jeszcze adekwatną piosenkę, ale zanim to jeszcze się pożegnamy i zapowiemy, że za tydzień istotnie nas nie będzie, I jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, pojawimy się za 2 tygodnie i wtedy naszym tematem będzie co? Eurovision Song Contest!
1: Już widzę, jak Krzysztof się cieszy. Ja po prostu już widzę to oczyma wyobraźni, jak Krzysztof się cieszy. My też, żeby nie było wątpliwości.
0: Tak.
1: Tak. I zapraszamy Was na kolejne wydanie programu RTV za 2 tygodnie. Na dziś to tyle. Za moment na naszym miejscu pojawi się Grzegorz Przystupa z jego audycją Muzyczny Mikro Miszmasz. A my dziękujemy za uwagę. Milena Wiśniewska
0: i Michał Dziwisz. I jeszcze teraz będzie ta odpowiednia piosenka. Skoro serial domowy, rozgrywki. Dlaczego rozgrywki w domu się pojawiają? No bo ten dom rodzinny może być różny. Różnie członkowie rodziny się zachowują. I właśnie o tym będzie utwór zespołu Bielizna pod tytułem Dom Rodzinny.
2: Radio DHT.
3: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie Radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.
4: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
5: Cześć kochani, witamy Was bardzo serdecznie. Witamy Was, czyli ja, Magdalena Rutkowska. Poprowadzę dzisiaj Tyflo Podcast dla Was jak zwykle. I naszym gościem jest Piotr Szczotka. Cześć.
6: Witaj.
5: A temat mamy bardzo poważny. Zresztą spodziewacie się chyba już, że jeżeli Piotr Szczotka, to będzie coś o masażu. A dzisiaj coś nawet bardziej skomplikowanego, ponieważ aspekty psychosomatyczne w pracy masażysty. Cóż to jest, może od tego zaczniemy. Cóż to jest psychosomatyka?
6: Witam serdecznie, Magda, po raz kolejny. Witam Państwa serdecznie z drugiej strony oraz wsparcie techniczne. mamy dzisiaj bardzo ciekawy temat, ale no nie będzie tylko poważny, będzie troszkę też bajkowy. Psychosomatyka, a z drugiej strony czasami stykamy się z takim terminem, lub też słyszymy termin somatopsychologia. Mhm. Psychosomatyka dotyczy pewnych wspólnych aspektów oddziaływania stanów emocjonalnych, stanu psychicznego na pracę narządów od takiej strony, powiedzmy sobie, soma, czyli od strony fizycznej. Są pewne aspekty, problemy, które wpływają na stan fizyczny człowieka. Oczywiście nie można tego rozdzielić w jakiś sposób, ale po prostu mamy wpływ nie tylko jednokierunkowy, dlatego że zdarza się, iż z kolei pewne stany stricto dotyczące narządów czy układów wpływają też na stany emocjonalne, czy generalnie na stan psychiczny człowieka. I jest takich wiele sytuacji, kiedy tak naprawdę mówimy o tym w języku potocznym, takim języku powszechnie stosowanym, tak? No przecież jednym z takich najbardziej, nie wiem, typowych, może znanych powiedzeń czy terminów, a powiedzeń raczej, jak patrzymy na kogoś długo nie widzieliśmy i tak dalej, mamy takie wrażenie, gdzieś nas w środku ciągnie w kierunku takiego pytania, jak on stoi mocno na własnych nogach, tak? Czy chodzi o proces tylko fizyczny? Nie, wiemy, że ktoś miał pewne przejścia, pewne problemy, jakąś tam traumę w życiu. Widzimy kogoś po pewnym czasie, no i na przykład widzimy, że rzeczywiście ta jego postura, pewność, sposób chodzenia, poruszania się jest w jakiś sposób zaburzony. Czasami z kimś rozmawiamy, teraz nie możemy tego zobaczyć, ale widzimy, jak kogoś rozpiera duma, tak? Że zrobi coś fajnego, pozytywnego. No oczywiście możemy to rozebrać na drobne tutaj części, przypatrzeć się każdemu z tych elementów, ale generalnie mówimy, to jest takie nasze pierwsze wrażenie. Ta osoba jest bardzo energetyczna w tym sensie, że po prostu jest jakby tej osoby więcej. Ona chce wyjść z swojego ciała, jest dumna dosłownie i w tym momencie w przenośni. Co nosimy na ramionach czy na barkach? Czasami widzimy osoby w pewien sposób zgarbione, nie tylko schorowane, ale mogą być osoby bardzo młode, które w danym momencie po prostu jakby są pod pewnym ciężarem. A ktoś inny się na przykład w tym czasie cieszy jak dziecko, prawda? Wiesz co, spotkałem ostatniego naszego kumpla gdzieś tam z uczelni czy ze szkoły, ale słuchaj, no człowiek się niesamowicie skurczył w sobie, tak? Ktoś inny traci grunt pod nogami. Wiesz co, rozmawiałem z nią, ale powiem ci, że była taka ciekawa sytuacja. No słuchaj, ona nie wiedziała, co w tym momencie zrobić swoimi rękami. Tak, gdzieś te dłonie chowała i tak dalej, a w ogóle weszliśmy w trudne tematy, to w ogóle zapomniała języka. Bardzo często mamy takie terminy jak skojarzenia, że na przykład pod kimś się uginają kolana lub chowa się w sobie. Wiesz, to jest takich wiele przykładów, w którym my w jakiś sposób się porozumiewamy, tworzymy pewne obrazy osób, które widzimy, i jeśli mówimy to w obecności osób trzecich, no nie znaczy dosłownie, że musimy je oceniać, ale to jest jakby takie pierwsze wrażenie, tak? Jest taki pierwszy moment, kiedy oczywiście osoby, które są widzące, łatwiej jest to im zaobserwować, ale osoby, które na przykład mają tutaj kłopoty z wzrokiem lub są niewidome, w inny sposób potrafią to wszystko oczywiście w jakiś sposób odczuć. Zmienia się głos, jest inna intonacja. Czasami ktoś, kto nie miał nigdy kłopotów z dykcją, zaczyna się gdzieś tam jąkać. Wiesz co, nie poznajesz tej osoby w takich bliższych kontaktach, prawda? Czy kogoś chcemy poklepać po ramieniu, widzimy, że coś się w tym momencie z człowiekiem dzieje. Przeszedł pewne problemy, coś się tam działo bardzo trudnego w jakimś jego stanie psychicznym, no i odbija się to na nim w sposób fizyczny.
5: Czyli mówisz o postrzeganiu tak zwanej zależności pomiędzy tą strefą emocjonalną, psychologiczną, a naszą strefą typowo cielesną, naszym organizmem.
6: Jeżeli to jest krótki moment, wiesz, spotykasz kogoś w bardzo trudnej sytuacji, a jest to sytuacja przejściowa, z którą on sobie daje rady, następne spotkanie jakby wraca, to powiem tak, w bardzo dużym stopniu, w sensie elastyczności, tkanek, on wraca jakby do siebie, do tego pierwszego wzorca. Natomiast no, są takie rzeczy bardziej spektakularne, oczywiście stosowane też i czasami w ortopedii, oczywiście w takim tutaj można powiedzieć uproszczeniu, czy tak samo w psychosomatyce, no taki bardzo popularny zwrot też w Polsce od wielu, wielu pokoleń nawet, to jest wdowi garb, prawda? Jaka jest tego synteza? No oczywiście dzisiaj możemy patrzeć przez perspektywę, wiesz, pogłębienia kifozy i tak dalej, co się dzieje w odcinku szyjnym, jak pracują tutaj barki, ale wyobraźmy sobie 100 lat temu. Kobieta, która traciła męża, wsparcie, no jeśli to było wsparcie, bo różnie to w życiu wygląda, po prostu traciła jakiś grunt pod nogami i w pewien sposób zamykała się w sobie. Tak naprawdę, gdybyśmy obserwowali to dzisiaj, to jest to związane z pewnym taką zmianą jakby procentową ilości tkanki tłuszczowej, widza tkanka mięśniowa, to co wszystko się dzieje w mięśniach, prawda? Człowiek bardzo często, taka osoba właśnie, garbi się w pewien sposób, trudniej gdzieś tam dotrzeć do tych głębszych tkanek. Możemy nawet mieć jakiś kontakt dotykowy i widzimy, że coś się zmienia. Plecy są zaokrąglone. Bardzo często w tych procesach psychosomatycznych dochodzi do takiej obrony. Tutaj też w takim skrócie możemy określić w ten sposób, iż taka osoba się zamyka. Jeśli patrzymy na taki pierwowzór, jak człowiek się broni w sytuacji stresowej, to bardzo często przede wszystkim chroni swoje miejsca ciepłe, czy inaczej mówiąc energetyczne, jak pachwiny, gdzieś powiedzmy sobie zamyka klatkę piersiową, prawda?
5: Czasami mówimy, brzuch że jest taką brzuch, sferą też oczywiście wrażliwą.
6: I jeśli my tak mówimy na przykład dużo między innymi tutaj, jeżeli chodzi o takie pojęcie jak stres, tam przewlekły stres i tak dalej, to bardzo często to nam się wydaje, no dobra, no to są przede wszystkim okolicy stawu żuchwowo-struniowego, gdzieś barki, ramiona. Nie, to nie jest tak do końca, bo na przykład bardzo mocno w sytuacji takiej właśnie psychosomatycznej relacji jest to odbierane przez na przykład przez stopy i przez łydki, albo coraz częściej przez powłoki brzuszne. Ludzie mają coraz więcej problemów natury gastrycznej, tak?
5: No poczekaj, no właśnie, bo pierwsza rzecz to nawet taki stres chwilowy, na bieżąco, odczuwa się przede wszystkim właśnie, jeśli chodzi o żołądek, tak cały układ trawienny, plus strefę serca. A przecież tutaj nawet połączenie segmentarne by nam wskazywało, że no, objawy wtórne też mogą być gdzie indziej, nie tylko w tych okolicach.
6: Jak najbardziej. No, mam właśnie tutaj problemy jak gdyby z określeniem tutaj przyczyny i skutku, tak? Jeśli ktoś przychodzi do ciebie, powiedzmy sobie, korzysta z zabiegów w potencjalnej przychodni, czy w szpitalu, czy w jakimś sanatorium, no nasza też relacja, to jest bardzo ważne słowo relacja, w zasadzie jest przede wszystkim na tym poziomie stricto fizycznym. No niestety, tak to wygląda. Masz 15, 20, jeśli minut, wykonujesz konkretny zabieg, tak? Kolano, kręgosłup, powiedzmy sobie, pracujesz gdzieś z biodrem, z twarzą, wykonujesz jakiś drenaż, jeśli na to jest czas, czy inne zabiegi, pracujesz z tkankami miękkimi. Musisz się skupić w tym momencie. To jest taka rzeczywistość.
5: To się nawet nazywa odcinek mózgowy.
6: Odcinkowy, oczywiście masaż, tak. A jeszcze na sucho, tak? I potem są pretensje, bo miał być masaż na sucho, a pan mi robi na oliwce. Okej, okay. To są skróty myślowe, które są tylko w naszym środowisku, także tutaj jesteśmy jednak tutaj otwarci dla szerszego słuchacza. W każdym razie tak to wygląda. I w tym momencie, w tym jak gdyby w tej rzeczywistości zabiegowej, tak to określę, najczęściej refundowanej tam gdzieś przez coś, no nie ma czasu jakby się zastanowić nad tymi szerszymi, powiedzmy sobie sferami, tak? Natomiast w sytuacji, kiedy ktoś prowadzi zupełnie prywatną praktykę, wiesz, jesteś w relacji, powiedzmy sobie, czasowej godzinnej, czy czasami półtora, dwugodzinnej, jest coś takiego bardzo ciekawego, o czym się ostatnio mówi. To są takie niespodziewane, dodatkowe, pozytywne efekty, takie unexpected, gdzie ktoś przychodzi, chce skorzystać z zabiegu, z masażu czy z jakichś pochodnych technik zupełnie na poziomie fizycznym. Proszę pana, jest napięcie, czuję, mam problemy, wie pan co, w sytuacji silnego stresu, mam problemy z szczękami, z stawem, czuję gdzieś tam mocno działają te mięśnie i wiesz, i wykonujesz zabieg i w pewnym momencie on, czy w trakcie czasami, czy po zabiegu, mówicie, wie pan co, ale no wie pan co, ale powiem panu coś ciekawego, bo tu czułem takie mrowienie w biodrze albo w łydkach, wie pan co, od dawna tego nie miałem, ale to coś źle. Mówi, nie, wie pan co, ja wiem, że tamte miejsca zaczynają odżywać, że zaczyna coś zupełnie w inny sposób krążyć, prawda? I to są sytuacje...
5: Się uruchamia.
6: Te sytuacje są rewelacyjne, Magdo, w momencie, kiedy nic nie sugerowaliśmy pacjentowi czy klientowi. Właśnie kiedy ktoś korzysta z zabiegów, powiedzmy sobie, nie tam schematycznych, typu wiesz, masz odcinek szyjny i tak dalej, możesz z kimś pracować i nagle okazuje się, że nawet poświęciłaś, nie wiem, momencik na przykład na początku zabiegu na stopę, pracujesz teraz z grzbietem, no i właśnie zaczyna ta osoba kojarzyć te pierwsze elementy masażu. W psychosomatyce patrząc też mamy bardzo dużo, że też skrót myślowy, oczywiście nie mamy tyle czasu, pewnych bloków, czy to mięśniowych, czy to powiedzmy sobie jest problem z ograniczoną wrażliwością w pewnej sferze skóry. I tak naprawdę możemy te podstawowe zmiany określić na poziomie skóry. Na przykład zmienia się natłuszczenie, skóra jest bardziej sucha, trudno jest ją, powiedzmy sobie, przesuwać, zrobić jakiś fałd i tak dalej. Są problemy właśnie z przesuwalnością, jakieś pojawiają się restrykcje, zahamowania tkankowe. Występuje też zmiana temperatury, są te miejsca bardziej suche. Troszkę czujemy, jakby one były, te miejsca zimniejsze, ale tak naprawdę to jest wypadkowa, wiesz, kilku czynników, bo tak nie da się określić, że aha, tu jest ciepły, a 2-3 centymetry w bok jest cieplejsze. I to są problemy trudne czasami do określenia, dlatego że dotyczą bardzo subtelnych reakcji i czasami bardzo subiektywnych.
5: I plus dlatego... wrażliwość oczywiście pacjenta też zmienna
6: wrażliwość
5: w tych obszarach.
6: No, może być właśnie w jednym obszarze nadwrażliwość, a w innym obszarze może być ta wrażliwość zmniejszona, prawda? I jeżeli chodzi o taką próbę jak najszybciej określenia, jak to wygląda w tych tkankach, wiesz co, jest taka, kiedyś była taka fajna polska tradycja, że po godzinie 19 była bajka na dobranoc.
5: A mamy po 19, także...
6: Niektórzy to... pamiętają, tak, mamy po 19. Ja chciałbym teraz państwa zabrać... Ja przynajmniej w Polsce. Chciałbym teraz państwa zabrać na moment troszkę w inny świat, żeby troszeczkę popracować z naszą wyobraźnią. Powiedzmy sobie, że państwo dzisiaj już nie macie takich wielu zadań, bo jest tam dziś godzina 19. No, w naszym zawodzie to jest pełnia dnia. Przychodzicie, bo dosyć, proszę państwa, trudnym dniu. No, dzisiaj się może coś wydarzyło, dzisiaj trudniejszego. Usiądźcie sobie na momencie wygodnie, jak najbardziej możecie. wygodnie, a może, jeżeli ktoś ma chwilę czasu, proszę położyć się na dywanie. Nie będę sugerował, w jakiej pozycji, w takiej, którą lubicie. Może na plecach, z jakąś fajną poduszką pod głowę, może pod, gdzieś pod kolanami. I chciałbym, żebyśmy, proszę Państwa, przez moment trochę popracowali mentalnie. Wyobraźmy sobie, że nasze tkanki miękkie, umownie, teraz powiem tylko szybciutko, nasze tkanki miękkie, proszę Państwa, oplatają i budują całe nasze ciało. Oczywiście pewnie słyszeliście o takiej siatce, która się nazywa powięź, która to wszystko spaja, jest między mięśniami, powoduje, proszę Państwa, że one się przesuwają. Tam są różnego rodzaju koperty, gdzie tam te mięśnie poszczególne w tej całej powięzi, w tej całej siatce pracują. Teraz Państwo wyobraźcie sobie, że mieliście trudny dzień. Potraficie na razie bardzo płytko oddychać, ale niech troszeczkę wasza uwaga pójdzie za tym oddechem. Weźcie sobie taki naturalny, jak robicie to zazwyczaj. Wdech, spokojnie wydech, tak może 2-3 razy, nic na siłę. Tu nie mamy żadnej nie mamy żadnego zdania, że jesteśmy po pracy. Naprawdę mamy momencik wytchnienia, bez uciążliwego powtarzania. Po prostu spróbujcie. Czy są jakieś związane z tym odczucia? Możecie dotknąć skóry na dłoni, może gdzieś na kolanach, zobaczyć, jaka jest elastyczność, czy ta skóra się przesuwa. Proszę Państwa, i najczęściej w takiej sytuacji, w tym pierwszym stanie, po bardzo trudnym dniu, może pracowaliście, nie wiem, 8-10 godzin, dzisiaj troszkę dłużej, za pomocą dwóch takich narzędzi, myśli i skupienia, uwagi, potraficie Państwo bez problemu zlokalizować te najbardziej napięte miejsca, proszę Państwa, i naprawdę je rozluźnić za pomocą takiego bardzo niewielkiego ruchu, oddechu, ale też przede wszystkim kojarzycie, że uwolnienie tego napięcia następuje w momencie wydechu. To są niewielkie ruchy, niewielkie, proszę Państwa, bardzo proste sprawy. My tu nie potrzebujemy żadnych złożonych ćwiczeń, ale po prostu przede wszystkim starajcie się Państwo zlokalizować, gdzie są te napięcia, trochę popracować. Jeżeli to jest gdzieś ramię, okolice parku, szyja, spróbujcie Państwo troszeczkę minimalnie zmienić ułożenie, tak?
5: I przekierować uwagę troszkę w tym momencie, jeżeli organizm daje nam sygnał taki.
6: Dokładnie. Proszę Państwa, i to jest taki stan, byśmy powiedzieli, idylliczny, tak? Jest taka idylna. Przychodzimy z pracy, mamy kompletne panowanie nad tymi tkankami, tak? Oczywiście to jest duże uproszczenie, proszę Państwa, bo tam bardzo często najpierw tak działa kilka układów. Oddechówka, układ hormonalny, krążenie. Potem oczywiście następne układy, narządy inaczej pracują. Natomiast generalnie umówmy się, że to jest przede wszystkim praca z tkankami miękkimi. Jesteście w stanie, czujecie, ok, w porządku, rozluźniłem, jeszcze raz powtarzam, wdech, proszę Państwa, przy wydechu takim bardziej spokojniejszym, troszeczkę bardziej, proszę Państwa, głębszym, czujemy to rozluźnienie, panujemy nad tymi tkankami. To jest pierwszy taki, powiedzmy sobie, stan, kiedy rzeczywiście jesteśmy w stanie nad tym zapanować. Ale zdarza się, że następnego dnia nakłada się kilka stresorów, takich właśnie sytuacji, które wprowadzają nasz organizm, ten właśnie początkowy alert. No i oczywiście jest ocena, w jaki sposób potrafimy zadziałać. No nie zawsze potrafimy działać tak, nasi, powiedzmy sobie, przodkowie, że możemy uciekać albo podjąć walkę, aczkolwiek czasami w zdenerwowaniu silnym to się dzieje, jeżeli ktoś ma kłopoty z opanowaniem swoich emocji. W każdym razie weźmy taką pod uwagę sytuację, że tych stresorów, tych bodźców jest troszkę więcej. No nie do końca nad nimi panujemy, może potrafimy nawet w pracy troszkę oddychać, może będzie spotkanie z jakimś bardzo trudnym klientem, za chwileczkę, proszę Państwa, będzie z nim spotkanie, no i próbujemy się do tego przygotować. Było to trudne spotkanie, jeszcze powiedzmy sobie, potem może coś się wydarzyło w życiu prywatnym. Proszę Państwa, przychodzimy do domu, kładziemy się na dywanie czy na tapczanie, próbujemy w ten sposób pracować i okazuje się, że jest to dla nas trudniejsze, że te zwykłe sytuacje, takie krótkiego stresu, krótkiego napięcia, prawda, czy to nie musi być stres, może być tak samo sytuacja związana z wymuszoną pozycją w pracy. taką na przykład, że ktoś przez 8 godzin pracuje cały czas, powiedzmy sobie, z komputerem, ale nie tylko dosłownie, bo na przykład nie ma możliwości wyjścia, rzeczywiście jest w tej pozycji wymuszonej. No i próbujemy to samo, tak, gdzieś tam uwagę kierować na następne miejsce, na napięte miejsca, gdzie zmniejszona przesuwalność, gdzieś jakieś podrażnienia, nie bardzo na to, nam to wychodzi, ale potrafimy się trochę porozciągać. Aczkolwiek czasami może się zdarzyć taka sytuacja, że odwrotnie, mamy potrzebę skulenia się najpierw sobie, czyli jakby pójścia w kierunku tych napięć, w kierunku tego, co nas, proszę Państwa, gdzieś tam z zewnątrz spaja i ściąga do środka, tak? Potem dopiero możemy się troszkę rozprostować, wykonać kilka bardzo prostych, proszę Państwa, rozciągnięć i okazuje się, że rzeczywiście powoli to puszcza, ale gdzieś tam to nie jest do końca ta elastyczność, ten luz, do którego jesteśmy przyzwyczajeni, prawda? I zdarza się, że potrzebujemy tego niewielkiego bodźca, który uruchomi już wtedy, proszę Państwa, procesy, którym jesteśmy w stanie zapanować na zasadzie właśnie uwagi, myśli i ukierunkowania. Ale zdarza się, że niestety w pracy, czy także w życiu prywatnym, oprócz tego przeciążenia, oprócz stresu fizycznego, jest też stresu psychicznego, jest kilka procesów, które się na siebie nakłada. Na przykład jesteśmy w korku, nieważne, czy kierujemy, my raczej nie kierujemy, ale jesteśmy gdzieś tam w autobusie, gdzie się śpieszymy, do tego jest jakieś hamowanie nagłe, jedno, drugie, trzecie, są jakieś napięcia, mikrourazy i wtedy zaczyna się taki bardzo ciekawy proces, że my nie wiemy tak naprawdę do końca, co jest praprzyczyną. Czy to nasze napięcie powoduje, że głupie hamowanie w autobusie, jesteśmy przecież tak naprawdę pasażerem, tak? Potrafi być dla nas odczuwalne bardzo negatywnie, czy odwrotnie, czy przesilenie kręgosłupa szyjnego, czy przepraszam bardzo, mięśnie wokół kręgosłupa, czy proszę Państwa jeszcze jakieś problemy do tego właśnie dochodzące z jelitami i tak dalej, nas coraz bardziej, proszę Państwa, w tym momencie denerwują i to dodatkowo wywołuje pewien proces określony właśnie psychiczny. I tutaj, jak powiedziałem na początku, Magdo, mamy dwa procesy. Jeden idzie w jedną stronę, a drugi idzie w drugą stronę. I wyobraźmy sobie, że w takich sytuacjach...
5: A skutki mogą być podobne tak naprawdę.
6: Mogą być podobne. Teraz sobie wyobraźmy, że jest nam bardzo trudno doprowadzić te tkanki miękkie. Oczywiście one są w takich tutaj jak gdyby bardziej dla nas wyczuwalnych miejscach, bo to nie jest tak, że my potrafimy do końca powiedzieć, czy to jest łopatka, nie wiem, kąt łopatki tu, czy gdzieś nie wiem, między szyją a łopatkami, albo na którym poziomie kręgosłupa, ale czujemy, że coś tam się dzieje, że powiedzmy sobie, no, porozciągaliśmy się, że wszystko w porządku, była oddechówka fajna, fajne, powiedzmy sobie, uwolnienie nastąpiło, a dzisiaj już nie potrafimy. I okazuje się, że następnego dnia zaczynamy przyjmować postawy ciała, albo inaczej, wzorce ruchowe, które już nie są do końca fizjologiczne, ale uciekamy od napięcia. W kolejnych sytuacjach uciekamy już od bólu, czyli próbujemy znaleźć jakąś tam gdzieś to w jakiś sposób kompensować, ale okazuje się, że okej, w porządku. Ja tak mam czasami, piszesz artykuł, chcesz go na siłę skończyć i przyjmujesz, że jakakolwiek pozycja, w skosem prawie siedzisz, bo masz myśl twórczą, prawda? Odchodzisz od komputera czy laptopa, no i okazuje się, że po prostu rzeczywiście wtedy dopiero odczuwasz to, co się dzieje. I w tym trzecim stanie, kiedy nie możemy sobie dać rady z sobą, jest nam potrzebny pewien bodziec zewnętrzny. To może być trening prowadzony przez osobę z zewnątrz. To może być, powiedzmy sobie, skorzystanie z masażu lub technik jakichś, powiedzmy sobie, pokrewnych, związanych z pracą z tkankami miękkimi. I wtedy jest coś takiego, taki proces, który przypomina troszeczkę klocki domino, tak? Czyli trzeba uruchomić ten pierwszy, drugi klocek, żeby tak naprawdę ten organizm zaczął pracować sam. I są sytuacje w tym jakimś takim trzecim etapie, umownie oczywiście go tutaj określimy, kiedy rzeczywiście nam jest trudno już samemu z tym pracować, mało tego, czasami jesteśmy tego nieświadomi albo tego nie widzimy. I taka pomoc z zewnątrz, czy w formie zadanych ćwiczeń, potrzebujemy gdzieś, powiedzmy sobie, czasami gdzieś wygiąć, wiesz, jakieś ktoś stosuje, nie wiem, różnego rodzaju metody, to nie chcę jakby faworyzować. Gdzieś tam myślę, że nasza mądrość, przede wszystkim organizmu w środku, ta inteligencja, ona intuicyjnie wie, co nam służy. Zbywa także zmęczenie fizyczne powoduje uwolnienie, to jest też bardzo ważne. Są ciekawe sporty, tak, które uprawiamy, albo jakaś inna aktywność. Okazuje się, że było wszystko fajnie w tych dwóch tych pierwszych fazach czy stanach, ale tu okazuje się, że no, idziemy sobie popływać, zawsze nas to pływanie, powiedzmy sobie, rozluźniało, się człowiek czuł tak fajnie zmęczony, a nagle okazuje się, że ja się czuję jeszcze gorzej po tym wysiłku niż wcześniej. Jest taki moment alarmu, tak? W takich stanach naprawdę warto czasami udać się też do dobrego terapeuty, lekarza, zobaczyć, co się dzieje, czy nie jest jakiś, powiedzmy sobie, problem związany też z narządem, jak to wygląda przede wszystkim u kobiet w sytuacji problemów, może jakichś przejściowych problemów hormonalnych. I chodzi o to, że jeśli my w języku, tak jak powiedziałem na początku, potocznym, przyjmujemy właśnie takie kwestie, wiesz, stan nie ma prosto na nogach, osoba załamana, zamknięta w sobie, trzeba sobie zadać pytanie tak na serio, tak? Czy to jest tylko takie zasłyszane hasło, które gdzieś tam powtarzam, czy rzeczywiście to do mnie dociera, tak? Czy jestem w stanie u siebie zaobserwować takie właśnie objawy? Następnym takim stanem jest sytuacja, kiedy dochodzi do takich, ja lubię takie powiedzenie, sklejenia, kiedy włókna są bliżej siebie, rozumiesz, tracimy elastyczność i czasami to jest na bardzo niewielkim obszarze, ale gdzieś czujemy, że o, to miejsce mnie boli, to nie musi być duży ból, ale jest kilka takich miejsc, gdzieś powiedzmy sobie na barkach, na szyi, wiesz, właśnie gdzieś w okolicach powłok brzuszki.
5: Coś trzyma, coś przeszkadza.
6: Są takie drobne zwłóknienia. I to jest ciekawe w tym wszystkim, że jeśli to jest na wyizolowanym obszarze, jest nam trudno czasami do końca zdiagnozować, nawet badając siebie, w którym to jest do końca miejsce, tak? Ale już to jest ciekawe. Pójście za uwagą i ten proces mentalny nam nie pomaga. No, oddychamy, niby jest lepiej. Próbujemy pracować z jakimś tam właśnie rozciągnięciem, jakimś mikro, powiedzmy sobie, ćwiczeniami, no nie bardzo. Tak naprawdę sprawdzacie zakres ruchu w stawach sobie, no zakres ruchu jest cały, tu się nic nie zmniejsza, ale coś wam zaczyna brakować i to jest takie, proszę państwa, świetne tutaj w języku angielskim między innymi powiedziane gracja, znaczy grace, które znaczy z jednej strony właśnie ta gracja, sposób poruszania się, a drugie znaczenie to jest, no Magdo, to jest łaska, tak? To jest łaska. To jest łaska. Jesteśmy w łasce tego sposobu poruszania się właśnie w sposób bardzo
5: elastyczny. Cały czas szukałam tej twojej analogii, bo szczerze mówiąc nie wiedziałam, co ma jedno do drugiego.
6: Co ma do drugiego? Elastyczność. Jest bardzo trudno nam w pewnym momencie sobie wyobrazić, jeżeli nie jesteśmy, że tak powiem, teraz świata gdzieś medycznego, że tak naprawdę to jesteśmy zbudowani przede wszystkim tych tkanek miękkich, a ten nasz kościec, ten cały układ, proszę państwa, sztywny, stabilny, to w środku jest. Nie jest odwrotnie. To jest tak, że proszę państwa, gdzieś te tkanki kości twarde są zatopione w tym, co jest miękkim i przede wszystkim musimy walczyć o elastyczność. Bardzo fajnym słowem na tą elastyczność, taką dziecięcą, to jest gracja. Tracimy grację właśnie też w tym sensie, tą łaskę sposobu poruszania się, rozumiesz, bardzo sposób taki elastyczny, fajny.
5: Naturalny.
6: I w tym czwartym jakby etapie okazuje się, że jest nam bardzo trudno pracować samemu, nawet jeżeli mamy jakieś zadania, zdawane ćwiczenia, jeśli nam robimy jakieś automasaże, wiesz, jest fajny prysznic, natrysk i tak dalej. Okazuje się, żeby ruszyć te pojedyncze kostki domino, to jest chyba tutaj taka fajna właśnie analogia, po prostu potrzebujemy jednak tego bodźca z zewnątrz, czasami dosyć konkretnego bodźca i terapeuci, masażyści i tak dalej pracują troszkę różnymi technikami, bo może to być masaż wykonywany dosyć intensywnie, co nie znaczy boleśnie, on może być wykonywany bardzo miękko, ale głęboko, w ten sposób pracujemy warstwowo. Czasami ktoś idzie na skróty, no i zdarza się, że pacjenci wręcz domagają się tego. Proszę pana, no ja mam tam taki problem, że ja tego nie odczuwam, tak? I tu mogą być właśnie w takiej sytuacji, w procesach psychosomatycznych, mogą być dwie nakładające się znowu warstwy. Pierwsza, która jest bardziej związana z psychę, z tym, że na przykład nie tyle nie odczuwam, ale zdarza się, że ja nie akceptuję. Ja wypieram pewną partię mojego ciała.
5: Posłuchaj, ale jeszcze też jest ważne, kiedy masażysta działa bardziej mechanicznie mimo wszystko, chociażby właśnie już któraś godzina pracy, przemęczony po południu jeszcze jakąś ma dodatkową robotę i on się nie podłącza, tak naprawdę do tego pacjenta nie wczuwa się aż tak mocno, robi coś bardziej mechanicznie, myślami odpływa, Tak, bo rozmowa nudna, już słyszy 5., 10. raz tego samego dnia jakąś tam rzewną historię i w pewnym momencie, w którymś roku pracy, może się również wyłączyć. Zmęczenie materiału masażysty po prostu.
6: Mówiliśmy na ten temat troszeczkę przed tutaj audycją dzisiaj, to do tego jeszcze wrócimy. Jeśli pozwolisz, chciałbym skończyć jeden wątek. W społeczeństwie, między innymi w polskim społeczeństwie, jest w dalszym ciągu taki mit intensywnego zabiegu. To znaczy, jeśli wiesz, że tak dobrze naprawdę odczułam zabieg i w tym momencie, tu i teraz, no to jest to, co powinno być. Proszę Państwa, wiele reakcji w masażu, ale też w różnego rodzaju metodach pracy z ciałem odbywa się nie tylko w czasie zabiegu, ale później, tak? I to, że w tym momencie w czasie masażu jest bardzo fajnie, albo pół godziny po wszystkim, to nie jest żadnym wykładnikiem koniecznym, że ten masaż mógł być dobrze wykonany. Zdarza się, że nawet mamy takie odczucie, że no, ktoś na mnie pracował, tak naprawdę co to było? Jakieś uciski, głaskania, gdzieś tam pracował wokół moich stawów, ale okazuje się, że przychodzisz do domu, i nagle, wiesz, odczuwasz inne miejsca. Może czasami na początku się czujesz, jak to czasami mówią klienci, wie pan co, byłam tak pozytywnie rozbita, bo na przykład gdzieś tam część mojego przedramienia albo łydki, albo powiedzmy sobie uda. Ja tego prawie nie odczuwałem przez lata, tak? Teraz w tym momencie tam jest inna żywotność. Trochę było jakieś mrowienia, coś się objawiło. Zdarza się, że ktoś przychodzi, wiesz, kładzie się jak kłoda, przesypia całą noc i następnego dnia są pewne reakcje. Dlatego, że w takiej sytuacji mówimy o pewnym procesie. To nie jest, wiesz, zabieg, który wykonuję. Jestem skupiony na kolanie albo na barku, bo mam tylko czas na to właśnie takie, nie inne. Ja znam rzeczywistość pracy w przychodni, w klinice, a także w sanatorium. Ja to przerabiałem, a więc wiem, jakie są różnice, tak? Proszę Państwa, też jeżeli tu jest taka sytuacja, że są słuchacze, którzy są spoza grupy terapeutycznej, to nie można mieć też absolutnie pretensji. Po prostu w takim układzie często w Polsce pracują masażyści, że mają 15 minut, następny pacjent i czasami on rozpocznie jakiś proces. Państwo czujecie, że na przykład drugi, trzeci zabieg był zupełnie inny niż był ten pierwszy, ale to jest też bardzo ważne, żeby była ta relacja dwustronna. Wie pan co, a mam do pana pytanie, a mógłby pan trochę pracować w tym obszarze głębiej, bo czuję, że to jest dobry poziom, ale proszę tam się w jakiś sposób zatrzymać. Tu nie chodzi o to, żeby pokazywać instruktorowi, jak ma terapeuta wykonywać zabieg. I teraz mamy takie, czasami słyszę, że mamy dwie skrajne, Magdo, reakcje, jeżeli rozmawiamy z tymi terapeutami, którzy też pracują właśnie w tej prywatnej praktyce, że albo ludzie przychodzą coraz częściej totalnie, skrajnie zmęczeni, kładą się i bardzo często, no oczywiście niedosłownie, ale przesypiają zabieg, czyli wiesz, są tak zmęczeni, jest jakaś tam lekka drzemka. Ja często słyszę, u mnie to jest tak, wiesz, mówię, jak przychodzi wieczorem co drugi pacjent, to on tam masaż przesypia. Proszę Państwa, no powiedzmy sobie jedno, masaż przespany w zasadzie nie daje nic do świadomości ciała. Coś ze mną ktoś wykonywał, fajnie było, się wyłączyłem, okej, odprężyłem moje ciało, przede wszystkim od strony fizycznej, od takiej strony był to zabieg fizykalny, to nie bardzo wpłynęło na mój stan. Nie rejestrowałem tego, tak? I tak się czasami właśnie w tym czwartym stanie dzieje, że na przykład my w czasie terapii rozmawiamy z pacjentem czy z klientem, to oczywiście powinno wyjść od niego, tak? Też bardzo ważne jest, żeby zobaczyć tak naprawdę, o czym ta osoba rozmawia. Zdarza się taki przypadek bardzo spektakularny, że prawie ktoś w jakąś tam drzemkę wpada, pracujecie Państwo gdzieś na przykład z okolicy miednicy albo stopy i nagle ta osoba w tym momencie zaczyna obserwację. Znaczy zaczyna obserwację w tym sensie, że zaczyna mówić, no, co ona tam odczuwa, jak to odczuwa, albo że to jest mniej odczuwalne, a na przykład następnego dnia, albo przychodzi za 2-3 dni, jest dokładnie podobna sytuacja, tak? Ktoś tam odpoczywa sobie, fajna jest muzyczka w tle, proszę Państwa, jest aromat, to są wszystko bardzo ważne dodatki. Nagle, dokładnie w ten sposób, w momencie, kiedy pracujecie z miednicą, zaczyna się rozmowa. I proszę Państwa, i tu jest potrzebne bardzo duże skupienie. My tutaj powiedzieliśmy sobie o tym, już jeszcze tutaj też o ergonomii przed pracą, przed naszym spotkaniem i chciałem Państwu powiedzieć o czymś takim, o ergonomii też przed pracą. Nie w momencie samej pracy, ale o tym, jak się przygotowujemy do zabiegów. Niedawno był taki fajny quiz, tam gdzieś widziałem, typu jak powinna być ustawiona, na jakiej wysokości kozetka czy stół do masażu, tak? Proszę Państwa, nie ma takiej zasady, dlatego że to w zależności, jakie mamy cele w tym zabiegu. No jeżeli ja będę przez część zabiegu siedział obok kozetki, pracując na przykład z twarzą, to będzie inna wysokość. Jeśli ja mam pacjenta w ułożeniu na boku, w pozycji embrionalnej, to będzie inna wysokość, prawda?
5: I te hydraulicznie podnoszone leżanki, wtedy pacjent hop, hop.
6: No tak, ja mam akurat wyższą elektryczną, to jest bardzo fajne.
5: Ale to było kiedyś fatalne.
6: Kiedyś tak, dokładnie.
5: Tak mi się zdarza jeszcze gdzieś.
6: To znaczy, jeżeli teraz mamy wejść, wiesz co, w tematykę, w drugiej części dotyczącą tych aspektów psychosomatycznych masażu, chciałem jeszcze jedną rzecz podkreślić. Otóż ja czasami na zajęciach biorę ludzi na warsztatach, schodzimy na parter, na maty. No i powiem ci szczerze, to jest niesamowicie. Wiesz, tu słyszę deklaracje, bo ja to chodzę na jogę, ja tam gdzieś chodzę na stretching, tam uprawiam pilates, tu pływam i tak dalej. I nagle, wiesz co, sobie wyobraź, że ja widzę miny osób, które są czasami wręcz przerażone, że teraz on ma wejść na tą pozycję, wiesz co, z tej pracy przy stole, ma teraz wejść i z tym pacjentem wykonać zabieg, powiedzmy sobie, na macie. I to są takie sytuacje też. Właśnie między innymi psychosomatyczne, dlatego że my też pracujemy w ciągle, albo inaczej, najczęściej w pewnych wymuszonych pozycjach. Tak ileś tam zabiegów wykonujemy. Jeśli schodzisz do parteru i sprawia tobie problem wykonanie jednego masażu, ja nie mówię, że masz pracować na kolanach przez cały dzień, prawda? Aczkolwiek ludzie z dziećmi, którzy pracują, najczęściej pracują w tych pozycjach, lub też osoby, które pracują ze stadem, tak?
5: Tak, ze zwierzętami.
6: Ze zwierzętami. To jest pozycja normalna w tym momencie. Tak. I wyobraź sobie, że prawdopodobnie 2/3 świata pracuje tylko w tych pozycjach. No w Afryce rzadko ktoś ma stół do masażu. W Azji większość zabiegów jest wykonywana na matach, prawda? Lub są to dodatkowego, znaczy też urządzenia, nie tylko stoły czy kozetki, które można w jakiś tam sposób podnosić, albo część zabiegu jest tak, że ktoś siedzi, a potem znowu leży. I to jest taka obserwacja, żeby już na początku praktyki zawodowej, w ogóle, na początku przygody z tym zawodem, żeby umieć w różnych sytuacjach pracować. Proszę Państwa, i nie bójcie się, nikt nie będzie miał nic za złe, jeżeli na przykład przychodzicie do masażu twarzy, to jest normalne, ale nawet pracujecie dłużej z barkiem, to macie to coś do zrobienia, siadajcie na krześle obok. Przychodzicie do stóp, siadajcie na łądzie na krześle. To są normalne sytuacje, dlatego że z jednej strony jest wam potrzebne inne skupienie. Tutaj Magdo, podjęłaś temat skupienia pracy masażysty. No rzeczywiście, jeżeli chcemy pracować i dostrzegać tego rodzaju problemy psychosomatyczne, one są, jak powiedziałem jeszcze raz, czasami są bardzo subtelne. To jest obserwacja czasami nawet na gruncie rozmowy. Zobacz, jak bardzo często...
5: Albo taka wręcz intuicyjna wydawałoby się bardziej...
6: Tak, ale można pewne rzeczy, wiesz co, wysnuć już, chociażby podczas rozmowy telefonicznej. Zobacz, jak czasami pacjent, klient zadaje ci pytanie, tak? Proszę pana, chciałem przyjść do pana, bo tam na jakiś masaż łód. A czy to musi mi się być 5 czy 4 zabiegi? A po ilu będzie poprawa? To jest zadawanie też pytań w związku z tym, co się czasami pisze na różnych forach, tak? Oczywiście są sytuacje, że lepsze efekty będą w jakiejś serii zabiegów, ale nie zawsze musi być to seria. Czasami jest tak, że się na przykład pracuje raz w tygodniu albo 2 razy w tygodniu, potem jest jakaś przerwa, musi pacjent się po siebie poobserwować. I w tym całym założeniu jest taka sytuacja. Zwracajcie uwagę już nawet, jak wam osoba stawia pytania, tak? Czym ona jest zainteresowana. Zdarza się, że jest to przełożenie pracy zawodowej, po prostu tak, jakie ktoś ma oczekiwanie wobec tej osoby w pracy zawodowej, tak się to przynosi na grunt prywatny. Ja kiedyś pracowałem z taką ciekawą firmą, bo też wyjeżdżam czasami w teren, tam było coś niesamowitego. Uczyliśmy takiej bardzo prostej relaksacji w okolicy ramienia, szyi, barku. To było w formie takiego wyczuwania automasażu plus po prostu pracy z oddechem. I wyobraź sobie, że w tej grupie ludzie pokazywali, udowadniali sobie, teraz mi to jest trudno, nie ma na to czasu opisać, kto się lepiej zrelaksuje. A więc sobie wyobraź, tak, jak są czasami w dużej firmie jakieś korporacje, wiesz, ludzie są zakręceni, że oni nawet w tym momencie, mówią, proszę Państwa, ale... Odczucie, nie tylko to mówię o relaksacji, odczucie pewnych procesów psychosomatycznych to jest takie przełączenie, wiesz, z takiej ciągłej aktywności i potrzeby wykazania się na bycie tu i dzisiaj. Może nawet nie na te, wiesz, mityczne tu i teraz, bo nie każdy potrafi, ale tu i dzisiaj, tak? Zrobimy jakieś proste ćwiczenie. Przychodzę do domu po pracy, kładę się na dywanie. poszukam takiej mojej, takiej dobrej pozycji, której mi się fajnie leży, na przykład dajmy na to na plecach, kładę sobie ręce na klatkę piersiową i w momencie, kiedy czuję napięcie w okolicach, wiesz, gdzieś łopatki, nadgrzebieniowy, tam gdzieś podgrzebieniowy, część kaptura i tak dalej, szyi, i wtedy próbuję przy wydechu opuszczać coraz bardziej, ale w tym sensie, żeby to zrobić bardzo powoli, milimetr po milimetrze, centymetr po centymetrze, opuszczać tak moje ramię, żeby one zaczęło opadać swobodnie po prostu na stół, na matę, czy jeżeli to jest jakiś dywan, czy właśnie jesteśmy tam w pozycji leżącej, prawda? I chodzi o to, że mamy problemy z dostrzeganiem tych rzeczy subtelnych. Subtelne jest też dzieciństwo. Jeśli miałbym tutaj pokazać na taki wzorcowy, psychosomatyczną taką reakcję, jak pracuje mięśnie, jest taki jeden wspaniały